0: Została ranna w rosyjskim ataku rakietowym na Kijów. W ogniu stanęły magazyny w centrum miasta. Władze ogłosiły już odwołanie trwającego kilkadziesiąt minut alarmu powietrznego. Świadkowie, cytowani przez agencję Reuters, informują o serii eksplozji w Kijowie. Rakiety i bomby spadły też na Zaporoże, podał w mediach społecznościowych gubernator tego regionu. Dwie osoby zostały tam ranne, a kilka budynków uległo zniszczeniu. Trwa drugi set spotkania Igi Świątek z Dianą Schneider w ćwierćfinale turnieju WTA w Toronto. Pierwszy set Polka wygrała 6-2, w drugim na razie prowadzi 3-1. Trzymamy kciuki. Do tego meczu powrócimy w aktualnościach za godzinę. Mimo sądowych zakazów prowadzenia pojazdów regularnie siadał za kółkiem. Usłyszał 30 zarzutów. Mowa o 24-letnim mieszkańcu Lubina na Dolnym Śląsku. Przypadki łamania przez niego zakazu policjanci ustalili m.in. dzięki miejskiemu monitoringowi, informuje Sylwia Serafin z lubińskiej policji.
1: 24-latek nagminnie lekceważył prawo i orzeczone sądowe zakazy, wielokrotnie prowadząc samochód osobowy. Policjanci przedstawili mężczyźnie aż 30 zarzutów dotyczących prowadzenia pojazdów mechanicznych, pomimo trzech prawomocnych wyroków sądowych.
0: 24-latek posiedzi, ale już nie w samochodzie. Grozi mu 5-letni pobyt w więzieniu. Tymczasem Sejm pracuje nad objęciem zakazem nocnej sprzedaży alkoholu w całej Polsce. Z dwóch przygotowanych wybrano jeden wiodący projekt ustawy autorstwa Lewicy. Wiceszefowa Komisji Zdrowia Wioletta Tomczak z Polski 2050 zapewnia, że jest ponadpartyjna zgoda na wprowadzenie nocnej prohibicji, ale ustawowo.
2: W szczególności miało to miejsce na terenie dzielnicy Pragi Północ, Targówka oraz Brudna. Zdecydowanie większość to były nadłamane konary, przewrócone drzewa. W jednym przypadku mieliśmy interwencję związaną z wiszącą blachą w budynku wielorodzinnym na ulicy Halera.
0: Była mowa o wieczornych pożarach w Warszawie. Na szczęście, jak się wydaje, nikomu nic się nie stało.
3: To są aktualności jedynki.
0: Za każdym razem, gdy w związku z sytuacją na Ukrainie wzbiją się polskie myśliwce, mieszkańcy wschodniej części kraju otrzymają SMS-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Zmiany spowodowało wydarzenie z 30 lipca. W polską przestrzeń powietrzną wleciał rosyjski pocisk, który spadł na Lubelszczyźnie.
4: Chodzi o sytuację, gdy nad terytorium Ukrainy dochodzi do rosyjskich ataków, a polskie myśliwce startują w ramach dyżurnej gotowości. Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Bejda podkreśla, że kluczowa jest dziś szybkość i rzetelność takiej komunikacji.
5: Najgorsze jest to, jeżeli na przykład wyją syreny, a ludzie nie wiedzą w ogóle, o co chodzi.
4: Jak podkreśla wiceszef MON, sam SMS nie będzie jeszcze oznaczał alarmu.
5: Ale to już będzie takie preludium, wstęp do tego, że może coś się dziać.
4: Nad poprawą komunikacji ze społeczeństwem pracują dziś wspólnie wojskowi oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: 29 sierpnia w całej Polsce odbędzie się krajowy trening reagowania organizowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Do rana stopniowo zanikające opady deszczu i burze na Mazowszu, Podlasiu i Lubelszczyźnie, a także w Świętokrzyskiem i Łódzkiem. Deszcz i gdzieniegdzie burze na północy i wschodzie także w ciągu dnia. Dziś będzie nieco chłodniej. Termometry pokażą maksymalnie od 18 stopni na północy Polski do 27 na południowym wschodzie.
6: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
7: Marek Klapa, dzień dobry.
6: Saldo, magazyn gospodarczy.
7: A w naszym studiu spoglądający w swoje źródła i w swoje wykresy Paweł Karczewski, makler, wiceprezes Quercus TFI. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Zanim o ropie, to jeszcze informacja z naszego podwórka, która trochę mówi o naszej kondycji finansowej. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wydał komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2026 i tutaj pojawiła się taka kwota, bardzo lakoniczny komunikat, że właśnie w drugim kwartale tego roku to średnie czy przeciętne wynagrodzenie wyniosło 9233 zł i 13 groszy. I chociaż jak to z tymi średnimi bywa, one trochę odkształcają rzeczywistość, to jest to bardzo ważna informacja z punktu widzenia makroekonomii, ale także decyzji RPP. Co możemy wyczytać właśnie z tej kwoty? Przypomnę, 9233 zł i 13 groszy.

0: Przede wszystkim jest to informacja smutna dla nas jako dla pracowników, no bo możemy wyczytać, że zarabialiśmy w drugim kwartale średnio 300 zł mniej niż w pierwszym kwartale, czyli jest to informacja słaba. Rok do roku ten wzrost jednak był tam w okolicach 5%, natomiast jest to ciekawa informacja, moim zdaniem troszkę dziś pominięta przez serwisy, która może skłonić Radę Polityki Pieniężnej we wrześniu jednak do podjęcia tej decyzji takiej bardziej gołębiej, czyli do nawet obniżki stóp procentowych. Prezes Adam Glapiński, prezes NBP Adam Glapiński w konferencji prasowej czerwcowej zapowiadał, że ze względu właśnie na słabą dynamikę płac taka obniżka stóp procentowych będzie rozważana we wrześniu. On w każdym bądź razie prawdopodobnie będzie taką propozycję składał, więc ta informacja może mieć, tak jak każdy kij, dwa końce. Gorszą, o której już wspomniałem, oraz taką dobrą, że stopy być może ze względu na to spadną we wrześniu.
1: Pan bacznie przygląda się wszelkim informacjom dotyczącym polskiej gospodarki. Ten spadek no, trochę zaskakuje, prawda?
0: On się wpisuje w trend, to znaczy wpisuje się w taki trend równoważenia gospodarki. Gospodarka się bardzo dobrze zachowuje ostatnio, czyli rośnie, ale ten wzrost nie ma charakteru inflacyjnego u nas wewnątrz kraju. Inflacja, jeżeli mamy jakiś wzrost, tak jak mieliśmy w lipcu, to źródłem tego są po prostu zewnętrzne czynniki, takie jak wybuch wojny w Iranie i po prostu droga ropa. Także gospodarka się równoważy, jest taki prawie że perfekcyjnej równowadze, nie ma presji inflacyjnej i to wyhamowanie tendencji płacowej no, też o tym świadczy.
1: I nic dziwnego, że oglądamy każdą złotówkę z każdej strony i też liczymy nasze wydatki, bo pojawia się zmartwienie i to zmartwienie to oczywiście ceny paliw. To jest zmartwienie zarówno po stronie konsumentów, jak również i przedsiębiorców. No i tak czekamy, ta połowa miesiąca już się zbliża wielkimi krokami. Dzisiaj mamy 10 dzień sierpnia. No i nie wiemy jeszcze, czy ten CPN będzie reaktywowany, czy nie. W tamtym tygodniu pan premier powiedział wyraźnie, poczekajmy jeszcze chwilę, zobaczmy, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Przyjął pozycję takiego analityka trochę rynku ropy. No i właśnie dzisiaj, co możemy powiedzieć o tym rynku, bo tutaj ani w jedną, ani w drugą stronę nic się nie wyjaśniło.
0: Tak, czyli dalej pan premier wraz ze swoimi podwładnymi, którzy zapewne są dobrymi analitykami, będą to dalej obserwować. Na pewno ten pakiet CPN na razie nie wróci. To znaczy wróciłby, gdyby ceny benzyny gwałtownie wzrosły. No wtedy to by było prawdopodobnie koniecznie też ze względów politycznych, żeby trochę złagodzić napięcia czy społeczne gdzieś tam związane z wyjazdami na urlopy, czy w ogóle z presją inflacyjną. Natomiast w związku z tym, że się nic nie zmieniło od tamtego czasu, tak naprawdę, chociaż chyba dzisiaj ceny benzyny i paliwa w ogóle spadły na stacjach benzynowych, no to ten pakiet CPN na razie nie wróci.
1: Na pylonach rzeczywiście wygląda to troszeczkę lepiej, ale jeżeli spojrzymy na rynki międzynarodowe, to dzisiaj znowu wzrost. Może jak na obecne zawirowania nieduży, bo niewiele ponad 1%, ale jednak ropa WTI $79,33 w tej chwili, jeśli chodzi o baryłkę właśnie tego czarnego złota, a jeżeli mówimy o tej odmianie Brent, no to tutaj mamy $84,85, no prawie $85, co tutaj dużo mówić. Nie wygląda to dobrze z punktu widzenia gospodarki i z punktu widzenia również prognozowania tego, co może w najbliższym czasie dziać się na rynku paliw.
0: Z pozoru nie wygląda to dobrze, natomiast my teraz już bardziej patrzymy na właśnie ceny paliw niż na ceny ropy, czyli tego surowca, który tworzy paliwa, dlatego że ceny paliw, one zaczęły żyć trochę własnym życiem od jakiegoś czasu, czyli drożały, mimo że nawet ropa nie drożała i są po prostu zakładnikami tak zwanych marsz rafineryjnych, czyli sytuacji rynkowej związanej z utrudnieniami dużymi w produkcji paliwa, czy to w Arabii Saudyjskiej, w Zatoce Perskiej, czy to w Rosji. W związku z tym sytuacja rynkowa rafinerią pozwala do kosztów paliwa dodawać jeszcze tą marżę, czyli dodatek cenowy, zwany marżą rafineryjną, który jest ekstremalnie wysoki. No i teraz ropa trochę zdrożała na przestrzeni tygodnia, ale paliwo nie zdrożało. W związku z tym widać, że te marże rafinaryjne delikatnie gdzieś tam odpuściły. To może też wynikać z osłabienia się kursu dolara, bo to jest bardzo ważne. Dolar

0: Dolar do niedawna kosztował w przeliczeniu na euro gdzieś tam w okolicach 1,13, 1,13 dolar za 1 euro. Do złotego to było gdzieś tam 3,80, w tej chwili jest 3,72, no i powyżej nawet 1,15, czyli dolar staniał. W związku z tym jako jeden z tych takich czynników, które są brane pod uwagę w kalkulacji ceny paliwa, pozwolił te ceny paliwa trochę obniżyć. Więc z tego punktu widzenia ta sytuacja wygląda nieźle. Z punktu widzenia ropy, no chwilowo nie chciałbym komentować, bo ta wojna zapowiada się na to, że to będzie taka niekończąca się historia, czyli tutaj mi się przypomina ta piosenka ładna Limala, Never Ending Story, wypowiedzi prezydenta Trumpa po prostu należy uznać jako niewiarygodne w tym zakresie, dlatego że co drugi dzień słyszymy, że ta wojna się skończy za dzień czy dwa, jutro pojutrze będzie podpisane porozumienie, tego porozumienia nie ma. Przyjąłbym na robocze takie założenie, że po prostu ta wojna się przez długi czas nie zakończy. I to jest bardzo negatywna rzecz, natomiast historia nas uczy, że to wcale nie musi oznaczać, że te ceny ropy nie spadną, bo wojna na Ukrainie wybuchła, nadal trwa, ceny bardzo mocno skoczyły, a potem rynek ropy się zbilansował i ceny ropy spadały nawet do poniżej 60 dolarów za baryłkę, więc no te reakcje, które mamy na ropie przez ostatnie właśnie kilka dni pokazują, że chyba rynki finansowe zaczynają traktować tą wojnę jako już w tej chwili zjawisko, które w tle będzie się toczyć, będzie się tlić i tu bym chyba proponował takie założenie przyjąć i z mniejszą uwagą tą wojnę obserwować i potencjalne obietnice dotyczące zakończenia tego konfliktu. Natomiast rynek ropy chyba gdzieś tam będzie próbował jakby szukać równowagi właśnie pomimo tej wojny, która się toczy.
1: Jak wygląda takie szukanie równowagi? To jest tak, że rynek godzi się z tą rzeczywistością, spadają emocje, a może tutaj wchodzą w grę zupełnie inne kalkulacje, próba zbadania, ile tej ropy faktycznie na rynku jest, ile jest jej potrzebne. I jak to wygląda z punktu widzenia właśnie tych mechanizmów rynkowych, które decydują o tym, co na koniec dnia zobaczymy na wykresach?
0: No właściwie pan redaktor większość powiedział z tego, co ja chciałem powiedzieć, czyli...
1: Udało mi się.
0: Nie, myślę, że to jest doświadczenie. Ja uważam, że na rynku jest bardzo duży element emocji i spekulacji. Więc w pewnym momencie, jak dane zjawisko przyjmujemy za trwałe, czyli tak jak ja powiedziałem, że ta wojna być może będzie trwać, no to wtedy analitycy porzucają emocje, rynkowi gracze, tak zwani no, spekulanci czy traderzy krótkoterminowi przestają jakby te emocje uwzględniać, no i wtedy siadamy do stołu i zastanawiamy się, ile w rzeczywistości jest popytu i podaży, czyli popytu na tą ropę i podaży tego surowca w danym momencie. I wtedy się zaczyna okazywać, że, no, że ta cena równowagi być może jest gdzieś tam 10, 20 czy 30 dolarów niższa niż te 100 dolarów, które było na wojnie mimo trwania tego konfliktu. No bo doliczały się emocje i te ewentualnie spekulacyjne ruchy cenowe. Także jeżeli takie zjawisko właśnie jak wojna właśnie czy na Ukrainie, czy tutaj w tym Iranie będzie się przedłużać, no to specjaliści rynkowi przyjmą założenie, że te emocje należy, ten szum rynkowy gdzieś tam oddzielić od właśnie prawdziwego bilansu ilości dostępnej tej ropy na rynku, no i zainteresowania, a czyli popytu.
1: To jest niezwykle pocieszające w tym momencie, bo rzeczywiście patrząc na wykresy, rzadko zdarzało się, że pojawiała się cena taka na dłuższy czas, wyższa, zawyżona. Gdzieś zawsze te wahnięcia się pojawiały. No chyba, że sięgniemy do lat 70., ale to zupełnie inna rzeczywistość.
0: Zupełnie inna rzeczywistość, w której udział ropy i w ogóle paliw w tworzeniu PKB, czyli produkcji gospodarczej, był znacznie wyższy niż teraz. W tej chwili jednak te talenty mają znacznie większe znaczenie, w szczególności w tym świecie technologicznym, czy z tym udziałem już sztucznej inteligencji, niż właśnie surowce. Także my się oddalamy od tych gdzieś tam efektów rewolucji przemysłowej, gdzie surowce były najważniejsze. Także poza tym wyższy poziom cen, utrzymujący się przez dłuższy czas, pozwala producentom, którzy mają wyższe koszty, no odpalać te swoje szyby, które dawno gdzieś tam nie były używane. Czyli jeżeli jest producent, dla którego na przykład wydobycie jest znacznie droższe niż Arabii Saudyjskiej, który gdzieś tam zaczyna osiągać zyski przy cenach ropy wysokich,

0: no to on wtedy włącza tą swoją produkcję, jest w stanie w jakimś dłuższym czasie to zrobić i ta ropa zaczyna płynąć z innych źródeł, więc ten upływający czas pozwala nam właśnie na ten rynek ropy spojrzeć z perspektywy większej równowagi niż mieliśmy to na przykład 2-3 miesiące temu.
1: Panie prezesie, wspomniał pan przed chwilą o dolarze amerykańskim, który również ma wpływ na to, ile płacimy za paliwa. Ja sobie przypominam naszą rozmowę z połowy czerwca, kiedy rzeczywiście dolar tak sukcesywnie drożał i gdzieś na poziomie 3,68 powiedział pan, no trzeba się przygotować na to, że może być troszeczkę trudniejszy czas dla złotego. To może, skoro pan zapowiedział ten trudniejszy czas dla złotego, on nastąpił gdzieś tam w szczycie 3,80 za dolara. Zobaczyliśmy to, co teraz możemy już odwołać, już będzie spokojniej?
0: Tak, to znaczy złoty jest pochodną kursów walutowych światowych, czyli siły dolara względem całego świata lub słabości. No i w Stanach Zjednoczonych pojawiło się kilka czynników, które tego dolara osłabiły. To znaczy, po pierwsze, no to mieliśmy słabsze dane o amerykańskiej gospodarce. Nawet w ostatni czwartek lub piątek były dane dotyczące tworzenia się nowych miejsc pracy i te miejsca pracy tak naprawdę ubyło tych miejsc pracy, czyli gospodarka amerykańska gdzieś tam za ostatni okres na podstawie tego dokładnie raportu, no bo te raporty gdzieś tam są z różnych źródeł, nie tworzyła dodatkowych miejsc pracy i tak jak u nas zauważyliśmy, że mieliśmy w drugim kwartale obniżkę średniej płacy, tak tam z kolei no netto zwalnianie pracowników może powodować w amerykańskim banku centralnym, czyli w Fedzie, chęć niepodwyższania stóp procentowych, bo w tej chwili był grany scenariusz ostatnio podwyżek stóp procentowych. Każda podwyżka stóp procentowych powinna teoretycznie w Ameryce wzmacniać kurs dolara, a jej brak, pod który w tej chwili rynek zaczyna grać, odwrotnie, więc ten dolar zaczął się osłabiać. Niewiele, no to jest osłabienie rzędu gdzieś tam 1,5 do 2% na przestrzeni ostatniego miesiąca. No ale to wydaje mi się, zaczyna nam powoli pozwalać myśleć, że to ryzyko umacniania się dolara odchodzi gdzieś tam w dal i nie będzie nam grozić. I to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne właśnie z punktu widzenia kalkulacji cen paliw na stacjach benzynowych i w ogóle gazu na przykład przed zbliżającym się sezonem grzewczym. Więc gdyby ten dolar rzeczywiście nie umacniał się, tylko ustabilizował się lub lekko nawet spadał, no to byłoby bardzo dobrze dla wszystkich.
1: To przeprowadźmy jedną taką symulację. Wyobraźmy sobie, że Stany Zjednoczone pozostaną na dotychczasowych stopach procentowych, a u nas, też jak pan wspomniał na początku naszej audycji, Rada Polityki Pieniężnej zdecydowałaby się jednak na obniżkę stóp procentowych. To co wtedy z kursem? Czy w tej sytuacji moglibyśmy mówić o takim działaniu, które jednak naszą walutę może osłabić?
0: Może, ale nie musi, dlatego że no, ta waluta nasza, ona ma też inne czynniki. To jest na przykład poziom rezerw walutowych polskich, który jest bardzo wysoki i który nas jakby złotego wzmacnia ze względu na to, że no, trudno jest podmiotom międzynarodowym, instytucjom gdzieś tam, które polują na słabsze waluty na świecie, próbować złotego na trwałe osłabić, no bo złoty ma tak silne podstawy związane właśnie z tymi rezerwami walutowymi, że łatwo się jakby go nie osłabi spekulacyjnie. Także te fundusze hedgingowe, spekulacyjne, jeżeli grają na osłabienie jakiejś waluty, chciałyby zagrać, to wybierają inne rynki, na przykład Turcję i na pewno raczej Polska nie jest dobrym miejscem do tego typu gdzieś tam spekulacji, tego typu tradingu.
1: Bo już dzisiaj polski złoty jest przecież inną walutą w tym międzynarodowym układzie sił niż w 2008, kiedy te wszystkie fundusze się uwzięły na złotego i traciliśmy i wtedy była niekończąca się historia. Panie prezesie, to w takim razie wróćmy do głównego tematu naszej rozmowy, do tego, co pojawiło się przede wszystkim na początku naszej dyskusji, ceny paliw. Czy w tej sytuacji zebraliśmy kilka zmiennych? Pewnie też te wartości, o których mówiliśmy, są na monitorach ministra finansów i jego doradców. Czy faktycznie jest przestrzeń, biorąc pod uwagę również kondycję finansów publicznych, aby ten CPN rzeczywiście wprowadzić na te dwa ostatnie tygodnie sierpnia, czyli końcówka wakacji z taką lekką ulgą przy dystrybutorach?
0: Moim zdaniem w tej chwili nie ma, tak jak powiedziałem na początku audycji, w tej chwili ten poziom cen jeszcze nie pozwala na razie rządowi na wprowadzenie tego programu.

0: CPN.
1: A co musiałoby się stać?
0: No musiałyby ceny jeszcze rosnąć, a są tygodnie, tak jak tutaj premier powiedział, że do obserwacji, no w moim przekonaniu dzisiaj paliwo spadło, więc rząd w tej chwili tego nie wprowadzi. Mhm. Natomiast no, wydaje mi się, że decyzja jest cały czas na pograniczu, czyli rząd by nie chciał, no bo to kosztuje. Natomiast z drugiej strony no te wyższe ceny paliwa, no to one powodują wzrost inflacji i oddalają na przykład obniżki stóp procentowych, a obniżki stóp procentowych z kolei potencjalne. One powodują obniżki kosztu obsługi długu, czyli rząd cały czas kalkuluje. Tych zmiennych jest bardzo dużo. Ja myślę, że gdyby cena paliwa nie przestawała rosnąć, to w tej chwili ta decyzja byłaby dość szybko podjęta od 1, na przykład września, czy tam od 16 sierpnia, od następnego poniedziałku, ale chyba to się nie wydarzy, bo na razie jest przynajmniej stabilizacja, jeżeli nawet nie jakieś delikatne obniżki cen paliwa.
1: Bardzo dziękujemy za dokładną analizę. Pan Paweł Karczewski, makler i wiceprezes Quercus TFI był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję. Do widzenia.
1: Do widzenia. To był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Komentarz.
3: A już teraz gościem na antenie Polskiego Radia 24 jest pan Marcin Piasecki, publicysta Rzeczpospolita. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam państwa, witam pana.
3: No to jeżeli pan pozwoli, od Rzeczpospolitej chciałbym właśnie zacząć. Minister Sprawiedliwości, pan Żurek udzielił wywiadu, Waldemar Żurek udzielił wywiadu Rzeczpospolitej. W tym wywiadzie padło kilka dosyć ciekawych sformułowań. Moim zdaniem moja pozycja jest stabilna i silna. Rozpuszczanie plotek, że Żurek jest do strzału, to próby utrudniania mojej pracy. Kolejna. Czasem trzeba przegrać bitwę, żeby wygrać wojnę. Jesteśmy na najlepszej drodze, żeby Trybunał Konstytucyjny znów zaczął działać zgodnie z prawem. No i jeszcze jedno zdanie, łączące się z tym poprzednim, ale brzmiące dosyć, no mam wrażenie, chyba zaskakująco. To my ogrywamy prezydenta tylko metodami zgodnymi z prawem. Rzeczywiście jest tak dobrze, jak przedstawia to minister Waldemar Żurek? Znaczy dobrze z punktu widzenia koalicji rządowej?
4: Minister Żurek, minister sprawiedliwości oczywiście może mówić, przedstawiać swoje poglądy, tak? Swoją wizję i swoje spojrzenie na różnego rodzaju sprawy i mechanizmy. No i rzeczywiście prezentuje tutaj dosyć dużą taką porcję optymizmu z jednej strony, z drugiej strony zadowolenia z własnych dokonań. Natomiast jeżeli w momencie, kiedy jest dociskany przez naszych dziennikarzy, no właściwie o czym my mówimy, jeżeli chodzi o kwestie właśnie tychże dokonań, no to tutaj się robi nieco gorzej i minister no tak trochę się ukrywa za tym parawanem właśnie określeń typu to my ogrywamy prezydenta, nie on nas i tak dalej, i tak dalej. Ale rzeczywiście wskazuje na kilka punktów, które można odczytać jako no pewne tutaj osiągnięcia Ministerstwa Sprawiedliwości pod jego kierownictwem. No i no ma pewne prawo do właśnie wyrażania tego no, dużego zadowolenia z tego, co się wydarzyło przez ten rok, bo wywiad też ma taki rocznicowy charakter urzędowania ministra. No i z tego, co się będzie działo w przyszłości. No tak czy inaczej, zachęcam do lektury. Myślę, że tutaj każdy z czytelników, z obserwatorów może wyrobić sobie własne zdanie na temat słów ministra.
3: No ale to ja mimo wszystko jeszcze chciałbym przez chwilę przy tym wywiadzie pozostać, bo ja rozumiem, że ta sytuacja, w jakiej musi działać minister sprawiedliwości, to jest sytuacja niezwykle skomplikowana, niezwykle trudna. Bez wątpienia są pewne osiągnięcia. Ale czy jednak stwierdzenie, że to my ogrywamy prezydenta, no to nie jest stwierdzenie, które może jednak niektórych wyborców koalicji rządowej no, wprawić w delikatnie rzecz biorąc konsternację?
4: I tak i nie. Z jednej strony to no, rzeczywiście no, tutaj okej, tylko właśnie no, minister podał no, taką pulę faktów związaną z tym swoim stwierdzeniem, która no, może budzić pewien niedosyt. No,

0: Ale z drugiej strony, no też pamiętajmy o tym, że zwolennicy koalicji rządowej, no jednak są zwolennikami rządu, no w tym, jak rozumiem, ministra Żurka, a jednocześnie, no co jest akurat, wydaje mi się, że bardzo szkodliwe dla naszego kraju, jednocześnie, no jeżeli chodzi o kwestie postaci prezydenta i funkcjonowania Karola Nawrockiego, no to najkrócej mówiąc, po prostu go nie popierają. Jest to postać, prezydent, który budzi ich najróżniejsze wątpliwości. Że ja nie jestem przekonany, że akurat to zdanie ministra Żurka no, może prowadzić do takiego wstrząsu wśród wyborców.
1: Może wstrząs to za wiele powiedziane, ale jednak no, pewnego zaskoczenia i zdziwienia i konsternacji, tak.
0: Tak, może, aczkolwiek tak jak wspomniałem wcześniej, wydaje mi się, że niekoniecznie. No jak mówię, no tutaj zachęcam do lektury tego wywiadu. Ja słyszałem też taką opinię, że pan minister, no jest tak trochę arogancki wręcz w swoich słowach, no ale to każdy musi jakby ocenić sam po prostu.
1: No ale czy to, o czym pan mówi, świadczy o tym, że tak naprawdę nieważne, co mówimy, ważne do której grupy wyborców nasze słowa mają trafić, bo jeżeli trafiają, jeżeli mówimy w wywiadzie takie rzeczy, to wychodzimy z założenia, że ta druga strona, nieważne co powiemy, i tak odrzuci to w całości. Ta pierwsza strona, nieważne co powiemy, i tak w całości to przyjmie?
0: No i tutaj o tych emocjach i polaryzacji to może za chwilę, ale użył pan określenia, odrzuci pan w całości.
1: Albo przyjmie w całości.
0: Właśnie niekoniecznie, dlatego że oprócz warstwy takiej czysto merytorycznej, tego co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości, to ten wywiad ma jeszcze moim zdaniem jedną wartość, to znaczy pokazuje coś w rodzaju strategii, tak? Strategii zarówno ministerstwa, jak i samego ministra, i z tego punktu widzenia to nawet dla przeciwników obecnej koalicji rządowej ten wywiad może być ciekawy. Natomiast wracając do pana pytania, no cóż, no jesteśmy w momencie, w czasach no, totalnej polaryzacji. I teraz przekroczenie granic tej polaryzacji, jakakolwiek zmiana funkcjonowania życia politycznego w Polsce w zasadzie jest chyba niemożliwa do przeprowadzenia. W związku z tym jest no tak, jak pan mówi, tak? Zwolennicy, jeżeli chodzi o kwestię merytoryczną, o kwestię emocji, przyjmą słowa ministra Żurka, natomiast przeciwnicy koalicji rządowej, no znowu, no, to odrzucą. No i na to nie ma siły, no jeszcze klasa polityczna dosyć silnie się do tego przyczynia. Niestety w takiej rzeczywistości żyjemy i przyznam, że ja po prostu nie widzę z tego wyjścia. Co takiego musiałoby się stać, żeby te podziały zaczęły przebiegać inaczej, żeby się nie opierały wyłącznie na emocjach, czasami personalnej niechęci do liderów jednego czy drugiego obozu politycznego, podgrzewania tego wszystkiego jeszcze przez platformy społecznościowe. No naprawdę, żyjemy w rzeczywistości takiej, gdzie no, ta polaryzacja jest, prawdopodobnie będzie. Czy nam się to podoba, czy nie, mnie się osobiście nie podoba. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane ze zmianą, to trudno ją sobie wyobrazić właśnie.
1: To jeszcze jedna kwestia. A rzeczywiście Koalicja Obywatelska doczeka tego momentu, kiedy Trybunał Konstytucyjny znów zacznie działać, jej zdaniem, legalnie i zgodnie z prawem?
0: No więc tutaj minister Żurek no, nie odsłania tych kart swoich w sposób wyraźny. No, prezentuje właśnie też dosyć dużą dawkę optymizmu, jeżeli chodzi o kwestie właśnie Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast no, przyznam, że ja no, co najmniej jestem bardzo ciekaw, jak to będzie, w jaki sposób to będzie przebiegało, no i czy rzeczywiście jest możliwe. Wydaje się, że minister ma jakiś taki konkretny plan związany z wyborem tych nowych sędziów Trybunału

0: konstytucyjnego i plan na ich rozpoczęcie normalnego funkcjonowania. No bo pamiętajmy, że część, przeważająca część z nich jest po prostu, urzęduje w bibliotece Trybunału i nie została przez Bogdana Święczkowskiego dopuszczona do po prostu spełniania obowiązków sędziego Trybunału. No ale zobaczymy, zobaczymy. Ja jestem bardzo, bardzo ciekaw. Sprawa wydaje mi się skrajnie trudna, ale może rzeczywiście ten plan istnieje.
1: To w takim razie idźmy dalej. Wiceprezes PSL Urszula Pasławska zadeklarowała w jednym z programów telewizyjnych, że jej ugrupowanie nie wystartuje w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych na jednej liście z Koalicją Obywatelską. Uzasadniła to w bardzo prosty sposób. PO skręciła mocno w lewo. Nazbyt lewo jak na jej gust i jak rozumiem na gust wyborców PSL-u. No i teraz pytanie brzmi, na ile to jest taka deklaracja na prawie rok przed wyborami? Wiele się może zmienić. Na ile to jest być może pokazanie Koalicji Obywatelskiej, że być może oczekujemy trochę lepszych warunków i bardziej i większego zaangażowania, większego starania z waszej strony, bo jeżeli nie, to zaryzykujemy i pójdziemy sami. No a na ile być może to jest zapowiedź tego, że PSL nie zamyka sobie drogi w drugą stronę.
0: No właśnie, i teraz spróbujmy rozebrać te wszystkie możliwości na takiej bardziej części pierwsze. Czyli PSL jako jednak samodzielny start w wyborach parlamentarnych. Oczywiście wielokrotnie się powtarza aż do znudzenia o tym, że PSL notuje kiepskie sondaże przed wyborami, a jednak do parlamentu przeskakuje ten próg. Do parlamentu wchodzi. Rzeczywiście tak się zdarzało wielokrotnie w historii naszych wyborów, naszego parlamentaryzmu, ale nie musi się zdarzyć, zwłaszcza, że notowania PSL-u są bardzo, ale to bardzo słabe w tej chwili. No i nie rokują jakiś tutaj szans na awans, na to, żeby tych punkcików procentowych było więcej. Zwłaszcza, że pamiętajmy, że PSL jest partią współrządzącą. W związku z tym nie ma tego komfortu, że nie odpowiada za nic i może mówić wyborcom to co chce. No odpowiada. Odpowiada w związku z tym ten ciężar rządzenia za PSL-em z PSL-em jest. Czyli raczej start samodzielny byłby trudny. Druga sprawa to Koalicja Obywatelska i tutaj właśnie te postulaty wysuwane przez panią poseł pod adresem właśnie z koalicji. Mi się wydaje, że to, tak jak pan to trafnie określił, to jest taka gra, tak? Taka gra o to, żeby sobie w ewentualnym sojuszu, ewentualnej jednak koalicji, znaczy wspólnym starcie, to zapewnić sobie jak najlepsze warunki, bo tutaj na razie mówimy, że nie wszystkie posunięcia Koalicji Obywatelskiej nam się podobają. No i scenariusz numer 3, czyli sojusz z kimś. PiS raczej należy wykluczyć. Tutaj jest długa historia konfliktów między obydwoma partiami i wydaje się, że niechęć ludowców do Prawa i Sprawiedliwości jest szczera i dosyć głęboka. Też związana z takim podstawowym elementem, to znaczy kwestią tego, że Prawo i Sprawiedliwość w momencie, kiedy startuje z jakichś wspólnych list, to później tego sojusznika zjada, tak?
1: Przepraszam, jednak Prawo i Sprawiedliwość sprzed kilkunastu lat, a Prawo i Sprawiedliwość dziś to są dwie zupełnie różne partie. Wystarczy spojrzeć na słupki.
0: Tak, rzeczywiście. Tutaj też trzeba pamiętać o tym, że jakby zakres nie tyle władzy, bo formalnie to jest po staremu, natomiast takiej sprawczości prezesa jest zupełnie inny niż kiedyś. Natomiast pytanie, czy jednak mechanizmy gdzieś tam w tle nie pozostały te same. To znaczy, jeżeli się podłącza pod nas mała partia, to zróbmy tak, żeby troszeczkę przetrzebić. I wydaje mi się, że tego scenariusza ludowcy mogą się bać. No i kolejna sprawa to jest ewentualny sojusz z kimś innym. Oczywiście tutaj się najczęściej pojawia nazwa Rozwój Plus, tak, ugrupowanie Mateusza Morawieckiego, i wspólny sojusz. No, wydaje
1: pytanie,
0: się to
1: czy opłacalne, tak, czy opłacalne

dla jednej i dla drugiej strony, no bo jedna strona wnosi potężne, sprawnie działające struktury i to jest atut nie do przecenienia. Druga strona wnosi z kolei mocne

0: nie wykluczałbym takiego sojuszu, bo rzeczywiście może on się opłacać obydwu stronom. I rzeczywiście jest tak, że PSL no, ma struktury, tak, w przeciwieństwie do ugrupowania Mateusza Morawieckiego. W związku z tym te struktury mogą pracować na rzecz no, tego wspólnego startu i ewentualnego wspólnego sukcesu wyborczego. No, są to ugrupowania też no, bliskie ideowo, dbające, cokolwiek byśmy, jakkolwiek byśmy to definiowali, o tego konserwatywnego wyborcę. Jednak PSL ma jakiś potencjał na wsi. Pytanie, czy Morawiecki ma jakikolwiek potencjał na wsi, żeby no, jakoś to się kleiło. Czy w sposób radykalny poprawiłoby wynik wyborczy, no, czy to z jednej strony Morawieckiego, z drugiej strony PSL-u, że te sklejone ugrupowania by zanotowały dobry wynik wyborczy? No, pewnie lepszy, tak, taką tezę bym zaryzykował, pewnie lepszy, gdyby na przykład, no, nie wiem, ugrupowanie Morawieckiego wystartowało bez PSL-u. PSL raczej nie będzie tutaj, nie byłby obciążeniem, a może by dodał te 2, może w porywach 3 punkty procentowe do ostatecznego wyniku. Oczywiście rodzi się duży znak zapytania, duże pytanie, no i co dalej, tak? Dobrze, obydwa ugrupowania przyjmijmy, że się ze wspólnej listy dostają do parlamentu. Jak dalej wygląda ta współpraca? Czy ona się na przykład kończy, czy mamy powtórkę z trzeciej drogi, tak? Która się no, była, skończyła po kilkunastu miesiącach, ale się skończyła.
1: Chociaż jeżeli chodzi o Szymona Hołownię, to można powiedzieć, że jest tu ochota na reaktywację. Pytanie oczywiście, na ile taka reaktywacja może się powieść, ale pozwoli pan, bo mamy już niewiele czasu. Chciałem zapytać o jeszcze jedną kwestię. Najnowszy sondaż Opinia 24, przeprowadzony na zlecenie RMF FM. 51% Polaków uważa, że obecne relacje między rządem a prezydentem negatywnie wpływają na bezpieczeństwo kraju. No i pytanie, czy z takiego sondażu można, myślę oczywiście o stronach tego politycznego sporu, czy z tego sondażu można wysnuć jakieś wnioski i być może w jakiś sposób wykorzystać to na swoją korzyść.
0: No to jest tak, tylko pewnie gdybyśmy spojrzeli na tych 51%, to podzielilibyśmy to na połowę mniej więcej, czyli po 25%, i 25% uważa, że to jest winy rządu Donalda Tuska. Drugie 25% pewnie by uważało, że tutaj przyczynił się do tych złych relacji przede wszystkim prezydent Karol Nawrocki. I tak to jest. Tutaj znowu wracamy do tego wątku polaryzacji.
1: Marcin Piasecki, publicysta Rzeczpospolitej. Bardzo dziękuję za komentarz.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.
3: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska.
2: Komentarz.
3: A z nami Jan Piekło, były ambasador Rzeczpospolitej w Kijowie. Dzień dobry Panie Ambasadorze.
4: Dzień dobry, witam Państwa.
3: A propos coraz częstszych i mających coraz większe zasięgi ataków, ukraińskich ataków na terytorium Rosji. Może też chodzi o to, panie ambasadorze, żeby po prostu zmęczyć społeczeństwo, żeby ono być może zaczęło też stawiać warunki, bo są miejsca, gdzie nie ma paliwa, nie ma prądu, nie ma internetu, to Krym. No ale jak zostanie w przestrzeni, pan pewnie pamięta atak na jeden ze zbiorników, po którym kopuła zbiornika podniosła się i komentarze w sieci brzmiały, że nie wiem, UFO się pojawiło, tak, na rosyjskim terytorium. To może chodzi o też o takie zbudowanie w głowach Rosjan przekonania, że Putin nie mówi prawdy, to po pierwsze, a po drugie, że oni są jednak w jakimś zagrożeniu.
4: To prawda. Właściwie myślę, że spora część społeczeństwa rosyjskiego już wie, że Putin nie mówi prawdy. Tylko, że zachowują się tak, jak się zwykli zachowywać od lat i nie reagują. No, nie sądzę, żeby to miało jakiś wpływ na wybory, które się mają odbyć. Wybory, no w cudzysłowie wybory w Rosji. Zdaje się, że tam już trwa akcja indoktrynacyjna i próba wyeliminowania partii Jabłko.

0: z udziału w tych całych pseudowyborach. Natomiast znacznie gorszą sprawą jest informacja o tym, że jest przygotowywany kontyngent około 30 tysięcy albo 50 tysięcy koreańskich żołnierzy i koreańskiego sprzętu, który ma wspomóc słabnącą Rosję na froncie z Ukrainą. To jest sygnał mocno niepokojący i należy to rozpatrywać w szerszym kontekście, łącznie z tym, co się dzieje w Zatoce Perskiej i w kontekście również wsparcia Korei Północnej i Chin dla Rosji.
1: Patrzę teraz na zdjęcie, tak? Proszę.
0: Tak, nie. Myślę, że to jest wszystko coś, co zmierza ku jakiemuś finałowi. Ja nie mówię, że to będzie zakończenie wojny, natomiast to, myślę, może być jakiś przełom, tym bardziej, że Amerykanie pobłogosławili sankcje na Rosję, które będą jeszcze bardziej dotkliwe i zdaje się, że dzięki Turcji, Rumunii i Bułgarii Ukraina pozyska sprzęt, który ułatwi jej zadanie bardziej dotkliwych ciosów w gospodarce i logistyce rosyjskiej. Mhm.
1: Patrzę teraz na zdjęcie, na którym widać setki osób przed Sądem Najwyższym w Moskwie, które wzywały do wycofania partii Jabłko właśnie z wyborów do Dumy Państwowej. Takie protesty, dobrze to widzieć, ale właściwie na tym się kończy, prawda? Wpływ na razie takich działań. Ale zastanawiam się, panie ambasadorze, jak długo jeszcze otoczenie Władimira Putina będzie znosić tę drogę w stronę krachu. Przecież oni potrafią liczyć, potrafią szacować straty, wpływy, które tracą. On naprawdę jest taki wszechmocny, że tam nikt nie postawi mu jakiejś tamy, nie mówiąc o bardziej konkretnych działaniach?
0: Panie redaktor, ja myślę, że klucz do tego jest w Pekinie. I jeżeli Chiny zdecydują o tym, że należałoby dokonać przemeblowania korzystnego dla Pekinu na Kremlu,
1: to tak się
0: to
1: stanie?
0: Tak się może stać. Tak się może stać.
1: To kto czeka na sygnał w takim razie ze strony Chin? No bo nie Putin.
0: No Putin może się tego obawiać i pewnie robi ze swojej strony wszystko, żeby do czegoś takiego nie doszło. No tutaj pamiętajmy, mamy w tle tą nieszczęsną wojnę w Zatoce Perskiej, która jest też jakby pewnym fragmentem tej całej większej układanki. I musimy pamiętać, że to przecież dzięki Iranowi i pomocy irańskiej, technologii irańskiej, Rosjanie byli w stanie zaatakować skutecznie dronami Ukrainy.
1: Czekamy, tak? Co nam zostało? Nam, obserwatorom, nic. Ale my też mamy wpływ i opcję wywierania jakiejś presji. Nie wiem, mamy? Panie ambasadorze, może ja jestem jakąś hura optymistką. Myślę o sankcjach, myślę o zaostrzeniu kursu, myślę o egzekwowaniu tych sankcji, które już obowiązują. Czy mi się wydaje?
0: Panie redaktor, mamy, ale no, nie widać tutaj jakiejś spójności w polityce krajów Unii Europejskiej. Zdaje się, widziałem jakieś statystyki, że rośnie w zastraszającym tempie ilość nabywania rosyjskiego płynnego gazu. Przed zimą oczywiście, pewnie. I dochodzą do nas informacje o tajemniczym spotkaniu niemieckich polityków z rosyjskimi odpowiednikami, gdzie prawdopodobnie dyskutowano ewentualność po pierwsze doprowadzenia do pokoju, a po drugie pewnie zrobienia biznesu, którym miałby być po prostu odnowienie czegoś, co już funkcjonowało, czyli Nord Stream 2, który jest, zdaje się, jedną nitką, cały czas jest to możliwe, żeby ten gaz szedł. Więc tam są plany biznesowe. To jest coś, co cały czas gdzieś tam jest głęboko w

0: umysłach niemieckich, że to jest jakiś sposób może na, po pierwsze, dalej budowanie wizerunku, silnego wizerunku niemieckiej gospodarki, która jest w stanie krachu. No i oczywiście, no przecież to jest powrót do czegoś, co zawsze funkcjonowało na kontynencie europejskim, czyli współpracy niemiecko- czy prusacko-rosyjskiej kontra głównie krajom Europy Środkowej i Wschodniej.
1: Tym wszystkim, którzy pomiędzy nimi po prostu.
0: Tak, dokładnie, dokładnie. Żeby oni się chętnie podporządkowali temu, co najsilniejsi powiedzą. I tutaj jest jeszcze, zdaje się, liczenie na to, że prezydent Macron może się zachować podobnie, ale już nie ma wiele do powiedzenia, bo przestanie być prezydentem. I zdaje się, że się generalnie dość szybko zmienia układ sił politycznych w Europie i będziemy to pewnie śledzić z uwagą, natomiast Europie brakuje możliwości, właściwie chęci rozwiązania tego problemu i wsparcia, silniejszego wsparcia nie tylko Ukrainy, ale i krajów Europy. Tak zwanej wschodniej flanki NATO.
1: To trochę boję się zapytać pana o opinię na temat wrześniowych wyborów w Niemczech i tych miejsc na mapie Niemiec, w których AfD ma zdecydowaną, miejscami nawet 40-procentową popularność, a no, jest zdecydowanie prorosyjska.
0: No, panie redaktor,
1: nie o tym mieliśmy
0: ja
1: rozmawiać,
0: powiedzieć.
1: Więc nie chcę tutaj też pana w trudnej sytuacji stawiać, ale...
0: Ale nie stawiam je pani.
1: Nie, to no, proszę, ma pan refleksję?
0: Ja sam jestem mocno tym wszystkim przerażony. Natomiast to, co chcę zrealizować w tej chwili Alternative Deutschland, czyli ta partia niemiecka, która jest no, bardziej prorosyjska, to jest właściwie wejście w buty Angeli Merkel i wejście w buty poprzedników, którzy dokładnie ten sam pomysł mieli.
1: No dobrze, to...
0: I zanalizowali go.
1: Tak, no tak, tak. Ale wie pan, Gerhard Schröder, który przeszedł do Nord Stream 2, spotkał się z ostracyzmem, krytyką, a chce pan powiedzieć, że oni wszyscy po cichu o tym myślą, że można by to w jakieś inne ramy interesu ubrać? No na pewno no, gospodarczo byłoby korzystne, prawda? Bo byłoby taniej.
0: No tak, no, na pewno tak. A poza tym niemiecka gospodarka jest w stanie no, katastrofalnym i demografia w Niemczech i nastroje społeczne. Więc myślenie o tym, żeby wrócić do czegoś, co stwarzało fundamenty pod silne Niemcy w Europie, no to jest myślenie właśnie w tych kategoriach pokoju z Rosją.
1: Panie ambasadorze, Ukraina wydała zgodę na kolejne ekshumacje szczątków polskich ofiar rzezi, tym razem w Hucie Pieniackiej i Ugłach na Wołyniu. To wynik ustaleń ze stroną polską. Myśli pan... Nie wiem, my zdaje się, ja z panem rozmawiałam jakiś czas temu przy okazji zamieszania z Orderem Orła Białego o tym, że jeśli to ma owocować takimi sytuacjami, to proszę bardzo. Myśli pan, że jesteśmy świadkami jakiejś większej skłonności strony ukraińskiej do takich gestów i takich historycznych, no o ogromnym znaczeniu dla nas? Czy to jest konsekwencja wcześniejszych działań?
0: To jest konsekwencja postawy prezydenta Nawrockiego i pewnego zdecydowania sporej części elity politycznej Polski. Myślę, że to jest dobry znak. To znaczy, że jest jakaś refleksja po tamtej stronie. Poza tym no, pozycja prezydenta Zełenskiego jest teraz tak słaba, jak dawno nie była, ze względu na te afery korupcyjne. Teraz kolejna afera z panią, już byłą panią ambasador, która była premierem niedawno. Byłem ambasador Ukrainy w Waszyngtonie. No, myślę, że to akurat jest dobry sygnał. No, Huta Pieniacka, no, sam tam jako ambasador razem z ambasadorem Deszczycą uczestniczyłem w obchodach tam w okazji rocznicy kolejnej tej masakry w Hucie Pieniackim. Zresztą mój ojciec gdzieś w tamtych okolicach kiedyś urodził. Więc myślę, że coś na rzeczy jest, że tam jest jakieś przemyślenie, że należy te stosunki z Polską poukładać inaczej.

0: I trzeba zrealizować postulat polskiej strony, no, pozwolić pogrzebać szczątki tych, którzy zginęli z rąk i chłopów ukraińskich podburzonych przez ideologów UPA i oddziałów UPA.
1: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty dziś spotyka się z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefańczukiem. Odwiedzają dzieci, ukraińskie dzieci, które są na koloniach w Polsce. Widziałam dosłownie przed chwilą taki obraz spacerujących obu panów w bardzo swobodnej atmosferze. No, to są, ja wiem, być może drobne, tak, na pierwszy rzut oka, ale jakieś działania pojednawcze, koncyliacyjne?
0: No, jeżeli marszałek Czarzasty się chce w to wpisać, to chwała mu panie za to. Natomiast niewątpliwie, gdyby nie determinacja wtedy prezydenta, to ten temat ekshumacji po prostu tak mocno nie zaistniał.
1: Panie ambasadorze, mówi pan o stanowisku Ukrainy wobec sąsiadów, tak to ogólnie nazwę. W minioną sobotę podczas swojej pierwszej oficjalnej wizyty w Belgradzie Włodymyr Zełenski oświadczył, że stanowisko jego kraju w kwestii nieuznawania suwerenności Kosowa pozostaje niezmienne. Podkreślił, że Ukraina szanuje integralność terytorialną Serbii i prawo międzynarodowe. Kosowo była południowa prowincja Serbii, ogłosiła swoją niepodległość w 2008 roku, a Prisztina na przykład w odróżnieniu od Belgradu przyłączyła się do europejskich i amerykańskich sankcji nałożonych na Rosję. Dlaczego Włodymyr Zełenski tak ryzykuje?
0: Tak, to jest, panie co redaktor, mu daje bardzo, takie, bardzo dobre pytanie.
1: Co mu daje taką pewność, że on może to robić?
0: Rzeczywiście Serbia jest z jednej strony zadowolona z tej wizyty i to widać było po przyjęciu tam. Po prostu pełna oficjałka, jak chodzi o przyjęcie Zełenskiego z dywanem, z flagami. Natomiast zdaje się, że w Prisztinie z kolei flaga ukraińska została zdjęta na znak protestu. Ponieważ ja jako dziennikarz relacjonowałem cały ten konflikt od początku do końca na Bałkanach, na rozpad Jugosławii, to muszę powiedzieć, że to był ciekawy wybór, ponieważ te doświadczenia z Bałkanów mogą być bardzo przydatne dla Ukrainy i pobudzić ich do jakiejś refleksji. Natomiast rzeczywiście Ukraina nie uznała niepodległości Kosowa. No i to powoduje, że są sęki na tej drodze. Natomiast nie ulega wątpliwości, że ta wizyta w Belgradzie była korzystna zarówno dla prezydenta Vučića, jak i dla prezydenta Zełenskiego, ponieważ ich wspólnym celem jest wejście do Unii Europejskiej i w tej kwestii jakieś uzgodnienia tam zostały zrobione. No nie wiem, na ile się to zrealizuje w praktyce. To była nieco zadziwiająca akrobacja polityczna, o tak bym to powiedział, ale no interesująca.
1: Panie ambasadorze, bo to tak trochę brzmi i wygląda. Mam na myśli też ostatnią wypowiedź generała Załużnego, który twierdzi, że NATO potrzebowałoby wielu lat, żeby zbliżyć się do zdolności, którymi dysponuje dziś ukraińska armia. Jakby Ukraina stała na stanowisku, że już nie musi prosić, a może oczekiwać. Panu to też tak brzmi?
0: No nie do końca. Po pierwsze, gdyby nie NATO i gdyby nie dane wywiadowcze, zarówno ze strony CIA i Stanów Zjednoczonych, jak i sojuszników europejskich, to Ukraina nie mogłaby odnosić takich sukcesów, jak chodzi o ataki na cele w Rosji. I myślę, że ta wypowiedź generała ambasadora Załużnego ma bardziej charakter polityczny i to jest przygotowanie do wyborów prezydenckich, które się prędzej czy później odbędą na Ukrainie, w których raczej Zełenski nie wygra.
1: Dziękuję za rozmowę. Jan Piekło, były ambasador Rzeczpospolitej w Kijowie.

0: Powtórka programu. Ogłoszenie społeczne.
1: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie. A dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
3: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
4: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
3: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
4: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
3: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
4: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
3: i Michał Strzałkowski.
0: Autopromocja.

0: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. 5 osób zginęło, a 8 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na Zaporoże w południowo-wschodniej części Ukrainy. Informuje szef Regionalnej Administracji Wojskowej Iwan Fiodorow. Uszkodzonych zostało także co najmniej 5 budynków mieszkalnych oraz pawilony handlowe. Wcześniej burmistrz Kijowa Witalij Kliczko informował, że Rosja zaatakowała stolicę pociskami balistycznymi. Co najmniej jedna osoba została ranna. Prawo i Sprawiedliwość reaguje na brak zgody Senatu na prezydenckie referendum w sprawie europejskiej polityki klimatycznej. PiS złoży projekt ustawy o wyjściu Polski z unijnego systemu handlu emisjami ETS, zapowiedział kandydat partii na premiera Przemysław Czarnek. To praktycznie niewykonalne, zwracają jednak uwagę politycy opozycji.
1: W ubiegłym tygodniu Senat już po raz drugi odrzucił prezydencki wniosek o referendum w sprawie polityki klimatycznej. PiS wziął sprawę w swoje ręce. Tak mówił Przemysław Czarnek.
2: Po tym skandalu, kiedy Senat odmówił narodowi, my składamy nasz projekt ustawy o wyjściu z ETS.
1: Przedstawiciele rządu mówią o politycznym aspekcie tej sprawy. Podkreślają, że wyjście Polski z unijnego systemu jest praktycznie niemożliwe. Wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała pomysłem Przemysława Czarnka nie jest jednak zaskoczony.
3: Co może paść dzisiaj poważnego z ust człowieka, który wyszedł i powiedział o zesro? Tak? Gdzie co trzeci Polak ma na wsiach, w gminach panele fotowoltaiczne.
1: ETS to system handlu uprawnieniami do emisji CO2. Unia Europejska wprowadziła ten mechanizm, by ograniczyć emisję gazów cieplarnianych poprzez nadanie im ceny. Od 2028 roku ma wejść w życie ETS-2. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Wojskowi zapraszają na największą w historii polskiego wojska paradę i to w dwóch miejscach. W sobotę Wisłostradą w Warszawie przemaszeruje kilka tysięcy żołnierzy wraz z najnowocześniejszymi bojowymi pojazdami i pokazem lotniczym. Na wodach Zatoki Gdańskiej zaprezentowanych zostanie ponad 20 okrętów. Wojskowi zapewniają, że wszystko jest już dopięte na ostatni guzik.

0: całe przedsięwzięcie. W kraju zaangażowanych jest blisko 9 tysięcy żołnierzy. Jak podkreśla wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda, na defiladzie obecni będą przedstawiciele wszystkich rodzajów sił zbrojnych.
1: Wojska lądowe, siły powietrzne, marynarka wojenna, wojska specjalne.
0: Tegoroczny pokaz to jednak także premiera najnowocześniejszych systemów obrony powietrznej i bezzałogowych, mówi szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła.
2: Pilica Plus, pierwszy raz pokażemy ją w zestawie z rakietami typu CAM i MEROPS Interceptor, przechwytywacz dronów bazujący na mechanizmach sztucznej inteligencji.
0: Przypomnijmy, że wielkie świętowanie i defilada na Wisłostradzie rozpoczną się dokładnie w najbliższą sobotę o godzinie 12. Piotr Durys, Polskie Radio.
3: To są aktualności jedynki.
4: W nich teraz dobra wiadomość zza oceanu. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Toronto po pokonaniu dwóch setach Rosjanki Diany Schneider 6-2, 6-1. W walce o finał Polka zagra z Ukrainką Eliną Świtoliną albo inną Rosjanką Jekateriną Aleksandrową. Tymczasem eksperci alarmują. Susza to jeden z najważniejszych czynników ryzyka dla żywności. Dotyczy to produktów, których Polska jest dużym producentem, m.in. owoców i warzyw. Wysoka temperatura wpływa na niższą podaż produktów oraz wyższe ceny, mówi analityk rynku rolno-spożywczego w banku PKO BP Mariusz Dziwulski.
5: Główny Urząd Statystyczny szacuje, że tegoroczne zbiory warzyw gruntowych w kraju mogą być niższe o 4,5% rok do roku, do czego przyczynił się m.in. niedobór opadów i niska wilgotność gleby na początku wegetacji. Niemniej opady w czerwcu i lipcu poprawiły już kondycję upraw.
4: Innym czynnikiem ryzyka dla żywności jest mróz, z którym mierzyliśmy się jeszcze kilka miesięcy temu.
5: W tym kontekście warto wspomnieć również o przymrozkach, które odnotowano w Polsce pod koniec kwietnia tego roku i które przełożą się na ubytki w krajowych zbiorach owoców. Według GUS tegoroczna produkcja owoców z drzew w Polsce może być niższa aż o blisko 19% w stosunku do 2025 roku.
4: Ekspert zaznacza, że choć niekorzystne warunki pogodowe w Polsce nie sprzyjają cenom w sklepach, to jednak sytuacja nie jest tragiczna i podkreśla, że ceny produktów zmieniają się codziennie, a największe zmiany odnotowywane są w przypadku owoców miękkich. Jeszcze miesiąc temu kilogram malin na bazarze można było kupić za około 40 zł, dziś cena ta sięga 60 zł. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
4: Przed nami nieco chłodniejszy dzień z opadami deszczu na północy i wschodzie Polski. Na termometrach maksymalnie od 18 stopni na północy, około 22 w centrum, a najcieplej do 27 na krańcach południowo-wschodnich.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
6: Jest z nami profesor Arkadiusz Modrzejewski, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
7: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
6: Czy w polityce, podobnie jak w pogodzie, i upały, i burze?
7: No widzimy taki trochę bollywoodzki serial, prawda, czasem słońce, czasem deszcz, no i tak jest w polityce polskiej, dosyć intensywny czas monsunowych deszczów i upałów tropikalnych.
6: Ale z drugiej strony dziś część prasy sugeruje, że coraz wyraźniej już czuć w powietrzu gęstniejącą przed kampanią w przyszłym roku atmosferę i teraz częściej niż o kalendarzu legislacyjnym politycy myślą o kalendarzu wyborczym. Pan widzi to podobnie?
7: Ja myślę, że tak właśnie jest, że już kampania nabiera tempa, chociaż jeszcze oczywiście nie została w żaden sposób oficjalnie ogłoszona i nie będzie. Musimy na tą oficjalną kampanię jeszcze trochę parę miesięcy poczekać, natomiast już są pewne ruchy, które zresztą od jakiegoś czasu dłuższego, chociażby wyznaczenie pana Przemysława Czarnka na kandydata na premiera Prawa i Sprawiedliwości, to już była działalność prekampanijna, więc te ruchy już mamy od dłuższego czasu.
6: O przyszłości kandydata na premiera jeszcze porozmawiamy, ale wracając do atmosfery przedkampanijnej, widzi pan już pewne zarysowujące się tematy, które w przyszłym roku albo i wcześniej, w najbliższych miesiącach już będą odgrywały dużą rolę w polityce i będą odmieniane przez

0: wszystkie przypadki?
1: No jak już możemy obecnie zobaczyć, to są kwestie związane z chociażby Ukrainą, tak, te tematy nie tylko w kontekście międzynarodowym agresji rosyjskiej na Ukrainę, ale także obywateli Ukrainy przebywających na terytorium naszego kraju. Więc to będzie, myślę, jeden z głównych, kluczowych tematów. Niestety wykorzystywany przez prawą część strony sceny politycznej w sposób, bym powiedział, wręcz momentami haniebny, po to, żeby nabijać sobie kapitał polityczny i słupki w sondażach, żeby szybowały im do góry. Niestety takie wykorzystywanie nieszczęścia ludzi, tak, którzy też przebywają w naszym kraju, nie tylko z tego, że im jest wygodnie, ale dlatego, że po prostu sytuacja polityczna, przepraszam, geopolityczna, wojna sprawiła, że musieli po prostu wyjechać z własnego kraju. To są tematy niestety, które będą w kampanii bardzo często powtarzane.
0: Kwestie klimatyczne też się pojawią. Mam na myśli zapowiedzi przedstawicieli właśnie tego prawego skrzydła strony sceny politycznej, że gdyby mieli wygrać wybory, to będą optowali za wyjściem Polski z programu ETS.
1: No może po prostu niech od razu zadeklarują, że chcą wyjść z Unii Europejskiej. Będzie to bardziej uczciwe, prawda? Bo jednym z warunków jest też naszego członkostwa dostosowanie się do pewnych standardów, które obowiązują w Unii Europejskiej, prawda? Więc tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, że stawianie tak sprawy może po prostu być prostą drogą do tego, żebyśmy w którymś momencie przestali być członkiem Unii Europejskiej. Myślę, że niektórym politykom z prawej strony sceny politycznej marzy się taki scenariusz. Niekoniecznie tym z Prawa i Sprawiedliwości, chociaż oni, myślę, że tutaj koniunkturalnie to wykorzystują. Myślą, że nie będzie konsekwencji, ale z tyłu głowy musimy mieć Davida Camerona, premiera Wielkiej Brytanii, który ogłosił swego czasu referendum i też myślał, że na referendum zbije kapitał polityczny i na pewno obywatele Zjednoczonego Królestwa odrzucą koncepcję Brexitu. Okazało się zupełnie inaczej. No więc tutaj te działania mogą naprawdę przysporzyć nam wszystkim dużo szkody.
0: Skoro wspomnieliśmy o ewentualnych punktach programowych i postulatach prawej strony sceny politycznej, jak pan przewiduje, jak odpowie strona rządząca, co zaproponuje?
1: No niestety, że strona rządząca wikła się w te narracje, często podchwytując tematy i bojąc się jakby konfrontacji, więc raczej zmiękczanie tematów, tak jakby kwestie, które są poruszane przez prawicę, oczywiście w niektórych momentach to nie jest pozbawione racji, tak? Natomiast myślę, że strona rządowa boi się tak naprawdę konfrontacji i woli w niektórych miejscach przyjmować tę narrację charakterystyczną dla prawej strony sceny politycznej.
0: A dopuszcza pan taką możliwość, że Koalicja Obywatelska weszłaby w koalicję z Konfederacją, bo dziś jeśli dobrze pamiętam, tak, w Gazecie Wyborczej czytamy, że z sondaży wynika, że Koalicji Obywatelskiej zabrakłoby głosów do większości i czy był możliwy układ z Konfederacją. Oczywiście Mentzen by się nie wahał, gdyby dostał dobrą ofertę. Tak przedstawiają sprawę politycy Konfederacji. Jak myśli pan, zapatruje się na to Koalicja Obywatelska?
1: Ja bym tego nie wykluczał scenariusza, tylko pytanie, czy z całą Konfederacją, bo nie wyobrażam sobie, żeby Koalicja Obywatelska weszła też w koalicję z ugrupowaniem pana Bosaka, więc raczej tutaj znowu nadzieją Sławomira Mentzena i ten scenariusz całkiem realny może być. No ale... Aczkolwiek no, nie powiem, że najbardziej prawdopodobne, natomiast w żaden sposób bym go nie wykluczał.
0: No tak. Pytanie też, w jakiej sytuacji będzie prawa strona, bo zaczął się chyba wyścig o rząd dusz. Jaką rolę w tym

0: wyścigu odgrywa prezydent Karol Nawrocki?
1: No, prezydent Karol Nawrocki odgrywać tu będzie coraz bardziej kluczową rolę. Jak już kilkakrotnie w różnego rodzaju wywiadach i komentarzach powiedziałem, niestety prezydent swoją misję nie widzi jako tego, który miałby stać nie tylko na straży suwerenności i integralności Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegania konstytucji, chociaż z tym różnie bywa od wielu lat, jeśli chodzi o prezydentów, ale także widzi swoją rolę jako i tego integratora jakby społeczeństwa polskiego, zwłaszcza w okresie, kiedy jesteśmy bardzo spolaryzowanym społeczeństwem, ale widzi też jako tego, który jest bezpośrednim graczem politycznym i uwikłany w spory polityczne. I to jest niestety chyba jeden z najsłabszych elementów tej prezydentury. I pan prezydent widać i to bardzo wyraźnie chce odgrywać kluczową rolę w bieżącej polityce, do czego tak naprawdę w naszym systemie konstytucyjnym prezydent w ogóle nie jest powołany.
0: A czy
1: to nie jest misja prezydenta.
0: Politycznie jest tam w ogóle dla niego miejsce, bo zrobił
1: absolutnie
0: się tłok po prawej stronie i liderów całe
1: tak,
0: mnóstwo.
1: Tylko, no właśnie, dlatego, że zrobił się tłok po prawej stronie, potrzebują lidera, potrzebują wyraźnej postaci, która ma relatywnie wysokie poparcie, a takie na pewno ma pan Karol Nawrocki. Więc tutaj ewidentnie może odgrywać, znaczy nie tylko, że chce odgrywać kluczową rolę, ale też może tą kluczową rolę odgrywać. I myślę, że coraz bardziej ten scenariusz, gdzie prezydent staje się integratorem nie społeczeństwa naszego polskiego, ale prawej sceny politycznej staje się też realny.
0: Dzisiejsza Rzeczpospolita odnosi się też do sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości, stwierdzając, że decyzja już zapadła i kwestią czasu jest tylko, kto zastąpi obecnego kandydata partii na premiera w przyszłości. Czy będzie to na przykład Zbigniew Bogucki czy Tobiasz Boheński? Ma pan też takie przekonanie, że ta decyzja już właściwie została podjęta?
1: Trudno mi powiedzieć, nie siedzę w głowie pana Jarosława Kaczyńskiego, a myślę, że on tutaj będzie postacią pierwszoplanową, która decyduje o tym, kto będzie ewentualnym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na stanowisko premiera. Myślę, że to jest prawdopodobne też, dlatego że jak widzimy ta narracja, którą uprawia pan Przemysław Czarnek, bardzo konfrontacyjna, bardzo taka radykalnie prawicowa, z elementami nacjonalistycznymi, niekoniecznie przysparza głosów Prawu i Sprawiedliwości. Te słupki sondażowe, zwłaszcza po tym, jak ta bardziej umiarkowana część Prawa i Sprawiedliwości z Mateuszem Morawieckim opuściła szeregi partii. Widzimy, że jest Prawo i Sprawiedliwość w poważnym kryzysie. I teraz pytanie, czy pan Kaczyński zdecyduje się na zmianę, na bardziej umiarkowanego polityka, takiego jakby chociażby Tobiasz Boheński, który z pewnością będzie mógł powalczyć o wyborcę też centrowego. No, może być to bardzo realny scenariusz, aczkolwiek no, trudno mi zakładać, czy na pewno, czy nie są to tylko medialne spekulacje. Nie jestem aż tak blisko ucha polityków, zwłaszcza prawej strony.
0: Jak dotąd Jarosław Kaczyński publicznie zaprzecza, jakoby zdecydował już o wymianie kandydata. Zobaczymy, jak sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości się
1: panie redaktorze, toczy. No niestety zapewnieniom politykom nie można wierzyć specjalnie, więc
0: to jest akurat pewna stała w polskiej polityce.
1: Tak.
0: Niestety, chciałoby się powiedzieć. To na koniec jeszcze jednym zdaniem, ma pan przeczucie, że do końca wakacji, do końca sierpnia powstanie nowa partia na bazie koła Rozwój Plus?
1: No i jakby stąd te jasne deklaracje padają i być może nie do końca wakacji, ale sformalizowane zostanie. Słyszałem gdzieś tam datę 15 października, nie wiem.
0: Tak, przepraszam, oczywiście.
1: Czy tak, więc ten 15 października może być takim taką realną datą, kiedy na scenie politycznej powstanie nowe ugrupowanie.
0: Mamy gorące lato.

0: I nie wykluczono, że jesień też będzie dość ciepła i burzliwa przy okazji. Profesor Arkadiusz.
1: Dziękuję bardzo.
0: Profesor Arkadiusz Mądrzejewski, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego. Dziękuję bardzo i spokojnego dnia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
3: Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. Będę z Państwem do południa, a poranek na antenie Polskiego Radia 24 rozpoczniemy od spojrzenia na polską politykę. Paweł Królikowski, politolog. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: No i co najmniej kilka ciekawych rzeczy, wydarzeń czy też wypowiedzi, które pojawiły się między innymi w ostatni weekend lub też zdążyły już wybrzmieć dziś rano. Na przykład Olga Semeniuk na antenie Polskiego Radia 24 powiedziała, że nie wie, czy wciąż jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, a samą sytuację w partii określiła jako kuriozalną. Przyznała jednocześnie, że czuje się z niej usunięta. Mogłoby się wydawać, że ta telenowela pod tytułem Wychodzenie czy też wyrzucanie zwolenników Mateusza Morawieckiego z PiSu jest już za nami, ale jak się okazuje, no, cały czas sprawa tak do końca formalnie nie jest rozstrzygnięta.
4: To prawda, ale ja tu się paradoksalnie zgadzam z Karolem Karskim, rzecznikiem dyscypliny Prawa i Sprawiedliwości, który udzielił wywiadu któremuś z portali w trakcie weekendu i powiedział, że Mateusz Morawiecki chce poszukać takiego męczeństwa, takiej martyrologii, że został wyrzucony z partii i że tak naprawdę w tym całym narzekaniu, że oni jeszcze są w tej partii, to najprawdopodobniej właśnie o to chodzi, żeby pojawiła się wreszcie ta informacja, tak, oni zostali wyrzuceni, tak, mają ten nimb męczenników, myśmy tam im procedurą załatwili to wyrzucenie i tak dalej, i tak dalej. No i wydaje mi się, że tutaj pani Olga Semeniuk wpisuje się trochę w ten trend. To jest takie proszenie o wyrzucenie się. Myślę, że to nie ma absolutnie sensu. I zarówno z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości, jak i z perspektywy Mateusza Morawieckiego dobrze byłoby, żeby całą tę rozłamową historię, narrację już powoli kończyć, no i iść w swoje strony. Ja rozumiem, że to się dobrze sprzedaje, właśnie ten nimb męczeństwa, bycie wyrzuconym. Ale w tym przypadku ani jednej, ani drugiej stronie nie zależy, żeby być tym winnym. Także rozumiem, że to tylko i wyłącznie z tego powodu to się dzieje. Natomiast jak rozumiem, Karol Karski, rzecznik dyscyplinarny, w końcu będzie musiał tę procedurę doprowadzić do końca, bo nic już w tej chwili z tego, co widzimy w praktyce, Mateusza Morawieckiego i jego ludzi z PiS-em nie łączy.
3: Myśli pan, że to już naprawdę nie ma znaczenia i że dla wyborców, czy to Prawa i Sprawiedliwości, czy dla tych wyborców Prawa i Sprawiedliwości, którzy być może no, w jakiś taki bardziej życzliwy sposób spoglądają na Mateusza Morawieckiego, to kto jest winien, kto kogo wyrzucił, czy też kto wyszedł i kto doprowadził do rozłamu, naprawdę już nie ma takiego znaczenia?
4: Myślę, że znaczenie jako takie oczywiście ma, natomiast historie i tak będą dwie. Proszę zauważyć, że nawet w tych wywiadach, które się pojawiły zaraz po rozłamie, to tak naprawdę i jedna, i druga strona ma swoją opowieść. Mateusz Morawiecki od wielu miesięcy przygotowywał się do wyjścia z partii, przygotowywał struktury, działał w terenie i tak dalej. To jest opowieść Prawa i Sprawiedliwości. No i opowieść Mateusza Morawieckiego pod tytułem prezes dał się omamić jakimś tam z Bożej łaski podpowiadaczom i oni postanowili usunąć jedno płuco, bo bali się o swoje ambicje i tak dalej, i tak dalej. Także mamy dwie narracje. Te narracje będą stały w sprzeczności, myślę, aż do samego końca Rozwoju Plus czy Prawa i Sprawiedliwości. Ta opowieść pozostanie. Pytanie, co będzie się działo tak naprawdę przed samymi wyborami. Czy będzie wspólna lista? W jakim stanie będzie Rozwój Plus, czy ugrupowanie polityczne, które powołają, bo nie wiadomo, czy ono się będzie nazywało Rozwój Plus. Także myślę, że to jest w tej chwili dla obu stron najważniejsze. No, zaczyna się normalna kampanijna rywalizacja, a jednym z elementów tej rywalizacji jest oczywiście wskazanie winnych. Natomiast dwie już moim zdaniem opowieści i tak zostały napisane. Także to, czy Karol Karski usunie teraz, czy za tydzień, czy za dwa miesiące, rozłamowców Mateusza Morawieckiego z partii, już niewiele zmienia.
3: No jest jeszcze jak gdyby drugi wymiar tej rywalizacji, to znaczy różne pomysły, które są proponowane zarówno przez Rozwój Plus, czy też Mateusza Morawieckiego, z drugiej strony przez pana Czarnka i Prawo i Sprawiedliwość, bo mamy na przykład pomysł na pensję rodzicielską, która miałaby zastąpić 800+. To jest pomysł, który został zgłoszony przez Mateusza Morawieckiego.

0: Po drugiej stronie z kolei mamy m.in. apele Przemysława Czarnka o objęcie rolników pomocą. W odpowiedzi m.in. szef MSWiA Marcin Kierwiński zamieścił taki wpis, czy też udzielił takiego komentarza, czy rozmawiał o zbożu technicznym i o tym, jak jego rząd otworzył polski rynek na zalew słabej jakości zboża z Ukrainy. I jeszcze jeden, być może dużo ważniejszy pomysł, to znaczy Prawo i Sprawiedliwość składa projekt ustawy o wyjściu Polski z europejskiego systemu handlu emisjami. No i niejako twarzą tego pomysłu ponownie jest poseł Przemysław Czarnek. Na ile to jest tylko taka wymiana właśnie ciosów pomiędzy PiS-em a Rozwojem Plus? W jakiejś mierze? No bo rozumiem, że obie strony teraz ścigają się na pomysłu, ścigają się na to, żeby pokazać, jak bardzo wiele mają do powiedzenia, jak wiele mają do zaproponowania. No ale jednocześnie to są w jakiejś mierze też ciosy wymierzone w obecny rząd.
1: Absolutnie. To znaczy, myślę, że w ogóle ostrze... I wektor tych wszystkich zmian i propozycji wciąż będzie wymierzony w obecny rząd. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość, Rozwój Plus będą się kłócić, jeszcze oczywiście będą się kłócić z obiema konfederacjami, które też chciałyby jak największą część tego tortu po prawej stronie uszczknąć. W związku z tym te propozycje będą na siebie zachodzić. Pan redaktor nie wspomniał również o tej najbardziej radykalnej chyba, która padła odnośnie deportacji niepracujących mężczyzn w wieku
0: poborowym.
1: To już kilka
0: dni temu, tak, oczywiście.
1: I to jest kolejny element, który pokazuje, że ta rywalizacja między tymi czterema w tej chwili już, jak się zdaje, partiami politycznymi po prawej stronie będzie dość radykalna. Paradoksalnie Mateusz Morawiecki ma najłatwiej, bo on będzie mógł zwracać się do tego najbardziej umiarkowanego, centrowego elektoratu. To trochę zablokowało drogę Prawu i Sprawiedliwości, trochę zablokowało drogę Konfederacji. Konfederacja będzie się licytować zdecydowanie na pewnie bardziej proliberalne rozwiązania prorynkowe, nie nakładające większych obciążeń na budżet. Także tutaj to będzie różnica, że Konfederacja też zechce pójść po to centrum, ale to centrum, które jest liberalne rynkowo. No, trwa, krótko mówiąc, po prawej stronie rywalizacja, która z tych partii zostanie partią tak zwanego trzeciego wyboru. No i tutaj, tak jak mówię, Konfederacja z Mateuszem Morawieckim paradoksalnie będą miały największe szanse, przynajmniej na ten moment wydaje się, że będą miały największe szanse. Natomiast ta licytacja na propozycję, cóż, panie redaktorze, jest sierpień 2026. Sporo się jeszcze wydarzy do kampanii przyszłorocznej. Nie wiem, czy my w ogóle będziemy o tych obietnicach, które padają teraz, pamiętać. Kampania będzie miała swoją logikę, swoje uwarunkowania, wiele się może zmienić na świecie i tak dalej, i tak dalej. Są takie elementy dyskusji programowej, które padają teraz, trochę wymuszone, bo Mateusz Morawiecki, organizując tego swojego grilla, który stał się taką konwencją programową, gdzie mówiono o różnych rzeczach właśnie, czy Mateusz Morawiecki udzielający ciągle wywiadów i mówiący o kolejnych propozycjach swojego środowiska, no to trochę nałożył presję na Prawo i Sprawiedliwość, ta zorganizowana. Mam wrażenie, że tak też trochę na szybko konferencja to jest tak pod tą presją tak naprawdę coś trzeba było powiedzieć, coś trzeba było zaproponować. Natomiast ja nie mam przekonania stuprocentowego, że z tymi hasłami, z tymi postulatami programowymi my zostaniemy do przyszłorocznej kampanii wyborczej w przypadku PiS-u. W przypadku Mateusza Morawieckiego no nie wątpię, że to, co on mówi, to, co w tej chwili proponuje, stanie się zalążkiem programu. Prawo i Sprawiedliwość ma o tyle łatwiej, że tak naprawdę może sobie wybierać, meandrować między wszelkiego rodzaju spotkaniami, konwencjami programowymi, konferencjami, które się do tej pory wydarzyły. Moim zdaniem ten program polityczny wszystkich czterech partii, ale i partii Donalda Tuska dopiero się wykuje jesienią, a tak naprawdę w przyszłorocznej kampanii wyborczej.
0: No ale to muszę w takim razie dopytać jeszcze o takie niuanse, które się być może gdzieś w tle pojawiają. No bo gdy czytamy o tym pomyśle wyjścia z europejskiego systemu handlu emisjami, czyli z ETS-u, tak może będzie prościej, no to zastanawiam się, w kogo tak naprawdę ta propozycja jest wymierzona. Czy ona jest bardziej wymierzona w rząd? No wiadomo, jak rząd czy też koalicja rządowa do takiego pomysłu może się odnieść. Czy ona jednak jest pewnego rodzaju szpileczką jednak wbitą w Mateusza Morawieckiego?
1: Też. Oczywiście jest szpileczką wbitą w Mateusza Morawieckiego. To jest kilka aspektów. Jakbyśmy popatrzyli na to na płaszczyźnie politycznej, to po pierwsze tak, zgoda jest szpileczką wbitą w Mateusza Morawieckiego. Po drugie, rzeczywiście ma pokazywać, że my

0: tej chwili jesteśmy bardzo, my jako Prawo i Sprawiedliwość, jesteśmy bardzo przeciwni całej ekologicznej, złej, jak uważa prawa strona, polityce Unii Europejskiej. I to jest jedna z tych propozycji. No i wreszcie jest trzeci aspekt, bardzo ważny w tej chwili, bo wszyscy, zdaje się, zabiegają o względy Karola Nawrockiego. Prezydent złożył niedawno wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu, gdzie tam miało paść pytanie o realizację Polski przez Polskę polityki klimatycznej. No i Przemysław Czarnek, mówiąc to, składając to w imieniu PiS-u, to uśmiecha się tak naprawdę do dużego pałacu. Mówi, proszę zobaczyć, my będziemy kontynuować te linie i tak dalej. Mamy tu jakąś wspólnotę z prezydentem. To takie polityczne poparcie czy polityczny patronat prezydenta Karola Nawrockiego wydaje mi się czymś, o co w tej chwili partie po prawej stronie starają się rywalizować. I to jest też moim zdaniem tego przejaw. No, oczywiście pytanie, jaką ma szansę ten projekt, zwłaszcza w obecnym układzie parlamentarnym. Natomiast ta dyskusja udało się w jakiś tam sposób rozpocząć. No, Przemysław Czarnek od dawna opowiadał w różnej formie, mniej lub bardziej parlamentarnej, mniej lub bardziej kulturalnej, o tym, że z tymi absurdami zielonej polityki Unii Europejskiej chce walczyć. Dla mnie to jest akurat spełnienie jednego z tych postulatów, o których mówił, zdaje się, jeszcze odbierając nominację na tego kandydata na premier.
1: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia. Na ile ta aktywność Przemysława Czarnka, ta aktywność z ostatnich dni, to ma być dowód na to, że Prawo i Sprawiedliwość w żaden sposób nie myśli o zmianie, no nie chcę powiedzieć lidera, no bo Przemysław Czarnek nie jest przecież Jarosławem Kaczyńskim, no ale tego frontmana, który tak naprawdę ma nadawać ton przyszłej kampanii, no i właśnie przynajmniej oficjalnie ma być tym kandydatem na premiera, bo o takiej zmianie, o potrzebie takiej zmiany i o tym, że ta decyzja dojrzewa w PiS-ie, no od pewnego czasu zaczęto coraz głośniej mówić. To jest przecięcie tego typu spekulacji?
0: Nie mam pojęcia. To znaczy wydaje mi się, że o ile przedwcześnie nominowano kandydata Przemysława Czarnka, o tyle w tej chwili wycofanie go byłoby równie przedwczesne. Po tym, co się stało w kwestii rozłamu Mateusza Morawieckiego, no to pewne rzeczy trzeba będzie zbadać. Jeżeli zdecydowano się na strategię walki z prawą stroną, z jedną i drugą konfederacją, gdzie ta retoryka ma być twardsza, to teraz zmienianie tego kandydata i próba odzyskania tego, co zabrał Mateusz Morawiecki, byłaby absurdalna. Także z tej perspektywy ten ruch polityczny byłby po prostu głupi. Więc wydaje mi się, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość postawiło już na pewną retorykę skręcania w prawo, kopania się z Mentzenem, Bosakiem, Braunem i tak dalej, no to w tym momencie wycofanie się z tej drogi, pójście gdzieś środkiem byłoby jakimś całkowicie niezrozumiałym krokiem dla wyborców. Zmianą strategii w momencie, kiedy już tak naprawdę uruszyliśmy z tym pociągiem i zmiana tego maszynisty w tej drodze, którą rozpoczęliśmy, byłaby trudna. Oczywiście, tak jak mówię, bardzo dużo tutaj pokaże polityczna jesień. Jaka będzie narracja, co się będzie działo, o czym będziemy dyskutować, to trochę wskaże dynamikę tej przyszłorocznej kampanii wyborczej. Jeśli będzie taka potrzeba, no to tu jest ta spekulacja, taki największy chyba, z największych plotek, to że wreszcie kandydata namaści Karol Nawrocki, o tym mówiłem, i wskaże Zbigniewa Boguckiego, który miałby być tym spoiwem dla wszystkich czterech w tej chwili partii po prawej stronie. To jest ciekawa spekulacja, ciekawa plotka, no ale dopóki piłka w grze, to jak rozumiem, Prawo i Sprawiedliwość nie ma żadnego interesu, żeby w tym momencie wskazywać kogoś innego. Pogłębiło to by moim zdaniem jeszcze bardziej taki chaos decyzyjny, niezrozumienie wyborców tego wszystkiego, co się w obozie Jarosława Kaczyńskiego dzieje.
1: No bo ja choćby spoglądam na pierwszą stronę Rzeczpospolitej, dzisiejszej Rzeczpospolitej, Czarnek do wymiany, czyli dylemat Kaczyńskiego. Decyzja już zapadła, wynika z licznych rozmów Rzeczpospolitej w PiS. Nie jest tylko jasne, kto zastąpi obecnego kandydata partii na premiera.
0: Tak, ja myślę, że takie spekulacje się zresztą pojawiają od kilku tygodni, tylko teraz pytanie brzmi, czy to nie jest tak, że znowu jakieś tam walki frakcyjne, jakieś tam sugestie powodują, że takie potrzeby ze strony Prawa i Sprawiedliwości się pojawiają. No trudno tutaj, gdyby tak pan redaktor miał z głowy wziąć jakieś nazwisko, które spowodowałoby, że nagle Prawo i Sprawiedliwość po zmianie winduje te 5% do góry, bo to jest tak dobry kandydat, tak mocny człowiek z partii, że PiS będzie w

0: tym momencie dostawał jakiś bonus, no to trudno takie nazwisko pierwsze z brzegu znaleźć, prawda?
1: Więc no, to ja nie myślę, są, przepraszam, że... ale to nie są nazwiska pierwsze z brzegu, bo tak naprawdę od pewnego czasu pojawiają się dwa nazwiska i cały czas, to jest ciekawe, cały czas dokładnie te same, czyli z jednej strony Zbigniew Bogucki, no i to mógłby być taki ciekawy ukłon w stronę prezydenta, choć taka próba, przypomnijmy, była już czyniona i wtedy prezydent powiedział pas. No i drugie nazwisko, Tobiasz Bocheński, zważywszy na tę wypowiedź, którą pan przypomniał, o deportacji młodych Ukraińców w wieku poborowym, którego autorem był właśnie Tobiasz Bocheński. To było ostatnie, jeżeli dobrze pamiętam, ostatnie wystąpienie na konwencji Prawa i Sprawiedliwości, wystąpienie, które wybrzmiało bez wątpienia najmocniej, no to być może to nie są przypadkowe tropy.
0: Ja się zgadzam, to znaczy to w tym momencie byłoby licytowanie się, który z maślarzy jest bardziej radykalny i który może powalczyć z Konfederacją. I ja nie widzę tutaj szczególnej różnicy między Tobiaszem Bocheńskim a Przemysławem Czarnkiem. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że doświadczenie Przemysława Czarnka, sposób uprawiania retoryki byłby raczej korzystny, jeśli taką korzystniejszy, jeśli taką strategię chcemy przyjmować. Co do Boguckiego, absolutnie zgoda, to o tym też wspomniałem. Gdyby się okazało, że prezydent Karol Nawrocki chce taki patronat objąć i chce tutaj wskazać jednoznacznie, oddając swojego człowieka na taką funkcję, na takiego kandydata, no to byłaby jakaś informacja z Dużego Pałacu, że Karol Nawrocki daje to swoje błogosławieństwo, daje ten swój patronat nad tym, co będzie robiło Prawo i Sprawiedliwość. Ja niestety mam wątpliwość, czy Karol Nawrocki zechce to zrobić, bo on zdaje się ambicje i sposób widzenia polityki po prawej stronie ma znacznie szerszy. To znaczy on chciałby, żeby to był patronat nad jakimś znacznie pojemniejszym obozem, jakimś paktem senackim między Konfederacją, Morawieckim i Prawem i Sprawiedliwością, nie wiem czy Braunem, ale ten obóz prezydenta on sobie wyobraża znacznie szerzej niż tylko udzielenie poparcia Prawu i Sprawiedliwości, zwłaszcza w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość ma swoje kłopoty, raczej zdaje się być w tendencji spadkowej, no a Karol Nawrocki kwitnie, jego poparcie wybija gdzieś tam do poziomu 50-60% w niektórych sondażach, więc może występować w zupełnie innej roli i nie mam poczucia, że musi oddawać no, chyba jednego ze swoich najlepszych ludzi do tego, żeby się zgrywał w tym momencie w polityce partyjnej, takiej codziennej kampanii wyborczej.
1: Ale panie redaktorze, pan mówi o pakcie senackim, a może trzeba mierzyć wyżej, bo teraz z kolei dzisiejszy Newsweek, Cezar Prawicy, wpis, wściekają się, że prezydent po cichu pomógł rozłamowcom Morawieckiego, ale Kaczyński wie, że los prawicy jest w rękach Karola Nawrockiego i chce, żeby prezydent stworzył wspólną listę prawicy do Sejmu. No i teraz pytanie, czy taki projekt ma szansę powodzenia? To raz. Dwa, czy Karol Nawrocki będzie chciał wziąć to ryzyko na siebie? No bo myślę, że przy akurat takiej liście sejmowej to wyzwań, problemów jest naprawdę co niemiara. No i pytanie, czy prezydent będzie chciał brać odpowiedzialność za coś takiego? Co niekoniecznie musi się udać.
0: No byłaby to jakaś już domykająca się amerykanizacja polskiego prezydenta. Tam za oceanem prezydent jest liderem swojego obozu, jest największą gwiazdą swojej partii politycznej i być może Karol Nawrocki, jego środowisko myśli w podobny sposób. No, ale to ma swoje plusy i minusy. Karol Nawrocki rzeczywiście musiałby się zaangażować w taką politykę gabinetową, musiałby zacząć ucierać porozumienie między Kaczyńskim, Mentzenem, Bosakiem, Morawieckim i tak dalej, stać się takim elementem, który rzeczywiście spajałby to wszystko. Natomiast ja nie mam poczucia, że Karol Nawrocki ma na to ochotę i ma do tego kompetencje. To znaczy do tej pory wszelkiego rodzaju próby tworzenia jakiegokolwiek obozu prezydenckiego, patrząc już w historię daleko od Wałęsy, przez późniejsze próby kolejnych prezydentów, żeby jakieś tam swoje zaplecze polityczne mieć, zawsze kończyły się fiaskiem. Zawsze kończyły się fiaskiem z powodu tego, że parlament rządził się swoimi prawami, rozbicie partyjne rządziło się swoimi prawami. Ten poparcie na prezydenta nie przekładało się jeden do jednego na obóz, który on buduje. No i ja mam niestety poczucie, że Karol Nawrocki nie będzie w stanie przełożyć tego jeden do jednego swojego poparcia, swojej popularności na prawicowe partie i zbudować tę listę mającą 45 czy 50%, co wynikałoby z jakichś takich bardzo ambitnych podejść sondażowych. Także ja mam poczucie, że Karol Nawrocki rzeczywiście zechce, ale z mojej perspektywy, jak na moją intuicję, skończy się na pakcie senackim, a nie na jakimś szerokim obozie budowanym po tej

0: pod egidą prezydenta. Niemniej jednak prezydent oczywiście będzie się życzliwie przyglądał i życzliwie wskazywał, że koalicja, zwłaszcza tak jak mówię, trzech ugrupowań Morawiecki, Kaczyński i Mentzen-Bosak byłaby z jego perspektywy pożądana.
1: No i tu w takim razie zakończymy. Pan Paweł Królikowski, politolog, bardzo panu dziękuję za komentarz.

0: Uniwersytet Civitas. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: A będziemy zajmować się teraz relacjami na południu Europy, to znaczy Hiszpania głównie kontra Włochy, ale nie tylko, a wszystko za sprawą oczywiście tego, co wydarzyło się i cały czas dzieje się w Ceucie. Przypomnijmy, że po tym szturmie migrantów w Ceucie kontrolę na granicy przywróciły Włochy. Z podobnymi krokami, podobne kroki rozważały też inne państwa w otoczeniu Hiszpanii. Hiszpania niejako w odwecie z kolei wprowadziła kontrole graniczne dla pasażerów samolotów i statków przybywających z Włoch. No, w tym wszystkim oczywiście pojawia się pytanie dotyczące strefy Schengen i na ile strefa Schengen w ogóle tak naprawdę jeszcze funkcjonuje.
1: To prawda, ten kryzys ma wyjątkowo poważny charakter, a chyba jego najciekawszą częścią jest jego źródło, czyli fakt napięć na linii Maroko-Hiszpania, które, jak się wydaje, są dosyć mocno napędzane przez politykę amerykańską. Jeżeli by się okazało, że Stany Zjednoczone nie przez przypadek, wspierając marokańską politykę otwierania takiej presji migracyjnej na Europę i szkodząc przy tym głównie Hiszpanii oczywiście, no to byłoby to ciekawe pożyczenie przez Stany Zjednoczone co najmniej jednego rozdziału z tego, co robi Federacja Rosyjska, wywierając nacisk na Unię Europejską i doprowadzając do jej wewnętrznego rozchwiania tak naprawdę.
0: A na ile poważnie możemy myśleć, czy też na ile poważnie możemy mówić o tych wątkach? No bo to, że rzeczywiście i na to są dowody, dosyć nieoczekiwanie na przykład marokańskie służby nagle przestały się interesować tym, co dzieje się na granicy z Ceutą, no to właściwie tu chyba większych wątpliwości mieć nie możemy. Natomiast jeżeli chodzi o ten wpływ amerykański, no to rozumiem, że no tu tak naprawdę poruszamy się w sferze jednak domysłów.
1: Oczywiście, że tak, ale takie są stosunki międzynarodowe i takie są w pewnym sensie hipotezy, które stawiamy. Stany Zjednoczone z całą pewnością, gdyby chciały się zachowywać jako sojusznik Europy, byłyby w stanie wywrzeć nacisk na Maroko, które jest bardzo mocno ze Stanami Zjednoczonymi od 2020 roku, od porozumień abrahamowych związane. Więc co najmniej trochę, gdybyśmy zażartowali nieładnie, że zgrzeszyć można myślą, mową, uczynkiem lub zaniedbaniem, to co najmniej zaniedbaniem i zaniechaniem wsparcia ochrony Europy Stany Zjednoczone grzeszą. A to, że Maroko wprost tak naprawdę uprawia tego samego rodzaju działania, które uprawiała Białoruś na granicy polskiej, no to rzeczywiście na to są dowody w postaci po prostu nagrań wideo, gdzie marokańskie służby, nie tylko graniczne, ale też policjanci po prostu sterują ruchem autokarów dowożących tych migrantów pod granicę Ceuty.
0: No to zostawmy na chwilę Stany Zjednoczone, bo tak jak wspomnieliśmy, to jednak pozostaje w sferze domysłów, chociaż pewne wątki, no pewne kwestie mogą wskazywać, że coś jest na rzeczy, ale zajmijmy się samym Marokiem. Co Maroko próbuje ugrać w ten sposób, no, w taki sposób działając na granicy z Hiszpanią? Chodzi o Hiszpanię, czy chodzi o Unię Europejską?
1: No myślę, że chodzi o Hiszpanię, ale znowu jakby między innymi dlatego wiem, że chcemy się odrywać od hipotez, ale my tak naprawdę jedną z najpoważniejszych powodów, dla których Maroko może chcieć broić w Hiszpanii, to jest pójście na rękę mocno swojemu największemu sojusznikowi, który, czyli Stanom Zjednoczonym.
0: Czyli jednak wracamy do tego wątku.
1: Tak, dlatego że tu niespecjalnie jest właściwie tak naprawdę jakiekolwiek inne porządne wyjaśnienie, to znaczy oczywiście napięcia na linii marokańsko-hiszpańskiej ze względu na status Sahary Zachodniej, która jest problemem na linii Maroko-Algieria, są poważnym potencjalnie zaczynem do tego, żeby ten konflikt się tlił, zwłaszcza, że hiszpański premier odwiedził w lipcu Algierię, stając na takim stanowisku, które nie pozwala jednoznacznie uznać, że jest zwolennikiem nadania przez Maroko autonomii Saharze Zachodniej przy jednoczesnym zachowaniu suwerenności Maroka nad Saharą Zachodnią. I jest to dosyć poważny problem i dosyć poważny powód do tego, żeby, bo ten konflikt o Saharę Zachodnią algiersko-marokański z potencjalnie suwerenną Saharą Zachodnią jako oddzielnym państwem.

0: na to teoretycznie gra Algieria, no to jest powód do tego, żeby indywidualne również istniały zatargi dosyć poważne pomiędzy Hiszpanią a Marokiem, a właściwie odwrotnie, Marokiem a Hiszpanią. Więc
1: ale
0: pierwsze...
1: to przepraszam, bo tu się wskazuje na jeszcze jeden wątek, bo oczywiście ta rozgrywka pomiędzy Algierią a Marokiem to jest jedno, ale dwa, że przecież no te zdaniem Maroka nielegalne władze, czy też nielegalni przedstawiciele Sahary Zachodniej, oni znaleźli schronienie właśnie w Hiszpanii.
0: No i tutaj właśnie występują te wszystkie takie ciekawe, ale jednocześnie groźne z punktu widzenia reakcji i wpływu na Unię Europejską zatargi, dlatego że przez interesy krajów, które leżą na obrzeżu, czyli właściwie tak naprawdę chronią tą zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, ich rozgrywki, które w wypadku Hiszpanii są dosyć naturalne, w sensie nie da się tak naprawdę, będąc Hiszpanią, będąc tak blisko kontynentu afrykańskiego, nie da się próbować rozgrywać relacji z poszczególnymi państwami Afryki Północnej, bo Hiszpania pozostaje cały czas pod poważną presją imigracyjną. Właśnie ten wielki, wielki kryzys, z którym mieliśmy taki punktowo do czynienia, to przecież jest tak naprawdę przejaw tylko i wyłącznie tego, co Hiszpanii doskwiera przez właściwie cały czas funkcjonowania strefy Schengen. Więc myślę, że tak, to jest dosyć poważny powód do tego, żeby Maroko naciskało na Hiszpanię.
1: Hiszpania niezbyt umiejętnie rozgrywa te afrykańskie, no chciałem powiedzieć interesy inaczej, te afrykańskie wątki.
0: Z Afryką Europie jest bardzo trudno, właściwie niezależnie od tego, o którym europejskim państwie mówimy. Ja nie chcę tutaj się posługiwać takim sformułowaniem typu budząca się afrykańska świadomość polityczna, ale proszę zwrócić uwagę na to, że historia europejsko-afrykańskich relacji to jest historia, która przez wieki całe jednostronnie była historią tak naprawdę wyzysku i ucisku. I sentyment państw afrykańskich do Europy, nieważne czy to będzie Hiszpania, czy to będzie Francja, no Francja to szczególnie ma czarną kartę, jeżeli chodzi o państwa Afryki Północnej, tam jest bardzo trudno grać dobrze, bo tam, żeby państwa europejskie zagrały dobrze tak naprawdę i żeby została im wybaczona ich wcześniejsza polityka, to musiałyby zrobić rzeczy, których tak naprawdę
1: ale
0: nie chcą
1: robić. Przepraszam, to ja nawet nie chcę wybiegać tak daleko i myśleć teraz o jakichś pozytywnych relacjach, zapomnieniu przeszłości, ale myślę sobie, że jeżeli Hiszpania rzeczywiście no, w taki bardzo aktywny sposób miesza się w ten konflikt algiersko-marokański i tak dosyć wyraźnie pokazuje, po czyjej stronie są jej sympatie, no to trudno to uznać za takie dobre, zgrabne manewrowanie pomiędzy tymi wyzwaniami.
0: Zdecydowanie, ale tam znowu, jeżeli popatrzymy na zewnętrzne czynniki, w tym sensie, że każdy, kto rozstawia swoje pionki na tej wielkiej szachownicy, jaką są stosunki międzynarodowe, gra na relacje nie tylko z tym partnerem albo przeciwnikiem, z którym w danym momencie wchodzi w relacje, ale także z jego partnerami. I tutaj tak naprawdę myślę, że nie jest to tylko i wyłącznie kwestia tego, co Hiszpania robi wobec Afryki Zachodniej, ale też w jaki sposób wspiera albo nie wspiera politykę swoich pozostałych partnerów, w tym między innymi stosunków między, przepraszam, Stanów Zjednoczonych w tym obszarze, osłabiając pozycję Maroka potencjalnie. Hiszpania szkodzi pozycji Stanów Zjednoczonych, a Stany Zjednoczone naciskając na Maroko po to, żeby osłabiały Hiszpanię i tym samym powodowały problemy w Unii Europejskiej, robią to samo, tylko w drugą stronę. Najbardziej cierpi na tym sam region i jego stabilność.
1: Na ile te relacje, no to jednak skoro nie możemy od tego uciec, to nie uciekajmy. Na ile te relacje amerykańsko-marokańsko-hiszpańskie, albo inaczej amerykańsko-hiszpańskie, to jest rzeczywiście konflikt dyplomatyczny, a na ile to są no, takie być może trochę jednak personalne problemy pomiędzy obecnym premierem a Donaldem, premierem Hiszpanii a Donaldem Trumpem?
0: No ja myślę, że Stany Zjednoczone mają problem z Hiszpanią tak naprawdę od czasów zamachów w Madrycie. Wtedy oczywiście, broń Boże, nie chodzi mi o to, że Stany Zjednoczone miały problem z tym, że się... jakiekolwiek pretensje o to, ale efekt tych zamachów w Madrycie, czyli wycofanie hiszpańskich wojsk z koalicji antyterrorystycznej, który niósł tak naprawdę daleko idące konsekwencje w postaci tego, że Hiszpania nie wyraziła zgody na wykorzystanie swoich baz wojskowych podczas operacji amerykańskich wobec Iranu i to, że premier Sanchez wsparł

0: stanął na takim stanowisku, na jakim stanął i powiedział, że absolutnie w żadnym wypadku nie będzie brał udziału w działaniach, które Hiszpania nie weźmie udziału w działaniach, które mają na celu naruszenie prawa międzynarodowego i suwerenności innego państwa. No to jest powód, w wypadku którego lider taki jak Donald Trump, który traktuje te rzeczy personalnie, może czuć się personalnie urażony, no ale to jest również bardzo poważny konflikt polityczny, jeżeli chodzi o cele i realizację celów polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Więc ten konflikt absolutnie jest ograniczony tylko i wyłącznie do, że tak powiem, boksowania się o to, co się dzieje w Saharze Zachodniej. To jest właściwie cały basen Morza Śródziemnego z uwzględnieniem i Iranu, i Izraela, i pozycji Stanów Zjednoczonych jako dominującej siły strategicznej w regionie.
1: No to teraz muszę zapytać w takim razie o te reakcje państw europejskich na to, co wydarzyło się w Ceucie, bo tu chyba jako zdecydowanie, jako pierwszy, taki najbardziej mocny, zdecydowany głos mogliśmy usłyszeć głos pani premier Meloni. Włochy jako pierwsze też w bardzo konkretny sposób zareagowały na to zagrożenie. No pytanie tylko, czy rzeczywiście to zagrożenie miało miejsce, bo przecież Ceuta to nie jest Hiszpania, to jest nadal Afryka. Nawet jeżeli w Ceucie pojawiło się kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy uchodźców, to oni cały czas byli jeszcze w Afryce, nie w Europie.
0: Co więcej, w ciągu dosłownie kilku dni zostali oni cofnięci. W sensie tam ponad 70 z 72 tych tysięcy zostało już do Maroka bardzo skutecznie cofniętych. Natomiast tu warto by było przyjrzeć się temu tak naprawdę, co w długiej perspektywie wywarcie tego rodzaju presji migracyjnej na Hiszpanię, a zatem na Unię Europejską robi także w kontekście historii najnowszej naszego kontynentu. Brexit nastąpił po kryzysie migracyjnym 2015 roku. Tak? Pierwszy wielki wyłom, uświadomienie sobie, że o mój Boże, ktoś może Unię Europejską opuścić. Te siły odśrodkowe, które działają na Unię Europejską przy wsparciu zarówno propagandy Federacji Rosyjskiej, rozrywają ją między innymi wokół narracji o charakterze ksenofobicznym i o charakterze antyimigracyjnym. I to, że akurat Włochy, akurat z panią premier Meloni, która reprezentuje jednak mimo wszystko skrajnie konserwatywno-narodowo-prawicową partię, która bardzo mocne tego rodzaju sentymenty wyraża, to nie jest przypadek. Jedyne pytanie, które tutaj istnieje, to jest takie, czy ktoś, kto próbował, w sensie kto wymyślił jakby wywołanie tego kryzysu, czy grał tylko i wyłącznie na zrobienie krzywdy w Hiszpanii, czy też przy okazji również na dezintegrację Unii Europejskiej. A przypomnijmy, ja wiem, pan redaktor uzna, że mam obsesję, ale przypomnijmy, że w amerykańskiej doktrynie bezpieczeństwa narodowego z grudnia 2025 roku jest wyraźnie napisane, że Stany Zjednoczone są sojusznikiem Europy i państw europejskich i chcą je chronić przed szkodliwym działaniem transgranicznych organizacji takich jak Unia Europejska.
1: Znowu mamy w tym wszystkim rękę Donalda Trumpa w takim razie i nie stawiam żadnych zarzutów, żeby była pełna jasność.
0: Tak jest, ale tak, moim zdaniem ta reakcja jest przesadzona w tym sensie, że to jest tego rodzaju reakcja, która Włosi, którzy sami mieli poważne problemy z migracją, którzy otrzymywali wsparcie i bardzo często narzekali na brak wsparcia ze strony Unii Europejskiej, działający na takiej zasadzie, że zamiast myśleć nad tym, w jaki sposób ten kryzys potencjalnie minimalizować, jak zastosować wypracowane mechanizmy, które przecież Unia Europejska regularnie modyfikuje w ciągu ostatnich kilku lat, stawiają na kartę bezpośredniego sporu i retorsji i represalii w stosunkach międzynarodowych, które rozlewają się na Unię Europejską, no to brzmi dosłownie tak, jakby ktoś rozstawiał nas jak pionki na szachownicy i patrzył tylko, kiedy sami się potkniemy o własne nogi.
1: No ale może tak naprawdę odpowiedź jest o wiele prostsza. Znaczy nie trzeba do tego mieszać wcale Stanów Zjednoczonych i Donalda Trumpa. Może jest tak, że w momencie, kiedy ten kryzys w Ceucie się rzeczywiście pojawił, przypomnijmy, że premier hiszpańskiego rządu jest przedstawicielem opcji lewicowej. Włochy zareagowały w ten sposób, albo inaczej pani premier Meloni zareagowała w ten sposób, ponieważ uznała, że no, nawet z takich czysto populistycznych pobudek może coś dla siebie ugrać. I to wszystko.
0: To absolutnie, ale to ja broń Boże nie twierdzę, że to jest jakiś wielki światowy spisek i iluminaci, którzy napisali ten scenariusz od początku do końca. Sądzę raczej, że ktoś, kto planuje tego rodzaju strategię i rozgrywa ją w pewnym

0: pewnym sensie, znając aktorów, którzy będą brali udział w kryzysie, jest łatwo w stanie przewidzieć dokładnie to.
1: Jakie mogą być reakcje?
0: Dokładnie, że populistycznie działający w określonym bardzo scenariuszu i takiej narracji polityk na zagrożenie migracyjne zareaguje ostro i w taki, a nie inny sposób. No tylko jeżeli my jesteśmy aż tak przezroczyści i aż tak łatwo przewidywalni, to nie świadczy to najlepiej o sile politycznej Unii Europejskiej, no bo to oznacza tak naprawdę, że dajemy sobą manipulować z każdej strony świata.
1: To jeszcze jedna kwestia. Co będzie dalej, jeżeli chodzi o Ceutę? No bo z jednej strony no, mieliśmy ten rzeczywiście niespodziewany, gigantyczny szturm. Jeszcze dodajmy, że to była konsekwencja wyroku hiszpańskiego Sądu Najwyższego, już bez wchodzenia w szczegóły. Po kilku dniach tak naprawdę ten konflikt został rozładowany, no bo nagle zaczęły działać również marokańskie służby, które wcześniej jakoś tak dziwnie zaspały i patrzyły przez palce na to, co się dzieje. No ale teraz mamy jakieś takie nieoficjalne doniesienia, nieoficjalne zapowiedzi. No pytanie, na ile to ma cokolwiek wspólnego z rzeczywistością, że taka kolejna fala migrantów, którzy mają, przepraszam za to określenie, no ale w tej skali chyba to można tak nazwać, mają najechać Ceutę, jest przewidziana na 15 sierpnia. No i teraz pytanie, czy to są jakieś publicystyczne rozważania, czy to jest jakaś plotka, która też ma osiągnąć jakiś efekt, no czy rzeczywiście coś jest na rzeczy?
0: Pierwsze wrażenie, które mam i jakby taka refleksja z tego, że istnieje plotka, że kryzys, następny szczyt kryzysu migracyjnego odbędzie się określonego dnia, wskazuje na istnienie kogoś, kto jednak to organizuje. W tym sensie, że procesów społecznych...
1: Bo nikt by się czymś takim nie chwalił, gdyby coś takiego organizował.
0: Tak, ale z drugiej strony jest też tak, że jeżeli to ma konkretną, przewidzianą datę, to znaczy, że ktoś tą datę ustalił, ktoś o niej poinformował i tak dalej. To jest jedna rzecz. Druga jest taka, że jeżeli to jest wybiegająca w przyszłość data, no ja przynajmniej nie wiem, kiedy ta plotka się pojawiła, ale jeżeli pojawiła się jakiś czas temu, no to jest to świetny moment do tego, żeby ewentualnie podjąć jakieś negocjacje. Znacznie więcej byśmy wiedzieli, gdyby było tak, że wiedzielibyśmy, czy na przykład pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych Hiszpanii i Maroka w tej chwili odbywają się jakieś gwałtowne dyskusje, na przykład dotyczące zajęcia przynajmniej bardziej neutralnej w stosunku do marokańskiej polityki odnośnie Sahary Zachodniej pozycji, bo wtedy mogłoby się nagle okazać, że jeżeli wypracowana zostanie jakaś płaszczyzna porozumienia i wspólny punkt odniesienia pomiędzy tymi państwami, to kryzys magicznym sposobem się rozmyje i okaże się jednak, że to była tylko i wyłącznie plotka.
1: No i myśli pani, że dokładnie o to może chodzić, że skoro są jakieś negocjacje, one zapewne muszą trwać, skoro chociażby ten kryzys, obecny kryzys został jednak rozładowany i większość tych uchodźców trafiła na drugą stronę granicy, czyli wróciła do Maroka, więc jakieś rozmowy, jakieś dyskusje muszą się toczyć, że to może być umiejętnie wypuszczona na przykład plotka ze strony marokańskiej, no trochę po to, żeby pokazać Hiszpanom, że owszem, rozwiązaliście, czy też wspólnie rozwiązaliśmy ten pierwszy kryzys, ale jak nie pójdziecie na dalsze ustępstwa, będziecie mieli kolejne?
0: Tak mi się wydaje i co więcej, tak naprawdę proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, jak ładnie to zostało po stronie marokańskiej rozwiązane. To znaczy, z jednej strony powstał kryzys poważny. Wiemy o tym, że Marokańczycy stali z założonymi rękami i nic nie robili. No. Ale jak się wzięli za robotę, to ten kryzys magicznym sposobem, jak wspomnieliśmy, się dał rozwiązać w ciągu dosłownie kilku dni. I poza wszystkim innym, ta sytuacja już zawsze pozostanie w pewnym sensie naznaczona tym, że Maroko bardzo jasno dało do zrozumienia Hiszpanii, a przez Hiszpanię również Unii Europejskiej. I potężna w ręku w tym sensie, że proszę zwrócić uwagę na przykład na to, że nasze relacje z Turcją są silnie zależne od tego, że Turcja kontroluje przepustowość szlaków migracyjnych z regionu Bliskiego Środkowego Wschodu, umowy dotyczące na przykład finansowania właściwie trwającego w nieskończoność kryzysu migracyjnego są nieskończone. I tutaj Maroko moim zdaniem bardzo dużo atutów zdobyło.
1: To pani dyrektor, być może to są lekcje wyciągnięte właśnie z tej nauki tureckiej. Musimy zakończyć. Pani doktor Paulina Piasecka, dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytet Civitas. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo serdecznie.
2: Powtórka programu. Autopromocja.

0: Dziś liczba osób w wieku 60+ przekracza 10 milionów. To już ponad 25% ludności Polski. Za około 20 lat będzie to ponad 40% z nas. To oznacza, że patrzenie na wszystko wokół musi się zmienić. Na rynek pracy, gospodarkę, kwestie zdrowotne, ale też na reklamę, modę, turystykę czy media. Jeśli dodamy do tego emerytury, których wysokość będzie spadać, to warto rozmawiać o warunkach pracy, o aktywizacji seniorów, ale i o kosztach opieki. To wszystko w audycji Portfel Seniora w każdą niedzielę zaraz po godzinie 9, na którą Państwa serdecznie zapraszam. Anna Grabowska.
1: Klimat jaki jest? Każdy widzi.
2: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
3: Ale my nie załamujemy rąk.
4: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
1: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
3: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
1: I o tym rozmawiamy w audycji.
3: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
1: I na stronie polskieradio.pl.
3: Zapraszamy.
1: Marta Hoppe
3: i Patryk Michalski.
5: Autopromocja.

0: Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Pomoc powodziowa pod lupą. Kontrola CBA i Ministerstwa Rozwoju dotyczy informacji o możliwych nieprawidłowościach podczas przyznawania pomocy dla poszkodowanych przedsiębiorców. Według medialnych doniesień 4,5 miliona złotych z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego miało trafić do trzech podmiotów z jednej miejscowości.
1: O prowadzonej kontroli poinformował Michał Jaros, wiceminister rozwoju i technologii.
2: Na wsparcie dla powodzian, przedsiębiorców powodziowych zostało wydanych bardzo dużo pieniędzy, miliony złotych. I to było wsparcie, którego naprawdę przedsiębiorcy oczekiwali. W związku z tym nie może być tak, że grupka indywidualnych cwaniaczków, którzy po prostu wykorzystują sytuację, przykryli całą tą i pomoc, ale z drugiej strony też potrzeby, które były przez powodzian.
1: W sprawie pojawił się też wątek wiceprezeskiej agencji. Jednym z beneficjentów pomocy była firma jej męża, która dostała 200 tysięcy złotych. Kobieta została zawieszona w Koalicji Obywatelskiej.
2: Czekają sprawa w sądzie koleżeńskim. To jest kwestia dni, jak będzie jakiekolwiek rozstrzygnięcie. Wszczęliśmy kontrolę. Ona jest niezależna od kontroli CBA.
1: Ministerstwo sprawdza dokumenty dotyczące wypłat i zaświadczenia potwierdzające straty przedsiębiorców. Jeśli kontrola wykaże nieprawidłowości, sprawa może zostać przekazana prokuraturze. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: Marszałek Polskiego Sejmu i przewodniczący Ukraińskiej Rady Najwyższej jednym głosem w sprawie relacji polsko-ukraińskich. Włodzimierz Czarzasty i Rusłan Stefańczuk zaapelowali o naprawę relacji między Warszawą a Kijowem. Marszałek i przewodniczący rozmawiali w Szczawnicy. Politycy odwiedzili także ukraińskie dzieci doświadczone przez wojnę, wypoczywające w uzdrowisku.
3: Marszałek Sejmu podkreślał, że jest zwolennikiem wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej.
4: Unia Europejska to nie jest sam bankomat. To jest również nazywanie ludobójstwa ludobójstwem.
3: Marszałek Sejmu w czasie rozmowy z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy poruszył kwestie historyczne.
4: Rozmowa była raz miła, raz niemiła, ale uczciwa.
5: Polaki, ja dużo dziękuję wam.
3: Przewodniczący Rusłan Stefanczuk dziękował za organizację wypoczynku w Polsce dla ukraińskich dzieci. Dzieci nie muszą myśleć, czy rakieta przyleci, czy nie przyleci, czy muszą uciekać do schronów. Tu mogą skupić się na tym, co teraz, na pięknej przyrodzie i przyjaźni, jaka jest między naszymi narodami.
5: Jaka istnieje między naszymi narodami.
3: W Szczawnicy wypoczywa 45 dzieci, które straciły rodziców na froncie lub w wyniku rosyjskich bombardowań. Uczestniczą w zajęciach sportowych, edukacyjnych i artystycznych. Są pod stałą opieką polskich i ukraińskich psychologów. Szczawnica, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: W miniony weekend padł rekord ruchu na Zakopiance. Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w niedzielę tunelem pod masywem Lubonia Małego przejechało prawie

0: 55 tysięcy samochodów. To nowy dzienny rekord liczby przejazdów przez tunel, mówi Kasper Michna z dyrekcji.
1: To ogromna liczba. Poprzedni rekord utrzymał się prawie rok, bo padł 10 sierpnia ubiegłego roku. To też był weekend tuż przed długim weekendem 15 sierpnia. Wtedy to było nieco ponad 53 tysiące samochodów. Teraz mamy dokładnie 54 829 pojazdów.
0: Każdego dnia tunelem na Zakopiance przejeżdża średnio ponad 26 tysięcy pojazdów. Jego budowa trwała ponad 6 lat i kosztowała ponad miliard złotych.
2: To są aktualności jedynki.
0: 204 wypadki rolnicze od początku czerwca zgłoszono do Mazowieckiego Oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Większość zdarzyła się podczas sianokosów, żniw oraz zbiorów warzyw i owoców, wylicza Ewa Malitka z KRUS-u.
3: Dużo zdarzeń w związku z urządzeniami. Najczęściej one są spowodowane przy użyciu właśnie ciężkich maszyn, że te maszyny mogą nie mieć jakichś osłon, nieodpowiednie obuwie, nieodpowiedni strój, pośpiech. To, że mamy przemęczone organizmy. Praca w rolnictwie niestety nie jest pracą taką normową.
0: W pierwszym półroczu na Mazowszu zgłoszono ponad 650 wypadków rolniczych. A na koniec Węgry. Premier Péter Modiar poinformował o poprawie sytuacji w jedynej elektrowni atomowej Pax. W drugim bloku rozpoczęto ponowne uruchamianie kolejnej turbiny. Według zapowiedzi szefa rządu wieczorem do produkcji energii wróciła turbina numer 3.
4: Oznacza to zwiększenie produkcji po wcześniejszych ograniczeniach związanych z bardzo niskim poziomem Dunaju. Poziom rzeki w Pokrze jest obecnie około 19 cm wyższy niż podczas ubiegłotygodniowego minimum. Jednocześnie węgierski system energetyczny nadal pozostaje pod presją. Elektrownia gazowa w Sas-Holombodcie zdecydowała o przełożeniu planowanej na koniec sierpnia konserwacji bloku G3. Decyzję podjęto wspólnie z Ministerstwem Gospodarki i Energetyki, aby blok o mocy blisko 400 MW pozostał dostępny w okresie letniego szczytu zapotrzebowania na energię. Chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa dostaw prądu w sytuacji, gdy wysokie temperatury powodują wzrost zużycia energii, a niski poziom Dunaju ogranicza możliwości pracy elektrowni w Pokrz. Termin konserwacji przesunięto z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa eksploatacji i dostępnego czasu pracy instalacji. Gazowa elektrownia w Sas-Holombodcie dysponuje obecnie łączną mocą 564 MW, z czego największą część stanowi właśnie blok G3. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Wtorek będzie chłodniejszy, możliwe opady deszczu i burze na północy i wschodzie kraju. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 18 stopni na północy do 27 na południowym wschodzie.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
5: Marek Klapa, dzień dobry.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
5: A w naszym studiu spoglądający w swoje źródła i w swoje wykresy Paweł Karczewski, makler, wiceprezes Quercus TFI. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Zanim o ropie, to jeszcze informacja z naszego podwórka, która trochę mówi o naszej kondycji finansowej. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wydał komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2026 i tutaj pojawiła się taka kwota, bardzo lakoniczny komunikat, że właśnie w drugim kwartale tego roku to średnie czy przeciętne wynagrodzenie wyniosło 9233 zł i 13 groszy. I chociaż jak to z tymi średnimi bywa, one trochę odkształcają rzeczywistość, to jest to bardzo ważna informacja z punktu widzenia makroekonomii, ale także decyzji RPP. Co możemy wyczytać właśnie z tej kwoty? Przypomnę, 9233 zł i 13 groszy.
6: No przede wszystkim jest to informacja smutna dla nas jako dla pracowników, no bo możemy wyczytać, że zarabialiśmy w drugim kwartale średnio 300 zł mniej niż w pierwszym kwartale, czyli jest to informacja słaba. Rok do roku ten wzrost jednak był tam w okolicach 5%, natomiast jest to ciekawa informacja, moim zdaniem troszkę dziś pominięta przez serwisy, która może skłonić Radę Polityki Pieniężnej we wrześniu jednak do podjęcia tej decyzji takiej bardziej gołębiej, czyli do nawet obniżki 100%. Prezes NBP Adam Glapiński w konferencji prasowej czerwcowej zapowiadał, że ze względu właśnie na słabą dynamikę płac, taka obniżka stóp procentowych będzie rozważana we wrześniu. On w każdym bądź razie

0: że prawdopodobnie będzie taką propozycję składał, więc ta informacja może mieć, tak jak każdy kij, dwa końce. Gorszą, o której już wspomniałem, oraz taką dobrą, że stopy być może ze względu na to spadną we wrześniu.
1: Pan bacznie przygląda się wszelkim informacjom dotyczącym polskiej gospodarki. Ten spadek no, trochę zaskakuje, prawda?
0: On się wpisuje w trend, to znaczy wpisuje się w taki trend równoważenia gospodarki. Gospodarka się bardzo dobrze zachowuje ostatnio, czyli rośnie, ale ten wzrost nie ma charakteru inflacyjnego u nas wewnątrz kraju. Inflacja, jeżeli mamy jakiś wzrost, tak jak mieliśmy w lipcu, to źródłem tego są po prostu zewnętrzne czynniki, takie jak wybuch wojny w Iranie i po prostu droga ropa. Także gospodarka się równoważy, jest taki prawie że perfekcyjnej równowadze, nie ma presji inflacyjnej i to wyhamowanie tendencji płacowej no, też o tym świadczy.
1: I nic dziwnego, że oglądamy każdą złotówkę z każdej strony i też liczymy nasze wydatki, bo pojawia się zmartwienie i to zmartwienie to oczywiście ceny paliw. To jest zmartwienie zarówno po stronie konsumentów, jak również i przedsiębiorców. No i tak czekamy, ta połowa miesiąca już się zbliża wielkimi krokami. Dzisiaj mamy 10 dzień sierpnia. No i nie wiemy jeszcze, czy ten CPN będzie reaktywowany, czy nie. W tamtym tygodniu pan premier powiedział wyraźnie, poczekajmy jeszcze chwilę, zobaczmy, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Przyjął pozycję takiego analityka trochę rynku ropy. No i właśnie dzisiaj, co możemy powiedzieć o tym rynku, bo tutaj ani w jedną, ani w drugą stronę nic się nie wyjaśniło.
0: Tak, czyli dalej pan premier wraz ze swoimi podwładnymi, którzy zapewne są dobrymi analitykami, będą to dalej obserwować. Na pewno ten pakiet CPN na razie nie wróci. To znaczy wróciłby, gdyby ceny benzyny gwałtownie wzrosły. No wtedy to by było prawdopodobnie koniecznie też ze względów politycznych, żeby trochę złagodzić napięcia czy społeczne gdzieś tam związane z wyjazdami na urlopy, czy w ogóle z presją inflacyjną. Natomiast w związku z tym, że się nic nie zmieniło od tamtego czasu, tak naprawdę, chociaż chyba dzisiaj ceny benzyny i paliwa w ogóle spadły na stacjach benzynowych, no to ten pakiet CPN na razie nie wróci.
1: Na pylonach rzeczywiście wygląda to troszeczkę lepiej, ale jeżeli spojrzymy na rynki międzynarodowe, to dzisiaj znowu wzrost. Może jak na obecne zawirowania nieduży, bo niewiele ponad 1%, ale jednak ropa WTI $79.33 w tej chwili, jeśli chodzi o baryłkę właśnie tego czarnego złota. A jeżeli mówimy o tej odmianie Brent, no to tutaj mamy $84.85, no prawie $85, co tutaj dużo mówić. Nie wygląda to dobrze z punktu widzenia gospodarki i z punktu widzenia również prognozowania tego, co może w najbliższym czasie dziać się na rynku paliw.
0: Z pozoru nie wygląda to dobrze, natomiast my teraz już bardziej patrzymy na właśnie ceny paliw niż na ceny ropy, czyli tego surowca, który tworzy paliwa, dlatego że ceny paliw, one zaczęły żyć trochę własnym życiem od jakiegoś czasu, czyli drożały, mimo że nawet ropa nie drożała i są po prostu zakładnikami tak zwanych marsz rafineryjnych, czyli sytuacji rynkowej związanej z utrudnieniami dużymi w produkcji paliwa, czy to w Arabii Saudyjskiej, w Zatoce Perskiej, czy to w Rosji. W związku z tym sytuacja rynkowa rafineriom pozwala do kosztów paliwa dodawać jeszcze tą marżę, czyli dodatek cenowy, zwany marżą rafineryjną, który jest ekstremalnie wysoki. No i teraz ropa trochę zdrożała na przestrzeni tygodnia, ale paliwo nie zdrożało. W związku z tym widać, że te marże rafineryjne delikatnie gdzieś tam odpuściły. To może też wynikać z osłabienia się kursu dolara, bo to jest bardzo ważne. Dolar do niedawna kosztował w przeliczeniu na euro gdzieś tam w okolicach 1,13 dolara za jedno euro. Do złotego to było gdzieś tam 3,80, w tej chwili jest 3,72, no i powyżej nawet 1,15, czyli dolar staniał. W związku z tym jako jeden z tych takich czynników, które są brane pod uwagę w kalkulacji ceny paliwa, pozwolił te ceny paliwa trochę obniżyć. Więc z tego punktu widzenia ta sytuacja wygląda nieźle. Z punktu widzenia ropy, no chwilowo nie chciałbym komentować, bo ta wojna zapowiada się na to, że to będzie taka niekończąca się historia, czyli Tutaj mi się przypomina ta piosenka ładna Limala, Never Ending Story, wypowiedzi prezydenta Trumpa po prostu.

0: prostu należy uznać jako niewiarygodny w tym zakresie, dlatego że co drugi dzień słyszymy, że ta wojna się skończy za dzień czy dwa, jutro pojutrze będzie podpisane porozumienie. Tego porozumienia nie ma. Przyjąłbym na robocze takie założenie, że po prostu ta wojna się przez długi czas nie zakończy. I to jest bardzo negatywna rzecz. Natomiast historia nas uczy, że to wcale nie musi oznaczać, że te ceny ropy nie spadną, bo wojna na Ukrainie wybuchła. Nadal trwa, ceny bardzo mocno skoczyły, a potem rynek ropy się zbilansował i ceny ropy spadały nawet do poniżej 60 dolarów za baryłkę, więc te reakcje, które mamy na ropie przez ostatnie właśnie kilka dni, pokazują, że chyba rynki finansowe zaczynają traktować tą wojnę jako już w tej chwili zjawisko, które w tle będzie się toczyć, będzie się tlić. I tu bym chyba proponował takie założenie przyjąć i z mniejszą uwagą tą wojnę obserwować i potencjalne obietnice dotyczące zakończenia tego konfliktu. Natomiast rynek ropy chyba gdzieś tam będzie próbował jakby szukać równowagi właśnie pomimo tej wojny, która się toczy.
1: Jak wygląda takie szukanie równowagi? To jest tak, że rynek godzi się z tą rzeczywistością, spadają emocje, a może tutaj wchodzą w grę zupełnie inne kalkulacje. Próba zbadania, ile tej ropy faktycznie na rynku jest, ile jest jej potrzebne. I jak to wygląda z punktu widzenia właśnie tych mechanizmów rynkowych, które decydują o tym, co na koniec dnia zobaczymy na wykresach?
0: No właściwie pan redaktor większość powiedział z tego, co ja chciałem powiedzieć, czyli...
1: Udało mi się.
0: Nie, myślę, że to jest doświadczenie. Ja uważam, że na rynku jest bardzo duży element emocji i spekulacji. Więc w pewnym momencie, jak dane zjawisko przyjmujemy za trwałe, czyli tak jak ja powiedziałem, że ta wojna być może będzie trwać, no to wtedy analitycy porzucają emocje, rynkowi gracze, tak zwani no, spekulanci czy traderzy krótkoterminowi przestają jakby te emocje uwzględniać, no i wtedy siadamy do stołu i zastanawiamy się, ile w rzeczywistości jest popytu i podaży, czyli popytu na tą ropę i podaży tego surowca w danym momencie. I wtedy się zaczyna okazywać, że, no, że ta cena równowagi być może jest gdzieś tam 10, 20 czy 30 dolarów niższa niż te 100 dolarów, które było na wojnie mimo trwania tego konfliktu. No bo doliczały się emocje i te ewentualnie spekulacyjne ruchy cenowe. Także jeżeli takie zjawisko właśnie jak wojna właśnie czy na Ukrainie, czy tutaj w tym Iranie będzie się przedłużać, no to specjaliści rynkowi przyjmą założenie, że te emocje należy ten szum rynkowy gdzieś tam oddzielić od właśnie prawdziwego bilansu ilości dostępnej tej ropy na rynku no i zainteresowania, czyli popytu.
1: To jest niezwykle pocieszające w tym momencie, bo rzeczywiście patrząc na wykresy, rzadko zdarzało się, że pojawiała się cena taka na dłuższy czas, wyższa, zawyżona. Gdzieś zawsze te wahnięcia się pojawiały. No chyba, że sięgniemy do lat 70., ale to zupełnie inna rzeczywistość.
0: Zupełnie inna rzeczywistość, w której udział ropy i w ogóle paliw w tworzeniu PKB, czyli produkcji gospodarczej, był znacznie wyższy niż teraz. W tej chwili jednak te talenty mają znacznie większe znaczenie, w szczególności w tym świecie technologicznym, czy z tym udziałem już sztucznej inteligencji, niż właśnie surowce. Także my się oddalamy od tych gdzieś tam efektów rewolucji przemysłowej, gdzie surowce były najważniejsze. Także poza tym wyższy poziom cen, utrzymujący się przez dłuższy czas, pozwala producentom, którzy mają wyższe koszty, no odpalać te swoje szyby, które dawno gdzieś tam nie były używane. Czyli jeżeli jest producent, dla którego na przykład wydobycie jest znacznie droższe niż Arabii Saudyjskiej, który gdzieś tam zaczyna osiągać zyski przy cenach ropy wysokich, no to on wtedy włącza tą swoją produkcję i jest w stanie w jakimś dłuższym czasie to zrobić. I ta ropa zaczyna płynąć z innych źródeł, więc ten upływający czas pozwala nam właśnie na ten rynek ropy spojrzeć z perspektywy większej równowagi niż mieliśmy to na przykład 2-3 miesiące temu.
1: Panie prezesie, wspomniał pan przed chwilą o dolarze amerykańskim, który również ma wpływ na to, ile płacimy za paliwa. Ja sobie przypominam naszą rozmowę z połowy czerwca, kiedy rzeczywiście dolar tak sukcesywnie drożał i gdzieś na poziomie 3,68 powiedział pan, no trzeba się przygotować na to, że może być troszeczkę trudniejszy czas dla złotego. To może, skoro pan zapowiedział ten trudniejszy czas dla złotego, on nastąpił gdzieś tam w szczycie 3,80 za dolara. Zobaczyliśmy to, co teraz może.

0: Możemy już odwołać, już będzie spokojniej?
1: Tak, to znaczy złoty jest pochodną kursów walutowych światowych, czyli siły dolara względem całego świata lub słabości. No i w Stanach Zjednoczonych pojawiło się kilka czynników, które tego dolara osłabiły. To znaczy, po pierwsze, no to mieliśmy słabsze dane o amerykańskiej gospodarce. Nawet w ostatni czwartek lub piątek były dane dotyczące tworzenia się nowych miejsc pracy i te miejsca pracy tak naprawdę ubyły. Ubyło tych miejsc pracy, czyli gospodarka amerykańska gdzieś tam za ostatni okres na podstawie tego dokładnie raportu, no bo te raporty gdzieś tam są z różnych źródeł, nie tworzyła dodatkowych miejsc pracy. I tak jak u nas zauważyliśmy, że mieliśmy w drugim kwartale obniżkę średniej płacy, tak tam z kolei no netto zwalnianie pracowników może powodować w amerykańskim banku centralnym, czyli w Fedzie, chęć niepodwyższania stóp procentowych, bo w tej chwili był grany scenariusz ostatnio podwyżek stóp procentowych. Każda podwyżka stóp procentowych powinna teoretycznie w Ameryce wzmacniać kurs dolara, a jej brak, pod który w tej chwili rynek zaczyna grać, odwrotnie, więc ten dolar zaczął się osłabiać. Niewiele, no to jest osłabienie rzędu gdzieś tam 1,5 do 2% na przestrzeni ostatniego miesiąca. No ale to wydaje mi się, zaczyna nam powoli pozwalać myśleć, że to ryzyko umacniania się dolara odchodzi gdzieś tam w dal i nie będzie nam grozić. I to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne właśnie z punktu widzenia kalkulacji cen paliw na stacjach benzynowych i w ogóle gazu na przykład przed zbliżającym się sezonem grzewczym. Więc gdyby ten dolar rzeczywiście nie umacniał się, tylko ustabilizował się lub lekko nawet spadał, no to byłoby bardzo dobrze dla wszystkich.
0: To przeprowadźmy jedną taką symulację. Wyobraźmy sobie, że Stany Zjednoczone pozostaną na dotychczasowych stopach procentowych, a u nas, też jak pan wspomniał na początku naszej audycji, Rada Polityki Pieniężnej zdecydowałaby się jednak na obniżkę stóp procentowych. To co wtedy z kursem? Czy w tej sytuacji moglibyśmy mówić o takim działaniu, które jednak naszą walutę może osłabić?
1: Może, ale nie musi, dlatego że no, ta waluta nasza, ona ma też inne czynniki. To jest na przykład poziom rezerw walutowych polskich, który jest bardzo wysoki i który nas jakby złotego wzmacnia ze względu na to, że no, trudno jest podmiotom międzynarodowym, instytucjom gdzieś tam, które polują na słabsze waluty na świecie, próbować złotego na trwałe osłabić, no bo złoty ma tak silne podstawy związane właśnie z tymi rezerwami walutowymi, że łatwo się jakby go nie osłabi spekulacyjnie. Także te fundusze hedgingowe, spekulacyjne, jeżeli grają na osłabienie jakiejś waluty, chciałyby zagrać, to wybierają inne rynki, na przykład Turcję i na pewno raczej Polska nie jest dobrym miejscem do tego typu gdzieś tam spekulacji, tego typu tradingu.
0: Bo już dzisiaj polski złoty jest przecież inną walutą w tym międzynarodowym układzie sił niż w 2008, kiedy te wszystkie fundusze się uwzięły na złotego i traciliśmy i wtedy była niekończąca się historia. Panie prezesie, to w takim razie wróćmy do głównego tematu naszej rozmowy, do tego, co pojawiło się przede wszystkim na początku naszej dyskusji, ceny paliw. Czy w tej sytuacji zebraliśmy kilka zmiennych? Pewnie też te wartości, o których mówiliśmy, są na monitorach ministra finansów i jego doradców. Czy faktycznie jest przestrzeń, biorąc pod uwagę również kondycję finansów publicznych, aby ten CPN rzeczywiście wprowadzić na te dwa ostatnie tygodnie sierpnia, czyli końcówka wakacji z taką lekką ulgą przy dystrybutorach?
1: Moim zdaniem w tej chwili nie ma, tak jak powiedziałem na początku audycji, w tej chwili ten poziom cen jeszcze nie pozwala na razie rządowi na wprowadzenie tego programu CPN.
0: A co musiałoby się stać?
1: No musiałyby ceny jeszcze rosnąć, a są tygodnie, tak jak tutaj premier powiedział, że do obserwacji, w moim przekonaniu dzisiaj paliwo spadło, więc rząd w tej chwili tego nie wprowadzi. Natomiast no, wydaje mi się, że decyzja jest cały czas na pograniczu, czyli rząd by nie chciał, no bo to kosztuje. Natomiast z drugiej strony, no te wyższe ceny paliwa, no to one powodują wzrost inflacji i oddalają na przykład obniżki stóp procentowych, a obniżki stóp procentowych z kolei potencjalne one powodują obniżki kosztu obsługi długu, czyli rząd cały czas kalkuluje. Tych zmiennych jest bardzo dużo. Ja myślę, że gdyby cena paliwa nie przestawała rosnąć, to w tej chwili ta decyzja byłaby dość szybko.

0: podjęta od 1, na przykład września, czy tam od 15, od 16 sierpnia, od następnego poniedziałku, ale chyba to się nie wydarzy, bo na razie jest przynajmniej stabilizacja, jeżeli nawet nie jakieś delikatne obniżki cen paliw.
1: Bardzo dziękujemy za dokładną analizę. Pan Paweł Karczewski, makler i wiceprezes Quercus TFI, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję. Do widzenia.
1: Do widzenia. To był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Komentarz.
3: A już teraz gościem na antenie Polskiego Radia 24 jest pan Marcin Piasecki, publicysta Rzeczpospolita. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam państwa, witam pana.
3: No to jeżeli pan pozwoli, od Rzeczpospolitej chciałbym właśnie zacząć. Minister Sprawiedliwości, pan Żurek udzielił wywiadu, Waldemar Żurek udzielił wywiadu Rzeczpospolitej. W tym wywiadzie padło kilka dosyć ciekawych sformułowań. Moim zdaniem moja pozycja jest stabilna i silna. Rozpuszczanie plotek, że Żurek jest do strzału, to próby utrudniania mojej pracy. Kolejna. Czasem trzeba przegrać bitwę, żeby wygrać wojnę. Jesteśmy na najlepszej drodze, żeby Trybunał Konstytucyjny znów zaczął działać zgodnie z prawem. No i jeszcze jedno zdanie, łączące się z tym poprzednim, ale brzmiące dosyć, no mam wrażenie, chyba zaskakująco. To my ogrywamy prezydenta tylko metodami zgodnymi z prawem. Rzeczywiście jest tak dobrze, jak przedstawia to minister Waldemar Żurek? Znaczy dobrze z punktu widzenia koalicji rządowej?
4: Minister Żurek, minister sprawiedliwości, oczywiście no, może mówić, no, przedstawiać swoje poglądy, tak? Swoją wizję i swoje spojrzenie na różnego rodzaju sprawy i mechanizmy. No i rzeczywiście prezentuje tutaj dosyć dużą taką porcję optymizmu z jednej strony, z drugiej strony zadowolenia z własnych dokonań. Natomiast jeżeli w momencie, kiedy jest dociskany przez naszych dziennikarzy, no właściwie o czym my mówimy, jeżeli chodzi o kwestie właśnie tychże dokonań, no to tutaj się robi nieco gorzej i minister no, tak trochę się ukrywa za tym parawanem właśnie określeń typu to my ogrywamy prezydenta, nie on nas i tak dalej, i tak dalej. Ale rzeczywiście wskazuje na kilka punktów, które można odczytać jako no, pewne tutaj osiągnięcia Ministerstwa Sprawiedliwości pod jego kierownictwem. No ma pewne prawo do właśnie wyrażania tego no, dużego zadowolenia z tego, co się wydarzyło przez ten rok, bo wywiad też ma taki rocznicowy charakter urzędowania ministra. No i z tego, co się będzie działo w przyszłości. No tak czy inaczej, zachęcam do lektury. Myślę, że tutaj każdy z czytelników, z obserwatorów może wyrobić sobie własne zdanie na temat słów ministra.
3: No ale to ja mimo wszystko jeszcze chciałbym przez chwilę przy tym wywiadzie pozostać, bo ja rozumiem, że ta sytuacja, w jakiej musi działać minister sprawiedliwości, to jest sytuacja niezwykle skomplikowana, niezwykle trudna. Bez wątpienia są pewne osiągnięcia. Ale czy jednak stwierdzenie, że to my ogrywamy prezydenta, no to nie jest stwierdzenie, które może jednak niektórych wyborców koalicji rządowej no, wprawić w delikatnie rzecz biorąc konsternację?
4: I tak i nie. Z jednej strony to no, rzeczywiście no, tutaj okej, tylko właśnie no, minister podał no, taką pulę faktów związaną z tym swoim stwierdzeniem, która no, może budzić pewien niedosyt. No, ale z drugiej strony no, też pamiętajmy o tym, że zwolennicy koalicji rządowej no jednak są zwolennikami rządu, no w tym, jak rozumiem, ministra Żurka, a jednocześnie No, co jest akurat, wydaje mi się, że bardzo szkodliwe dla naszego kraju. Jednocześnie, no, jeżeli chodzi o kwestie postaci prezydenta i funkcjonowania Karola Nawrockiego, no to najkrócej mówiąc, po prostu go nie popierają. Jest to postać, prezydent, który budzi ich najróżniejsze wątpliwości. Że ja nie jestem przekonany, że akurat to zdanie ministra Żurka, no, może prowadzić do takiego wstrząsu

0: wśród wyborców, zwolenników.
1: No, może wstrząs to za wiele powiedziane, ale jednak no, pewnego zaskoczenia i zdziwienia i konsternacji, tak.
0: Tak, no może. Może, aczkolwiek, tak jak wspomniałem wcześniej, wydaje mi się, że niekoniecznie. No jak mówię, no tutaj zachęcam do lektury tego wywiadu. Ja słyszałem też taką opinię, że pan minister, no jest tak trochę arogancki wręcz w swoich słowach. No ale to każdy musi jakby ocenić sam po prostu.
1: No ale czy to, o czym pan mówi, świadczy o tym, że tak naprawdę nieważne, co mówimy, ważne, do której grupy wyborców nasze słowa mają trafić, bo jeżeli trafiają, jeżeli mówimy w wywiadzie takie rzeczy, to wychodzimy z założenia, że ta druga strona, nieważne, co powiemy, i tak odrzuci to w całości, ta pierwsza strona, nieważne, co powiemy, i tak w całości to przyjmie?
0: No i tutaj o tych emocjach i polaryzacji to może za chwilę, ale użył pan określenia, odrzuci pan w całości.
1: Albo przyjmie w całości.
0: Właśnie niekoniecznie, dlatego że oprócz warstwy takiej czysto merytorycznej, tego co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości, to ten wywiad ma jeszcze moim zdaniem jedną wartość, to znaczy pokazuje coś w rodzaju strategii, tak? Strategii zarówno ministerstwa, jak i samego ministra. I z tego punktu widzenia, to nawet dla przeciwników obecnej koalicji rządowej ten wywiad może być ciekawy. Natomiast wracając do pana pytania, no cóż, no jesteśmy w momencie, w czasach no, totalnej polaryzacji. I teraz przekroczenie granic tej polaryzacji, jakakolwiek zmiana funkcjonowania życia politycznego w Polsce w zasadzie jest chyba niemożliwa do przeprowadzenia. W związku z tym jest no tak, jak pan mówi, tak? Zwolennicy, jeżeli chodzi o kwestię merytoryczną, o kwestię emocji, przyjmą, jakoś tam przyjmą słowa ministra Żurka, natomiast przeciwnicy koalicji rządowej, no znowu, no to odrzucą. No i na to nie ma siły, no jeszcze klasa polityczna dosyć silnie się do tego przyczynia. Niestety w takiej rzeczywistości żyjemy i przyznam, że ja po prostu nie widzę z tego wyjścia. Co takiego musiałoby się stać, żeby te podziały zaczęły przebiegać inaczej, żeby się nie opierały wyłącznie na emocjach, czasami personalnej niechęci do liderów jednego czy drugiego obozu politycznego, podgrzewania tego wszystkiego jeszcze przez platformy społecznościowe. No naprawdę, żyjemy w rzeczywistości takiej, gdzie no, ta polaryzacja jest, prawdopodobnie będzie. Czy nam się to podoba, czy nie, mnie się osobiście nie podoba. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane ze zmianą, to trudno ją sobie wyobrazić właśnie.
1: To jeszcze jedna kwestia, a rzeczywiście Koalicja Obywatelska doczeka tego momentu, kiedy Trybunał Konstytucyjny znów zacznie działać jej zdaniem legalnie i zgodnie z prawem?
0: No więc tutaj minister Żurek no, nie odsłania tych kart swoich w sposób wyraźny. No prezentuje właśnie też dosyć dużą dawkę optymizmu, jeżeli chodzi o kwestie właśnie Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast no przyznam, że ja no co najmniej jestem bardzo ciekaw, jak to będzie, w jaki sposób to będzie przebiegało, no i czy rzeczywiście jest możliwe. Wydaje się, że minister ma jakiś taki konkretny plan związany z wyborem tych nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego i plan na ich no, rozpoczęcie normalnego funkcjonowania. No, bo pamiętajmy, że przeważająca część z nich jest po prostu no, urzęduje w bibliotece Trybunału i nie została przez Bogdana Święczkowskiego dopuszczona do po prostu spełniania obowiązków sędziego Trybunału. No ale zobaczymy. Ja jestem bardzo, bardzo ciekaw. Sprawa wydaje mi się no, skrajnie trudna, ale może rzeczywiście ten plan istnieje.
1: To w takim razie idźmy dalej. Wiceprezes PSL Urszula Pasławska zadeklarowała w jednym z programów telewizyjnych, że jej ugrupowanie nie wystartuje w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych na jednej liście z Koalicją Obywatelską. Uzasadniła to w bardzo prosty

0: sposób PO skręciła mocno w lewo. Nazbyt lewo jak na jej gust i jak rozumiem na gust wyborców PSL-u. No i teraz pytanie brzmi, na ile to jest taka no, deklaracja na prawie rok przed wyborami? Wiele się może zmienić. Na ile to jest no, być może pokazanie Koalicji Obywatelskiej, że być może oczekujemy trochę lepszych warunków i bardziej i większego zaangażowania, większego starania z waszej strony, bo jeżeli nie, to zaryzykujemy i pójdziemy sami. No a na ile być może no, to jest zapowiedź tego, że PSL nie zamyka sobie drogi w drugą stronę.
1: No właśnie i teraz spróbujmy rozebrać te wszystkie możliwości na takiej bardziej części pierwsze. Czyli PSL jako jednak samodzielny start w wyborach parlamentarnych. Oczywiście wielokrotnie się powtarza aż do znudzenia o tym, że PSL notuje kiepskie sondaże przed wyborami, a jednak do parlamentu no, przeskakuje ten próg. Do parlamentu wchodzi. Rzeczywiście tak się zdarzało wielokrotnie w historii naszych wyborów, naszego parlamentaryzmu, ale nie musi się zdarzyć, zwłaszcza, że no cóż, no, notowania PSL-u są bardzo, ale to bardzo słabe w tej chwili. No i no, nie rokują jakiś tutaj szans na awans, na to, żeby tych punkcików procentowych było więcej. Zwłaszcza, że pamiętajmy, że PSL jest partią współrządzącą. W związku z tym no, nie ma tego komfortu, że no, nie odpowiada za nic i może mówić wyborcom to co chce. No odpowiada. Odpowiada w związku z tym no, ten ciężar rządzenia no, za PSL-em no, z PSL-em jest. Czyli raczej start samodzielny byłby trudny. Druga sprawa no, to Koalicja Obywatelska i tutaj właśnie te postulaty wysuwane przez panią poseł pod adresem właśnie z koalicji. Mi się wydaje, że to tak jak pan to trafnie określił, to jest taka gra, tak? Taka gra o to, żeby sobie w ewentualnym sojuszu, ewentualnej jednak koalicji, znaczy w wspólnym starcie, to zapewnić sobie jak najlepsze warunki, bo no, coś tutaj na razie mówimy, że nie wszystkie posunięcia Koalicji Obywatelskiej nam się podobają. No i scenariusz numer 3, czyli sojusz z kimś. No PiS raczej należy wykluczyć. No tutaj jest długa historia konfliktów między obydwoma partiami i wydaje się, że niechęć ludowców do Prawa i Sprawiedliwości jest szczera i dosyć głęboka. Też związana z takim podstawowym z elementem, to znaczy kwestią tego, że Prawo i Sprawiedliwość w momencie, kiedy no, startuje z jakichś wspólnych list, no to później tego sojusznika zjada, tak?
0: Ale przepraszam, jednak Prawo i Sprawiedliwość sprzed kilkunastu lat, a Prawo i Sprawiedliwość dziś to są dwie zupełnie różne partie. Wystarczy spojrzeć na słupki.
1: No tak, rzeczywiście. Tutaj też trzeba pamiętać o tym, że jakby zakres nie tyle władzy, bo formalnie to jest po staremu, natomiast takiej no, sprawczości prezesa no, jest zupełnie inny niż kiedyś. Natomiast no, pytanie, czy jednak mechanizmy gdzieś tam w tle nie pozostały te same. To znaczy, jeżeli się podłącza pod nas mała partia, no, to zróbmy tak, żeby no, ją no, tak troszeczkę przetrzebić. I wydaje mi się, że tego scenariusza ludowcy mogą się bać. No i kolejna sprawa to jest ewentualny sojusz z kimś innym. Oczywiście tutaj się najczęściej pojawia nazwa Rozwój Plus, tak, ugrupowanie Mateusza Morawieckiego, no i wspólny sojusz. No,
0: pytanie, czy opłacalny, tak, czy opłacalny dla jednej i dla drugiej strony, no bo jedna strona wnosi potężne, sprawnie działające struktury i to jest atut nie do przecenienia, druga strona wnosi z kolei mocne nazwiska, powiew świeżości, no i jak na razie całkiem przyzwoite notowania, gdyby do tych notowań Rozwoju Plus doliczyć jeszcze PSL, no to nagle nam się robi około 10%.
1: Tak, i ciekawostka polega na tym, że w pewnym sensie w równym stopniu te ugrupowania, chociaż oczywiście współrządzenie przez PSL wyglądało zupełnie inaczej niż rządzenie przez Mateusza Morawieckiego, ale w takim planie no, emocjonalnym wobec wyborców, no to obydwa ugrupowania w jakimś takim podobnym stopniu są obciążone tym rządzeniem, tak?

ciężarem rządzenia, że tutaj właśnie no nie można mówić o takiej dysproporcji, że jedni nie rządzili, drudzy rządzą. No przyznam, że nie wykluczałbym takiego sojuszu, bo rzeczywiście może on się opłacać obydwu stronom i rzeczywiście

0: na wsi. Pytanie, czy Morawiecki ma jakikolwiek potencjał na wsi, żeby no, jakoś to się kleiło. Czy w sposób radykalny poprawiłoby wynik wyborczy, no, czy to z jednej strony Morawieckiego, z drugiej strony PSL-u, czy te sklejone ugrupowania by zanotowały dobry wynik wyborczy? No, pewnie lepszy, tak, taką tezę bym zaryzykował, pewnie lepszy, gdyby na przykład, no, nie wiem, ugrupowanie Morawieckiego wystartowało bez PSL-u. PSL raczej nie będzie tutaj, nie byłby obciążeniem, a może by dodał te 2, może w porywach 3 punkty procentowe do ostatecznego wyniku. Oczywiście rodzi się duży znak zapytania, duże pytanie, no i co dalej, tak? Dobrze, obydwa ugrupowania przyjmijmy, że się ze wspólnej listy dostają do parlamentu. Jak dalej wygląda ta współpraca? Czy ona się na przykład kończy? Bo mamy powtórkę z trzeciej drogi, tak? Która się, no, była, skończyła po kilkunastu miesiącach, ale się skończyła.
1: Chociaż jeżeli chodzi o Szymona Hołownię, to można powiedzieć, że jest tu ochota na reaktywację. Pytanie oczywiście, na ile taka reaktywacja może się powieść, ale pozwoli pan, bo mamy już niewiele czasu. Chciałem zapytać o jeszcze jedną kwestię. Najnowszy sondaż Opinia 24 przeprowadzony na zlecenie RMF FM. 51% Polaków uważa, że obecne relacje między rządem a prezydentem negatywnie wpływają na bezpieczeństwo kraju. No i pytanie, czy z takiego sondażu można, myślę oczywiście o stronach tego politycznego sporu, czy z tego sondażu można wysnuć jakieś wnioski i być może w jakiś sposób wykorzystać to na swoją korzyść.
0: No to jest tak, tylko pewnie gdybyśmy spojrzeli na tych 51%, to podzielilibyśmy to na połowę mniej więcej, czyli po 25%, i 1,25% uważa, że to jest winy rządu Donalda Tuska. Drugie 25% pewnie by uważało, że tutaj przyczynił się do tych złych relacji przede wszystkim prezydent Karol Nawrocki. I tak to jest. Tutaj znowu wracamy do tego wątku polaryzacji.
1: Marcin Piasecki, publicysta Rzeczpospolitej. Bardzo dziękuję za komentarz.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.
3: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska.
2: Komentarz.
3: A z nami Jan Piekło, były ambasador Rzeczpospolitej w Kijowie. Dzień dobry, panie ambasadorze.
4: Dzień dobry, witam Państwa.
3: A propos coraz częstszych i mających coraz większe zasięgi ataków, ukraińskich ataków na terytorium Rosji. Może też chodzi o to, panie ambasadorze, żeby po prostu zmęczyć społeczeństwo, żeby ono być może zaczęło też stawiać warunki, bo są miejsca, gdzie nie ma paliwa, nie ma prądu, nie ma internetu, to Krym. No ale jak zostanie w przestrzeni, pan pewnie pamięta atak na jeden ze zbiorników, po którym kopuła zbiornika podniosła się i komentarze w sieci brzmiały, że nie wiem, UFO się pojawiło, tak, na rosyjskim terytorium. To może chodzi o też o takie zbudowanie w głowach Rosjan przekonania, że Putin nie mówi prawdy, to po pierwsze, a po drugie, że oni są jednak w jakimś zagrożeniu.
4: To prawda. Właściwie myślę, że spora część społeczeństwa rosyjskiego już wie, że Putin nie mówi prawdy. Tylko, że zachowują się tak, jak się zwykli zachowywać od lat. I nie reagują. No, nie sądzę, żeby to miało jakiś wpływ na wybory, które się mają odbyć. Wybory, no w cudzysłowie wybory w Rosji. Zdaje się, że tam już trwa akcja indoktrynacyjna i próba wyeliminowania partii Jabłko z udziału w tych całych pseudowyborach. Natomiast znacznie gorszą sprawą jest informacja o tym, że jest przygotowywany kontyngent około 30 tysięcy albo 50 tysięcy koreańskich żołnierzy i koreańskiego sprzętu, który ma wspomóc słabnącą Rosję na froncie z Ukrainą. To jest sygnał mocno niepokojący i należy to rozpatrywać w szerszym kontekście, łącznie z tym, co się dzieje w Zatoce Perskiej, I w kontekście również wsparcia

0: Korei Północnej i Chin dla Rosji.
1: Patrzę teraz na zdjęcie, tak? Proszę.
0: Tak, nie, myślę, że to jest wszystko coś, co zmierza ku jakiemuś finałowi. Ja nie mówię, że to będzie zakończenie wojny, natomiast to myślę, może być jakiś przełom, tym bardziej, że Amerykanie pobłogosławili sankcje na Rosję, które będą jeszcze bardziej dotkliwe i zdaje się, że dzięki Turcji, Rumunii i Bułgarii Ukraina pozyska sprzęt, który ułatwi jej zadanie bardziej dotkliwych ciosów w gospodarce i logistyce rosyjskiej.
1: Patrzę teraz na zdjęcie, na którym widać setki osób przed Sądem Najwyższym w Moskwie, które wzywały do wycofania partii Jabłko właśnie z wyborów do Dumy Państwowej. Takie protesty, dobrze to widzieć, ale właściwie na tym się kończy, prawda? Wpływ na razie takich działań. Ale zastanawiam się, panie ambasadorze, jak długo jeszcze otoczenie Władimira Putina będzie znosić tę drogę w stronę krachu. Przecież oni potrafią liczyć, potrafią szacować straty, wpływy, które tracą. On naprawdę jest taki wszechmocny, że tam nikt nie postawi mu jakiejś tamy, nie mówiąc o bardziej konkretnych działaniach?
0: Panie redaktor, ja myślę, że klucz do tego jest w Pekinie. I jeżeli Chiny zdecydują o tym, że należałoby dokonać przemeblowania korzystnego dla Pekinu na Kremlu,
1: to tak się stanie?
0: Tak się może stać.
1: To kto czeka na sygnał w takim razie ze strony Chin? No bo nie Putin.
0: No Putin może się tego obawiać i pewnie robi ze swojej strony wszystko, żeby do czegoś takiego nie doszło. No tutaj pamiętajmy, mamy w tle tą nieszczęsną wojnę w Zatoce Perskiej, która jest też jakby pewnym fragmentem tej całej większej układanki. I musimy pamiętać, że to przecież dzięki Iranowi i pomocy irańskiej, technologii irańskiej, Rosjanie byli w stanie zaatakować skutecznie dronami Ukrainy.
1: Czekamy, tak? Co nam zostało? Nam, obserwatorom, nic. Ale my też mamy wpływ i opcję wywierania jakiejś presji. Nie wiem, mamy? Panie ambasadorze, może ja jestem jakąś hura optymistką. Myślę o sankcjach, myślę o zaostrzeniu kursu, myślę o egzekwowaniu tych sankcji, które już obowiązują. Czy mi się wydaje?
0: Panie redaktor, mamy, ale no, nie widać tutaj jakiejś spójności w polityce krajów Unii Europejskiej. Zdaje się, widziałem jakieś statystyki, że rośnie w zastraszającym tempie ilość nabywania rosyjskiego płynnego gazu. Przed zimą oczywiście, pewnie. I dochodzą do nas informacje o tajemniczym spotkaniu niemieckich polityków z rosyjskimi odpowiednikami, gdzie prawdopodobnie dyskutowano ewentualność po pierwsze doprowadzenia do pokoju, a po drugie pewnie zrobienia biznesu, którym miałby być po prostu odnowienie czegoś, co już funkcjonowało, czyli Nord Stream 2, który jest, zdaje się, jedną nitką, cały czas jest to możliwe, żeby ten gaz szedł. Więc tam są plany biznesowe. To jest coś, co cały czas gdzieś tam jest głęboko w umysłach niemieckich, że to jest jakiś sposób może na, po pierwsze, dalej budowanie wizerunku, silnego wizerunku niemieckiej gospodarki, która jest w stanie krachu. No i oczywiście, no przecież to jest powrót do czegoś, co zawsze funkcjonowało na kontynencie europejskim, czyli współpracy niemiecko- czy prusacko-rosyjskiej kontra głównie krajom Europy Środkowej i Wschodniej.
1: Tym wszystkim, którzy jest pomiędzy nimi, po prostu.
0: Tak, dokładnie, dokładnie. Żeby oni się chętnie podporządkowali temu, co najsilniejsi powiedzą. I tutaj jest jeszcze

0: zdaje się liczenie na to, że prezydent Macron może się zachować podobnie, ale już nie ma wiele do powiedzenia, bo przestanie być prezydentem. I zdaje się, że się generalnie dość szybko zmienia układ sił politycznych w Europie i będziemy to pewnie śledzić z uwagą, natomiast Europie brakuje możliwości, właściwie chęci rozwiązania tego problemu i wsparcia, silniejszego wsparcia nie tylko Ukrainy, ale i krajów Europy tak zwanej wschodniej flanki NATO.
1: To trochę boję się zapytać pana o opinię na temat wrześniowych wyborów w Niemczech i tych miejsc na mapie Niemiec, w których AfD ma zdecydowaną, miejscami nawet 40-procentową popularność, a no, jest zdecydowanie prorosyjska.
0: Panie redaktor,
1: nie o tym mieliśmy
0: ja
1: rozmawiać,
0: powiedzieć.
1: Więc nie chcę tutaj też pana w trudnej sytuacji stawiać, ale...
0: Ale nie stawia mnie pani.
1: Nie, to proszę, ma pan refleksję?
0: Ja sam jestem mocno tym wszystkim przerażony. Natomiast to, co chcę zrealizować w tej chwili Alternative für Deutschland, czyli ta partia niemiecka, która jest bardziej prorosyjska, to jest właściwie wejście w buty Angeli Merkel i wejście w buty poprzedników, którzy dokładnie ten sam pomysł mieli.
1: No dobrze, to...
0: I zanalizowali go.
1: Tak, no tak, tak. Ale wie pan, Gerhard Schröder, który przeszedł do Nord Stream 2, spotkał się z ostracyzmem, krytyką, a chce pan powiedzieć, że oni wszyscy po cichu o tym myślą, że można by to w jakieś inne ramy interesu ubrać? No na pewno gospodarczo byłoby korzystne, prawda? Bo byłoby taniej.
0: No tak, no, na pewno tak. A poza tym niemiecka gospodarka jest w stanie katastrofalnym i demografia w Niemczech i nastroje społeczne. Więc myślenie o tym, żeby wrócić do czegoś, co stwarzało fundamenty pod silne Niemcy w Europie, no to jest myślenie właśnie w tych kategoriach pokoju z Rosją.
1: Panie ambasadorze, Ukraina wydała zgodę na kolejne ekshumacje szczątków polskich ofiar rzezi, tym razem w Hucie Pieniackiej i Ugłach na Wołyniu. To wynik ustaleń ze stroną polską. Myśli pan... Nie wiem, my zdaje się, ja z panem rozmawiałam jakiś czas temu przy okazji zamieszania z Orderem Orła Białego o tym, że jeśli to ma owocować takimi sytuacjami, to proszę bardzo. Myśli pan, że jesteśmy świadkami jakiejś większej skłonności strony ukraińskiej do takich gestów i takich historycznych, no o ogromnym znaczeniu dla nas? Czy to jest konsekwencja wcześniejszych działań?
0: To jest konsekwencja postawy prezydenta Nawrockiego i pewnego zdecydowania sporej części elity politycznej Polski. Myślę, że to jest dobry znak. To znaczy, że jest jakaś refleksja po tamtej stronie. Poza tym pozycja prezydenta Żeleńskiego jest teraz tak słaba, jak dawno nie była, ze względu na te afery korupcyjne. Teraz kolejna afera z panią, już byłą panią ambasador, która była premierem niedawno. Byłem ambasador Ukrainy w Waszyngtonie. No, myślę, że to akurat jest dobry sygnał. No, Huta Pieniacka, sam tam jako ambasador razem z ambasadorem Deszczycą uczestniczyłem w obchodach tam w okazji rocznicy kolejnej tej masakry w Hucie Pieniackim. Zresztą mój ojciec gdzieś w tamtych okolicach kiedyś urodził. Więc myślę, że coś na rzeczy jest, że tam jest jakieś przemyślenie, że należy te stosunki z Polską poukładać inaczej i trzeba zrealizować postulat polskiej strony, pozwolić pogrzebać szczątki tych, którzy zginęli z rąk i chłopów ukraińskich podburzonych przez ideologów UPA i oddziałów UPA.
1: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty dziś spotyka się z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefańczukiem. Odwiedzają dzieci, ukraińskie dzieci, które są na koloniach w Polsce. Widziałam dosłownie przed chwilą taki obraz spacerujących obu panów w bardzo swobodnej atmosferze. No, to są, ja wiem, być może drobne, tak, na pierwszy rzut oka, ale jakieś działania pojednawcze,

0: koncyliacyjne?
1: No, jeżeli marszałek Krzyżasty się chce w to wpisać, to chwała mu panie za to. Natomiast niewątpliwie, gdyby nie determinacja wtedy prezydenta, to ten temat ekshumacji po prostu tak mocno nie zaistniał.
0: Panie ambasadorze, mówi pan o stanowisku Ukrainy wobec sąsiadów, tak to ogólnie nazwę. W minioną sobotę podczas swojej pierwszej oficjalnej wizyty w Belgradzie Władimir Zełenski oświadczył, że stanowisko jego kraju w kwestii nieuznawania suwerenności Kosowa pozostaje niezmienne. Podkreślił, że Ukraina szanuje integralność terytorialną Serbii i prawo międzynarodowe. Kosowo była południowa prowincja Serbii, ogłosiła swoją niepodległość w 2008 roku, a Prisztina na przykład w odróżnieniu od Belgradu przyłączyła się do europejskich i amerykańskich sankcji nałożonych na Rosję. Dlaczego Władimir Zełenski tak ryzykuje?
1: Tak, to jest, panie
0: co
1: redaktor,
0: mu daje
1: bardzo,
0: takie,
1: bardzo dobre pytanie.
0: Co mu daje taką pewność, że on może to robić?
1: Rzeczywiście Serbia jest z jednej strony zadowolona z tej wizyty i to widać było po przyjęciu tam. Po prostu pełna oficjałka, jak chodzi o przyjęcie Zełenskiego z dywanem, z flagami. Natomiast zdaje się, że w Prisztinie z kolei flaga ukraińska została zdjęta na znak protestu. Ponieważ ja jako dziennikarz relacjonowałem cały ten konflikt od początku do końca na Bałkanach, na rozpad Jugosławii, to muszę powiedzieć, że to był ciekawy wybór, ponieważ te doświadczenia z Bałkanów mogą być bardzo przydatne dla Ukrainy i pobudzić ich do jakichś refleksji. Natomiast rzeczywiście Ukraina nie uznała niepodległości Kosowa. No i to powoduje, że są sęki na tej drodze. Natomiast nie ulega wątpliwości, że ta wizyta w Belgradzie była korzystna zarówno dla prezydenta Vučića, jak i dla prezydenta Zełenskiego, ponieważ ich wspólnym celem jest wejście do Unii Europejskiej i w tej kwestii jakieś uzgodnienia tam zostały zrobione. No nie wiem, na ile się to zrealizuje w praktyce. To była nieco, no, nieco zadziwiająca akrobacja polityczna, no, tak bym to powiedział, ale no, interesująca.
0: Panie ambasadorze, bo to tak trochę brzmi i wygląda. Mam na myśli też ostatnią wypowiedź generała Załużnego, który twierdzi, że NATO potrzebowałoby wielu lat, żeby zbliżyć się do zdolności, którymi dysponuje dziś ukraińska armia. Jakby Ukraina stała na stanowisku, że już nie musi prosić, a może oczekiwać. Panu to też tak brzmi?
1: No nie do końca. Po pierwsze, gdyby nie NATO i gdyby nie dane wywiadowcze, zarówno ze strony CIA i Stanów Zjednoczonych, jak i sojuszników europejskich, to Ukraina nie mogłaby odnosić takich sukcesów, jak chodzi o ataki na cele w Rosji. I myślę, że ta wypowiedź generała ambasadora Załużnego ma bardziej charakter polityczny i to jest przygotowanie do wyborów prezydenckich, które się prędzej czy później odbędą na Ukrainie, w których raczej Zełenski nie wygra.
0: Dziękuję za rozmowę. Jan Piekło, był ambasador Rzeczpospolitej w Kijowie.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
4: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 20.

0: 4 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
1: Autopromocja.

0: Minęła piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Stany Zjednoczone przekażą ponad 15,5 miliona dolarów Kolumbii. Zachodnią część tego kraju nawiedziło silne trzęsienie ziemi, w którym zginęło co najmniej 111 osób.
1: Na południu miasta Cali zawalił się czteropiętrowy hotel Molina Rosa. Pod gruzami mogą znajdować się dziesiątki poszkodowanych. Burmistrz Alejandro Eder liczy na szybkie wsparcie ratowników, aby dotrzeć do ofiar katastrofy na czas. Według raportów kolumbijskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych najbardziej ucierpiały departamenty Choco, Caldas, Valle de Cauca i Risalarda. Minister Rodrigo Lara Restrepo przekazał, że mniej poszkodowane samorządy spieszą na pomoc ofiarom katastrofy.
2: El alcalde Bogotá.
1: Burmistrz Bogoty zaoferował dźwigi i ratowników, a gubernator Antioki udostępnił jednostki powietrzne całego departamentu. W stolicy Kolumbii powołano sztab kryzysowy, aby zarządzać usuwaniem skutków trzęsienia ziemi. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Polscy kierowcy czekają na obniżki cen paliw. W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję w sprawie kolejnej odsłony programu Ceny Paliwa Niżej. Za litr oleju napędowego na wielu stacjach w Polsce trzeba obecnie zapłacić ponad 8 zł.
3: Trzeba ladzić i jechać.
4: Program CPN pan wspomina?
3: Był dobry, ale ile może państwo sponsorować?
5: Przydałoby się, żeby wróciło.
6: Ja liczę, że spadnie, bo jednak dość duży koszt się dużo jeździ.
0: Pierwszy raz program Ceny Paliwa Niżej uruchomiono pod koniec marca, a zamknięto wraz z końcem czerwca. Mechanizm pozwalał na wprowadzenie ceny maksymalnej na stacjach dzięki zmniejszeniu akcyzy na paliwo i ograniczeniu stawki VAT. Więcej warzyw i roślin strączkowych, a mniej cukrów i niezdrowych tłuszczów. Od września wchodzą w życie nowe zasady żywienia w szkołach. Regulują m.in. zawartość półek szkolnych sklepików.
7: Posiłki mają być lżejsze, a w menu mięso zastąpią zdrowsze warzywa. Dwa razy w tygodniu zupy mają być wegetariańskie, raz w tygodniu na stołówce mają pojawiać się rośliny strączkowe, zapowiada Agnieszka Naglacka z sanepidu w Szczecinie.
8: Bardzo szeroka gama jest roślin strączkowych, od grochu, fasoli, poprzez soczewice, ciecierzyce. Można zrobić pasty, pasztety, można zrobić kotlety, potrawki różnego rodzaju, także można zrobić naprawdę wszystko.
7: Zmiany sięgną też sklepików szkolnych i automatów z przekąskami. Napojem pierwszego wyboru ma być woda. Nadal będzie można kupić na przykład drożdżówki.
8: Natomiast zawartość tłuszczu, cukrów, jeśli chodzi o wyroby cukiernicze różnego rodzaju, jest również zmniejszona.
7: To jak szkoły, przedszkola i inne miejsca, gdzie żywią się dzieci, wdrażają nowe przepisy, będzie kontrolować sanepid. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
9: To są aktualności jedynki.
0: Przed nami nieznaczna poprawa stanu poziomu Wisły o kilkanaście centymetrów. Wczoraj w punkcie pomiarowym Warszawa Bulwary odnotowano rekordowo niski stan rzeki, zaledwie 102 centymetry. Dziś spodziewamy się krótkotrwałej poprawy tej sytuacji, zapowiada Dariusz Witkowski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
10: Prognozowane są nieznaczne kilkunastocentymetrowe wzrosty. Ten wzrost nie będzie długotrwały, bo jak wskazują prognozy, już od czwartku będziemy odnotować powolny spadek stanu wody.
0: Do czwartku poziom wody na warszawskiej stacji może wynieść 115 cm. Dla porównania stan alarmowy wynosi 750 cm. A w aktualnościach jeszcze o wyjątkowym zjawisku na nocnym niebie. Jutrzejsze zaćmienie słońca, które w Polsce zasłoni naszą gwiazdę częściowo, w Hiszpanii zrobi to całkowicie. Dlatego wybierają się tam tłumy miłośników astronomii. Większość noclegów jest już niedostępna. Choć da się pojechać na ostatnią chwilę, będzie to zdecydowanie droga wycieczka.
11: Turyści na

0: Majorce podekscytowani obejrzenie całkowitego zaćmienia słońca wkomponowali w swój urlop. Przyjechaliśmy tu na wakacje i chcemy zobaczyć zaćmienie słońca. Jesteśmy podekscytowani, nigdy wcześniej nie widzieliśmy całkowitego zaćmienia. Wyjazd na ostatnią chwilę staje się kosztowny. Na bilet lotniczy w tanich liniach właśnie na tę wyspę trzeba przeznaczyć ponad 2000 zł. Cena za nocleg w hotelu w odpowiednim miejscu do obserwacji to blisko 1000 zł za dobę lub więcej. W niektórych lokalizacjach wszystkie wolne miejsca są już zajęte. Wszystko jest w pełni zarezerwowane. Wszystkie miejsca w restauracji, wypożyczone łodzie i wynajęte miejsca do cumowania. Władze Hiszpanii spodziewają się przyjazdu setek tysięcy turystów i ich bezpieczeństwa pilnować będą dziesiątki tysięcy funkcjonariuszy. Agata Król, Polskie Radio.
1: W Polsce jutrzejsze zaćmienie będzie widoczne jako częściowe. Najbardziej spektakularnie będzie wyglądało w Kotlinie Kłodzkiej, gdzie księżyc zasłoni aż 88% słońca. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Przelotne opady deszczu dziś na północy i wschodzie kraju. Na termometrach maksymalnie od 18 stopni, na północy około 22 w centrum i rejonach podgórskich, a najcieplej do 27 stopni na południowym wschodzie.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Marta Hoppe, zapraszam. Jesteśmy w historycznym momencie, jeśli chodzi o zmiany w Unii Europejskiej w kontekście dobrostanu zwierząt. Jakie to zmiany i czy zaczęło się w Polsce, a może zaczęło się właśnie w innych krajach? No i podążamy tą drogą, o tym porozmawiamy w dzisiejszej audycji. A moimi gościniami są Marta Korzeniak i Maja Kubit ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Wspomniałam, że historyczny moment, czyli zmiany w Unii Europejskiej, zmiany w Polsce, zmiany we wszystkich krajach. O jakich zmianach mówimy? Bo wiadomo, że chodzi o dobrostan zwierząt.
4: Tak, mówimy tak naprawdę teraz o takim kompleksowym zestawie zmian, ponieważ trwa rewizja unijnego prawa dotyczącego dobrostanu zwierząt. Głównie teraz na tapecie mamy dwie takie zmiany, czyli unijny zakaz hodowli zwierząt na futra i zakaz trzymania zwierząt gospodarskich w klatkach, zakaz chowu klatkowego. No i tutaj mamy już pewne deklaracje, pewne obietnice. Obie te zmiany są też skutkami europejskich inicjatyw obywatelskich, które cieszyły się ogromnym poparciem społeczeństwa. I w tym momencie czekamy już na takie bardziej konkretne decyzje Komisji Europejskiej.
3: Jeśli chodzi o ten zakaz hodowli zwierząt na futra, w Polsce już ten zakaz mamy. Oczywiście jest w tej chwili stan przejściowy, to potrwa zanim te fermy zostaną wygaszone zupełnie, no ale już mamy podpis prezydenta. Walka o lepsze życie zwierząt hodowanych w klatkach trwa. Też się tutaj coś dzieje, coś się zmienia. Czy to jest tak, że my zapoczątkowaliśmy coś w Polsce i Unia podchwyciła, czy w innych krajach też tak jest, no i wtedy cała Unia Europejska za tym musi podążać?
4: Widzimy pewne ruchy w całej Europie. Jak mówimy o hodowli zwierząt na futra, o zakazie hodowli zwierząt na futra, no to widzieliśmy już na przestrzeni lat, tak naprawdę od ponad 20 lat, kolejne kraje europejskie wprowadzały zakaz hodowli zwierząt na futra. Polska jest ostatnim krajem w Europie, który taki zakaz wprowadził. To się stało w grudniu zeszłego roku. Więc widzimy, że był taki efekt kuli śnieżnej. Kolejne kraje odchodziły od tej hodowli, co skutkowało tym, że Europejska Inicjatywa Obywatelska Fair Free Europe uzyskała ponad 1,5 miliona podpisów, co jest rekordowym wynikiem, jak chodzi o tego typu inicjatywę. I Komisja Europejska musi się nad tym tematem pochylić. Więc widzimy, że takie zmiany na poziomie krajowym są niezwykle istotne po to, żeby zasygnalizować całej Unii Europejskiej, że jest jakaś potrzeba w społeczeństwie, żeby taką zmianę później ujednolicić i wprowadzić jednolite prawo na poziomie całej Unii Europejskiej.
3: Pani Majo, pani jest także specjalistką w sprawach zmian prawnych dotyczących właśnie między innymi dobrostanu zwierząt. To jak to jest? Co jest ważniejsze? To, co mamy w Polsce, czy to, co Unia nam narzuca? Jaka jest droga tego zmiany tego prawa dotyczącego zwierząt?
6: To trochę działa w dwie strony, bo możliwe prawo na poziomie unijnym jest możliwe do wynegocjowania gdzieś tam w tych instytucjach, które się tym zajmują. Wtedy, kiedy jest już jakiś konsensus w większości państw członkowskich co do tego. I w przypadku zakazu chowu klatkowego, który teraz jest szansa na to, że będzie wprowadzony, bo Komisja Europejska to zapowiedziała i zapowiada już w swoich kolejnych komunikatach,

0: No już kilka krajów unijnych ma zakaz, albo częściowy, albo całkowity. I też no, zmiany rynkowe są takie, że już około 60% jaj w Europie jest produkowanych w systemach alternatywnych. Więc no też jakby to pokazuje, że najpierw są zmiany, gdzieś tam też pokazuje to, że kraje się na to zgadzają i wtedy Unia może też jakieś na ogólnym poziomie unijnym wprowadzić zmiany.
1: Jest tak, że mamy różne przepisy w różnych krajach. No, oprócz tego jest Unia Europejska, która ma jakieś ogólne też zasady zarządzania, przepisy dotyczące wielu rzeczy, z którymi mamy do czynienia. Czy my możemy w ogóle jakoś próbować ingerować w to? To znaczy, mając jakiś dobry pomysł, jak rozwiązać chociażby problem, o którym rozmawiamy? Czy to zakaz hodowli zwierząt na futra, czy zakaz chodu klatkowego? Jakby sprawdzone działania, które w jakimś państwie się udało wdrożyć i to działa, gdzieś próbować dalej przekazać i sprawić, że inne kraje też podejmą takie same rozwiązania.
2: Tak, myślę, że kraje się uczą od siebie nawzajem i to, w jaki sposób te zmiany są wprowadzane, to jest na pewno inspirowane tym, co już zadziałało, co odniosło sukces. Tutaj na przykładzie zakazu hodowli zwierząt na futra, czy zakazu chowu klatkowego kurniosek, no to są faktycznie takie zmiany, które zwykle są kraje, które są pionierami takich zmian, natomiast później ta zmiana się rozsiewa na pozostałe kraje europejskie. Jak chodzi o chów klatkowy kurniosek, no to taki zakaz mamy już w Austrii, w Niemczech, w Danii czy na Słowacji, więc to jest znowu ten efekt kuli śnieżnej, który teraz następuje. No i zdecydowanie te zmiany są po prostu bardzo mocno sygnalizowane przez społeczeństwo. To jest też taki wzorzec, który widzimy, czyli społeczeństwo raz za razem pokazuje w badaniach opinii społecznej, że nie chce chowu klatkowego w tym konkretnym przykładzie i tutaj rząd na te oczekiwania odpowiada. Analogicznie na poziomie Unii Europejskiej też te instytucje powinny w ten sam sposób odpowiedzieć, bo wiemy też, że Unia Europejska, tak jak politycy, też sami europosłowie mówią, że w tym takim swoim najlepszym wydaniu to nie jest tylko narzędzie do ujednolicania takich ekonomicznych aspektów, ale też właśnie tych, no, tych takich bardziej wyższych moralnie, że tak to nazwę.
1: No tak, tylko każdy kraj ma trochę inne możliwości, inne potrzeby, innych mieszkańców, więc to też chyba trochę trudno tak generalizować.
2: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony takie jednolite prawo może działać bardzo na korzyść rolników, ponieważ nawet ci, którzy są w trochę trudniejszej sytuacji, w momencie, kiedy taka zmiana prawa następuje, no to następują jakieś zasady. Tutaj my też bardzo mocno podkreślamy, że jeżeli taka transformacja systemu hodowli nastąpi, to rolnicy powinni dostać odpowiednie dofinansowanie, powinni otrzymać odpowiednią pomoc od Unii Europejskiej, więc tutaj nie chcemy absolutnie, żeby ktoś został na lodzie, tylko chcemy, żeby to była sprawiedliwa transformacja, możliwa do przeprowadzenia. No i też później to prawo unijne, jeśli jest jednolite, daje równe szanse rolnikom z różnych części Unii Europejskiej. No i co jest istotne, to też, że bardzo mocno naciskamy na podobne regulacje dotyczące importu, to znaczy, żeby nie było możliwe importowanie później produktów, które pochodzą z gorszych warunków, no bo to z kolei właśnie zaburza tą konkurencyjność naszych europejskich rolników. Więc tutaj też zawsze, kiedy mówimy o wycofaniu jakiejś metody chowu z Unii Europejskiej, jednocześnie mówimy też o zakazie importu produktów, które by pochodziły z tych gorszych, jak chodzi o dobrostan warunków.
1: No tak, a wiadomo, że czasami się kombinuje, że jak u nas nie można, to sprowadźmy i ten problem jakoś zamieciemy pod dywan. Mówimy o dwóch takich tematach, czyli zakaz hodowli zwierząt na futra i zakaz chowu klatkowego. Ale jakie jeszcze rzeczy powinny się zmienić, jeśli chodzi o dobrostan zwierząt? Co tak panie dosyć przeraża, martwi, smuci w kontekście właśnie zwierząt mieszkających na terenie Unii Europejskiej, czy żyjących w gospodarstwach, czy w ogóle tego prawa, które jest wokół zwierząt? Czy są takie obszary, za które warto byłoby też się wziąć? Może nie otwarte klatki, ale w ogóle inne stowarzyszenia i to, żeby pomóc tym zwierzętom, no bo same o pomoc nie poproszą.
0: No jest bardzo dużo takich tematów, które na pewno obie chciałybyśmy, żeby gdzieś tam się ruszyły. Na pewno kwestia transportów, która jest teraz w Unii Europejskiej też procedowana i gdzieś tam ugrzęzła w Parlamencie Europejskim. Dobrze by było, żeby gdzieś to się ruszyło, ale nie wiem, jaki będzie tego skutek.
1: O jakim transporcie mówimy?
0: Transporty zwierząt hodowlanych na duże odległości. Te zwierzęta no, spędzają wiele godzin, wiele czasu spędzają w tych transportach, mają ogromne temperatury, gdzieś tam cierpią, nie wiedzą, co się dzieje i właśnie jest projekt, który ma to uregulować, ale nie ma tutaj jakiegoś dużego konsensusu chyba w parlamencie na ten temat. No to na pewno byłoby dobrze, żeby było zrobione. Labeling taki dobrostanowy też byłoby dobrze wprowadzić, chociaż jest certyfikacja produktów odzwierzęcych, jeśli chodzi o dobrostan, czyli coś podobnego jak jest przyjaźń.

0: jajach klatkowych, kiedy wiemy, że jaja zerówki, jedynki, dwójki, trójki i może wiemy, z jakiego chowu pochodzą, to coś podobnego można byłoby wprowadzić również dla na przykład kurczaków hodowanych dla mięsa. I to też gdzieś tam w Unii Europejskiej jest dyskutowane, ale myślę, że to jest znacznie dłuższa droga, ale no, ja uważam, że to by dużo zmieniło.
1: No tutaj można by pewnie wymieniać długo. Na pewno jakieś regulacje legislacyjne co do ras szybko rosnących kurczaków hodowanych na mięso byłyby przydatne. Tutaj na razie widzimy jakieś ruchy ze strony biznesu głównie w innych krajach. W Polsce na razie ten temat no, stoi w miejscu niestety. Natomiast są kraje, gdzie widzimy postępy właśnie głównie z branży. Tutaj jednym z takich najgłośniejszych sukcesów z ostatniego czasu jest to, że w Norwegii producenci drobiu sami doszli do porozumienia i nie będą już hodować kurczaków ras szybko rosnących, mimo że nie było żadnego nakazu, zakazu. Po prostu taką decyzję podjęli właśnie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, żeby ten dobrostan zwierząt był trochę lepszy. No tutaj mówimy o bardzo dużej liczbie zwierząt, zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce. W Polsce to jest 1,5 miliarda kurczaków hodowanych na mięso każdego roku, więc też taka zmiana miałaby ogromny wpływ. No i tutaj na poziomie Unii Europejskiej na razie nie spodziewam się, że taka zmiana nastąpi, natomiast na pewno no, miałaby tutaj bardzo potencjalnie duży wpływ na bardzo dużą liczbę zwierząt. No są też oczywiście mniejsze tematy, którymi my też jako Otwarte Klatki się nie zajmujemy, ale na pewno tutaj jak chodzi o sam dobrostan, mimo że Unia Europejska zdecydowanie dobrze wypada, kiedy patrzymy w takiej perspektywie całego świata, na tle całego świata, no to w dalszym ciągu jednak mamy trochę takich najbardziej okrutnych praktyk do wyeliminowania tutaj, czy też właśnie w chowie zwierząt gospodarskich, ale też jak myślimy o ochronie zwierząt dzikich czy laboratoryjnych, to tutaj też dalej mamy dużo do zrobienia.
2: Czyli jest co robić, tematów na lata, na dziesiątki pewnie lat nie zabraknie, a jak tak z Pani obserwacji, czy widać, że rzeczywiście zaczynamy się tymi tematami bardziej interesować, zaczynamy więcej działać, bo tak jak myślę sobie o tym, że pewne organizacje kiedyś bardziej walczyły o przyrodę niż o zwierzęta, teraz mam wrażenie, że właśnie stawia się na ten dobrostan zwierząt, na myślenie o tym, jak można im pomóc. Nie zawsze oczywiście to się udaje, nie zawsze to jest szybkie, ale o tym się więcej mówi i chyba więcej robi. Czy to po prostu głośniej jest o tym i medialnie się gdzieś temat rozkręca? Czy rzeczywiście tak jest, że w Unii się o tym myśli, jak można zmienić los zwierząt?
0: No ja myślę, że jest coś w tym, że coraz więcej jest takich inicjatyw i temat zwierząt i dobrostanu zwierząt jest coraz bardziej istotny. No sam fakt tego, że te inicjatywy, Europejska Inicjatywa Obywatelska For Free Europe i Anti-Cage Aid zdobyły tyle podpisów i no są procedowane, czy gdzieś tam jakaś reakcja ze strony instytucji unijnych musi być, no to sam faktem. Też jest to moim zdaniem historyczne, że powstała nadzwyczajna komisja do spraw ochrony zwierząt. Dzięki tej komisji również jej prac został uchwalony zakaz hodowli zwierząt na futra, ale też bardzo dużo innych projektów jest tam złożonych i no jest to gdzieś tam historyczny moment, więc nawet w Polsce, która wydaje się dość konserwatywna rolniczo i jeśli chodzi o zwierzęta hodowlane, no jest taki przełom, więc uważam, że tak.
1: Ja bym tutaj dodała jeszcze, że myślę, że to poparcie społeczne, ono było wysokie zawsze, natomiast teraz jest coraz więcej narzędzi, które społeczeństwo może wykorzystywać, bo sama Europejska Inicjatywa Obywatelska, o której tu już kilka razy wspomniałyśmy, to jest stosunkowo nowe narzędzie, które właśnie ma służyć z założenia do takiej komunikacji między społeczeństwem a instytucjami unijnymi, ale też ruch prozwierzęcy rośnie. Wiadomo, że dalej te proporcje ruchu prozwierzęcego w stosunku do czy hodowców zwierząt gospodarskich, czy przemysłu spożywczego, no dalej to jest nieporównywalna skala, natomiast ruch prozwierzęcy rośnie, specjalizuje się też. My jako ruch prozwierzęcy odkrywamy kolejne narzędzia i specjalizujemy się w kolejnych narzędziach, tak jak rzecznictwo polityczne, to, że właśnie zaczynamy się coraz częściej pojawiać i zabierać głos na komisjach, na posiedzeniach różnego rodzaju, że spotykamy się z politykami, rozmawiamy z nimi bezpośrednio o problemach, które dotyczą dobrostanu zwierząt. Też ostatnio organizowaliśmy takie wydarzenie w Brukseli pod Komisją Europejską właśnie w sprawie chowu klatkowego, gdzie wzięli udział w nim europosłowie, z którymi też mogliśmy porozmawiać, którzy zabrali głos, sami powiedzieli, że liczą na to, że Komisja Europejska te propozycje zmiany prawa przedstawi. To tutaj ten wachlarz narzędzi, którymi my dysponujemy jako organizacje pozarządowe i jako społeczeństwo, on się poszerza i to też pozwala nam po prostu trochę mocniej naciskać na te zmiany prawne.
2: Czyli kiedyś tak nie było? Kiedyś można było tylko krzyczeć i pikietować pod jakąś fermą albo pod drzewem, jeśli chodziło o na przykład wycinki, a teraz można już założyć eleganckie ubranie, pójść do polityków i z nimi rozmawiać? Teraz jest ta otwartość?
1: Myślę, że może nie, że to była kiedyś jedyna opcja, ale na pewno tutaj internet i media społecznościowe, rozpowszechnienie mediów społecznościowych bardzo nam ułatwiły

0: Właśnie i tak skróciły dystans pomiędzy politykami a organizacjami pozarządowymi. Ułatwiły też nagłaśnianie problemów dobrostanowych poprzez współpracę ze znanymi osobami, z osobami publicznymi, z influencerami. Dużo trudniej jest po prostu pewne kwestie ignorować politykom, ponieważ czują ten nacisk nie tylko na przykład poprzez tradycyjne listy, tak jak może kiedyś to było możliwe, tylko no, czują go z każdej strony, bo możemy w tym momencie wykupić reklamy w gazetach, możemy pisać maile do polityków, możemy oznaczać ich w social mediach, możemy iść bezpośrednio rozmawiać z politykami. Także te różne formy nacisku i wpływu są, no, po pierwsze są bardziej różnorodne, ale też bardziej dostępne dla przeciętnej osoby, która po prostu dba o dobrostan zwierząt. A my, naszą rolą jako organizacji pozarządowych jest trochę wskazywanie tego kierunku i wskazywanie, udostępnianie tych narzędzi tak, aby to było jak najłatwiejsze dla społeczeństwa, no ale ostatecznie to po stronie społeczeństwa stoi, żeby ten nacisk wywierać i to widzimy, że się udaje.
1: Nie wiem, czy panie wiedzą i znają odpowiedź na moje pytanie, które chciałam teraz zadać, ale jak jest w innych krajach Unii Europejskiej, to znaczy, które są takie dosyć otwarte na zmiany praw zwierząt, na tę poprawę dobrostanu? Czy są takie, które rzeczywiście świecą przykładem i można próbować się i inspirować ich działaniem?
0: No tutaj spoza Unii Europejskiej na pewno Szwajcaria jest takim krajem, który jest bardzo progresywny, jak chodzi o ochronę zwierząt. Tam niedawno, też tak przykładowo, niedawno został przyjęty zakaz importu futer, które pochodzą z... To jest trochę taki niejasny przepis, bo on mówi o zakazie importu futer z okrutnych warunków. Trochę ciężko zdefiniować, co to jest. Zakładamy, że chodzi o fermy futrzarskie. Myślę, że Dania, Norwegia, no kraje skandynawskie tutaj też zdecydowanie świecą przykładem. My też jesteśmy częścią takiej międzynarodowej organizacji Anima International, w ramach której właśnie mamy nasz oddział w Danii, w Norwegii, więc tam też na bieżąco śledzimy, co się dzieje i faktycznie tam te zmiany idą dosyć, może nie gładko, ale na pewno szybciej niż w Polsce. To bym powiedziała, że są tacy pionierzy. Austria też wprowadziła zmiany, no zakaz hodowli zwierząt na futro to około 2000 roku, to był jeden z pierwszych krajów, który wprowadził taki zakaz. Zakaz chowu kur w klatkach też już tam obowiązuje, więc tak, Austria też bym powiedziała, że jest jednym z takich krajów, a my próbujemy dogonić.
1: Dogonić, ale czasami to idzie szybciej, czasami wolniej. No warto się nie poddawać, nawet jeżeli gdzieś utknie sprawa w jakimś martwym punkcie i nie widać, żeby coś szło do przodu. A czy wy wspólnie się na przykład inspirujecie z innymi organizacjami z Unii Europejskiej, które też walczą w podobnych sprawach? Czy macie też takie wymianę działań, myśli, rozwiązań?
2: Tak, robimy to. Wymieniamy się narzędziami i też właśnie z takim niedawnym przykładem jest organizacja z Litwy, która gdzieś tam nas inspirowała przy działaniach przy zakazie hodowli zwierząt na futra i no, od niej się dużo nauczyliśmy, więc staramy się gdzieś tam z nimi rozmawiać i się dowiadywać i też przekazywać nasze doświadczenie i to, co my się dowiedzieliśmy i nauczyliśmy innym organizacjom, więc myślę, że moglibyśmy się jeszcze lepiej wymieniać wiedzą i doświadczeniem i narzędziami, ale tak, no inspirujemy się.
1: Marta Korzeniak i Maja Kubit ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki były dzisiaj razem z nami w audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję.
2: Dzięki.
0: Dziękuję.
1: A ja zapraszam Państwa na kolejne spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
3: I mamy klimat. Powtórka programu. Samo zdrowie.
4: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a w studiu Polskiego Radia 24 Konrad Madejczyk z Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu.
4: Będziemy dzisiaj rozmawiać w ogóle o tym, z czym się zwracać do Rzecznika Praw Pacjenta, bo chociaż instytucja już jest, powiedziałabym, zakorzeniona w tym polskim systemie ochrony zdrowia, to czasami jest mnóstwo wątpliwości, pytań, pomyłek, a warto wiedzieć i o tym będziemy mówić. Na czym polega praca Rzecznika Praw Pacjenta?
5: Rzecznik Praw Pacjenta to instytucja powołana po to, żeby właśnie reprezentować pacjentów przed organami, ale też przed szpitalami, przed przychodniami i pomagać pacjentom w takich problemach, które się zdarzają. No nie da się uniknąć problemów, niedociągnięć. Oczywiście idealny system wszystkie by te problemy i niedociągnięcia wyeliminował, ale jednak, jak się okazuje, cały czas takie problemy są. I tutaj ciekawa statystyka z tego roku, bo do czerwca odebraliśmy 52 tysiące zgłoszeń.
4: To bardzo dużo.
5: W porównaniu do zeszłego roku oczywiście, bo w zeszłym roku

0: Kubo, 94 tysiące, czyli do połowy roku, już ponad połowę zeszłego roku mamy. Najwięcej tych zgłoszeń dotyczyło napotkanych trudności w trakcie leczenia szpitalnego. Pacjenci skarżą się na szpitale. Mamy też na przykład teraz, w czasie fali upałów, skargi na to, że sale są nieklimatyzowane, że pacjentki leżą na salach poporodowych, które też nie mają klimatyzacji, co jest już dużym problemem, że pacjenci są na korytarzach. Cały czas to się zdarza. To jest duży problem. Kolejne to 16% z tych świadczeń to realizowanych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, czyli że nie były na czas wykonywane badania, które były konieczne, że trzeba było czekać. Już często lekarz wypisuje na CITO, a to CITO wcale nie oznacza, że rzeczywiście to CITO będzie. No i mamy też trudności w korzystaniu po prostu z podstawowej opieki zdrowotnej, czyli z zapisaniem się do lekarza w tak zwanej przychodni. Podstawowa opieka zdrowotna, bardzo często ten termin się pojawia w postaci skrótu POZ, to też warto wymienić, że to jest właśnie ta nasza taka najbliższa przychodnia. Świadczenia i te problemy z dostępnością to są te najważniejsze sygnały, które dostajemy.
1: Dużo skarg, zapewne wynikające też po prostu z problemów systemu ochrony zdrowia. Przecież wiemy o dużym niedofinansowaniu, o tym, że te kolejki się wydłużają. Rozumiem, że to też przekłada się na odczucia pacjentów, którzy nie mogą doczekać się na konkretne badania. No ale co wtedy zrobić? No bo przecież bezradnie rozłożyć ręce, no przecież wy nie jesteście w stanie przyspieszyć wizyty ani zapewnić komuś dostępu do badania.
0: Każdy sygnał jest rozpatrywany osobno i jeżeli nasi pracownicy stwierdzą, że doszło, że jest możliwość, że doszło do naruszenia praw pacjentów, czy osobistego, czy zbiorowych praw pacjentów, prosimy taką przychodnię czy szpital o przesłanie dokumentacji. Ta dokumentacja jest sprawdzana i potem są wyciągane wnioski i my te wnioski przedstawiamy przychodni czy szpitalowi z prośbą o ich zapoznanie się z nimi. Szpital lub przychodnia mają prawo do złożenia zdania przeciwnego i mają na to 14 dni. Ale szpitale czy przychodnie są proszone o wdrożenie takich systemów naprawczych. Tak w przypadku, jeżeli chodziłoby na przykład o te właśnie klimatyzacje teraz. My zwracamy uwagę na to, że sale powinny być bezwzględnie klimatyzowane lub chociaż wentylowane, tak żeby to powietrze nie stało.
1: No bardzo i wtedy ważne. Dyrektor szpitala bezradnie rozłoży ręce i powie, nie mam na to pieniędzy.
0: No, tak często się zdarza też niestety. No ale tutaj to już my nie jesteśmy w stanie wymóc na szpitalu ani na płatniku, żeby zwiększył finansowanie tej lub innej dziedziny. Ja może zwrócę uwagę, że takim najważniejszym problemem, z którym zwracają się do nas pacjenci przez telefoniczną infolinię pacjenta, bo taką infolinię mam, ona jest czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, czyli o każdej porze dnia i nocy można się zgłosić z problemem. To jest problem z dodzwonieniem się do rejestracji, o dziwo, prawda? Tutaj można do nas się dodzwonić bez problemu, ale bardzo często do tej starożytnej, już można powiedzieć, rejestracji trudno się dodzwonić, a mimo że rusza e-rejestracja, to jednak cały czas podstawowym narzędziem rejestracji dla osób starszych jest
1: zwłaszcza
0: jednak
1: dla osób starszych, oczywiście to jest telefon.
0: Telefon lub to pójście w kolejkę i stanięcie od rana. No to jest najmniej przyjemne, ale to właśnie ta telefoniczna rejestracja. Często pacjenci skarżą się na zachowanie personelu medycznego. To jest ciekawe, prawda? Bo bardzo łatwo jest, tak bardzo kolokwialnie powiedzieć, podpaść pacjentowi, który prosi o pomoc, bo się źle czuje. I taka wyrobiona już profesjonalizacja podejścia do pacjenta przez personel może zostać odebrana jako właśnie złe zachowanie. Pacjenci, co jest bardzo dobrze, ja bardzo dobrze to rozumiem i wszyscy to rozumieją, oczekują indywidualnego podejścia. Jednak to indywidualne podejście z punktu widzenia personelu jest bardzo mało możliwe. Praktycznie niemożliwe, z tego względu, że bardzo dużo osób przewija się przez SOR-y, przez przychodnie. No i tutaj, jeżeli rzeczywiście pacjent czuje się, że został źle potraktowany, oczywiście warto zgłosić to. I my możemy, jeżeli dojdzie do jakiegoś takiego rażącego naruszenia, typu wyzwiska, bo też się zdarzają, typu na przykład wyproszenie, bo za długo już pacjent lub pacjentka przebywa w przychodni, też się zdarza, to my wtedy wyciągamy wnioski i prosimy o zmianę podejścia takiej placówki.
1: Ponad 50 tysięcy zgłoszeń do połowy tego roku, czyli olbrzymia jednak liczba. A kto obsługuje? Jak wygląda ta konstrukcja funkcjonowania Biura Rzecznika Praw Pacjenta? No bo zapewne ktoś sobie zada pytanie, jakim cudem jesteście w stanie obsłużyć tyle zgłoszeń?

0: No i to jest właśnie cud administracji publicznej i administracji państwowej w Polsce, że mało ludzi potrafi obsłużyć dużo osób. I tak jest też w przypadku Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Bardzo często w komunikacji internetowej ja jako rzecznik prasowy zwracam uwagę na to, że ludzie piszą: utrzymujemy was z naszych pieniędzy, więc macie obowiązek. Tak, i taki jest nasz etos pracy, że jeżeli jesteśmy jednostką budżetową Skarbu Państwa, no to my służymy społeczeństwu, ale też społeczeństwo musi sobie zdawać sprawę z tego, że jest nas mało. Mimo to te 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu jest zespół ludzi, który się rotuje po 8 godzinach pracy takiej normalnej i te osoby przyjmują zgłoszenia, wypełniają formularze, to są takie formularze w komputerze i to jest później przekazywane do odpowiednich departamentów. Jest departament wyjaśniający, departament prawny, departament funduszy. I tam są osoby, które te zgłoszenia rozpatrują. Często są też proszeni specjaliści z dziedziny, tacy, którzy z nami współpracują, którzy orzekają, to są lekarze najczęściej, którzy orzekają o tym, czy coś było dobrze zrobione, czy źle zrobione, no bo na co też się zwraca uwagę. Ani rzecznik praw pacjenta, ani dyrektorzy w większości nie są medykami. To są głównie prawnicy, to są osoby związane ze służbą cywilną.
1: Systemem.
0: Ale tak też się przyjęło, jak podobnie jak w wojsku, że dobrze, że wojskiem nie zarządza wojskowy, tak samo i dobrze, że ochroną zdrowia w Polsce czy prawami pacjentów nie zarządza lekarz. Co by dzisiaj można było powiedzieć, gdyby to lekarze rozpatrywali prawa pacjentów, prawda, przy tych wszystkich, nazwijmy to, nowościach, które co jakiś czas są publikowane. Więc to są po prostu cywile, którzy rozpatrują sprawy cywili.
1: Ta konstrukcja, jak zgłosić w takim razie swoją sprawę do Biura Rzecznika Praw Pacjenta? Zadzwonić na konkretny numer infolinii, przesłać taką skargę mailem, napisać list?
0: Można zadzwonić, można napisać list, można wysłać skargę mailem, ale można też przyjść do nas osobiście. Przy Płoskiej 11/13 w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta jest specjalnie przygotowany pokój do przyjmowania interesantów. Są też pracownicy wyznaczeni w godzinach pracy urzędu, którzy przyjmują te zgłoszenia. To są najczęściej osoby starsze, które wybierają ten sposób bezpośredniego kontaktu, bo po prostu łatwiej im rozmawiać z człowiekiem, który jest po drugiej stronie biurka, który w sposób bardzo otwarty i rzeczowy przyjmuje to, co nazwijmy po prostu pacjent opowiada. Ja parokrotnie widziałem, sporo osób czekało na taką wizytę. Są oni często, przychodzą po prostu z ulicy, ale też są często umawiani przez właśnie tą telefoniczną infolinię naszą, którą prowadzimy. No bo właśnie łatwiej jest przynieść dokumenty chociażby, prawda? Dokumenty, które mogą pokazać, że coś było źle zrobione, czy że pacjent podejrzewa, że jakaś procedura została źle wykonana.
1: Czyli przynieść swoją dokumentację medyczną, przynieść, przesłać od razu?
0: Dla osób starszych myślę, że warto powiedzieć, że po prostu przynieść, a dla osób, które są poza Warszawą, czy mniej mobilne, można ją przesłać. Przesłać drogą pocztową czy też mailową.
1: To przypomnijmy, pod jaki numer dzwonić, na jaki adres pisać, jak się kontaktować?
0: Więc tak, wszystkie numery i adresy są podane na naszej stronie internetowej. Mamy telefoniczną informację pacjenta, to wspólny numer Rzecznika Praw Pacjenta oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. To bardzo ważne, bo często te informacje też przepływają od razu do NFZ-u. I to jest numer 800-190-590. To bezpłatny ogólnopolski numer infolinii, na który mogą zadzwonić wszyscy, którzy chcą uzyskać szybką, kompleksową i przejrzystą informację dotyczącą praw pacjentów oraz funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce. Mamy też numer stacjonarny. To ten numer, który wybierają często osoby starsze. To jest 22 688 0500. Ta infolinia jest czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Jeżeli chcemy wysłać mailowo, to na adres kancelaria@rpp.gov.pl. No i osobiście przy ulicy Płockiej 11/13 w godzinach 7:15.
1: Będę oczywiście też pytać o to, jak sobie, kiedy składać taką skargę, kiedy zgłaszać, kiedy jesteśmy pacjentem i ta sytuacja nas akurat dotyczy tu i teraz, bo jestem w szpitalu, bo jest duszno, bo spotkało mnie jakieś niemiłe zachowanie ze strony personelu. Czy mamy na to czas, nawet jeżeli już wyjdziemy ze szpitala i nie wiem, minęły 2 tygodnie, miesiąc od sytuacji, którą chcemy zgłosić i którą chcemy, żeby ktoś się zajął i rozwiązał.
0: Nie ma cenzury czasowej. Tak naprawdę, oczywiście, czy

0: szybciej, tym lepiej. No bo najszybciej wtedy można wyciągnąć dokumentację medyczną, czy pozyskać tą dokumentację medyczną, może nie wyciągnąć. Ale oczywiście tutaj nie ma jakiegoś takiego czasu, w którym należy to zgłosić. W przypadku na przykład zakażeń szpitalnych, bo do takie skargi też pacjenci przychodzą, no to wiadomo, że to zakażenie najpierw musi wystąpić, potem trzeba to zakażenie wyleczyć i dopiero później pacjent lub rodzina myśli o tym, że może coś było nie tak. Te zakażenia są bardzo częste, ale to nie tylko w Polsce, to generalnie na całym świecie, bo pacjenci osłabieni zabiegami, osłabieni przyjmowaniem leków są bardzo podatni na zakażenia. Długie oczekiwanie na SOR, prawda? To się bardzo często pojawia, że ten triaż tak zwany, czyli że triażu dokonuje na przykład personel, który do tego nie jest przeszkolony, czyli rejestratorka, bo taką mieliśmy skargę. Triażu może dokonywać pielęgniarka, lekarz, ale nie pani rejestratorka. No i ten triaż polega na tym, że są kolorami...
1: Jakkolwiek by to źle zabrzmiało, trochę segregacja, ale tak, w tym dobrym tego słowa znaczeniu, no bo personel medyczny powinien uporządkować sytuację i przyjąć w pierwszej kolejności te przypadki zagrażające życiu, a gdzieś na samym końcu dopiero osoby, które czasami przychodzą na SOR, bo nie idą do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. Ta kolejność musi być zachowana.
0: Tak, i tutaj te kolory, prawda, zielony, niebieski, żółty, czerwony. Ten żółty, czerwony to są te przypadki, które muszą być w pierwszej kolejności, nazwijmy to, obsłużone. Zielony i niebieski to te przypadki, w których można poczekać. No i tutaj, jeżeli przyjdziemy ze zwichniętą kostką albo bolącym stawem, no to wiadomo, że niestety to oczekiwanie będzie długie. Tak jest wszędzie. Polecam.
1: Dobrze, że pan właśnie zwrócił na to uwagę, bo te przypadki w szpitalnym oddziale ratunkowym chyba najczęściej są traktowane jako bulwersujące, najczęściej opisywane też w mediach jako bulwersujące. Bardzo często okazuje się, że szpitalne oddziały ratunkowe wykorzystywane są niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. To niezwykle trudne w ogóle oddziały do funkcjonowania, do tego, żeby tam pracować, no bo spotyka się personel medyczny z bardzo różnymi sytuacjami, ale tam też rodzi się bardzo właśnie wiele nieporozumień wynikających z tego długiego czasu oczekiwania, a zdarza się, że osoby, którym wydaje się, że to nasza ochrona zdrowia źle funkcjonuje, a pojadą za granicę i tam też zderzają się z identycznym, chciałoby się powiedzieć, problemem, właściwie z wyzwaniem ochrony zdrowia. Tam też w przypadkach mniej absorbujących i zagrażających zdrowiu i życiu, tam też się czeka.
0: Warto zwrócić uwagę, z czego wynika to przeświadczenie u nas, bo szpitalne oddziały ratunkowe, czyli te w skrócie nazwane SOR-y, pojawiły się jakiś czas temu w polskiej przestrzeni, jeżeli chodzi o system zdrowia. Wcześniej pacjenci byli przyzwyczajeni do tego, że jak trafiali do szpitala, no to od razu bez problemu byli przyjmowani z marszu. System się zmienił, zmieniły się czasy. W związku z tym też wprowadzono te SOR-y, prawda? I nawet są seriale, które to pokazują. Na jednej z platform jest taki amerykański serial, w którym pokazana jest praca SOR-u przez 24 godziny na dobę. I dokładnie jest tam pokazane to, co dzieje się w polskich SOR-ach. Czyli, że właśnie pacjent ze zwichniętą nogą, z bolącym stawem czeka długo, inny pacjent jest przyjmowany w tym czasie bardzo szybko. Ale to jest też pułapka, bo bardzo często pierwszymi objawami zawału serca jest właśnie bolące ramię. I tutaj kwestia tego dobrze zrobionego triażu, to dlatego właśnie rejestratorka nie może robić triażu, tylko musi to przeszkolony personel medyczny robić, żeby ten przypadek wychwycić, bo pierwsze objawy zawału serca nie są bardzo typowe. I tutaj na to też często zwracają właśnie pacjenci uwagę. No i jeżeli ktoś czeka 8, 9, 10 godzin, no to niestety też tak jest już przyjęte i taka jest procedura. Na SOR-ze nie ma posiłku. Pacjent nie dostanie posiłku na SOR-ze.
1: I na to też
0: się zwracają pacjenci.
1: I na to też są skargi, tak, oczywiście. To jest też, z czym boryka się zresztą personel na miejscu, bo to też jest takie zastrzeżenie bardzo często do personelu medycznego, który jest na SOR-ze, że nie podano posiłków. No niestety to tak wygląda. Już wiemy, że nie ma takiej cenzury czasowej zgłoszenia tego, co wydało je nam się nieprawidłowością. A ile czasu ma Biuro Rzecznika Praw Pacjenta na to, żeby się zająć sprawą, żeby ją rozpatrzeć, bo rozumiem, że to nie będzie trwało rok ani dwa lata.
0: Staramy się obsługiwać te sprawy w takim czasie, jak one spływają, czyli na bieżąco. Jednak przy ilości tych zgłoszeń jest to bardzo mało możliwe, bardzo trudne też do obsłużenia wszystkich tych zgłoszeń, więc czasami ten czas się wydłuża. Jednak żadne zgłoszenie nie zostaje bez odpowiedzi. prędzej czy później doczekamy się na tą odpowiedź. To też jest czas, w jaki sposób działa poczta.

ta Polska, którą wysyłane są do tych podmiotów leczniczych nasze spostrzeżenia, zastrzeżenia. One też wysyłają dokumentację bardzo często pocztą, więc to wszystko może trwać nawet miesiąc, dwa, ale...

0: kraju. Tutaj zadziałały fundusze kompensacyjne, którymi dysponuje też rzecznik. Tutaj zostało złożone zawiadomienie do naszych funduszy. Fundusze rozpatrują tę sprawę. Już wiadomo, że tam doszło do karygodnych zaniedbań. W związku z tym do leczenia tej osoby na pewno będą też wypłacone odpowiednie środki.
1: Kto zajmuje się tą sprawą po stronie danego podmiotu medycznego? Bo bardzo często osoby, które trafiają do szpitali, widzą taką karteczkę, że w danej placówce mogą się zgłosić, jeżeli mają jakiekolwiek zastrzeżenia, do pełnomocnika do spraw praw pacjenta. Czy to jest jakieś przedłużone ramię Biura Rzecznika Praw Pacjenta, czy też samodzielne stanowisko w danym podmiocie medycznym?
0: Idealną sytuacją, i tak było przy założeniu tych pełnomocników, było to, że w każdym szpitalu będzie pełnomocnik. No jest to jednak niemożliwe. Tacy pełnomocnicy mają pod swoim, trudno to powiedzieć, na swoim terenie kilka podmiotów, którymi się zajmują. Oni i tak wszystko przekazują później do centrali. Często trzeba się umówić na to spotkanie, bo on nie jest w stanie być w kilku miejscach naraz. My staramy się doprowadzić do sytuacji, w której ci rzecznicy praw pacjenta będą na miejscu w wyznaczonych porach. Mieliśmy ostatnio takie naruszenie, że byli rzecznicy szpitala psychiatrycznego, którzy udawali pracę. Jakże to jest częste, że ktoś bierze pieniądze i go nie ma fizycznie, bo nie ma kto go sprawdzić. Bardzo szybko się z nimi pożegnaliśmy. Tutaj rzecznik jest bezwzględny, jeżeli chodzi o egzekwowanie pracy od swoich pracowników. I to dobrze, bo to z punktu widzenia pacjenta świadczy o tym, że rzecznik praw pacjenta dba o te prawa pacjenta. Bo pacjent ma prawo mieć to, jak pani to redaktor dobrze nazwała, długie ramię rzecznika praw pacjenta na wyciągnięcie ręki.
1: Czyli czy podmiot medyczny ma obowiązek mieć na swoim terenie jakąś osobę, pełnomocnika, który też zajmuje się prawami pacjenta, który ma jakiś określony dyżur raz, dwa, trzy razy w tygodniu, do którego pacjent, który ma zastrzeżenia do tego konkretnego szpitala, przychodzi w pierwszej kolejności?
0: Obowiązku nie ma, ale to dobrze dla podmiotu leczniczego, jeżeli by chciał, żeby taki pełnomocnik rzecznika praw pacjenta był. Po prostu to przyspiesza proces.
1: I rozumiem, informacja zwrotna później do pacjenta, co się w jego sprawie wydarzyło i jakie będą dalsze kroki.
0: Tak, dokładnie. Informacja zwrotna, co się wydarzyło, jakie będą dalsze kroki. Czy sprawa będzie na przykład skierowana do wyjaśnienia przez NFZ, czy warto zgłosić się właśnie do naszego Departamentu Funduszy Kompensacyjnych. To są wnioski, które pacjenci otrzymują.
1: Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie był Konrad Madejczyk z Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Rozmawialiśmy o tym, z czym się zgłaszać do Rzecznika Praw Pacjenta, jakie sprawy rozwiązuje i jak wygląda ten tok prowadzenia sprawy zgłoszonej przez zaniepokojonego pacjenta. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
0: Serdecznie dziękuję państwu i pani redaktor.
1: A ja zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska.
2: Samozdrowie. Powtórka programu. Pomówmy o tym.
3: Dobry wieczór państwu, Paweł Wojewódka. Pomówię dziś z panem profesorem Dariuszem Filarem, ekonomistą z Uniwersytetu Gdańskiego, byłym członkiem Rady Polityki Pieniężnej. Witam pana profesora.
4: Kłaniam się.
3: Panie profesorze, czy przypomina sobie pan nieodległe, aczkolwiek historyczne czasy, drugi rząd Prawa i Sprawiedliwości, kampania wyborcza przed wyborami jeszcze, który powołał ten rząd do życia, no i mówiło się, a właściwie przedstawiciele owej partii mówili, że Polska jest w absolutnej ruinie, że wszystko się wali, wszystko trzeszczy, wszystko jest z dykty papieru i kleju z mąki. I jest w ogóle tragedia. I ja sobie zaczynam słuchać polityków dzisiaj, też Prawa i Sprawiedliwości, no i słyszę podobną narrację. Tak. Czy rzeczywiście jesteśmy w jakimś absolutnym kryzysie i upadku?
4: Panie redaktorze, ja się przyznam, że ja polityków specjalnie nie słucham, kiedy się wypowiadają na temat gospodarki. To może błąd z mojej strony.

0: Natomiast na ekranie mojego komputera ja mam zakładkę, która jest oznaczona flagą Unii Europejskiej i skrótem Eurostat. I to jest dostęp do ogromnej statystycznej bazy dotyczącej całej Europy, w tym oczywiście także polskiej gospodarki, gdzie mogę na bieżąco śledzić dane miesięczne, kwartalne, roczne i tak dalej.
1: Prawie dzienne, tak?
0: Tak. Naprawdę to jest, ja bardzo szanuję tę stronę w internecie. Nie wiem, czy to tak można nazwać. To jest więcej niż strona, to jest ogromna baza danych. I naprawdę, jak chce się czegoś prawdziwego dowiedzieć, to tam zagląda. I teraz tak. Co ja tam w tej chwili widzę, jeżeli chodzi o polską gospodarkę? Rośnie szybciej niż Europa jako całość i szybciej niż pojedyncze stare gospodarki europejskie, dlatego że nasz wzrost, licząc w ostatnim drugim kwartale, gdzie są dane za 2026 rok, drugi kwartał 26, my rośniemy w tempie mniej więcej kwartał do kwartału 0,6%, Europa 0,4%, a gospodarki takie jak niemiecka czy francuska 0,2%. Czyli tempo wzrostu zupełnie przyzwoite. Jak patrzę na bezrobocie, to średnio w Unii Europejskiej jest w tej chwili 6%, a u nas jest 3%. Także znacznie lepiej niż średnia europejska i warto zobaczyć, że jest taki kraj jak Hiszpania, gdzie bezrobocie przekracza 10%, ale znowu nawet taka Francja to jest też bezrobocie ponad 8%. Patrzę na inflację. Średnia w Unii Europejskiej za lipiec 2,9, średnia, najnowsze wyliczenia lipcowe GUS-u 3% w Polsce, czyli w gruncie rzeczy identyczny poziom inflacji. No powiedziałbym, nie różni się ta Polska od Europy, a w bieżących danych jest bardzo powyżej tego, co Europa średnio osiąga.
1: Panie profesorze,
0: Jeżeli
1: jeżeli
0: jeszcze
1: pan,
0: redaktor.
1: ale jeżeli pan pozwoli, bo
0: Tak.
1: tutaj rzeczywiście te wyniki są imponujące, ale ja znalazłem wynik, który no nie jest imponujący, to znaczy on jest imponujący. No, okazuje się, że produkcja budowlano-montażowa, czyli budownictwo, spadło nieznacznie, bo około niecałe 3%, 2,9%. To jednak coś się zepsuło.
0: A czy mnie się wydaje, że tego typu przesunięcia w gospodarce, w danych miesięcznych, w danych kwartalnych, to jest rzecz zupełnie naturalna. Ja zwracam uwagę, szczerze powiedziawszy, patrząc na te dane z Eurostatu, na co innego, co inna sprawa jest dla mnie taka fundamentalnie ważna. Mianowicie, że w gruncie rzeczy Polska przestała się w jakiś ostry sposób różnić od Europy jako całości. Staliśmy się jedną z gospodarek europejskich, które wszystkie mają takie czy inne problemy, bardziej lub mniej specyficzne, bardziej lub mniej podobne jeden kraj do drugiego, ale w gruncie rzeczy jesteśmy komponentem tego europejskiego systemu ze wszystkimi jego podstawowymi cechami. I to jest ważne, że przestaliśmy być jakimś dziwnym obrzeżem Europy, jakim byliśmy przed wejściem do Unii Europejskiej, czy jeszcze dawniej, tylko staliśmy się integralną częścią pewnego europejskiego systemu.
1: Panie profesorze, ja się zajmuję mediami od dziesięcioleci już, no i zajmuję się również jako obserwator propagandą. I się zastanawiam nad taką rzeczą, dlaczego politycy używają argumentów, które nie potwierdzają się w rzeczywistości. Czy to znaczy, że tak łatwiej powiedzieć, że jest w ogóle tragedia, fatalnie, no zobaczcie, no i no zaraz padniemy, bo wtedy wiadomo, że Kowalski numer jeden sprawdzi, ale Nowak.

0: numer dwa nie sprawdzi.
1: Nie sprawdzi, oczywiście, i zapamięta słowo tragedia. To dobrze, że pan tego słowa użył, dlatego że tragedia, obok tragedii jest katastrofa i ja bez przerwy słyszę w ostatnich dniach o tym, że doszło do katastrofy w polskich finansach publicznych. Spróbujmy na to popatrzeć spokojnie. Sprawa pierwsza. Rzeczywiście jesteśmy objęci tak zwaną procedurą nadmiernego deficytu. On jest za wysoki, ale ta procedura została wprowadzona w stosunku do nas w lipcu 2024, a robione jest to zawsze z co najmniej rocznym opóźnieniem, no bo potrzebne są dane kompletne za rok miniony. Czyli innymi słowy, w tę procedurę zostaliśmy wprowadzeni przez rząd w roku 2023. Dalibóg, było to jeszcze przed wyborami. To jest pierwsza sprawa. Tu zwracam uwagę na to, że sytuacja w finansach publicznych to nigdy nie jest sprawa jednego roku czy dwóch. To są procesy, które narastają przez lata. Sprawa kolejna. Tu wracam do tego podobieństwa Polska i inne kraje Europy. Procedurą nadmiernego deficytu jest objęte w tej chwili 10 krajów Unii Europejskiej. My niestety wśród nich też jesteśmy, no ale wśród tych krajów jest wspomniana wcześniej w innym kontekście Francja, wśród tych krajów są Włochy, wśród tych krajów jest Austria. Czyli z deficytem wiele krajów sobie w tej chwili nie radzi.
0: Tradycyjnie zamożne kraje. No trudno powiedzieć, żeby Francja nie była krajem zamożnym. Tak, na przykład, no czy Austria.
1: Tak, tak. I to są kraje, które od lat były krajami zamożnymi, nie radzą sobie w tej chwili z deficytem. Kolejna sprawa. Ja się zgadzam. Deficyt jest w Polsce za wysoki i to wynika nie tylko z procedury, ale z bieżących danych. Rzeczywiście gdzieś 6 do 7% nam w stosunku w relacji do PKB brakuje nam tych pieniędzy. Tylko że trzeba patrzeć na to w ten sposób. Wydatki nasze państwowe finansów publicznych, to jest 51% naszego PKB. Przychody to są 44% i rzeczywiście w stosunku do PKB. Jak od 51 odejmiemy 44, to mamy te 7% deficytu. Niedobrze. Lepiej by było mieć zrównoważone finanse. Tylko ja bym wolał, żeby panowie politycy nie mówili, że jest katastrofa, do tego jeszcze wrócę, tylko żeby powiedzieli tak, okej, mamy deficyt, to ja jako obywatel nie chcę słuchać, że ja jestem na progu katastrofy, tylko chciałbym od pana polityka usłyszeć, no dobra, to co pan proponuje, jakie wydatki trzeba obciąć albo jakie źródła przychodów należy znaleźć, w jakim czasie to zrobić, jak to pouzgadniać. No, tego ja nie słyszę. Dużo łatwiej jest powiedzieć katastrofa, jak my dojdziemy do władzy, to będzie cudownie, natomiast nie ma żadnej konkretnej propozycji. I wreszcie wracam właśnie do słowa katastrofa. Katastrofa w finansach to jest wtedy, kiedy kraj przestaje być wypłacalny. Nic takiego w Polsce się nie pokazuje. Obligacje skarbowe chętnie są nabywane przez inwestorów. Ich rentowność jest stabilna. Dowodzi do tego, że minister Domański z tym bieżącym zarządzaniem sobie bardzo dobrze radzi. Myśmy przeżyli katastrofę finansową na przełomie lat 80. i 90. Wtedy, kiedy trzeba było ubiegać się o redukcję długu, to jest katastrofa, kiedy kraj przestaje być wypłacalny. Czyli słowo katastrofa jest używane bardzo na wyrost. Trudna sytuacja, tak, trudna sytuacja jest, tylko że żeby pokonać trudną sytuację, to trzeba zaproponować konkretne rozwiązania.
0: Panie profesorze, i takie niby rozwiązania padają i pozwoli pan, że zacytuję tutaj taką wypowiedź z jednego bardzo znanego filmu słynnego reżysera komediowego Barei, Wungiel przywieźli. A ten węgiel przywieźli, to jest zlikwidować Zielony Ład. Zlikwidacja Zielonego Ładu, powrót do węgla, no to uratuje

0: finanse publiczne, no i uratuje nasze budżety domowe, bo za prąd będziemy, jak ten węgiel będzie, płacić tak, jakieś tak, grosze.
1: Tak, powiem tak,
0: rozmawiałem ostatnio z dwoma, wydaje mi się, autorytetami w sprawie polskich kopalni, polskiego węgla. No i no, przykro mi bardzo, to zwracam się do polityków, którzy właśnie ten Zielony Ład tak krytykują. No nie ma możliwości. Za drogo, za głęboko, za niebezpiecznie i tak dalej, i tak dalej. Więc jest jedyna kopalnia w Polsce, która jest kopalnią i jedyny okręg kopalniany to jest Lubelszczyzna, gdzie
1: który jest, no tak.
0: To są nowe kopalnie, pokłady tak, nie są głęboko tak, i tak dalej, nie są metanowe i tak dalej, i tak dalej. Cała reszta. I czy pan widzi taką możliwość, żeby znów do tego węgla, który został przywieziony, wrócić?
1: To jest zawracanie głowy, które zresztą powtarza się od kilku lat. Ja nie będę wypominał wszystkim politykom, którzy mówili, że węgla mamy na 300 lat i tak dalej, i tak dalej. Kopalnie te stare są nierentowne, a co istotne, bardziej jeszcze są bardzo niebezpieczne dla pracujących tam ludzi. I ja wiem, mniej więcej mogę sobie wyobrazić, jak funkcjonuje próba oddziaływania na świadomość społeczną. Ludzie pamiętają, część społeczeństwa przynajmniej, czasy Gierka, kiedy nieustannie słyszeliśmy, że tego węgla jest coraz więcej i więcej i z tego nasze bogactwo. No ale to było kilkadziesiąt lat temu. Świat się od tamtego czasu ogromnie zmienił. Stare przysłowie, nie da się wejść do tej samej rzeki drugi raz. To jest już historia. Teraz trzeba szukać rozwiązań. Natomiast no właśnie, walka z Zielonym Ładem. Ja myślę, że to, co się dzieje z lasami Europy, to jest chyba dostateczny sygnał alarmowy, że jednak Zielonego Ładu trzeba bronić.
0: No tak, a z drugiej strony myślę sobie, że politycy, którzy tak protestują przeciwko Zielonemu Ładowi, to mało myślą o swoich dzieciach, wnukach czy prawnukach. Niektórzy już mają z tych polityków prawnuki. I o przyszłości no owych młodych obywateli Rzeczpospolitej to nie tak bardzo, no bo ja mimo wszystko wolę mieć wiatraki na Bałtyku na przykład, albo wiatraki na Mazowszu, nawet te 500 metrów od mojego domu. Zgadzam się na to. Mówię tak, proszę te wiatraki, możecie stawiać 500 metrów od mojego domu, bo mam świadomość, że jak wieje, to mamy prąd. A jak mamy
1: no nie
0: prąd,
1: tak daleko ode mnie na Żuławach, jak jadę przez Żuławy, no to widzę te wiatraki. No może rzeczywiście ten tradycyjny pejzaż Żuław, one nie, Żuław nieco zmieniają. No ale to jest właśnie zupełnie inne źródło energii, w wyniku którego dwutlenek węgla do atmosfery się nie przedostaje.
0: Bardzo dziękuję, panie profesorze.
1: Dziękuję.
0: Profesor Dariusz Filar był państwa i moim gościem.
2: Pomówmy o tym. Powtórka programu. Autopromocja.
3: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22:06. Później do posłuchania na stronie Polskiego Radia w zakładce podcasty lub w serwisach streamingowych. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kontrole po aferze z pieniędzmi dla Powodzian zamiast do potrzebujących trafiały do przedsiębiorców powiązanych z działaczką Koalicji Obywatelskiej. Dziś posiedzenie rządu, może zapaść decyzja w sprawie cen na stacjach i programu CPN. Sportowe sukcesy biało-czerwonych: Iga Świątek o krok od finału w Toronto, a Ewa Swoboda zdobyła srebro na Mistrzostwach Europy. Minęła szósta, Ewelina Kamińska, zapraszam. Jest kontrola Ministerstwa Rozwoju. Po doniesieniach o możliwych nieprawidłowościach przy przyznawaniu pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych podczas powodzi. Według ustaleń Wirtualnej Polski 4,5 miliona złotych z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnych miało trafić do trzech podmiotów z jednej miejscowości na Dolnym Śląsku. Wszystkie miały być powiązane z wiceprezeską tej agencji, członkinią Koalicji Obywatelskiej.
2: O prowadzonej kontroli poinformował Michał Jaros, wiceminister rozwoju i technologii.
3: Na wsparcie dla powodzian, przedsiębiorców powodziowych zostało wydanych bardzo dużo pieniędzy, miliony złotych. I to było wsparcie, którego naprawdę przedsiębiorcy oczekiwali. W związku z tym nie może być tak, że grupka indywidualnych cwaniaczków, którzy po prostu wykorzystują sytuację, przykryli całą tą i pomoc, ale z drugiej strony też potrzeby, które były przez powodzian.
2: W sprawie pojawił się też wątek wiceprezeski agencji. Jednym z beneficjentów pomocy była firma jej męża, która dostała 200 tysięcy złotych. Kobieta została zawieszona w Koalicji Obywatelskiej.
3: Czekają sprawa w sądzie koleżeńskim. To jest kwestia dni, jak będzie jakiekolwiek rozstrzygnięcie. Wszczęliśmy kontrolę. Ona jest niezależna od kontroli CBA.
2: Ministerstwo sprawdza dokumenty dotyczące wypłat i zaświadczenia potwierdzające straty przedsiębiorców. Jeśli kontrola wykaże nieprawidłowości, sprawa może zostać przekazana prokuraturze. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: Rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował też, że Centralne Biuro Antykorupcyjne bada sprawę od kwietnia. Kierowcy czekają na obniżki cen paliw. Najpewniej dziś rząd podejmie na posiedzeniu decyzje dotyczące możliwego wznowienia kolejnej odsłony programu Ceny Paliwa Niżej. Jeśli on zostanie wznowiony, to przełoży się na niższe ceny oleju napędowego i benzyny. A obecnie za litr diesla na wielu stacjach w Polsce trzeba zapłacić sporo ponad 8 zł.
4: Trzeba lać i jechać.
5: Program CPN pan wspomina?
4: Był dobry, ale ile może państwo sponsorować?
6: Przydałoby się, żeby wróciło.
7: Ja liczę, że spadnie, bo jednak dość duży koszt, się dużo jeździ.
1: Minister energii wskazuje, że wciąż rozważane jest uruchomienie programu w ograniczonym zakresie, ale decyzja w tej sprawie zależy od ministra finansów. Marszałek Sejmu apeluje o naprawę polsko-ukraińskich relacji. Włodzimierz Czarzasty i przewodniczący Najwyższej Rady Ukrainy Rusłan Stefanczuk odwiedzili na koloniach wypoczywające w Polsce ukraińskie dzieci doświadczone przez wojnę. Nie może być tak, że jeszcze 4 lata temu się kochaliśmy, a dziś na siebie plujemy, mówił marszałek w Szczawnicy i podkreślał, że obywatele Ukrainy stanowią 5% wszystkich pracowników w Polsce.
8: Szczególnie mówię do tych, którzy uważają, że Ukraińcy przyjechali do Polski nas okradać i nic nie robić. W 2024 roku PIT opłacili Ukraińcy na poziomie 5 miliardów złotych. ZUS na poziomie 13 miliardów złotych.
1: Podczas spotkania przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy dziękował za wsparcie Polakom. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego nie wstrzymał transkrypcji aktów małżeństw LGBT+, zawartych za granicą. Pod koniec lipca Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że rządowe rozporządzenie, które miało umożliwić wpisywanie par jednopłciowych w systemach informatycznych urzędów stanu cywilnego, jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Wcześniej Warszawa dokonywała takich transkrypcji na podstawie m.in. wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Marzena Gawkowska ze Stołecznego Ratusza przekazała Polskiemu Radiu, że polityka urzędu się nie zmieniła.
9: Nie nastąpiły zmiany w zakresie transkrypcji aktów małżeństwa. Rozporządzenie nie weszło w życie, a wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie został opublikowany w Dzienniku Ustaw.
1: Od początku roku do Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie wpłynęło 148 wniosków o dokonanie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. W informacjach zaglądamy jeszcze za ocean. Iga Świątek o krok od finału w Toronto. Polka gładko wygrała w nocy z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1 i awansowała do półfinału tysięcznika w Kanadzie. Jej kolejną rywalką będzie Ukrainka Elina Svitolina. A tymczasem w Birmingham ruszyły Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. Po pierwszym dniu rywalizacji Polacy mają na koncie 1 medal. Ewa Swoboda zdobyła srebrny krążek w biegu na 100 metrów.
10: Bardzo szczęśliwa, jestem z siebie dumna, jakby przyjechałam tutaj bronić srebrny medal.

0: Udało mi się to zrobić. Wiadomo, każdy chce wygrywać, ale tutaj głowa po prostu wytrzymuje. Ja byłam pewna siebie. Trenerka utwierdziła mnie w tym, że zrobiłam bardzo dobrą robotę i po prostu stać mnie na to, żeby dobrze biegać.
1: Dla 29-letniej Swobody to trzeci srebrny medal Mistrzostw Europy. A więcej o mistrzostwach w informacjach sportowych za pół godziny.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Dziś ochłodzenie przyszło do Polski na termometrach w ciągu dnia maksymalnie od 18 stopni na północy, około 22 w centrum i rejonach podgórskich do 27 na południowym wschodzie. Pochmurno, zwłaszcza na południowym wschodzie i wybrzeżu, tam też może teraz przelotnie padać.
2: Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce jest przeważnie bardzo dobra lub dobra, jedynie we Włocławku dostateczna. Z odnawialnych źródeł energii pochodzi 22% prądu w sieci. Można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. Na dużym obszarze Polski utrzymuje się susza hydrologiczna.
2: Klimat.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: 6 minut po godzinie 6. Witamy Państwa bardzo serdecznie we wtorek. Jest 11 dzień sierpnia, to jest 223 dzień roku. Słońce w znaku Lwa wzeszło dziś 13 minut po godzinie 5, a zajdzie o 29. Dzień będzie trwał 14 godzin i 56 minut. Imieniny obchodzą Zuzanna, Klara, Włodzimierz, Aleksander oraz Piotr. Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności. A witają Państwa serdecznie Rafał Wardzyński, Patrycja Pindakiewicz, Eldar Padolenko i Jakub Kukla. Zostajemy z Państwem do godziny 9, a na początek, jak zwykle, kalendarium historyczne.
5: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
6: Ich bin ein Berliner.
7: Jeśli nam pomożecie, to...
8: Habemus Papam.
9: My, naród.
10: We, the people.
11: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
2: Kalendarium historyczne.
12: 11 sierpnia w roku 1892 urodził się generał Władysław Anders. Był naczelnym wodzem polskich sił zbrojnych w czasie II wojny światowej, a później przywódcą politycznym emigracyjnych środowisk wojskowych.
13: Walczyliśmy o szczęście narodu polskiego. My wiemy, że dzisiaj naród polski jest z nami, wierzący w sprawiedliwość, mający wiarę i nadzieję, ale rządzony jest przez komunistów, a komunizm to nie jest prawda.
12: Mówił po latach dla Radia Wolna Europa. Za działalność na emigracji komunistyczne władze pozbawiły go polskiego obywatelstwa i stopnia generała. Pośmiertnie w roku 1989 przywrócono mu obywatelstwo, a 6 lat później generał został odznaczony orderem Orła Białego. W roku 1898 urodziła się profesor Karolina Lanskorońska, historyk sztuki oraz działaczka Polonii we Włoszech. Pod koniec życia przekazała narodowi polskiemu cenną kolekcję dzieł sztuki, między innymi prawie 260 rysunków Jacka Malczewskiego.
14: Nie pamiętam zupełnie czasów, gdym pana Jacka nie znała, ponieważ był w naszej rodzinie znacznie dawniej ode mnie, więc nigdy nie przyszło mi na myśl zapytać się mego ojca, skąd się właściwie u nas pan Jacek wziął. Niestety więc nie wiem, gdzie i kiedy ci dwaj ludzie, Malczewski i mój ojciec, tak bardzo różni, się poznali i głęboko pokochali.
12: Mówiła podczas londyńskiej wystawy w latach 70. 11 sierpnia 1937 roku szef NKWD Nikołaj Jeżow podpisał rozkaz 00485, który był podstawą do prowadzenia tzw. operacji polskiej.
15: Represje rozpoczęły się już w 1935 roku, kiedy osoby z rejonów autonomicznych Polski są wysyłane do Kazachstanu. 1937 rok jest to rozpoczęcie operacji polskiej, czyli aresztowania, błyskawicznego wydawania wyroków i jeszcze tego samego dnia wykonania tego wyroku strzałem w tył głowy.
12: Przypominał profesor Wojciech Śleszyński, dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru. Wykorzystując rozkaz, rosyjskie władze skazały na śmierć ponad 111 tysięcy Polaków, a prawie 29 tysięcy zesłano do łagrów. Tego dnia, lecz w roku 1945 zmarł.

0: Zmarł aktor i reżyser Stefan Jaracz.
1: A on szedł z brzękiem ostru ku katafalkowi, wspaniały twarzą Cezara.
0: Czytał w latach 30. dla Polskiego Radia fragmenty pana Wołodyjowskiego Henryka Sienkiewicza. Był założycielem i dyrektorem warszawskiego Teatru Ateneum, którego obecnie jest patronem. 60 lat temu podczas konferencji prasowej w Chicago John Lennon przeprosił za swoją wcześniejszą wypowiedź, że The Beatles są popularniejsi od Jezusa Chrystusa. Był to szczyt tzw. Beatlemanii, na którym zespół z Liverpoolu znalazł się po wydaniu albumu Revolver, który zawierał m.in. utwory Eleanor Rigby czy Yellow Submarine. 11 sierpnia w roku 1984 prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan swoim żartem nasilił zimnowojenny kryzys w relacjach USA ze Związkiem Radzieckim.
2: Podczas próby przed przemówieniem radiowym wypowiedział następujące zdanie. Rodacy, miło mi oznajmić, iż podpisałem ustawę na zawsze delegalizującą Związek Radziecki. Za 5 minut rozpoczynamy bombardowanie.
0: Przypomniał redaktor Krzysztof Grzesiowski. W roku 2018 zmarł reżyser filmów dokumentalnych Kazimierz Karabasz. Zasłynął jako twórca nurtu nazywanego później czarną serią polskiego dokumentu.
3: To, że jest jakaś cisza w zapomnianych miasteczkach, że alkoholizm rozlewa się po kraju, że jest prostytucja, że jest bieda, że są ludzie poszkodowani przez wojnę i niezaopatrzeni. O tym były te filmy. Więc ta czarna seria uruchomiła jakiś potencjał u wielu kolegów i powstawały te filmy właśnie o tych zaniedbanych obszarach życia, o których żaden film nie mówił, żadna gazeta dotychczas nie pisała.
0: Kazimierz Karabasz był zarówno absolwentem, jak i wykładowcą łódzkiej filmówki. Przed rokiem zmarł Jerzy Dziewulski, były policjant i antyterrorysta, a także polityk. Kierował działaniami podczas 13 zamachów terrorystycznych. Był również na pokładach samolotów, wyprowadzając ponad 750 pasażerów z sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia.
4: Jeżeli się przyjrzymy temu, co się dzieje w momencie podjęcia takiego ataku terrorystycznego, to widzimy, że gdyby trzeba było uzyskać efekt takiego ataku w cywilizowanej wojnie, czyli bijących się między sobą armiach, to trzeba by wprowadzić ładne kilka dywizji, a to są koszty. To jest piekielnie tanio. Tanio tak, iż dzisiaj można dokonać zamachu przy pomocy środków finansowych jednej pensji miesięcznej.
0: Jako jedyny policjant w Polsce został trzykrotnie odznaczony medalem za ofiarność i odwagę.
5: Kalendarium historyczne.
6: Kalendarium przygotował Szczepan Pawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak. 13 minut po 6.
5: Przegląd prasy.
6: Rozpoczynamy dziś od dziennika Gazety Prawnej, w którym to tytule pojawia się specjalny raport, jak unikać greenwashingu. Może się przydać, proszę zajrzeć dziś na strony poświęcone tej właśnie kwestii. Tutaj również informacja dotycząca migracji. Rośnie liczba cudzoziemców ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Na koniec czerwca było ich już ponad 1 300 000, o ponad 8% więcej niż rok wcześniej. Z danych wynika, że zmieniła się struktura narodowościowa tej grupy. Najwięcej jest nadal obywateli Ukrainy. W ciągu roku ich liczba wzrosła o ponad 10%. Na drugim miejscu znajdują się Białorusini. Na trzecie awansowali zaś obywatele Indii, którzy rok wcześniej zajmowali czwartą pozycję za Gruzinami. Tych jednak w skali roku ubyło w ZUS sporo, bo niemal 17%, i znaleźli się na piątej pozycji. W pierwszej piątce znaleźli się jeszcze Kolumbijczycy. Szczegóły znajdą Państwo w dzienniku Gazecie Prawnej, który pisze też o wrzutce dla deweloperów. Rząd miał 7 lat, by przygotować nowe warunki techniczne dla budynków. Nie zrobił tego, a teraz ratuje się wrzutką budzącą wątpliwości konstytucjonalistów. Czytamy. Do tej kwestii jeszcze dziś wrócimy. Pojawia się też kwestia sporu o VAT dotyczącego pomocy dla uchodźców. Skarbówka uważa, że hotele i pensjonaty powinny były odprowadzać VAT od pieniędzy, które dostały za zakwaterowanie ukraińskich uchodźców. Problem dotyczy przedsiębiorców, którzy po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej udzielili uchodźcom zakwaterowania i wyżywienia. Dostali na to pieniądze na podstawie specustawy. Czy od tych kwot powinni byli odprowadzać VAT? Fiskus uważa, że tak, ale odpowiedź nie jest wcale pewna. Szczegóły w dzienniku Gazecie Prawnej. O niejasnościach z finansowaniem pisze też Gazeta Polska codziennie. 4,5 miliona złotych otrzymały trzy firmy z Dziwiszowa na Dolnym Śląsku w ramach programu pomocy związanej z powodzią.

0: z 2024 roku. Środki przyznała Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, której wiceszefową jest Anna Konieczyńska, mieszkanka tej miejscowości. Pieniądze trafiły m.in. do firm należących do jej męża, sąsiada oraz szefa lokalnej telewizji. Na pierwszej stronie dziennika Rzeczpospolita informacja dotycząca m.in. sytuacji w kraju i napięć między obywatelami Polski a Ukrainy. Ataki z nienawiści na Ukraińców to rzadkość, czytamy. Oszustwa, kradzieże i włamania to ponad połowa przestępstw, jakie zgłaszają w Polsce Ukraińcy. Zachowania kwalifikowane jako przestępstwa z nienawiści stanowią nieznaczny odsetek. Wynika z danych policji, do których dotarł dziennik Rzeczpospolita. W tym dzienniku czytamy też, że w najbliższym czasie polski rząd będzie mógł sięgnąć po dodatkowe pieniądze na zakup uzbrojenia z unijnego instrumentu pożyczkowego SAFE. W grę wchodzi nawet kilkanaście miliardów euro, czytamy. Ponadto banki chciałyby finansować obronność, ale mają pewne obawy i stąd stawiają warunki. Zwiększenie kredytowania projektów obronnych. Banki są na tak, ale oczekują od państwa podziału ryzyka. Szczegóły w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej między innymi informacja dotycząca zaćmienia. Pierwsze od ćwierć wieku całkowite zaćmienie słońca w kontynentalnej Europie to zjawisko prawdziwie unikatowe, czytamy. Mamy jego najlepszą znaną wersję w Układzie Słonecznym. Do tej kwestii jeszcze dziś wrócimy. I tu słowo o obrazach. To kolejny zgrzyt w relacjach polsko-ukraińskich, czytamy w Wyborczej. Spadkobiercy lubomirskich chcą zatrzymać w Polsce dzieła z kolekcji, które ukraińscy muzealnicy przywieźli do Polski po wybuchu wojny, żeby zapobiec ich zniszczeniu przez Rosję. I do tej sprawy, którą opisuje nie tylko Gazeta Wyborcza, dziś jeszcze będziemy wracać. 6.17. Prawo i Sprawiedliwość złoży projekt ustawy zakładający wyjście Polski z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2. Poinformował o tym wczoraj kandydat tej partii na premiera Przemysław Czarnek. Pojawiają się jednak opinie, że kandydat PiS na szefa rządu może zostać zmieniony. Sytuację wewnątrz partii komentowała na naszej antenie dr Emilia Zakrzewska, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, z którą rozmawiała Ewa Wasążnik.
1: Kiedy już opadł pierwszy kurz po tym rozłamie, do którego doszło w Prawie i Sprawiedliwości. Wiemy więcej o tej sytuacji w największej partii opozycyjnej w naszym kraju?
2: I tak, i nie. Z racji tego, że rzeczywiście ta skomplikowana sytuacja, która miała miejsce w PiS-ie, to rzeczywiście ona wybuchła ostatnio, ale ona już jakby dawała swoje symptomy i sygnały wiele miesięcy temu. A tak naprawdę ten kryzys, można powiedzieć, że rozpoczął się już po przegranych, wygranych wyborach przez PiS w 2023 roku, kiedy nie udało się zbudować koalicji przez PiS, mimo że uzyskali najlepszy wynik w tych wyborach. I wtedy zaczęły się już pierwsze takie ruchy i próby odpowiedzi, jaki jest stan sytuacji i co może zrobić PiS, żeby tą władzę odzyskać. I wtedy już pojawiały się takie informacje i tutaj były wskaźniki, kiedy Konfederacji zaczęło pomalutku rosnąć i były już takie symptomy pierwsze mówiące o tym, że Mateusz Morawiecki będzie obciążeniem dla Prawa i Sprawiedliwości, z racji tego, że kojarzy się ze wszystkimi tymi niedogodnymi decyzjami, jakie podejmowało PiS. No i też jest przeszkodą w budowaniu na tamten czas, zaraz po wyborach, takie było myślenie, budowania koalicji z Konfederacją, więc która, jak wiemy, elektorat Konfederacji był socjalizowany i przygotowywany i nastawiany bardzo przeciwko właśnie rządom Mateusza Morawieckiego.
1: Zastanawiam się też, pani doktor, a propos tej ewentualnej współpracy z Konfederacją i ewentualnej jakiejś koalicji Prawa i Sprawiedliwości z tym ugrupowaniem, także z tą Konfederacją Grzegorza Brauna. Na ile pytanie dzisiaj politycy Prawa i Sprawiedliwości z Jackiem Sasinem na czele, jednym z tych liderów, którzy według właśnie opcji Mateusza Morawieckiego mieli być tymi jątrzącymi w partii. Na ile tym osobom bliżej jest do ewentualnej koalicji takiej już powyborczej z Grzegorzem Braunem, a na ile byliby w stanie jednak podać rękę Mateuszowi?

0: Mateuszowi Morawieckiemu i jego ludziom, gdyby ci także, założywszy partię polityczną, weszli do Sejmu?
1: To zacznę od końca. Sytuacja Mateusza Morawieckiego, na razie stowarzyszenie, klub parlamentarny, to jak potoczą się losy Mateusza Morawieckiego i jak będzie, jaka będzie w ogóle konfiguracja tych koalicji, bo my już zakładamy scenariusz, że ten blok prawicowy dochodzi do władzy i buduje koalicję rządzącą, ale tutaj trzeba być bardzo takim z dystansem podchodzić do tego, jak będzie rozwijała się sytuacja Mateusza Morawieckiego. Na dzisiaj te, no w zależności od sondaży, te takie predykcje, jeżeli chodzi o jego stowarzyszenie i później partię polityczną, dają mu od 5 do 7%, to wbrew pozorom jest bardzo mało, jak na taki startup polityczny, bo pamiętajmy, że to będzie się raczej ta premia za dzisiejszą, nawet nie chciałabym powiedzieć świeżość, bo to nie jest nic świeżego, bo to nie jest nowa marka w polityce i nowy brand, ale taki ruch, coś nowego, on będzie, może topnieć. Oczywiście to nie jest przesądzone i może skończyć się tak, że Mateusz Morawiecki, zbliżając się do tego etapu wyborów parlamentarnych i układania list, okaże się, że ten jego procent zwolenników topnieje i być może będzie tu możliwe już porozumienie się z PiS-em jeszcze przed wyborami, zostanie wchłonięty z powrotem do PiS-u części jego zwolennicy i tak naprawdę ten twór partia polityczna Mateusza Morawieckiego może zniknąć ze sceny jeszcze zanim dojdzie do rządzenia. Może być też tak oczywiście, że przekroczy próg wyborczy i będzie tym języczkiem uwagi w budowaniu koalicji z PiS-em i ewentualnie konfederacjami, jeśli przekroczą ten próg, a wszystko na to wskazuje. Lub też po prostu może jego historia się skończyć tak, że nie dojdzie do porozumienia z PiS-em, bo przez te wiele miesięcy tak bardzo się poróżnią i personalnie, i ideologicznie, że nie będzie mowy o współpracy i po prostu Mateusz Morawiecki i część jego po prostu zwolenników przez na jakiś czas zrobi sobie odpoczynek od polityki. Więc to też tak naprawdę nie wiemy, jak ta historia się potoczy. Też nie wiemy, jakie jest realne poparcie dla Grzegorza Brauna. Dlaczego nie wiemy? Bo dzisiaj wiemy tylko i wyłącznie głównym brandem, główną tą marką, na którą budowana jest Konfederacja Korony Polskiej, to jest Grzegorz Braun. Nie znamy jeszcze tak naprawdę skrupulatnie jego programu, jego haseł, ale przede wszystkim tego, kogo on wystawi na listach, prawda? I jakie poparcie będą mieli ci ludzie w konkretnych okręgach wyborczych.
0: Rozumiem, że próbuje nas pani przekonać, pani doktor, że wynik wyborczy ten prezydencki Grzegorza Brauna nie musi wcale się przełożyć jeden do jednego, jeśli chodzi o poparcie dla jego ugrupowania.
1: Tak, jego sama marka i on sam i to poparcie, które uzyskał w wyborach prezydenckich, wcale nie muszą się przełożyć na wyniki wyborcze dla poszczególnych osób, które będą startować w konkretnych okręgach.
0: Pawłowi Kukizowi się udało.
1: Pawłowi Kukizowi się udało, ale to generalnie troszeczkę był inna narracja, inna osobowość, inny program. Nigdy takich partii nie można jakby zestawiać, więc no ale wiemy też, jak Paweł Kukiz skończył dzisiaj, tak? No praktycznie z marginalnym poparciem. Więc to, jeżeli chodzi o samą Grzegorza Brauna, ale w ogóle wszystkich partii, i dotyczy również to partii Razem i PSL-u, to się będzie jeszcze klarować przez wiele miesięcy. Pamiętajmy, że ten okres jeszcze do października 2027, to w latach takich politycznych to jest razy 3, a nawet razy 4. Więc to jest taka dynamika, więc to wszystko tak naprawdę się może zmienić. Nie wiemy, co jeszcze po drodze się wydarzy. Nie wiemy, jaka będzie siła rażenia osoby pana prezydenta, który już wiem o tych zapowiedziach rocznicowych, że ma się bardziej włączyć w te prace konsolidujące ten blok patriotyczny, ale też nie wiemy, na ile to się wszystko rzeczywiście przełoży na sukces, że dojdzie do porozumienia stworzenia paktu senackiego, a sam prezydent będzie na tyle silny, że uda mu się pojednać jednak bardzo zróżnicowane partie, jeżeli chodzi o PiS i dwie konfederacje. Więc to tak naprawdę to wszystko dzisiaj jest, można powiedzieć, palcem na wodzie pisane i to jest, nie można o niczym dzisiaj tak naprawdę przesądzać. My możemy teraz tworzyć scenariusze, modelować to, wymiarować.

0: ale pamiętajmy, że wyborcy to jest zawsze żywy organizm, który reaguje na czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, które dzieją się w kraju.
1: Pani mówi o pakcie senackim, tym prawicowym, a już się pojawiają głosy o tym, że być może prezydent Karol Nawrocki ma taką ambicję, żeby pod jego auspicjami powstała wspólna prawicowa lista do Sejmu. Ale to już chyba political fiction.
0: Political fiction z racji tego, że dla niego byłoby to bardzo ryzykowne. Z racji tego, że gdyby się nie udało, to on mógłby sam osobiście na tym stracić. On ma jeszcze 4 lata do kolejnych wyborów. Też będzie tak, rola patrona to jest oczywiście ważna rola i on może być tym, on jest jedynym punktem odniesienia, jeśli chodzi o ten bardzo zróżnicowany dzisiaj blok prawicowy i taka nadzieja dla przede wszystkim PiS-u, że uda, że on będzie tym spoiwem i sprawi, że konfederacje będą chciały rozmawiać z PiS-em, bo dzisiaj mamy taką sytuację, że PiS-owi się ciągle wydaje, że jest tym rozdającym karty, a może za chwilę będzie taka sytuacja, że to konfederacje będą tymi partiami, które rozdają karty. Pytanie, czy to konfederacje będą chciały rozmawiać z PiS-em, w szczególności tutaj wymieniony wcześniej Grzegorz Braun, któremu dobrze jest w tej strefie takiej partii anty establishmentowej, która neguje system, która neguje rządy PiS-u, która się pod tym nie podpisuje. A co będzie, jeśli wejdzie w koalicję? Też nie wiemy, jak te elektoraty na to zareagują, prawda?
1: Czy Przemysław Czarnek po wakacjach nadal będzie kandydatem na kandydata na premiera Prawa i Sprawiedliwości?
0: Uczciwie tego nie wiem, ale jest jedna jaskółka, która mogłaby wskazywać na to, że ewentualnie do tej zmiany mogłoby dojść. To jest właśnie taka mini konwencja programowa, a raczej zapowiedź konwencji programowej PiS-u, która miała miejsce w dniu rocznicy prezydenta Karola Nawrockiego 6 sierpnia, na której obok Jarosława Kaczyńskiego, Przemysława Czarnka i Mariusza Błaszczaka wystąpił właśnie Tobiasz Bocheński, któremu przypadła rola, można powiedzieć, w tym gronie największego radykała. W takim sensie, że ogłosił taki dosyć mocny i radykalny punkt tego programu, jakim jest deportacja niepracujących Ukraińców w Polsce w wieku poborowym, a raczej mobilizacyjnym. Więc być może jest to jakaś jaskółka zapowiedzi, że może to być Tobiasz Bocheński, który ma zastąpić tego kandydata, jakim jest Przemysław Czarny, który jego misja się nie powiodła i to ewidentnie już wszystkie wskaźniki na to decydują. Zresztą on miał być, pamiętajmy, tym spoiwem, prawda, partii Prawa i Sprawiedliwości, a największą porażką jest to, że właśnie kiedy został ogłoszony, doszło do rozpadu. Więc można powiedzieć, że ta misja pod względem i odbijania elektoratu, i podnoszenia frekwencji, mobilizacji i tych punktów procentowych na rzecz PiS-u, ale przede wszystkim utrzymanie jedności, to wszystko się niestety nie udało. No już jeszcze takie malutkie rzeczy, chociażby jak OZE, tak i panele, które pan profesor ma na swoim dachu, gdzie tutaj stracił wiarygodność. To jest taki mały niuansik, ale on też bardzo dużo mówi o wiarygodności PiS-u, jeśli chodzi o pewne rozwiązania i taki koniunkturalizm, który uprawia. Więc to wszystko się nie udało i być może, ale to wcale nie przesądzam, że to wystąpienie pana Tobiasza Bachińskiego, któremu absolutnie taki radykalizm nie pasuje, ale został ubrany w te buty, być może będzie tą zapowiedzią zmian.
2: Z dr Emilią Zakrzewską, politolożką z Uniwersytetu Warszawskiego, rozmawiała Ewa Wasążnik.
3: Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
6: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
3: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Wybiła 6:30. Ewelina Kamińska, zapraszam. Rosjanie zaatakowali w nocy.

0: Miasto Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy. Zginęło co najmniej 5 osób, a 20 zostało rannych. Wcześniej agencje informowały o rosyjskich atakach rakietowych na Kijów. Wiadomo, że są ranni. Ukraińskie siły powietrzne ostrzegły, że rosyjskie pociski mogły uderzyć także w Sumy, Charków i Czernichów, miasta na wschodzie kraju. W ostatnich tygodniach Moskwa zintensyfikowała ataki pociskami balistycznymi. Mogą je przechwycić tylko niektóre systemy obrony powietrznej, w tym amerykańskie rakiety Patriot. Czy będzie nocny zakaz sprzedaży alkoholu w całym kraju? Prace nad takim rozwiązaniem trwają w Sejmie. Wybrano projekt Lewicy. Przewiduje on także zakaz reklamy i promocji alkoholu 0%, informuje wiceszefowa Komisji Zdrowia Wioleta Tomczak.
1: Mamy ponad polityczną zgodę na nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju, które także będzie obowiązywało na terenie stacji benzynowych. Między godziną 22 a 6 rano nie będzie można zakupić alkoholu.
0: Zakaz sprzedaży alkoholu nocą obowiązuje m.in. w Krakowie, Warszawie, Gdańsku i Szczecinie. Nowe przepisy są po pierwszym czytaniu w Sejmie. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się jesienią. 11 lat więzienia. Taki wyrok usłyszał Paweł W., który w maju ubiegłego roku przed klubem w Toruniu wjechał autem w młode małżeństwo. Mężczyzna był pijany, a wcześniej pokłócił się z pokrzywdzonymi. Wyrok uzasadniała sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu Hanna Konrad.
2: Była to reakcja nieprzemyślana, krótka, emocjonalna. Oskarżony hamował, zanim uderzył w pokrzywdzonych. Chciał się jakby wyżyć za tą swoją krzywdę, którą odczuwał.
0: Sąd orzekł także 5-letni zakaz prowadzenia pojazdów i zbliżania się do pokrzywdzonych. Kościół Świętej Anny w Warszawie jest bezpieczny i nie grozi mu katastrofa budowlana, zapewnia mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków. Marcin Dawidowicz uspokaja, że widoczne na świątyni pęknięcia nie są nowym zjawiskiem, a stan zabytku i skarby warszawskiej jest stale monitorowany.
3: Skarpa warszawska jest żywym tworem geologicznym, stale monitorowanym i pod kątem geologicznym, jak również sam Kościół Świętej Anny jest też wyposażony w specjalistyczne czujniki, które na bieżąco informują nas o wszelkich pęknięciach i przemieszczeniach.
0: W najbliższym czasie rozpoczną się kolejne prace przy zabytku. Najpierw wzmocniona zostanie konstrukcja sklepienia i naprawione zostaną istniejące szczeliny. Kościół Świętej Anny nadal będzie dostępny dla wiernych i turystów.

0: Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami może wzrastać do dużego. Na północy i wschodzie kraju przelotnie może padać deszcz. Dziś znacznie chłodniej niż wczoraj, temperatura maksymalna od 18 stopni na północy i 22 w centrum i w rejonach podgórskich do 27 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. ...33 minuty po godzinie 6. W studiu jest już Andrzej Grabowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Skoro świt.
1: No tak czasem trzeba, no jak piszą, no to trzeba wstać. No.
0: I przyglądamy się temu, co dzieje się w sporcie, a dzieje się niemało.
2: Sport.
1: To tylko doprecyzuję, może dużo się nie dzieje, ale konkretnie za to. To
0: a mnie się wydaje, że dużo się dzieje, bo i medale, i tenis na przykład.
1: To prawda, to prawda. Ale wie pan, no, są takie dni, kiedy dzieje się tyle, że to ciężko pomieścić w tych kilku minutach.
0: A to ja tych dni nie pamiętam.
1: I trzeba by było, wie pan, tak skrupulatnie, bardzo skrupulatnie podchodzić do świata. Wie pan, tak informacje po informacji, tak te agencje prasowe i informacyjne wertować właściwie aż do przesady. Więc, a to jest taki fajny czas, bo właśnie wyjmuje się to samo mięso, że tak powiem.
0: O. Zaczynamy od medali czy od tenisa?
1: No właściwie od medalu jednego Ewy Swobody, proszę pana, w Birmingham. 11,2 sekundy to czas Ewy i srebro drugie z rzędu na Mistrzostwach Europy, bo Ewa dwa lata temu w Rzymie również srebro na 100 metrów zdobyła. Tym razem w Birmingham o 0,02 sekundy tylko przegrała z Brytyjką Amy Hunt. Tuż po tym biegu z Ewą Swobodą rozmawiał Krzysztof Kuzak.
3: Wspaniały wieczór dla Polski, kolejny sukces w pani karierze, srebrny medal, na pewno jest pani szczęśliwa.
4: Jestem bardzo szczęśliwa, jestem z siebie dumna, jakby przyjechałam tutaj bronić srebrny medal, udało mi się to zrobić. Wiadomo, każdy chce wygrywać, ale tutaj głowa po prostu wytrzymuje. Ja byłam pewna siebie, trenerka utwierdziła mnie w tym, że zrobiłam bardzo dobrą robotę i po prostu stać mnie na to, żeby dobrze biegać.

0: wiadomo, to są finały, tutaj się dzieje po prostu wszystko. I tu chyba po prostu no, głowa wytrzymuje, więc jakby jestem z siebie zadowolona, jestem mega dumna, już zabrali mój udawany medal, więc nie mogę się nim pochwalić, ale 18.34 będzie dekoracja.
1: Jaka jest specjalna dedykacja w związku z tym medalem?
0: Dedykuję go mojej mamie, mojemu tacie i wszystkim moim bliskim, którzy we mnie po prostu wierzyli. A hejterem mówię nara!
1: Zrobiłyście wspaniałe show z Emmy Hunt. Nie tylko w trakcie biegu, ale też i po biegu.
0: No jasne, no. Dwie diwy się dobrały, więc cóż mogę więcej powiedzieć. Emmy jest bardzo fajna i w ogóle ta, która była trzecia, Delphine, to są super dziewczyny, chociaż to było duże zaskoczenie, że właśnie ona zdobyła brązowy medal. Także no cóż, cieszyć się tylko i po prostu lecimy z tym dalej, no.
1: Jeszcze raz wielkie gratulacje, wspaniale.
0: Dziękuję.
2: A pan kiedyś dostał taki medal na niby, tak jak Ewa Swoboda?
3: Żadnego medalu nie dostałem.
2: Niemożliwe.
3: No może kiedyś.
2: Na zachętę nie dostał pan pucharu jakiegoś, jak Janek Złotnicki. Nic.
3: Niestety. Ale potrenuję i może to się jeszcze ziści.
2: Rafał Bała na pewno nie jeden medal dostał. Z Rafałem usłyszymy się po 7.30 i opowie nam o tym, co było wczoraj miłe w Birmingham. Poza tym wczoraj oprócz tego medalu Ewy Swobody czwarte miejsce sztafety mieszanej 4x400 metrów, choć tam do medalu akurat dużo zabrakło, bo tam Natalia Bukowicka na ostatniej zmianie biegła, co siła i tak odrobiła dużo, ale nie odrobiła na tyle, żeby ten medal zdobyć, bo tam naprawdę straty były duże. Wśród kulometów siódme miejsce Konrada Bukowieckiego, 11 Szymona Mazura. Do finału rzutu młotem weszła Anita Włodaraczyk i Aleksandra Śmiech, choć Anita ostatnim rzutem dopiero. Zresztą podobnie wśród mężczyzn Paweł Fajdek ostatnim rzutem wszedł, a nie wszedł na przykład mistrz olimpijski Wojciech Nowicki, za którym 2 lata kontuzji, więc nie szło najlepiej. Odpadła też Ewa Różańska, a na 3000 metrów z przeszkodami do finału wbiegły Agnieszka Chorzępa, Alicja Konieczek i Kinga Królik. Proszę pana, ale to jest też ciekawy czas, bo tak, lekkoatletyczne mistrzostwa Europy jednocześnie i pływackie mistrzostwa Europy jednocześnie. Jak to pogodzić, wie pan, bo to takie dyscypliny, które na igrzyskach zawsze wyznaczają rytm dnia. W ogóle w Los Angeles za 2 lata po raz pierwszy będziemy mieli odwrócony bieg wydarzeń, bo zaczniemy od lekkiej atletyki, a skończymy pływaniem, a nie jak zazwyczaj najpierw pływanie, potem lekka atletyka. Pan tak głową kręci, jakby pan...
3: Próbuje nadążyć.
2: No to nie jest takie trudne, proszę pana. Wczoraj 7 miejsce Polek w sztafecie 4x200 metrów stylem zmiennym, poza tym sukcesów brak. Za tenisem myślę, że pan nadąży, za jego świąt.
3: To się może udać, spróbujmy. Pan,
2: to tak godzina 4 minuty wczoraj, to... O, na korcie pan wytrzymał pewnie taką godzinkę 4. Z Rosjanką Schneider Iga Świątek wygrała pewnie 6-2 i 6-1. Iga jest w półfinale i teraz trafia na Ukrainkę Świtolinę. Jeszcze zanim dojdziemy do dźwięku, którym spuentujemy nasze pierwsze dzisiejsze spotkanie, to tak, w pierwszej lidze wczoraj mecz i tam zaskoczenie, bo Beniaminek, Unia Skierniewice 2-0 wygrała z Arką Gdynia, więc to jest, nawet pan chyba jest zaskoczony mocno
3: bardzo
2: tym wynikiem.
3: Pan
2: stawiał na Arkę Gdynia. Widzę, że pan jest wiernym kibicem Arki Gdynia. Najwierniejszym w całym polskim radiu. Coś tak czuję. Liderem Pogoń Grodzisk Mazowiecki przed Polonią Warszawa, ale to dopiero początek sezonu, więc spokojnie. Oprócz tego dwa poważne, właściwie kilka poważnych transferów, bo z Barcelony do Liverpoolu przenosi się na wypożyczenie obrońca Ronald Araujo, do Legii ze Sparty Praga na wypożyczenie również trafia skuteczny czeski napastnik Jan Kuchna, a z Korony Kielce odchodzi słoweński pomocnik Tamar Schwelin za rekordowe w historii Korony 2,5 miliona euro trafia do Ligi Francuskiej i drugiej do Saint-Étienne. No dobrze, proszę pana, bo tak jedna rzecz jeszcze, chciałem panu jedną rzecz na koniec zaprezentować z niedzieli, z Tour de Pologne. Tam się wydarzyła ciekawa rzecz, mianowicie Filip Gruszczyński, nasz najlepszy Polak, opowiedział o tym, co dostał w trakcie wyścigu i nie chodzi tylko o kibiców, choć od kibiców zacznie. Myślę, że się panu spodoba.
4: Ogrom jakby ilość fanów właśnie chcących sobie zrobić zdjęcie, proszących o podpis, ten taki całokształt był, jest fajny. W sumie mogę wspomnieć, to był chyba etap bodajże drugi albo trzeci. Dostaliśmy jako cała drużyna po prostu pierniki z logiem Tour de Pologne, nazwiskiem, numerem. To jest na pewno bardzo fajny prezent, którego myślę, że w najbliższych dniach skosztuje.
2: Właśnie o to chciałem spytać, czy już wyjedzone, czy ktoś tam wyjadał?
4: Nie, myślę, że jeszcze żaden z chłopaków się za to nie zabrał. Niektórzy mówią, że będą to trzymać jako pamiątkę. Ja zamierzam skonsumować ze smakiem, miejmy nadzieję, ten produkt.
2: A gdyby pan tutaj u nas w radiu dostał taką pamiątkę, Jakub Kukla, PESEL, Polskie Radio... Taki pierniczek, to by pan zjadł, czy by leżało dla potomnych?
3: Skonsumowałbym, oczywiście, że tak.

0: Faktycznie.
1: Oczywiście, że tak. A ten etap to zakończenie gdzie? W Toruniu?
0: W niedzielnie. Nie, ten etap, ten drugi się kończył w Szczecinie, a trzeci w Zielonej Górze. Więc to nie ma takiej logiki administracyjnej, nazwijmy to.
1: Pierogi pewnie przywiezione.
0: Pana wszystko się przywozi, a w Grodzie Kopernika nie, no w Grodzie Kopernika to

0: Agencji działaczki Koalicji Obywatelskiej Anny Konieczyńskiej. Sprawę nagłośniła Wirtualna Polska, ale CBA zajmuje się nim od kilku miesięcy. Szczegóły zna Sylwia Białek.
1: Pomoc miały otrzymać firmy męża Anny Konieczyńskiej, jej sąsiada oraz lokalnego przedsiębiorcy współpracującego z samorządem. Wirtualna Polska poinformowała, że Piotr Konieczyński o zaświadczenie w sprawie szkody wystąpił w 2025 roku. 9 miesięcy po powodzi i 5 po tym, jak jego żona została wiceprezeską agencji. Szef dolnośląskich struktur Koalicji Obywatelskiej i wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros poinformował, że jego resort sprawę bada, a struktury partyjne już zareagowały.
2: Jeśli chodzi o panią wiceprezes, to już jakiś czas temu została zawieszona w partii po publikacji w jednym z programów telewizyjnych, programu też na jej temat, to po pierwsze. Po drugie, czeka ją sprawa w sądzie koleżeńskim. To jest kwestia dni, jak będzie jakiekolwiek rozstrzygnięcie. Po trzecie, jeśli chodzi o Ministerstwo Rozwoju i Technologii, od razu po tym programie wszczęliśmy kontrolę. Ona jest niezależna od kontroli CBA. Sprawdzamy dokumenty w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
1: Michał Jaros zaznaczył, że oferowana pomoc była możliwa dzięki uzyskaniu zaświadczenia, że dany przedsiębiorca został poszkodowany i że tam wystąpiła powódź. Podkreślił, że pomoc dla przedsiębiorców była potrzebna, a pojedyncze przypadki nie powinny przesłaniać całego programu.
2: Na wsparcie dla powodzian przedsiębiorców powodziowych zostało wydanych bardzo dużo pieniędzy, miliony złotych. I to było wsparcie, którego naprawdę przedsiębiorcy oczekiwali. W związku z tym nie może być tak, że grupka indywidualnych cwaniaczków, którzy po prostu wykorzystują sytuację, przykryli całą tą i pomoc, ale z drugiej strony też potrzeby, które były przez powodzie.
1: Wiceminister rozwoju zaznaczył, że jego resort niezależnie od kontroli CBA sprawdza dokumenty dotyczące pomocy wypłacanej przez agencję.
2: Takie prymitywne i chciwe zachowania będą przez nas piętnowane. Oceniamy te projekty, które uzyskały dofinansowanie, ale też sprawdzamy zaświadczenia z gmin. Jestem ciekaw, co wyjdzie nam z kontroli tych właśnie operatów rzeczoznawców.
1: CBA zajmuje się sprawą od kwietnia. Rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński powiedział, że służby podchodzą do niej bardzo poważnie.
3: Trudno teraz na tym etapie jeszcze przesądzać na temat wyników tej kontroli, ale standardową rzeczą jest, jeśli zostało złamane lub naruszone prawo, jeśli ktoś popełnił przestępstwo, po takiej kontroli CBA zawsze zawiadamia prokuraturę. Nie ma żadnego pobłażania dla osób, które wyciągają ręce po nie swoje pieniądze.
1: Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej powiedział, że sprawa ta zostanie szczegółowo zbadana.
4: Centralne Biuro Antykorupcyjne wyjaśnia te wątpliwości, które były dziś ujawnione. Wszystkie osoby, które dopuściły się popełnienia jakiegokolwiek wykroczenia, przestępstwa, będą na pewno surowo osądzone. Nie ma tu żadnej taryfy ulgowej, niezależnie od tego, czy ktoś jest z Koalicji Obywatelskiej, z Prawa i Sprawiedliwości, czy jakiejkolwiek innej partii. Podlega takim samym przepisom prawa.
1: Podobnym tonie wypowiadał się Jakub Stefaniak z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zaznaczył, że sprawą zajmują się służby.
5: My już chyba daliśmy wielokrotnie dowód na to, że nie jesteśmy PiS-em. I w tym rządzie, tej koalicji, nie ma zgody na jakiekolwiek, przepraszam za wyrażenie, wałki. Wielokrotnie to udowadnialiśmy, że wprowadzamy na różnych polach nowe standardy. Jeżeli ktokolwiek będzie miał coś, mówiąc kolokwialnie, za uszami, no to na pewno będą wyciągnięte konsekwencje. Natomiast dajmy teraz czas na to, żeby odpowiednie organy się tym zajęły i sprawę wyjaśniły.
1: Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze z urzędu wdrożyła czynności sprawdzające w sprawie ewentualnych nieprawidłowości przy udzielaniu wsparcia finansowego na usuwanie skutków powodzi. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: 44 minuty po godzinie 6, a my zmieniamy temat. Kierowcy czekają na powrót programu CPN i obniżki cen na stacjach benzynowych. W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzje dotyczące kolejnej odsłony programu ceny paliwa niżej. Tą sprawą zajmuje się Maciej Szefer.
6: Kierowcy obawiają się kolejnych podwyżek.
7: Trzeba ladzi jechać.
6: Program CPN pan wspomina?
7: Był dobry, ale ile może państwo sponsorować?
8: Przydałoby się, żeby wróciło.
9: Ja liczę, że spadnie, bo jednak dość duży koszt, się dużo jeździ.
6: Na wielu stacjach za litr oleju napędowego trzeba płacić powyżej 8 zł i tę sytuację zdaniem wielu użytkowników aut trudno dłużej akceptować.
10: Wiem, jakie były ceny, wiem, jakie są teraz.
11: Z dnia na dzień paliwo drożeje o złotówkę, także no to jest dużo.
8: To jest bardzo dużo.
10: Jeszcze akceptowalnie, ale to już jest górna granica.
6: Minister energii Miłosz Motyka wyjaśnia, że decyzja w sprawie nowej odsłony programu CPN zależy też od ministra finansów.
11: Rozważane jest to, aby pakiet mógł funkcjonować na ostatnie dwa tygodnie sierpnia, zgodnie z deklaracją pana premiera. Jeżeli mówimy o tych dwóch tygodniach, to na pewno jest to moment największych powrotów, największych ruchów.

0: więc bez dwóch zdań ta ulga kierowcom absolutnie dla nich byłaby bardzo korzystna.
1: O tym, że trwają prace nad kolejną odsłoną programu Ceny paliwa niżej, mówił w rozmowie z dziennikarzami wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak. Zaznaczył, że nie będzie to dokładnie to samo rozwiązanie, które obowiązywało do końca czerwca.
2: Takie rozwiązanie jest szykowane, znaczy tożsame.
1: Jakub Bogucki z portalu ePetrol wyjaśnia, dlaczego sytuacja na rynku paliw nie jest stabilna.
3: Pojawiają się wprost deklaracje ze strony Iranu, że o rozmowach pokojowych na razie jeszcze trudno mówić. Jeśli chodzi o sytuację na Bliskim Wschodzie, w regionie Cieśniny Ormus i Cieśniny Bab el-Mandab, mamy tam niepokojące działania, mamy uderzenia w tankowce, mamy uderzenia w rafinerię w Arabii Saudyjskiej i to powoduje, że ropa nam w tym tygodniu odbija, a to zapewne na rynek hurtowy będzie się przekładać zwyżkami, które nieco będą zjadać tą spadkową perspektywę, jaka się nam pojawiła w ubiegłym tygodniu.
1: Analityk rynku paliw prognozuje, jak może kształtować się sytuacja na stacjach w najbliższych dniach.
3: Na polskich stacjach myślę, że jeszcze w najbliższych dniach będziemy w stanie zatankować poniżej 8 zł za litr diesla, przynajmniej na niektórych stacjach, a benzynę nawet w rejonie 7 czy poniżej 7 zł za litr. Natomiast niestety wszystko na to wskazuje, że to nie będzie jeszcze tendencja trwała. Na ten moment sytuacja nam się znowu odwraca na niekorzyść.
1: Decyzja rządu dotycząca programu CPN spodziewana jest w tym tygodniu.
4: O czym informował Maciej Szefer. Zbliża się najważniejsze święto polskiej armii. 15 sierpnia Wojsko Polskie zaprezentuje swoją siłę, swoje sojusze i najnowocześniejsze uzbrojenie. Główne uroczystości z wielką defiladą odbędą się w Warszawie, a na wodach Zatoki Gdańskiej zobaczymy imponującą paradę okrętów. To jednak nie wszystko, bo pikniki i pokazy zaplanowano w całym kraju. Przygotowania śledzi nasz reporter Piotr Durys. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Piotrze, powiedz, jak idą przygotowania do wielkiego wydarzenia, do wielkiej defilady, ale też z jakimi utrudnieniami muszą liczyć się mieszkańcy stolicy i co dziś będzie się już działo na Bałtyku?
5: Tegoroczne obchody święta Wojska Polskiego pod hasłem Polska Safe, Bezpieczna Polska zapowiadają się wyjątkowo kazale. Główny punkt programu to oczywiście widowiska w stolicy i Trójmieście, ale wojsko chce być blisko obywateli absolutnie w każdym zakątku kraju. Jak podkreśla wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda, nadchodzący weekend to czas, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
6: W dziesiątkach, powiedziałbym w setkach miejsc w Polsce. Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa. Przyszykowaliśmy pokazy, spotkania z ciekawymi ludźmi, ze sprzętem wojskowym. Będzie można dotknąć, zapoznać się, porozmawiać. Jest to wyjątkowe święto, święto powiedziałbym rodzinne. W związku z tym zapraszamy wszystkich.
5: Oczywiście największe tłumy przyciągnie jednak warszawska defilada. W samo południe na Wisłostradzie zaprezentuje się ponad 300 pojazdów, a na niebie pojawią się samoloty i śmigłowce, w tym wyczekiwane myśliwce F-35. Wiceszef MON podkreśla wagę tego święta dla wszystkich żołnierzy.
6: 15 sierpnia to jest 106. rocznica Bitwy Warszawskiej. To jest taka szczególna data w historii, gdzie my wszyscy, cały naród polski, powinniśmy być wdzięczni żołnierzom Wojska Polskiego za to, że przelewali krew, za to, że wiernie służą, nie szczędząc krwi, potu i wyszkolenia, aby bronić Rzeczypospolitej Polskiej. Myślę, że warto przyjść, warto pokazać, w jaki sposób Wojsko Polskie się modernizuje.
5: Wielkie święto to jednak też duże wyzwanie logistyczne. Już teraz w większości gotowa jest infrastruktura, co wiąże się z utrudnieniami. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski apeluje do kierowców o wyrozumiałość i przesiadkę do komunikacji miejskiej, szczególnie w dniu defilady.
7: Sama defilada, drodzy Państwo, będzie wymagała zamknięcia Wisłostrady od mostu Skłodowskiej Kiri do ulicy Gagarina od piątku, od godziny 16 do soboty do godziny 16. I w tym czasie też połączenia z Wisłostradą nie będą miały trasa AK, most Grota Roweckiego, Aleja Solidarności i most Śląsko-Dąbrowski, a także most Poniatowskiego. Kierowcy mogą ominąć Wisłostradę ulicami Modlińską i Jagiellońską, a dalej Wybrzeżem Helskim.
5: Ale defilada to nie tylko Wisłostrada, to także Wybrzeże, a marynarze już dziś o 15.30 przeprowadzą na Zatoce Gdańskiej generalną próbę swojej części obchodów. Szyk poprowadzi fregata ORP generał Tadeusz Kościuszko. Dołączą do niej także nasi sojusznicy z regionu Bałtyku.
6: Będą to fregaty, będą to korwety, będą to okręty hydrograficzne, niszczyciele min. Będą uczestniczyli nasi sojusznicy z Estonii, Litwy, a także ze Szwecji, oczywiście.

0: oczywiście polska marynarka wojenna, będą tam też uczestniczyły statki powietrzne, więc to też będzie bardzo fajna parada morska. Można powiedzieć, że taki ciąg to będzie w granicach 8 kilometrów tych wszystkich okrętów, które będą uczestniczyły w tej paradzie.
1: A paradę morską najlepiej będzie oglądać ze skweru Kościuszki w Gdyni. Główne obchody ruszą w tę sobotę równolegle o 12, a my tak jak organizatorzy przypominamy, że na defiladę zabierzmy ze sobą uśmiech, wodę nakrycia głowy i zatyczki do uszu dla najmłodszych.
2: Już 15 sierpnia Święto Wojska Polskiego w Warszawie, główne uroczystości i wielka defilada, a na Zatoce Gdańskiej imponująca parada okrętów. O przygotowaniach mówił Piotr Durys. Bardzo dziękuję. Żeby podziwiać paradę, wystarczy przyjechać do Warszawy, ale są też takie widowiska, dla których warto przemierzyć setki, a może i tysiące kilometrów. W dniu całkowitego zaćmienia słońca Hiszpania spodziewa się najazdu turystów. Zjawisko będzie można oglądać jutro wieczorem, 12 sierpnia. Miejsc noclegowych pozostało niewiele. Niektóre miejscowości mają 100% obłożenie. Ceny pokoi, które czekają na wynajęcie, szybują. Więcej o tej sprawie wie Agata Król.
3: Majorka, Walencja, Bilbao w Hiszpanii, a także islandzkie fiordy zachodnie, Reykjavik czy wschodnia Grenlandia to pas całkowitego zaćmienia słońca, które będzie można oglądać już w środę. Zjawisko będzie wyjątkowe, ponieważ dojdzie do niego podczas zachodu słońca. Całkowite zaćmienie słońca widziane z Hiszpanii potrwa niecałe 2 minuty, najdłużej na północy kraju minutę i 50 sekund. Na Islandii i Grenlandii ten czas wydłuży się do nieco ponad 2 minut. W Polsce widoczne zaćmienie będzie częściowe. Tarcza księżyca zasłoni naszą gwiazdę w niewiele ponad 80%. Warto skorzystać z okazji i wybrać się za granicę, by doświadczyć tego rzadkiego zjawiska w pełni, przekonuje popularyzator astronomii Jerzy Rafalski.
4: Islandia, pogoda słaba, pewnie może tam być, ale Hiszpania, albo na przykład południowe wybrzeże Hiszpanii, albo Majorka, tam się wybieram, będę oglądał całkowite zaćmienie słońca, też o zachodzie właśnie, o zachodzie słońca, tam dojdzie do całkowitego zaćmienia słońca, a to już może być prawdziwe szaleństwo, bo to będzie podwójny wieczór.
3: Turyści na Majorce podekscytowani obejrzenie całkowitego zaćmienia słońca wkomponowali w swój urlop. Przyjechaliśmy tu na wakacje i chcemy zobaczyć zaćmienie słońca. Jesteśmy podekscytowane. Nigdy wcześniej nie widziałyśmy całkowitego zaćmienia. Wyjazd na ostatnią chwilę staje się kosztowny. Na bilet lotniczy w tanich liniach właśnie na tę wyspę trzeba przeznaczyć ponad 2000 zł. Cena za nocleg w hotelu w odpowiednim miejscu do obserwacji to blisko 1000 zł za dobę. W niektórych lokalizacjach wszystkie wolne miejsca już są zajęte. Wszystko jest w pełni zarezerwowane. Wszystkie miejsca w restauracji, wypożyczone łodzie i wynajęte miejsca do cumowania. Noclegi w najlepszych lokalizacjach już dawno zostały zarezerwowane, mówi Gloria Peña, szefowa recepcji w hotelu w regionie Asturia. Mówiąc wprost, to mamy już rezerwacje grupowe od zeszłego roku. Grupa z Australii zarezerwowała u nas pobyt już w lipcu 2025, o ile dobrze pamiętam. Rezerwacje na zaćmienie były dokonywane z dużym wyprzedzeniem. Ceny szybują. Im bliżej wydarzenia, tym drożej. Za miejsce noclegowe trzeba zapłacić około 300% więcej niż w inne wakacyjne dni, mówi Daniel García, kierownik w jednym z hoteli na północy Hiszpanii. Ceny noclegów na czas zaćmienia słońca są praktycznie 3-krotnie wyższe niż normalne stawki o tej porze roku, a to oznacza, że zakończymy miesiąc ze średnią dzienną stawką o 25 lub 30% wyższą niż w innych latach. Były też wyjazdy organizowane przez kluby, firmy i biura. Ich koszt to od 6-7 tysięcy złotych do kilkunastu. W poszczególnych miastach w pasie całkowitego zaćmienia można było jeszcze znaleźć dodatkowe atrakcje związane z obserwacją, jak na przykład kilkugodzinny rejs, tak aby zapewnić sobie dobrą widoczność. Koszt takich wycieczek to zwykle kilkaset złotych. Niektórzy unikają wysokich kosztów w osobliwy sposób. Karol Wójcicki, autor bloga Z głową w gwiazdach i popularyzator astronomii, wybrał się na wyprawę obserwacyjną przyczepą.
5: Ja po prostu zabrałem ze sobą dom na kółkach i podróżuję z przyczepą kempingową i o nocleg nie muszę się w zasadzie martwić, ale ci, którzy dzisiaj próbują zarezerwować czy to nocleg, czy samochód w pasie zaćmienia, no to muszą liczyć się już naprawdę z poważnymi kosztami. Całkowite zaćmienie słońca przyciąga setki tysięcy, a nawet miliony ludzi z całego świata.
3: Te miliony to nie przesada. Właśnie na to szykują się hiszpańskie służby. O bezpieczeństwo podróżnych będą dbać ponad 33 tysiące funkcjonariuszy policji i gwardii cywilnej, a ruch na drogach może być 100% większy niż zwykle o tej porze roku. Agata Król, Polskie Radio.
2: Wielki spektakl jutro wieczorem. Wtedy będzie można oglądać zaćmienie słońca.
6: A ty widziałeś, Kuba? Słońce, zaćmienie? Kiedyś?
2: Kiedyś w ogóle.
6: Dzień dobry. No,

0: O ile tak, Agnieszka Drączkiewicz, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja oglądałam, pamiętam, że miałam taką maskę od taty, wzięłam do spawania i to był początek liceum chyba mojego, początek lat 90. Coś takiego było, że prawie całe słońce, albo duża część była zasłonięta.
0: To jutro ta maska się może przydać.
1: Ale nie wiem gdzie.
0: Jak to gdzie, na zewnątrz?
1: No tak, ale zależy, gdzie się będzie stało, a to chyba będzie wieczorem dopiero, prawda?
0: Wrócimy do tej kwestii jeszcze, tak, a na razie porozmawiajmy o polityce, bo czekają nas dziś dwie rozmowy polityczne po godzinie 7 z Pawłem Zalewskim, wiceministrem obrony narodowej. Do Polski dotrze za tydzień transportowiec A400M.
1: To jest taki słynny transportowiec. Tak? On był między innymi, grał jedną z ról, to tak można powiedzieć, w Mission Impossible. Tam pamiętasz takie sceny, jak Tom Cruise... akcję robił w tym potężnym samolocie, no to właśnie tego typu to jest maszyna i ona tutaj się pojawi i grupa wybranych dziennikarzy będzie mogła to zobaczyć, ale z moich informacji wynika, że resort obrony się nasz bardzo temu przygląda.
0: No bo chciałby zakupić?
1: Tak, mówimy o, mamy potężną lukę w lotnictwie, jeżeli chodzi o transport taki ciężkich tak naprawdę pojazdów, no bo nie mamy czym tego przetransportować, na przykład czołgów czy wozów ciężkich. Także jest to na stole. Tym bardziej, że w lipcu podpisywaliśmy też taki list intencyjny z 6 innymi europejskimi państwami, które są zainteresowane tym programem. To jest maszyna Airbusa. Airbus mówi, że jest gotowy dostarczyć. No właśnie z tych środków, o których ty chyba kilkadziesiąt minut temu czytałeś, że są,
0: są
1: dodatkowe pieniądze na stole, bo nie wszystkie państwa unijne no dobrze, że tak powiem, wypełniły te wszystkie dokumenty do Komisji Europejskiej. A jak wiemy, tam trzeba mieć albo narodowy, albo z jakimś innym państwem projekt.
0: No i te kwestie pojawią się na pewno w rozmowie z Pawłem Zalewskim. Pewnie też o paradzie będziecie rozmawiać.
1: Oczywiście.
0: A po godzinie 8 odwiedzi nas Marek Borowski, senator Koalicji Obywatelskiej.
1: I zapytam na przykład o te zakusy prawicy na Senat, ten pakt senacki. To ciekawe. No i zapytamy też o aferę z Dolnego Śląska. Ty też tutaj czytałeś chwilę temu i Sylwia Białek materiał obszerny przygotowała.
0: Że pieniądze miały trafić do Powodzian, ale tak, się nie udało.
1: No zdarza się. Niestety, że ktoś jest nieuczciwy.
0: Warto się temu przyjrzeć i wyciągnąć wnioski.
1: I zapytamy o to.
0: Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję bardzo i do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: Świat przyspiesza, my go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ponad 130 ofiar trzęsienia ziemi w Kolumbii spod gruzów wydobyto matkę z półrocznym dzieckiem. Na stole ponad 500 000 000 zł rządowa pomoc dla oszukanych przez nieuczciwych wykonawców w ramach programu Czyste Powietrze. Susza uderza w konsumentów, warzywa i owoce robią się coraz droższe. Minęła 7. Ewelina Kamińska, zapraszam. Spod gruzów udało się uratować matkę z półrocznym niemowlęciem. Trwa gorączkowy wyścig z czasem w Kolumbii po potężnym trzęsieniu ziemi. Wstrząsy miały magnitudę 7,4. Lokalne władze podają, że zginęły co najmniej 132 osoby. Wiele jest rannych i zaginionych.

0: Zawaliły się dziesiątki budynków. Służby ratunkowe przeczesują gruzy w poszukiwaniu ocalałych. Ratownikom udało się wydostać matkę i jej 6-miesięczne dziecko spod gruzów zawalonego 5-piętrowego budynku w mieście Cali. Prezydent Abelardo de la Espriella wprowadził w kraju stan wyjątkowy. Priorytetem jest ratowanie wszystkich uwięzionych pod gruzami. Dziś wszyscy Kolumbijczycy, bez względu na poglądy ideologiczne czy polityczne, muszą zjednoczyć się w jednej sprawie – pomocy ofiarom klęski żywiołowej. To kolejne potężne trzęsienie ziemi w Ameryce Południowej w tym roku. W czerwcu w sąsiedniej Wenezueli na skutek podwójnych silnych wstrząsów sejsmicznych zginęło ponad 6 tysięcy osób. Beneficjenci programu Czyste Powietrze, którzy zostali oszukani przez nieuczciwych wykonawców, będą mogli liczyć na pomoc rządu. Państwo ma przejąć ciężar ich długów. Projektem ustawy w tej sprawie zajmie się Rada Ministrów. Początek obrad w południe. Ministrowie omówią też projekt ustawy, która zakłada umorzenie zaległości składkowych wobec ZUS powstałych przed 1999 rokiem, których spłata nie jest zabezpieczona hipoteką.
1: W ramach programu Czyste Powietrze do organów ścigania złożono ponad 630 zawiadomień w związku z nadużyciami finansowymi. Nieuczciwi wykonawcy wykorzystywali system prefinansowania i pełnomocnictwa i przejmowali dotacje bez realizacji prac. Proponowane przez rząd rozwiązania zakładają między innymi zawieszenie spłaty należności od beneficjentów, ich umorzenie oraz bezpośrednie dochodzenie roszczeń od oszustów przez fundusze ochrony środowiska. Nieuczciwe firmy będą miały 5-letni zakaz udziału w programie. Ministrowie zajmą się także projektem ustawy o umorzeniu należności dochodzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych powstałych przed 1999 rokiem. Powodem zmian jest niska efektywność egzekwowania wierzytelności przy nieproporcjonalnie wysokich kosztach dochodzenia zaległości. Rozwiązanie to obejmie ponad 7 tysięcy płatników, których zadłużenie wobec ZUS-u wynosi 315 milionów złotych. Zmiany nie będą dotyczyć należności zabezpieczonych hipoteką. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Dziewczynka, która wypadła z balkonu mieszkania na 5. piętrze w Łomży, jest pod opieką lekarzy Białostockiego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Jest potłuczona, ale jej stan jest dobry. W poniedziałek od śmierci lub przynajmniej ciężkich obrażeń uchroniła czterolatkę błyskawiczna akcja sąsiadów, którzy rozłożyli koc chwilę przed tym, jak spadła.
2: Raz z jednej strony barierki wisiała, raz z drugiej. No i przybiegł pan z kocem. Żeśmy tam we trzech wskoczyli na ten taras, bo taki wystający jest na dole. Tam już dosłownie minuty, sekundy były. Zdążyliśmy tylko koc rozłożyć. Spojrzałem jeszcze do góry, na drugi róg się przesunęła. Zdążyliśmy się przesunąć i dosłownie w tej chwili spadła.
0: Mówił jeden ze świadków zdarzenia, pan Grzegorz. Według wstępnych ustaleń matka dziewczynki była nietrzeźwa. Za narażenie zdrowia i życia dziecka grozi do 5 lat więzienia. W przyszłym tygodniu w Polsce pojawi się ciężki samolot transportowy A400M w barwach brytyjskiego RAF-u. Z informacji Polskiego Radia wynika, że maszyna wyląduje w Warszawie, a kupnem takich właśnie samolotów jest zainteresowany polski resort obrony. Pieniądze miałyby pochodzić m.in. z unijnego mechanizmu SAFE. Tuż po informacjach m.in. o to Agnieszka Drążkiewicz będzie dopytywać naszego pierwszego politycznego gościa. Będzie nim Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej. Susza daje o sobie znać na straganach i bazarkach. Z powodu wysokich temperatur owoców i warzyw jest coraz mniej i są coraz droższe. Klienci przyznają, że codzienne zakupy na targowiskach są faktycznie coraz bardziej odczuwalne.
3: Bardzo dużo podrożało. I warzywa, i wszystko. I ziemniaki drogie, pomidory.
4: Czy porzeczka, czy tego tam 13-15 zł, czy borówka 20-30 zł za kilogram, to jest drogo.
5: Szlak mi trafia, bo na przykład jest na bazarku cena podwojona niż rolnicy sprzedają. No, to jest okropne. Zresztą ja bardzo dobrze wiem, pochodzę z Grójeckiego, także mnie nikt konia nie zrobi.
0: Kupujący zwracają uwagę, że wielu sprzedawców na bazarkach nie ustala cen na stoiskach i podaje je wedle uznania. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że to niezgodne z prawem. Jeżyki, bodziany białe, trzmielojady i orliki krzykliwe przygotowują się do odlotu z Polski. Większość gatunków, które zimują w cieplejszych miejscach, zakończyła już lęgi i zaczęła swoją wędrówkę, mówi o polski ornitolog Rafał Świerat.
6: Takie drapieżne jak orliki krzykliwe, jak trzmielojady, jak błotniaki łąkowe czy stawowe również w sierpniu gromadzą się i zaczynają swoją wędrówkę w stronę Afryki. No i jeżyki, pożegnaliśmy już jeżyki, w tej chwili tych jeżyków już bardzo niewiele zostało. Zakończyły lęgi, lecą w stronę Afryki Równikowej. Jeżyki u nas tak naprawdę 3,5 miesiąca spędzają.

0: W sierpniu na łąkach i polach zbierają się też tak zwane bocianie sejmiki. Najwięcej ptaków można zaobserwować wcześnie rano.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Dziś odpoczynek od upałów, w wielu miejscach kraju sporo chmur. Przelotny deszcz możliwy też na północnym wschodzie, na Wybrzeżu i na Lubelszczyźnie. Na termometrach średnio od 18 stopni na północy, około 22 w centrum, do 27 na południowym wschodzie.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: 6 minut po godzinie 7 to wtorkowy poranek, jest 11 sierpnia, 223 dzień roku. Słońce w znaku lwa wzeszło dziś o 5.13, a zajdzie 9 minut po godzinie 20. Dzień będzie trwał 14 godzin i 56 minut. Imieniny obchodzą Zuzanna, Klara, Włodzimierz, Aleksander i Piotr. Wszelkiej pomyślności. Rafał Wardzyński, Patrycja Pindakiewicz, Eldar Padorenko i Jakub Kukla. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie, a już za chwilę spotka się z Państwem Agnieszka Drążkiewicz.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
4: Dzień dobry, a z nami jest połączony Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej, zapowiadany zresztą na naszej antenie. Dzień dobry, panie ministrze.
5: Dzień dobry, panie redaktor.
4: Panie ministrze, chciałabym zacząć od Święta Wojska Polskiego, bo dosłownie już kilka dni nas dzieli od tej wielkiej uroczystości, od tak naprawdę no, fetowania tego, co wydarzyło się trochę też 106 lat temu, no bo przecież wspominamy 15 sierpnia no, ten niesamowity wyczyn polskiego oręża, czyli pobicie bolszewików, już tak mówiąc bardzo obrazowo, pod Warszawą, ale to jedna kwestia i zaraz do tego przejdziemy, bo na pewno pan jeszcze nam powie, co przed nami i co tego 15, ale chciałabym najpierw zapytać o informację, którą o godzinie 7 w serwisie podawaliśmy. W przyszłym tygodniu pojawi się potężny samolot transportowy w Warszawie. To jest maszyna produkcji Airbusa. I to jest samolot, którym chyba jest zainteresowany resort obrony.
5: Tak, my jesteśmy zainteresowani zakupem samolotów transportowych. I w istocie prowadzimy rozmowy jakby w dwóch kierunkach. Po pierwsze samoloty transportowe, po drugie samoloty do tankowania w powietrzu. To są olbrzymie samoloty, które są absolutnie kluczowe z punktu widzenia zapewnienia zdolności funkcjonowania naszych sił powietrznych. No i to jest element modernizacji naszych sił zbrojnych. Bez tych zdolności nasze siły zbrojne nie będą wystarczająco funkcjonalne. Także to rzeczywiście jest ważny moment. Rozmawiamy z dostawcami.
4: Ten moment, o który pytam, wydarzy się 20 sierpnia. Na to wszystko wskazuje. Ten samolot, który się pojawi w Warszawie, będzie oczywiście w barwach RAF-u. I to się też składa na taką większą całość, dlatego że my przecież razem z 6 innych państw europejskich podpisaliśmy w lipcu no, taki list intencyjny, trochę na kanwie obrad szczytu NATO w Ankarze. I właśnie wyrażaliśmy chęć, ochotę do dołączenia do takiej koalicji, no tak można powiedzieć, sojuszniczej, jeżeli chodzi właśnie o te maszyny. Oprócz tego przecież Airbus też osobną propozycję dla polskiego resortu obrony składał swego czasu. Między 10 a 14 maszyn Airbus mógłby dostarczyć. To rzeczywiście jest, panie ministrze, gra warta świeczki. Można powalczyć chociażby o ten właśnie zakup z pieniędzy w ramach tej dogrywki SAFE, tak można by to nazwać, bo dzisiaj rzeczywiście gazety rozpisują się o tym, że no, byłyby dodatkowe miliardy euro z tego funduszu.
5: Tak, dlatego że nie wszystkie kraje są tak skuteczne w wydawaniu tych środków i okazuje się, że jest pewna pula, która nie została wykorzystana, ponieważ nasze zdolności są już od dawna zdefiniowane. No to jest też kwestia tego, że Polska rozpoczęła modernizację sił zbrojnych dużo wcześniej i wcześniej już zdefiniowała, jakie zdolności, jaki sprzęt, jakie uzbrojenie kupujemy. No w tym sensie jesteśmy po prostu

0: znacznie lepiej przygotowani, bo wiemy, czego potrzebują polskie siły zbrojne. Także takie samoloty, jak na przykład tankowce, no to jest rzecz absolutnie, absolutnie podstawowa. Dzisiaj również one są ważne z punktu widzenia zapewnienia zdolności funkcjonowania NATO, dlatego że my część przecież naszych zdolności wojskowych deklarujemy do NATO. Myśliwce F-16, samoloty F-35 będą pełniły istotną rolę w operacjach natowskich. No i to też jest kwestia naszej, znaczy z jednej strony naszego bezpieczeństwa i funkcjonowania sił powietrznych, ale także naszej wiarygodności w NATO, no bo jak już powiedziałem, część naszych sił powietrznych będzie wykonywała operacje w ramach operacji sojuszniczej.
1: Pani minister, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka pytana o to, że można się spodziewać dogrywki, jeżeli chodzi o mechanizm SAFE. No właśnie z powodu tego, że nie wszystkie państwa też dopełniły tam formalności i zostanie nawet kilkanaście miliardów euro, szacują eksperci z tego mechanizmu. I ministra mówi, że no będzie coś w rodzaju małej nowelizacji. I jakby to miało wyglądać, na czym miałoby to polegać?
0: No przede wszystkim będzie dogrywka w negocjacjach z Komisją Europejską. My przedstawimy nasze projekty, które chcielibyśmy dołączyć do tego mechanizmu. I tutaj tak naprawdę kluczowe będą rozmowy z Komisją Europejską oraz decyzje polskiego rządu w oparciu o obowiązujące ustawodawstwo w Polsce.
1: Panie ministrze, to teraz zapowiadane święto Wojska Polskiego. Pan się wybiera na defiladę. Który z tych punktów, a obszerne są te obchody, pan wybiera?
0: Czy to będą obchody w całym kraju. I główne obchody oczywiście będą w Warszawie. Główne obchody będą w Gdyni. W Warszawie to będzie ponad 300 jednostek sprzętu. To będą borsuki, armata haubice, krab, to będą raki, to będą czołgi, abramsy, K2, leopardy. To będą również samoloty, najnowocześniejsze samoloty F-35, samoloty F-16. To będzie około 2000 żołnierzy, którzy wezmą udział bezpośrednio w tej defiladzie, no ale także 9000 żołnierzy, którzy będą ją zabezpieczać. W Gdyni to będzie bardzo widowiskowe. Muszę powiedzieć, pamiętamy rok ubiegły. To będzie defilada ponad 20 jednostek pływających, a nie tylko z Polski, także ze Szwecji, Litwy, Estonii. To będzie wielkie święto Wojska Polskiego, ale ja myślę, że tutaj trzeba powiedzieć o przesłaniu tego święta. To jest po pierwsze święto jedności sił zbrojnych Wojska Polskiego, polskich żołnierzy z polskim narodem. I to, że w obchodach święta Wojska Polskiego, powtarzam, w całym kraju, bo w miejscach również poza Warszawą, poza Gdynią będą miały miejsce uroczystości, wezmą udział Polacy, to jest rzecz absolutnie, absolutnie fundamentalna. I to jest ta świadomość, na którą zwracamy uwagę, że Wojsko Polskie jest takim najważniejszym elementem narodu zapewniającym bezpieczeństwo każdego Polaka. To jest pierwsze przesłanie, to jest ta jedność narodu i wojska. Ale drugie przesłanie jest bardzo ważne, szczególnie w naszych czasach. Mianowicie to jest przesłanie wobec Rosji. To jest przesłanie odstraszenia. To jest pokazanie, że mamy siły zbrojne, które się modernizują, są zdolne odeprzeć atak rosyjski i które z biegiem czasu będą zdolne odeprzeć atak rosyjski wojska rosyjskiego, które będzie jeszcze silniejsze niż jest dzisiaj. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest kwestia sojuszy. Polska w sojuszach, w tych

0: filada w tych uroczystościach będą także brali udział przedstawiciele naszych sojuszniczych narodów, ale najważniejszy sygnał, tak, to jest ten sygnał odstraszania, że Rosja dzisiaj ma do czynienia z narodem, który jest zintegrowany mimo tych prób podzielenia. Też różnic politycznych, które są w Polsce. W tej sprawie jesteśmy razem. I również o tym będą, również to będą demonstrować prezydent i przedstawić minister obrony narodowej, wicepremier polskiego rządu, przedstawiciele polskiego rządu. I to jest rzecz fundamentalna. W sprawie bezpieczeństwa, w sprawie obrony wobec Rosji jesteśmy zjednoczeni.
1: Mam wrażenie, że to, o czym pan mówi, też jest iści w postaci, no po raz pierwszy też wyjątkowego anturażu, jeżeli chodzi o wręczanie odznaczeń nominacji generalskich. Wiem, że ta lista długa była bardzo z resortu obrony i wiem też, że no kilkanaście tych nominacji zostało pozytywnie ocenionych w trakcie rozmów. One chyba półtora tygodnia temu, z tego co wiem, odbywały się pomiędzy kierownictwem MON a kierownictwem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, ale myślę sobie też, że warto przy tej okazji chyba też przywołać te najnowsze badania dla RMF-u zlecone przez opinię sondażownię Opinia 24, które wskazują, że ponad połowa Polaków uważa, że relacje rządu z prezydentem negatywnie wpływają na bezpieczeństwo kraju.
0: Z jednej strony jest współdziałanie rządu w kwestiach i z prezydentem w kwestiach najważniejszych. Słusznie pani powiedziała, że nominacje generalskie są prerogatywą prezydenta, stąd wymagają uzgodnień, stąd zostały uzgodnione i rzeczywiście to będzie wyjątkowa rzecz. Myślę, że dla nowo mianowanych generałów, czy też awansowanych na wyższy stopień, to będzie olbrzymie przeżycie dostać nominację podczas defilady. No to naprawdę wielka rzecz i gigantyczne zobowiązanie, którego ci oficerowie podejmują. Natomiast obok tego, no też nie zamykam oczu na różnice, które nas dzielą i kwestie, które źle wpływają na kwestie obronności. No przypomnijmy SAFE, decyzja fundamentalna z punktu widzenia finansowania modernizacji, zakupu sprzętu, uzbrojenia dla polskiego wojska. Otóż prezydent wypowiedział się przeciwko temu mechanizmowi i zaczął prowadzić też bardzo ostrą kampanię w tej sprawie. To jest zupełnie niezrozumiałe. Myślę, że prezydent wyciągnął z tego wniosek, bo w jednej ze swoich późniejszych wypowiedzi jednak wskazywał na znaczenie tego programu. Mam nadzieję, że już więcej nie będzie tego krytykował. Ale kampania polityczna, za którą odpowiada, no, była bardzo negatywna. Kolejne kwestie, no to też jest kwestia bezpieczeństwa finansowego. To jest chociażby uderzenie w bezpieczeństwo obrotu kryptowalut i zawetowanie ustawy, no ale także uderzenie w bezpieczeństwo no takie codzienne, związane z funkcjonowaniem, z kosztami, które każdy z nas ponosi. I to jest zawetowanie ustawy o tych ponadnormatywnych kosztach czy też zyskach, ponadnormatywnych zyskach dla firm paliwowych. No to zupełnie niezrozumiałe. Ja przyznam się szczerze, że w ogóle nie rozumiem tej argumentacji. A więc jest coś takiego, że prezydent, szukając, starając się odróżnić od rządu, wynajduje pola, no, które są takim strzałem, kulą w płot, no, zupełnie bezsensownymi. No, ale ja współpracuję z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. To jest część moich obowiązków. Myślę, że akurat nasza współpraca z ministrem Grodeckim jest dobra i staram się, aby w tych obszarach, które są częścią moich kompetencji, czyli w polityce obronnej, współpracy z sojusznikami, z Amerykanami, a tutaj też mamy wiele projektów, chociażby kwestia stałych baz, za które odpowiadam, amerykańskich w Polsce, no, że to jest współpraca, która idzie dobrze.
1: Panie ministrze, to jeszcze zostały nam 4 minuty do końca i spróbujmy jeszcze omówić dwa tematy. Te stałe bazy, o których pan powiedział, pan wielokrotnie był w Stanach Zjednoczonych, też rozmawiał z zespołem takim negocjacyjnym, roboczym. Krótko, na jakim to jest etapie? Kiedy możemy się spodziewać no, konkretów tak naprawdę, na przykład po

0: powiedzenia stronie amerykańskiej, tak, mamy taką i taką lokalizację, za takie i takie pieniądze przyjeżdżajcie.
1: Dzisiaj wymieniamy się naszymi oczekiwaniami i potrzebami. To jest taki wstępny etap. Chcemy, aby delegacja amerykańska już wkrótce, mamy nadzieję, że to będzie miało miejsce we wrześniu, ale powtarzam, to też zależy od kalendarza strony amerykańskiej, bo w tym zespole biorą udział bardzo ważni przedstawiciele Pentagonu, no a dzisiaj Pentagon przecież jest zajęty także innymi ważnymi kwestiami w świecie, nie tylko w Europie, także na Bliskim Wschodzie, więc mamy świadomość tych ograniczeń czasowych. Chcielibyśmy to zrobić we wrześniu, taka jest nasza intencja. I tak szybko, jak to jest tylko możliwe, zakończyć te rozmowy. No bo dzisiaj rzeczywiście jest tak, że wymieniamy się naszymi oczekiwaniami, ale szybko powinniśmy wzajemnie powiedzieć sobie, znaczy to siedzimy przy stole, ale szybko powinniśmy powiedzieć sobie, które z tych elementów są wspólne i rozpocząć współpracę. Nasza wizja jest taka, że chcielibyśmy ten program wprowadzać stopniowo, no bo wiadomo, że to są wielkie inwestycje. W niektórych zdolnościach, tam gdzie będą potrzebne stałe bazy, można będzie zrobić to dosyć szybko. Także taka jest nasza koncepcja. Ja nie podam w tym momencie terminu, bo też takiego sobie nie postawiliśmy. Poza jedną rzeczą, że chcemy decyzje polityczne prezydenta Trumpa i polskiego rządu i prezydenta zrealizować jak najszybciej.
0: Panie ministrze, mamy informację, że Air Show za rok w Radomiu może nie być. MON przekazało politykom właśnie z tego miasta takie informacje.
1: No tak, no to jest konsekwencja tego dramatycznego wypadku, w którym zginął fantastyczny polski pilot. Ja muszę powiedzieć, że no moje zdanie osobiste jest takie, że uważam, że tego typu wydarzenia są ważne. One też wpływają na zdolności sił zbrojnych, ale tutaj musimy zawsze jakoś balansować, tak, równoważyć bezpieczeństwo i inne. Jedną z bardzo ważnych korzyści także jest propagowanie lotnictwa w Polsce. To jest też bardzo istotna kwestia. Ja muszę powiedzieć, że osobiście staram się i opowiadam się za takimi działaniami, które pogodzą w najlepszy sposób te kwestie bezpieczeństwa, ale jak mówię, to są decyzje dowódcy operacyjnego, osób odpowiadających za siły powietrzne i bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu.
0: Rozumiem, że jeszcze nie czas, jeszcze potrzeba jest wiele działań, żeby rzeczywiście ta impreza była w 100% bezpieczna. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Paweł Zalewski, wiceszef resortu obrony narodowej, był moim i państwa gościem. Dziękuję i dobrego
1: bardzo
0: dnia.
1: Bardzo dziękuję, panie redaktor. Miłego dnia życzę wszystkim.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Kolejna po godzinie 8, a tymczasem jest 7:25.
2: Przegląd prasy.
3: A w zasadzie przeglądzik, bo mamy jeszcze mniej więcej 2,5 minuty. Na początek zaglądamy do Dziennika Gazety Prawnej. Wrzutki legislacyjne groźne i bezkarne, stwierdza Łukasz Guza, zastępca redaktora naczelnego. Tak jest teraz w przypadku zmian dotyczących nowych warunków technicznych dla budynków, w tym mieszkań. Na ostatnim posiedzeniu Sejmu do projektu ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa dodano w ostatniej chwili poprawkę, która ma zapobiec paraliżowi inwestycji po 20 września tego roku. Można rzec, że cel uświęca środki. To oczywista legislacyjna wrzutka, ale przynajmniej inwestycje budowlane nie staną jesienią przez niefrasobliwość ustawodawczą rządzących. Problem w tym, że usprawiedliwianie wrzutek sankcjonuje ich stosowanie. I za chwilę będziemy mieć na przykład zmiany w podatkach lokalnych uchwalone w ustawie o zawodzie psychologa albo podwyższanie opłat sądowych przyjęte przy okazji nowelizacji przepisów BHP. Czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. To również bardzo alarmujące informacje dotyczące sytuacji

0: ratowników medycznych i dyspozytorni. Obawiam się sytuacji, gdy w którejś dyspozytorni zabraknie ludzi do odbierania zgłoszeń, mówi w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną Piotr Dymon, szef OZZ Ratowników Medycznych. Cała ta rozmowa w dzienniku Gazecie Prawnej. W Gazecie Wyborczej, jak już anonsowaliśmy przed godziną, opisany jest kolejny zgrzyt w relacjach polsko-ukraińskich, tym razem ze sztuką. W tle spadkobiercy Lubomirskich chcą zatrzymać w Polsce dzieła z kolekcji, które ukraińscy muzealnicy przywieźli do Polski po wybuchu wojny, żeby zapobiec ich zniszczeniu przez Rosję. Chodzi o dwa dzieła, portret Roxolany, nieznanego autora, oraz portret młodzieńca Alojzego Reichmana z połowy XIX wieku. Łączna wartość dzieł nie jest bardzo wysoka. Eksperci szacują ją na około, na mniej więcej 150 tysięcy złotych, ale nie o wartość finansową tu chodzi. Wasyl Bodnar, ambasador Ukrainy w Polsce, nie ma wątpliwości, te obrazy stanowią własność państwa ukraińskiego i należą do państwowej części Muzealnego Funduszu Ukrainy, której status prawny określają przepisy prawa Ukrainy. Niezależnie od decyzji sądu, spór może mieć bardzo poważne konsekwencje. Nie mam pewności, jaką decyzję podejmie sąd, bo od strony prawnej sprawa wygląda niejednoznacznie, a sąd nie musi brać pod uwagę kwestii etycznych, komentuje dyrektor Dużego Polskiego Muzeum, który chce pozostać anonimowy. Źle się stało, że nie zostały wystawione immunitety, choć zapewne nikt nie przewidział tego typu szarży, ale potomkowie Lubomirskich stawiają państwo polskie w bardzo niezręcznej sytuacji. Przecież te dzieła miały być w Polsce bezpieczne. Tymczasem może okazać się, że do Ukrainy nie wrócą. Szczegóły tej sprawy opisuje dzisiejsza Gazeta Wyborcza i do tego tytułu poszczegóły państwa odsyłam. Prawie 28 minut po siódmej.
1: Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
6: Znowu miałam rację.
7: W czym?
6: We wszystkim.
7: Akurat.
6: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
7: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
6: A nie są?
8: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
9: Po reklamie. Autopromocja.
10: Klimat jaki jest? Każdy widzi.
11: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
12: Ale my nie załamujemy rąk.
13: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
14: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
12: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
14: I o tym rozmawiamy w audycji.
12: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
14: I na stronie polskieradio.pl.
12: Zapraszamy.
14: Marta Hoppe
12: i Patryk Michalski.
9: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
15: Minęła 7.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Prawie 8 miliardów euro otrzyma Polska w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Warunkiem wypłacania tych pieniędzy było wzmocnienie technologii cyfrowych w edukacji, w tym wyposażenie ponad 500 000 polskich nauczycieli w laptopy. Komisja Europejska podkreśliła, że ponad 75% wszystkich szkół publicznych zostało już wyposażonych w laptopy i tablety. Łącznie Polska ma otrzymać z KPO ponad 54 miliardy euro, z czego ponad połowę w formie pożyczek. przyszłym tygodniu w Polsce pojawi się ciężki samolot transportowy A400M w barwach brytyjskiego RAF-u. Maszyna wyląduje w Warszawie i będzie to okazja do pokazania mediów.

0: jej możliwości. Ministerstwo Obrony uważnie przygląda się tej inicjatywie, bo jest zainteresowane ewentualnym kupnem takich samolotów, mówił na naszej antenie wiceszef resortu Paweł Zalewski.
1: My jesteśmy zainteresowani zakupem samolotów transportowych i w istocie prowadzimy rozmowy jakby w dwóch kierunkach. Po pierwsze samoloty transportowe, po drugie samoloty do tankowania w powietrzu. To są olbrzymie samoloty, które są absolutnie kluczowe z punktu widzenia zapewnienia zdolności funkcjonowania naszych sił powietrznych.
0: Samolot A400M jest produkowany przez Airbusa. To ciężki transportowiec o ładowności do 37 ton. Może operować z krótkich i nieutwardzonych pasów startowych, a także służyć jako latająca cysterna czy centrum dowodzenia. Poziom wody w Wiśle podniesie się nawet o kilkanaście centymetrów. Wczoraj w punkcie pomiarowym Warszawa Bulwary odnotowano rekordowo niski stan rzeki – 102 centymetry.
2: Prognozowane są nieznaczne kilkunastocentymetrowe wzrosty. Ten wzrost nie będzie długotrwały, bo jak wskazują prognozy, już od czwartku będziemy odnotować powolny spadek stanu wody.
0: Mówił hydrolog IMGW Dariusz Witkowski, a do czwartku poziom wody na warszawskiej stacji może wynieść 115 cm. I jeszcze w informacjach rekordowy ruch na Zakopiance. Według wyliczeń Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w niedzielę tunelem pod masywem Lubonia Małego przejechało 55 tysięcy samochodów. To nowy dzienny rekord liczby przejazdów przez tunel, zauważa Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: To ogromna liczba. Poprzedni rekord utrzymał się prawie rok, bo padł 10 sierpnia ubiegłego roku. To też był weekend tuż przed długim weekendem 15 sierpnia. Wtedy to było nieco ponad 53 tysiące samochodów. Teraz mamy dokładnie 54 tysiące 829 pojazdów.
0: A każdego dnia tunelem na Zakopiance przejeżdża średnio ponad 26 tysięcy pojazdów.

0: Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego na północy i wschodzie. Może przelotnie padać deszcz. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północy, około 22 w centrum i w rejonach podgórskich, do 27 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. 33 minuty po godzinie 7. Sport. I Andrzej Grabowski, dzień dobry, numer 2.
1: To prawda, dzień dobry numer 2. Moglibyśmy, wie pan, jakieś takie inne przywitanie jeszcze mieć.
0: Do widzenia na przykład.
1: Ale to wie pan, no, do widzenia na dzień dobry to tak się trochę nie uchodzi, a cześć to tak trochę zbyt frywolnie prawdopodobnie, no bo hej. No, wie pan, trochę brakuje nam w polskim takiego alternatywnego przywitania numer 2, nie uważa pan?
0: To prawda, chociaż akurat zaskoczyły mnie te rozważania.
1: No proszę pana, o 7 rano najlepiej takie rzeczy.
0: Sportowi.
1: Najlepiej takie, wie pan, rzeczy wchodzą o 7 rano, więc to jest najważniejsze. Dzień dobry, za to spokojnie możemy Rafałowi Bale powiedzieć, który jest wysłannikiem Polskiego Radia na lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Birmingham. Rafał wczoraj miał przyjemność relacjonować ten medalowy bieg Ewy Swobody. Dzień dobry, kłaniamy ci się.
2: Witam serdecznie, no tutaj odpowiem nie dzień dobry, tylko odpowiem hej, bo bardzo lubię ten zespół. Także możemy się tak witać spokojnie, nie ma problemu.
0: Skoro tak, Andrzeju, to może.
2: Pięknie, właśnie, ale nie wiem, czy jest taki zespół, ale prześledzę.
1: Pewnie jest.
2: W każdym razie Ewa Swoboda, rzeczywiście rewelacja. No wczoraj niektórzy stawiali na złoty medal, bo dlaczego nie? Dina Ashe-Smith, czyli obrończyni tytułu w słabszej formie, te pozostałe zawodniczki, z którymi Ewa w ostatnich latach przegrywała, no też widać, że nie biegają tak szybko, ale Ewa ciągle utrzymuje formę. W tym sezonie przecież poniżej 11 sekund na 100 metrów, zbliża się do rekordu Polski. Wczoraj co prawda tego rekordu nie było, były sprzyjające warunki, bo tutaj bieżnia jest bardzo szybka, ale była też ta Brytyjka, niesamowita Emi Hunt, no tutaj oklaskiwali ją kibice, chociaż tych kibiców tutaj brakuje, jak na lekarstwo. Wydawało się, że Brytyjczycy, no pamiętam przecież i Mistrzostwa Świata, i Igrzyska Olimpijskie, ale nawet drużynowe Mistrzostwa Europy w Gateshead kilka lat temu, no to tam właściwie nie było gdzie szpilki wcisnąć na trybunach. Tutaj tych miejsc jest wolnych sporo, no powiedziałbym, że około połowy zapełnionego stadionu było wczoraj, a to niezbyt dużo, no i ten błękit z nieba zlewał się z tym błękitem na krzesełkach, bo tych krzesełek sporo wolnych było widać, a ten z kolei zlewał się z błękitem na bieżni. No i ten błękit był przyjemny.

0: Przyjemny również dla nas, bo Ewa Swoboda została wicemistrzynią Europy, a tak mówiła Krzysztofowi Kozakowi tuż po biegu.
1: Głowa po prostu wytrzymuje. Ja byłam pewna siebie. Trenerka utwierdziła mnie w tym, że zrobiłam bardzo dobrą robotę i po prostu stać mnie na to, żeby dobrze biegać. Jak jestem z siebie zadowolona, jestem mega dumna, już zabrali mój udawany medal, więc nie mogę się nim pochwalić, ale 18:34 będzie dekoracja.
0: Będzie dekoracja, czekamy na te dekoracje. Nie będzie jeszcze Mazurka Dąbrowskiego, ale czekamy. Także nie będzie z powodu sztafety mieszanej, no bo wczoraj czwarte miejsce. Męczyli się Polacy trochę, szczególnie na drugiej i trzeciej zmianie. Nie dało rady, bo w innych sztafetach rzeczywiście bardzo mocni zawodnicy. Dużą stratę, ogromną, około 30 metrów miała przejmując pałeczkę Natalia Bukowiecka, no i dlatego nie dała rady dobiec do podium. Konrad Bukowiecki na siódmej pozycji. A wracając do kibiców, no to wśród tych kibiców zgromadzonych na trybunach było też trochę polskich kibiców, no i oni później dali znać o sobie po biegu Ewy Swobody. To był ostatni start tego dnia, no i czekali do 23:00 pod takim namiotem dla dziennikarzy, w którym dziennikarze rozmawiali z zawodniczkami. Ewa oczywiście była przez wszystkich przepytywana, więc nie wychodziła długo. No i proszę sobie wyobrazić, że równo o 23:00 podeszli ochroniarze i powiedzieli wszystkim kibicom, proszę wychodzić już i czekać gdzieś tam pod autokarem na zawodniczkę. Zawodników na zawodniczki, także wyproszono kibiców ze stadionu, nie dali rady się spotkać z Ewą Swobodą. No i posłuchajmy, co mówili.
2: Krzysztof,
3: Paweł,
4: Lena,
5: Vanessa.
6: Ja jestem z Radomia.
3: Ja jestem z Basingstoke, ale generalnie z Leszna, z Wielkopolski.
5: My z Zabrze, ale mieszkam w Birmingham.
7: Kibicowaliście wszyscy w Swobodzie?
6: Tak, oczywiście. Czekaliśmy na wszystkich. Mam autografy, było świetnie, naprawdę super.
5: Była szansa, ale niestety nie było, ale biegi były niesamowite.
3: To jest duże przeżycie, marzenie, które chciałem spełnić, zobaczyć tych lekkoatletów na żywo, między innymi Ewę Swobodę, Natalię Bukowiecką. No super, super, super przeżycie, super sprawa.
5: Bardzo dużo Polaków i mam bardzo dużo podpisów, także jestem bardzo szczęśliwa.
8: My wszystkich, którzy
5: występowali, także oprócz Ewy, czekamy na nią. Niech wyjdzie wreszcie.
6: My tu mieszkamy, także zostajemy i czekamy do niedzieli, także będziemy każdego dnia tutaj.
0: Zobaczyć lekkoatletów to jedno, no ale zobaczyć lekkoatletów zdobywających medali, to się też bardzo liczy. No i my liczymy na to, że też już dzisiaj ten medal kolejny będzie. Paweł Fajdek, przecież pięciokrotny mistrz świata, wystartuje w rzucie młotem. No i Pia Skrzyszowska, ta, która się potrafi koncentrować, która ma już złoto mistrzostw Europy, pamiętamy, z 2022 roku z Monachium. Dzisiaj także będzie walczyć o medal. A propos tej wody, słyszeliśmy w aktualnościach przed chwilą, że stan wody w Wiśle się leciutko podnosi, ale jest bardzo niski. A tutaj no to chyba w ogóle poza skalą jest ten stan, bo mamy taką suszę, że tutaj nic nie rośnie. No i mają w najbliższych dniach zabronić używania basenów ogrodowych, ale także myjni samochodowych. Także przygotowujemy się na brudne samochody, no i na to, że Brytyjczycy w tym rejonie nie będą mogli się kąpać.
9: Rafał Bała o sporcie i pogodzie. Pięknie Rafałowi dziękujemy i pędzimy szybciutko do Toronto, bo tam Iga Świątek w godzinę i tutaj 3 minuty pokonała Rosjankę Diana Schneider, awansowała do półfinału. Tu Iga spotkał Ukrainkę Elinę Świtolinę. Na koniec, proszę pana, ciekawostka ze Stanów jeszcze będzie. Słyszał pan o Igrzyskach Patriotów?
10: Nie.
9: Proszę pana, to są takie zawody, które Donald Trump wymyślił.
10: Dla
9: dzieci i właśnie dla młodzieży od 14 do 17 roku życia. 120 osób na starcie, po jednym chłopcu, jednej dziewczynki z każdego stanu i z każdego amerykańskiego terytorium. Zwycięska para ma podzielić między siebie $250 000 stypendium akademickiego. Oczywiście liczba nieprzypadkowa, bo to wszystko wtopione w obchody.
10: A w jakich dyscyplinach będą konkurować?
9: A już panu
10: młodzi,
9: mówię.
10: Patrioci?
9: Przede wszystkim, o, to jest ciekawe i zaraz panu powiem. Prezydencki test sprawności fizycznej to to, co Donald Trump przywrócił, bo to taka idea, która kilkadziesiąt lat przetrwała. Dopiero chyba za rządów Baracka Obamy upadła i zostało to przywrócone. Oprócz tego tor przeszkód inspirowany ćwiczeniami wojskowymi i konkurencje drużynowe, takie jak dwa ognie i przeciąganie liny. Washington Post wynotował, że co im się najbardziej rzuciło w oczy, że 90% uczestników to są osoby białe. To raz. A dwa, Washington Post przypomniał też, że gdy ogłoszono, że takie zawody się odbędą, to krytycy porównywali je do igrzysk śmierci tych książkowo-filmowych. Z racji na to, że tam też wybierano po jednym mężczyźnie, jednej kobiecie, by brali udział w takich ogólnokrajowych zawodach. Ale jeszcze panu powiem, czym jest prezydencki test sprawności fizycznej, bo może to pana zaciekawi. Bardzo. Dokładnie. Bieg na dystansie mili, czyli 1600 metrów, brzuszki, pompki lub podciągnięcia, a także test

0: elastyczności, czyli siat z wyciągniętymi rękami. Wyobraża pan sobie tak Donalda Trumpa, jak tam tak ćwiczy?
1: Albo jak skacze przez płotki?
0: Nie. No, to byłoby ładne.
1: Andrzej Grabowski, dziękuję bardzo. 41 minut po godzinie 7. Zmieniamy temat, chociaż wątki brytyjskie pojawią się w naszym

0: Dzień dobry.
1: Aniu, wyjaśnij, jak Brytyjczycy oceniają dziś Polaków?
0: Bardzo dobra wiadomość jest taka, że zdecydowanie lepiej niż 10 lat temu, bo w 2016 roku ograniczenia albo całkowitego zatrzymania imigracji z Polski chciało 42% ankietowanych. Dziś takiego zdania jest 26%, to spadek aż o 16 punktów procentowych, więc jak na brytyjskie warunki całkiem sporo. Jednocześnie 53% Brytyjczyków uważa, że liczba osób przyjeżdżających z Polski może pozostać na obecnym poziomie albo nawet wzrosnąć. Według YouGov może to być efekt udanej integracji polskiej społeczności tutaj w Wielkiej Brytanii. Polacy mieszkają na wyspach od lat, pracują między innymi w służbie zdrowia, budownictwie, transporcie i usługach. Prowadzą własne firmy, a ich dzieci uczą się w brytyjskich szkołach. Nie są już postrzegani jako nowa i taka nieznana grupa przyjezdnych. Ten korzystny dla Polaków wynik mocno kontrastuje jednak z ogólną oceną imigracji. Aż 43% ankietowanych uważa, że przyniosła ona Wielkiej Brytanii przede wszystkim złe skutki. 10 lat temu mówiło tak 33% badanych, a z 38 do 29% zmniejszyła się natomiast grupa dostrzegająca zarówno korzyści, jak i problemy z migracji. Negatywna ocena imigracji jest dziś najczęściej wyrażoną opinią i nie dotyczy już tylko dawnych zwolenników Brexitu. Krytyczne nastawienie wzrosło również wśród wyborców, którzy w referendum 10 lat temu opowiadali się za pozostaniem Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Badanie pokazuje także, że Brytyjczycy nie oceniają wszystkich przyjezdnych w ten sam sposób. Największy sprzeciw budzi obecnie imigracja z Rosji, Pakistanu i Nigerii. Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu pracownika na przykład z zagranicy za najważniejsze uznają jego przeszłość kryminalną, znajomość języka angielskiego oraz kwalifikacje potrzebne brytyjskiej gospodarce. Imigracja pozostaje jednym z głównych pól politycznej walki na wyspach od kampanii poprzedzającej referendum brexitowe i właśnie przez pryzmat tego problemu wielu Brytyjczyków będzie oceniać rząd Andy'ego Burnhama. Wyborcy uważnie patrzą nowemu premierowi na ręce i chcą zobaczyć, czy ograniczy na przykład nielegalne przeprawy przez kanał La Manche, przyspieszając deportacje i czy odzyska kontrolę nad systemem migracyjnym. Burnhamowi przygląda się też opozycja. Nigel Farage depcze premierowi po piętach i już prowadzi kampanię przed wyborami, które przypomnę odbędą się najpóźniej w 2029 roku. Lider ugrupowania Reform UK zapowiada, że po przejęciu władzy pozbawi cudzoziemców dostępu do mieszkań socjalnych. Osoby, które już w nich mieszkają, miałyby 3 miesiące na znalezienie lokum na rynku prywatnym. Podobną propozycję przedstawili konserwatyści. Ich plan przewiduje jednak wyjątki, a takim wyjątkiem mieliby być obywatele Unii Europejskiej, w tym Polacy, którzy posiadają prawo do pobytu nad Tamizą i mają status osoby osiedlonej. Farage chce także deportować 10 tysięcy zagranicznych więźniów do ich państwa pochodzenia, w razie odmowy także do więzień wynajmowanych w krajach trzecich. Brytyjskie partie prześcigają się więc w zaostrzaniu polityki imigracyjnej. Pomyślę na zaostrzaniu takiej polityki. Każda próbuje przekonać wyborców, że to właśnie ona ma najskuteczniejszy sposób na ochronę granic, więzień oraz mieszkań komunalnych. Formalnie kampania przed kolejnymi wyborami jeszcze się nie rozpoczęła. W praktyce już trwa.
1: Wspomniałaś, że imigracja staje się ważnym tematem na wyspach, nie tylko tam, bo również w innych krajach europejskich ta kwestia jest podnoszona w sporach wewnątrzpolitycznych. Z Londynu Anna Rączkowska, bardzo dziękuję. I przenosimy się na Węgry. Dziś węgierski parlament wybierze kolejnego prezydenta kraju. Wybór zostanie dokonany w kontrowersyjnych okolicznościach, bo poprzednią głowę państwa wspieraną przez pokonany Fidesz usunięto za pomocą poprawki w konstytucji. Dokonała tego zwycięska partia Petera Modziora, TISA, i to ona wskazała swojego kandydata na kolejnego prezydenta. Łączymy się z Piotrem Piętką, naszym węgierskim korespondentem. Dzień dobry.
2: Witam, dzień dobry.
1: Piotrze, kto będzie nowym prezydentem i co wniesie ze sobą do Pałacu Sándora, do prezydenckiej siedziby?
2: No tak, tak jak już informujemy od soboty, kandydatem wybranym przez zwycięską, pamiętamy to wielkie zwycięstwo, pokonanie Viktora Orbana i jego systemu, więc partia TISA w sobotę wybrała 73-letniego prawnika Andrasa Bokę. Jest to postać rzeczywiście znana na węgierskiej scenie, choć oczywiście w kwestiach prawniczych, kwestiach naukowych. Jest to człowiek o rzeczywiście uznanym autorytecie. On pod koniec lat 90. był jedną kadencję parlamentarną, ale bezpartyjnym, a potem przez 17 lat zasiadał jako naprawdę uznany sędzia w Europejskim Trybunale Praw Człowieka.

0: W 2009 roku wrócił na Węgry i został powołany na prezesa węgierskiego Sądu Najwyższego, ale dwa lata później stracił stanowisko w wyniku, skąd my to znamy, reformy wymiaru sprawiedliwości przeprowadzonych przez rząd Viktora Orbana, i ten sam Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał potem, że takie odwołanie Boki naruszyło jakby jego prawa jako pracownika, jako obywatela, i dziś właśnie ten epizod z jego biografii jest jednym z najważniejszych argumentów zwolenników jego kandydatury, bo TISA przedstawia go jako symbol niezależności sądów, jako symbol państwa prawa i europejskich standardów. TISA właśnie chciała taki autorytet prawny, ale i także moralny, rzeczywiście kogoś bezpartyjnego. A najciekawsza w tym wszystkim jest opinia nadburmistrza Budapesztu, polityka lewicowego Gergelya Koraczenia, czyli niezwiązanego bezpośrednio z partią TISO. I Gergely Koraczeń powiedział, że system powiązań tych ludzkich, ale też złych rozwiązań prawnych czasów Orbana i Fideszu, według niego zaczął się właśnie w momencie wyrzucenia z Sądu Najwyższego Ondrasza Boki, a według niego skończy się ostatecznie w momencie właśnie wyboru go na prezydenta kraju.
1: Jak ta kandydatura jest oceniana przez poszczególne partie na Węgrzech?
0: Nie jest oczywiście niespodzianką, że partia TISA jest jakby zachwycona tym kandydatem, jego doświadczeniem i zasobem wiedzy. Mówię kandydacie, ale przecież właściwie można już mówić o prezydencie, bo partia Modiora ma 141 głosów, a w pierwszym głosowaniu potrzeba 135. Jeden głos na pewno nie zostanie oddany, bo przewodnicząca parlamentu Agnes Forsthofer w tej chwili pełni obowiązki głowy państwa i ona głosować nie może. No ale tak jak się słucha posłów właśnie partii TISO, zdecydowanego lidera w parlamencie, oni mówią oczywiście w samych pozytywach o przyszłym prezydencie.
2: Myślę, że jego profesjonalizm sprawi, że proces tworzenia konstytucji, który TISA planuje w przyszłości, w najbliższej przyszłości, będzie przebiegał w taki sposób, aby zwyciężyły rządy prawa.
3: Myślę, że każdy z naszych kandydatów nadawałby się na to stanowisko, ale Ondrasz Boko cieszy się jednomyślnym zaufaniem frakcji. Jako prawnik konstytucyjny poświęcił temu swoje życie. Myślę więc, że w nadchodzącym czasie możemy osiągnąć z nim maksimum.
0: No a opozycja Mihozang, czyli nasza ojczyzna, czyli skrajna prawica, chciała mieć swojego kandydata, ale oni nie mają tylu podpisów, trzeba 40, a oni mają tylko 6 posłów. Natomiast Fidesz razem z KDNP, czyli ta stara władza 16-letnia, po prostu zbojkotuje, nie przyjdzie na to głosowanie. No tak jak mówię, opozycja zbywa pytania o tego kandydata po prostu argumentami prawnymi.
4: Widzę, że mamy tu do czynienia z nielegalnym wyborem prezydenta. Nie było żadnych konsultacji społecznych w tej sprawie, bo frakcja TISY, o ile dobrze rozumiem, sama w ciągu jednego lub dwóch dni zdecydowała, jaka jest sytuacja. To im powinno się zadawać pytania o kandydata.
0: I na koniec szybkie dwa zdania, to znaczy nie mamy żadnej, od momentu, kiedy został wybrany kandydatem, Ondrasz Boko nie wypowiadał się. Nie wypowiadał się zresztą wprost Peter Modior. On prawdopodobnie zostanie dzisiaj wybrany, ale dzisiaj zabierze go w parlamencie i ostatnia ciekawostka, tak naprawdę swój urząd obejmie dopiero najwcześniej za 8 dni, dlatego że musi minąć 8 dni od ogłoszenia w dzienniku urzędowym decyzji parlamentu, żeby nowy prezydent objął swój urząd. Także dzisiaj wybór, a prawdopodobnie dopiero około 19 będą miały pełnoprawnego nowego prezydenta.
1: O czym z Budapesztu informował Piotr Piętka. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
5: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: Błażej Prośniewski w studiu. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. A magazyn zaczynamy od dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów, na którym ma być rozpatrzony m.in. projekt ustawy w sprawie pomocy beneficjentom programu Czyste Powietrze, oszukanych przez nieuczciwych wykonawców. Ci często wykorzystywali system prefinansowania i pełnomocnictwa do przyjmowania dotacji bez realizacji prac, pozostawiając obywateli z długami. Proponowane przepisy mają umożliwić zawieszenie spłaty należności, ich umarzanie oraz bezpośrednie dochodzenie roszczeń od oszustów przez Fundusz Ochrony Środowiska. Regulacje mają na celu przeniesienie ciężaru finansowego z oszukanych osób fizycznych na państwo i nierzetelne podmioty gospodarcze. Całość kosztów wsparcia w ciągu dekady oszacowano na ponad 0,5 miliarda złotych. Projekt przewiduje również 5-letni zakaz udziału w programie dla wykonawców skazanych za przestępstwa popełnione na szkodę beneficjentów. Koncerny paliwowe wstrzymują się z obniżkami cen paliw. Te miały zacząć spadać z uwagi na rozprężenie sytuacji na Bliskim Wschodzie. Jednak zanim tak się stało, napięcie między USA a Iranem znów wzrosło, a perspektywa otwarcia cieśniny Ormus się oddaliła. Sprawie nie pomaga sam prezydent Donald Trump, który

0: W odpowiedzi na irańskie roszczenia finansowe, będące warunkiem zawarcia porozumienia, zapowiedział, że sam wystąpi z żądaniami rekompensat obejmującymi ofiary działań przypisywanych władzom Iranu. Chodzi m.in. o marynarzy poległych na pokładzie okrętu USS Cole w roku 2000. Jak mówi analityk portalu epetrol.pl dr Jakub Bogucki, na rynku znów jest dużo niepewności, co blokuje potencjalne obniżki.
1: Widzimy, że w wielu miejscach w Polsce da się znaleźć stacje, gdzie benzyna jest poniżej 7, a olej napędowy poniżej 8 zł za litr. Można było jeszcze w końcówce ubiegłego tygodnia spodziewać się, że takie ceny będą dosyć powszechne. Natomiast wydarzenia weekendu i najnowsze doniesienia z rynku surowcowego pokazują, że wcale ta pewność nie jest aż tak duża.
0: A to, jak się zdaje, będzie ważny argument dla rządu, który zapowiedział, że w przypadku utrzymującego się napięcia na Bliskim Wschodzie i wysokich cen paliw na ostatnie tygodnie wakacji uruchomi pakiet osłonowy dla kierowców. Decyzja w tej sprawie powinna zapaść jeszcze w tym tygodniu. A drogie paliwa w połączeniu z trudnymi warunkami pogodowymi mogą sprawić, że ceny warzyw i owoców pójdą w górę o około 10%. Jak mówi analityk rynku rolno-spożywczego w PKO BP Mariusz Dziwulski, według szacunków GUS tegoroczne zbiory będą gorsze niż te w 2025.
2: Główny Urząd Statystyczny szacuje, że tegoroczne zbiory warzyw gruntowych w kraju mogą być niższe o 4,5% rok do roku, do czego przyczynił się m.in. niedobór opadów i niska wilgotność gleby na początku wegetacji. Warto wspomnieć również o przymrozkach, które odnotowano w Polsce pod koniec kwietnia tego roku i które przełożą się na ubytki w krajowych zbiorach owoców. Według GUS tegoroczna produkcja owoców z drzew w Polsce może być niższa aż o blisko 19% w stosunku do 2025 roku.
0: A niższe zbiory i powodowany tym wzrost cen sprawia, że za codzienne zakupy na targowiskach już teraz trzeba płacić odczuwalnie więcej.
3: Saldo.
0: A susza, o której przed chwilą wspominaliśmy, nie tylko powoduje, że płacimy więcej za żywność, ale także powoduje, że wiele gmin musi mierzyć się z deficytem wody. Stąd też ponad 600 samorządów apeluje o jej oszczędzanie i zakazuje m.in. podlewania ogródków. Oprócz tzw. niżówki hydrologicznej, czyli spadku poziomu płytkich wód podziemnych, co jest związane ze zmianami klimatycznymi i deficytem opadów, problemem jest także przestarzała i nieszczelna infrastruktura wodno-kanalizacyjna. Stąd też chyba nie dziwią takie decyzje lokalnych władz. A na czym dokładnie te ograniczenia polegają, o tym mówi Remigiusz Górniak, wiceprezes Związku Samorządów Polskich.
4: Pobór i zużycie wody z miejskiego czy gminnego wodociągu do celów innych niż socjalno-bytowe dotyczy podlewania trawników, napełniania przydomowych basenów, jacuzzi, oczek wodnych, mycia samochodów, elewacji oraz kostki brukowej. Ważna uwaga, zakaz dotyczy wyłącznie wody z sieci wodociągowej. Zazwyczaj nie obejmuje on prywatnych studni. Jeżeli chodzi o wysokość kar, przewiduje przepis mandat do 500 zł lub grzywna do 5000 zł, jeżeli sprawa zostanie skierowana przez uprawniony organ do sądu rejonowego.
0: Grzywna w wysokości 5000 zł to już całkiem poważna suma, jednak nawet mandat w wysokości 500 zł może być nieprzyjemnym doświadczeniem. Tu jednak pojawiają się pewne prawne wątpliwości, czy gminy mają faktycznie prawo, by egzekwować te kary. Jak mówi Artur Granecki, radca prawny, artykuł 54 kodeksu wykroczeń, na który gminy się powołują, co do zasady dotyczy naruszania przepisów porządkowych w miejscach publicznych, a nie prywatnych posesjach.
5: Nasz ogródek, miejsce, gdzie wykorzystujemy wodę na zewnątrz, no nie jest miejscem publicznym. Trzeba pamiętać o tym, że miejscem publicznym to jest miejsce powszechnie dostępne, bez żadnych ograniczeń. No oczywiście nasza posesja takim miejscem nie jest, stąd próba nałożenia tego rodzaju sankcji może być kwestionowana.
0: I stąd też, że wiele gmin w Polsce zamiast zakazywać i grozić karami, apeluje do mieszkańców o rozsądek i oszczędzanie wody. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęły ponad 823 tysiące wniosków o wydanie zaświadczeń w sprawie dodatkowych lat stażu pracy. Przypomnijmy, od tego roku nowe przepisy pozwalają włączyć do stażu okres przepracowany na umowie zlecenie lub prowadzenia własnej firmy. Mówi rzecznik Mazowieckiego Oddziału ZUS Wojciech Ściwiarski.
3: Zgodnie z nowymi przepisami do stażu pracy można zaliczyć także inne okresy niż zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Część z nich potwierdzają zaświadczenia wydawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby uzyskać zaświadczenie, należy złożyć odpowiedni wniosek. Wniosek o symbolu USP służy do uzyskania zaświadczenia potwierdzającego okresy ubezpieczenia od 1 stycznia 1999 roku. Można go złożyć wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem platformy EZUS.
0: I na koniec spójrzmy jeszcze na rynki finansowe.

0: Czasowe. Wczorajsza sesja na GPW zakończyła się kolejnymi nowymi rekordami wszechczasów. Indeks WIG20 zyskał 0,6% i zamknął się na poziomie nieco powyżej 4024 punktów, co jest jego najwyższym kursem zamknięcia w historii. Jeśli chodzi o rynek walut, to obecnie dolar wyceniany jest na 3,73 zł. Kurs euro wynosi 4,30, a za franka trzeba zapłacić 4,60 zł.
1: I te wszystkie informacje przekazał Błażej Prośniewski. Bardzo dziękuję.

0: niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ponad 600 interwencji po burzach. Najbardziej ucierpiało Mazowsze. 1000 odbiorców bez prądu. Kierowcy czekają na decyzję w sprawie programu CPN. Ewentualnymi obniżkami na stacjach zajmie się dziś rząd. Borsuki, kraby i F-35. Armia szykuje się do święta Wojska Polskiego. Minęła 8. Ewelina Kamińska. Zapraszam. To była pracowita noc dla strażaków. W nocy odnotowali ponad 600 interwencji po przejściu burz nad Polską. Jak mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej kapitan Wojciech Gralec, najwięcej pracy strażacy mieli w województwie mazowieckim, gdzie przeszła superkomórka burzowa.
2: Państwa Straż Pożarna odnotowała ponad 670 interwencji wywołanych przez przechodzące burze. Najwięcej interwencji odnotowano w województwie mazowieckim, 427. Kolejne województwa, gdzie tych interwencji było dużo, to województwo kujawsko-pomorskie oraz wielkopolskie. Dzisiejszy poranek przyniósł 74 zdarzenia spowodowane warunkami atmosferycznymi.
1: Grad i silny wiatr doprowadziły do przerw w dostawach prądu. Nad ranem w całej Polsce nie miało go kilkanaście tysięcy gospodarstw. Po siódmej było to kilka tysięcy odbiorców. Kierowcy czekają na powrót programu CPN i obniżki cen na stacjach benzynowych. Rząd ma podjąć niebawem decyzje dotyczące kolejnej odsłony okrojonego programu ceny paliwa niżej.
3: Na wielu stacjach

0: za litr oleju napędowego trzeba zapłacić powyżej 8 zł, a użytkownicy aut obawiają się kolejnych podwyżek.
1: Trzeba lać i jechać.
0: Program CPN pan wspomina?
1: Był dobry, ale ile może państwo sponsorować?
2: Przydałoby się, żeby wróciło.
0: Szef resortu energii Miłosz Motyka wyjaśnia, że decyzja w sprawie programu ceny paliwa niżej zależy też od ministra finansów.
3: Rozważane jest to, aby pakiet mógł funkcjonować na ostatnie 2 tygodnie sierpnia, zgodnie z deklaracją pana premiera.
0: Jakub Bogucki z portalu ePetrol wskazuje, jak może kształtować się sytuacja na stacjach paliw w najbliższych dniach.
4: Myślę, że jeszcze w najbliższych dniach będziemy w stanie zatankować poniżej 8 zł za litr diesla, przynajmniej na niektórych stacjach, a benzynę nawet w rejonie 7 czy poniżej 7 zł za litr. Natomiast wszystko na to wskazuje, że to nie będzie jeszcze tendencja trwała.
0: W tym tygodniu spodziewana jest decyzja w sprawie kolejnej odsłony programu CPN. Maciej Szefer, Polskie Radio.
5: Święto jedności żołnierzy z narodem oraz wyraźny sygnał dla Rosji. To według wiceministra obrony narodowej Pawła Zalewskiego główne przesłania Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia. Podczas centralnej defilady w Warszawie zaprezentują się wszystkie rodzaje sił zbrojnych z najnowocześniejszym sprzętem.
6: W Warszawie to będzie ponad 300 jednostek sprzętu. To będą borsuki, armata haubice, krab, to będą raki, to będą czołgi, Abramsy, K2. Leopardy. To będą również najnowocześniejsze samoloty F-35, samoloty F-16. To będzie około 2000 żołnierzy.
5: Mówił w naszym poranku wiceszef MON Paweł Zalewski. W sobotę w Zatoce Gdańskiej zaplanowano natomiast paradę morską. Gdyby wszystkie internetowe publikacje o Karolu Nawrockim były reklamami, trzeba byłoby za nie zapłacić niemal 341 milionów złotych. Prezydent zajął pierwsze miejsce w rankingu wartości medialnej liderów politycznych przygotowanym przez Instytut Przywództwa. Drugi w tym rankingu jest premier Donald Tusk, a trzeci prezes PiS Jarosław Kaczyński.
7: Wartość publikacji dotyczących Donalda Tuska oszacowano na blisko 275 milionów złotych. Wynik Jarosława Kaczyńskiego to ponad 98 milionów. Kolejne miejsca zajęli Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski. Autorzy zestawienia podkreślają, że nie jest to ranking popularności ani sympatyczności polityków. Obliczyli tak zwany ekwiwalent reklamowy, czyli teoretyczny koszt publikacji, gdyby trzeba było wykupić je jak reklamy. Liczyły się m.in. zasięgi materiału, rodzaj medium oraz to, jak mocno wyeksponowano daną osobę. Jan Olencki, Polskie Radio.
5: To będzie wyjątkowe widowisko. Jutro zaćmienie słońca. W Polsce księżyc zasłoni najbliższą nam gwiazdę częściowo, ale już całkowicie zasłoni ją m.in. w Hiszpanii. To właśnie do tego kraju wybiera się najwięcej miłośników astronomicznych zjawisk. Większość noclegów jest już niedostępna, a jeśli są wolne pokoje, to trzeba za nie sporo zapłacić. Więcej o tym Agata Król.
8: Turyści na Majorce podekscytowani obejrzenie całkowitego zaćmienia słońca wkomponowali w swój urlop. Przyjechaliśmy tu na wakacje i chcemy zobaczyć zaćmienie słońca. Jesteśmy podekscytowani, nigdy wcześniej nie widzieliśmy całkowitego zaćmienia. Wyjazd na ostatnią chwilę staje się kosztowny. Na bilet lotniczy w tanich liniach właśnie na tę wyspę trzeba przeznaczyć ponad 2000 zł. Cena za nocleg w hotelu w odpowiednim miejscu do obserwacji to blisko 1000 zł za dobę lub więcej. W niektórych lokalizacjach wszystkie wolne miejsca są już zajęte. Wszystko jest w pełni zarezerwowane. Wszystkie miejsca w restauracji, wypożyczone łodzie i wynajęte miejsca do cumowania. Władze Hiszpanii spodziewają się przyjazdu setek tysięcy turystów i ich bezpieczeństwa pilnować będą dziesiątki tysięcy funkcjonariuszy.
5: Nawet jeśli zostaniemy w Polsce i tu będziemy podziwiać częściowe zaćmienie, pamiętajmy o odpowiednim sprzęcie. Nie wystarczą zwykłe okulary przeciwsłoneczne czy przydymione skrzydełko. Specjalne okulary kosztują tylko kilka złotych, a mogą uratować nam wzrok.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
5: Wtorek nieco pochmurny i zauważalnie chłodniejszy od poprzednich dni. Od 18 stopni nad morzem, około 22-23 stopni w centrum, do maksymalnie 27 stopni na południowym wschodzie w ciągu dnia. Upał wróci jednak przed weekendem. Dziś możliwy przelotny deszcz na Suwalszczyźnie, Wybrzeżu i na Lubelszczyźnie.
10: Poranek w Polskim Radiu 24.
11: 6 minut po godzinie 8 jest wtorek, 11 dzień sierpnia, to jest 223 dzień roku. Słońce w znaku lwa wzeszło dziś.

0: dziś o 5.13, a zajdzie 9 minut po godzinie 20. Dzień będzie trwał 14 godzin i 56 minut. Imieniny obchodzą Zuzanna, Klara, Włodzimierz, Aleksander i Piotr. A witają Państwa Rafał Wardziński, Patrycja Pindakiewicz, Eldar Pedorenko i Jakub Kukla. Wracamy do spraw politycznych. Czeka już na Państwa Agnieszka Drążkiewicz.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
2: I ze mną jest nasz drugi polityczny gość, senator Marek Borowski, Lewica. Witam serdecznie, panie senatorze.
3: Lewica, ale w ramach Koalicji Obywatelskiej.
2: W ramach Koalicji Obywatelskiej, tak. Serce po lewej stronie, ale tak. Panie senatorze, wczoraj mieliśmy zapowiedź przedstawicieli właśnie koalicji rządzącej, że afera na Dolnym Śląsku, popowodziowa, tak to nazwijmy, będzie wyjaśniona do spodu. Mówimy tutaj o polityczce Koalicji Obywatelskiej. Została zawieszona już w prawach. Czeka ją sąd koleżeński. Pani Anna Konieczyńska, Karkonoski Oddział Agencji Rozwoju Regionalnego. No tam spore nieprawidłowości. Tutaj mówimy tak, żeby tylko też naszym słuchaczom przypomnieć o między innymi mąż pani wiceprezes dostał dofinansowanie do pensjonatu, tam nie było prawie zniszczeń po tej powodzi, ale też zaprzyjaźniona telewizja regionalna też dostaje ponad 1 000 000 złotych tego wsparcia. Jak to rozumieć, jak to czytać? Co tam poszło nie tak?
3: No, wszędzie tam, gdzie są dotacje i gdzie są w gruncie rzeczy, gdzie jest możliwość uznaniowego przyznania, bo oczywiście są przepisy, są reguły. Tam powinna być opinia wójta, powinna być opinia biegłych. To wszystko musi sprawdzić prokuratura po prostu, bo być może ta afera ma szerszy zasięg. To znaczy nie jest to tylko decyzja pani wiceprezes, która pomogła swojemu mężowi, co oczywiście samo w sobie jest już naganne, ale być może miało to szerszy zakres. Natomiast ja chcę powiedzieć tak, że to są rzeczy, które jak Polska długa i szeroka i jak pamiętam, to się zdarzają. Natomiast pytanie jest zawsze, jaka jest reakcja?
2: No właśnie o tej reakcji.
3: No chyba. I ta reakcja jest prawidłowa. Ta reakcja jest i polityczna, bo ta pani była, no jest jeszcze teoretycznie, ale pewnie już nie będzie członkiem Koalicji Obywatelskiej i jakby z jej ramienia wykonywała tę funkcję. Zajmie się tym prokurator, czyli krótko mówiąc, nic tu się nie zostanie zamiecione pod dywan. Natomiast jak pamiętam za czasów naszych poprzedników Prawa i Sprawiedliwości, nic takiego nie miało miejsca. To znaczy albo udawano, że nic tak wielkiego się nie stało, albo twierdzono, że to w ogóle nieprawda i że to są jakieś ataki polityczne. Taki najlepszy przykład, pan dawny europoseł Czarnecki, który naciął Parlament Europejski na poważne pieniądze, już nie pamiętam ile tam było, dziesiątki tysięcy euro.
2: Duże pieniądze, jeżeli chodzi o kilometrówki.
3: Który wpisywał, że jeździł otwartym kabrioletem w zimie do Brukseli i tak dalej, i tak dalej. Ten facet w dalszym ciągu cieszy się uznaniem pana prezesa. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że zajmuje się nim wprawdzie komisja dyscyplinarna, ale nie z tego powodu, tylko dlatego, że nawiązał jakieś bliskie kontakty z Braunem. Czyli z zupełnie innej sprawy. Natomiast tamto, proszę państwa, nie będziemy zajmować stanowiska. Poczekamy na prokuraturę, na wyrok sądu i tak dalej. Więc to, z czym mamy dzisiaj do czynienia, to są zupełnie inne standardy. Źle, że to się stało, ale reakcja buduje jakąś pewność, że tego rodzaju przypadki będą... Na tego rodzaju przypadki będzie szybka reakcja.
2: Pan powiedział o Ryszardzie Czarneckim, ale niedaleko szukać Krzysztof Szwagrzyk, który też był zamieszany w potężną aferę. Zresztą przecież państwo wyjaśnialiście ją w Sejmie. Też teraz jest no, niby odsunięty od PiSu, ale tak się składa, że jest wielkim influencerem i sobie zbija kolejne lajki, więc może to też świadczyć o tym, że też za chwilę, jak będą tworzone te listy wyborcze Prawa i Sprawiedliwości, to przyjdzie do prezesa, powie, że zobacz, ile ja mam tutaj lajków, ile ja mam wsparcia w sieci, w tej infosferze,

0: wpisz mnie na listy.
1: No ja mogę przypomnieć również pana posła Mejzy, który wprawdzie już nie jest członkiem PiS-u, ale po jakim czasie?
0: Ale cały czas się pojawia.
1: Ale po jakim czasie? Przecież tam żadnych reakcji nie było zupełnie. Także jeszcze raz podkreślam, w każdym kraju praktycznie mamy do czynienia z ludźmi, którzy nadużywają stanowisk, którzy oszukują. Pytanie jest, czy jest reakcja, czy są standardy postępowania, czy nie ma. Ten rząd i ten premier te standardy stosuje. Poprzedni nie.
0: A słyszał pan wypowiedzi właśnie przedstawicieli opozycji wspomnianej przez pana, którzy mówią, no tak, kradną w szpitalu, kradną z KPO, no to też nie dziwota, że też z takich dotacji powodziowych również.
1: No to są właśnie absurdalne argumenty, dlatego że, tak jak powiedziałem, ludzie, którzy łamią prawo, pojawiają się w każdym systemie, w każdej partii politycznej i przy każdym rządzie. Jeszcze raz podkreślam, kwestia jest nie to, czy się pojawiają, bo to niestety jest nie do uniknięcia. Są ludzie, którzy mają lepkie ręce, tylko pytanie jest, jaka jest reakcja. Jeszcze raz mówię, reakcje pana Kaczyńskiego i Morawieckiego były żadne.
0: Panie senatorze, wczoraj odbyło się spotkanie liderów koalicyjnych, ale nie było tam Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz. Jak mamy to rozumieć? Jest już wykluczona, już nie jest w tej koalicji liderów?
1: Nie, no tam jest problem w tym, że mamy dwie partie, no właściwie dwa ugrupowania, bo jedna partia została, druga jest ugrupowaniem, jeszcze chyba nie założona jako partia. Mówię o tym ugrupowaniu pani Henning-Kloski,
0: Centrum.
1: Czyli Centrum.
0: Ale obie panie są w rządzie.
1: No jest, są. No niemniej jednak premier ma tu pewien problem, no, jeśli chodzi o relacje między nimi. Dlatego to spotkanie było z liderami tych partii, które pozostają, że tak powiem, niezmienne. A przypuszczam, że z obiema przewodniczącymi spotka się odrębnie.
0: Panie senatorze, bardzo delikatnie powiedział, że premier ma problem z tymi paniami. No panie się nie lubią po prostu, to tak bardzo też mówię delikatnie.
1: No lubią się, nie lubią, ale są w rządzie i muszą się stosować do pewnych standardów i do pewnych wymogów. Wie pani, ja już wiele widziałem, jeśli chodzi o nasze rządy różne. Bywałem i w rządach, i w opozycji. W momencie, kiedy jest koalicja, to bardzo często jest tak, że ludzie się nie bardzo tam lubią, w sensie takim prywatnym. Ale muszą się stosować do pewnych wymogów.
0: Myśli pan, panie senatorze, że premier Donald Tusk będzie miał problem, żeby ogłaszać kolejną odsłonę albo kontynuację programu ceny paliw niżej? No bo to leży cały czas na stole. Mamy wypowiedzi z ostatnich dni wiceministra energii, który no mówi, że tak przyglądamy się tej sytuacji na światowych rynkach paliw. No teoretycznie trochę ten cena za baryłkę ropy spada, ale cały czas u nas mamy te pylony śmierci, tak bym to nazwała, grozy, no bo cały czas te ceny rosną z dnia na dzień.
1: No, trzeba pamiętać, że to jest gest bardzo kosztowny. To są ciężkie miliardy złotych, których budżet nie otrzymuje, a wiemy, że zadłużenie jest spore. I tutaj tak na marginesie patrzę zawsze z rozbawieniem na opozycję, która z jednej strony głośno krzyczy, dajcie pieniądze, kontynuujcie, a z drugiej strony mówi, co to za zadłużenie, mówi. Dopuściliście do tego i tak dalej.
0: Tak, skandaliczne. Są takie wypowiedzi ze strony opozycji, że zadłużenie skandaliczne jest teraz.
1: Tak jest, zadłużenie skandaliczne, a jednocześnie dajcie pieniądze. Więc pomińmy już głosy opozycji. No tutaj rząd jest, premier jest w trudnej sytuacji. Bardzo ją utrudnił prezydent niestety, wetując ustawę o tak zwanych nadmiarowych czy przypadkowych zyskach. To z angielska się nazywa windfall tax.
0: A te zyski, rzeczywiście, wejdę panu w słowo, panie senatorze, te zyski, chociażby Orlen miał rok do roku chyba 10 miliardów z tego, co ostatnio pisał
1: tutaj,
0: premier.
1: Oczywiście, ale tutaj nie chodzi tylko o Orlen, tu chodzi o wszystkie koncerny, bo trzeba pamiętać, że na naszym rynku Orlen wprawdzie dominuje, ale przecież mamy jeszcze, mamy i Shella, mamy BP.
0: Mamy Mola.
1: Mamy Mola, mamy różne koncerny i wszystkie one no, uzyskały

0: takie dodatkowe dochody. Prezydent w swojej, że tak powiem, niekończącej się chęci szkodzenia rządowi, bo to on to zapowiedział, kiedyś i realizuje. To jest bardzo przykre, że mamy takiego prezydenta, który za cel postawił sobie szkodzić rządowi. Wysłał to do Trybunału. Tutaj ciekawostka, Trybunał, który w innych przypadkach reaguje bardzo szybko i w ciągu 3 dni się zbiera wtedy, kiedy to jest potrzebne panu prezydentowi albo PiS-owi.
1: No tu się nie zbierze, podejrzewam.
0: Tutaj
1: szybko.
0: Się długo nie zbierze. Pomijam już, że jest w części nielegalny i to jest w ogóle inny temat, no ale fakt jest faktem, że ustawa nie została podpisana. I argumentacja prezydenta, że ona działa wstecz, dlatego że dotyczy zysków wcześniej osiągniętych, czyli gdzieś tam od lutego licząc, czy od marca, jest absurdalna. Bo przecież tutaj chodzi o zyski przypadkowe, czyli o takie, których się nie przewidywało i nie można było wcześniej takiej ustawy przygotować. I tego rodzaju ustawy w różnych krajach już miały miejsce.
1: Ale ja chciałam
0: nawet i w Polsce miały miejsce. W Polsce zapisy miały miejsce. Więc to jest wyjątkowo szkodliwa działalność prezydenta i utrudniająca taką decyzję, bo te kwoty, gdyby przyszły do budżetu, ułatwiłyby na pewno decyzję dotyczącą jeszcze raz takiego CPN-u, który miał miejsce. Także nie umiem powiedzieć, czy taka decyzja zapadnie. Tam cały czas trwają analizy budżetowe jednak.
1: No tak, tym bardziej, że tak jak słyszymy z rządu, no to ostatnie słowo należy do ministra finansów, który musi wszystko policzyć. My mówimy o kosztach miesięcznych ponad 1,5 miliarda i mówimy o tej ustawie, którą, tak jak pan powiedział, senator, no nie jest zawetowana, ale de facto jest zawetowana, bo wysłanie pytania do Trybunału, który się nie zbierze w najbliższym czasie, to jest tak naprawdę blokada tej ustawy. Mówimy, miało tam być około 4 miliardów wpływu z tych wszystkich koncernów, które działają w Polsce. I to mi się też w jedną taką całość składa z tymi najnowszymi wynikami też badań dla RMF FM Radia, które wskazują, że ponad połowa Polaków uważa, że te relacje pomiędzy pałacem dużym a małym, tak zwanym, czyli między prezydentem a rządem, szkodzą bezpieczeństwu kraju.
0: No i słusznie uważają, dlatego że z tym, że pytanie było ogólne, to znaczy relacje, tak? Ale pytanie, kto w tych relacjach jest tym szkodnikiem?
1: No przecież... To było pytanie o to, jak działania prezydenta wpływają na... No to, rząd i na tę sytuację ogólnego bezpieczeństwa.
0: No to oczywiście tutaj, jeżeli to jest takie pytanie, to odpowiedź jest jednoznaczna. No przecież decyzja prezydenta w sprawie programu SAFE już była tak absurdalna, że naprawdę trudno to pojąć.
1: Pan zresztą wiele razy się wypowiadał, jak były prace w Senacie, że nie jest dla pana zrozumiała ta retoryka
0: i to patrzenie.
1: Ale chyba prezydent się trochę wycofał potem w którejś z wypowiedzi, mówiąc, że no chyba nie, no może rzeczywiście pieniądze są potrzebne. Okazało się, że nie ma chyba pieniędzy z tego złota, że ciężko jest w ogóle to coś zrobić z tego złota.
0: Prezydent być może się zapomniał, bo na posiedzeniu, na zebraniu kadry dowódczej prawie że się ucieszył z tego, że wojsko dostanie dodatkowe pieniądze z sejfu. No, ten błąd, który popełnił, to ja tego nie nazywam błędem, bo błąd to jest coś przypadkowego. No, człowiek się pomylił. To niestety było świadome i to moim zdaniem obciąża prezydenta zdecydowanie. I w takiej sprawie jak bezpieczeństwo Polski, gdzie wydawało się, że tutaj ta współpraca będzie w miarę harmonijna, przynajmniej początkowo, no po prostu wbił taki gwóźdź, który siedzi w tej ranie, że tak powiem, i doskwiera, bo no, jakby zaufanie zostało, wzajemne zaufanie zostało poderwane.
1: Panie senatorze, mamy teraz zakazy sprzedaży nocnej alkoholu między innymi w Krakowie, w Warszawie, w Gdańsku, w Szczecinie, w Katowicach, ale po wakacjach będzie pierwsze czytanie w Sejmie, żeby zakaz sprzedaży alkoholu nocą obowiązywał odgórnie. Dobrze?
0: Tak, ja tu nie widzę problemu w tej kwestii. No, oczywiście nie zlikwiduje problemu alkoholizmu, to sobie zdawajmy z tego sprawę.
1: Ale może wstrzyma chociaż.
0: Ale nie, to znaczy... Jeśli chodzi o spożycie alkoholu, to moim zdaniem zupełnie inne czynniki.

0: o tym decydują. Natomiast to pomaga w czym innym, to już stwierdzono. To pomaga w zachowaniu spokoju w określonych godzinach. Zwłaszcza właśnie takich późnowieczornych i nocnych, gdzie no, niestety to już doświadczenie pokazuje właśnie w tych różnych stolicach i badania były zrobione i policja ma dowody na to, że różnego rodzaju burdy, awantury i tak dalej może nie tyle się zupełnie skończyły, ale znacznie osłabły.
1: A poza tym myślę sobie, że jak ktoś od 22 do 6 rano nie ma gdzie skoczyć po kolejną flaszkę, no to też może go powstrzyma przed upojeniem alkoholowym na przykład.
0: To powiedziałbym skutek uboczny jest.
1: Pozytywny. Panie senatorze, jak pan myśli, po co pakt senacki prawicowy ma się zawiązać i kilka dni temu Paweł Szefernaker, który jest szefem biura prezydenta Karola Nawrockiego, powiedział, że prezydent byłby w stanie no, patronować takiej inicjatywie. Co by to miało dać tej prawicy?
0: No, to wiadomo, co by miało dać. To koalicja rządząca dzisiaj to pokazała wcześniej jeszcze. Bo w 2019 roku, kiedy były wybory i wybory do Sejmu wygrał PiS, ale przegrał do Senatu. A przegrał do Senatu dlatego, że partie demokratycznej opozycji potrafiły się porozumieć i potrafiły wystawić do Senatu po jednym kandydacie, a nie po kilku, co powodowało rozbicie głosów.
1: To jest dla was realne zagrożenie? Może być?
0: Znaczy, na pewno będzie trudniej niż było do tej pory. To nie ulega wątpliwości, ale ja się specjalnie tego nie obawiam. Dlatego, że jak popatrzymy dzisiaj na te partie, które miałyby tworzyć ten pakt senacki, a więc tak, PiS,
1: Konfederacja.
0: Konfederacja, przy czym Konfederacja ma dwa człony.
1: Ta light, bym tak powiedziała.
0: Jest ta Konfederacja, ja ją nazywam Konfederacją Nacjonalistyczną Bosaka i Konfederacją Absurdalną Mencena. Absurdalną dlatego, że jej główne hasło to jest obniżyć podatki, zwiększyć wydatki i obniżyć podatki. To jest jej główne hasło. Braun do tego dochodzi. Wszyscy mówią z Braunem nie. No ale bez Brauna straci się głosy. No i wreszcie Morawiecki ze swoim Rozwój Plus. Więc ułożenie takiej koalicji, takiego paktu, umówienie się, gdzie występuje tylko jeden kandydat, a potem przekonanie wyborców, żeby na niego zagłosowali, wydaje mi się raczej misją niemożliwą, ale każdy może próbować.
1: Bardzo dziękuję. Senator Marek Borowski był moim państwa gościem, który, dziękujemy bardzo, założył marynarkę, choć już odwiesił w ramach senackich wakacji.
0: To znaczy, odwiesiłem,
1: na kołek. Ale czasami trzeba
0: jakoś wyglądać.
1: Bardzo dziękujemy i dobrego dnia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: I 25 minut po godzinie 8.
2: Przegląd portali.
3: Zaglądamy na stronę polskieradio24.pl i tu zaskakuje nas informacja, że Europa pozostaje kluczowym odbiorcą gazu LNG z Rosji. Kraje Unii Europejskiej sprowadziły w pierwszej połowie tego roku rekordowe ilości skroplonego gazu ziemnego z rosyjskiego projektu Yamal. Mimo zbliżającego się zakazu sprowadzania rosyjskiego gazu LNG, Europa nadal pozostaje kluczowym odbiorcą surowca z tej instalacji. Największymi odbiorcami w pierwszym półroczu były Francja, Belgia i Hiszpania. Gdy ostatnio w Unii Europejskiej był dyskutowany kolejny pakiet sankcji, które miały zostać nałożone na Rosję, znalazł się w nim również skroplony gaz, ale bardzo wyraźne weto postawiła Grecja, dla której trzeba było zrobić wyjątek. Dyrektor programowy Greenpeace Polska Paweł Szypulski powiedział w Polskim Radiu 24, że rosyjskiego gazu nie udało się wyeliminować z Europy, bo Unia Europejska obok tego, że od lat bardzo dużo, bardzo pięknie opowiada o transformacji energetycznej, w rzeczywistości jest uzależniona od wszystkich paliw kopalnych. Jest uzależniona uzależniona od gazu, którego konsumuje ogromne ilości, a gaz z Rosji jest po prostu bardzo atrakcyjny cenowo. Bardzo trudno oprzeć się pokusie sprowadzania tańszego surowca. Zaznaczył, cała ta historia opisana jest na stronie Polskiej Radio 24.

0: 4.pl. Natomiast w Gazecie Wyborczej mamy spojrzenie w przyszłość i odpowiedź na pytanie, jakiej Polski chce pokolenie Z. Gazeta rozmawiała z trójką młodych ludzi. Julia stwierdza na przykład, że szkoła nauczyła ją, że musi radzić sobie sama i podaje kilka przykładów sytuacji, z których taka dewiza wynika. Dodaje, że w dorosłym życiu potrzebuje więcej empatii, zrozumienia i otwartości, tak aby pozwolono jej żyć po swojemu. Chciałoby słuchać wykładowców z pasją, a od pracodawcy będzie oczekiwała, że czegoś się od niego nauczy. Jestem wolnym duchem, nie chcę, żeby ktoś trzymał mnie w ryzach. Dobrze wykonam swoją pracę i wrócę do domu, bo chcę mieć własne życie, stwierdza Julia. Oliver z kolei stwierdza, że w swoim życiu chce spotykać ludzi pozytywnych, otwartych na rozwój, takich, którzy będą dla niego impulsem do dalszego rozwoju. Wymarzona praca? Najchętniej sam byłbym szefem, może kiedyś założę firmę, przyznaję i zastrzega. Chciałbym dobrać ludzi, z którymi można dobrze współpracować, prawie jak z przyjaciółmi, tak żeby wszystko nie opierało się tylko na pieniądzach. Jakiej Polski chce pokolenie Z? Odpowiedź na to pytanie znajdą Państwo w Gazecie Wyborczej.
1: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Znowu miałam rację.
4: W czym?
3: We wszystkim.
4: Akurat.
3: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
4: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
3: A nie są?
5: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl.
9: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Minęła 8.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Po upalnych dniach nad Polską przeszły gwałtowne burze. Mocno padało. Miejscami pojawił się też grad. Najbardziej poszkodowane zostało Mazowsze, mówi rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk.
12: Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła w nocy w województwie mazowieckim. W skali całego kraju strażacy interweniowali ponad 700 razy, z czego właśnie na Mazowszu ponad 400. Do godziny 6 od północy odnotowano dodatkowo 66 interwencji.
11: Opady gradu i silny wiatr doprowadziły do przerw w dostawach prądu w niektórych miejscach. Energetycy wciąż pracują, by przywrócić zasilanie. Jest kontrola Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Po doniesieniach o możliwych nieprawidłowościach przy przyznawaniu pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych podczas powodzi. Według ustaleń Wirtualnej Polski 4,5 miliona złotych z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego miało trafić do 3 podmiotów z jednej miejscowości, a wszystkie miały być powiązane z wiceprezeską tej agencji, członkinią Koalicji Obywatelskiej. Trzeba to dokładnie sprawdzić, mówił w naszym studiu senator Koalicji Marek Borowski.
13: To wszystko.

0: musi sprawdzić prokuratura po prostu, bo być może ta afera ma szerszy zasięg, to znaczy nie jest to tylko decyzja pani wiceprezes, która pomogła swojemu mężowi, to oczywiście samo w sobie jest już naganne, ale być może miało to szerszy zakres.
1: Jak przekazał rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, Centralne Biuro Antykorupcyjne bada sprawę od kwietnia. Prezydent USA za zmniejszeniem liczby zalecanych szczepień w rozporządzeniu o złotym standardzie rekomenduje też rozdzielenie szczepionki MMR, czyli przeciwko odrze, śwince i różyczce. Donald Trump przekonuje, że to kolejny krok w ramach misji, której celem ma być przywrócenie Amerykanom zdrowia. Tymczasem Centrum Kontroli i Prewencji Chorób oraz Amerykańska Akademia Pediatrii jest zgodna, że MMR nie odpowiada za obserwowany wzrost liczby diagnoz autyzmu. Mimo że rozporządzenie przewiduje zmianę zaleceń dotyczących szczepień, to poszczególne stany, a nie rząd federalny, mają prawo wymagać szczepień dzieci uczęszczających do szkoły. Coraz większy ruch w księgarniach i sklepach papierniczych przed nowym rokiem szkolnym. Podręczniki i ćwiczenia do obowiązkowych przedmiotów uczniowie podstawówek dostają za darmo, ale już do szkół ponadpodstawowych trzeba kupić komplet książek, mówi właściciel księgarni w Opolu Grzegorz Figiel.
2: Większość klientów szuka jednak tych podręczników używanych, więc na tym bazujemy. To jest oszczędność dla rodzica około 300 zł na komplecie podręczników. To jest taka fajna opcja, dajemy możliwość wymiany. Jeśli rodzic uczeń kupi źle podręcznik, do końca października wszystko można wymienić.
1: Rodzice kupują też wyprawki. Księgarze szacują, że w podstawowej wersji za taki zestaw trzeba zapłacić od 100 do 150 zł.

0: Dziś zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na północy i wschodzie kraju przelotnie może padać deszcz. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północy, około 22 w centrum i w rejonach podgórskich, do 27 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
0: Wtorkowy poranek, 34 minuty po godzinie 8.
2: Stan dnia.
0: Za nami niespokojna noc. Mazowsze to region najbardziej poszkodowany po nocnych burzach i po intensywnych opadach deszczu i gradu. Nad Polską przeszedł chłodny front atmosferyczny, który przyniósł gwałtowne zjawiska pogodowe. Wyłączymy się teraz ze starszym kapitanem Wojciechem Gralcem, rzecznikiem prasowym Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Panie kapitanie, jaka jest skala zniszczeń, ile interwencji przeprowadzili nocą strażacy?
3: No, poniedziałek przyniósł ponad 670 interwencji Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnych. W większości te interwencje miały miejsce na terenie województwa mazowieckiego, ponieważ było ich 427. Kolejne województwa, które były dotknięte przez przechodzące burze, to województwo kujawsko-pomorskie oraz wielkopolskie. Natomiast dzisiejszy poranek przyniósł 150 interwencji i większość też w województwie mazowieckim. Generalnie no, interwencje nasze dotyczyły usuwania przewróconych gałęzi, połamanych drzew, czy też wypompowywanie wody z zalanych posesji bądź obiektów. No i niestety te działania, no, te burze, które trwały dosyć krótko, ale mimo wszystko duże nasilenie powodowało bardzo dużo tych interwencji. Miejmy nadzieję, że pogoda dzisiaj się ustabilizuje.
0: Prognozy są takie, że możemy oczekiwać właśnie uspokojenia?
3: No mamy nadzieję, że będzie to uspokojenie. No aktualnie ta sytuacja, która jeszcze te działania trwają, są to jakby sprzątanie po tych burzach, które trwały w wczorajszej nocy. I tak naprawdę większość tych interwencji przytrafiło się, zostało zgłoszone w dosyć krótkim czasie, z uwagi na to, że no popołudnie było dość spokojne. Niemniej jednak w godzinach popołudniowych, wieczornych, front atmosferyczny, który przychodził nad północnym Mazowszem, no spowodował niestety dosyć duże zniszczenia. Tutaj między innymi wskutek zawalenia się takiego domku holenderskiego w powiecie makowskim. Trzy osoby zostały poszkodowane. Dodatkowo też piorun uderzył w powiecie piaseczyńskim w budynek domu dziecka, gdzie też ewakuowano 12 dzieci i

0: opiekunów, nikt tutaj nie został ranny, jak również został ewakuowany obóz harcerski w Warszawie w celach jakby zabezpieczenia przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.
1: Wojciech Gralec, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Komentarz. 37 minut po godzinie 8. Komentarz polityczny w studiu Jonasz Jasnorzewski, dziennikarz Wirtualnej Polski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witam pana bardzo serdecznie. Spojrzyjmy na początek na Dolny Śląsk. Ponad 4 miliony złotych z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego miały trafić do trzech podmiotów z jednej okolicy. Mimo że nie ucierpiały w wyniku powodzi, jednym z beneficjentów była firma męża wiceprezeski agencji, działaczki Koalicji Obywatelskiej. Kiedy dochodzą tego rodzaju informacje do opinii publicznej, na przykład wyłudzanie pieniędzy za tak zwane kilometrówki czy innego rodzaju kreatywna księgowość, to jest to bulwersujące i żenujące. Natomiast tutaj mamy działanie w sytuacji, w której wielu ludzi potrzebowało pomocy. To jest szczególnie bolesne?
3: Tak, no to jest szczególnie bulwersujące i bolesne. To jest podobna historia jak ze Szpitalem Południowym, gdzie, bo takie historie bulwersują tym bardziej, bo pokazują, że tam, gdzie pieniądze są potrzebne, gdzie ich brakuje, przychodzą, przepraszam za wyrażenie, jakieś pasożyty i próbują jakby to, ten system wydoić, wykorzystać, oszukać wszystkich. Do tego, jeśli robią to jeszcze ludzie, którzy no, mają handicap, bo sami te pieniądze rozdają, bo są z partii politycznej i sami sobie przekładają te pieniądze do kieszeni, to jest to już dwójnasób albo do kwadratu bulwersujące. No, no i tak, taką historię mamy na Dolnym Śląsku i tam owszem, i to jest znów pokazuje ten mechanizm, że władza owszem coś robi, próbuje działać i na to reagować, ale pytania są dwa tutaj. Po pierwsze, dlaczego to znów musi być reaktywne, a dlaczego nie da się tego jakoś temu zaradzić, zamiast potem na to reagować. A po drugie, no, dlaczego te działania są takie trochę niemrawe? No bo z jednej strony od kwietnia wiemy, że słyszymy, że CBA prowadzi postępowanie w tej sprawie, no ale pani Konieczyńska zostaje zawieszona w statusie członka partii, członka Koalicji Obywatelskiej dopiero w czerwcu. Zostaje zawieszona, a nie wyrzucona, więc dalej działaczką Koalicji Obywatelskiej jest. No i co ważniejsze, chyba dalej jest wiceprezeską Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która podlega pod Urząd Marszałkowski Dolnośląski, w którym dużo do powiedzenia ma między innymi Koalicja Obywatelska. To są rzeczy dla mnie absolutnie niezrozumiałe.
1: Chociaż słyszymy, że służby tą sprawą zajmują się już od dłuższego czasu. Widzi pan jednak pewne paralele, jeśli chodzi o gaszenie tego pożaru w porównaniu z Szpitalem Południowym?
3: Tak, tak. No, trochę jakieś podobieństwo jest, że gdy ta sprawa wybija, się wylewa, no to wtedy próbuje się ten pożar gasić. Tylko, że no, pytanie, dlaczego wszystko dzieje się po fakcie? Dlaczego nie da się wprowadzić procedur, które by... Bo umówmy się, tam gdzie są pieniądze, gdzie są duże pieniądze, gdzie jest chaos, gdzie jest zamieszanie, gdzie one są czasami trochę rozdawane na kolanie, bo sytuacje takie jak klęski żywiołowe są nagłe, no są takie. Zawsze znajdą się ci tacy, którzy będą sobie chcieli takie pieniądze przytulić, ale nienależne im. Ale to tym bardziej mechanizmy kontroli powinny być bardziej surowe, bardziej restrykcyjne. Nawet na zasadzie, dobre, czasu jest mało, musicie się odbudować, więc na początek dajemy na podstawie jakichś uproszczonych procedur, ale jak już te pieniądze dostajecie i już wy się odbudowujecie z tych pieniędzy, to my wtedy skrupulatnie sprawdzamy, czy faktycznie wam się te pieniądze należały. Tutaj tego elementu zabrakło.
1: W przypadku Szpitala Południowego pomogło Prawo i Sprawiedliwość swoim rozłamem, bo on zdominował nagłówki gazet i informacje w mediach na długie, długie dni. Jak będzie tym razem?
3: Tym razem, czy to jest sprawa, ja myślę, że to aż może tak bardzo nie będzie żyło jak sprawa Szpitala Południowego, choćby z tego względu, że po pierwsze wszystkie tematy dotyczące lekarzy zawsze wybijają, no Polacy do lekarzy poza tym okresem, gdy wspierali.

0: czyli rezydentów i ich protesty, mają dosyć sceptyczny stosunek. Słynne hasło, pokaż lekarzu, co masz w garażu.
1: Lansowane przez polityków.
0: Lansowane przez polityków, tak, ale lansowane nie od dziś, nie od wczoraj, od wielu lat, więc ta pozycja lekarzy, zarobki lekarzy zawsze budziły kontrowersje. Do tego jeszcze w Szpitalu Południowym, oprócz

0: się odbiła. Ta historia no, jest trochę lokalna, choć ten aspekt właśnie, o czym pan mówił, że to jest żerowanie na ludziach, no bo przez to pewnie ktoś, kto rzeczywiście potrzebował pieniędzy, albo ich nie dostał, albo dostał ich mniej, więc żerowanie na tragedii pewnie się poniesie, choć nie wiem, czy aż tak, pewnie pani Konieczyńska zostanie, bo ma być sąd koleżeński się zebrać w partii jakoś w najbliższych dniach, pewnie zostanie wyrzucona, więc pewnie ten pożar jako tako zostanie ugaszony, ale no jakiś straty na pewno spowoduje.
1: Jeśli chodzi o złe emocje, to jest ich także dużo w odniesieniu do kwestii migracyjnych. To stało się tematem politycznym. Po raz kolejny zresztą w polityce Polski i nie tylko. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wraz z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefanczukiem złożyli wizytę w Sztawnicy. Tam spotkali się z ukraińskimi dziećmi dotkniętymi wojną i tam też marszałek Sejmu mówił o tym, jak wielu Ukraińców pracuje na rynku pracy w Polsce i jak duży jest ich wkład do polskiego PKB. Może to jest ta droga, która mogłaby pewne napięcia rozmontować, rozbroić?
0: Może tak, chociaż ja nie wiem, bo to jest tak, że no... Przekonanych nic nie trzeba przekonywać, nieprzekonanych nic nie przekona. Te wyliczenia a propos też dostępu Ukraińców do ochrony zdrowia i ich obecności w polskim systemie bezpłatnej ochrony zdrowia, które pokazywały, że ze składek zdrowotnych, że Ukraińcy, że wartość świadczeń, które Ukraińcy odebrali z polskiego NFZ-u jest mniejsza niż pieniądze, które wpłacili do tego systemu, no, pracując legalnie i odprowadzając składki zdrowotne, to dalej tych nieprzekonanych nie przekonywało i dalej uważali, że Ukraińcy mają jakąś uprzywilejowaną pozycję, że im się nie należą, no nie należy dostęp do polskiej ochrony, do systemu ochrony zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Więc owszem, no, jeśli możemy pokazywać takie przypadki, takie przykłady, to trzeba to robić, bo może, a nuż parę osób się uda przekonać, że no, ci Ukraińcy to nie jest, że oni nie są źli, że oni nie pasożytują tutaj na nas. Natomiast takie historie to jest jedna rzecz. Natomiast bardziej chyba bulwersuje ludzi i to później rezonuje na ten odbiór taki codzienny. Niestety to, co dzieje się na szczytach władzy po jednej i po drugiej stronie. Bo ja myślę, że jednak ludzie, co do zasady, którzy są jakoś antyukraińsko nastawieni, oni nie mają do końca problemu z tym, że przyjedzie tu człowiek ze wschodu, on pracuje, wydaje tutaj pieniądze, jego żona też pracuje i sobie tutaj żyją. On ma bardziej problem z prezydentem Zełenskim, z jego dosyć roszczeniową postawą, z takim traktowaniem przez prezydenta. To się na szczęście w ostatnich tygodniach widzimy zmienia, więc prezydent Zełenski chyba trochę zrozumiał albo został poproszony, żeby jednak zweryfikował swoje podejście, ale myślę, że to bardziej ludzi wkurza i to się, taka roszczeniowość właśnie władz Ukrainy i takie traktowanie nas per noga, które potem niestety odbija się na traktowaniu szeregowych obywateli Ukrainy w Polsce w taki, a nie inny sposób. I też no, musimy mieć na uwadze, że w tym mieszaniu, w tym garze, w tym kotle i w tym podsycaniu tej niechęci na pewno duży udział też mają Rosjanie i ich propaganda, którzy chętnie takie wypowiedzi, takie wydarzenia wykorzystują, żeby podgrzewać tę atmosferę w polskiej infosferze. Nie mam co do tego i myślę, że nikt nie ma najmniejszych wątpliwości.
1: I smutne jest to, że fakty, konkrety przestają mieć znaczenie pierwszorzędne, bo tak, tak rozumiem tę pierwszą część pana wypowiedzi.
0: Tak,
1: dokładnie dane,
0: tak.
1: To wielu nieprzekonanych to i tak nie przekona.
0: Tak. No, mówi się, że na wojnie pierwsza zawsze ginie. Prawda i w jakich można to sparafrazować, czy przełożyć też na jakieś trudne relacje, gdy pojawiają się jakieś problemy, jakieś napięcia, to też prawda jest tą, która pierwsza znika z pola widzenia, wychodzą na wierzch emocje, jakieś gry interesów i takie próby zbijania kapitału, czy to politycznego, czy jakiegoś propagandowego właśnie na tychże emocjach, niestety.
1: Wspomniał pan też o wpływie Rosjan i w tym kontekście skojarzyło mi się to z pewnym wynikiem badania, które dostało właśnie opublikowane. Chodzi o współpracę ośrodka prezydenckiego z rządem, z premierem. Większość Polaków uznała, że konflikt na tej linii jednak jest szkodliwy. szkodliwy.
0: Jest.
1: Byłoby to trochę zabawne, to badanie, jego wynik, gdyby nie fakt, że sytuacja jest poważna, no bo

0: Jakiego innego wyniku można by się spodziewać? Równie dobrze moglibyśmy zapytać, czy odmrożenie sobie nosa jest szkodliwe, czy nie. Oczywiście, że tak.
1: No tak, dokładnie tak. Tym bardziej, że robimy to na własne... Robimy, mówię my, w sensie ośrodek rządowy i ośrodek prezydencki na własne życzenie. I to wbrew deklaracjom, że można się kłócić o politykę wewnętrzną, można się spierać i podkładać sobie nogi, jeśli chodzi o to, co się dzieje w Polsce, ale bezpieczeństwo jest święte i wyjęte spoza tego sporu i to się niestety nie udaje, tak jednej, jak i drugiej stronie. Te kuksańce, te spory od samego początku, wbijanie sobie szpilek, a kto nie załatwił nic u Trumpa, a kto nie został zaproszony na jakieś spotkanie koalicji chętnych, a kto miał być tu, a go tam nie było, a kto miał być tam, a kto prowadzi politykę zagraniczną, a kto jej nie prowadzi. To wszystko nie służy, bo nie służy z dwóch powodów, bo po pierwsze no nie służy nam, bo jest jakaś taka inercja w działaniach, ale nie służy też temu, że nasi partnerzy zagraniczni, no po pierwsze, myślę, że widzą, że no, z kim tu w takim razie rozmawiać, skoro oni sami nie potrafią się dogadać, a po drugie, no też umówmy się, to nie jest tak, że mimo, że jesteśmy w Unii Europejskiej, mimo, że jesteśmy członkami tej społeczności zachodniej, to, że władze wszystkich krajów ościennych i nasi sąsiedzi wszyscy dobrze nam życzą i chcą, żebyśmy rośli w siłę, więc jeżeli można na tym skorzystać i zmarginalizować nasz udział i właściwie nie wziąć za to żadnej odpowiedzialności i nie być krytykowanym, bo zawsze można wytłumaczyć, no ale oni sami nie potrafią się dogadać, to nie wiem, Niemcy, Francuzi, którzy przecież no, nie zależy im na tym, żebyśmy rośli i stanowili dla nich konkurencję w jakimkolwiek obszarze politycznym, gospodarczym czy bezpieczeństwa, chętnie z tego korzystają. Ukraina też z tego korzysta i nas rozgrywa w relacjach z naszymi partnerami zachodnimi. Sami sobie wybijamy zęby, sami sobie wstawiamy kij w szprychy tego roweru, na którym jedziemy.
0: To prawda. Takie niskie zachowania, takie małe zagrywki znamy już niestety w polskiej polityce od wielu, wielu lat. Z tym, że od prawie 5 za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. No i to, że osłabiamy swoją pozycję w oczach partnerów, to jedno. Natomiast Rosjanie, myślę, że z radością patrzą na to, co się dzieje w polskiej polityce.
1: Myślę, że zacierają ręce z radości. Zresztą wystarczy spojrzeć na ostatnie wydarzenia z rakietą, która spadła na Lubelszczyźnie. I znów, zamiast, żeby wszyscy, którzy za Polskę odpowiadają, zastanowili się, no dobra, co zrobić następnym razem, żeby po pierwsze, no to się nie powtórzyło, albo żeby lepiej zareagować, no to pierwsze, co robią, to zaczynają przerzucać odpowiedzialność polityczną i zaczynają sobie dzisiejsza opozycja zaczyna drwić, a wy jesteście beznadziejnymi nieudacznikami, spada wam rakieta, wy o niej nie wiecie, informujecie za późno. Na to rząd odbija piłeczkę, a przypomnijcie sobie, jak wam leciała rakieta przez pół kraju i spadła pod Bydgoszczą i jakiś jeździec konny po pół roku ją znalazł, bo panie ministrze Błaszczak, pan by nie wiedział do dziś o tym, że coś panu wleciało. No można w ten sposób, można się przerzucać, kto bardziej zawalił. Tylko jeśli tu wlecą pewnego dnia faktycznie rakiety uzbrojone i spadną nie w szczerym polu przy granicy, no to drodzy panowie, drogie panie posłanki, może się trafić, że spadnie to wam na głowę i nie będzie już komu się przerzucać, bo po prostu...
0: Oby nie,
1: odpukuje tutaj, no twarda stół jest malowany, ale może zadziała.
0: Ale taki dialog, tak, o którym pan wspomniał, to można rozpisać właściwie z wyprzedzeniem co do zdania. Niestety. To jeszcze na sam koniec. Minuta na przyszłość Ryszarda Czarneckiego, który został zawieszony w prawach członka PiS. Wniosek w tej kwestii złożył sam prezes partii, a powodem wszczęcia postępowania dyscyplinarnego jest udział Czarneckiego w konferencji z Grzegorzem Braunem. Gdzie będzie Ryszard Czarnecki za kilka tygodni, miesięcy?
1: Nie wykluczałbym, że dalej będzie w PiSie. Zresztą takich posłów zawieszanych w Prawie i Sprawiedliwości to chyba jest sporo. Którzy byli... Robert Telus przecież był zawieszony, potem został odwieszony, więc zawieszenie w Prawie i Sprawiedliwości nie oznacza... To oznacza, że to tam sobie posiądź w kociku przez 3 miesiące, sprawa przycichnie i wszystko wróci. Ale z drugiej strony, jeśli chodzi o Ryszarda Czarneckiego, to Ryszard Czarnecki był już chyba w każdej partii, wszędzie, więc jak mu przyjdzie skończyć u Grzegorza Brauna, to myślę, że też się nie obrazi. Byle tylko udało się kilometrówki wyciągać, to będzie zadowolone.
0: Jonasz Jasnorzewski, Wirtualna Polska. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.

0: Bekonem też.
1: Jest z nami jeszcze Jakub Kłyszejko, dziennikarz TVP Sport. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Rozstawiona z numerem 7 Iga Świątek wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1 i awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Toronto. To była prosta przeprawa dla Igi Świątek?
2: Patrząc na to, jak Iga Świątek wyglądała w ostatnich tygodniach, w ostatnich turniejach, śmiało można powiedzieć, że był to jeden z najlepszych, jak nie najlepszy mecz Igi Świątek w tym sezonie, no bo tutaj wcześniej tylko jeden półfinał, no wiemy, jak ten sezon się układał, znacznie więcej rozczarowań dla samej tenisistki, dla kibiców niż jakichś sukcesów. Tutaj ten turniej w Toronto układa się wyśmienicie, a mecz z Dianą Schneider był no po prostu bardzo dobry. W tenisowym żargonie mówi się, że godzinka z prysznicem i awans, i tak właśnie było.
1: Bardzo ładne określenie, malownicze. Tymczasem Elina Świtolina, z którą Iga Świątek spotka się już niedługo, w trzech setach pokonała Jekaterinę Aleksandrową i to właśnie ona będzie półfinałową rywalką Polki. Czy Iga Świątek mogła z pewną satysfakcją patrzeć na ten mecz, bo to nie była z kolei, to nie był prysznic godzinny?
2: Na pewno mogła patrzeć z dużym zadowoleniem po swojej grze i myślę, że Iga Świątek dawno tak dobrze się nie czuła. Po zwycięskim meczu, po jakimkolwiek meczu, jak po tym z Dianą Schneider, ani razu nie dała się przełamać. Wyglądała naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Mieliśmy namiastkę takiej Igi Świątek z najlepszych czasów, która sześciokrotnie wygrywała turnieje wielkoszlemowe, która 23 razy łącznie była w półfinałach turnieju WTA 1000. To też mówi wiele o tej 25-letniej zawodniczce. Troszkę czekaliśmy na taką Igę Świątek, ale trzeba się cieszyć, że takiej wersji Igi Świątek się właśnie doczekaliśmy.
1: Czy to kolejne spotkanie, ten kolejny mecz, to będzie w jakimś sensie rewanż za półfinał turnieju WTA w Rzymie? Wtedy, przypomnijmy, po trzysetowym pojedynku lepsza okazała się Świtolina.
2: Właśnie Iga z Aliną Świtoliną w ostatnim czasie nie radzi sobie zbyt dobrze, tak jak pan redaktor powiedział, porażka 1-2 w półfinale w Rzymie, w marcu również porażka 1-2 w ćwierćfinale Indian Wells. Co prawda wcześniej Iga wygrała kilka meczów z rzędu, bodajże 3, ale no to Ukrainka jest taką tenisistką, która chyba potrafi grać z Igą, która w ostatnim czasie zrobiła bardzo duży postęp i to będzie mecz, też nie zdziwię się, jeżeli po raz kolejny trzysetowy, bardzo, bardzo wyrównany, ale mam nadzieję, że teraz na korzyść Igi, no bo kiedy jak nie teraz, kiedy Iga jest w tak dobrej formie w Kanadzie.
1: Ma pan wrażenie, że gdzieś tam po cichu, w skrytości serca możemy myśleć o finale?
2: Tak, patrząc na to, jak Iga Świątek wyglądała w ostatnich spotkaniach, myślę, że pierwszy raz od dawien dawna możemy pomyśleć, możemy marzyć o finale i o tym, że Iga Świątek ponownie wzniesie puchar na bardzo ważnym światowym turnieju. Jeszcze oczywiście dwa mecze od tego, ale tutaj no, powinniśmy być optymistami przed tym meczem z Aliną Świtoliną. I tak naprawdę obojętnie, co by się w tym meczu nie wydarzyło, no to jest wreszcie taka Iga Świątek, na którą czekaliśmy długo i z tego należy się cieszyć.
1: Cieszymy się i trzymamy kciuki za półfinał i miejmy nadzieję także za przyszły finał. Jakub Kłyszejko, dziennikarz TVP Sport. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
2: Dziękuję bardzo.
1: My państwu za dzisiejszy poranek również bardzo serdecznie dziękujemy. Życzymy spokojnego i pięknego wtorku. Do usłyszenia.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni.

0: mięśni, w tym mięśni Kegla. Już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
7: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Afera z pomocą dla powodzian na Dolnym Śląsku. Rządzący zapewniają, że sprawa zostanie wyjaśniona. Burze przeszły nad Polską, blisko 700 interwencji, najwięcej na Mazowszu. Kolejne tropy po incydencie z dronem na lotnisku w Lipsku. Przy bezzałogowcu znaleziono ślady DNA. Minęła 9, Ewelina Kamińska, zapraszam. Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapowiada kontrolę. To po doniesieniach o możliwych nieprawidłowościach przy przyznawaniu pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych podczas powodzi na Dolnym Śląsku. Według ustaleń Wirtualnej Polski 4,5 miliona złotych z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego miało trafić do 3 podmiotów z jednej miejscowości. Jednym z beneficjentów była firma męża wiceprezeski tej agencji, działaczki Koalicji Obywatelskiej. Senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski mówił w naszym poranku, że rządzący podjęli już stosowne kroki.
2: To są rzeczy, które jak Polska długa i szeroka i jak pamiętam, to się zdarzają. Natomiast pytanie jest zawsze, jaka jest reakcja. Ta reakcja jest prawidłowa. Ta reakcja jest i polityczna. Zajmie się tym prokurator. Czyli krótko mówiąc, nic tu się nie zostanie zamiecione pod dywan.
1: Sprawa jest bulwersująca, komentował w naszym studiu dziennikarz Wirtualnej Polski Jonasz Jasnorzewski.
3: Znów pokazuje ten mechanizm, że władza owszem coś robi, próbuje działać i na to reagować, ale pytania są dwa tutaj. Po pierwsze, dlaczego to znów musi być reaktywne, a dlaczego nie da się tego jakoś temu zaradzić, zamiast potem na to reagować? A po drugie, no, dlaczego te działania są takie trochę niemrawe?
1: Sprawę od kwietnia bada Centralne Biuro Antykorupcyjne, a wspomniana działaczka została zawieszona w prawach członkowskich Koalicji Obywatelskiej w czerwcu. Nadal pozostaje jednak wiceprezeską Karkonoskiej Agencji. Mazowsze najbardziej ucierpiało podczas burzowej nocy. Po upalnych dniach przez Polskę przeszły nawałnice. Strażacy interweniowali w całym kraju ponad 670 razy, mówił na naszej antenie rzecznik strażaków, kapitan Wojciech Gralec.
4: W większości te interwencje miały miejsce na terenie województwa mazowieckiego, ponieważ było ich 427. Kolejne województwa, które były dotknięte przez przechodzące burze, to województwo kujawsko-pomorskie oraz wielkopolskie. Natomiast dzisiejszy poranek przyniósł 150 interwencji i większość też w województwie mazowieckim.
1: Grad i silny wiatr spowodowały też przerwy w dostawie prądu kilku tysięcy odbiorców. Energetycy pracują nad przywróceniem zasilania.

0: Ratownicy wciąż poszukują osób uwięzionych pod gruzami budynków, które zawaliły się podczas trzęsienia ziemi w Kolumbii. Na skutek wstrząsu o magnitudzie 7,4 zginęły co najmniej 164 osoby, a ponad 570 zostało rannych. Wiele osób jest też zaginionych. Zawaliły się lub uszkodzone zostały wielopiętrowe budynki mieszkalne w miastach Cali i Pereira. Są więc obawy, że ofiar będzie znacznie więcej. Na dronie z materiałami wybuchowymi w Lipsku znaleziono ślady DNA, takie jak przy innym sabotażu na tym samym lotnisku. Niemieckie media wskazują też na ustalenia polskich śledczych łączące ubiegłotygodniowy incydent z wcześniejszymi.
1: Według Bilda zabezpieczony materiał DNA jest taki sam jak podczas wybuchu sprzed 2 lat. W lipcu 2024 roku w magazynie firmy DHL doszło do eksplozji paczki. Przesyłka wybuchła w momencie, gdy powinna już znajdować się w powietrzu. Samolot na Litwę był jednak opóźniony. W tym okresie doszło też do podobnych wydarzeń w Polsce i Wielkiej Brytanii. Stacje WDR i NDR oraz gazeta Süddeutsche Zeitung na podstawie ustaleń polskich śledczych mówią o Ukraińcu, który 2 lata temu zdetonował ładunek w Lipsku i transportował materiały, w tym części dronów, między krajami bałtyckimi, Polską i Niemcami. Miał działać na zlecenie kontaktu o pseudonimie Warrior, za którym kryje się Aleksiej W., pracownik rosyjskiej GRU. 2 wysokich stopni pracowników tej służby miało kierować całą akcją. Wykryto ponad 20 osób zaangażowanych w organizację tamtego sabotażu. 5 z nich odpowiada przed polskim sądem, tyle samo jest oskarżonych na Litwie. Wykryte DNA znów prowadzi do Rosji, choć oficjalnie ani niemieckie władze, ani prokuratura nie oskarżyły dotąd Kremla o sabotaż sprzed tygodnia. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Ukrainka Elina Świtolina będzie kolejną rywalką na drodze Igi Świątek w drodze do finału w Toronto. Polka w nocy pewnie awansowała do półfinału tysięcznika i pokonała Dianę Schneider 6-2, 6-1. Świątek nie dała Rosjance szans, komentował trener tenisa Radosław Nijaki.
2: Świątek od początku zaczęła bardzo agresywnie, dominowała wymiany. Choć Schneider nie jest łatwą rywalką, bo jest leworęczna i dość ostro podkręca piłki. Polka nie musiała bronić ani jednego breakpointa, więc naprawdę nieźle serwowała. Od początku do końca narzuciła swój styl gry.
0: Mecz Świątek z Świtolina zaplanowano na czwartek. Na razie nie wiadomo jeszcze, o której godzinie się rozpocznie.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W wielu miejscach kraju sporo chmur, ale słońce też się pojawia. Przelotnie może padać dziś na północnym wschodzie, na wybrzeżu i na Lubelszczyźnie. Na termometrach zobaczymy średnio od 18 stopni na północy, około 22-23 w centrum, do 27 stopni na południowym wschodzie.
3: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra albo bardzo dobra. Ponad 34% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Między 13 a 15 będą tak zwane zielone godziny. Wtedy warto wykorzystać nadmiar energii i na przykład wstawić pranie. Na Brdzie, na Pomorzu obowiązują ostrzeżenia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Jednocześnie w dużej części kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.
3: Klimat. Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały.

0: Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
0: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Tego lata muzyka wraca do Parku Morskie Okona w warszawskim Mokotowie. Letnie koncerty promenadowe przy Pałacu Szustra w każdą niedzielę od 5 lipca do 30 sierpnia o godzinie 12. Opera, jazz, tango, muzyka klasyczna i filmowa, a także największe przeboje 20-lecia międzywojennego. Spędź muzyczne popołudnie w wyjątkowej atmosferze Mokotowa. Wstęp wolny. Zaprasza Warszawskie Towarzystwo Muzyczne imienia Stanisława Moniuszki. Projekt współfinansowany przez Urząd Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy.
4: Ogłoszenie społeczne.
6: Dzień w Polskim Radiu 24.
7: 9 minut po godzinie 9.
4: Komentarz.
7: Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. Będę z Państwem do południa. Zaczniemy od samolotów dla polskiej armii. Resort obrony jest zainteresowany zakupem samolotów transportowych, potwierdził wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. Wcześniej Polskie Radio informowało, że okazją do przyjrzenia się możliwościom jednej z takich maszyn będzie planowane na przyszły tydzień lądowanie w Warszawie ciężkiego samolotu transportowego A400M w barwach brytyjskiego RAF-u. To ważny moment, rozmawiamy z dostawcami, mówił wiceszef MONE na antenie Polskiego Radia 24.
8: Prowadzimy rozmowy jakby w dwóch kierunkach. Po pierwsze samoloty transportowe, po drugie samoloty do tankowania w powietrzu. To są olbrzymie samoloty, które są absolutnie kluczowe z punktu widzenia zapewnienia zdolności funkcjonowania naszych sił powietrznych. No i to jest element modernizacji naszych sił zbrojnych. Bez tych zdolności nasze siły zbrojne nie będą wystarczająco funkcjonalne.
7: Dodajmy jeszcze, że w trakcie szczytu NATO w Ankarze w lipcu Polska razem z 6 innymi państwami, z Belgią, Chorwacją, Hiszpanią, Francją, Turcją oraz Wielką Brytanią, podpisała list intencyjny w sprawie zacieśnienia współpracy w zakresie zakupu oraz użytkowania samolotów A400M. Wcześniej producent samolotów, czyli Airbus, złożył Polsce ofertę bezpośrednią. W ofercie pojawiła się opcja dostawy 10-14 tego typu samolotów. A już teraz na naszej antenie pan dr Marek Kozubel, kanał Kremlinka Show. Dzień dobry.
9: Witam serdecznie panie redaktorze, pozdrawiam również słuchaczy radia.
7: Samoloty transportowe Airbus, do tego no, coś, co zostanie ogłoszone już za kilkanaście minut, czyli kolejna inwestycja związana z zakupem śmigłowców Apache. Dziś ma zostać podpisana umowa offsetowa z Boeingiem o wartości 440 milionów złotych. W Łodzi powstanie centrum serwisowe tych maszyn. Łącznie, dodajmy, na offsety związane z Apachem państwo wyda ponad 1 200 000 000 złotych. Na ile to są ważne inwestycje, jeżeli chodzi o polską armię, ale również o polski przemysł związany ze zbrojeniówką?
9: Znaczy tutaj przede wszystkim bardzo ważne jest to, że z militarnego punktu widzenia uzyskamy możliwości częściowego, a być może i jeszcze dalej posuniętego samodzielnego serwisu Apache na terenie Polski. Kolejna kwestia właśnie też jest związana z tą wojskową logistyką. Możemy nie być całkowicie uzależnionymi od sprowadzania części zamiennych. No nie tylko w wypadku konfliktu, ale nawet i w przypadku takiego codziennego użytkowania tych maszyn na szkoleniach, do przebazowania. Tak naprawdę ten sprzęt on się też zużywa, nawet w czasie pokoju, choć mniej intensywnie. Dlatego mimo wszystko pozwoli to w przyszłości na sporą samodzielność, no ale również i zapewni tutaj szybsze możliwości dostawy takich części zamiennych. Na warunkach, no, oby się tak nie stało, ale wojennych, no to w takim wypadku będziemy nieco troszeczkę bardziej samodzielni, albo nawet i dojdzie do

0: sytuacji, w której i nasz przemysł, o ile nie zostanie zniszczony, powiedzmy zbombardowany, nasz przemysł będzie w stanie razem z dostawami z zagranicy, na przykład ze Stanów Zjednoczonych, tworzyć taki, można powiedzieć, nawet zapas tychże części zamiennych. Także to jest bardzo dobra decyzja, dbanie o to, żeby tutaj, żebyśmy mieli takie właśnie solidne zaplecze.
1: No to jeżeli chodzi o to centrum serwisowe i Apache, to oczywiście do tej informacji będziemy powracać. No a teraz już spójrzmy uważnie na to, co dzieje się na wschodzie. Dosyć ciekawe doniesienia dotyczące, no właśnie, to być może będzie zaskoczenie, bo do tej pory byliśmy przyzwyczajeni informować o rosyjskich atakach na Ukrainę, a tu proszę bardzo, zmasowany atak Ukrainy na Rosję w nocy z 9 na 10 sierpnia. Ukraina przeprowadziła największy do tej pory atak dronowy na terytorium Rosji według informacji przekazanych przez Moskwę. 450 bezzałogowych statków powietrznych zaatakowało 16 regionów Federacji Rosyjskiej. W Tatarstanie zginęło 13 osób, 39 zostało rannych. Czemu służą te ukraińskie ataki? To jest rzeczywiście atak na infrastrukturę, atak na konkretne cele wojskowe. Czy jednak w jakiejś mierze to jest również potrzeba pokazania Rosjanom, że oni w tej wojnie uczestniczą, że to nie jest wojna, która toczy się setki czy też tysiące kilometrów od ich domów i dla nich to też jest ryzyko tak samo jak dla Ukraińców?
0: No tutaj bym powiedział, że te ataki mają tak naprawdę kilka różnych wymiarów, kilka różnych celów. Warto też dodać, że na dobrą sprawę nie możemy wykluczyć też tego, że Ukraińcy przeprowadzali zmasowane naloty, ale przy nawet jeszcze większej liczbie tak zwanych efektorów, środków napadu powietrznego, jak to się niekiedy mówi, bo pamiętajmy, że w tym gronie mogą być nie tylko drony, ale Ukraińcy coraz częściej zaczynają też stosować rakiety do ostrzału terytorium przeciwnika. Zwiększają też, jakby to powiedzieć, tutaj tą swoją nomenklaturę uzbrojeń pod tym kątem. No i tutaj warto też, wracając jednak do tego dzisiejszego ataku, to on miał właśnie te kilka wymiarów. Ogólnie te naloty mają kilka wymiarów. Jeden ma na celu pokazanie, że Ukraina jest w stanie sięgać coraz głębiej w terytorium Rosji, czyli że już nie istnieje ta umowna, bezpieczna granica na linii gór Ural. To jest niezwykle ważne, bo Zełenski miał ogłosić, że jeden z takich środków napadu powietrznego, czy jakaś grupa przebiła się pod Tobolsk, 2500 kilometrów od granicy z Ukrainą. Także tutaj są wysyłane ze strony Ukrainy sygnały do Rosjan, że jesteśmy w stanie sięgać coraz głębiej. To znaczy, że już nie ukryjecie swoich fabryk na przykład w takiej postaci, że przewieziecie je Rosjanie gdzieś tam na środek Syberii. No bo to też nie do końca będzie opłacało się Rosjanom logistycznie.
1: To przepraszam, panie doktorze, przerwę, bo właśnie rozpoczyna się wystąpienie premiera Donalda Tuska poświęcone Apaczom.
2: Dokładów lotniczych numer 1 w Łodzi. Bardzo mi zależało na tym, żeby być ponownie tutaj u was w związku z kluczowym i przełomowym i kontraktem, największym w historii Polski, kontraktem na Apache 10 miliardów dolarów. Ale nie chodzi tutaj o imponujące statystyki, bo te statystyki przekładają się na nasze bezpieczeństwo, rozwój technologiczny, ale to także bardzo ważna inwestycja w to ukochane przez was miasto i cały region. Tylko tutaj w wojskowych zakładach podwoimy zatrudnienie. I to będzie zatrudnienie, które dotyczyć będzie wysokich technologii, dużych umiejętności i znajdą tutaj dobre, takie bardzo perspektywiczne miejsca pracy ludzi nie tylko z Łodzi, ale też ze Zgierza, Pabianic, z całego regionu. To jest dla mnie osobiście bardzo ważne i jeszcze raz chcę podkreślić, jak właśnie tę osobistą satysfakcję, że po tylu perypetiach, pamiętacie państwo tę długą, długą i przez lata niespełnioną historię śmigłowców, których stolicą miała być właśnie Łódź. I kiedy ponownie

0: objęliśmy ster rządu w Polsce, powiedzieliśmy sobie, że my musimy absolutnie sfinalizować to marzenie o bezpieczniejszej Polsce, ale także marzenie o tym, aby tu w Łodzi powstało takie realne, prawdziwe centrum śmigłowcowe i to w skali nie tylko polskiej, ale europejskiej. Warto sobie zdać sprawę z tego, że mówimy nie tylko o największym kontrakcie w historii, ale mówimy także o tym, co powstaje właśnie dzisiaj na naszych oczach, czyli największe centrum serwisowe tych śmigłowców w Europie, a flota, te 96 Apaczów, jeden z nich tutaj stoi za nami, to największa flota tego typu śmigłowców na świecie, nie licząc oczywiście Stanów Zjednoczonych, i największa w Europie. Tak jak już powiedziałem, nie jesteśmy tutaj, by się chwalić pobitymi rekordami, bo zdajemy sobie sprawę, że to, co naprawdę jest istotą tych wielkich projektów, to przede wszystkim polskie bezpieczeństwo, rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego, ale także wielki skok technologiczny. Bardzo chciałem wszystkim podziękować. Tu już wymieniono pana ministra Cezarego Tomczyka, wiceministra obrony narodowej. Ja jestem najlepszym świadkiem tego, ile włożył pracy, energii i zdrowia w to, żeby to łódzkie marzenie stało się faktem. Także bardzo za tę determinację dziękuję. Bardzo dziękuję naszym amerykańskim przyjaciołom na ręce pana ambasadora. Wiem, że bez pańskiego wsparcia i bez tego, co jest istotą naszych relacji, a więc zaufanie, przyjaźń, które nie podlega żadnym koniunkturom i dekoniunkturom, tylko jest trwałe. To, co jest warunkiem i kluczem do bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale też regionu Europy, to właśnie nasz sojusz i przyjaźń polsko-amerykańska, która realizuje się nie w sloganach, nie w hasłach, tylko w tego typu przedsięwzięciach. To, że możliwy był offset, to, że możliwe jest powstanie takiego centrum serwisowego, które będzie obsługiwało przecież nie tylko nasze Apache, ale będzie także odgrywało kluczową rolę, jeśli chodzi o wszystkich sojuszników tu na naszym kontynencie, to jest ten prawdziwy skok w przyszłość i właśnie w bezpieczną przyszłość, to jeszcze raz pragnę podkreślić.
1: To były słowa premiera Donalda Tuska, wypowiedziane w Łodzi. Przypomnijmy, że dziś podpisanie kolejnej partii pakietu offsetowego dotyczącego śmigłowców Apache. A my w takim razie powracamy już do naszego gościa, dr Marek Kozubel, kanał Kremlinka Show. Panie doktorze, ten fakt budowy tego centrum, rozbudowy tego centrum w Łodzi, to już zdążyliśmy skomentować. Wróćmy w takim razie do tych ukraińskich działań. No i właśnie do tych celów, które stoją przed Ukraińcami, albo które Ukraińcy starają się tymi atakami dronowymi realizować.
2: No tutaj wracając, mówiłem o tym Uralu, czyli o tym, że tutaj zostaje przedstawiony tak jeden z celów, który się charakteryzuje tym, że no, Rosjanie otrzymują sygnał. Nawet w głęboko w swoim terytorium nie możecie się czuć bezpiecznie. Kolejna kwestia jest też czysto praktyczna. Zniszczyć jak najwięcej rosyjskich zakładów przemysłu zbrojeniowego, porazić jak najwięcej zakładów produkujących jakieś detale podwójnego przeznaczenia, w końcu uderzyć też w rafinerie, składy ropy, paliw. Także tutaj jak najbardziej uderzyć w Rosjan materialnie. No i też jeszcze kolejna kwestia, to jest wysłanie sygnału też i do Ukraińców, bo ma to zwiększyć morale. Kolejna też kwestia też to wysłanie sygnału na Zachód. To znaczy, że Ukraina nie tylko obrywa, ale też i potrafi się odgryzać. No i to też buduje tutaj pewną taką propagandową różnicę, bardzo istotną, że tak naprawdę przy ukraińskich atakach to rzadko kiedy my się dowiadujemy, nawet od Rosjan, o tym, że trafiony został jakiś blok mieszkalny, sklep, zginęli cywile. Jeżeli już, no to najczęściej giną Rosjanie pracujący w rafineriach, w przemyśle zbrojeniowym, to owszem, to są w zmierzającej mierze w przypadku ataków na takie obiekty, to są cywile. Ale w tym wypadku no, znajdują się oni na terenie obiektów, które są uprawnionym celem. Tymczasem po stronie rosyjskiej mamy niekiedy, wydawałoby się, że chaotyczne ataki, niecelne, ale wbrew pozorom one są przemyślane, bo choć obserwujemy

0: obserwujemy bardzo wyraźnie, że większość trafionych przez Rosjan obiektów to są bloki mieszkalne, to są obiekty niezwiązane z jakąś produkcją przemysłową, no bo wątpliwe, żeby w jakiejś piwnicy jakiegoś postsowieckiego bloku typu Chruszczowka znajdowała się jakaś tam wielka fabryka ukraińskich dronów, które lecą powiedzmy głęboko właśnie w terytorium państwa rosyjskiego. Więc tutaj widać pewną różnicę i Rosjanie też się za bardzo nie kryją nawet z tym, że im bardzo zależało na tym, aby terrorem wymusić na ludności ukraińskiej spadek tych nastrojów do obrony, spadek patriotyzmu, a nawet swego czasu rosyjscy wojenblogerzy twierdzili, że te naloty mają na cel wywołanie fermentu w społeczeństwie. No jak widzimy tutaj ta strategia rosyjska rezultatu nie przyniosła. Także tutaj jeżeli mówimy właśnie o tych właśnie wydarzeniach, no to też owszem, to co pan redaktor też wspomniał, chodzi też o przekonanie z kolei w drugą stronę, jeżeli chodzi o ukraińskie narody, zwykłych Rosjan, że wojna przychodzi też do nich, że to co kiedyś obiecał im Putin, to znaczy, że on będzie prowadzić agresywną politykę zagraniczną, ale ona, jeżeli już, no to albo w ogóle, albo maksymalnie w niewielkim stopniu uderzy w ich życie codzienne, no to jak widzimy wyraźnie tutaj ten układ, jaki on zawarł ze społeczeństwem rosyjskim, on nie może być realizowany. I tutaj z kolei też Ukraińcy działają z pełną premedytacją. Podejmują się oni całej masy też działań, nie tylko tych związanych z nalotami, aby jak najbardziej uprzykrzyć Rosjanom życie codzienne. No tutaj to wchodzi oczywiście w to w grę nawet nie tyle sam nalot, ale na przykład ograniczenie dostępu do paliwa na stacjach benzynowych. Wiemy, że to już wywołało w wielu rosyjskich regionach, obwodach pewnego rodzaju kryzys.
1: W Rosji rośnie liczba ludzi, którzy chcą zakończenia wojny. Będzie więcej ukraińskich uderzeń dalekiego zasięgu, które pokażą Rosjanom, że potrzebują pokoju. To są słowa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Załęskiego. Po drugiej stronie mamy informacje o tym, że Moskwa zwiększa produkcję broni, chce przestawiać zasoby na skuteczniejsze systemy, szukuje jeszcze szybsze drony, no i coraz mocniej wchodzi w ten tryb przestawiania całego przemysłu na produkcję wojenną, ale jak podaje Kijew Post, w rosyjskich elitach pojawia się wyraźny rozłam. Wyrazem tego ma być m.in. wypowiedź burmistrza Moskwy, Siergija Sobianina, który otwarcie skrytykował pomysł całkowitego przestawienia kraju na tory gospodarki wojennej. Jego zdaniem takie działania doprowadzą do upadku państwa. Jak traktować taki głos? Bo to już nie jest jakiś tam bloger, który odważył się napisać coś ostrzejszego wobec Władimira Putina. No, mówimy o urzędniku, jakby nie patrzeć, państwowym. Burmistrz Moskwy to jednak nie jest byle kto. Jak takie słowa odbierać?
0: No przede wszystkim my widzimy od jakiegoś czasu, że no tak nawet mniej więcej od roku, że rosyjskie elity są zaniepokojone rozwojem sytuacji w Rosji i tutaj no nawet na kanale naszego zespołu właśnie Kreminka Show też od dłuższego czasu wskazujemy chociażby na to, jak bardzo niezadowolona ze stanu gospodarki finansów jest pani Nabiulina. A to też właśnie nie jest jakiś zupełny no name. No to jest osoba odpowiadająca w Rosji właśnie za tą sferę finansów między innymi. No i ona też jest od dawna zaniepokojona i od dawna wiadomo już, że jej zdanie na temat sytuacji związanej z rosyjską gospodarką, finansami, no i tym, czy jest sens przeciągać wojny z Ukrainą, no to jest wiadome. Ona jest do tego nastawiona negatywnie, ona się obawia skutków, ale też i widać coraz więcej też takich zaniepokojonych głosów, również w środowisku wojen blogerów, mil blogerów rosyjskich, którzy dostrzegają, że rosnący ferment w społeczeństwie, niezadowolenie właśnie przede wszystkim związane z tym, że nie ma realizacji tego umownego, niepisanego kontraktu między władzą a obywatelami, to może doprowadzić zdaniem niektórych z nich do jeszcze większych perturbacji. No już od dawna wiadomo, że bardzo wielu Rosjan zainteresowanych z jednej strony wojną przeciwko Ukrainie, ale z drugiej strony obawiającej się skutków przeciągającego się konfliktu bez takich jakichś wyraźnych zwycięstw, No to oni od dawna obawiają się powtórki z roku 1917. No to tutaj widzą, słuchaczom, przepraszam,

0: zapomnimy, że był to przecież rok dwóch rewolucji w Imperium Rosyjskim. Pierwsza doprowadziła do upadku monarchii i powstania pierwszy raz w dziejach Rosji republiki, ale druga rewolucja, czy raczej zamach stanu, no doprowadził po prostu do wojny domowej. Więc tutaj te obawy Rosjan są, no można powiedzieć, że częściowo na miejscu, bo co prawda współczesna Rosja, Federacja Rosyjska to nie jest ten sam kraj, co Imperium Rosyjskie. Obecna Rosja ma dużo bardziej rozbudowane struktury policji, wojsk wewnętrznych, więc w razie czego są one gotowe do działania, ale fakt faktem również, tak jak i wtedy, rośnie nawet i niezadowolenie wśród niektórych żołnierzy, którzy nie są zadowoleni ani z postępów, ani ze sposobu prowadzenia inwazji przeciwko Ukrainie.
1: No, pytanie tylko, w jaki sposób może się to niezadowolenie przełożyć na rosyjskie działanie i na rosyjską władzę, no bo o takim niezadowoleniu, o takich głosach mówimy przecież już od nawet niewielu miesięcy, a prawie że od początku tej wojny z Ukrainą. Pan doktor Marek Kozubel, kanał Kremlinka Show, bardzo dziękuję za ten komentarz.
0: Ja również bardzo dziękuję. Pozdrawiam.
2: Reklama.
3: Znowu miałam rację.
4: W czym?
3: We wszystkim.
4: Akurat.
3: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
4: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
3: A nie są?
5: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
2: Po reklamie.
8: To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Wybiła 9.30. Ewelina Kamińska, zapraszam. Łódź stanie się największym w Europie centrum serwisowym śmigłowców Apache. Polska kupiła 96 takich maszyn. W podpisaniu umów w wojskowych zakładach lotniczych numer 1 wziął udział premier Donald Tusk.
10: Największym w historii Polski kontraktem na Apache 10 miliardów dolarów, ale to także bardzo ważna inwestycja w to ukochane przez Was miasto i cały region. Tylko tutaj w wojskowych zakładach podwoimy zatrudnienie i to będzie zatrudnienie, które dotyczyć będzie wysokich technologii, dużych umiejętności i znajdą tutaj dobre, takie bardzo perspektywiczne miejsca pracy ludzi nie tylko z Łodzi, ale też ze Zgierza, Pabianic, całego regionu.
9: Centrum serwisowe w Łodzi będzie mogło obsłużyć co najmniej 96 śmigłowców Apache. Umowę na ich zakup dla polskiej armii minister obrony podpisał 2 lata temu. Zniszczone dachy i tysiące ludzi bez prądu. Nocne burze dewastowały centrum Polski. Strażacy interweniowali ponad 700 razy. Najwięcej pracy mieli na Mazowszu, informował na naszej antenie rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, kapitan Wojciech Gralec.
11: Generalnie interwencja nasza dotyczy usuwania przewróconych gałęzi, połamanych drzew, czy też wypompowywania wody z zalanych posesji bądź obiektów. No i niestety te działania, no, te burze, które trwały dosyć krótko, ale mimo wszystko duże nasilenie powodowało bardzo dużo tych interwencji. Miejmy nadzieję, że pogoda dzisiaj się ustabilizuje.
9: A dziś według prognoz będzie spokojniej, do kraju przyszło ochłodzenie, ale przed weekendem do Polski wróci upał. Rząd, samorządowcy i przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za rozwój regionu pracują nad przygotowaniem tajwańskiej inwestycji w Miękini na Dolnym Śląsku. Tam ma powstać park technologiczny łączący produkcję, badania i rozwój. Zainteresowanie inwestora zwiększyło się ze 150 do 280 hektarów. Tajwańczycy zakładają, że od podpisania memorandum do realizacji inwestycji minie 20 miesięcy, poinformował wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros.
12: W Europie projektowanie i produkcja samochodu trwa 4, a czasami 5 lat. W Azji, a szczególnie w Chinach, ta produkcja to jest już 2 lata. Wiem, że Chińczycy chcą zejść do 1,5 roku, a nawet w ramach wewnętrznej konkurencji do 12 miesięcy. Od projektu samochodu do wyprodukowania go. W związku z tym, szanowni państwo, musimy przyspieszyć. Skoro Tajwańczycy mówią o 20 miesiącach, to proszę wiedzieć, że oni chcą zrealizować tę inwestycję w 20 miesięcy.
9: Podpisanie memorandum w sprawie inwestycji planowane jest

0: pod koniec tego roku. Na koniec jeszcze jest Estonia, gdzie muzyka klasyczna pomaga w obserwowaniu fok żyjących na wolności. Melodie odtwarzane z pokładu mają zachęcać ciekawskie zwierzęta do podpływania bliżej łodzi. Muzyczne rejsy organizowane są od kwietnia do października, o ile pozwalają na to warunki pogodowe. W tym wydaniu informacji to już wszystko. Na kolejne punktualnie o 10:00 zapraszam w imieniu Aleksandry Kozery. Do usłyszenia.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowid. Po reklamie.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Za 26 minut godzina 10.
1: Stan dnia.
5: Kierowcy czekają na program ceny paliw niżej, czyli popularny CPN, ale rząd jeszcze nie zdecydował, czy program zostanie przywrócony. Tymczasem na horyzoncie pojawia się widmo kolejnych podwyżek cen paliw. W Sejmie jest Michał Fabisiak. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: O tym, że rząd podejmie jakąś decyzję dotyczącą CPN-u, wiemy już od ubiegłego tygodnia. Ta decyzja miała być podjęta właśnie jeszcze przed weekendem. Teraz mówiono o tym, że być może we wtorek, czyli dziś, ta decyzja w końcu ujrzy światło dzienne. Jakie są szanse na przywrócenie CPN-u?
6: No rzeczywiście dziś mamy posiedzenie rządu i jest taka cicha nadzieja, że to właśnie na nim zapadną jakieś decyzje w sprawie przywrócenia programu CPN. Jeszcze wczoraj minister energii Miłosz Motyka mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że kluczowa będzie w tej sprawie opinia ministra finansów.
7: Rozważane jest to, aby pakiet mógł funkcjonować na ostatnie dwa tygodnie sierpnia, zgodnie z deklaracją pana premiera. Natomiast jeszcze ta ostateczna decyzja, szczególnie jeżeli chodzi o Ministerstwo Finansów, musi zapaść.
6: Z moich informacji wynika, że rządzący czekają obecnie na poprawę sytuacji na rynku ropy. Ta sytuacja na rynku ropy rzeczywiście się poprawiła w ubiegłym tygodniu. Zanotowaliśmy spadek właśnie kursów tego czarnego złota. No i to też się przełożyło na sytuację w hurcie, jeśli chodzi o ceny paliw. Na Orlen, a więc największy producent zarówno benzyny, jak i oleju napędowego w Polsce, obniżył w ubiegłym tygodniu dość mocno ceny paliw w hurcie, no ale dziś pojawiły się nowe notowania, no i niestety już mamy pewien wzrost, jeśli chodzi o ceny paliw, hurtowe ceny paliw, to mniej więcej 7-8 groszy na litrze. No i rząd oczywiście przygląda się tej sytuacji. O tym, że sytuacja geopolityczna ma kluczowe znaczenie dla ewentualnego przywrócenia programu CPN, mówi też poseł Koalicji Obywatelskiej Piotr Kandyba.
8: Tu widzimy, że ta geopolityka jest bardzo chwiejna, więc nie wiemy, jak dalej będzie, aczkolwiek ostatnio te ceny spadły i miały odbicia też na stacjach paliwowych. Druga rzecz to jest budżet państwa. Sytuacja wiemy, jaka jest.
6: No i tu wkracza właśnie do akcji minister finansów. Wiemy, że Andrzej Domański no, nie do końca jest zwolennikiem wprowadzenia tego programu, dlatego że oczywiście to jest pewien koszt dla budżetu państwa. Jak słyszymy, sytuacja budżetowa nie jest wesoła. Już ten poprzedni program uszczuplił właśnie środki w kasie państwa. No, rząd chciał pokryć te pieniądze właśnie wprowadzeniem podatku od tak zwanych nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, no ale o czym też przypomina Piotr Kandyba z Koalicji Obywatelskiej, którego przed chwilą słyszeliśmy. Prezydent ustawę odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Nie weszła ona w życie, więc te środki nie zasilą, przynajmniej na tę chwilę, budżetu państwa. Opozycja ten temat, zdaje się, jednak pomija. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości krytykują rząd, uważają, że dla rządu ten podatek

0: od tak zwanych nadmiarowych zysków. To tylko taki pretekst do tego, aby nie wprowadzać programu, czy nie przywracać programu CPN. Zdaniem posła PiS-u Andrzeja Śliwki rząd w tej sprawie, w sprawie przywrócenia programu CPN i tak jest już spóźniony.
1: Dzisiaj to, że rządzący od blisko miesiąca zwlekają z kolejnymi działaniami, które mają spowodować obniżkę tych horrendalnych stawek na pylonach, na stacjach benzynowych, no jest przykładem tego, że rządzący są skupieni na czubku własnego nosa i na tym, żeby się nachapać jak najwięcej i zabrać środki, zabrać pieniądze z kieszeni Polaków.
0: No rzeczywiście w ostatnich tygodniach mieliśmy znaczny wzrost cen paliw. Cena, przypomnę, oleju napędowego przekroczyła 8 zł za litr. Cena benzyny przekroczyła 7,50 za litr. To są oczywiście średnie ceny paliw na stacjach. No, ten tydzień wiele wskazuje na to, że przyniesie pewną obniżkę. Właściwie już przyniósł pewną obniżkę cen paliw na stacjach. No ale jak mówiłem na wstępie, Orlen w Hurcie, przynajmniej jeśli chodzi o benzynę 95, już podniósł ceny od właśnie dziś, co oznacza, że pewnie za jakiś czas te ceny również przełożą się na ceny paliw na stacjach. Jeszcze zerkam na olej napędowy. Widzę, że tutaj w porównaniu z cenami hurtowymi też mamy podwyżkę około nieco ponad 6 groszy, więc to też pewnie za jakiś czas znajdzie, za jakiś czas maksymalnie pewnie do tygodnia, to też pewnie przełoży się na wzrost cen paliw na stacjach.
2: Bardzo dziękuję. To była relacja wprost z sejmowych korytarzy Michała Fabisiaka.
3: Komentarz.
2: A już teraz Jan Rojewski, Angora Polityka. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu.
2: To zacznijmy w takim razie od tego tematu, czyli od programu CPN. Czy dziś polscy kierowcy mają szansę usłyszeć, że CPN wraca, czy jednak nie?
4: Nie wiem, ale mogę Państwu powiedzieć, że jestem właśnie na stacji benzynowej, na autostradzie.
2: No to mamy relację na żywo.
4: I nie widzę w tym momencie ceny benzyny. Nie, no za daleko jestem, przepraszam, nie powiem Państwu, ale 7,60 chyba już było, prawda? Poza tym na autostradzie na pewno jest drożej niż na innych stacjach. No jest to horrendalna cena. Jest to naprawdę straszna cena i tutaj nie trzeba być geniuszem ekonomicznym, żeby rozumieć stopień powiązania cen benzyny z całą gospodarką i dziwi mnie, prawdę mówiąc, taka pewna opieszałość, niechęć ministra Domańskiego, rozumiem trudną sytuację budżetową. Niemniej politycy koalicji rządzącej powinni spojrzeć prawdzie w oczy. To może być ich być albo nie być przed przyszłorocznymi wyborami. Że teraz słyszymy, że być może 15, ostatnie dwa tygodnie sierpnia, tak, no to dzisiaj jest 11, do 15 sierpnia nie pozostało dużo czasu. Jest to rzecz arcykluczowa dla całej gospodarki. Jeżeli ceny benzyny pozostaną wysokie, będą wzrastały ceny, koszty są przerzucone na konsumentów, będą wzrastały ceny absolutnie wszystkich towarów. Tym samym Polacy zostaną uderzeni po kieszeni i na pewno to zapamiętają. A tłumaczenia pojedynczych posłów, którzy mówią tutaj o złej sytuacji geopolitycznej, nikogo nie będą wtedy interesowały. Oczywiście tu jest też wątek wspomniany przez państwa reportera, wątek potencjalnych nowych podatków nałożonych na korporacje, czyli takich podatków, które powiedzmy nie byłyby uciążliwe dla zwykłego obywatela i wątek tego, że Karol Nawrocki nawet takich podatków nie chce wprowadzać zgodnie z deklaracją, którą złożył w kampanii wyborczej Sławomirowi Mentzenowi. I to jest faktycznie bardzo duży problem, no bo tutaj widać, że dla prezydenta dużo ważniejsza jest gierka polityczna. Gierka polityczna, której efektem ma być uszczuplanie budżetu. Niż faktyczna pomoc Polakom, tak? Bo teraz prezydent powinien stanąć na głowie też, żeby umożliwić rządowi wprowadzenie, zamrożenie tych cen paliw. Powinni działać wszyscy, grać do jednej bramki. Tymczasem tak się nie dzieje. No i jest to bardzo przykre, bo to tylko pokazuje, jak tutaj taki prywatny interes jest stawiany zdecydowanie wyżej niż dobro obywateli.
2: No to w takim razie czekamy oczywiście na decyzję rządu, zobaczymy jaka ona będzie. To jeżeli pan pozwoli, kolejny temat, chyba dosyć interesujący. Kraków i Mateusz Morawiecki, a właściwie Rozwój Plus, który postanowił w Krakowie nie wystawiać swojego kandydata. Co ciekawe, ugrupowanie Mateusza Morawieckiego poprze kandydata PiSu, Michała Drewnickiego. Jeżeli spojrzymy na dzisiejszy Onet, to w komentarzu pojawia się jedno, no, bardzo dobrze brzmiące zdanie: to gorzej niż zbrodnia, to błąd.

0: Nie powiedziałbym tak. Wszystko zależy od tego, na co liczy Mateusz Morawiecki. Umówmy się, kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach na prezydenta Krakowa i tak nie ma szans. No, będzie miał pewnie wynik w okolicach 20%.
1: No to po co popierać przegranego kandydata?
0: No przede wszystkim nie wystawiać swojego, tak, żeby się zupełnie skompromitować.

0: staje się, jak patrzę teraz na kolejne wyniki, staje się sondażową normą, a dla Morawieckiego bycie pod progiem wyborczym, no to jeżeli to się okaże stałą tendencją sondażową, to ci państwo będą zmuszeni do kooperacji, odświeżenia idei Zjednoczonej Prawicy i do stworzenia wspólnych list wyborczych. Będzie to bardzo trudne do wyjaśnienia wyborcom. Ja byłem na grillu Mateusza Morawieckiego pod koniec lipca. No to tam raczej entuzjazm był spory. Posłowie wierzą w to, że będzie 7, 10, 14%, ale rzeczywistość może zweryfikować
1: No,
0: ten
1: mamy zresztą
0: entuzjazm.
1: Cały czas kolejne transfery do Rozwoju Plus.
0: Pytanie też, co na to wyborcy, bo na prawicy naprawdę jest w tym momencie bardzo gęsto. Mamy dwa PiSy, dwie konfederacje, wybór jest szeroki, w związku z czym no to ten wynik może nie być aż takim ponujący, a tutaj też przypomnijmy może, że metoda Donta jest bezlitosna i tak jak dwie lewice powinny się połączyć, tak, to jest po prostu racjonalne, prawda, z ich strony, no takie racjonalne byłoby stworzenie jednej listy Zjednoczonej Prawicy. Bo działa to w ten sposób, że nawet jeżeli nieznacznie, czy to partia Razem, czy partia Morawieckiego przekroczyłaby próg wyborczy, otrzymałaby pewnie jakieś 4 mandaty, 5 mandatów, mówię o takim najniższym, prawda, przekroczeniu progu wyborczego, 5 mandatów, czyli będą absolutnie nieistotni przy tworzeniu kolejnego rządu, natomiast to jest przemielenie setek tysięcy głosów, tak, bo gdyby te 4%, te 5% dodać do dużej listy, o to już by się nie przekładało na 5 mandatów, to by się przekładało na 40 mandatów wtedy. No tak działa ta metoda po prostu. W związku z czym ona premiuje jedność na listach, ona premiuje duże listy i myślę, że to będzie zgryz i to będzie temat debat dla tych osób na całą jesień.
1: No ale tu rzecz ciekawa, bo z jednej strony mówi pan o tym, że są dwa PiSy, są dwa konfederacje, że metoda Donta jest bezlitosna dla dzielących się partii. No tylko tyle, że jeżeli spojrzymy na najnowszy sondaż, jaki się pojawił dotyczący poparcia dla partii politycznych, to jest sondaż dla Wirtualnej Polski, to okazuje się, sondaż Ibris dla Wirtualnej Polski, no to okazuje się, że bez względu na to, czy PiS idzie wspólnie z Mateuszem Morawieckim, czy Mateusz Morawiecki jednak wystawia samodzielną listę, to obecna koalicja rządowa, właściwie inaczej, Koalicja Obywatelska plus Lewica, bo pozostałe partie nie wchodzą wtedy do parlamentu, może liczyć na 218 maksymalnie, na 218 mandatów, czyli bez względu na to, w jakiej układance prawica pójdzie do wyborów, to i tak ma przewagę, jeżeli chodzi o liczbę mandatów.
0: No tak, ale to jest pytanie, czy ten przyszły prawicowy rząd będzie współtworzony przez Mateusza Morawieckiego, czy nie?
1: Bo jeżeli no on będzie miał... I czy pojawi się Grzegorz Braun oczywiście w tym rządzie?
0: No tak, to swoją drogą. Natomiast jeżeli on miałby właśnie, te, nie wiem, 5-6 mandatów, to przy 218 mandatach dla obecnego rządu...
1: No jeszcze brakuje.
0: Da się tam skonstruować jeszcze rząd wtedy bez Morawieckiego, więc to jest istotne. Mhm. Po prostu PiSu i Konfederacji. No i pewnie Grzegorza Brauna. Teraz wszyscy się od Grzegorza Brauna odżegnują, ale to... Umówmy się, Sławomir Mentzen, Krzysztof Bosak współtworzyli z nim partię przez lata, ten człowiek im zupełnie nie przeszkadzał, także wydaje mi się, że to po wyborach to będzie chwila, żeby oni wspólnie usiedli do rozmów i jakiś taki trudną koalicję zaczęli budować. Większym problemem to będą ludzie, którzy wejdą z Braunem do Sejmu, bo jestem przekonany, że tam będzie to bardzo dziwna zbieranina i przypuszczam, że może to przypominać takie pierwsze przekroczenie progu wyborczego i wejście do Sejmu Samoobrony 25 lat temu.
1: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia, bo powiedział pan o tym, że to poparcie dla kandydata Prawa i Sprawiedliwości to być może jest no, taki gest pokazujący, że wszystkie możliwości są na stole i niczego nie wykluczamy. Ale na ile to również może być jednak ciąg dalszy no, tej przepychanki dotyczącej tego, kto jest bardziej winny tego rozłamu. No bo jeżeli w tej chwili Mateusz Morawiecki i Rozwój Plus wysyłają taki sygnał, że proszę bardzo, nie wystawiamy własnego kandydata, wspieramy kandydata Prawa i Sprawiedliwości, no to właściwie można to interpretować jako takie kolejne wskazanie dla wyborców. Zobaczcie, to nie my chcieliśmy wychodzić.
0: Tak, tylko że z każdym kolejnym tygodniem to będzie coraz mniej istotne. Ważniejsze będzie... To, czy oni zaczną się przepychać jakkolwiek medialnie ze swoimi propozycjami programowymi, czy Czy tych posłów Rozwoju Plus faktycznie w mediach będzie więcej niż posłów PiSu? Tak się może zdarzyć, oni są, to są dosyć medialne postaci. Ważniejsze, z każdym kolejnym tygodniem ten konflikt będzie

0: stygł, co oczywiście też może pomóc w rozmowach, jeżeli te rozmowy miałyby mieć miejsce w listopadzie czy w grudniu nad wspólną listą w kolejnych wyborach, no to, to duża część wyborców już zapomni, że w ogóle był jakiś konflikt. A może nawet jeszcze dostaną wtedy premię za ponowne usiądnięcie do stołu.
1: No to w takim razie teraz spójrzmy na drugą stronę, czy też drugą część sceny politycznej. Polska 2050. No i informacje, które znów zaczęły się pojawiać dotyczące przyszłości Szymona Hołowni, który być może wejdzie do rządu i być może wejdzie do rządu w randze wicepremiera. Pytanie, co wtedy stanie się z Katarzyną Połczyńską-Nałęcz? No ponieważ te przetasowania w Polsce 2050 mają polegać na tym, iż Szymon Hołownia chce przejąć partię albo tę część partii, no i odsunąć na boczny tor obecną szefową, czyli Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, z którą to zresztą, i to nie jest chyba tajemnicą, dosyć spory kłopot ma reszta koalicji rządowej, a szczególnie premier Donald Tusk. Jeżeli chodzi o te doniesienia mówiące o tym, iż Szymon Hołownia miałby wejść w randze wicepremiera do rządu, no to sama zainteresowana, czyli Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, skomentowała to w ten sposób. Brzmi to tak, jakby ktoś za stołek chciał przekupić Szymona Hołownię, a potem dodaje, że to super obciach, to jest zwykłe politykierstwo. Co się będzie działo w takim razie w Polsce 2050 w najbliższych godzinach, dniach, tygodniach?
0: Ja mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, że to jest plotka. Byłbym zaskoczony tym, nie wiem czy rozczarowany, o co mi chodzi. To by bardzo obniżało rangę rządu jako takiego, jego powagę. To byłoby po prostu niepoważne. Nie można trochę być, a trochę nie być w polityce. Szymon Hołownia bardzo lubi cytaty z Pisma Świętego, więc możemy tutaj powiedzieć, niech mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie. Można być albo zimnym, albo gorącym. Nie można być letnim. Mówi Jezus. I tutaj wydaje mi się, że to się świetnie stosuje do Szymona Hołowni. To znaczy, on już z polityki odszedł. Naprawdę nie wyobrażam sobie scenariusza, w którym miałby przekonać Polaków, że to był żart, to było na niby. Jego w polityce już nie ma, tak naprawdę. Powiedział to wprost w zasadzie, tak? Jakby nie interesuje go dalej polska polityka. Byłoby szalenie dziwne. I chyba nie mieliśmy w historii takiego przypadku, gdyby on wrócił i odniósł sukces teraz. Nie no przypominam sobie, może pan pamięta.
1: No dobrze, a na ile to jest w takim razie gra dotycząca nie samego Szymona Hołowni, tylko właśnie Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, no i takiego zgrabnego sposobu na to, żeby ją odsunąć, nie odsuwając jej?
0: Ja jeszcze raz powtórzę, mam nadzieję, że to jest plotka, bo to naprawdę brzmiałoby bardzo niepoważnie. Natomiast też Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, jak wytykają jej politycy Koalicji Obywatelskiej, ona sama w żadnych wyborach nie startowała, nie wiadomo jak nie cieszy się poparciem, raczej niskim, więc nie sądzę też, żeby ona była takim kamieniem w bucie Donalda Tuska, że musiał się na niej jakoś nadmiarowo skupiać.
1: No ale przepraszam, cały czas od dłuższego czasu słyszymy o tym, że ten kamień w bucie bardzo, bardzo podobno uwiera premiera.
0: Tylko czy to jest, czy naprawdę w sytuacji, w której, tak jak sam pan wspomniał, w przyszłorocznych już wyborach koalicja nie byłaby w stanie utrzymać władzy, miałaby te 218 mandatów, powiedzmy, to i tak jest chyba całkiem pozytywny rezultat.
1: Chyba, że, przepraszam, bo w tym najnowszym sondażu PSL nie przekracza progu wyborczego, ale osiąga wynik 4,6, czyli no, jest tuż, tuż, na znając PSL. PSL w takich sytuacjach potrafił zaskakiwać, no ale to jest oczywiście opcja, czy też wariant bardzo, ale to bardzo optymistyczny dla obecnego rządu.
0: Możemy się umówić, że dawno nie było sondażu, w którym obecny rząd utrzymuje władzę po kolejnych wyborach.
1: Tak.
0: I wydaje mi się, że patrząc z tej perspektywy, problem z tym, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz pisze jakieś posty czy nagrywa rolki, w których krytykuje rząd za to, że...
1: Ale własny rząd.
0: Własny rząd, tak. Bo nie będzie darmowej wody w restauracjach dla klientów. To naprawdę jest marginalny problem dla tego rządu. To dużo większym problemem dla tego rządu jest na przykład właśnie wspomniany tutaj przez nas w rozmowie prezydent Karol Nawrocki, który młotkuje pomysły fiskalne i nie pozwala, żeby ten budżet jakby ładnie się spiął, prawda?
1: Bo
0: to jest poważny problem.
1: Ale prezydent Nawrocki jest po drugiej stronie sporu politycznego i na prezydenta Nawrockiego, który jest po drugiej stronie tego sporu politycznego, po drugiej stronie barykady, ani premier Tusk, ani koalicja rządowa wpływu nie mają. Natomiast na członka własnego rządu, na własnego koalicjanta, no taki wpływ już powinien być. Nawet jeżeli to wyzwanie jest zupełnie innej skali.
0: Przetrwali wspólnie 3 lata, myślę, że spokojnie przetrwają jeszcze rok. Naprawdę byłoby niepoważnym po prostu tracić czas na tego typu spory.

0: Wiemy, jakim poparciem cieszy się Polska 2050, czy też około 1% chyba, tak? W granicach błędu statystycznego, można powiedzieć.
1: Znaczy zdecydowanie poniżej błędu statystycznego.
0: Poniżej błędu statystycznego, tak, tak. W związku z czym tutaj koncentrowanie się na tym, że minister Pełczyńska swoją działalnością szkodzi rządowi, naprawdę ten rząd ma dużo poważniejsze problemy i zgryzoty. Gdyby miał tylko takie, no to myślę, że w sytuacji, w której Donald Tusk traciłby czas na zajmowanie się ministrem Pełczyńskim, to byłaby sytuacja, w której premier Tusk ma większość konstytucyjną.
1: Ale panie
0: tak sobie
1: redaktorze,
0: wyobrażam gradację tematów w rządzie.
1: Ale to ja z uporem maniaka jednak będę drążyć ten wątek, bo znów, ja sobie zdaję sprawę z tego, że te wyzwania stojące przed rządem są o wiele poważniejsze. Natomiast myślę sobie, że przy tych bardzo poważnych wyzwaniach, z którymi rząd z wielu powodów sobie nie może poradzić, choćby dlatego, że nie ma wpływu na działania prezydenta Nawrockiego, ten obraz jednak tych ciągłych konfliktów wewnątrz rządu, myślę, że on na przykład w takim przekazie medialnym, w takim przekazie do wyborców, no on jednak mimo wszystko nie pomaga.
0: A ja będę się upierać, że to nie jest tak istotne jak ceny benzyny na przykład, tak? I że tutaj mnie bardziej opieszałość dziwi. Znaczy no, z perspektywy... Może zacznijmy od tego. Jak są rankingi popularności polityków, zaufania do polityków, to wiemy, kto zajmuje czołowe lokaty. Prezydent Karol Nawrocki cieszył się bardzo dużym zaufaniem, ale i dużym poziomem nieufności cieszą się najważniejsi liderzy partii. Dla mnie zawsze najciekawsze w tych badaniach jest stopień rozpoznawalności polityka. I tak w Polsce obecnie z polityków stuprocentową rozpoznawalnością cieszy się chyba czterech polityków. To jest Karol Nawrocki, Andrzej Duda wciąż, no bo był prezydentem przez 10 lat, Donald Tusk i Jarosław Kaczyński. Nikt inny nie ma stuprocentowej rozpoznawalności. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie rozpoznaje jakieś 30-40% wyborców. Kompletnie jej nie kojarzy. To naprawdę nie jest ważne. Jest problem bardzo wielu polityków. Tak? Wiceminister Gawkowski ma gigantyczny poziom braku rozpoznawalności. Ludzie nie wiedzą, kto to jest. Wielu polityków potyka się o ten problem. Powiedzielibyśmy czołowych polityków, dla nas jakoś tam istotnych, jako dla publicystów, prawda? Którym my poświęcamy czas na analizowanie ich wypowiedzi. Natomiast tak naprawdę z perspektywy wyborców nie są to poważni liderzy, których głos czy komentarz tak bardzo kształtowałby opinię publiczną.
1: No dobrze, to panie redaktorze, skoro wspomniał pan o tym rankingu, no i o opozycji Karola Nawrockiego, dosyć ciekawy artykuł, który możemy znaleźć na stronach Onetu. Pytanie, na ile to jest rzeczywiście rzecz ważna, istotna, nad którą warto się dziś pochylać. Tytuł mówi sam za siebie: prezydent Nawrocki traci armię wśród przyczyn kupczenia awansami. No i potem możemy doczytać: żołnierze zaufali Karolowi Nawrockiemu w ubiegłym roku. Przytłaczająca większość oddała na niego głos w drugiej turze wyborów prezydenta. Kupił to środowisko w kampanii wyborczej, posługując się takimi hasłami jak honor, ojczyzna, siła, przywiązanie do religii i tradycji. Czy dziś, po roku sprawowania urzędu, zwierzchnik sił zbrojnych nadal cieszy się takim samym zaufaniem żołnierzy? No i oczywiście potem możemy przeczytać, że nie. Wpływ na to miało wiele decyzji, między innymi właśnie wspomniane perturbacje dotyczące awansów oficerskich. Do tego oczywiście decyzja prezydenta dotycząca programu SAFE. Na ile to są ważne dla prezydenta sygnały? Czy to jest po prostu ciekawostka, ale nie mająca większego przełożenia realnej siły, jeżeli chodzi o obecną sytuację polityczną?
0: Też czytałem ten artykuł i on oczywiście no, jest tezą. Teza jest wymieniona w tytule. Faktycznie tam się forsuje tezę, że prezydent traci wojsko. Są tam wypowiedzi wojskowych. No na pewno dla prezydenta jako zwierzchnika sił zbrojnych mogłoby to być istotne. Tam też w tym artykule konflikt z ministrem Kosiniakiem-Kamyszem jest istotną osią.
1: No, czyli z tym politykiem, który miał być trochę takim łącznikiem.
0: Zgadza się, tak, tak. Więc to jest zupełnie jakby można powiedzieć, że wbrew prognozowanym scenariuszom. Natomiast... Na pytanie, czy prezydent traci wojsko, odpowiedziałbym, że to jest zbyt pochopnie stawiana teza, bo wojskowi są generalnie bardziej prawicowi niż mniej. I wydaje mi się, że gdyby znowu byli postawieni przed wyborem, czy poprzeć bardziej liberalnego polityka, czy bardziej prawicowego, to pewnie powiedzieliby, mamy zastrzeżenia, poprzemy tego bardziej prawicowego. Popularność dużą wśród wojskowych, to stwierdzam ze zgrozą, zdobył też Grzegorz Braun. Sam Grzegorz Braun zapowiada, że piąte miejsca na jego listach wyborczych to będą przedstawiciele służb mundurowych. No bardzo źle świadczy to.

0: naszym państwie, prawda? Bo tutaj jakby już w momencie, w którym mamy wprost siłę, która podważa politykę NATO, podważa nasz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, wojskowy, dzięki któremu też w dużej mierze jesteśmy w tak fantastycznej teraz sytuacji, w jakiej jesteśmy po tych 30 latach od obalenia komunizmu. I mamy sytuację, w której ci wojskowi, którzy powinni stać na straży tego sojuszu z USA, w jakiejś tam mierze mówią, chcielibyśmy czegoś zupełnie innego. Chcielibyśmy no, autonomii albo sojuszu z Rosją wprost wypowiedzianego, prawda? Więc tamte sympatie prawicowe są bardzo mocne. Też nie jestem pewien, czy one zawsze wynikają z sytuacji w wojsku. To mogą być osobiste przekonanie po prostu tych ludzi.
1: No, ale to oczywiście, tak, no ale to oczywiście też ma znaczenie, nawet jeżeli to są bardzo osobiste przekonania, ale jednak powinny
0: oficerach
1: mundurowych.
0: No tak, ale chodzi mi o to, że sytuacja w wojsku nie musi być tym czynnikiem, który sprawia, że oni głosują na jakąś konkretną partię, a może być na przykład stosunek do mniejszości seksualnych. Że to może być inny czynnik, który sprawia, że oddają finalnie taki głos i tak układają się ich sympatie.
1: To panie redaktorze,
0: po prostu ludzie o bardziej prawicowych sympatiach.
1: To tu musimy niestety przerwać. Jan Rojewski, Angora, Polityka. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Offset z Boeingiem podpisany. Amerykański gigant zainwestuje w wojskowe zakłady lotnicze w Łodzi. 27-latek z Belgii stanie przed polskim sądem. Mężczyzna odpowie za brutalne zabójstwo we Wrocławiu. Na koniec Wielka Brytania. Cały kraj ogarnęło szaleństwo związane z zaćmieniem słońca. Minęła 10. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Zaczynamy od Łodzi. W wojskowych zakładach lotniczych numer 1 podpisano umowy wykonawcze konieczne do realizacji offsetu przez firmę Boeing. Offset to zobowiązanie dostawcy do inwestycji w gospodarkę kraju kupującego. A główna umowa dotyczy śmigłowców Apache. Łódź stanie się centrum serwisowym amerykańskich maszyn, mówił obecny na uroczystości premier Donald Tusk.
4: Kiedy ponownie objęliśmy ster rządu w Polsce, powiedzieliśmy sobie, że my musimy absolutnie sfinalizować to marzenie o bezpieczniejszej Polsce, ale także marzenie o tym, aby tu w Łodzi powstało takie realne, prawdziwe centrum śmigłowcowe i to w skali nie tylko polskiej, ale europejskiej.
3: Centrum serwisowe to setki nowych miejsc pracy. Polska flota Apache będzie największą w Europie. Kupujemy 96 śmigłowców. Dokładnie 2 lata temu historyczny kontrakt z Boeingiem podpisał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa opiewa na 40 miliardów złotych. To największe jednorazowe zagraniczne zamówienie w historii Polski. 27-latek z Belgii podejrzany o zabójstwo młodego mężczyzny we Wrocławiu, przekazany polskim organom ścigania. Do zbrodni doszło pod koniec kwietnia. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym oraz europejskim nakazem aresztowania, mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji.
5: Mężczyzna też bezpośrednio po zdarzeniu opuścił granice naszego kraju i udał się do miejsca, gdzie na co dzień mieszkał. W miniony piątek miała miejsce ekstradycja tego Belga do Polski. W najbliższych dniach usłyszy zarzut udziału w zabójstwie, za które grozi mu dożywocie.
3: W tej sprawie wcześniej aresztowano 44-letnią kobietę. Ona usłyszała zarzut udziału w zabójstwie. W informacjach Kolumbia ratownicy poszukują osób uwięzionych pod gruzami budynków, które zawaliły się podczas trzęsienia ziemi. Ostatnie dane mówią, że zginęły co najmniej 164 osoby, a ponad 570 zostało rannych. Do wstrząsu o magnitudzie 7,4 doszło wczoraj. Epicentrum znajdowało się w pobliżu miejscowości San Jose, około 280 km na zachód od Bogoty. Po pierwszym wstrząsie było kilkadziesiąt wstrząsów wtórnych. Najbardziej ucierpiały miasta Cali i Pereira. Ratowników wspierają policjanci, żołnierze i wolontariusze. Mazowsze walczy ze skutkami silnych burz. W całym regionie strażacy interweniowali ponad 400 razy, w całym kraju blisko 700. Doszło do kilku bardzo groźnych zdarzeń, relacjonował na naszej antenie Wojciech Gralec, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej.
6: Tutaj między innymi wskutek zawalenia się takiego domku holenderskiego w powiecie makowskim 3 osoby zostały poszkodowane. Dodatkowo też piorun uderzył w powiecie piaseczyńskim w budynek domu dziecka, gdzie też ewakuowano 12 dzieci i 2 opiekunów. Nikt tutaj nie został ranny. Jak również został ewakuowany obóz harcerski w Warszawie w celach jakby zabezpieczenia przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.
3: Opady gradu i silny wiatr doprowadziły do przerw w dostawach prądu. Nad ranem w całej Polsce nie miało go wiele.

0: Tyle tysięcy gospodarstw, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
1: W kontekście awarii energetycznych dostaw prądu pozbawionych było ponad 18 tysięcy odbiorców, łącznie na terenie 4 województw, z czego ponownie najwięcej na Mazowszu, bo ponad 14 tysięcy. Oprócz tego województwo podlaskie, lubelskie i wielkopolskie.
0: I strażacy i firmy energetyczne wciąż pracują w terenie. Dziś pogoda ma być spokojniejsza. Na koniec Wielka Brytania i szaleństwo związane z zaćmieniem słońca. Okulary do obserwacji tego zjawiska znikają ze sklepowych półek. Ludzie wymieniają się informacjami o najlepszych punktach widokowych, a miłośnicy astronomii skrzykują się na wspólne oglądanie. Zaćmienie będzie najlepiej widoczne jutro. Relacja Anny Rączkowskiej.
2: Wielu Brytyjczyków wybiera się do Cornwalli i na pobliskie wyspy Scilly, położone na południowo-zachodnim krańcu kraju. To właśnie tam księżyc zasłoni nawet 96% tarczy słońca. Wielu obserwatorów chce oglądać zjawisko z plaż i nadmorskich klifów, skąd dobrze widać zachodni horyzont. Tego samego dnia Brytyjczyków czeka jeszcze jedna atrakcja. Kilka godzin po zaćmieniu na niebie pojawią się Perseidy, czyli meteory nazywane potocznie spadającymi gwiazdami. To będzie niezwykły dzień dla wszystkich, którzy lubią patrzeć w niebo. Najpierw zobaczymy częściowe zaćmienie słońca, a później jeden z najlepszych rojów meteorów w roku. To będzie robić wrażenie, mówił telewizji BBC Ben Marshall, kierownik obserwatorium Grisdale w północno-zachodniej Anglii. Eksperci przypominają, że zwykłe okulary przeciwsłoneczne nie chronią wzroku podczas zaćmienia. Potrzebne są specjalne okulary z filtrem przeznaczonym do bezpośredniej obserwacji słońca. W wielu brytyjskich sklepach już ich brakuje.
0: No, w Polsce też mamy szansę zobaczyć i Perseidy, i zaćmienie słońca. Z naszej perspektywy księżyc zasłoni ponad 80% słonecznej tarczy.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przelotny deszcz pojawi się dziś na północy w pasie od Pomorza Zachodniego aż po Podlasie. Poza tym będzie pogodnie. Na termometrach od 18 stopni w Suwałkach i Koszalinie do 25 w Rzeszowie. W centrum od 20 do 22.
4: Reklama.
5: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: O reklamie. Autopromocja.
11: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
12: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
11: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
12: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
11: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania. To nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
12: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
11: i Michał Strzałkowski.
3: Autopromocja.
13: Dzień w Polskim Radiu 24.
14: 8 minut po godzinie 10.
3: Polskie Radio 24.

0: I już teraz na antenie Polskiego Radia 24 wybieramy się w Tatry. Pan Tomasz Zając, Tatrzański Park Narodowy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Panie Tomaszu, powiedzieć, że Tatry przeżywają teraz oblężenie, to chyba nic nie powiedzieć. Przynajmniej opierając się na zdjęciach, obrazkach, które możemy w tej chwili na bieżąco oglądać i podziwiać, jak wygląda ta turystyczna nawałnica przewalająca się przez Tatry, bo to jest chyba trafne określenie.
1: No zgadza się, no mamy ten najbardziej korzystny okres, długi dzień, stabilną pogodę, no i środek wakacji, więc jest wielu turystów, którzy postanowili wybrać się w Tatry. Część z nich korzysta z tych niżej położonych miejsc, cieszy się przyrodą reglową, idzie nadmorskie oko do Doliny Greglowych, do Doliny Kościeliskiej. No ale mamy też mnóstwo turystów, którzy wybierają te ambitniejsze cele, idą na Orlą Perć, na Rysy, na Giewont, no i tam tworzą nam się, szczególnie gdzie są sztuczne ułatwienia, te kolejki, no i trzeba wykazać się dużą cierpliwością, żeby no, jakiś szczyt zdobyć.
0: No ale spoglądam sobie na przykład w tej chwili na zdjęcia przedstawiające halę gąsienicową. Przy okazji przepiękna kolorystyka wierzbówki Kiprzycy, jeżeli dobrze odczytuję. Tylko tyle, że trudno skupić wzrok na tych walorach krajobrazowych, patrząc na ten gigantyczny potok, właściwie gigantyczną rzekę ludzi. No i zastanawiam się, czy w tej sytuacji no, wypoczynek w Tatrach, zwiedzanie tych najbardziej znanych turystycznych punktów, czy to jest jeszcze przyjemność?
1: No tutaj trzeba się nad tym oczywiście zastanowić. Jeżeli chodzi o samą wierzbówkę, to tak jak krokus jest symbolem wiosny, tak symbolem końca lata w Tatrach jest właśnie wierzbówka Kiprzyca, która kwitnie na piękny różowy kolor i z tym amfiteatrem szczytów otaczającym halę gąsienicową tworzy niezapomniane krajobrazy. W związku z tym no, wielu turystów jest chętnych, żeby się właśnie w tamten rejon wybrać. No i tak naprawdę od samego rana przychodzą, robią zdjęcia. No jeżeli chodzi o samą przyjemność, no to już jest kwestia indywidualnej oceny. Mamy wielu turystów, którzy samotnie jakby boją się chodzić po górach, a jak jest troszkę więcej osób, to czują się z tym lepiej. Nie wszyscy jakby przychodzą w te Tatry, żeby poczuć samotność czy ten kontakt z przyrodą.
0: A to jest jeszcze możliwe, przepraszam, że tak zapytam?
1: No w tym okresie jest to bardzo trudne, bo tak naprawdę nawet na tych najmniej popularnych szlakach no teraz kogoś spotkamy, ale tak jak mówię, to są takie 3 tygodnie, gdzie mamy szczyt tego ruchu turystycznego, a jeszcze to wszystko sprzęgło się ze znakomitą pogodą, bo trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że w tym momencie, no poza tym, że było dosyć upalnie, no to ta pogoda była w miarę jak na Tatry stabilna. Można było ją w miarę przewidzieć, więc no jakby to jest ten czas, kiedy powinniśmy realizować te górskie cele. No niestety tutaj jakby przeszkodą stają się też inni turyści, no ale w tym momencie nie mamy jakichś narzędzi, żeby ograniczyć ten ruch turystyczny. Nie ma nawet takich pomysłów, żeby takie ograniczenia wprowadzić, bo jednak tak jak pan sam zauważył, no ci ludzie gromadzą się w pewnych miejscach. No i z punktu widzenia przyrody, parku, no to tak naprawdę jest to w miarę korzystne, że ten ruch, mówiąc tak fachowo, jest dość mocno skanalizowany, że ci ludzie nie rozchodzą nam się na boki, bo jakby to by był dla nas jako parku narodowego największy problem, jakbyśmy mieli tych ludzi wszędzie. A póki są oni w dużej ilości, ale w wybranych miejscach, no to z punktu widzenia ochrony przyrody jest to na pewno korzystniejsze niż, tak jak powiedziałem, by byli wszędzie.
0: 5 milionów osób tyle co roku odwiedza, mniej więcej tyle co roku odwiedza Tatrzański Park Narodowy. Zobaczymy, czy po tegorocznych wakacjach i pod koniec roku okaże się, że być może ta liczba jest jednak trochę większa. Natomiast chciałem też zapytać o zachowanie niektórych turystów, no bo mówimy o potężnej rzeszy, 5 milionów osób. Natomiast zdarzają się no, takie wypadki, czy też takie incydenty, które stają się głośne w całej Polsce. Właściwie możemy z pamięci wymienić co najmniej kilka, czyli chociażby kąpiele w Morskim Oku. Możemy do tego dorzucić na przykład turystę, który postanowił wspiąć się na jeden z dźwigarów od kolejki górskiej, jeżeli dobrze pamiętam. Mieliśmy również swobodnie biegające zwierzęta na tych turystycznych trasach. No i wiele innych przykładów.

0: dziwnych, szokujących, kompletnie nieodpowiedzialnych zachowań turystów?
1: No jeżeli chodzi o zwierzęta, to tutaj bym nie podciągał pod zachowania turystów, bo pamiętajmy, że jesteśmy na terenie Parku Narodowego i tutaj zwierzęta, które w parku żyją, to przy szlaku, na szlaku, a też jak ostatnie dni pokazują, w pobliżu miasta możemy spotkać i to nie jest rzecz dziwna i ona powtarza się od lat. Natomiast inną sprawą jest przestrzeganie przepisów parkowych, no bo wchodząc na teren parku, zobowiązujemy się do przestrzegania pewnych reguł, które są podawane na biletach, które są podawane na piktogramach, są łatwo dostępne. No i jakby tutaj każdy, kto wchodzi do tego parku, jest świadomy, jakie są w nim zasady.
0: Powinien być.
1: Przynajmniej powinien być, ale myślę, że jest świadomy, tylko kwestia jest tego, że ludzie z premedytacją te przepisy łamią. U nas ta kara to jest 500 zł maksymalnie za wykroczenie, także ona jest stosunkowo niska. No i dla części turystów no, jest śmiesznie niska, dlatego łamią przepisy. Bo z racji tych wysokich temperatur bardzo często lądują w stawach, kąpią się, no, zanieczyszczają, niszczą nam nadbrzeże. No więc to są takie te grzechy, które co roku się rzeczywiście powtarzają. No, część turystów też jest nieprzygotowanych do tych wysokogórskich wędrówek. Pojawiły się teraz zdjęcia tam gdzieś z rysów turysty, który gdzieś przemierzał w kroksach jakby te szlaki, ale...
0: No to przepraszam, ja mam ciekawsze zdjęcie, bo ja mam z kolei zdjęcie rodziców, którzy prowadzą no, naprawdę małe, kilkuletnie dziecko, dziewczynkę w japonkach. Trasa na rysy.
1: No tak, no to są takie przypadki, które od lat jakby internet obiegają. One oczywiście są pojedyncze. To na szczęście tak jest, że to nie są zdarzenia, które jakby masowo się pojawiają, tylko to są pojedyncze osoby, tak zwane kwiatki, jak to możemy określić. Natomiast większość turystów, przynajmniej z moich obserwacji, do tych wycieczek górskich jest dobrze przygotowanych. Mają odpowiednie obuwie, mają odpowiedni sprzęt. Rzadziej już niż dawniej pojawiają nam się turyści z jakimiś reklamówkami. Raczej są z plecakami. Mają powiedzmy buty trekkingowe, jakieś tam powiedzmy taką odzież odpowiednią do takich wyjść. No i jakby to buduje serce. Coraz więcej osób też nosi w te wyżej położone, trudniejsze szlaki kaski. To też jest taka tendencja, którą obserwuję od kilku lat. No ale zawsze pojawiają się te osoby, które są negatywnymi przykładami. Tak jak pan właśnie tutaj powiedział, te sandały czy te japonki. No ale na szczęście jest ich coraz mniej.
0: To ja bym jeszcze powrócił w takim razie, bo tu możemy mówić o, no, delikatnie rzecz biorąc, pewnej nierozwadze albo niewiedzy. Natomiast jeżeli mówimy o tych turystach, którzy świadomie łamią przepisy, no chociażby kąpiele w Morskim Oku i bardzo często to jest łamanie przepisów po to, żeby zrobić sobie filmik albo zdjęcie i wrzucić to potem na media społecznościowe, no to zastanawiam się, czy na przykład tutaj rozwiązaniem nie byłoby jednak sprawienie, że ta kara byłaby trochę wyższa niż 500 zł.
1: No tutaj to nie pytanie niestety do mnie, bo to jakby...
0: Ja wiem, że to jest poważniejsza ustawy. Sprawa przepisów, tak.
1: Tak, więc no, według mnie no, tutaj jakby kwestia jest jak, przede wszystkim egzekwowania, no bo to jest jakby nad Morskim Okiem skala tak bardzo duża, że nam jako służbom parku trudno jest wyegzekwować od tych turystów właśnie no, w tak dużej ilości, jak oni tam wchodzą do tego stawu, no, żeby tego nie robili. No i to jest kwestia bardziej tego. No oczywiście same kary...
0: Jest was za mało, przepraszam, tak zapytam?
1: No troszkę tak, jak na taką ilość osób troszkę jest nas mało i rzeczywiście trudno nam to wszystko jest tak do końca upilnować i staramy się też, przede wszystkim ja jako dział edukacji, bo w takim dziale pracuję, no staramy się docierać do ludzi, przemawiać argumentami, dlaczego nie powinni tak robić. No i staramy się, żeby oni jednak świadomie chodzili po tych Tatrach, no i nie łamali nam tych przepisów po prostu.
0: No i jakie są odpowiedzi, albo jaki jest odzew na tego typu działania?
1: No, w dużej mierze jest tak, że ci turyści są świadomi, że łamią, wiedzą dlaczego, no ale mimo wszystko jakoś no, tej wrażliwości trochę w naszym narodzie brakuje, szczególnie no, jak jest bardzo gorąco, no bo ludzi jednak kusi to,

0: żeby do tych stawów wchodzić.
1: Kiedy odetchniecie, no nie powiem, że już tak absolutnie z ulgą, ale jednak będziecie mieli trochę spokojniejsze patrole, czy też spokojniejszą pracę. Gdy skończą się wakacje? Czy to potrwa
0: Myślę,
1: trochę dłużej?
0: Myślę, że już w przyszłym tygodniu, bo ten sezon potrwa u nas w Tatrach mniej więcej do 17 sierpnia. No i myślę, że po tym okresie będzie spokojniej. Na pewno nie będzie tak, że ludzi będzie brakować, bo jeżeli będą dni z ładną, słoneczną pogodą, to cały czas tych ludzi będzie dużo. Natomiast no, pewnie to się będzie ograniczać bardziej do weekendów i wtedy będzie dobrze.
1: To na koniec jeszcze jedno pytanie dotyczące tego, kiedy najlepiej jechać w Tatry? I nie myślę teraz o sezonie już takim zimowym, narciarskim, ale właśnie o takiej wyprawie, no, bardziej podziwianie przyrody, spacerowanie, no i być może w bardziej komfortowych warunkach, czyli nie w takim tłumie jak teraz.
0: To trzeba sobie zdawać sprawę, że Tatry są górami wyjątkowymi w skali polskiej, są najwyższym pasmem o charakterze alpejskim, więc mamy tutaj co roku mnóstwo turystów i zawsze jak jest piękna pogoda, zawsze jak jest taki słoneczny weekend, no to ludzi nie brakuje, ale na pewno te okresy przedwakacyjne, czyli czerwiec, gdzie jest stabilniejsza pogoda, wrzesień i październik, no to jest ten czas, kiedy tych turystów jest znacznie mniej.
1: No to w takim razie wiemy, kiedy w Tatry się wybierać, wiemy, jak reagować, albo inaczej, jak się w Tatrach nie zachowywać, chociaż no, te przypadki, te obrazki niestety cały czas możemy śledzić na bieżąco. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Pan Tomasz Zając, Tatrzański Park Narodowy. No i oczywiście życzę więcej spokoju i mniej niesfornych turystów.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
2: Polskie Radio 24.
3: Słowem wszystko.
1: Było o aktywnym wypoczynku, to teraz trochę wyżej zawiesimy poprzeczkę. Będzie o aktywnym, bardzo aktywnym sporcie. Bez wątpienia dla zawodników bardzo wyczerpującym, ale jakże przyjemnym w oglądaniu, w odbiorze, jeżeli chodzi z kolei o widzów. Tym bardziej, jeżeli te spotkania kończą się zwycięstwem naszych reprezentantów. Pan Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tenis Klub. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
1: Niewyspany?
4: No troszkę, tak. Chociaż można powiedzieć, że Iga zadbała o nasze dobre samopoczucie, bo ten mecz nie był zbyt długi. Dokładnie, jeśli pamiętam, niecałą godzinkę. Także wydaje mi się, że warto było zarwać.
1: No, ja nie ukrywam, że jednak oddałem się Morfeuszowi w tym czasie. Natomiast czytając dziś komentarze, dwie rzeczy jak gdyby pojawiają się jako takie główne zdania albo główne przesłanie. No, pierwsza to jest oczywiście ta, że to było bezapelacyjne zwycięstwo Igi Świątek. Zresztą ten czas, o którym pan powiedział, jest tego chyba najlepszym dowodem. No i drugi komentarz, który można w wielu miejscach zobaczyć, wróciła dobra Iga Świątek, za którą tęskniliśmy.
4: Na pewno. Rzeczywiście ten mecz z Dianą Schneider potwierdził to, co zobaczyliśmy już w poprzednich meczach w Toronto i to jest niewątpliwie bardzo dobry prognostyk, bo dawno nie widzieliśmy Igi w tak dobrej dyspozycji, by cztery kolejne pojedynki wygrać i to nie tylko wygrać, ale wygrać w jakimś stylu. I to jest coś, co napawa niewątpliwie optymizmem. Aczkolwiek ja zawsze staram się troszkę tonować z jednej strony także krytykę, która często na Igę spada, ale tak samo i takie zachwyty i entuzjazm, bo to nie po jednym turnieju Rzym zbudowano. Także wydaje mi się, że to sama też Iga podkreślała po tym zwycięstwie nad Dianą Schneider, że to jest pewien proces, który ona razem z trenerem Francisco Roiciem, co paradoksalnie Hiszpana przecież nie ma w ogóle w Toronto, ale ten proces trwa już od dobrych kilku miesięcy i właśnie sama Iga mówiła o tym, że ma wrażenie, że dochodzi właśnie teraz do tego poziomu, który oni sobie razem z trenerem Roiciem wymyślili. I to jest oczywiście niezwykle obiecujące, niezwykle pozytywne w kontekście, wiemy to oczywiście, za chwilę Iga będzie się przenosiła do Ohio, czyli do Cincinnati, gdzie broni tytułu jednego z trzech wygranych turniejów w zeszłym roku, a chwilę później, czyli od 30.

0: 20 sierpnia będzie grała w Nowym Jorku w turnieju US Open i w ostatnim wielkoszlemowym turnieju tego roku. Także to wszystko jest jakby razem składając bardzo, są to ważne informacje dla samej Iggy, a oczywiście też i dla jej kibiców.
1: Ale zanim te kolejne turnieje, to oczywiście najpierw jeszcze ciąg dalszy tego, co możemy teraz oglądać w Toronto. Przed nami półfinał Elina Świtolina. Możemy być optymistami przed, no właśnie, przed tym najbliższym meczem, czy no już tak trochę popuszczając wodze fantazji przed dwoma kolejnymi meczami, bo już myślałem delikatnie o finale.
0: Tu
1: czy będzie pan studził emocje?
0: Znowu będę studził emocje, dlatego że pamiętamy dokładnie bardzo podobny przebieg turnieju w Rzymie, Italian Open, i tam również było spotkanie półfinałowe Iggy z Eliną Świtoliną, gdzie już też wszyscy myśleli, o, wreszcie mamy tą starą, dobrą Igę. Wreszcie za chwilę będzie kolejny finał, być może puchar. Tam skończyło się niestety nie po myśli Iggy. Po ciężkim meczu Iga przegrała ten pojedynek z Ukrainką. Także ja dlatego będę studził, bo proszę pamiętać, tenis jest strasznie specyficznym sportem. Tak? I tam czasami rzeczywiście decyduje kilka piłek o tym, że jednak ten mecz nie toczy się tak, jak myśmy sobie to wymyślili. I w związku z powyższym tutaj też będę ostrożny. Oczywiście po tym, co już Iga w Toronto pokazała, no naprawdę można patrzeć na to z takim już lekkim uśmiechem, z lekkim, bym powiedział, widać te pozytywy, szczególnie w kontekście tych poprzednich turniejów, bo ja to odnoszę cały czas do choćby do ostatniego meczu na Wimbledonie z Aleksandrą Jalą, no, który na pewno nie był tak pozytywny, wręcz bym powiedział, mógł nastrajać troszkę przygnębiająco. Natomiast to, co Iga pokazuje teraz w Kanadzie, jest naprawdę budujące i wydaje mi się, że wreszcie widać efekty współpracy z Francisco Rojciem, których wcześniej, powiedzmy, trudno było zauważyć. Także spokojnie, no, nie wiem, czy uda się oczywiście wygrać ze Świtoliną, nie wiem, czy uda się zdobyć tytuł w Toronto, ale już jakby Iga naprawdę wchodzi na ten wyższy poziom i te kolejne cztery kolejne wygrane mecze troszkę przypominają nam to, co Iga pokazywała w poprzednich sezonach, no powiedzmy w sezonach 22, 23, 24. Tak?
1: Ale to w takim razie jeszcze zapytam o to, o czym pan wspomniał, czyli o te doświadczenia Igi Świątek ze Świtoliną. No, na ile to poprzednie spotkanie jest dowodem na to, że być może Świtolina nie do końca idzie ze Świątek leży, no, a na ile to było po prostu potknięcie i nic więcej?
0: Znaczy na pewno Świtolina idzie do końca nie leży, ale z drugiej strony oczywiście Iga cały czas jest i nie przestaje być czołową tenisistką świata i ona ma prawo nie obawiać się nikogo. I wydaje mi się, że o ile na kortach ziemnych, na Foro Italico troszkę ta nawierzchnia i moment rozgrywania tego meczu wieczorem, ciężkie korty, wolne sprzyjały Ukraińce, o tyle mam takie wrażenie, że szybsza nawierzchnia, jaką jest twardy kort w Toronto, będzie sprzyjał ze Świątek. Także tutaj już taki pierwszy lekkie wskazanie w stronę Igi jest. Natomiast tak jak mówię, no, Świtolina to też jest czołowa tenisistka. To ja się spodziewam bardzo dobrego meczu, no ale sama Iga często podkreśla jedną rzecz, że tenis polega na tym, by grać swoją grę. By grać swoją grę, swoje uderzenia, trzeba mieć pewność. Tej pewności przez ostatnie miesiące było no, nie za wiele, powiedzmy to tak. Natomiast to, co się stało w Toronto, te cztery wygrane, bardzo pewnie wygrane mecze, bez wątpienia dają bardzo duży pakiet pewności siebie Idze i myślę, że to może też zadecydować w tym pojedynku półfinałowym z Ukrainką.
1: To w takim razie jesteśmy delikatnymi, ale jednak optymistami. Pan Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tennis Club. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
2: Reklama. Reklama.

0: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
3: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
4: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: W okupowanej Polsce działało państwo podziemne, unikalne w dziejach świata. To dzięki ich odwadze przetrwały słowa, wiara i nadzieja. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego zachowuje i udostępnia świadectwa tamtych dni. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego. Organizacja pożytku publicznego. Ocalić pamięć dla przyszłych pokoleń.
6: Pamiętamy.
4: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 10.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Polska buduje największe w Europie centrum serwisowe dla śmigłowców Apache. Umowa offsetowa z amerykańskim Boeingiem wskazuje, że tym centrum będą wojskowe zakłady lotnicze numer 1 w Łodzi. Dziś podpisano tam stosowne umowy wykonawcze. Główny kontrakt to zakup 96 śmigłowców Apache, przypominał obecny na uroczystości wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
8: Polska zdecydowała się na zakup śmigłowców Apache w najnowszej konfiguracji E. To są najnowsze śmigłowce na świecie o największej sile uderzeniowej, które będą dumą Wojska Polskiego przez wiele, wiele lat.
7: Umowa opiewa na 40 miliardów złotych. To największe jednorazowe zagraniczne zamówienie w historii Polski. Kontrakt podpisał dokładnie 2 lata temu szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Silne burze przeszły przez Mazowsze, w tym Warszawę. Na Bielanach ewakuowano obóz harcerski. Zostaliśmy wezwani późnym wieczorem, bo nad stolicę nadciągała kolejna burza, informuje Paweł Redzik z Warszawskiej Straży Pożarnej.
9: Strażacy przybyli na miejsce, potwierdzili zagrożenie i pojazdami typu bus lub mini autobus przewieźli w bezpieczne miejsce. Nikomu nic się nie stało, ewakuowano 19 dzieci oraz 3 opiekunów.
7: Strażacy interweniowali ostatniej doby ponad 700 razy, najczęściej na Mazowszu. Energetycy wciąż pracują, by do wszystkich domów popłynął prąd. Z powodu suszy i upałów owoców i warzyw jest coraz mniej i są coraz droższe. Choć ceny zmieniają się każdego dnia, to za codzienne zakupy na targowiskach trzeba płacić odczuwalnie więcej.
10: Owoce są bardzo drogie. Owoce są na tego, śliwka, żeby kosztowała w sierpniu 8-9 zł, no to jest nie do pomyślenia.
11: Tydzień temu kupowałam wiśnie tutaj na 12 zł, dzisiaj są na 14.
12: Pomidory są tanie, ogóreczki tanie, a tak to z owoców właśnie to drogie. Czy porzeczka, czy tego tam 13-15 zł, czy borówka 20-30 zł za kilogram, to jest drogo.
7: Słyszymy od kupujących w Łodzi. Część klientów nie tylko tam zwraca uwagę, że wielu sprzedawców na bazarach nie podaje cen na stoiskach i liczy zakupy wedle uznania. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że to niezgodne z prawem. Równoważnia, tunel i płotki. Wszystko dla czworonogów. Na osiedlu Marianki w Świeciu w Kujawsko-Pomorskiem powstał plac zabaw dla zwierząt.
13: W tunelu chodzi też... Lubi.
14: Znajdują się m.in. przeszkody, zjeżdżalnie, równoważnie.
15: Pewnie, że jakieś atrakcje i pies się pewnie wybiega i także właściciele będą zadowoleni.
7: Psi plac zabaw jest monitorowany. Cieszy się ogromnym zainteresowaniem.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
16: Za 27 minut godzina 11.
4: Komentarz.
16: A naszym gościem jest pan profesor Robert Rajczyk, Uniwersytet Śląski. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, a także Instytut Europy Środkowej w Lublinie.

0: linię.
1: To dodajemy. Panie profesorze, tematem będą Węgry, właściwie to, co w tej chwili dzieje się na Węgrzech. Przed nami wybór nowego prezydenta. Tisza, czyli rządząca partia, złożyła taki wniosek. Co ciekawe, jest w tych wyborach prezydenckich jest tak naprawdę tylko jeden kandydat, András Baka, zgłoszony właśnie przez Tiszę. Opozycja, czyli partia Viktora Orbana, postanowiła te wybory zbojkotować, nie wystawiła własnego kandydata. O co chodzi w tych wyborach, w których właśnie startuje tylko jeden kandydat, więc właściwie to, kto te wybory wygra, jest chyba sprawą przesądzoną?
2: Oczywiście, że jest przesądzoną. W pierwszej turze głosowania wymagana jest większość 2/3 głosów i TISA taką większość posiada oczywiście. Natomiast to, że jest zgłoszony jeden kandydat w wyborach, to wcale nie jest żadna szczególna rzecz. Do tej pory w węgierskich wyborach, a mam tu na myśli głosowanie od 90 roku, czterokrotnie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, gdzie opozycja nie wystawiła własnego kandydata, bo albo nie była na tyle silna, żeby była w stanie go wystawić, albo tak jak teraz bojkotowała głosowanie.
1: Co to oznacza dla Węgier? Na ile rzeczywiście urząd prezydenta jest istotny, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w węgierskiej polityce?
2: Urząd prezydenta w węgierskim systemie konstytucyjnym ma stosunkowo słabą pozycję. W zasadzie pełni przede wszystkim funkcje reprezentacyjne. Na dodatek mandat samego prezydenta pochodzi nie z wyborów powszechnych, czyli nie jest wybierany ten prezydent przez naród, a przez parlament, czyli są to wybory pośrednie. No to w tym sensie oczywiście do tego jeszcze należy uwzględnić okoliczności, w jakich ten wybór się dokonuje, a mianowicie zgodnie z 17 nowelizacją ustawy zasadniczej Węgier, prezydent dziś wybrany, o 14 mają być wybory, o 15 ma być zaprzysiężenie i przemówienie nowo wybranego prezydenta. To jest prezydent, który będzie swoją funkcję pełnił tymczasowo, tak mówi 17 nowelizacja ustawy zasadniczej, nie dłużej niż 5 lat do czasu uchwalenia nowej konstytucji, a w mediach pojawiają się już doniesienia o tym, że być może ta konstytucja będzie za 2 lata. Zresztą premier Peter Modior bardzo mocno dąży do tego, żeby ta debata konstytucyjna rozpoczęła się już we wrześniu, już jesienią, więc rzeczywiście ta pozycja polityczna dziś wybranego prezydenta no i tak nie będzie zbyt mocna, bo można powiedzieć, że będzie to tymczasowy prezydent, choć oczywiście z przysługującymi mu wszystkimi prerogatywami.
1: A dlaczego do tych wyborów prezydenckich w ogóle teraz doszło? No bo możemy znaleźć takie adnotacje. Zresztą mam wrażenie, że ten fakt jakoś nie spotkał się z większym zainteresowaniem w polskich mediach, iż do tej pory urzędujący prezydent, wybrany jeszcze za czasów rządów Viktora Orbana, on ustąpił ze stanowiska za sprawą poprawki do konstytucji, która właśnie przewidywała usunięcie go z urzędu prezydenta. Ta poprawka została przyjęta 13 lipca, więc możemy powiedzieć, że to wszystko dzieje się naprawdę w tempie ekspresowym. 13 lipca została przyjęta ta poprawka do konstytucji, a już 20 lipca wygasł mandat poprzedniego prezydenta. Dlaczego do tego doszło?
2: Ponieważ większość rządząca, czyli partia TISA, od momentu, w którym wygrała wybory 12 kwietnia, ustami swojego lidera, a obecnego premiera Petera Modiora, domagała się przede wszystkim rezygnacji prezydenta, ale też wszystkich innych funkcjonariuszy przewodniczących naczelnych organów państwa, z wyjątkiem prezesa Banku Centralnego, twierdząc, że są to, tutaj cytat, marionetki poprzedniego reżimu. No i domagali się tego odwołania. Prezydent stał na stanowisku, że nie ma podstaw prawnych, żeby rezygnował ze swojego mandatu, w związku z czym TISA zdecydowała się znowelizować konstytucję i jednym zdaniem, konkretnie ustawę zasadniczą, będąc precyzyjnym, jednym zdaniem zapisała, że dzień po wejściu w życie 17 nowelizacji ustawy zasadniczej wygasa mandat dotychczasowego prezydenta. Opozycja, czyli poprzednia koalicja rządząca, między innymi Fidesz i KDNP, nie uznają, kwestionują legalność wygaszenia tej kadencji, stąd też bojkot dzisiejszego głosowania.
1: Na ile jeszcze rzeczywiście należy tutaj uważnie się wsłuchać w różnego rodzaju komentarze dotyczące wyboru tego nowego już prezydenta? Ja spoglądam na Interię, tam tekst poświęcony właśnie tym dzisiejszym

0: wyborom, że i między innymi komentarz, że no, nowy prezydent będzie narażony na śmieszność, zważywszy na okoliczności jego wyboru, no, a także na fakt, iż właśnie jest już jak gdyby z góry traktowany jako prezydent tymczasowy, czyli prezydent w rozumieniu krytyków całego tego przedsięwzięcia, no jako prezydent nie do końca na poważnie.
1: No, oczywiście opozycja ma wilcze prawo kwestionować wszelkie działania partii rządzącej i tak się dzieje. Natomiast tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że Ondrej Boko, który najprawdopodobniej, no bo oczywiście różne rzeczy mogą się zdarzyć, przynajmniej czysto teoretycznie, ale najprawdopodobniej zostanie 8. węgierskim prezydentem. W 2009 roku został wybrany prezesem Sądu Najwyższego, przy czym był łaskaw skrytykować zmiany w systemie wymiaru sprawiedliwości, które wówczas po objęciu rządu w 2010 roku zapowiadał Viktor Orban i wraz z wejściem w życie nowej ustawy zasadniczej w 2011 roku został odwołany z funkcji, ale to odwołanie nastąpiło w bardzo podobny sposób, w jaki zakończono kadencję poprzedniego węgierskiego prezydenta Tomasza Sulyoka. Po prostu zapisano w tej ustawie zasadniczej, że następnego dnia od wejścia w życie ustawy zasadniczej Sąd Najwyższy zmienia swoją nazwę na Kuria, w związku z czym no, prezes przestaje być prezesem, bo już nie ma takiego organu. I to jest między innymi jeden z argumentów podnoszony przez opozycję, że nowy prezydent właśnie będzie wybrany dokładnie w bardzo podobnym mechanizmie, dzięki któremu został wcześniej odwołany, skrócona jego kadencja, bardzo podobnie jak w przypadku poprzedniego węgierskiego prezydenta. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że po tym odwołaniu Ondrej Boko zaskarżył to swoje odwołanie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który dwukrotnie w 2014 i 2016 roku przyznał mu rację.
0: No to w takim razie, trochę wychodząc oczywiście od tych dzisiejszych wyborów prezydenckich, jak można ocenić te miesiące rządów partii TISA, no i rządów premiera Madżara?
1: No jest taka strona internetowa Promise Monitor, na którym można zobaczyć, jak dużo zrealizowanych w ciągu 3 miesięcy zostało obietnic przedwyborczych TISA. Oczywiście tam zdaje się dziennikarze i działacze, aktywiści, między innymi także i Wysp TISA, czyli wolontariusze, którzy pomogli wygrać wybory Peterowi Modiarowi i jego partii, twierdzą, że tych obietnic było ponad 1000. Na razie zrealizowano, zdaje się, około 90, natomiast w głównej mierze dotyczą one przywracania praworządności i ten proces rzeczywiście postępuje, jest bardzo dynamiczny. Mamy nowe rozwiązania prawne, takie jak na przykład Krajowe Biuro Odzyskiwania Majątku i Ochrony Mienia, które ma się zająć odzyskiwaniem nielegalnie przejętego majątku publicznego w okresie ostatnich 16 lat. Mamy nowelizację konstytucji, ustawy zasadniczej, mamy nowego prezydenta, mamy zapowiedź nowej konstytucji, mamy też ograniczenia w kadencyjności na stanowisku premiera i na przykład także ograniczenia w kadencyjności pełnienia mandatów parlamentarnych. Więc jeśli chodzi o takie zmiany zasadnicze, ustrojowe, to rzeczywiście sporo się dzieje, ale sama historia związana z wymianą prezydenta, tak to nazwijmy potocznie, pokazała jedną rzecz. Po pierwsze, że tak jakby trochę partia rządząca nie była przygotowana, bo gdyby rzeczywiście następnego dnia po wyborach prezydent Tomasz Sulyok zgodnie z sugestią premiera Modiora, jeszcze wówczas nie premiera, tylko lidera zwycięskiego ugrupowania, zrezygnował ze stanowiska, to TISA w zasadzie nie była przygotowana do obsadzenia tej funkcji, ponieważ tuż po tym, jak zakończyła się przedwcześnie kadencja Tomasza Sulyoka, padła propozycja, aby prezydentem wybrać arcymistrzynię światowej sławy, szachistkę Judith Polgar. Niestety no, nie obyło się bez kontrowersji. Ta kandydatura wzbudziła emocje głównie dlatego, że nie odbyły się zapowiadane czy obiecywane przez Petera Modiara konsultacje społeczne. Potem trochę trwało wyłanianie kandydatów. W ostatnią sobotę frakcja TISY, najprawdopodobniej takie są przecieki z obrad parlamentarzystów, miała do dyspozycji 10 kandydatów.

kandydatów, z którymi rozmawiało kierownictwo partii rządzącej, wybrano z trzech właśnie Ondrosza Bokę.

0: polityczny, z którym no, trzeba się liczyć, bo inaczej nastąpi coś, co no, taka porażka, rodzaj kompromitacji komunikacyjnej, której Peter Modior doświadczył właśnie po fiasku nominacji Judith Polgar.
1: To teraz chciałbym zapytać o drugą stronę sceny politycznej. Co się w tej chwili dzieje z Viktorem Orbanem? Znaczy oprócz tych dosyć sensacyjnych doniesień mówiących o tym, że Viktor Orban być może zamieni wielką politykę na świat futbolu. Jest mowa o jakichś rozmowach z władzami FIFA. Sama partia Fidesz bardzo mocno temu zaprzecza, no ale być może coś jest na rzeczy, znając też zainteresowanie Viktora Orbana piłką nożną, co zresztą miało bardzo realne przełożenie na to, jak futbol traktowany był za jego rządów, choćby na Węgrzech. Jak teraz wygląda sytuacja Fideszu i samego byłego premiera?
0: Pojawiają się też doniesienia medialne dotyczące tego, że mógłby ewentualnie, czy chciałby objąć jakieś wysokie stanowisko w FIFA, ale także jeden z dziennikarzy śledczych, chyba najbardziej znany i taki dobrze poinformowany węgierski dziennikarz śledczy Szabol Czpany, wspominał nawet, że być może zabiega za pośrednictwem swoich kontaktów w Stanach Zjednoczonych i w Argentynie o stanowisko zastępcy sekretarza generalnego ONZ-u. Tymczasem w ostatni weekend w mediach, w prasie węgierskiej pojawiały się informacje o tym, że Viktor Orban jest w sąsiedniej Serbii, tam w miejscowości Gucza jest taki bardzo znany na świecie festiwal trąbki, więc tam raczył się miejscowymi alkoholami i sobie biesiadował ze swoimi nie tyle współpracownikami, był tam zdaje się jakiś były dyrektor wykonawczy węgierskiego MOL-a i parę innych osób bliskich towarzysko biznesowo czy politycznie Viktorowi Orbanowi. Natomiast w samej węgierskiej polityce rzeczywiście Fidesz, powiedzmy, spadek poparcia się ustabilizował mniej więcej na poziomie około 20%, chociaż z najnowszych badań wykonanych pod koniec lipca przez taką bardzo wiarygodną sondażownię, która najlepiej przepowiedziała wyniki wyborów z 12 kwietnia, wynika, że gdyby z Fideszu powstała nowa partia, tak zwana obywatelska, to jest na nią skłonny głosować od razu 5% wyborców Fideszu, co oznacza, że przekroczyłaby próg wyborczy i mogłaby wejść do parlamentu. Więc Fidesz na pewno czeka jakaś przebudowa. Na razie w połowie czerwca był kongres nadzwyczajny Fideszu, na którym na rok powierzono funkcję prezesa partii ponownie Viktorowi Orbanowi. On zapowiedział, że po roku dokona przeglądu sytuacji politycznej i sytuacji samego ugrupowania. Z Fideszu odchodzą między innymi prominentni politycy. Były szef dyplomacji za czasów Viktora Orbana, Peter Szijjártó, przyjął ofertę pracy w chińskim koncernie motoryzacyjnym.
1: Na ile ta przebudowa Fideszu może też oznaczać zmianę lidera? Chociaż w tej chwili mam takie wrażenie, trudno to sobie wyobrazić, ale to jest realny scenariusz?
0: No, w tej sytuacji oczywiście, jaką mamy teraz, to myślę, że przez ten rok spokojnie jeszcze Viktor Orban poprowadzi Fidesz. Takie były zapowiedzi po tym, jak został w połowie czerwca wybrany ponownie na przewodniczącego partii, że będzie spróbował ją odmłodzić. Rzeczywiście frakcja parlamentarna została odmłodzona. Poza takimi nazwiskami znaczącymi jak Janusz Lazar czy Janusz Boka, który jest liderem frakcji, to w zasadzie cała reszta z tych 44 posłów Fideszu to są nowi ludzie w polityce, którzy trafili do parlamentu z listy krajowej. Pojawiają się też głosy, zwłaszcza tuż po wyborach. Były one dosyć intensywne. Między innymi była rządowa komisarz do spraw badań kosmosu i były minister rozwoju regionalnego i administracji. No, podkreślali, że odnowa Fideszu musi nastąpić takie solidne, no nie chcę powiedzieć rachunek sumienia, ale coś w rodzaju rozliczeń dotyczących kampanii, przyszłości, pozycji. Pojawiały się też głosy, że ta dwójka być może będzie chciała założyć nową partię, bo bardzo mocno otwarcie pod własnymi nazwiskami krytykowała właśnie przyczyny porażki i sytuacji, w jakiej Fidesz znalazł się po przegranych wyborach 12 kwietnia. Więc na razie jest tak, że ustabilizował się spadek poparcia dla Fideszu na poziomie, no, ostatnie badania mówiło 19%.

0: procentach uprawnionych popierających Fidesz.
1: Pan profesor Robert Rajczyk, Uniwersytet Śląski, Instytut Europy Środkowej w Lublinie. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Komentarz.
1: Z Węgier przeniesiemy się teraz do Ameryki Południowej. Pani dr Joanna Gocłowska-Bolek, latynoamerykanistyka, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: 132 ofiary śmiertelne to jest ten najświeższy bilans dotyczący trzęsienia ziemi, które nawiedziło Kolumbię. Oczywiście będziemy zapewne świadkami zwiększania się tych liczb. Magnituda 7,4, taką informację przekazały już oficjalnie kolumbijskie władze. Jak w tej chwili wygląda sytuacja w Kolumbii?
3: Trwają akcje ratunkowe, ratownicy medyczni, ekipy poszukiwawcze, również wojsko jest na miejscu, w tych wszystkich miejscowościach, tam gdzie są zawalone budynki, tam gdzie są potrzeby, psy tropiące, spieszą też z pomocą kraje sąsiednie. Mamy wiele takich ekip, które zgłaszają gotowość do tego, żeby pomóc w przeszukiwaniu gruzów. Tych zawalonych budynków jest sporo, jeszcze ostateczna liczba nie jest znana, natomiast tragedia ogromna chyba, czy największa, wydarzyła się w Kali, w szpitalu uniwersyteckim, gdzie zawalił się część, taka wieża, gdzie były oddziały pediatryczne, neonatologiczne. Więc rząd ogłosił stan klęski żywiołowej. W tej chwili w tym rejonie jest wojsko, jest po prostu pełna mobilizacja do tego, aby ludzi wspomóc i aby odnajdować wciąż jeszcze żywe osoby spod tych gruzów.
1: Mówi się o tym, że cały czas niestety, i to jest też bardzo zła informacja, cały czas pojawiają się też wstrząsy wtórne. Jest również informacja dotycząca tego, że właśnie być może to trzęsienie ziemi jest sprawcą wzmożenia, jeżeli chodzi o jeden z kolumbijskich wulkanów. Zostały zamknięte lotniska w tym takim najbliższym sąsiedztwie tego miejsca. Na ile Kolumbia jest rzeczywiście państwem, które jest w stanie sobie tak wielkim kataklizmem w tej chwili poradzić, z następstwami tak wielkiego kataklizmu?
3: To nie jest pierwszy przypadek, kiedy Kolumbia musi mierzyć się niestety z taką katastrofą. Ostatnie takie bardzo duże i niesamowicie tragiczne trzęsienie ziemi miało miejsce w roku 1999, kiedy potwierdzono ponad 1100 ofiar śmiertelnych. Od tamtej pory wprowadzono przepisy, które miały wspomóc mieszkańców w tym, aby czuli się bardziej bezpieczni. Wprowadzone są też różne szkolenia i alarmy próbne, więc to wydaje się, że w dużym stopniu jest kraj przygotowany, dlatego że takie tragedie się niestety zdarzają. Natomiast to jest dopiero trzeci, dzisiaj czwarty dzień działania nowego rządu w Kolumbii, bo zaledwie w piątek został zaprzysiężony nowy prezydent Esprieja, który zresztą tę uroczystość przeniósł właśnie do miasta Cali. To jest trzecie największe miasto w Bogocie, mniej więcej 3 miliony mieszkańców. I to jest właśnie dzisiaj takie bardzo blisko położone tego epicentrum, więc tam są zniszczenia. I znowu nowy prezydent przybył tego Cali, próbuje być tam z mieszkańcami. To będzie wielki sprawdzian dla sprawności rządu, dla tych procedur, które zostaną wdrożone. Bardzo trudna sytuacja, ale też niestety prawdopodobnie nie ostatnia, jedna z pierwszych, którymi trzeba będzie się mierzyć, dlatego że już nadciąga też zjawisko klimatyczne El Niño, które jest przewidywane, że również zbierze ofiary i w tym roku będzie wyjątkowo trudne do opanowania. A więc niestety Kolumbia mierzy się z takimi wyzwaniami wielokrotnie.
1: Na ile jednak ta sytuacja, bo oczywiście te kataklizmy wywołane El Niño, one powracają dosyć regularnie, jeżeli chodzi o tamten rejon świata. Oczywiście trzęsienia ziemi również nawiedzają kraje Ameryki Południowej, ale tu mamy jednak chciałby się powiedzieć

0: dwa w jednym, w bardzo bliskiej odległości czasowej. Na ile to może być jednak bardzo trudny sprawdzian dla nowego prezydenta i na ile to może zakończyć się jakimś kryzysem politycznym?
1: Może tak być. To będzie oczywiście zależało tutaj od sprawności reakcji władzy, od tego, w jaki sposób nowy prezydent też będzie reagował. To jest człowiek bez przygotowania politycznego, taki prawicowy outsider, który wygrał wybory niewielką przewagą, mniej niż 1 punkt procentowy, pokonując lewicowca Ivana Cepeda, więc dwa różne zupełnie pomysły na Kolumbię i zamiast kontynuacji poprzedniego rządu i jego reform mamy teraz zupełne odwrócenie i inną narrację, ale też zobaczymy, na ile sprawnie będzie po prostu wdrażał te swoje pomysły, a te wydarzenie, z którym obecnie się Kolumbia mierzy, bo ono dotyczy bardzo dużego obszaru, bo to epicentrum było mniej więcej 240 kilometrów od Bogoty, ale wstrząsy były odczuwane na bardzo dużym obszarze, wiele kilometrów kwadratowych, również w Wenezueli czy w Ekwadorze, więc te zniszczenia są praktycznie w całym kraju, więc to wszystko na pewno będzie się składało na ten obraz i mamy przypadki potwierdzone przecież w Ameryce Południowej, że na początku nowych rządów, gdy nadchodzi nowy prezydent, zdarza się właśnie podobna katastrofa czy podobne na przykład zjawisko El Niño, które powoduje wręcz wywracanie tych rządów albo ogromną jednak nieufność społeczeństwa w momencie, gdy się okazuje, że ten rząd jest niesprawny, nie spieszy z pomocą, nie potrafi pomóc, że ludzie są zostawieni sami sobie. Tutaj jakby sytuacja jest dynamiczna, dlatego że te wydarzenie, te trzęsienie ziemi miało miejsce wczoraj rano, 7:40, czyli naszego czasu to była 14:40, a więc mamy dopiero sam początek akcji. Wydaje się, patrząc z zewnątrz, z odległości jednak sporej, na to, co tam się dzieje, że zostały uruchomione wszelkie procedury, że tam jest wojsko, tam jest ogłoszony stan klęski żywiołowej, że tam jest ten prezydent, ale na ile on sobie poradzi z tą niezwykle trudną sytuacją, możemy oczywiście tylko trzymać kciuki, żeby jak najmniejszy kosztem to wszystko dla społeczeństwa, to wszystko się odbywało.
0: Oczywiście, jeżeli chodzi o Kolumbię, będziemy Państwa na bieżąco informować, jak zmienia się sytuacja. Pani dr Joanna Gocłowska-Bolek, latynoamerykanistyka, Uniwersytet Warszawski. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.
2: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99, teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Dlaczego tak wiele kobiet dowiaduje się o swoim ADHD dopiero w dorosłości? Czym różnią się objawy ADHD u chłopców od objawów u dziewczynek? I jak może zmienić się życie po diagnozie? O tym porozmawiamy w najbliższej audycji Do Pomyślenia. Moim gościem będzie psychiatra Agata Tordzia-Kornaś, badaczka ADHD u kobiet. Zapraszam w najbliższą środę o 22:06. Ewelina Kamińska.
7: autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wzmocnienie bezpieczeństwa i technologiczny skok. W Łodzi powstanie centrum serwisowe amerykańskich śmigłowców Apache. Ważą się losy rządowej interwencji na rynku paliw. Na powrót programu CPN czekają kierowcy. Wakacyjne podróże z problemami. Aktywność Etny znów zakłóca pracę lotniska w Katanii. Minęła 11. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Śmigłowce Apache dla Polski i wszystkich europejskich sojuszników będą serwisowane w Łodzi, konkretnie w wojskowych zakładach lotniczych. Dziś podpisano w tej sprawie umowę z dostawcą maszyn amerykańskim Boeingiem. Ta inwestycja to wzrost bezpieczeństwa i skok technologiczny, mówił obecny na uroczystości premier Donald Tusk.
2: To, że możliwy był offset, to, że możliwe jest powstanie takiego centrum serwisowego, które będzie obsługiwało przecież nie tylko nasze Apache, ale będzie także odgrywało kluczową rolę, jeśli chodzi o wszystkich sojuszników tu na naszym kontynencie. To jest ten prawdziwy skok w przyszłość i właśnie w bezpieczną przyszłość, to jeszcze raz pragnę podkreślić.
1: Umowa dotyczy transferu technologii i know-how, a także kompetencji w wykonywaniu przeglądów, napraw i remontów śmigłowców. W sumie do Polski trafi 96 śmigłowców Apache. Nasza flota będzie największą w Europie. Kierowcy czekają na obniżki cen paliw. Na dniach rząd ma podjąć decyzję, czy, a jeśli tak, to w jakim zakresie wróci program CPN. Dziś za litr diesla na wielu stacjach w Polsce trzeba płacić ponad 8 zł.
3: Trzeba ladzić i jechać.
4: Program CPN pan wspomina?
3: Był dobry, ale ile może państwo sponsorować?
5: Przydałoby się, żeby wróciło.
6: Ja liczę, że spadnie, bo jednak dość duży koszt, się dużo jeździ.
1: Koszty programu CPN są bardzo wysokie, a na jego realizację nie ma środków. Tak mówił nasz poranny gość, senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski. Przypomniał, że rząd planował sfinansować działania m.in. z podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze nie trafiły jednak do budżetu, ponieważ prezydent skierował ustawę w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego.
7: To są ciężkie miliardy złotych, których budżet nie otrzymuje, a wiemy, że zadłużenie jest spore. I tutaj tak na marginesie patrzę zawsze z rozbawieniem na opozycję, która z jednej strony głośno krzyczy, dajcie pieniądze, kontynuujcie, a z drugiej strony mówi, co to za zadłużenie, mówi. Więc tutaj rząd jest, premier jest w trudnej sytuacji.
1: Przyznaje senator Borowski, decyzję rządu mamy poznać w tym tygodniu. W całym kraju blisko 700 interwencji, na Mazowszu około 500. To aktualny bilans wezwań po gwałtownych burzach. Strażacy całą noc i poranek usuwali powalone drzewa i konary, blokujące drogi i wyjazdy z posesji. Najwięcej zgłoszeń było na północy regionu, mówi Łukasz Darmofalski z Mazowieckiej Straży.
8: Najwięcej interwencji odnotowano w powiecie ciechanowskim, gdzie było ich 137, a po kilkadziesiąt interwencji w powiatach makowskim, mławskim, sierpeckim, warszawskim oraz siedleckim.
1: W powiecie makowskim uszkodzony został domek holenderski. Ewakuowano 15 osób, część z nich wymagała pomocy medycznej. Aktywność Etny znów zakłóca pracę lotniska w Katanii. Z powodu erupcji na największym porcie lotniczym na Sycylii przyloty zawieszono do 19. Odloty są możliwe, ale pasażerowie muszą być czujni i na bieżąco sprawdzać status swojego lotu.
9: Etna nadal intensywnie wyrzuca popiół i emituje lawę. W nocy na wschodnim zboczu wulkanu w rejonie Valle del Bove otworzył się nowy otwór erupcyjny. Jednocześnie w kraterze Woradzine utrzymuje się aktywność erupcyjna i emisja popiołu. Lawa wypływa także z dwóch otworów znajdujących się na wysokości 2750 i 2360 metrów. Aktywność sejsmiczna w rejonie wulkanu pozostaje wysoka. Erupcja Etny to także spektakularne widowisko. Strumienie lawy spływające po zboczach wulkanu i chmury popiołu przyciągają uwagę mieszkańców oraz turystów. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: Po Sycylii odwiedzamy jeszcze brytyjskie Birmingham. Po pierwszym dniu Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce apetyty kibiców są ogromne. Wczoraj srebro w biegu na 100 metrów wywalczyła Ewa Swoboda. Wtorek może przynieść kolejne powody do radości. O szczegółach z Birmingham Rafał Bała.
10: Emocje zaczną się już przed południem od kwalifikacji skoków z wyż. Ostatnio wysoką formę prezentuje

0: Tadeusz Kołodziejski, który jest wymieniany w gronie kandydatów do medalu. Obok niego wystartuje 21-letni Mikołaj Szczęsny. W pierwszej rundzie rywalizacji płotkarzy na 110 metrów zaprezentuje się Damian Czykier, a o finał w dysku powalczy Damian Rodziak. Eliminacje czekają też specjalistki od 800 metrów, czyli Annę Wielgosz i Aleksandrę Formele. Wieczorem oczy polskich kibiców będą zwrócone na Pawła Fajtka. Pięciokrotny mistrz świata jest jednym z faworytów finałowego konkursu młodzieży.
1: Cieszę się, że w finale to już się walczy o medale, a nie o kwalifikacje.
0: Walka o podium powinna się toczyć na poziomie 80 metrów, a Fajtka stać na jeszcze więcej. W półfinale na 400 metrów pobiegnie Maksymilian Szwed, a o pełną pulę na 100 metrów powalczy Dominik Kopeć. Podobnie jak Pia Skrzeszowska, ma jeden z najlepszych w tym roku wyników w Europie na 100 metrów przez płotki i zamierza powtórzyć sukces sprzed 4 lat, kiedy to w Monachium sięgnęła po złoto mistrzostw Starego Kontynentu.
2: Sesja wieczorna, w której zobaczymy i Pawła Fajtka, i Piję Skrzeszowską, rusza o 20.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Przelotny deszcz pojawi się dziś na północy w pasie od Pomorza Zachodniego aż po Podlasie. Poza tym będzie pogodnie. Na termometrach od 18 stopni w Suwałkach i Koszalinie do 25 w Rzeszowie. W centrum od 20 do 22.
4: Reklama.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
10: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Znowu miałam rację.
12: W czym?
11: We wszystkim.
12: Akurat.
11: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
12: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
11: A nie są?
13: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
14: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
3: Autopromocja.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
15: Osiem minut po godzinie 11.
3: Stan dnia.
15: A w stanie dnia wracamy do programu CPN i do pytania, czy rząd wesprze i ulży kierowcom. Chodzi oczywiście o program Ceny Paliw Niżej. To pytanie od kilku dni pozostaje jednak nadal otwarte. Zmotoryzowani Polacy z pewnością czekają na taki ruch, bo ceny na stacjach nie napawają optymizmem. Dziś za diesla trzeba było zapłacić średnio 8 zł 22 grosze, za 95 7 zł 50 groszy. Temat ten z pewnością też pojawi się na posiedzeniu rządu. Rada Ministrów zbiera się w południe i choć CPN nie jest wpisany do agendy, to jest to zagadnienie, które zapewne będzie omawiane. Już teraz łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: Jesteś przed kancelarią premiera. Tam dziś może będą się, najprawdopodobniej będą się ważyć losy programu CPN. Jakie są w tej chwili zapowiedzi, jakie są przecieki dotyczące tego, czy ten program jednak zostanie wznowiony, czy też nie?
10: No przecieki są takie, że na pewno dziś ostatecznej decyzji nie będzie. To jest taka informacja sprzed dosłownie kilku

0: minut, ale na pewno będzie o tym rozmowa, dlatego że no przecież pamiętamy chociażby deklarację sprzed kilkunastu dni szefa rządu, jak premier Donald Tusk mówił, że jeżeli będzie przywrócenie, uruchomienie po raz kolejny tej takiej no, tarczy wspierającej zmotoryzowanych, czyli uruchomienie programu ceny paliw niżej, to miałoby się to stać no właśnie na ostatnie dwa tygodnie wakacji, gdy Polacy będą masowo wracać z urlopów, a te ostatnie dwa tygodnie rozpoczną się dokładnie 15 sierpnia, no więc tego czasu rzeczywiście jest niewiele. Potem też przypomina mi się piąty dzień sierpnia, wtedy kiedy szef rządu miał konferencję środową. My też wtedy pytaliśmy Donalda Tuska, jak wygląda no właśnie ewentualnie ta możliwość przywrócenia CPN-u. Wtedy mówił, że będzie potrzebował jeszcze 48 godzin. Prosił o taką cierpliwość wszystkich, no dlatego, że jego imiennik Donald Trump, Trump obiecywał przełom, jeżeli chodzi o rozmowy z Iranem i przełom, jeżeli chodzi o ciśninę Ormus, przepływ kontenerowców z paliwami przez tamten region świata. Jak wiemy, no do tej pory no nic takiego spektakularnego się nie stało, no ale na tych światowych rynkach czasami te paliwa rzeczywiście obniżają cenę, natomiast w ogóle nie wpływa to no, na te stacje paliw, o których wspomniałeś, Krzysztofie. One rzeczywiście, te ceny no, przyprawiają pewnie wielu zmotoryzowanych o palpitację serca i jeszcze trochę ta palpitacja chyba z naszymi zmotoryzowanymi musi zostać, dlatego że my dzisiaj pytaliśmy na antenach Polskiego Radia naszych politycznych gości o te kwestie i na przykład senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski w rozmowie ze mną dzisiaj rano no, zwracał uwagę, że rzeczywiście rząd stoi przed dosyć trudną decyzją, wyborem, dlatego że no, z jednej strony mówimy o jakiejś osłonie i formie wsparcia kierowców, no, ale z drugiej strony musimy patrzeć na kasę, tą wspólną naszą kasę, na budżet, a ten z gumy nie jest.
1: To jest gest bardzo kosztowny. To są ciężkie miliardy złotych, których budżet nie otrzymuje, a wiemy, że zadłużenie jest spore. I tutaj tak na marginesie patrzę zawsze no, z rozbawieniem na opozycję, która z jednej strony głośno krzyczy kontynuujcie, a z drugiej strony mówi, co to za zadłużenie, mówi. Więc pomińmy już głosy opozycji. No tutaj rząd jest premierem w trudnej sytuacji. Bardzo ją utrudnił prezydent niestety, wetując ustawę o tak zwanych nadmiarowych czy przypadkowych zyskach. Z angielska się nazywa windfall tax.
0: Trzeba uściślić, że tak naprawdę nie było to prezydenckie weto, ale było to wysłanie pytania do Trybunału Konstytucyjnego. Jak wiemy, Trybunał może się zebrać za wiele, wiele, wiele dni. W związku z tym, no tak naprawdę politycy koalicji rządzącej traktują takie pytanie do Trybunału jako weto. Z tych nadwymiarowych zysków rząd planował, że pozyska około 4 miliardów złotych dodatkowych wpływów z koncernów paliwowych, które rzeczywiście bardzo dużo zarobiły od marca tego roku, od tego kryzysu w ciśninie Ormus na sprzedaży paliw, no ale tak się, jak wiemy, nie stało. I na podobne aspekty też tego ewentualnego właśnie wznowienia programu osłonowego albo jego niewznowienia zwracał uwagę wiceminister rodziny Sebastian Gajewski z Nowej Lewicy na antenie Polskiego Radia Jedynki. Przypominał, że są wakacje, nie pracuje też Sejm i Senat, w związku z tym ewentualnie jakakolwiek decyzja, która by w tej kwestii zapadła, będzie miała związek z tylko rozporządzeniem i tylko z działaniem, jeżeli chodzi o stawki VAT.
2: My jako rząd analizujemy sytuację na rynku paliw, prognozy dotyczące cen paliw i adekwatne możliwości reakcji. Dzisiaj mamy Radę Ministrów. Myślę, że te decyzje dotyczące tego, jak będziemy reagować na sytuację na rynku paliw, na ceny paliw, będą podejmowane w najbliższych dniach, ale tu kluczowymi aktorami jest minister finansów Andrzej Domański i oczywiście minister energii Miłosz Motyka.
0: I obaj wspomniani przez ministra Gajewskiego ministrowie trochę inaczej patrzą na kwestie cen na naszych stacjach. O ile minister energii Miłosz Motyka jest skłonny szybko działać i odblokowywać ten CPN, o tyle minister finansów, który trzyma pieczę nad całymi tak naprawdę finansami państwa, no tutaj jest bardzo sceptyczny.
3: No i zobaczymy w takim razie, jaki będzie finał tej sprawy. Być może czegoś dowiemy się już dziś, choć Agnieszka mówiła, że ostateczna decyzja raczej dziś nie zapadnie. Będziemy Państwa oczywiście na bieżąco informować. Agnieszka Drążkiewicz wprost sprzed kancelarii premiera. Bardzo dziękuję.
4: Komentarz.
3: A już teraz na naszej antenie pani profesor Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Dzień dobry.

0: Dzień dobry.
1: No to pani profesor, nie mogę w takim razie nie zacząć od tego tematu i tego wątku, czyli CPN. Dziś raczej ostatecznej decyzji nie poznamy, choć temat będzie omawiany na posiedzeniu rządu. Czym to się pani zdaniem skończy? Wróci CPN czy nie?
0: Ja nie wiem, czym się skończy. W komentarzu powiedziane było, że kierowcy zmotoryzowani Polacy oczekują na taką decyzję. A ja jestem zmotoryzowaną Polką i jestem głęboko przekonana o niesłuszności programu CPN. Jest to program, który niczego nie rozwiązuje. Rynek paliw to jest, przywodzi na myśl sztukę dwoje na huśtawce. To jest rynek podlegający spekulacjom nie tylko wtedy, kiedy są ogniska wojny, ale w ogóle. Wobec tego ceny paliw zawsze będą raz spadały, raz rosły. I w związku z tym ingerowanie tutaj państwa w taki sposób bezpośredni, czyli po prostu dopłat z budżetu w gruncie rzeczy, to są miliardowe dopłaty z budżetu, to jest oddziaływanie, które nie daje perspektywicznych szans na perspektywiczne, pozytywne zmiany. Te pieniądze, które się na tego typu programy przeznacza, powinny być kierowane na przykład na poprawę transportu publicznego, poprawę, eliminowanie przejawów transportowego wykluczenia. Jeżeli to ma być program pomocy, to powstaje pytanie, jaki program? Jaki? Socjalny? Pomocy dla kogo? Dla tych, którzy mają ogromne SUV-y i ciągle przemieszczają się samochodami, czy dla ludzi biedniejszych? Oczywiście korzystają na tym, im bardziej ktoś jest bogaty, im bardziej korzysta z
1: Ale to pani profesor, to przepraszam, bo jak gdyby trudno się spierać z którymkolwiek z pani argumentów, tylko że jest jedno ale, to znaczy jeżeli benzyna zaczyna kosztować 8 zł, to już to przestaje być problemem ekonomicznym, a staje się chyba wyzwaniem politycznym.
0: A oczywiście tutaj jak zwykle polityka ma znaczenie, zwłaszcza w okresie przedwyborczym i z pewnością ten czynnik będzie uwzględniany. Natomiast jeszcze raz podkreślam, że tego typu działania nigdzie nie przyniosły pozytywnych rozwiązań. Wystarczy przypomnieć co się działo na Węgrzech za czasów Orbana, kiedy zamroził ceny. Okazało się, że doszło do dużej zapaści na rynku paliw. Paliwa były wykupywane także przez cudzoziemców, jakieś musiano prowadzić ograniczenia i tak dalej. Całe wielkie zamieszanie i koszty. Chciałam tylko powiedzieć, że te dopłaty, te kwoty budżetowe, które idą na tego typu program, to są dopłaty, za które wcześniej my, ludzie, podatnicy, tak czy siak zapłacimy. W jaki sposób zapłacimy? Obniżeniem nakładów na inne usługi publiczne, na zdrowie, na edukację i tak dalej, bo budżet nie jest z gumy, jak lubią to politycy powtarzać, a wobec tego, jak się dosypie do jednej działalności, to trzeba odsypać od innej. I w związku z tym, czy my tego chcemy? Jest to program, który nie zachęca do oszczędności. Rozwiązaniem powinno być działanie na rzecz obniżania, zmniejszania popytu, a tego typu działania to są działania na promowanie rozwiązań energetycznych, które są paliwo oszczędne, a tego wciąż jest za mało. I wciąż nie ma należycie konsekwentnej strategii energetycznej. W tym przypadku podzielam całkowicie sceptycyzm pana ministra finansów. I to rozwiązanie przypomina syndrom tego, co już w latach 50. wykazał znany uczony pan profesor Parkinson.
1: Prawo trywialności Parkinsona, tak?
0: Prawo trywialności. My się skupiamy na rozwiązaniach powierzchownych, drobnych, bo na tym znamy się wszyscy. Wiemy, ile kosztuje benzyna, wiemy, ile płacimy za litr i tak dalej. Natomiast zaniedbujemy rozwiązania systemowe, bo one są trudniejsze. Parkinson pokazuje to na przykładzie takim, że jak jest dyskusja na temat nakładów na

0: elektrownię jądrową, to mało, dyskusja trwa krócej i mało jest wypowiadających się, bo niewiele osób się na tym zna. Natomiast jak jest dyskusja o tym, ile dopłacić pracownikom do kawy, to wszyscy się na tym znają i dyskusja trwa całymi godzinami. Prawo trywialności niestety ma w Polsce ogromną przestrzeń do tego, żeby funkcjonowało, a ono jest bardzo, bardzo szkodliwe dla nas wszystkich.
1: No ale jest być może rozwiązanie. Myślę oczywiście teraz o tych cenach paliw i o programie CPN. Są informacje mówiące o tym, że rząd rozważa kolejne podejście do tak zwanego podatku od nadmiarowych zysków. Tym razem ten podatek miałby, ta danina miałaby objąć nie tylko spółki paliwowe, ale również dostawców gazu. Według szacunków budżet mógłby zyskać nawet 10 miliardów złotych.
0: No, kwestia podatku od nadmiarowych zysków znowu jest bardzo złożona, bo to jest raczej tutaj powinny być stosowane rozwiązania systemowe, czyli takie rozwiązania, które nie dopuszczają do tego, żeby te nadmiarowe zyski powstawały. A nadmiarowe zyski powstają wtedy, kiedy jest mała konkurencyjność.
1: Mhm. Czyli znów zabieramy się do rozwiązywania problemu nie od tej strony, co trzeba?
0: Też tak uważam, dlatego że te rozwiązania systemowe są znacznie trudniejsze, a równocześnie często wykraczające poza cykl wyborczy. Tutaj jeszcze nakłada się na to syndrom terroru cyklu wyborczego. W związku z tym politycy niechętnie zajmują się rozwiązaniami, które są trudne, złożone, wymagają pogłębionej wiedzy, czego wielu politykom brakuje, a efekty przychodzą często z opóźnieniem, ale są trwałe, w odróżnieniu od tego typu działań jak CPN, ale są trwałe, tyle że jeżeli przychodzą z opóźnieniem poza cykl wyborczy, to śmietane zbierają inni politycy. Więc to jest wielki problem, ale za mało jest wciąż rozwiązań i podejść, które by przeciwdziałały temu syndromowi prawa trywialności, bo koszty z tym związane ponosimy my wszyscy i to koszty bolesne.
1: No to w takim razie spoglądam na zegar. Jeszcze jedna rzecz, o którą bardzo chciałbym zapytać, bardzo na czasie. Dziś podpisano kolejne umowy dotyczące offsetu śmigłowców Apache w Łodzi. Powstanie miejsce, gdzie te śmigłowce będą mogły ulec naprawie, modyfikacji i tak dalej. Na ile tego typu umowy dotyczące właśnie offsetu, związane z przemysłem zbrojeniowym, są istotne? I nie pytam teraz o nasz potencjał militarny, ale na ile one są istotne dla polskiej gospodarki? No tu mówi się o tym, że ten kontrakt w sumie wart jest 10 miliardów dolarów. Chodzi o 96 Apache, które trafią do polskiego wojska. Natomiast jak gdyby tu istotna jest kwestia offsetu wokół tych myśliwców. Na ile to jest pewnego rodzaju zastrzyk dla gospodarki?
0: Na śmigłowcach nie znam się wcale, ale jako ekonomistka uważam, że im bardziej będziemy zwracali uwagę i będziemy dążyli do tego typu rozwiązań, tym bardziej będzie to korzystne dla gospodarki. Jest to istotne właśnie przede wszystkim dlatego, że Polska zwiększa nakłady na obronność. I to się łączy z rozmaitymi inwestycjami i dobrze by było, żeby ten potencjał, który zbrojeniowy, który jest tworzony, w jak największym stopniu miały w tym tworzeniu udział polskie przedsiębiorstwa i żeby dochody podatkowe i inne z tego tytułu zasilały budżet państwa. Więc to jest bardzo, bardzo ważna sprawa w Polsce, przy wielu kontraktach bardzo zaniedbana.
1: To jeżeli pani pozwoli, krótki fragment wypowiedzi premiera Donalda Tuska, który był dziś w Łodzi, podpisywał właśnie te nowe kontrakty. Mówił między innymi o gospodarczym znaczeniu tego typu inwestycji dla regionu.
2: Bardzo mi zależało na tym, żeby być ponownie tutaj u was w związku z kluczowym i przełomowym i kontraktem, największym w historii

0: Polski kontraktem na Apache 10 miliardów dolarów. Ale nie chodzi tutaj o imponujące statystyki, bo te statystyki przekładają się na nasze bezpieczeństwo, rozwój technologiczny, ale to także bardzo ważna inwestycja w to ukochane przez Was miasto i cały region. Tylko tutaj w wojskowych zakładach podwoimy zatrudnienie. I to będzie zatrudnienie, które dotyczyć będzie wysokich technologii, dużych umiejętności. I znajdą tutaj dobre, takie bardzo perspektywiczne miejsca pracy ludzie nie tylko z Łodzi, ale też ze Zgierza, Pabianic, z całego regionu.
1: No to w takim razie ja trochę ponowię pytanie. Na ile to jest istotne ze względu na dany region, gdzie rzeczywiście pojawiają się nowe miejsca pracy? Na ile to jest istotne dlatego, że no, ten pieniądz związany ze zbrojeniówką, on jednak zaczyna krążyć po Polsce, po całym przemyśle, po całej gospodarce. No i trzecia rzecz, na ile to istotna jest właśnie ta kwestia nowych, najnowocześniejszych technologii?
2: Ja właśnie zaczęłam od tej trzeciej rzeczy, bo jeżeli chodzi o rynek pracy, to my nie mamy jakichś szczególnych problemów z bezrobociem. Oczywiście są regionalne tutaj dysproporcje i są regiony, gdzie jest bardzo duże bezrobocie i to bym nie traktowała jako priorytet, ale na pewno, całą pewnością pan premier Tusk ma rację, że to jest taki zastrzyk dla gospodarki w sensie ogólnym. Ja przemysł zbrojeniowy, doświadczenia wielu krajów tego dowodzą, jest bardzo ważnym obszarem rozwoju różnego rodzaju nowych technologii, miejscem dla wdrażania tych technologii. I my mamy pod tym względem wiele zaniedbań. Ciągle mimo postępu cyfrowego i istotnego bardzo, jesteśmy jednak w ogonie w stosunku do wielu krajów Unii Europejskiej. I w związku z tym to właśnie te działania na rzecz offsetu, te działania związane z przenoszeniem na grunt krajowy różnego rodzaju różnych form produkcji mogą sprawić właśnie, że nastąpi przyspieszenie, bo tu może działać efekt zarażania. Zwykle przyspieszenie technologiczne w jednej branży w taki czy inny sposób wcześniej czy później przenosi się na inne branże. I ja bym ten trzeci element szczególnie podkreślała. To też jest, te nowe technologie, to też jest impuls do zatrzymywania czołowych naukowców w Polsce. My ciągle jako kraj jesteśmy dawcą talentów, czyli drenaż mózgów się ciągle odbywa i wielkie mózgi przechwytywane są przez inne kraje, które mogą zaoferować lepsze warunki rozwoju. Nie tylko chodzi o warunki materialne, ale też warunki technologiczne, laboratoria i tak dalej. I tutaj tego typu inwestycje mogą sprzyjać także poprawie w tym zakresie. No, to, że poprzez usytuowanie tego typu działalności w kraju następuje pobudzenie całej gospodarki, nie ulega wątpliwości. To się odbywa zarówno poprzez właśnie wskazywane przez pana premiera zatrudnienie, postęp technologiczny, a z tym się wiążą podatki, które płaci przedsiębiorstwo i płacą pracownicy, to jest zastrzyk dla budżetu, co jest szczególnie ważne w sytuacji, kiedy z tego właśnie budżetu coraz więcej płacimy na zbrojeniówkę.
1: To pani profesor, na sam koniec już bardzo, bardzo krótko, bo niestety nie mamy wiele czasu, ale jeszcze jedna informacja związana właśnie z przemysłem zbrojeniowym. Miliardy euro z programu SAFE niewykorzystane przez inne kraje wracają do puli i tym samym mogą wrócić również do Polski. Polski rząd zamierza zabiegać o te dodatkowe środki. Przy wszystkich plusach tego rozwiązania, przy tych zagrożeniach, które widzimy na wschodzie, na ile z tym wiąże się jednak pewne ryzyko? To znaczy, że te gigantyczne pieniądze, które pojawiają się w bardzo krótkim czasie, one po prostu mogą nie być dobrze wydane, należycie wydane, a czas ma tu znaczenie.
2: No tak, tutaj jest to ryzyko ogromne, dlatego że łatwy pieniądz skłania do łatwych decyzji co do dostępu do tego pieniądza, więc często te decyzje bywają nie do końca przemyślane. Ja sygnalizowałam to już wcześniej.

0: wcześniej, że sejf to nie jest żadna darowizna, to jest po prostu, no, w mediach mówi się o pożyczce, ale w gruncie rzeczy to jest kredyt, bo kredyt od pożyczki różni się tym, że jest ściśle oznaczony cel. Między innymi tym się różni, podczas gdy pożyczka może być dowolnie wykorzystana. Tutaj dowolności nie ma, wobec tego musi to być wykorzystane na cele takie, jakie w tym programie są przewidziane, czyli cele obronności, safe jako bezpieczeństwo. Ale oczywiście pod hasłem obronność, bezpieczeństwo można umieścić bardzo wiele różnych działań. Ja z mojego punktu widzenia szczególnie istotne jest to, aby te środki były przeznaczone na postęp technologiczny, czyli na rozwój sztucznej inteligencji, a nie na proste, jakieś prymitywne działania.
1: To pani profesor, to tym wskazaniem w takim razie niestety musimy zakończyć. Pani profesor Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Bardzo dziękuję.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 11.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. W Łodzi powstanie centrum serwisowe dla śmigłowców Apache. Rząd podpisał w tej sprawie dwie umowy offsetowe ze Stanami Zjednoczonymi. W ramach tych umów Polska otrzyma m.in. technologię z USA. To dowód na dobrą współpracę Stanów Zjednoczonych i Polski, ocenia wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
4: Gigantyczny kontrakt na Apache, a wartość wszystkich naszych kontraktów zbrojeniowych ze Stanami Zjednoczonymi jest warta więcej niż cały mechanizm. Cieszę się, że zaczęliśmy współpracę teraz jako partnerzy. Polska nie tylko wydaje największy procent PKB na obronność, ale też dzięki polityce wyznaczonej przez pana premiera i przez pana wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, to nie tylko są zakupy, ale to też jest inwestycja w polską gospodarkę.
3: Polska kupiła od firmy Boeing 96 śmigłowców Apache. Wartość całego kontraktu to blisko 40 miliardów złotych. Teraz śląski areszt dla seksualnego drapieżcy. 26-latek z Gliwic usłyszał zarzuty prezentowania dzieciom zachowań o charakterze seksualnym. Dopuścił się tego w pobliżu dwóch przedszkoli w mieście. Mężczyzna odpowie także za nękanie nastolatki. Został zatrzymany, grozi mu do 8 lat więzienia. Teraz alarmujące dane dotyczące wypadków rolniczych. Od początku czerwca w samym Mazowszu zgłoszono do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 204 wypadki. Większość z nich wydarzyła się w czasie sianokosów, żniw, a także przy zbiorach warzyw i owoców, mówi Ewa Malitka z KRUS-u.
5: Dużo zdarzeń w związku z urządzeniami. Najczęściej one są spowodowane przy użyciu właśnie ciężkich maszyn, że te maszyny mogą nie mieć jakichś osłon, nieodpowiednie obuwie, nieodpowiedni strój, pośpiech, to, że mamy przemęczone organizmy.
3: W sumie w pierwszym półroczu na Mazowszu zgłoszono ponad 650 wypadków rolniczych, w całej Polsce ponad 4000. W piwnicach szpitala w Głogówku w Opolskiem powstanie magazyn obrony cywilnej. Wykorzystamy aż 1000 m² dolnej kondygnacji w stanie surowym, mówi burmistrz Głogówka Piotr Bujak.
6: Gmina Głogówek będzie mieć magazyn obrony cywilnej z prawdziwego zdarzenia w przyziemiu niedokończonego szpitala, który to budynek od wielu lat stał w znacznej części niezagospodarowany, więc ten efekt uzyskujemy. No i oczywiście to, co najważniejsze, czyli bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Będziemy bardziej przygotowani na sytuacje kryzysowe, zdolni do ich obsługi praktycznie 24 godziny na dobę. Sprzęt będzie przechowywany w dobrych warunkach.
3: W poprzednich latach gmina zaadoptowała inne pomieszczenia, które pierwotnie miały służyć pacjentom szpitala. Przeniesiono tam m.in. ośrodek pomocy społecznej i dom dziennego pobytu dla seniorów.
2: Ogłoszenie społeczne.
7: Wyobraź sobie świat, w którym ktoś dba o twoje bezpieczeństwo podczas aborcji lub ratuje tamponem, gdy zaskoczy cię okres. W którym ktoś opiekuje się twoim dzieckiem, byś miała chwilę dla siebie i dodaje śmiałości, gdy idziesz do szefa po zasłużoną podwyżkę. Nie ocenia, rozumie, wspiera. Bo kiedy system zawodzi, to my jesteśmy wsparciem. Fundusz Feministyczny od lat wspiera kobiety, dziewczynki i osoby LGBT, by każda z nas była wolna i bezpieczna. Dowiedz się więcej na femfund.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
8: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów.

0: fotografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Za 25 minut godzina 12.
1: Gość Polskiego Radia 24.
3: A w naszym studiu pan Paweł Rakowski, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam państwa.
3: Ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, autor książki Nowy Bliski Wschód i nowej książki o trwającej właśnie wojnie, ale mam wrażenie, że z tą najnowszą książką to może być pewien kłopot.
4: Jest pewien kłopot. Obiektywny kłopot, natomiast książka się nie może skończyć, też ten deal się nie może skończyć i to jest największy problem.
3: To jak pan szacuje, kiedy książka będzie mogła być napisana do końca, to znaczy kiedy ta wojna się zakończy i rzeczywiście będzie można usiąść i zająć się pisaniem?
4: No cóż, wczoraj Irańczycy powiedzieli, że oni z Donaldem Trumpem już nie będą rozmawiać i do 20 stycznia 2029 roku nie będą tutaj prowadzili żadnych negocjacji z Amerykanami.
3: No dobrze, to na ile na poważnie należy taką deklarację potraktować?
4: Patrząc, odnosząc się do pewnych wydarzeń w historii, przede wszystkim do tego, że już była taka sytuacja, iż zakładnicy z ambasady amerykańskiej w Teheranie byli trzymani do momentu, w którym to zostali wzięci, pojmani, kiedy był prezydentem Jimmy Carter, a zostali wypuszczeni w momencie, kiedy to Ronald Reagan złożył przysięgę przed Białym Domem, no to jest precedens, który może wskazywać na to, że słowa do Irańczyków są poważne.
3: No ale wiemy, że wtedy, jeżeli chodzi o tą zmianę na szczytach władzy w Białym Domu, to akurat kwestia tych przetrzymywanych pracowników ambasady miała znaczenie i wiemy, że tam był dokonany pewnego rodzaju deal.
4: Był dokonany deal. Teraz też miejmy nadzieję, że akurat będzie dokonany, chociaż ja widzę, że Irańczycy są szczególnie, czy Irańczycy byli przygotowani na to, żeby tutaj oczywiście robić swoje różne kiwki, powiedzmy to, tak? Oni są w tym mistrzami, Amerykanie się o tym przekonali. Natomiast chyba jednak Donald Trump to jest wyższy poziom jakiegoś, powiedzmy to, politycznego absurdu z tego względu, że nawet Irańczycy są już ewidentnie zmęczeni tym, że nic nie dochodzi. To znaczy, że trudno powiedzieć odnośnie, na czym my stoimy. Ta ostatnia wypowiedź Donalda Trumpa jest teraz tak, była taka, że wystarczy deal odnośnie Trzciny Ormus. No wszystko. Tak, czyli że już nie tematy atomowe, nie tematy... No bo tych tematów jest naprawdę dużo. My tak właśnie cały czas dyskutujemy o jakimś przedsionku jakiegoś porozumienia, takiego trwałego, tak? No bo to, co było MOU, no to teraz tak jakby była tak jakby przedsionek do tego, żeby stworzyć jakieś szerokie porozumienie, które by obejmowało i porozumienie polityczne, i właśnie tutaj układ atomowy, uregulowanie tych wszystkich tematów. No a w chwili obecnej Amerykanie i cały świat żyje tym, co się dzieje wokół Trzciny Ormus, tematu, który tak właściwie przed 28 lutego w ogóle nie istniał, albo istniał tylko i wyłącznie jako jakaś, powiedzmy to, hipotetyczność.
3: No ale okazało się, że to jest hipotetyczność jak najbardziej realna. Zresztą tak. Wystarczy spojrzeć na to, co dzieje się na stacjach benzynowych. Dziś były łączenia i informowaliśmy, jakie są ceny na stacjach. No to się przekłada na polityczne problemy w wielu zakątkach świata.
4: Tak. I przede wszystkim te problemy, które muszą być w jakiś tam sposób rozwiązywane. I tutaj akurat bardzo ważne jest to, że szczególnie na Bliskim Wschodzie widać, w jaki sposób tutaj całe to towarzystwo polityczne myśli, knuje, też się organizuje. To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo pocieszające. Tak, że to nie jest bierne, że to nie jest tak jakby czekające na jakiś rezultat działań Amerykanów, czyli głównego i jedynego w sumie protektora w większości krajów tej części świata, tylko że też działają autorsko, tak, takim porozumieniem w Mekce, które to połączyło interesy Turcji, Pakistanu i Arabii Saudyjskiej. No to jest bardzo, bardzo ważny i bardzo ciekawy deal, chociaż oczywiście nie jest on jedyny, ponieważ tutaj też, powiedzmy tak, no Izrael też ma swoje koncepcje partnerstwa, tak, z Emiratami Arabskimi, z Indiami, no i też oczywiście Grecja, Cypr, tak właśnie, no cały ten Bliski Wschód tak właśnie buzuje i, no, oczywiście mówimy o wojnach, mówimy o konfliktach, mówimy o tematach, tak właśnie zagrożenia najwyższego, natomiast to, co tam w chwili obecnej się tak jakby wykluwa z tych różnych

0: zawiłości. No jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe i bardzo tak jakby pokazuje to, że jednak na Bliskim Wschodzie w politykę to może w sporcie nie wychodzi za bardzo, jak to było na ostatnich Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, natomiast w politykę to oni tam potrafią robić.
1: Na ile po tej wojnie rzeczywiście ta geopolityczna układanka, która dotyczy tamtego regionu, ale bardzo szeroko rozumianego, jak mogliśmy usłyszeć, na ile ta układanka będzie wyglądać zupełnie inaczej?
0: Znaczy, chyba to najlepiej to sygnalizuje sam Benjamin Netanyahu, który nie wiadomo, czy będzie za dwa miesiące, czy w ogóle, czy on będzie za dwa miesiące w Izraelu, ponieważ mówi się o tym, że jeżeli wyborów nie wygra, to ucieknie do Ameryki.
1: Natomiast, a ma szansę ich nie wygrać?
0: No, sondaże są bardzo takie, powiedzmy to, Netanyahu nie może spać w spokoju, choć oczywiście on jest tak doświadczony w tych wszystkich rozgrywkach, że nawet jeżeli przegra te wybory, to najważniejsze z Izraelu, kto stworzy koalicję. A tu Netanyahu oczywiście zdolności pewne ma, natomiast istotne jest to, co on sygnalizuje, to znaczy on w ostatnim takim cyklu, powiedzmy 12 miesięcy, sygnalizował bezwzględną lojalność względem Stanów Zjednoczonych, wręcz tutaj to, że interesy amerykańskie i izraelskie są ze sobą tak jakby splecione i połączone.
1: Pod warunkiem, że realizują interesy izraelskie.
0: No to tak, no to już wiadomo, Benjamin Netanyahu, tak tego nie trzeba tak jakby tego aneksu dodać. Tak? Natomiast w ostatnich, powiedzmy to, tygodniach Netanyahu zaczyna coś tutaj, powiedzmy, no tak, no, odrzucił porozumienie Rady Pokoju względem Gazy. Mówi o tym, że on uwielbia Amerykę, że to są najwięksi przyjaciele Amerykanie, ale on będzie robił swoje. Będzie robił swoje względem tego, że on jest premierem Izraela, tak? I że on ma, że interesy Izraela są rozbieżne od amerykańskich. I to jest naprawdę sensacyjny zwrot z tego względu, że o tym było wiadomo. Znaczy, te relacje amerykańsko-izraelskie są znacznie ciekawsze niż tak się potocznie uważa. Natomiast no to, że Netanyahu tak właściwie w roku wyborczym, przed wyborami stawia się tak jakby jako obrońca wręcz suwerenności i podmiotowości od Amerykanów, no to jest pewnego rodzaju nowość, tym bardziej, że Donald Trump dalej ma notowania w Izraelu większe niż w Ameryce, znaczy lepsze niż w Ameryce, no ale jest ogólne takie jakby rozgoryczenie tym, co się stało w Iranie, to znaczy wynik tej wojny nie jest satysfakcjonujący dla opinii publicznej w Izraelu, no i też przede wszystkim zakończenie tej wojny jest takie, takie jakie widzimy.
1: No to na ile to jest rzeczywiście bardzo ciekawa, kłopotliwa sytuacja dla Donalda Trumpa? No bo jeżeli wierzyć no, tym wszystkim opiniom, które się do tej pory pojawiały, to tak naprawdę udział Amerykanów w tej wojnie to była kwestia namówienia Donalda Trumpa przez Benjamina Netanyahu do tego wspólnego ataku na Iran. Pojawiały się głosy mówiące o tym, że tak naprawdę Amerykanom ta wojna do niczego nie była potrzebna, ale postanowili wesprzeć swojego sojusznika, czyli Izrael. No a teraz okazuje się, że po wielu, wielu miesiącach walk, wojen, nalotów, ostrzału, które tak naprawdę niczego nie przesądziły, ba, coraz bardziej komplikują sytuację wokół Ciśniny Ormus i w ogóle wokół Iranu, no tak naprawdę Amerykanie zostają z tym kłopotem praktycznie sami.
0: No tak, no tutaj oczywiście Izrael jest za mały, żeby jakieś takie, no przede wszystkim Iran nie rozmawia z Izraelem, tak, no to rozpocznijmy od tego, Irańczycy są bardzo zadowoleni, że rozmawiają z największym mocarstwem świata, sami też się tutaj przecież odwołują do swojego wielkiego dziedzictwa historycznego. Przypomnę, że no, Islamska Republika to jest oczywiście pewien etap w dziejach Iranu. Tak,
1: no tak, ale jak wypowiemy słowo Persja, no to w tym momencie rzeczywiście robi się ciekawie.
0: Tak, no i to jest akurat właśnie dla nich jest to takie nobilitujące, że tutaj że same największe imperium, prawda, w dzisiejszych czasach tak właściwie z nimi tutaj musi się użerać. Znaczy zauważalne jest to, że Amerykanie tak właściwie w ostatnich czasach, w ostatnich przynajmniej tam jeszcze to było widoczne za końcówki Bidena i też do tej wojny przynajmniej irańskiej, no to że porządkowali pewne sprawy, tak. No Iran jest takim złogiem, Iran jest tą taką zadrą, tak. Nie może być taka sytuacja, czy może była taka sytuacja dość dziwna, że mówimy o imperium, mówimy o potędze, tak, a na przykład kwestia tej ambasady zajętej w Teheranie, czy tego jak Hezbollah wysadzał Amerykanów w Bejrucie, wszystko było tak jakby, każdy o tym wiedział. wiedziałem, znaczy każdy o tym wiedział. To już było dawno, bardzo dawno, to były lata 80, tak? Mimo wszystko, tak właśnie to było tak jakby ujma na honorze, no, tego powiedzmy amerykańskiego imperium, no, które się oczywiście pozycjonowało na nowo, tak? Jeśli chodzi o całą tą geopolitykę na świecie. No Iran był takim złogiem do oczyszczenia, do wyczyszczenia, do przestawienia, z tym, że Amerykanie

Jeśli chodzi o Iran, no to oczywiście oni mieli, mogliby, bo Amerykanie mogą, a nic nie muszą, tak, no bo są jednak największą potęgą militarną świata i wynik tej wojny tego nie zmienia. Natomiast oni nie musieli iść tak daleko, to znaczy największym błędem była likwidacja tego Chameneiego. To wytworzyło po prostu totalną próżnię, pustkę. I

0: u tych elementów, w których to on co innego deklarował publicznie, a co innego realizował, powiedzmy to, oddolnie. Tak, nawet irańskie media ostatnio przyznały, że tak jakby jedną z ostatnich wypowiedzi Rahbara, czyli tego najwyższego przywódcy, było to, żeby jednak z Amerykanami się dogadać, bo już nie można tak długo w takim zawieszeniu funkcjonować.
1: No to pytanie brzmi, to jak to wróży, jeżeli chodzi o przyszłość tego konfliktu, bo znów oczywiście możemy spojrzeć na ten konflikt tylko przez pryzmat tego, co dzieje się wokół Iranu, tego, co dzieje się w tej bliskowschodniej układance, no ale możemy też spojrzeć szerzej, możemy spojrzeć na te tankowce, które nie wypływają albo wypływają w dużo mniejszym stopniu niż przed wojną, możemy spojrzeć na ceny paliw w Stanach Zjednoczonych, czy chociażby na stacjach benzynowych w Polsce, czy w Europie i zaczyna nam się z tego robić konflikt, problem, wyzwanie globalne, no bo właściwie wszystkie kraje, które borykają się z tym problemem, mają problem polityczny, no bo choćby dziś u nas rozważania, czy wprowadzić CPN, czy nie, to się w bardzo realny sposób przekłada na sytuację polityczną w poszczególnych krajach, no a ognisko tych problemów jest właśnie tam wywołane w jakiejś mierze przez Amerykanów i pytanie, co dalej?
0: No to jest, to państwa demokratyczne mają problem i większy niż niedemokratyczny z tego względu, że takie ceny i takie nastroje powodują to, że zawsze są jakieś wybory w państwach demokratycznych, więc tutaj są problemy.
1: Albo są, albo będą za chwilę.
0: Albo będą za chwilę, dokładnie. Natomiast oczywiście Amerykanie też mają problem z tym, że Amerykanie surowce mają, tak? To jest też taka sytuacja, w której to oni są troszeczkę w innej sytuacji. Natomiast tutaj Iran tak właściwie Iran nie zaskoczył. Iran od razu momentalnie przeniósł konflikt na skalę globalną. Momentalnie, tak? I to widać też jest bardzo skuteczna taktyka. Tylko, że w pewien sposób no, Amerykanie są odporni na te naciski. To znaczy oczywiście Europa może się skarżyć, świat może się skarżyć, ale no niestety, jeżeli chodzi o naciski ze strony Europy, przynajmniej, no to Amerykanie im nie ulegają, no bo też nie widzą powodu im ulegać.
1: No ale czy w samych Stanach temat Iranu i na przykład cen ropy, ja wiem, że te amerykańskie ceny ropy, one są z naszego punktu widzenia śmieszne, ale jak dla Amerykanów, to są i tak wysokie ceny, bo oni są przyzwyczajeni do zupełnie innych cyfr na stacjach benzynowych, więc pytanie brzmi, na ile jednak to również jest problem wewnątrzamerykański, a przed nami przecież w Stanach też wybory połówkowe.
0: Tak, i to jest właśnie jedna taka rzecz, która wskazuje na to, że Irańczycy być może będą chcieli powtarzać to, co już raz zrobili, tak? To znaczy właśnie doczekać do wyborów, ponieważ w październiku są wybory w Izraelu, a w listopadzie są wybory w Stanach. I to jest,
1: mamy już połowę sierpnia, więc to jest jak najbardziej realne.
0: Mamy już połowę sierpnia. Oczywiście Donald Trump teraz sygnalizuje to, że tutaj Irańczycy mają problemy finansowe, tylko że jest potężna różnica Irańczycy, znaczy ja mówię, no niestety w Iranie jest tak, że jest jednak ten aktyw, który popiera władzę i większość nie popierająca, ale to wszyscy wspólnie, solidarnie cierpią, no bo jest wojna, tak? Tutaj jest też akurat i pogrzeb Aliego Chameneiego, który odbył się w lipcu, niejako w pewien sposób dał też ten legitymację tej władzy, no bo jednak te miliony ludzi na ulicach było. To jest niezwykle ten problem. Natomiast tutaj oczywiście Irańczycy wiedzą o tym, że grają globalnie, wiedzą o tym, że problem, który jest stworzony, powoduje to, że no, wielu komentatorów w Stanach szczególnie mówi odnośnie tego, że Iran ma szansę stać się czwartą potęgą świata. Że akurat wynik tej wojny może po prostu ich tak tutaj w pewien sposób wywindować, no bo mówimy o pewnych faktach, to znaczy tak.
1: Ale to nie tak się miało skończyć.
0: Tak się nie miało skończyć, dokładnie. I to jest bardzo ciekawa rzecz, to znaczy ja to bym odwrócił od tej strony, że bardzo niepokojące dla mnie jest to, że oczywiście Amerykanie i Mossad, który jest znany, który jest teraz czystki przychodzą, ponieważ Benjamin Netanyahu likwiduje, nie likwiduje, źle to zabrzmiało, ale tutaj są prowadzone kadrowe czystki w związku z tym, że no, personel odpowiedzialny za wydział irański i kurdyjski zawiódł, więc tutaj ale chodzi o to, że tak jakby te najpotężniejsze instytucje świata, tak mające najlepsze mózgi prawdziwe i sztuczne, źle opracowały sytuację. I to, że po prostu być może oni nie wiedzieli odnośnie tego Iranu tyle, ile oni myśleli, albo wiedzieli i nic nie zrozumieli. I to już jest druga taka sytuacja, jeśli chodzi o Iran, bo pierwsza była w 79 roku, kiedy to Khomeini wszystkich zaskoczył koncepcją właśnie tej rewolucji islamskiej i państwa islamskiego w tej formie, więc to ja bym się tym bardzo martwił, ponieważ no jeżeli nie CIA i Mossad, to w takim razie kto, tak? To jest ten, natomiast Iran tak właściwie tutaj poprzez po pierwsze te pieniądze, które potężne kwoty, czyli że i 300 miliardów dolarów odszkodowania, i oczywiście odmrożenie, i

0: wedle wyliczeń, że z samego myta z Ormos może mieć 100 miliardów dolarów rocznie.
1: Niewyobrażalne.
0: Niewyobrażalne kwoty, które są trzecim, te 100 miliardów dolarów, to jest i tak trzecia forma dochodu, no bo pierwsza jest ropa, druga jest gaz. Więc my mówimy o kraju, który ma takie możliwości i tak właśnie i oni chcą tylko jednego, w sensie odblokować się, no bo Amerykanie ich cisną blokadami, cisną embargiem i to jest też część tego dealu, tak? Tylko, że Amerykanie w chwili obecnej pozostaje pytanie takie. Oczywiście Waszyngton nie chce zdjąć embarga z tego względu, że jest program atomowy, tylko że my nie wiemy nic odnośnie tego programu atomowego. Proszę zobaczyć, że od czerwca zeszłego roku, czyli od tej, powiedzmy, do pierwszej rundy izraelsko-irańskiej, tak właściwie w mediach jest cisza odnośnie obiektów, które zostały wtedy zniszczone albo nie zniszczone. My dalej nie wiemy, tak? Donald Trump dwa razy w trakcie tej wojny powiedział, że oni to obserwują, tak? Satelit, ale tak właściwie no, nic nie wiadomo. Przedwczoraj była informacja, że do jednego z tych obiektów w Boszerii w południowym Iranie wrócili Rosjanie, którzy są tam pracownikami kontraktowymi. Skoro już Rosjanie wracają, to znaczy, że chyba już Putin też wie o tym, że wojna jest na wykończeniu, albo też się myli.
1: No i pytanie oczywiście, który z tych scenariuszy jest bliższy prawdy, ale trochę jeszcze wracając do tego myta i do tych opłat, które chce ściągać Iran, no to jest temat, który mocno dzieli Iran i Amerykanów. Zresztą w odpowiedzi na to irańskie żądanie Donald Trump miał podobno powiedzieć, że w takim razie to on będzie żądał odszkodowań od Iranu za działania państwa islamskiego na całym świecie,
0: państwo,
1: za zbrodnie państwa islamskiego na całym świecie.
0: Państwo islamskie nie ma nic wspólnego z Iranem. Państwo islamskie walczyło z Iranem. Więc to jest właśnie jeszcze, powiedzmy, to jeden element, który powoduje to, że czasami jednak się trzeba zastanowić nad pewnymi sprawami, jeśli chodzi o Donalda Trumpa, no bo tutaj odwołuje się pan do wczorajszego tweetu, który aż był przerażający, bo tam się odwoływał właśnie do zamachu w Jemenie w 2001 roku. No, Iran ma swoje wielkie winy. Wiele zrobił złego. Natomiast no, nie można przypisywać innych win do Iranu, no bo to już powiedzmy, to nie o to chodzi.
1: To jakie w takim razie w tej chwili mocne, poważne karty mają cały czas w rękach Amerykanie. Czy dodać jeszcze Izraelczyków?
0: Znaczy, Izraelczycy chyba, wydaje mi się, pasują na razie. Oczywiście Netanyahu tutaj grozi, ale patrząc na pewne rzeczy, no to jednak...
1: To już jest wojna irańsko-amerykańska?
0: Tak, znaczy, jeżeli nawet Izrael by się uruchomił na kwestię jakichś nalotów, no to Irańczycy by już chyba nawet nie atakowali Izraela, tak jak to miało miejsce dwa razy poprzednio, tylko przede wszystkim by atakowali Dubaj. Bo oni wiedzą o tym, że ataki na izraelskich sojuszników w regionie są o wiele lepsze, bo wiele bliższe. Bliższe, o wiele mniej kosztowne i o wiele skuteczniejsze pod każdym względem. Tak więc, no bo tutaj też chodzi o to, że w związku z tym, że tak jakby Izrael tak właściwie chce się osadzić w Zatoce Perskiej, chce mieć większy wpływ w Zatoce Perskiej, więc Iran, atakując sojuszników izraelskich właśnie, takich jak Emiraty Arabskie czy Bahrain, no pokazuje emirom tych krajów, że chyba się mogą pomylić, jeśli chodzi o swoje kalkulacje.
1: Czy to był zły wybór?
0: Że to mógł być zły wybór, tak, albo bardzo kosztowny wybór. Natomiast jeśli chodzi o Amerykanów, co oni chcą. Po 5 miesiącach oczywiście pozostaje pytanie, jak długo Iran wytrzyma, ponieważ sytuacja jest z ich strony trudniejsza. Tak?
1: No. Ale to przepraszam, po drugiej stronie pojawiają się z kolei informacje. No, mamy przecież ten spór, który trwa już od dłuższego czasu, dotyczący zaopatrzenia amerykańskich magazynów wojskowych po tych miesiącach walk.
0: Tak, oczywiście, tylko że tu nie chodzi mi o kwestię samego militarium, tylko mi chodzi o to, że jednak Iran jest 90 milionów ludzi i jednak tak nie wiadomo, kto tam rządzi, ale istotne jest to, że musi być jakaś gospodarka, tak?
1: No więc... tak, ale mówimy o państwie autorytarnym, to po pierwsze. Dwa, mówimy o tym zjawisku, o którym też pan wspomniał, czyli jednak zjednoczenie pod wspólną flagą,
0: ale
1: w momencie,
0: pytanie, jak długo
1: atakują nas Amerykanie.
0: Jak długo, ponieważ zupełnie, ponieważ specyfiką, to coś, co akurat zaskakuje, jeśli chodzi o tą wojnę, to za chwilę będzie 7 października, a to będziemy mieli 3. rocznicę wojny bliskowschodniej, która się zaczęła 7 października, tak? A takiego Hamasu z Gazy. Więc to jest zaskakujące, ponieważ z reguły konflikty bliskowschodnie zawsze trwały bardzo krótko, tak? Kilka tygodni maksimum. Teraz my mówimy o 5. miesiącu wojny i nie wiadomo jak długo, a wczoraj właśnie jak Iranczycy zapowiedzieli, że do końca kadencji Trumpa będzie ta forma eskalacji, no to jest ten. Wszyscy się teraz zastanawiają, czy Iran ma jakieś wspomaganie. No bo tutaj chodzi o to, że Iran oczywiście, on miał swoją tą politykę równowagi pomiędzy Wschodem i Zachodem, natomiast jego sytuacja w chwili obecnej jest zupełnie inna względem Rosji i Chin. Zupełnie inna. No bo chodzi o to, że Iran tak właściwie nie miał równo żadnych partnerskich stosunków z Moskwą i Pekinem.

0: były tak jakby traktowane, no i Rosjanie się ich bali też, w sensie, bo to jednak koncepcje te, jak się troszeczkę zna islam, no to to, co oni tam mają do zaproponowania, było jednak przerażające, jak się to potraktowało poważnie. Chińczycy też w sumie też tutaj musieli zawsze uważać, że Zatoka Perska jest jednak zdominowana przez Amerykanów, więc wiele deklaracji było, ale mało się działo. Natomiast w chwili obecnej, w związku z tym, że jednak Iran przetrwał, że ta wojna była tak jakby jak zabiegiem, powiedzmy to dentystycznym, to znaczy bolał, był zabieg i po tym zabiegu dalej żyjemy, tak, czyli dalej trwamy, dalej jest ten reżim, dalej jest funkcjonowanie i jeżeli Amerykanie zrobią tego deala, to już ten, przynajmniej przez najbliższe dwie dekady się nie zaangażują militarnie z Iranem, to w takim razie jest tak właściwie Iran otwarty na inwestycje. Bo specyfiką krajów naftowych to jest to, że kraje naftowe nie muszą wydobywać ropy, żeby być bogate. Wiadomo jest to, że jak one mają sam surowiec, to już przyustawiają się w bardzo grzecznej kolejce inwestorzy. Z każdego kapitału, z każdej narodowości świata. I oni już chcą inwestować, a Iran jest idealnym krajem do inwestowania. Iran, co prawda, jest biedny, ale ma 90 milionów ludzi bardzo zaradnych i bardzo pracowitych, co jest unikalne, jeśli chodzi o skalę Bliskiego Wschodu. I ma surowce, za które tak właściwie potencjalnie może wszystko zapłacić. Tak? Czyli, że Iran tak właściwie, czy Iran może być nowym Dubajem, takim powiedzmy to większym Dubajem. Iran ma ku temu potencjał, tak?
1: No i pytanie, jak wtedy wyglądałaby ta bliskowschodnia układanka? Paweł Rakowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, autor książki Nowy Bliski Wschód, no i nowej książki o wciąż trwającym konflikcie z Iranem. W zależności od tego, jak długo ten konflikt będzie trwał, na książkę jeszcze chwilę poczekamy. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali. QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
2: Po reklamie. Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
8: Minęła 12. Aleksandra Kozera, dzień dobry. Południowe podsumowanie dnia zaczniemy od historycznego kontraktu i ogromnych korzyści dla Polski. W Łodzi powstanie centrum serwisowe amerykańskich śmigłowców Apache. Więcej o tym wie nasza reporterka. Potem polityczno-finansowy dylemat rządu. Chodzi o program CPN. Na interwencję na rynku paliw i obniżkę cen na stacjach liczą kierowcy. Odwiedzimy też Birmingham. Po wczorajszym sukcesie Ewy Swobody dziś mamy kolejne szanse medalowe na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy. Czas na szczegóły. Zapraszam.
2: Suma wydarzeń.
8: Na początek Łódź i ważne umowy dla polskiej obronności. Zapewnią one transfer technologii i know-how. Przeniosą też amerykańskie kompetencje na polski grunt. W Wojskowych Zakładach Lotniczych w Łodzi powstanie największe w Europie autoryzowane centrum serwisowe śmigłowców Apache. Dzięki temu Polska będzie mogła serwisować 96 maszyn od firmy Boeing. Uroczystości przyglądała się nasza reporterka Agata Król. Agato, witaj.
9: Witam.
8: Powiedz, dlaczego te umowy są dla naszego kraju tak ważne?
9: No, umowy wykonawcze do offsetu są kolejnym krokiem w procesie zakupowym Ameryki.

0: amerykańskich śmigłowców. Umowa na 96 Apache została podpisana dokładnie 2 lata temu, a zatem MON musi zadbać również o zaplecze techniczne dla tych maszyn. Pierwsze dostawy śmigłowców przewidziane są na przyszły rok. Po dostarczeniu ich wszystkich Polska będzie miała ich najwięcej na świecie, no nie licząc oczywiście Stanów Zjednoczonych. A wojskowe zakłady lotnicze w Łodzi staną się jednym z kluczowych ogniw serwisowania sprzętu bojowego w Polsce. Podpisane dziś umowy dotyczą transferu technologii i know-how, a więc odpowiedniej wiedzy i procedur, a także kompetencji w wykonywaniu przeglądów, napraw i remontów śmigłowców, mówi premier Donald Tusk.
1: Warto sobie zdać sprawę z tego, że mówimy nie tylko o największym kontrakcie w historii, ale mówimy także o tym, co powstaje właśnie dzisiaj na naszych oczach, czyli największe centrum serwisowe tych śmigłowców w Europie, a flota, te 96 Apache'ów, to największa flota tego typu śmigłowców na świecie, nie licząc oczywiście Stanów Zjednoczonych, i największa w Europie. Nie jesteśmy tutaj, by się chwalić pobitymi rekordami, bo zdajemy sobie sprawę, że to, co naprawdę jest istotą tych wielkich projektów, to przede wszystkim polskie bezpieczeństwo, rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego, ale także wielki skok technologiczny.
0: To kolejny ważny dzień w stosunkach polsko-amerykańskich. Zwrócił z kolei uwagę ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce i podkreślił, że Polska buduje swoje bezpieczeństwo. Nikomu tutaj nie trzeba przypominać o ryzyku, z którym się mierzycie każdego dnia, mówił Tom Rose.
2: Our partnership grows as our strength grows.
3: Nasze partnerstwo rośnie wraz z rosnącą siłą. Mógłbym narazić się na kłopoty ze strony naszych 31 sojuszników z NATO, ale myślę, że Polska jest najważniejszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w sojuszu. To kolejny ogromny krok. Śmigłowce AH-64E Apache to niesamowite maszyny, najlepsze śmigłowce szturmowe na świecie, które wkrótce będą obsługiwane, pilotowane i serwisowane przez najlepszych pilotów, najlepszych inżynierów i najlepszych mechaników na świecie, właśnie tutaj, w Polsce.
0: Wartość umów to około 440 milionów złotych. Podpisy pod nimi złożyli przedstawiciele Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 w Łodzi, Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego i firmy Boeing. Pełną funkcjonalność centrum obsługi ma osiągnąć najpóźniej do 2036 roku, a to wiąże się m.in. z zatrudnieniem dodatkowych specjalistów i wykwalifikowanych pracowników, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
4: $500 milionów offsetu na zakłady zbrojeniowe w Łodzi i w Dęblinie. To jest budowanie kompetencji na lata. Ja tutaj dzisiaj długo rozmawiałem z pracownikami Wojskowych Zakładów Lotniczych. No i to jest przede wszystkim bardzo dobra wiadomość dla nich. A z punktu widzenia Polski, no gigantyczna taka informacja kompetencyjna dla całego wojska. W warunkach zagrożenia serwisowanie śmigłowców czy czołgów na drugim końcu świata jest bardzo utrudnione. W warunkach wojennych jest niemożliwe. Albo będziemy mieli te kompetencje u nas, albo będziemy kupowali skorupki, które w przypadku prostej awarii do niczego więcej się nie przysłużą.
0: To już kolejna umowa podpisana tu w Łodzi w ramach zobowiązań offsetowych. W marcu Wojskowe Zakłady Lotnicze gościły przedstawicieli koncernu Lockheed Martin, a kontrakt dotyczył systemów kierowania uzbrojenia oraz radaru Longbow. W perspektywie jest jeszcze jedna umowa, która będzie podpisana z GE Aerospace, a będzie dotyczyć serwisowania silników wykorzystywanych w zakupionych przez Polskę Apachach.
5: Umowy offsetowe podpisane w Łodzi, powstanie Centrum Serwisowe Śmigłowców Apache. To wydarzenie śledziła Agata Król. Agato, bardzo dziękuję. O wymiernych korzyściach ze współpracy polsko-amerykańskiej mówił na naszej antenie dr Marek Kozubel z kanału Kremlinka Show. Jak zaznaczył, kluczowa będzie samodzielność Polski i niezależność.
6: To, że z militarnego punktu widzenia uzyskamy możliwości częściowego, a być może i jeszcze dalej posuniętego samodzielnego serwisu Apache na terenie Polski. Kolejna kwestia właśnie też jest związana z wojskową logistyką. Możemy nie być całkowicie uzależnionymi od sprowadzania części zamiennych, no nie tylko w wypadku konfliktu, ale nawet i w przypadku takiego codziennego użytkowania tych maszyn na szkole, do przebazowania. Tak naprawdę ten sprzęt on się też zużywa, nawet w czasie pokoju, choć mniej intensywnie. Dlatego mimo wszystko pozwoli to w przyszłości na sporą samodzielność.
5: Przekonywał dr Marek Kozubel. Więcej o zawartych dziś umowach piszemy na polskieradio24.pl. Ważą się losy kolejnej odsłony programu Ceny Paliwa Niżej. Ministrowie nie są jednak zgodni co do tego, czy po raz kolejny interweniować na rynku paliw. Jako argument przeciw pada skierowanie przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Te pieniądze

0: miały sfinansować część programu, ale na razie nie trafią do budżetu. Między innymi o tym będzie mowa podczas posiedzenia rządu. Ministrowie zbiorą się za chwilę, zajmą się także wsparciem dla oszukanych beneficjentów programu Czyste Powietrze. Przed kancelarią premiera jest nasza reporterka Sylwia Białek. Sylwio, witaj. Powiedz, jakich decyzji możemy się spodziewać?
1: Jeśli chodzi o program, o kolejną odsłonę programu CPN, to czasu na decyzję jest coraz mniej. Premier Donald Tusk kilkanaście dni temu nie wykluczył wprowadzenia kolejnej odsłony projektu na dwa ostatnie tygodnie wakacji. Czyli tak naprawdę ten program, kolejna odsłona, powinna zacząć obowiązywać 15 bądź 16 sierpnia. Ale z moich informacji wynika, że w rządzie wciąż zgody nie ma. Ministrowie obserwują to, co dzieje się na światowych rynkach i czekają. Senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski mówił na naszej antenie, że tak naprawdę rząd jest w trudnej sytuacji.
2: No, trzeba pamiętać, że to jest gest bardzo kosztowny. Rząd jest, premier jest w trudnej sytuacji. Bardzo ją utrudnił prezydent niestety, wetując ustawę o tak zwanych przypadkowych zyskach.
1: Rząd patrzy na światowe rynki, a kierowcy na ceny na stacjach i nie ukrywają zaniepokojenia.
3: Trzeba lać i jechać.
4: Program CPN pan wspomina?
3: Był dobry, ale ile może państwo sponsorować?
5: Przydałoby się, żeby wróciło.
6: Ja liczę, że spadnie, bo jednak dość duży koszt, się dużo jeździ.
1: Pierwsza wersja programu CPN wygasła na początku lipca. Teraz brana jest ewentualnie pod uwagę obniżka VAT-u. To można bowiem wprowadzić rozporządzeniem w parlamencie. Wakacje, czyli tylko pozaustawowe rozwiązania, mogą być brane pod uwagę. Ale ministrowie zajmą się dziś także projektem ustawy o umorzeniu należności dochodzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych powstałych przed 1999 rokiem. Powodem zmian jest niska efektywność egzekwowania wierzytelności przy nieproporcjonalnie wysokich kosztach dochodzenia zaległości. Wiceminister rodziny Sebastian Gajewski powiedział, że to rozwiązanie obejmie ponad 7 tysięcy płatników.
7: Te zaległości nie są wysokie, bo to jest 300 kilkadziesiąt milionów złotych. Natomiast koszty ściągania tych starych należności składkowych są potwornie wysokie. Nasze szacunki mówią, że ściągniemy w ciągu najbliższych 10 lat, gdyby nie ta ustawa, 13 milionów złotych, ale koszty ich ściągnięcia będą wynosić 130 milionów. W związku z czym za jedną złotówkę ściągniętej starej składki z 1994 roku wszyscy zapłacimy kilkanaście złotych. Uważamy, że nie jest to racjonalne.
1: Rząd zajmie się dziś także drugim projektem autorstwa resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projektem nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, który rozszerza uprawnienia sądu pierwszej instancji w sprawach dotyczących ubezpieczeń społecznych. W praktyce, jak mówił wiceminister Sebastian Gajewski, więcej pracy w tym zakresie wykona ZUS, zanim sprawy trafią do sądu.
7: Do tej pory bywało tak, że jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych na przykład w postępowaniu w sprawie ustalenia tego, czy ktoś podlega ubezpieczeniom społecznym, czy nie i z jakiego tytułu na przykład, czy z umowy zlecenia, czy z umowy o pracę, to jak powinien przesłuchać 100 świadków, to przesłuchał 3, powiedział, że płatnik i tak się odwoła do sądu, a sąd sobie dosłucha tych 90 paru. Tylko przesłuchiwanie świadków i prowadzenie dowodów w warunkach postępowania sądowego jest znacznie bardziej długotrwałe i znacznie bardziej kosztowne niż w warunkach takich jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych może mieć.
1: Rząd zajmie się dziś także programem Czyste Powietrze, a dokładnie beneficjentami programu, którzy zostali oszukani przez nieuczciwych wykonawców. Państwo po prostu przejmie ciężar długów beneficjentów. W ramach programu Czyste Powietrze do organów ścigania złożono ponad 630 zawiadomień w związku z nadużyciami finansowymi. Nieuczciwi wykonawcy po prostu wykorzystywali system prefinansowania i pełnomocnictwa, aby przejmować dotacje, ale nie realizowali prac. Proponowane przez rząd rozwiązania zakładają między innymi zawieszenie spłaty należności i ich umorzenie oraz bezpośrednie dochodzenie roszczeń od oszustów przez fundusze ochrony środowiska i dodatkowo nieuczciwe firmy będą miały 5-letni zakaz udziału w tym programie.
0: Ważne dla Polaków decyzje zapadną na dzisiejszym posiedzeniu rządu. Śledzi je dla nas Sylwia Białek. Sylwio, bardzo dziękuję. Winni zostaną ukarani. Politycy koalicji rządowej zapowiadają rozliczenie afery powodziowej. Sprawa dotyczy wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i działaczki Koalicji Obywatelskiej Anny Konieczyńskiej. 4,5 miliona złotych pomocy według ustaleń Wirtualnej Polski trafiło do firm, które nie zostały poszkodowane w powodzi, a ich prezesi są powiązani z Konieczyńską. Ta sprawa ma punkty zbieżne z aferą w Szpitalu Południowym jednocześnie. Bardzo się od niej różni, tak mówił na

0: Naszej antenie Jonasz Jasnorzewski, dziennikarz Wirtualnej Polski. Publicysta był pytany o skutki afery dla koalicji rządowej.
1: Ja myślę, że to aż może tak bardzo nie będzie żyło jak sprawa Szpitala Południowego, choćby z tego względu, że wszystkie tematy dotyczące lekarzy zawsze wybijają. No, Polacy do lekarzy poza tym okresem, gdy wspierali rezydentów i ich protesty, mają dosyć sceptyczny stosunek. Słynne hasło "pokaż lekarzu, co masz w garażu".
2: No, lansowane przez polityków.
1: Lansowane przez polityków, tak, ale lansowane nie od dziś, nie od wczoraj, od wielu lat, więc ta pozycja lekarzy, zarobki lekarzy zawsze budziły kontrowersje. Do tego jeszcze w Szpitalu Południowym, oprócz historii korupcyjnej czy jakiejś niemoralnego rozkradania pieniędzy, była też historia, takie zarzuty ocierające się o wręcz horror, o film grozy. Doktor Kacprzyk nie miał wystarczających kompetencji i swoim działaniem według doktora Jędrzejewskiego miał prowadzić do śmierci ludzi, plus ta historia z prosektorium. Większym echem tam ta historia się odbiła. Ta historia jest trochę lokalna, choć ten aspekt właśnie, że to jest żerowanie na ludziach, bo przez to pewnie ktoś, kto rzeczywiście potrzebował pieniędzy, albo ich nie dostał, albo dostał ich mniej, więc żerowanie na tragedii pewnie się poniesie, choć nie wiem, czy aż tak. Pewnie pani Konieczyńska zostanie, bo ma być sąd koleżeński się zebrać w partii jakoś w najbliższych dniach, pewnie zostanie wyrzucona, więc pewnie ten pożar jako tako zostanie ugaszony, ale jakieś straty na pewno spowoduje.
0: I tak mówił Jonasz Jasnorzewski z Wirtualnej Polski. Przypomnijmy, pomoc dla poszkodowanych w powodzi miały otrzymać firmy męża Anny Konieczyńskiej, jej sąsiada oraz lokalnego przedsiębiorcy współpracującego z samorządem. Żaden z tych podmiotów nie został jednak poszkodowany w wyniku żywiołu. Sprawą od kwietnia zajmuje się CBA.
3: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: W tej części magazynu na początek: Kolumbia, nie żyją co najmniej 164 osoby, a ponad 570 jest rannych. To aktualny, tragiczny bilans trzęsienia ziemi. Wczoraj rano zanotowano silne wstrząsy o magnitudzie 7,4. Później przyszło kilkadziesiąt wstrząsów wtórnych. Epicentrum znajdowało się w pobliżu miejscowości San José del Palmar, 280 km na zachód od Bogoty. Zawaliły się lub zostały uszkodzone wielopiętrowe budynki mieszkalne w miastach Cali i Pereira. To najbardziej poszkodowane miejscowości. Gruzowiska wciąż przeszukują ratownicy, wspierani przez policjantów, żołnierzy i wolontariuszy. Przenosimy się na Bliski Wschód. Tam impas w sprawie cieśniny Ormus. Mimo zapewnień Teheranu o końcowej fazie negocjacji dotyczących żeglugi na Akwenie, irańskich warunków nie akceptuje Waszyngton. Jednocześnie u wybrzeży Omanu doszło do wycieku ropy naftowej z jednego z tankowców trafionych irańską rakietą. Sytuację na Bliskim Wschodzie śledzi Tomasz Sajewicz.
4: Trafiona jednostka najprawdopodobniej była częścią tzw. rosyjskiej floty cieni. To zazwyczaj wysłużone tankowce i gazowce, które starają się omijać nałożone na Rosję przez Zachód sankcje. Plama ropy u wybrzeży Omanu ma wielkość około 400 km². Iran twierdzi, że jest bliski osiągnięcia porozumienia z Omanem w sprawie alternatywnych tras żeglugi w Ormus. Uzależnia je jednak od spełnienia warunków przez władze USA. Pośród nich są m.in. reparacje wojenne, których sumę określono na $300 miliardów. Prezydent Donald Trump w odpowiedzi na te roszczenia zażądał zaś, aby Teheran wypłacił reparacje wojenne krajom, które podczas irańskich ostrzałów poniosły straty. Ostrzały tankowców w cieśnieniu Ormus sprawiły, że ruch na tej trasie ponownie zmalał. O ile w ostatnich dniach newralgiczne Akweny pokonywało kilkanaście jednostek, w niedzielę było ich zaledwie 6. Stany Zjednoczone nie negocjują obecnie bezpośrednio z Irańczykami. Jak zapowiedział Trump, czekają na załamanie irańskiej gospodarki, do czego miałoby dojść w najbliższym czasie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Dubaj.
0: Teraz o konflikcie Rosja-Ukraina. W nocy Moskwa uderzyła dronami, rakietami i bombami lotniczymi. Według ukraińskich mediów nie żyje 10 osób, a 26 jest rannych. Ogłoszono alarmy przeciwrakietowe w kilku obwodach, w tym w obwodzie kijowskim. O szczegółach Maciej Jastrzębski.
5: Najbardziej ucierpiały rejony Zaporoża, Dniepropietrowska i Charkowa. Łączna liczba zabitych wzrosła do 10. Alarmy przeciwlotnicze ogłaszano w kilku obwodach, w tym w obwodzie kijowskim. Ratownicy przeszukują gruzy i dogaszają pożary. Amerykański Instytut Badań nad Wojną napisał, że Władimir Putin nie przystąpi do negocjacji pokojowych, dopóki uważa, że wygrywa wojnę. Analitycy przewidują, że Rosja przeciągnie wojnę do 2027 roku. Podkreślają też, że rosyjski przemysł zbrojeniowy został ukierunkowany na produkcję rakiet balistycznych. strategicznych. Są one trudne do zniszczenia przez ukraińską obronę. W ocenie analityków jesienią i zimą Moskwa będzie chciała złamać Ukraińców atakami właśnie rakiet balistycznych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Za niecałe 2 godziny węgierski parlament wybierze nowego prezydenta.

0: Państwa. Głosowanie w Zgromadzeniu Narodowym odbędzie się po zakończeniu kadencji Tamasa Sulioka, a kandydatem rządzącej większości jest Ondrasz Boko, to były przewodniczący Sądu Najwyższego Węgier. Więcej w relacji Piotra Piętki.
1: Bokę wskazała partia TISO premiera Petera Modiora. 73-letni prawnik kierował Sądem Najwyższym w latach 2009-2011. Jego kadencja została wówczas przedterminowo zakończona po zmianach wprowadzonych przez rząd Viktora Orbana. Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał później, że sposób jego odwołania naruszył jego prawa. Myślę, że każdy z naszych kandydatów nadawałby się na to stanowisko, ale Ondrasz Boko cieszy się jednomyślnym zaufaniem frakcji. Jako prawnik konstytucyjny poświęcił temu swoje życie, powiedziała poseł TISY Eriko Juart. Boko był jednym z trzech kandydatów rozważanych przez partię rządzącą. Wcześniej Peter Modior proponował na urząd prezydenta światowej sławy szachistkę Judith Polgar, która ostatecznie nie zdecydowała się przyjąć kandydatury. TISO dysponuje konstytucyjną większością parlamentarną, dlatego wybór Boki jest niemal przesądzony. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: Na Litwie spór o dwie polskie szkoły. Od września mają utracić niezależność i stać się filiami innych placówek. Przewodniczący litewskiego Sejmu wezwał władze rejonu Trockiego do rozważenia zmiany decyzji w tej sprawie. Jozas Olekas uważa, że rozwiązanie sporu miałoby znaczenie dla lepszych relacji Litwy z Polską. Tematem zajmuje się Kamil Zalewski.
2: Szef litewskiego parlamentu powiedział, że władzom centralnym nie udało się przekonać władz lokalnych do zmiany stanowiska w sprawie gimnazjum imienia Longina Komołowskiego w Połukniu i szkoły imienia Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach. Stanowisko mera i tamtejszej większości nie jest do końca właściwe, ocenił polityk cytowany przez agencję BNS. Zdecydowanie zachęcałbym do ponownego przemyślenia tej kwestii, ponieważ pomogłoby to zarówno w naszych stosunkach z sąsiadami, jak i w rozwiązywaniu problemów litewskich szkół w Polsce, dodał Jozas Olekas i podkreślił, że sprawę reorganizacji tych placówek poruszają też przedstawiciele polskich władz. Przewodniczący Sejmu poinformował również, że litewskie Ministerstwo Oświaty przygotowuje propozycje, które mają być elementem szerszych zmian systemowych. Nie podał jednak szczegółów. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: Aktywność Etny znów zakłóca pracę lotniska w Katanii. Z powodu erupcji na największym porcie lotniczym Sycylii przyloty zawieszono do 19. Możliwe są jedynie odloty. Pasażerowie muszą być jednak czujni, powinni na bieżąco sprawdzać status swojego lotu. Relacja Aleksandry Nietopiel.
3: Etna nadal intensywnie wyrzuca popiół i emituje lawę. W nocy na wschodnim zboczu wulkanu w rejonie Valle del Bove otworzył się nowy otwór erupcyjny. Jednocześnie w kraterze Voragine utrzymuje się aktywność erupcyjna i emisja popiołu. Lawa wypływa także z dwóch otworów znajdujących się na wysokości 2750 i 2360 metrów. Według najnowszych danych Narodowego Instytutu Geofizyki i Wulkanologii czoło lawy dotarło już na wysokość 1370 metrów. Aktywność sejsmiczna w rejonie wulkanu pozostaje wysoka. Erupcja Etny to także spektakularne widowisko. Strumienie lawy spływające po zboczach wulkanu i chmury popiołu przyciągają uwagę mieszkańców oraz turystów. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: W magazynie szaleństwo związane z jutrzejszym zaćmieniem słońca. W Wielkiej Brytanii okulary do obserwacji tego zjawiska znikają ze sklepowych półek w błyskawicznym tempie. Internauci wymieniają się informacjami o najlepszych punktach widokowych, a miłośnicy astronomii skrzykują się na wspólne oglądanie nieba. Rośnie też zainteresowanie noclegami w regionach, w których jutrzejsze zaćmienie będzie najlepiej widoczne. Relacja Anny Rączkowskiej.
4: Wielu Brytyjczyków wybiera się do Cornwalli i na pobliskie wyspy Scilly, położone na południowo-zachodnim krańcu kraju. To właśnie tam księżyc zasłoni nawet 96% tarczy słońca. Wielu obserwatorów chce oglądać zjawisko z plaż i nadmorskich klifów, skąd dobrze widać zachodni horyzont. Tego samego dnia Brytyjczyków czeka jeszcze jedna atrakcja. Kilka godzin po zaćmieniu na niebie pojawią się Perseidy, czyli meteory nazywane potocznie spadającymi gwiazdami. To będzie niezwykły dzień dla wszystkich, którzy lubią patrzeć w niebo. Najpierw zobaczymy częściowe zaćmienie słońca, a później jeden z najlepszych rojów meteorów w roku. To będzie robić wrażenie. Mówił telewizji BBC Ben Marshall, kierownik obserwatorium Grisdale w północno-zachodniej Anglii. Eksperci przypominają, że zwykłe okulary przeciwsłoneczne nie chronią wzroku podczas zaćmienia. Potrzebne są specjalne okulary z filtrem przeznaczonym do bezpośredniej obserwacji słońca. W wielu brytyjskich sklepach już ich brakuje. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: A szał związany z zaćmieniem ogarnął również Hiszpanię. W części kraju będzie ono widoczne w 100%. W Polsce księżyc przysłoni około 80% tarczy słońca.
5: Podejrzewany.
0: Obywatel Belgii podejrzany o zabójstwo we Wrocławiu, zatrzymany w ojczyźnie. 27-latek został przekazany

0: polskim organom ścigania. Wcześniej był poszukiwany listem gończym, a także europejskim nakazem aresztowania. Udało nam się ustalić jego tożsamość i miejsce pobytu, mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji.
1: Podejrzewany mężczyzna jest o udział w zabójstwie na terenie Wrocławia, do którego doszło pod koniec kwietnia. Mężczyzna ten bezpośrednio po zdarzeniu opuścił granice naszego kraju i udał się do miejsca, gdzie na co dzień mieszkał. W miniony piątek miała miejsce ekstradycja tego Belga do Polski. W najbliższych dniach usłyszy zarzut udziału w zabójstwie, za które grozi mu dożywocie.
0: Wcześniej w tej sprawie aresztowano 44-letnią kobietę. Ona już usłyszała zarzut udziału w zabójstwie.
2: Suma wydarzeń.
0: Trwa wielkie sprzątanie po burzach. W związku z ulewami i silnym wiatrem strażacy interweniowali blisko 700 razy w całym kraju. Najwięcej wezwań było na Mazowszu. O działaniach strażaków mówił na naszej antenie Wojciech Gralec, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej.
3: Poniedziałek przyniósł ponad 670 interwencji Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. W większości te interwencje miały miejsce na terenie województwa mazowieckiego, ponieważ było ich 427. Kolejne województwa, które były dotknięte przez przechodzące burze, to województwo kujawsko-pomorskie oraz wielkopolskie. Natomiast dzisiejszy poranek przyniósł 150 interwencji i większość też w województwie mazowieckim. Generalnie interwencje nasze dotyczyły usuwania przewróconych gałęzi, połamanych drzew, czy też wypompowywania wody z zalanych posesji bądź obiektów. No i niestety te burze, które trwały dosyć krótko, ale mimo wszystko duże nasilenie powodowało bardzo dużo tych interwencji. Tutaj między innymi wskutek zawalenia się takiego domku holenderskiego w powiecie makowskim 3 osoby zostały poszkodowane. Piorun uderzył w powiecie piaseczyńskim w budynek domu dziecka, gdzie też ewakuowano 12 dzieci i 2 opiekunów. Nikt tutaj nie został ranny. Jak również został ewakuowany obóz harcerski w Warszawie w celach jakby zabezpieczenia przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.
0: Silny wiatr doprowadził też do uszkodzenia wielu linii energetycznych. W niektórych miejscach naprawa sieci wciąż trwa. Zostajemy na Mazowszu, ale przenosimy się w okolice Ciechanowa. Wiele wskazuje na to, że w lasach grasuje dziki kot. Władze gminy Gołymin Ośrodek zaapelowały do mieszkańców o niewchodzenie do lasów i zachowanie czujności. Jak tłumaczy sekretarz gminy Anna Augustyniak, w okolicy miejscowości Osiek Wólka myśliwy zauważył dzikiego kota, prawdopodobnie pumę.
4: Jednak jest to drapieżnik, tak? No to ze względów bezpieczeństwa o swoje życie tak naprawdę, no bo to zwierzę dzikie. Należałoby zastosować się do tych komunikatów. Tak bym sugerowała.
0: Władze gminy nie mają jednak pewności, czy zaobserwowany kot to puma. Razem z Nadleśnictwem Ciechanów i lokalnymi myśliwymi urząd rozstawi w okolicy fotopułapki, by zdobyć więcej informacji.
2: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
0: Zawodnicy i kibice głodni kolejnych sukcesów. Wczoraj pierwszy medal dla Polski na Mistrzostwach Europy w lekkoatletyce zdobyła Ewa Swoboda. Na stadionie w Birmingham zajęła drugie miejsce w biegu na 100 metrów. Na miejscu jest Rafał Bała z redakcji sportowej Polskiego Radia. Rafale, witaj. Powiedz, jak swój sukces komentowała Ewa Swoboda, no i czy dziś w Birmingham możemy liczyć na więcej krążków?
5: Ewa Swoboda no długo wczoraj była przepytywana przez dziennikarzy. Właściwie to była ostatnia konkurencja dnia, czyli o 22.50 polskiego czasu wystartowały zawodniczki. Biegły niespełna 11 sekund, więc szybciutko to się zakończyło. Celebrowały, później robiły taką rundę z flagami. No oczywiście wygrała Brytyjka Emmy Hunt, nasza Ewa Swoboda. 0,02 sekundy tylko przegrała. No naprawdę rewelacyjna forma tej zawodniczki, która przecież jako juniorka, jako nastolatka już była czołową sprinterką świata, ale później przechodziła przez wszystkie telewizje, wszyscy chcieli ją zatrzymać, chcieli porozmawiać nie tylko Polacy, ale także z innych krajów. No i można powiedzieć, że około północy Ewa Swoboda dopiero została wyzwolona, mogła pójść do kibiców, którzy też byli tutaj przeganiani ze stadionu, także niewiele mogli zdziałać, ale te podpisy od Ewy Swobody zebrali, była zadowolona, szczęśliwa. No, co prawda tuż za metą troszkę żałowała, że nie ma złota, bo rzeczywiście ta szansa była bardzo duża, ale srebrny medal, drugi, przypomnijmy z rzędu, bo 2 lata temu też była wicemistrzynią Europy. Dziś, no też szanse medalowe. Paweł Fajdek rzucił młotem. Wydaje się, że nie ma tutaj możliwości, żeby nie zdobył medalu. Rzuca ponad 80 metrów w tym sezonie. No i oczywiście będzie jeszcze Pia Skrzyszowska, która była już mistrzynią Europy 4 lata temu. Teraz będzie chciała nawiązać do tamtych sukcesów. A teraz trwają kwalifikacje.

0: kwalifikacje. Mamy skok z wyż. Przed chwilą Mikołaj Szczęsny strącił wysokość 2,19. Strącił także Mateusz Kołodziejski. Jak ta puma z mazowieckich lasów czaił się przed poprzeczką, ale minimalnie musnął gdzieś tam pośladkami. No i poprzeczka spadła na zeskok. Izabela Smolińska w biegu na 400 metrów przez Płotki w półfinale. Siódme miejsce, nie awansowała do finału. A przed nami płotkarz Damian Czykier, później dyskobol Damian Rodziak. No i na 800 metrów w kwalifikacjach Hanna Wielgosz i Aleksandra Formela. Sporo się jeszcze tego ranka, no właściwie już w południe polskiego czasu, będzie działo na stadionie w Birmingham, ale te finały dopiero późnym wieczorem.
1: No właśnie, sesja wieczorna, gdzie zobaczymy Pawła Fajtka i PS Krzyszowską, rusza o 20:00. Sukcesy Polski na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Czekamy na więcej, a zmagania Polaków w Birmingham śledzi Rafał Bała z redakcji sportowej Polskiego Radia. Bardzo dziękuję za te relacje. U nas jeszcze jeden sukces Polski, tym razem w Toronto. Iga Świątek pokonała Darię Schneider 6-2, 6-1 w ćwierćfinale tenisowego turnieju WTA 1000. To zapewniło jej awans do półfinału. Tak spotkanie komentował trener tenisa Radosław Nijaki.
2: Świątek od początku zaczęła bardzo agresywnie, dominowała wymiany. Choć Schneider nie jest łatwą rywalką, bo jest leworęczna i dość ostro podkręca piłki, myśli dużo na korcie, ale nie było wczoraj żadnych szans przeciwko Świątek dla tenisistki z Rosji. Polka nie musiała bronić ani jednego breakpointa, więc naprawdę nieźle serwowała. Od początku do końca narzuciła swój styl gry.
1: I tak mówił trener tenisa Radosław Nijaki. Do półfinału turnieju w Toronto Iga Świątek awansowała po raz drugi w karierze. Pojutrze, w czwartek, Iga zmierzy się z Ukrainką Eliną Świtoliną. Czekamy teraz na ustalenie godziny przez organizatorów. Zapowiedzią kolejnych sportowych emocji kończymy południową sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Łukasz Pastor. Ja wracam do Państwa z kolejnymi informacjami punktualnie o 13:00. Do usłyszenia.
3: Była suma wydarzeń. Autopromocja.
4: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
5: Klimat jaki jest? Każdy widzi.
6: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
7: Ale my nie załamujemy rąk.
8: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
5: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
7: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
5: I o tym rozmawiamy w audycji.
7: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
5: I na stronie polskieradio.pl.
7: Zapraszamy.
5: Marta Hoppe
7: i Patryk Michalski.
3: Autopromocja.
9: Tu Polskie Radio 24, jest 12:30.
3: Saldo, magazyn gospodarczy.
9: Nadal czekamy na rozstrzygnięcie w sprawie powrotu, ewentualnego powrotu programu CPN. Nie czeka za to rynek, bowiem ropa znów drożeje. Może nie skokowo, może nie gwałtownie, ale jest wyraźnie droższa niż na początku tygodnia. A jakie jest spojrzenie analityków i ekonomistów? O tym porozmawiamy w nieco szerszym kontekście, także tych danych, które spływają z polskiej i europejskiej gospodarki. Marek Klapa, zapraszam na saldo. Program CPN nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ pomaga już uprzywilejowanym i ingeruje w rynek. Takiego zdania jest profesorka Elżbieta Mączyńska z Warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej. Przedstawiciele rządu mają prawdopodobnie dziś rozmawiać o możliwości wprowadzenia drugiego programu CPN. Według wcześniejszych zapowiedzi premiera, tarcza pomocowa dla zmotoryzowanych Polaków miałaby obowiązywać przez dwa ostatnie tygodnie sierpnia. Profesorka Elżbieta Mączyńska mówiła na naszej antenie, że niezależnie od wojny rynek paliw z zasady jest spekulatywny. Zdaniem ekspertki rozwiązanie typu CPN jest polityczne, ale nie systemowe.
10: Ceny paliw zawsze będą raz spadały, raz rosły i w związku z tym ingerowanie tutaj państwa w taki

0: w sposób bezpośredni, czyli po prostu dopłat z budżetu w gruncie rzeczy, to są miliardowe dopłaty z budżetu, to jest oddziaływanie, które nie daje szans na perspektywiczne, pozytywne zmiany.
1: Przypomnijmy, program CPN skończył się ostatniego dnia czerwca. Zakładał ustalenie maksymalnej ceny benzyny za litr przez Ministerstwo Energii, a także obniżkę podatku VAT oraz akcyzy. A to wszystko dzieje się oczywiście w ścisłym rynkowym kontekście. Spójrzmy na giełdy w Europie. W tej chwili większość indeksów traci. Niewiele, ale jednak na plusie dosłownie 4 indeksy. Kopenhaga, Ateny, Madryt oraz Lizbona. No, 5 powinienem powiedzieć, bo również Warszawa na zielono i to najbardziej intensywny kolor zielony jest akurat nad Wisłą, bowiem WIG20 zyskuje 1,19%, a zatem w tej chwili Warszawa jest liderką, jeżeli chodzi o to zestawienie giełd. WIG zyskuje 0,72%, MWIG40 jako jedyny spada, ale tylko 0,01%, a zatem to wszystko może się zmienić. Jest WIG80 też symbolicznie 0,04% na plusie. Spójrzmy na waluty. Za 1 euro płacimy 4,30 zł. Dolar amerykański wyceniany jest na 3,73, frank szwajcarski 4,60 już w tej chwili, natomiast funt brytyjski 5,03. I ropa naftowa, na której wykresy z pewnością spoglądają członkowie Rady Ministrów i nie tylko, ta amerykańska ropa WTI, $84 prawie za baryłkę, a ropa Brent również droższa, $90 prawie mamy na wyświetlaczu, $89,37, a zatem czarne złoto w cenie.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: Pan Daniel Kostecki, analityk CMC Markets, jest moim i Państwa gościem w studiu Polskiego Radia 24. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Panie Danielu, to zacznijmy może od rynku ropy. Jak zauważyła przed chwilą pani profesorka Elżbieta Mączyńska z SGH, rynek paliw zawsze był takim rynkiem spekulatywnym. Dużo się na tym rynku zawsze dzieje. No a teraz jesteśmy w takim punkcie, gdzie prognozowanie jest niezwykle trudne. Pana zdaniem z tego wynika, z tej wielkiej niewiadomej, to wstrzymanie i brak jeszcze ostatecznej decyzji co do przywrócenia programu CPN w takim albo innym kształcie.
3: Zaczynając od samego początku, to faktycznie ogólnie rynek ropy naftowej i kontraktów na ropę naftową jest rynkiem wysoce spekulacyjnym. Ceny tak naprawdę kontraktów na baryłkę w mniejszym stopniu zależą od faktycznego popytu i podaży, a w dużym stopniu zależą od spekulantów, których odsetek i transakcji ogólnie obrotu kontraktami, myślę, że to jest zdecydowanie ponad połowa całego obrotu, a nawet w skrajnych przypadkach myślę, że ponad 90% obrotu kontraktami na ropę to są po prostu transakcje spekulacyjne, których celem jest po prostu zarobienie na różnicy pomiędzy kupionym a sprzedanym kontraktem. Oczywiście czynniki fundamentalne też mają wpływ na kierunek tych transakcji, natomiast to jest jakby jedna sprawa. Druga sprawa to jest to, co zrobił polski rząd i to, co aktualnie dzieje się na naszym krajowym rynku paliw. Już nie tyle ropy, bo mamy tutaj kilka warstw. Musielibyśmy to tak rozłożyć. Mamy cenę ropy jako surowiec, następnie ten surowiec trafia do rafinerii, jest tam przetwarzany i sprzedawany. No i teraz sprzedawany jest jako paliwo gotowe i to paliwo gotowe trafia następnie na stację. I teraz tu są te dwie warstwy. Pierwsza warstwa to jest to, po ile rafineria sprzeda paliwo gotowe, czyli mamy marżę rafineryjną i następnie, jeżeli już to paliwo trafi na stację benzynową, no to za ile ta stacja sprzeda nam to paliwo, więc tu mamy marżę detaliczną. I teraz cała sytuacja rozchodzi się o te dwie marże. I teraz o ile ta jedna marża zależy, czyli rafineryjna w dużej mierze od sytuacji geopolitycznej faktycznie, czyli od na przykład niedoboru paliw w różnych częściach świata i te paliwa potrafiły na przykład wypłynąć ze Stanów Zjednoczonych, bo Stany stały się dużym eksporterem paliw, zarabiając na tym miliardy dolarów, na tym, że same wywołały wojnę. I następnie te paliwa potrafiły na tych tankowcach skręcać na środku oceanu i na przykład zamiast do Europy płynąć do Azji, bo tam zostały przelicytowane.
1: Więc, czyli licytacja w czasie rzeczywistym.
3: Dokładnie. Takie były dane z transporterów statków i one były w stanie skręcać. I teraz chodzi o to, że wtedy siłą rzeczy w Europie też te paliwa muszą być droższe, no bo inaczej nas przelicytują w innej części świata, bo jest ich mniej. No bo Zatoka Perska nie działa, nie ma przepływu przez cieśninę, rafinerie w Zatoce nie działają. I teraz tutaj mamy marżę rafineryjną, więc chcemy czy nie chcemy, ona będzie wyższa. No bo to nie zależy od rafinerii, po ile sprzeda, bo nawet jakby sprzedawała taniej, to kupi to pośrednik i wyśle to do Azji, bo mu się to opłaca. Więc jest o tyle niższa, o ile, ile wynosi koszty transportu, żeby tego nie wysłać tam, gdzie płacą najwięcej. No ale potem mamy marżę detaliczną. I teraz chyba widzimy odkuwanie się właśnie stacji za poprzedni pakiet CPN, który im to ograniczał, no bo były maksymalne ceny i teraz różne stacje miały jakby różną marżę taką rzeczywistą, no bo nie każdy ma taki sam koszt na przykład pozyskania paliwa z rafinerii czy z zewnątrz. No i widzimy taką sytuację od połowy lipca, że ceny w hurcie są w miarę stabilne albo nawet spadają, a natomiast na stacjach ceny rosły do początku sierpnia. Czyli można powiedzieć, że stacje podbijały marżę detaliczną. Więc to, co im zabrano wcześniej.
1: Czyli to też tłumaczy to zjawisko, o którym nieraz mówimy na naszej antenie, że jakoś dziwnym trafem, kiedy cena ropy naftowej rośnie, kiedy widać ruch na wykresie, wtedy widać niemal natychmiast reakcję na stacjach paliw w dowolnym miejscu w Polsce i na świecie. Natomiast kiedy ceny ropy spadają, nawet czasami gwałtownie, na stacjach paliw ewentualnie symboliczne obniżki. To jest to zjawisko, że ten sufit zniknął i teraz tak sky is the limit i można sobie tutaj dowolnie, oczywiście rynkowo, ale jednak bez tej czapki rządowego rozporządzenia nakładać te marże?
3: No w pewnym stopniu tak, nie ma tutaj żadnych ograniczeń, jest popyt jest tylko tym, który to reguluje, więc jeżeli popyt zacznie spadać, to i marże detaliczne będą niższe, natomiast mamy środek sezonu wakacyjnego, co siłą rzeczy podnosi popyt na paliwa, w związku z tym można śmiało te marże mieć wysokie i odkuwać sobie to, co wcześniej zostało ograniczone programem CPN, czyli no, rząd chcąc w pewnym stopniu ulżyć Polakom, być może nie zakładał, że tak długo ten konflikt potrwa i tak długo będą te problemy z dostępnością paliw gotowych na świecie, bo to o nie się rozchodzi. Ropa nie jest tak trudno dostępna jak paliwa gotowe. No i teraz mamy odkuwanie się biznesu po prostu. No to jest zwykły biznes, który musi zarabiać na siebie pieniądze.
1: Czy w tej sytuacji, kiedy rzeczywiście analizy są mocno utrudnione i ten rynek ropy naftowej jest bardzo dynamiczny, taki rozhuśtany, rozbujany, czy podjęcie decyzji politycznej w sprawie chociażby takiego programu jest niezwykle trudne? No bo też nie wiemy, ile będzie kosztowała ropa na przykład w ostatnie dni sierpnia, tuż przed końcem wakacji. Może być lepiej, może być gorzej, może być więcej, może być mniej. To jest naprawdę szalenie trudna decyzja z punktu widzenia nawet takiej czystej matematyki.
3: No to jest bardzo trudne, dlatego że tak patrząc na to, co się dzieje, w zasadzie rząd musi podejmować trudne decyzje i nie może ich tak za bardzo zmieniać z dnia na dzień, bo to też dziwnie by wyglądało. Natomiast z dnia na dzień zdanie może zmienić prezydent Trump. Puścić jednego tweeta w środku nocy i powiedzieć, że wszystko jest już otwarte i statki płyną, rafinerie działają i jest transport paliw na świat. Albo może powiedzieć, że kolejnej doby, że jednak nie ma tego transportu. No to wyobraźmy sobie teraz właśnie rządy, które muszą takie decyzje podejmować. Oczywiście możemy zostawić to czysto rynkowi. Niech rynek się ureguluje i nie maczać w tym palców. I wtedy popyt będzie to wszystko regulować do czasu, kiedy będzie akceptować cenę, no to taka cena będzie, a nie inna, czyli sami wtedy decydujemy, czy jest drogo, czy jest tanio, po prostu naszym własnym popytem. Także no, ja bym nie chciał być w skórze akurat takich, co muszą te decyzje podejmować, ale też pamiętajmy, że te zyski, które się pojawiają, tam pojawia się ten temat podatku od nadmiarowych zysków. Oczywiście żadna spółka no, nie robi tak, żeby osiągnąć ten nadmiarowy zysk. To nie jest ich cel działalności, ani wina, ani też nie mają za bardzo innej możliwości. No ale też rząd dostanie pieniądze z dywidendy od tej spółki, o której tutaj głównie w Polsce jest mowa, więc te pieniądze też się na kontach rządowych pojawią, mimo braku tego podatku.
1: I niska dywidenda na pewno nie będzie, biorąc pod uwagę stopień udziałów. Dobrze, zostawmy ropę naftową, bo to jest niekończąca się historia, a tych wątków rynkowych jest znacznie więcej, o których warto powiedzieć. Dzisiaj po raz kolejny warszawska giełda jest taką najjaśniejszą gwiazdą, jeżeli chodzi przynajmniej o ten giełdowy europejski firmament. Wygląda to naprawdę nieźle, bo jeżeli spojrzymy na Europę, to nawet gdzie, tam, gdzie są plusy, to one są takie symboliczne, natomiast WIG20 jako jedyny taki główny indeks powyżej 1% dzisiaj. 4074 punkty już na liczniku. Z czego to wynika?
3: Cały czas mamy poprawę wyników spółek przede wszystkim. Mimo, że dużo spółek z WIG-20 na przykład nie osiąga coraz to wyższych przychodów, tak jak w Stanach Zjednoczonych, te przychody ze sprzedaży, one ciągle muszą rosnąć, to wtedy wyceny spółek też rosną, ale w Polsce głównie mamy poprawę zysków, czyli spółki potrafią nawet na podróż

0: podobnych przychodach rok do roku wygenerować coraz większy zysk, co oznacza, że na przykład są coraz lepiej zarządzane, a to inwestorzy z kolei bardzo lubią i nagradzają tego typu działania spółek poprzez chociażby nie tyle samą wycenę ze względu na wzrost zysków, ale również na to, że ta jakość zarządzania będzie coraz lepsza w przyszłości, więc są w stanie podnosić te wyceny, licząc na to, że będzie jeszcze lepiej w kolejnych latach, a co dopiero jakby doszedł ten element właśnie jeszcze wzrostu przychodów. To już w ogóle mielibyśmy takie podwójne paliwo. I można by się zastanowić, czy to już jest drogo, bo wszyscy patrzą, tak jak tutaj pan redaktor wspomniał, na poziomy w punktach. Natomiast spółki zawsze gdzieś warto popatrzeć, jak wygląda ich relacja ceny do tego, jakie one generują zyski chociażby.
1: I jak to wygląda?
0: No i tutaj właśnie nie jest aż tak drogo, bo taka bieżąca wycena, takiego najpopularniejszego wskaźnika cena do zysku to jest 16 razy zysk. Natomiast przyszłorocznego, które spółki dopiero mają osiągnąć, tak przynajmniej rynek kalkuluje, analitycy, to jest 10 razy. A 10 to nie jest bardzo wysoka wartość jak na polski rynek kapitałowy, jak na polską giełdę. Wręcz jest niska. Także można powiedzieć, że to, co obserwujemy na wykresach indeksów giełdowych, jest pochodną zdecydowanie poprawy zysków i efektywności działania spółek wewnątrz i osiągania lepszych wyników nawet na podobnych przychodach.
1: Oczywiście to, o czym zaraz powiemy, to tylko prognozy, ale czy dostrzega pan w związku z tym wskaźnikiem, bardzo ciekawym zresztą, popularnym również w wielu kręgach analitycznych, że jest jeszcze przestrzeń do wzrostów? Bo wie pan, bardzo często się zdarza, kiedy są pobijane kolejne rekordy, że są osoby również na rynku finansowym, które mówią nie no. Ta hossa, ten rajd już się powoli kończy.
0: Jeżeli to jest opierane na zdrowych fundamentach, a nie na tak zwanej bańce spekulacyjnej, i tutaj w Polsce z kolei tak historycznie patrząc, takie górne pułapy chociażby tego popularnego wskaźnika to jest tak ponad 20 razy zysk, no to mamy obecnie 16, za przyszły rok oczekuje się 10, to tutaj nie jesteśmy w tej górnej granicy, żeby bić na alarm i w dzwon, że coś naprawdę bardzo za chwilę złego się może na giełdzie wydarzyć. Oczywiście korekty przychodzą i odchodzą, taki jest ten rynek, ale ja bym też chciał zauważyć, co działo się w ostatnich nawet dwóch, trzech miesiącach, kiedy mieliśmy bardzo wyraźne osłabienie złotego, mieliśmy bardzo wyraźną wyprzedaż polskich obligacji, wzrost ich rentowności i jednocześnie tylko symboliczną korektę na warszawskim parkiecie. Co oznacza, że można powiedzieć, nasza hossa jest w naszych rękach. Wcześniej ta hossa w dużej mierze była w rękach kapitału zagranicznego i on decydował, wpadając, wypadając z warszawskiego parkietu. Bywały sesje i korekty nawet w ciągu kilku dni czy tygodni po minus 20% na WIG-u 20. To oznaczało, że ten kapitał faktycznie był gorący, wpadał, wypadał. Dzisiaj widzieliśmy bardzo dużą siłę, mimo tego niesprzyjającego otoczenia dla waluty i dla rynku obligacji, giełda utrzymała się wysoko. No to tylko jasno wskazuje na razie nam na to, że ta hossa jest dosyć zdrowa i odporna nawet na wszelkiego rodzaju takie zewnętrzne zawirowania.
1: A WIG 20 dalej sobie rośnie. Patrzę na wskaźnik 1,41 już, jeżeli chodzi o wzrost. Bardzo mocno zielony kolor. W takim razie pytanie, czy przez tę zmianę taką strukturalną, jaka zadziała się na warszawskim parkiecie, możemy powiedzieć, że warszawska giełda jest dużo bardziej stabilna niż na przykład w 2015 czy 2010 roku?
0: Zdecydowanie bardziej. Widać też coraz większe uczestnictwo Polaków na tym rynku, widać coraz większe uczestnictwo inwestorów indywidualnych. Co prawda ono nadal jest w relacji do Europy niskie, ale jednak jest stabilne. Nawet polskie instytucje finansowe, które też uczestniczą w obrocie na GPW, widać, że mają napływy od klientów zewnętrznych, ale dodatkowo chociażby takim wskaźnikiem są tak zwane ABB, czyli to są takie sytuacje, w której ktoś, posiadacz akcji danej spółki, tam współwłaściciel załóżmy z dużym pakietem akcji, chce wyjść z tej inwestycji, sprzedać. To te pakiety, na które trzeba zbierać mnóstwo pieniędzy w bardzo krótkim czasie, bo to przeważnie trwa bardzo krótko, są wchłaniane i rynek się nie boi tego, że ktoś opuszcza pokład, tak kolokwialnie mówiąc, to za chwilę wie, że to za chwilę coś się złego stanie. Nie, no po prostu ktoś ma inne przeznaczenie dla tych pieniędzy, natomiast rynek to wchłania i idzie dalej. Także ta skala nawet tak zwanych ABB była bardzo duża w ostatnim czasie, ale to wszystko zostało wchłonięte i nie rzucało kłody pod nogi inwestorom, wręcz przeciwnie, dalej ten kapitał na giełdę trafiał.
1: A za niecałe 5 miesięcy pojawi się na horyzoncie OKI. Czy OKI jest w stanie rozgrzać warszawską giełdę i dodać tam jeszcze więcej zielonego koloru? Czy to może być tylko iluzja i możemy się wszyscy na tym sparzyć?
0: Tutaj, jeżeli chodzi o samą matematykę, no to nic lepszego.

polski inwestor, czy też przeciętny obywatel lepszego nie otrzyma. Mhm. Dlatego, że inwestując w polskie aktywa, głównie czy tam do 75% udziału polskich aktywów, otrzymamy zwolnienie z podatku do 100 000 zł średniorocznego stanu aktywów. Czyli nawet możemy w ciągu roku przekroczyć

0: trudno to wytłumaczyć tam przeciętnemu Kowalskiemu, tak już generalizując, no bo w tych kruczków w tej ustawie, ale nie, że złych, tylko po prostu jest ich dużo, dużo zasad. Wiadomo, łatwiej by było zlikwidować podatek od zysków kapitałowych i kropka. I po prostu nie ma żadnego podatku, a tu ustawodawca jeszcze wprowadza podatek od posiadanego kapitału, jeżeli tam nie spełnimy pewnych norm zwolnień. Ale ten program jest nacechowany, żeby trafić w, nie wiem, 80-90% społeczeństwa i myślę, że jakby spełni te warunki i myślę, że w jakimś stopniu będzie pobudzać tutaj Polaków do tego, żeby wrócili na rynek kapitałowy, czy do funduszy, czy do rynku akcji bezpośrednio, tak jak to miało miejsce przed wielkim kryzysem finansowym. Ja nie mówię, że to się tak skończy, bo to nie była w ogóle nasza zasługa, że tak wtedy giełda poleciała ogólnoświatowo i pojawił się kryzys, to była zasługa Amerykanów. Natomiast wtedy mieliśmy o wiele większe zaangażowanie Polaków w rynku kapitałowym niż dzisiaj. Więc może OKI doprowadzi do tego, że to zaangażowanie będzie się zwiększać.
1: Spójrzmy teraz na fundamenty naszej gospodarki. Ja jestem bardzo ciekawy, jak to jest w pana przypadku, bo wiadomo, że jeżeli ktoś jest makroekonomistą, no to patrzy na dane makro, analizuje je z każdej strony. A jak to jest w przypadku analityków giełdowych i rynku finansowego? Czy pan patrzy mocno, skupia swoją uwagę na danych makro? Czy jednak te emocje, te sentymenty, te tendencje, które rysują się na warszawskiej giełdzie, czasami mówią nam więcej o kondycji naszej gospodarki niż dane GUS?
0: W zasadzie to do niedawna nasza giełda była poniżej, załóżmy, takiego skumulowanego PKB. Gdyby chcieć tak zrobić wykres PKB i nałożyć na to indeks giełdowy, tak nie mówiąc o relacjach w ogóle kapitalizacji spółek do PKB, bo to już jest w ogóle dalej przepaść. Tak jak w Stanach mamy tam, nie wiem, z 200% za moment, tak u nas to jest o wiele, wiele mniej. Niemniej jednak dane oczywiście gospodarcze mają znaczenie. Dla części spółek chociażby konsumpcja gospodarstw domowych ma znaczenie, bo są spółkami konsumenckimi, więc czym więcej ludzie wydają pieniędzy, tym lepiej dla biznesów tych spółek, a one też są na GPW. No i właśnie konsument cały czas jest silny. W 26 roku ten czynnik konsumpcji ma tutaj dodawać nam do PKB. Natomiast mamy też inwestycje. No, ciągle gdzieś słyszymy o środkach z KPO, które do nas napływają, czy o innych inwestycjach unijnych i to jest jeden też z motorów napędowych polskiej gospodarki. Na drugim miejscu zaraz właśnie za konsumpcją gospodarstw domowych, więc można powiedzieć, że w dużej mierze nasz wzrost gospodarczy jest oparty na inwestycjach realizowanych ze środków unijnych, co jest oczywiście bardzo dobre, no bylebyśmy te środki z głową i rozsądnie wydawali i też poniekąd beneficjentami części tych środków są finalnie już potem spółki giełdowe, no bo ktoś te inwestycje musi realizować.
1: Wczoraj GUS podał dane o przeciętnym wynagrodzeniu w drugim kwartale tego roku. Zostawmy nominalną wartość, bo ona często denerwuje naszych słuchaczy, bo też nie pokazuje całości, ale te tendencje są ciekawe. I teraz uwaga, to jest bardzo interesujące. Jeżeli spojrzymy na dynamikę roczną, to rok do roku to wynagrodzenie wzrosło 5,5%. Dużo mniej niż, to nie jest taka skala, jaką obserwowaliśmy rok czy dwa lata temu. Ale teraz uwaga, jeżeli porównamy sobie kwartał do kwartału, to mamy tutaj spadek o 3,5%. Co to oznacza? Czy faktycznie gdzieś, chociażby po takich danych, widzimy jakieś zatrzymanie, a może powinniśmy mówić o tym, że to kolejny dowód na to, że nasza gospodarka się gdzieś tam stabilizuje?
0: Myślę, że tego typu fluktuacje, one się będą pojawiać dla z kolei Narodowego Banku Polskiego i na przykład decyzji o tym, czy jest jakaś presja płacowo-cenowa, czy też spirala inflacyjna z tego wynikająca, są te dane roczne. I te dane roczne no, pokazują zgodnie z tym, co zakładał Narodowy Bank Polski, że te dynamiki wynagrodzeń muszą się obniżać z czasem i one się obniżają. Nawet ten szok paliwowy, z którym teraz mamy do czynienia, to nie jest taki sam szok, jaki miał miejsce w 2022 roku, bo tam były i ceny gazu, i ceny prądu przecież w kosmosie, krótko mówiąc, przynajmniej przez krótką chwilę, ceny paliw. Tam to było uderzenie z wielu stron, co wywołało właśnie taką trochę presję na wzrost wynagrodzeń, no bo jednak te koszty życia drastycznie wzrosły. Teraz też są wyższe, ale no nie aż tak drastycznie jak wtedy, więc to takiej spirali nie powoduje. I myślę, że z jednej jest to sytuacja jakby pożądana, no bo najlepiej, jeżeli ta dynamika wynagrodzeń jest trochę wyższa od inflacji, czyli realnie zarabiamy więcej, no bo inflacja nam zjada część pieniędzy, ale z drugiej strony mamy tę dynamikę wynagrodzeń powyżej inflacji. Co do perspektyw inflacji w Polsce, no bo od tego właśnie ta dynamika wynagrodzeń też może zależeć i jak bardzo pracownicy chcą iść po podwyżki, to na razie

0: mimo tego szoku, on jest oczywiście jednorazowy, ale nie mamy przelewania się tego na pozostałe komponenty. Czyli to nie jest tak, że na przykład firma transportowa no, drożej leje tego diesla do baku i rozwozi produkty po Polsce i nagle mówi to teraz to, to, to i to będzie 10% droższe. No bo my drożej diesla lejemy. Tego na razie nie widać. To oczywiście gdzieś tam trochę może niektórych ściskać marże na sprzedaży, no bo biorą koszty wyższe, ale produkty nie drożeją. Lub też to, co sami sprzedają, wcale nie musi aż tak drożeć, na przykład pochodzące z innych źródeł. Więc finalnie sytuacja, można powiedzieć, że inflacyjna na razie wydaje się być pod kontrolą. Płace, dynamika z założenia powinna troszeczkę maleć i Narodowy Bank Polski może póki co chyba spać jeszcze spokojnie, jeżeli chodzi o stopy procentowe.
1: Pan Daniel Kostecki, analityk CMC Markets, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Ja jeszcze zerknę na to, co dzieje się na giełdzie. WIG 20 cały czas na plusie, 1,41. WIG zyskuje 0,93%, MWIG 40, o proszę, był na czerwono, już jest na zielono i to 0,16%, natomiast SWIG 80, symboliczne 0,07% na plusie, zatem tak wygląda sytuacja na warszawskim parkiecie. To dla przypomnienia jeszcze spójrzmy na waluty, tutaj dużych zmian nie ma, ale jednak złoty delikatnie umacnia się w stosunku do euro, w tej chwili płacimy niecałe 4,30, a tak na dobrą sprawę to jest 4,29 z takim mocnymi cyframi po przecinku dolar 3,73. A teraz przenosimy się do kancelarii premiera Rady Ministrów.
2: Witam serdecznie na kolejnym posiedzeniu Rady Ministrów, 33. posiedzenie w tym roku. Pozwólcie Państwu, że zacznę od krótkiej informacji na temat pomocy finansowej i zasiłków dla powodzian i firm, które ucierpiały w związku z wielką powodzią i w związku także z informacjami, które pojawiły się w przestrzeni publicznej o ewentualnych nadużyciach przy udzielaniu tej pomocy. Mówimy tutaj o sytuacji, za którą odpowiada w sensie instytucji Krakonoska Agencja Rozwoju Regionalnego. Sprawa jest w mediach, także nie muszę chyba nikogo poinformować. Tam jest podejrzenie, że osoby, które decydowały, rozstrzygały o tym, kto otrzymuje pomoc, zachowały się niesolidnie i faworyzowały swoich, w tym osoby, które najprawdopodobniej według wszelkich dostępnych w tej chwili danych nie ucierpiały w czasie powodzi. Ja chcę Państwu powiedzieć, że po pierwsze myśmy zakładali z góry, że pojawią się tego typu problemy, biorąc pod uwagę skalę i tempo pomocy. To nie jest pierwsza powódź i nie pierwsza klęska żywiołowa, w czasie której musiałem nadzorować operację szybkiej pomocy i zawsze wiedzieliśmy, że w sytuacji, w której podejmujemy decyzję o wydaniu w sumie 8 miliardów złotych w ciągu tych dwóch lat, 2024-2025, na rozmaitego typu formy pomocy powodzianom, terenom popowodziowym, firmom, samorządom i przy wydawaniu dziesiątków tysięcy decyzji personalnych będziemy mieli do czynienia z jakimiś próbami nadużyć. Pytanie zawsze jest o skalę i o reakcję państwa. Chcę tylko Państwu uświadomić, że tylko dla osób prywatnych, tych szybkich zasiłków, a ja uparłem się jeszcze podczas powodzi tej pierwszej, podczas mojej pierwszej kadencji, uparłem się, żeby ta pomoc była łatwa w dostępie, jeśli chodzi o dostęp ludzi do tej pomocy. A więc, żeby preferować przede wszystkim tempo dostarczenia tej pierwszej pomocy, wtedy, kiedy jeszcze woda stoi w piwnicach, domy są zalane i żeby nie przesadzać z taką, wiecie, no, czołowitością, że tutaj będą sprawdzali wszystko milimetr po milimetrze, zanim dostarczą tę pomoc. Bo to by oznaczało, że ludzie by czekali miesiącami. Tylko tych indywidualnych zasiłków dla ludzi poszkodowanych powodzią wydano 62 tysiące w takim szybkim trybie. Tysiące decyzji dotyczące firm, przedsiębiorstw. dziesiątki różnych instytucji,

Jak Państwo być może pamiętacie, przygotowaliśmy wiele mechanizmów na różne okoliczności. Więc za konkretne mechanizmy odpowiadały i różne ministerstwa, jak trzeba było odbudować szkoły, to Ministerstwo Edukacji. Taki daje pierwszy przykład z brzegu. Więc skala, tak jak wspomniałem, 8 miliardów złotych, jeśli chodzi o całość wydatków związanych ze skutkami powodzi, jak i ilość decyzji oraz wielość instytucji, to samorządy, agencje rozwoju, tak jak w tym przypadku, o którym mówimy. Tak, to wszystko powodowało, że ryzyko nadużyć może się pojawić. Dla mnie najważniejsze jest, aby instytucje państwa działały i żeby prędzej czy później każde ewentualne nadużycie zostało zidentyfikowane i ukarane. Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian. Bo takie rzeczy są w sposób taki oczywisty nie do zaakceptowania. Ktoś, kto miał władzę w ręku, żeby wydać publiczne pieniądze polskich podatników na pomoc ludziom, którzy ucierpieli, jeśli wydał je w sposób niewłaściwy, poniesie naprawdę bardzo surowe konsekwencje. Tak jak powiedziałem, wypalimy to gorącym żelazem. W tym konkretnym przypadku, o którym mówią publikacje sprzed kilkudziesięciu godzin, CBA działa od 29 kwietnia. Więc to medialne odkrycie, ono jest odkryciem sytuacji, która jest badana przez CBA. Sprawa znajdzie się w prokuraturze. Oprócz tego Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które odpowiadało za te mechanizmy dotyczące przedsiębiorstw, także prowadzi tam kontrolę od maja, jeśli dobrze odnotowałem. Więc proszę przyjąć jakby to do wiadomości, będziecie o to pytani w różnych miejscach, ale tu zwracam się też bezpośrednio do opinii publicznej. W każdej sytuacji, nawet jeśli to będzie kosztowało trochę czasu, w której doszło do nadużycia, państwo będzie działało bezwzględnie. Tak jak w przypadku tej sprawy w Karkonoszach. I nieważne, czy ktoś jest członkiem Koalicji Obywatelskiej, czy jakiejkolwiek innej partii, to w jeszcze większym stopniu obciąża tylko taką osobę, która jest aktywna publicznie i wykorzystuje to do jakichś lewych interesów. Nie będzie litości dla takich ludzi. Chociaż sformułowania, że jest to polityk czy działaczka polityczna są, delikatnie mówiąc, przesadzone, ale nie zmienia to absolutnie mojego podejścia i zobaczycie Państwo też dalsze konsekwencje tej sytuacji. I warto też pamiętać, że ta pomoc ciągle płynie. Nie została zakończona akcja pomocy powodzianom, więc, ale mamy z tego tytułu, że tych decyzji jest coraz mniej, no bo już czas minął, sporo czasu minęło i większość ludzi i firm i samorządów otrzymały pomoc, więc decyzji jest mniej. W związku z tym mamy więcej czasu na to, żeby skontrolować w tych miejscach, które budzą jakiekolwiek wątpliwości, czy nie doszło do nadużyć i będziemy tę kontrolę kontynuować zarówno poprzez instytucje resortowe, jak i Centralne Biuro Antykorupcyjne, Policję i Prokuraturę. To tyle w tej sprawie, a teraz mam kwestię personalną i miłą i pewnie dla niektórych smutną. Ustaliliśmy wspólnie z panem ministrem Berkiem, że przejdzie do innych zadań i zwrócił się do mnie w związku z tym o zwolnienie go z obowiązków, jakie pełnił do tej pory. Jak wiecie, był moją prawą ręką, no dzisiaj to nadal tak jest, jeśli chodzi o egzekwowanie naszych planów, priorytetów rządowych, to nie jest pierwsza publikacja. Pan minister Berek nie jest osobą, która jest mistrzem chwaleniu się publicznie. Jest mistrzem w wielu innych sprawach i bardzo to wszyscy doceniamy. Jak wiecie, prawie każda i każdy z was, jak zaczyna mówić coś o tym, co zrobiła, przygotował, to zaczyna od podziękowań pod adresem ministra Macieja Berka i to jest absolutnie zrozumiałe. Panie ministrze, drogi Maćku, my współpracujemy od 1997 roku blisko. Mało kto już dzisiaj pamięta, że takie zmiany ustrojowe, jak bezpośredni wybór wójta, burmistrza i prezydenta, we dwóch nad tym siedzieliśmy wówczas w Senacie i przygotowaliśmy pierwsze projekty ustaw. Tutaj mam w ręku priorytety Rady Ministrów, to jest raport za kolejny kwartał. I to są dziesiątki spraw. No i tak jak powiedziałem, może nie najlepiej to sprzedajemy publicznie informacje.

0: informacje na ten temat, ale to są dziesiątki spraw, które się zmieniły na lepsze w Polsce. Także dzięki pracy i koordynacji pana ministra Berka. Już nie wspomnę o deregulacji, to są nie tylko te zmiany w przepisach, usuwanie zbędnych przepisów, które ułatwiają i będą w przyszłości ułatwiały życie wszystkim Polakom, ale też metoda, jaką przyjęliśmy i której autorem był minister Berek. A więc ta metoda, gdzie tak naprawdę chyba po raz pierwszy w takiej skali doszło do realnej współpracy ze środowiskami pozarządowymi. Pamiętacie Państwo ten wielki ruch przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na taką prawników, menedżerów, na współpracę. I to oznaczało także ogrom roboty i to na swoje barki wziął też minister Berek. Także jeszcze raz, panie ministrze, bardzo serdecznie. Niedługo się dowiecie, w jakich państwowych, publicznych rolach pan minister być może wystąpi, ale dzisiaj za to, co wszystko zrobił, to wystarczy, żeby bardzo serdecznie jeszcze raz podziękować. Życzę powodzenia w przyszłych zadaniach i no, będziemy na pewno wszyscy trochę tęsknili za ministrem Berkiem, jak się domyślam, bo pomagał nam wszystkim tak, jak tylko potrafił, a potrafi bardzo, bardzo dużo. Także jeszcze raz dziękuję i wiem, że przydasz się ojczyźnie jeszcze nie raz. Także dzięki. Teraz będzie zaczynać podziękowania ode mnie albo od pani minister Janny Knapińskiej, która, jak wiecie, wspólnie z ministrem Berkiem pomagała nam w procesie legislacyjnym i nie tylko. I podjęła to wyzwanie i bierze na swoje barki. Oczywiście będę pomagał, wszyscy będziemy pomagali kontynuację prac ministra Berka, bo jak wiecie, nie ma osoby nie do zastąpienia, wbrew temu, co tak się często myśli. Okej, to na tym koniec publicznej części posiedzenia rządu i przejdziemy do naszego porządku obrad.
1: A to dzisiejsze posiedzenie prowadzi premier Donald Tusk. To było jego wystąpienie przed rozpoczęciem dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów.
2: Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Saldo. Magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo Media Expert
10: taniej masz. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit. Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Dzień, w którym 7 minut temu minęła godzina 13. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
12: Stan dnia.
1: Przeniesiemy się teraz do Sejmu. Tam jest nasz reporter Michał Fabisiak, który zbiera komentarze po wczorajszym spotkaniu liderów koalicji rządzącej. Nie uczestniczyły w nim liderki Polski 2050.

0: Tani Unicentrum, a więc ani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ani Paulina Henning-Kloska. Podobno rozmowa dotyczyła rekonstrukcji rządu. Tymczasem w przestrzeni medialnej mówi się o tym, że do Rady Ministrów miałby wejść Szymon Hołownia, a odejść z niego miałyby Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Co na ten temat mówi się w Sejmie, to już pytanie do naszego reportera sejmowego. Michał Fabisiak z nami. Witaj Michale, dzień dobry.
1: Dzień dobry. No, od pewnego czasu tutaj w kuluarach sejmowych mówi się o tym, że relacje między Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz a Szymonem Hołownią nie są najlepsze. Mówi się o tym, że były marszałek Sejmu, a dziś wicemarszałek Sejmu chciałby nawet przejąć Klub Polski 2050. No i tym samym wejść do rządu, bo dziś Polska 2050 w rządzie ma dwóch ministrów. To jest właściwie dwie panie minister. To wspomniana Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która jest przewodniczącą partii, która jest ministrą funduszy. No i Marta Cienkowska, która kieruje resortem kultury. No i dziś pytają dziennikarze, oczywiście polityków Polski 2050, czy możliwa jest jakaś rekonstrukcja rządu i czy możliwe odejście jest z tego rządu Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Poseł Polski 2050, Adam Gomoła, mówi, że nie wyobraża sobie takiego scenariusza, że to oznaczałoby zerwanie umowy koalicyjnej.
2: To oznaczałoby, że ktoś, kto ją wyrzuca, kończy nasz projekt koalicyjny, co byłoby ogromną stratą i chyba takim też strzałem w kolano przed najbliższą kampanią w roku 2027.
1: Posłowie, którzy z innych klubów współtworzących Koalicję Obywatelską zauważają jednak, że to właśnie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz sama sobie w to przysłowiowe kolano strzela, wielokrotnie krytykując rząd. No ale mimo wszystko część z nich mówi, że to mogłoby być jednak, to mogłaby być trudna decyzja, jej usunięcie z rządu, choć zaznaczają, że o tym wszystkim decydować będzie jako szef rządu premier Donald Tusk. Też jest taka grupa posłów, która mówi, że dobrym rozwiązaniem jest, aby właśnie Szymon Hołownia wszedł do rządu. Pytaliśmy również dziennikarza o to posła Adama Gomoły, no i posłuchajmy jego odpowiedzi.
2: Nie wiem, czy to w ogóle jest jego ambicją. Nie spodziewałbym się, więc zakładam, że jakąś rolę na poziomie rządowym, mam nadzieję, pan marszałek Hołownia przyjmie. Natomiast w partii tutaj sytuacja jest stabilna, liderką jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
1: Czesław Siekierski, były minister rolnictwa, poseł PSL-u, mówi natomiast, że on sobie wyobraża taki scenariusz, w którym to Szymon Hołownia wchodzi do rządu. W jego ocenie to byłoby dobre rozwiązanie zarówno dla Polski, rządu, jak i Polski 2050.
3: To zależy od pana premiera i od pana Szymona Hołowni. Uważam, że dla dobra koalicji i dla dobra także Polski 2050 powinien wejść do rządu i jednocześnie powinno działać w sposób jednoznaczny na rzecz konsolidacji i wzmocnienia wewnętrznego Polski 2050.
1: Ten sam polityk mówi jednak, że wejście Szymona Hołowni do rządu nie musiałoby oznaczać tego, że z rządu odejdzie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Choć trudno sobie wyobrazić taką sytuację, w której Szymon Hołownia wchodzi do rządu, zostaje ewentualnie wicepremierem. W tym rządzie jest też Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która jest szefową jego partii, no i nie posiada takiej wicepremiera. To trudne do wyobrażenia, choć pewnie możliwe. Czy tak się stanie? Czekamy na ewentualne decyzje ze strony pana premiera do tej rekonstrukcji. Jeśli dojdzie, to ma dojść właśnie na jesieni. No tu w Sejmie niektórzy politycy koalicji rządowej mówią, że to byłaby dobra decyzja, rekonstrukcja rządu, ponieważ potrzebne są nowe twarze w rządzie, które nadadzą nowe tempo pracy tego rządu, przed którym jeszcze rok ciężkiej pracy przed wyborami parlamentarnymi. Takie są właśnie te najświeższe komentarze dotyczące tej sprawy. A propos jeszcze rekonstrukcji rządu, to taka informacja sprzed chwili, że wkrótce będziemy mieli taką na pewno rekonstrukcję, bo dziś premier Donald Tusk poinformował, że minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek zwrócił się do niego z prośbą o zwolnienie go ze swoich obowiązków.
0: I rozumiem, Michale, że na razie o kulisach tej decyzji nie wiemy wiele. Bo nie to wiemy. Dość zaskakujące, prawda?
1: Tak, dość zaskakujące pytanie. No, wiemy, jak to bywa w polityce. Czy rzeczywiście pan minister zwrócił się do premiera z prośbą o zwolnienie go ze swoich obowiązków? Czy może jakieś błędy popełnił i po prostu tak to jest przedstawiane przez rząd? Musimy poczekać na więcej szczegółów. Na razie nawet nie ma kogo o to zapytać, bo w tym momencie w Sejmie już właściwie nie ma polityków, których moglibyśmy o to poprosić. Tu przypomnę, trwają też wakacje parlamentarne.

0: Michał Fabisiak, mimo tych wakacji na posterunku, zostaje w Sejmie. Bardzo, Michale, dziękuję za te relacje.
1: Komentarz.
0: I witam już z nami pan dr Tomasz Kasprowicz, publicysta Republika Nowa. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry.
0: To od tych planowanych zmian w rządzie zacznijmy. Od tych, o których mówi się w związku z powrotem Szymona Hołowni do wielkiej krajowej polityki. Jak pan ocenia prawdopodobieństwo tego, że Szymon Hołownia do polityki tak na 100% tej rządowej wróci i że być może obejmie także funkcję wicepremiera?
2: No, pewnie dla stabilności koalicji w dłuższym okresie byłoby to być może i dobre, bo sytuacja związana z ugrupowaniami, które powstały z Polski 2050, no jest dość krucha. One wszystkie wchodzą w koalicję, no ale jest to bardzo rozdrobnione środowisko, które premierowi trochę problemów sprawia, więc on pewnie za mnie jest pani Pełczyńskiej na Łęcz chętnie by zobaczył Szymona Hołownię, z którym się dogadywał chyba trochę lepiej. No ale rzeczywiście pytanie, czy to się uda przeprowadzić bez doprowadzenia rzeczywiście do jakichś rozłamów. Koalicja aż tak dużej większości w Sejmie nie ma, a sytuacja, w której większość jest minimalna, prowadzi do bardzo niestabilnych rządów, co pamiętamy nie tak dawno z czasów końcówki władzy PiSu.
0: Pamiętamy też, panie doktorze, jak bardzo Szymon Hołownia do tego rządu wchodzić nie chciał. Co się takiego zmieniło teraz?
2: Zmieniło się to, że plany Szymona Hołowni się nie udały. On wyraźnie w pewnym momencie zmęczył się polską polityką i postanowił gdzieś przejść na taką, powiedzmy, emeryturę dość prestiżową, co mu się jednak nie udało. I zanim udało mu się zagwarantować miejsce w instytucjach międzynarodowych, to już zrezygnował z przywództwa w partii, no co doprowadziło do tych nieszczęsnych efektów, no i pewnie też upadku sondażowego Polski 2050, który właśnie obserwujemy. Czy Szymon Hołownia może wrócić i odbudować tą partię do poziomu, który by gwarantował wejście do parlamentu? Trudno powiedzieć. Natomiast wyraźnie widać, że on jakąś rolę na tej scenie chciałby jeszcze odegrać, natomiast no, nie wraca z bardzo silnej pozycji i jeżeli mu się to uda, to tylko i wyłącznie dzięki wsparciu Donalda Tuska.
0: No właśnie, koalicjanci zapomną, wybaczą te spotkania Szymona Hołowni z Jarosławem Kaczyńskim? Bo to też jest kwestia zaufania i wiarygodności.
2: Jest. Oczywiście małe partie w koalicjach, z wyjątkiem PSL-u, który był specjalnym przypadkiem partii, nazwijmy to, branżowej, mają ten problem u nas, że są pożerane jako przystawki tak zwane. No i widzieliśmy to wielokrotnie, zarówno kiedy rządziła Platforma, jak i kiedy rządził PiS. Kto dziś pamięta o Nowoczesnej chociażby. No i te małe partie próbują się w jakiś sposób odróżnić, żeby wyborca czuł jakąś chęć, aby na nie zagłosować. Oczywiście to spotkanie zniszczyło w dużej mierze zaufanie do Szymona Hołowni, natomiast wydaje się, że do pewnego stopnia on swoją lekcję tutaj przy tej okazji przerobił i pewnie drugi raz na coś takiego by się do czegoś takiego nie doprowadził, szczególnie, że tak powiedzmy, jego powrót jest w zupełności uzależniony od Donalda Tuska, w związku z czym będzie dużo słabszym partnerem niż był wtedy.
0: Czy zatem na tej słabości buduje się mocna, coraz mocniejsza pozycja Donalda Tuska jako lidera koalicji? Tej dużej koalicji 15 października? On jest silny słabością tych innych liderów?
2: Tak, zresztą to znowu jest mechanizm, który widzieliśmy wcześniej. Jarosław Kaczyński też był silny słabością swoich koalicjantów, którzy musieli przynajmniej do pewnego momentu iść na coraz większe ustępstwa. Do momentu, kiedy oczywiście ta przewaga w większości parlamentarnej nie stopniała, także trzeba było dokupować pojedynczych posłów. Ale jak długo ta większość jest w miarę stabilna, no to proces pożerania przystawek przez koalicję w dużej mierze postępuje i zapewne, że tak powiem, pożarcie Polski 2050 będzie dużo prostsze w przypadku, kiedy jej przywódcą będzie Szymon Hołownia.
0: Powołał się pan na przykład Jarosława Kaczyńskiego. Widzimy, jak to się skończyło.

0: rozłamem w Prawie i Sprawiedliwości. I w cieniu tego rozłamu dzieją się te rzeczy, które obserwujemy także po stronie koalicji rządzącej. Jak pan ocenia jej spójność, jej trwałość, również wobec tych zapowiedzi, które słyszymy teraz?
1: To, co się wydarzyło w PiS-ie, wydarzyło się po utracie władzy. Tak? Jednak władza to jest element spajający dość mocno. Dostęp do różnego rodzaju benefitów z niej płynących, stanowisk, no to jest rzecz, która daje poparcie. No i wyjście takie z rządu no jednocześnie odcina od tych benefitów. I dlatego też PiS podczas swoich rządów się w dużej mierze nie rozpadł. Dopiero kiedy jego przegrana okazywała się być bardzo prawdopodobna, to takie ruchy odśrodkowe zaczęły występować. Więc tutaj podobnie w przypadku koalicji, jak długo rząd ma większość, rządzi i jest w stanie tymi benefitami odpowiednio kierować, tak długo koalicjanci oczywiście będą się starali wykazywać jakąś niezależnością, żeby utwierdzać swój elektorat, że warto głosować na nich, a nie na właściwie większego partnera, co jest trudne. No to będziemy obserwować prawdopodobnie co jakiś czas jakiegoś rodzaju skurcze i konwulsje, ale prawdopodobnie, o ile nie nastąpi coś bardzo dramatycznego, raczej nie rozpad.
0: Przed naszą rozmową transmitowaliśmy dla naszych słuchaczy wystąpienie premiera Donalda Tuska. To otwarte z początku posiedzenia, dzisiejszego posiedzenia rządu, i tam była mowa między innymi o nieprawidłowościach w wydatkowaniu pieniędzy na pomoc powodzianom. Premier mówił o tym, że te wszystkie nieprawidłowości zamierza wypalać gorącym żelazem. Kolejny kryzys, który się pojawia po tym kryzysie związanym z Szpitalem Południowym i innymi szpitalami, gdzie media ujawniły nieprawidłowości w wynagradzaniu lekarzy i personelu medycznego. Zarządzanie kryzysowe i zarządzanie kryzysami w wykonaniu premiera Donalda Tuska i obecnie rządzącej koalicji, jak pani ocenia?
1: No to jest początek tych kryzysów. Jak do tej pory ich aż tak bardzo dużo nie było, więc Donald Tusk się musiał się tutaj wykazywać. To, że przypadki korupcji istnieją, no to wiadomo, istnieją one w przypadku każdego państwa na świecie. Dużym pytaniem jest, czy one są wykrywane i czy są odpowiednio karane. I jak wiemy, karanie pewnych afer z przeszłości no, nie zakończyło się nawet do tej pory czasami powodzeniem z różnych przyczyn. Liczmy na to, że rzeczywiście premier takie przypadki będzie wypalał gorącym żelazem, żeby pokazać nie tyle, że korupcja nie istnieje, co tyle, że nie ma dla niej tolerancji. Mm. Donald Tusk w przeszłości z kryzysami radził sobie bardzo dobrze. Czy da radę tym razem? No, doświadczenia ma wystarczająco dużo. Pytanie, czy rzeczywiście nagromadzenie ich nie będzie na tyle duże, że będzie to dużo trudniejsze.
0: Dzisiaj od premiera dowiedzieliśmy się także, że Maciej Berek nie będzie już ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Zastąpi go Joanna Knapińska, a Maciej Berek, jak mówił premier, przejdzie do innych zadań. Jak pan przyjął te informacje?
1: To nie jest element pierwszorzędnej polityki w tej chwili, w związku z czym pozostaje spekulacja, na ile jest to kwestia niezadowolenia premiera z tego, jak pan Berek pracował. Ja się tutaj powstrzymam od ocen, bo rozmawiamy tutaj już o dość głębokich kwestiach kompetencyjnych w rządzie.
0: To pospekulujmy jeszcze na temat tego, co dzieje się po prawej stronie sceny politycznej, jeśli pan pozwoli, panie doktorze. Przemysław Czarnek i jego przyszłość na tym, na tej pozycji kandydata na premiera, gdyby to Prawo i Sprawiedliwość po przyszłorocznych wyborach miało decydować o tym, kto zostanie prezesem Rady Ministrów. Przemysław Czarnek rozpocznie nowy sezon polityczny jako ten kandydat na kandydata, czy z upływem kolejnych dni i tygodni staje się to pana zdaniem coraz mniej prawdopodobne?
1: Zazwyczaj ogłoszenie takiej kandydatury bardzo długo przed wyborami no jest wskazaniem, że prawdopodobnie nie jest to docelowy kandydat. Zazwyczaj tak było. I nawet jeśli na początku takim premierem zostaje, to nie na zbyt długo. Ja przypominam losy Beaty Szydło. Natomiast no, miejsce pana Czarnka zależy w dużej mierze od sukcesu pana Morawieckiego. To znaczy, jeżeli przesuwanie się w prawo PiS-u będzie powodowało, że ugrupowanie Mateusza Morawieckiego będzie rosło w siłę, no to Jarosław Kaczyński dojdzie

0: do wniosku, że o to centrum jednak należy zawalczyć i wtedy prawdopodobnie dość radykalnego Czarnka wymieni na kogoś mniej radykalnego. No już słyszymy giełdę nazwisk, no ale to prawdopodobnie znowu pierwsze nazwiska to nie są najczęściej te ostateczne.
1: Zbigniew Bogucki, Tobiasz Boheński jest wymieniany najczęściej.
0: Tak jest. Natomiast to jest trochę jakby takie zanęcenie wody dla umiarkowanych, żeby się nie przejmowali tymi dość radykalnymi pomysłami PiS-u typu deportacje masowe, że tak naprawdę to PiS będzie bardziej umiarkowany po to właśnie, żeby nie doprowadzić do ucieczki wyborców bardziej umiarkowanych do Mateusza Morawieckiego. Na ile taki rozkrok się uda, że z jednej strony licytuje się na ekstremizm z Konfederacją pierwszą i Konfederacją drugą, a z drugiej strony próbuje wytłumaczyć umiarkowanym, że tak naprawdę to tak źle nie jest. No zobaczymy.
1: Nabiera sensu w świetle tego, co pan mówi, ten czas, ten timing, kiedy Jarosław Kaczyński zdecydował się na postawienie ultimatum środowisku Mateusza Morawieckiego i samemu byłemu premierowi, bo rzeczywiście, kiedy działo się to kilka tygodni temu, kilkanaście dni temu, zastanawialiśmy się, dlaczego tak wcześnie, dlaczego teraz przed wakacjami. Może właśnie dlatego, żeby wysondować, na ile rzeczywiście zaopiekowanie się politycznie tym centrum i tymi umiarkowanymi wyborcami z punktu widzenia szans Prawa i Sprawiedliwości i szans wyborczych ma sens. Może to jest danie sobie tego czasu na to, żeby zareagować na to zapotrzebowanie społeczne, które być może ujawni się za pośrednictwem poparcia dla Rozwoju Plus.
0: Mnie się wydaje, że tutaj nie rozmawiamy o jakichś szachach trójwymiarowych, raczej o procesach, które zostały wpuszczone w ruch rok, półtora rok temu, nad którymi oboje panowie już nie byli w stanie zapanować, a które prowadziły do oczywistej konfrontacji. To znaczy Mateusz Morawiecki został wyznaczony na kozła ofiarnego porażki PiS-u i jego rząd był krytykowany przez polityków PiS-u. Był on odsuwany coraz bardziej na margines. I żeby ratować swoją sytuację, zaczął zakładać odrębne struktury, żeby wzmocnić swoją pozycję w PiS-ie. No i te struktury okazały się być na tyle silne, że zaczęły Jarosławowi Kaczyńskiemu przeszkadzać. I nie chciał niezależności Mateusza Morawieckiego. Stąd to ultimatum. Ultimatum, którego znowu Morawiecki nie mógł przyjąć, bo jego pozycja po przyjęciu ultimatum byłaby jeszcze słabsza niż przy założeniu tego stowarzyszenia i raczej jego pozycja nigdy nie uległaby odbudowie, uległby swego rodzaju marginalizacji. Wydaje mi się, że ani jednemu, ani drugiemu panu na tej secesji nie zależało i raczej ani dla jednego, ani drugiego nie będzie ona korzystna w średnim, ani w dłuższym okresie.
1: Czy zatem będzie trwała?
0: No, obserwowaliśmy już w przypadku PiS-ów historię odejść i powrotów, przy czym te powroty następowały raczej po dłuższym czasie niż od razu, więc raczej bym się nie spodziewał jakiegoś, przepraszam, spektakularnego, szybkiego powrotu. Za dużo się tu dzieje, chociaż wielu polityków, tak na przykład Beata Szydło, już wcześniej wspomniana, bardzo tonuje kwestie związane z... no powiedzmy uruchamianiem machiny nienawiści wobec Mateusza Morawieckiego, która gdzieś tam już powoli zaczynała ruszać, pokazując go jako element elit, który był przeciwko 500+ i 800+ i tak dalej. No bo jednak, jak wiemy doskonale, partie, które nawet niekoniecznie muszą być ideologicznie od siebie bardzo daleko, mogą koniec końców nie zawiązać ze sobą koalicji ze względu na to, że ich przywódcy po prostu bardzo się nie lubią. Weźmy przykład Rumunii, w której od dobrej dekady nie sposób stworzyć stabilnego rządu, bo dwie partie, które są zasadniczo do siebie dość podobne, nie są w stanie zawiązać koalicji, bo się bardzo nie lubią ich liderzy.
1: Ojej, no to przecież możemy też wrócić pamięcią do negocjacji koalicyjnych, które miały przynieść rządy PiS-u tak zwanego, a skończyły się no wielką klapą i no, porażką tego planu politycznego.
0: Dokładnie tak i raczej możemy się spodziewać zaostrzania tej retoryki, bo wszystkie te cztery już partie łowią dokładnie w tym samym elektoracie i to nie jest tak, że mogą zwiększyć swoją popularność atakując koalicję, natomiast będą musiały atakować się wzajemnie, żeby zwiększać swoje poparcie.
1: Bardzo ciekawy przedmiot.

0: nami nowy sezon wyborczy, nowy sezon polityczny wyborczy także, bo to już będzie rok wyborczy, to co będzie działo się po wakacjach. Pan doktor Tomasz Kasprowicz, publicysta Republika Nowa, był z nami. Panie doktorze, za dziś bardzo dziękuję i na pewno jeszcze do usłyszenia.
1: Dziękuję, do widzenia.
2: Reklama.
3: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na Media Expert.
6: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.

0: Dowiedz się więcej o prawie do informacji publicznej. Sieć obywatelska Watchdog Polska.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 13.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Państwo będzie działało bezwzględnie. Winni zostaną ukarani, zapowiada premier Donald Tusk. Chodzi o aferę powodziową i działania wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, działaczki Koalicji Obywatelskiej Anny Konieczyńskiej. 4,5 miliona złotych pomocy według ustaleń Wirtualnej Polski trafiło do firm, które nie zostały poszkodowane w powodzi, ale ich prezesi byli powiązani z Konieczyńską.
4: Dla mnie najważniejsze jest, aby instytucje państwa działały i żeby prędzej czy później każde ewentualne nadużycie zostało zidentyfikowane i ukarane.
3: Przekonywał premier. Donald Tusk przypomniał, że sprawą od kwietnia zajmuje się CBA. Więcej o tym powiemy w informacjach o 14. Prezydent Łomży wręczył listy gratulacyjne czterem mężczyznom, którzy uratowali spadającą z piątego piętra dziewczynkę. W niedzielę czterolatka wyszła na balkon mieszkania w jednym z bloków. Po barierce przeszła na sąsiedni balkon i spadła. Błyskawiczna reakcja i współpraca nieznających się wcześniej sąsiadów, którzy rozciągnęli na dole koc, uratowała dziecku życie.
5: Dobrze, że dziewczynka żyje, nic się nie stało. O to chodziło. Wtedy człowiek nie myślał, była adrenalina, skupiał się na jednej rzeczy konkretnej, tak żeby dziecko uratować.
6: Wyszedłem na balkon, zobaczyłem, że pan Grzegorz patrzy do góry i krzyczy: zejdź stamtąd. Gdy się wychyliłem, zobaczyłem tą dziewczynkę na barierce. No to bez zastanowienia telefon 112 i gdy zbiegałem po schodach, opisałem, co się dzieje.
3: Mówili mężczyźni, którzy uratowali dziecko, Grzegorz Płoński i Robert Fedorowicz. Poseł Bogumiła Olbryś poinformowała, że wspólnie z prezydenckim ministrem Adamem Andruszkiewiczem wystąpi do prezydenta o przyznanie mężczyznom medali za ofiarność i odwagę. Radom traci międzynarodowe pokazy lotnicze Airshow. Ministerstwo Obrony poinformowało, że w przyszłym roku impreza nie odbędzie się. Airshow w Radomiu było największym wydarzeniem lotniczym w Polsce i w Europie. Brak przygotowań do pokazów, które rozpoczynają się z co najmniej rocznym wyprzedzeniem, zaniepokoił radomskiego radnego Artura Standowicza. Samorządowiec zapytał o to ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza.
7: Dostałem bardzo taką zdawkową, ale chociaż konkretną informację. Nie będzie Airshow Radom w 2027 roku, czyli no wychodzi na to, że ta impreza zostaje zabrana z Radomia. Pytanie, czy odbędzie się w kolejnych latach, jest myślę pytaniem otwartym.
3: Mówił radomski radny Artur Standowicz. Międzynarodowy

0: Nowe pokazy lotnicze w Radomiu organizowano od ponad 25 lat. Ostatnie ubiegłoroczne odwołano po tragicznym wypadku samolotu F-16, w którym zginął major Maciej Slap-Krakowian.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
2: Jest godzina 13:33.
1: Stan dnia.
2: W sobotę święto Wojska Polskiego. Przygotowania do tych uroczystości wchodzą więc teraz w decydującą fazę. Próba generalna lądowej defilady na warszawskiej Wisłostradzie jest już za nami, a za niecałe 2 godziny na Zatoce Gdańskiej rozpocznie się próba generalna parady morskiej. 15 sierpnia Polska zaprezentuje najnowocześniejszy sprzęt, siłę sojuszy oraz technologiczne nowości. Przygotowania do defilady od kilku dni śledzi nasz reporter Piotr Durys. Witaj Piotrze, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Opowiedz, co dzisiaj wydarzy się na wybrzeżu i czego możemy spodziewać się podczas tych głównych obchodów w sobotę.
3: Odliczanie do 15 sierpnia trwa w najlepsze. Próba generalna na stołecznej Wisłostradzie wypadła pomyślnie, a teraz oczy wszystkich zwrócone są na Bałtyk. Tam już o 15:30, czyli za niecałe 2 godziny na wodach Zatoki Gdańskiej ruszy próba generalna parady morskiej. Tegoroczne obchody pod hasłem Polska Safe, Bezpieczna Polska obejmą cały kraj. Wojskowe pikniki i pokazy sprzętu odbędą się w wielu miejscowościach. Jak podkreśla wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda, to wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin.
4: W dziesiątkach, powiedziałbym w setkach miejsc w Polsce. Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa. Przyszykowaliśmy pokazy, spotkania z ciekawymi ludźmi, ze sprzętem wojskowym. Będzie można dotknąć, zapoznać się, porozmawiać. Jest to wyjątkowe święto, święto powiedziałbym rodzinne. W związku z tym zapraszamy wszystkich.
3: Oczywiście punktem kulminacyjnym będzie sobota w Warszawie, gdzie przejedzie ponad 300 pojazdów, przemaszeruje blisko 2000 żołnierzy i zaprezentuje się komponent lotniczy. Pokazane zostaną również bezzałogowce i nowoczesne systemy przeciwlotnicze. Szef Sztabu Generalnego, generał Wiesław Kukuła, zwraca uwagę na premierowe technologie, które zobaczymy na trasie.
5: Pilica Plus, pierwszy raz pokażemy ją w zestawie z rakietami typu CAM i Merops Interceptor, przechwytywacz dronów bazujący na mechanizmach sztucznej inteligencji. Takie dosyć symboliczne nowości, które pojawią się na tej defiladzie.
3: Jak dodaje wiceszef MON Paweł Bejda, będzie to najlepszy dowód na to, jak w ostatnich latach zmieniły się polskie siły zbrojne. Jednocześnie podkreśla wagę tego święta.
4: 15 sierpnia to jest 106. rocznica Bitwy Warszawskiej. To jest taka szczególna data w historii, gdzie my wszyscy, cały naród polski, powinniśmy być wdzięczni żołnierzom Wojska Polskiego za to, że przelewali krew, za to, że wiernie służą, nie szczędząc krwi, potu i wyszkolenia, aby bronić Rzeczypospolitej Polskiej. Myślę, że warto przyjść, warto pokazać, w jaki sposób Wojsko Polskie się modernizuje.
3: A już za chwilę wspomniane pierwsze emocje na wybrzeżu. Podczas dzisiejszej próby okręty przejdą wzdłuż całego Trójmiasta, od Mola w Gdańsku-Brzeźnie przez Sopot aż po Gdynię. Prowadząca paradę fregata ORP generał Tadeusz Kościuszko będzie manewrować przy skwerze Kościuszki, a około 16:00 pierwszy okręt z szyku ORP Kaszub minie wejście do gdyńskiego portu przy Akwarium Gdyńskim. Obok polskiej marynarki wojennej pojawią się także sojusznicy.
6: Będą to fregaty, będą to korwety, będą to okręty hydrograficzne, niszczyciele min. Będą uczestniczyli nasi sojusznicy z Estonii, Litwy, a także ze Szwecji, oczywiście polska marynarka wojenna. Będą tam też uczestniczyły statki powietrzne, więc to też będzie bardzo fajna parada morska. Można powiedzieć, że taki ciąg to będzie w granicach 8 kilometrów tych wszystkich okrętów, które będą uczestniczyły w tej paradzie.
3: A dzisiejsze manewry najlepiej śledzić z gdyńskiej plaży miejskiej oraz nadbrzeża pomorskiego. A wszystkie główne obchody wystartują w najbliższą sobotę, dokładnie o 12:00.
2: Ależ to będzie widowisko. Piotr Durys o przygotowaniach do tych wydarzeń nam opowiadał. Bardzo Piotrze dziękuję i do usłyszenia.
1: Gość Polskiego Radia 24.
2: A teraz połączyła się z nami pani profesor Iwona Kowalska-Bobko z Instytutu Zdrowia Publicznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kolegium Medicum. Dzień dobry pani profesor.
7: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
2: Bardzo dużo mówimy o bezpieczeństwie. Przed chwilą także relacja naszego reportera o przygotowaniach do święta Wojska Polskiego. Słyszymy co i raz o budowaniu.

0: budowaniu takiej odporności, też potencjału odstraszania polskiej armii. No bo te kwestie bezpieczeństwa są nam bardzo bliskie ze względu na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. I zastanawiam się, jak budować też takie bezpieczeństwo medyczne, zdrowotne w czasach, kiedy nie ma dnia, żebyśmy, pani profesor, nie słyszeli o jakiejś kolejnej aferze, o jakichś kolejnych nieprawidłowościach w polskich szpitalach. Jakie znaczenie właśnie dla budowania tej odporności i bezpieczeństwa ma to, co dzieje się w systemie ochrony zdrowia?
1: Ja myślę, że bardzo ważne, dlatego że system ochrony zdrowia jest częścią systemu polityki publicznej, prawda? Ogólnie polityki publicznej, czyli polityka publiczna w ochronie zdrowia składa się również na zrównoważenie i odporność w ogóle systemu państwa całego, a zatem to, co się dzieje w polskich szpitalach, to, co się dzieje w systemie ochrony zdrowia, co dotyczy różnych pracowników medycznych, ale przede wszystkim czasu oczekiwania, bezpieczeństwa, jakości udzielania świadczeń, na pewno przekłada się na odporność systemową. Zresztą to jest zjawisko bardzo szeroko badane i dotyczy naprawdę bardzo wielu zjawisk, od rządzenia po zdrowie populacyjne. Także absolutnie zgadzam się w 100%, to co się dzieje w systemie ochrony zdrowia przekłada się na ogólne bezpieczeństwo i zrównoważenie, odporność systemu.
0: To jak tę odporność budować skutecznie, pani profesor? W tej sytuacji, w której jesteśmy, czy taka na przykład ustawa PESEL-owa wystarczy, czy to jest dopiero początek dla uzdrawiania nomen omen tego systemu ochrony zdrowia?
1: Myślę, że to jest początek. Musimy pamiętać, że ta ustawa PESEL-owa to jest jakby jedna część takiego ogólnego pakietu, a nie samodzielna reforma, która ma doprowadzić do tego, abyśmy naprawili to, co w systemie ochrony zdrowia szwankuje. A to, czym się interesujemy teraz, to jest przede wszystkim kwestia czasu pracy, limitowania czasu pracy, tak aby przekładało się to na bezpieczeństwo i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych. Myślę tutaj o bezpieczeństwie i samych lekarzy, jak i oczywiście pacjentów. Natomiast ustawa PESEL-owa to jest ustawa, która ma nam dać wiedzę na temat tego, ile lekarze zarabiają i docelowo myślę, że również tego, jak wygląda ich czas pracy w różnych placówkach, bo wiemy, że oni pracują w trybie zarówno umowy o pracę, jak i kontraktowym w systemie publicznym i prywatnym. W związku z tym, łącząc te różne elementy ze sobą, wychodzą jakieś nieprawdopodobne godziny i obciążenia czasowe dla lekarza, co musi się przekładać na bezpieczeństwo i jakość udzielanych świadczeń. Ja chcę zwrócić uwagę na to, że do tej pory Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zbierała dane o wynagrodzeniach lekarzy, ale w formie zanonimizowanej, czyli nie mogła przypisać zarobków z różnych form zatrudnienia lub różnych podmiotów do jednej osoby, a zatem my nie wiedzieliśmy i resort też nie wiedział, ile faktycznie lekarz zarabia, pracując właśnie w tych kilku miejscach jednocześnie. Teraz takie możliwości zaczynają się pojawiać.
0: Dlaczego, pani profesor? Czym ten system, który wprowadza ustawa PESEL-owa, będzie się różnił od tego, z czym mieliśmy do czynienia do tej pory?
1: No właśnie, będziemy mogli przypisać przede wszystkim wynagrodzenia, bo po to ona została stworzona, prawda, z tych różnych form zatrudnienia i z różnych podmiotów do jednej osoby. Czyli będziemy wiedzieć, ile lekarz faktycznie zarabia, pracując w tych różnych miejscach pracy. No i te nowe przepisy pozwalają powiązać dane z numeru PESEL lub prawa wykonywania zawodu. No i dodatkowo AOTMiT zapowiada też dodanie do tego wszystkiego wymiaru czasu pracy, by zbadać to zjawisko tych godzin kumulujących się pracy w różnych podmiotach. Te pierwsze dane mają być zebrane we wrześniu. Jest to taka pierwsza zbiórka tych danych i co do zasady ma to bezpośrednio wpłynąć na kolejne rekomendacje dotyczące właśnie minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Natomiast te dane, które już mamy, sugerują nam, że ta średnia zarobków miesięcznych na kontrakcie wynosiła ponad 25 tysięcy brutto, przy czym 1,2% lekarzy kontraktowych, specjalistów przekraczało 100 tysięcy złotych miesięcznie, natomiast tych etatowych przekraczających tą sumę było zaledwie 0,2%. Pamiętajmy jednak, i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby to uzmysłowić wszystkim naszym słuchaczom, że te dane nie będą publiczne. Czyli te dane nie będą jawne ani publicznie, nie będą dostępne, bo to są dane, które będzie zbierał AOTMiT w celach jakby
0: AOTMiT, czyli Agencja
1: Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ważna agencja systemowa.
0: Mówi pani profesor, że to będzie te dane, które tam będą zbierane, będą między innymi zbierane.

0: po to, żeby ustalić wynagrodzenie minimalne, a co z tym limitem maksymalnym? Bo to też jest bardzo interesujące, no bo rozumiem, że te dane będą spływały. W październiku dowiemy się, ile lekarze zarabiali we wrześniu w takim dużym uproszczeniu. No i co z tą wiedzą dalej zrobić? To znaczy, nie ma górnego limitu wynagrodzeń lekarzy w polskim systemie. Czy będzie?
1: To znaczy mamy tą nową nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która została opublikowana pod koniec lipca na stronach Rządowego Centrum Legislacji. No i tam po pierwsze projekt ten przewiduje pokazanie tego łącznego czasu pracy u wszystkich świadczeniodawców, czyli w praktyce nie może być to więcej niż 320 godzin miesięcznie. No i tutaj wprowadza się limity stawki godzinowej, tej maksymalnej, czyli 240 zł brutto, to co zostało zapowiedziane wcześniej przez resort zdrowia.
0: No ale już pojawiają się w mediach takie informacje o tym, że będą furtki, które pozwolą, żeby obejść ten limit. Lekarze mówią o swoich wyjątkowych umiejętnościach, które mogą być wykazywane w tych sprawozdaniach, a które mogą posłużyć jako ten argument do tego, żeby to wynagrodzenie, ta stawka godzinowa była akurat dla nich wyższa. No i zastanawiam się, który z lekarzy jakiejkolwiek specjalizacji nie ma tych wyjątkowych umiejętności.
1: Tak jak ja już często to komentowałam, wydaje mi się, że ta maksymalna stawka 240 godzin, 250 zł brutto, przepraszam, 240 zł na godzinę, no to jest taka stawka, która musi budzić emocje wśród części medyków. Przy czym niektórzy bardzo by chcieli zarabiać te 240 zł na godzinę, to też jest prawda, dlatego że samo środowisko jest bardzo mocno zróżnicowane, jeśli chodzi o po prostu wynagrodzenia. Ten projekt ustawy, o którym mówiłam, zakłada limit miesięcznego wynagrodzenia. Jest to maksymalne miesięczne wynagrodzenie, które nie może przekroczyć 16-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 76 800 zł brutto. To jest maksymalnie, ile będzie można zrobić zgodnie z tą nowelizacją ustawy. Ja wiem, że niektórzy na rynku mają naprawdę wyjątkowe kompetencje. Chodzi o wybitnych specjalistów neurochirurgii, na przykład kardiochirurgii czy innych. No i myślę, że warto się zastanowić nad wartościowaniem po prostu pracy jako pewnej metodzie wyliczenia tej realnej wartości. Gdyby okazało się, że środowisko lekarskie storpeduje te 240 zł brutto, co się zresztą dzieje, no bo torpedują cały czas, prawda? 240 zł na godzinę, podkreślmy to. No to trzeba by się było zastanowić nad jakimś algorytmem, który pokaże nam realną wartość pracy, ale to z kolei wymaga naprawdę dużego przygotowania metodycznego, uwzględnienia szeregu zmiennych, które mogłyby nam pokazać, jaka jest realna wartość pracy. Natomiast wszystko wskazuje na to, że ministerstwo będzie jednak trzymało się tych 240 zł brutto na godzinę.
0: Czy mówiłybyśmy, pani profesor, o tych problemach ujawnianych ostatnio przez media, o tych patologiach, jeśli chodzi o czas pracy lekarzy, jeśli chodzi o ich zarobki, gdyby nie to, że lekarzy było, może jest cały czas w Polsce zbyt mało i gdyby nie to, że szpitale rywalizują ze sobą, między sobą, o tych specjalistów, żeby po prostu no, mieć ludzi do obsługi, do leczenia, do diagnozowania pacjentów, którzy się do tych szpitali zgłaszają.
1: Rzeczywiście mieliśmy w Polsce przez bardzo długi okres czasu deficyt lekarzy. Jeszcze w 2019 roku wskazywaliśmy, że mamy zaledwie 2,4 lekarzy na 1000 mieszkańców. To była najniższa średnia w Unii Europejskiej. Dzisiaj ta sytuacja już się bardzo, bardzo zmieniła. Dochodzimy do 4 lekarzy na 1000 mieszkańców. I oczywiście zaczynamy wchodzić w taki okres lekkiej nadpodaży lekarzy na rynku pracy, szczególnie w tych młodych grupach lekarzy. Nadal brakuje nam specjalistów i tutaj będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, zanim dojdziemy do jakiejś satysfakcjonującej liczby, takiej, która właśnie zapewni brak tej rywalizacji, konkurencji, żeby wypełnić warunki kontraktowe. I to jest rzeczywiście, ale wchodzimy w erę nadpodaży lekarzy. Myślę, że to warto powiedzieć, że tych lekarzy jest na rynku coraz więcej. Oczywiście my musimy ich wykształcić do tego poziomu specjalistów, co też nie jest proste, dlatego że nie reformujemy tego kształcenia specjalistycznego, czyli wpuszczamy na rynek rynek dużo absolwentów medycyny, no i zastanawiam się, jak będzie wyglądało to ich kształcenie specjalistyczne, bo ono, to jest po prostu wąskie gardło.
0: A od kogo to zależy? Od czego to zależy? Od ministerstwa?

0: Tak,
1: Wiele.
0: od regulatorów, oczywiście. Oczywiście od Ministerstwa Zdrowia i myślę, że na razie wszyscy skupiliśmy się na wynagrodzeniach, bo mamy jedną, drugą, trzecią, piątą, dziesiątą, piętnastą aferę, jak nie setną. Natomiast dobrze by się było zastanowić nad tym, jak zacząć kształcić tych specjalistów, którzy będą wchodzić na rynek pracy. To też nie jest proste, dlatego że

0: One są po prostu nadmiernie rozbudowane i dlatego szpitale walczą o tych specjalistów, których jest mało, bo chcą spełnić warunki kontraktowe. Więc myślę, że NFZ również powinien zastanowić się nad tym, jak regulować się ze świadczeniodawcą te umowy o udzielanie świadczeń. I jeszcze jedna rzecz. Nie powinniśmy kreować systemu, w którym każdy szpital może udzielać takie same świadczenia, czyli zarówno szpital powiatowy może udzielać świadczenia kardiochirurgiczne, jak i szpital specjalistyczny czy szpital kliniczny, prawda? Dobrze by było przyporządkować rodzaj udzielanych świadczeń do poziomu referencyjnego szpitala i wtedy ci specjaliści w naturalny sposób byliby zatrudniani w szpitalach wysokospecjalistycznych, natomiast pozostali lekarze, nie specjaliści, ci z tych górnych półek, których jest bardzo mało, mogliby po prostu pracować w szpitalach o niższym poziomie referencyjności, gdzie udziela się określonego rodzaju świadczeń.
1: Na ile słowo konsolidacja szpitali stanie się słowem kluczem dla rozwiązania tych problemów, o których rozmawiamy?
0: Dopóki będzie ona miała charakter fakultatywny i dopóki będą jedynie takie bodźce, prawda, one oczywiście są ważne, bo to są bodźce finansowe, one zawsze gdzieś tam wpływają, no to powiedzmy, że ta fakultatywność i szereg bodźców finansowych może zachęcać do pewnych działań, ale one są nieobowiązkowe, a zatem pamiętajmy, że dzisiaj właścicielem szpitali w Polsce są przede wszystkim samorządy terytorialne, jednostki samorządu terytorialnego i tutaj bodziec finansowy jest ważnym bodźcem, bo możemy się pozbyć szpitala z długami, ale ważne są również bodźce o charakterze politycznym. Jeżeli będziemy konsolidować, zamykać, ograniczać dostępność do wybranych świadczeń
1: ale
0: zdrowotnych.
1: Ale też zabierać pracę, prawda,
0: dokładnie,
1: wyborcom w tych szpitalach
0: dokładnie,
1: powiatowych.
0: W imię efektywności finansowej, ale jednak właśnie znikną oddziały, znikną miejsca pracy, zniknie bliska dostępność, no to gdzieś tam ten polityczny bodziec nie zachęca do takiej konsolidacji. A cały czas mamy fakultatywność, czyli nieobowiązkowy charakter konsolidacyjny, a zatem to naprawdę różnie będzie wyglądało.
1: Rozproszona struktura właścicielska, pani profesor, polskich szpitali, to także jest wymieniane jako jeden z powodów tych problemów. To, że mamy szpitale marszałkowskie, mamy szpitale miejskie, mamy szpitale powiatowe, mamy szpitale uniwersyteckie, czyli kliniczne.
0: Resortowe.
1: Tak, to wszystko powoduje, że każdy z tych systemów działa na trochę swoistych swoich zasadach. Czy z tego się mogą również brać problemy w raportowaniu chociażby o tych zarobkach lekarzy i personelu medycznego?
0: To znaczy myślę, że tak, chociaż pamiętajmy, że nie było żadnego obowiązku jakiegoś raportowania, nawet jeżeli on był, no to miał charakter po prostu ogólnie przesyłanych danych, które były anonimizowane, więc coś tam żeśmy widzieli, ale nic konkretnego. Natomiast rzeczywiście my też jako eksperci podkreślamy, że ta rozproszona struktura właścicielska jest przyczyną wielu kłopotów w systemie ochrony zdrowia. Tu trudno koordynować, właśnie trudno konsolidować, trudno podejmować jakieś racjonalne decyzje, dlatego że każdy poziom samorządu terytorialnego pilnuje swoich interesów, w tym też tych politycznych, a zatem tutaj te działania na pewno są utrudnione. Ja wielokrotnie wskazywałam na to, że dobrze by było na przykład na terenie województwa przekazać te uprawnienia dotyczące zarządzania takiego właścicielskiego szpitalami właśnie na poziom samorządu wojewódzkiego, marszałkowskiego, bo wydaje mi się, że on jest najbardziej profesjonalnie przygotowany do tego, żeby zarządzać tą strukturą szpitali, którą się ma na terenie województwa. No ale nasze głosy eksperckie niekoniecznie trafiają do polityków, prawda? W takim sensie, żeby podejmować decyzje w tym kierunku.
1: To jeszcze z perspektywy i z pozycji pacjenta, pacjentki, pani profesor. Kiedy i w ogóle czy te zmiany, które są wprowadzane w tej chwili, są zapowiadane przez też Ministerstwo Zdrowia? Pamiętamy tę konferencję prasową ministry Sobierańskiej-Grendy, zwołaną i zorganizowaną pod presją tego ultimatum postawionego przez premiera Donalda Tuska. Kiedy to się przełoży na, i czy w ogóle może się przełożyć na krótsze kolejki do specjalistów, na krótsze kolejki w oczekiwaniu na realizację skierowań, nawet tych citowych, na przykład na rehabilitację? Krótko mówiąc, czy jeżeli ustawa PESEL-owa pozwoli na lepsze monitorowanie czasu pracy i pensji pacjentów, czy od tego przybędzie pieniędzy na świadczenia dla pacjentów, którzy na realizację tych świadczeń tak bardzo czekają i od tak bardzo dawna?
0: To nie jest chyba takie proste. Ja myślę, że gdyby

0: bym powiedziała, że nastąpi szybko, drastyczna poprawa w zakresie dostępności doświadczeń, to sama bym nie uwierzyła w to, co mówię. Niestety to jest proces bardzo, bardzo długotrwały i on musi być konsekwentnie implementowany. Pamiętajmy, że to nie tylko ustawa PESEL-owa i nie tylko kwestia wynagrodzeń, ale również centralna kolejka, ta e-kolejka, która gdzieś tam ma monitorować to, jak to się dzieje. Dobrze, że będzie można odwoływać wizyty, bo szereg wizyt było nieodwoływanych. To może gdzieś tam wpłynąć na pojawienie się dostępności. Myślę, że musimy tego bardzo pilnować i rzeczywiście wprowadzić cały pakiet różnych reform, które docelowo, ale kiedy to trudno mi powiedzieć, wpłyną na poprawę dostępności doświadczeń. No i przede wszystkim musimy rzeczywiście znaleźć trochę więcej pieniędzy na to, żeby te świadczenia zakontraktować. Myślę, że to jest kwestia, nie wiem, 2-3 lat. Przy czym pamiętajmy, że zmieni nam się pewnie władza.
1: No, rok
0: nawet
1: wyborczy
0: jeżeli...
1: przed nami, kampania
0: tak,
1: wyborcza. Ten czas się rządzi swoimi prawami.
0: Dokładnie tak. Chcę powiedzieć, że jeżeli wszyscy myślą, że od stycznia albo od września albo od października nagle kolejki znikną, no to bardzo mi przykro, ale to jest niemożliwe.
1: Ile dziura w budżecie NFZ-u wynosi w tym roku, pani profesor? 14 miliardów?
0: Tak różnie mówią, pani redaktor. Niektórzy mówią 14, inni 20, a inni jeszcze 25. Także rzeczywiście oficjalnie około 14 miliardów złotych.
1: To jest ta dziura, którą należałoby załatać. Przygotowując się do tej naszej dzisiejszej rozmowy, myślałam o tym, że być może Ministerstwo Zdrowia powinno się jednak przemianować na Ministerstwo Choroby.
0: No tak, to jest bardzo ważna jak w ogóle historia z nazwą, prawda? Czy Fundusz Zdrowia, czy Fundusz Choroby, czy Ministerstwo Zdrowia, czy Ministerstwo Choroby. Politycy często mówią profilaktyka zdrowia,
1: no
0: co
1: właśnie
0: jest absurdem, bo profilaktyka znaczy przeciwdziałanie, więc jeżeli chcemy przeciwdziałać zdrowiu, no to nie wiem, o co chodzi. Osobiście uważam, że to jest właśnie taki lapsus słowny, który jest często używany nieświadomie przez polityków, ale który być może pokazuje jakąś realną taką chęć w ten sposób oddziaływania. Oczywiście żartuję teraz, natomiast ministerstwo... Powiem coś innego. Uważam, że i to wielokrotnie podkreślamy w debacie eksperckiej, że niezależnie od Ministerstwa Zdrowia powinniśmy robić wszystko, żeby w ramach KPRM-u powołać Ministerstwo Zdrowia Publicznego, bo w Ministerstwie Zdrowia giną nam kwestie lekarzy, wynagrodzeń, szpitali, konsolidacji, struktury właścicielskiej, a nikt nie mówi o zdrowiu populacyjnym, o profilaktyce. Dokładnie. I gdybyśmy teraz w KPRM-ie zrobili Ministerstwo Zdrowia Publicznego, które zgodnie z zasadą zdrowie jest we wszystkich politykach, starałoby się w nich wszystkich odnajdować te elementy prozdrowotne, to myślę, że bylibyśmy zdrowsi.
1: No i tutaj wracamy też do początku naszej rozmowy i naszego spotkania, gdzie mówiłyśmy o tym budowaniu odporności i jakie to ma znaczenie. Ta odporność,
0: tak,
1: też nasza prywatna, osobista każdego z obywateli, jakie to ma znaczenie dla budowania tego potencjału bezpieczeństwa w tych niebezpiecznych, trudnych, wymagających bardzo czasach, gdzie wojna za granicą wschodnią trwa i oby nie przyszła do nas.
0: Oby tak, dokładnie. Pamiętajmy, że polityka zdrowia publicznego, polityka zdrowotna jest częścią polityki publicznej w ogóle. W związku z tym budowanie zrównoważenia odporności w systemie ochrony zdrowia w odniesieniu do zdrowia populacyjnego, zdrowia publicznego jest bardzo ważnym elementem tej odporności i bezpieczeństwa państwa.
1: Życzmy sobie dużo zdrowia.
0: Dużo zdrowia.
1: Pani profesor, bardzo dziękuję za to spotkanie,
0: dziękuję,
1: za tę rozmowę.
0: Pięknie.
1: Pani profesor Iwona Kowalska-Bobko, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kolegium Medicum, była z nami. Do usłyszenia.
0: Do widzenia.
2: Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Media Expert. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego...

0: Do kłopotu jak chwastów.
1: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
4: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
3: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
4: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
3: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
4: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
3: i Michał Strzałkowski.
5: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Premier zapowiada rozliczenie afery powodziowej. Wypalimy nieprawidłowości gorącym żelazem, mówi Donald Tusk. Służby potwierdzają śmierć 40-latka w czasie wczorajszej nawałnicy. Drzewa przygniotły przyczepę w powiecie makowskim na Mazowszu. Będą też najnowsze wieści z Kolumbii. Według polskiego MSZ-u w trzęsieniu ziemi nie ucierpieli nasi rodacy. Minęła 13. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Na początek stanowcza reakcja premiera w sprawie afery powodziowej. Gorącym żelazem wypalimy wszelkie nieprawidłowości, mówił Donald Tusk, otwierając posiedzenie rządu. Sprawa dotyczy wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i działaczki Koalicji Obywatelskiej Anny Konieczyńskiej. 4,5 miliona złotych pomocy według ustaleń Wirtualnej Polski trafiło do firm, które nie zostały poszkodowane w powodzi, a ich prezesi są powiązani z Konieczyńską.
2: Dla mnie najważniejsze jest, aby instytucje państwa działały i żeby prędzej czy później każde ewentualne nadużycie zostało zidentyfikowane i ukarane. Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian. Bo takie rzeczy są w sposób taki oczywisty nie do zaakceptowania. Ktoś, kto miał władzę w ręku, żeby wydać publiczne pieniądze polskich podatników na pomoc ludziom, którzy ucierpieli, jeśli wydał je w sposób niewłaściwy, poniesie naprawdę bardzo surowe konsekwencje. Tak jak powiedziałem, wypalimy to gorącym żelazem.
1: Biorąc pod uwagę skalę pomocy dla powodzian, zakładaliśmy, że może dojść do nadużyć, dodawał premier. Przypomniał, że sprawę od kwietnia bada CBA. Jest śmiertelna ofiara nocnej nawałnicy na Mazowszu. Nie żyje mężczyzna w wieku około 40 lat, który przebywał w przyczepie kempingowej nad rzeką Narew w miejscowości Nowe Drozdawo w powiecie makowskim. Do tragedii doszło na prywatnej posesji, mówi rzecznik makowskiej straży Dariusz Ostrowski.
3: Z uwagi na utrudniony dojazd ratownicy musieli dobiec na miejsce zdarzenia razem z zespołem pogotowia ratunkowego. Dotarli, no niestety zostali na miejscu przygniecioną, rozwaloną w zasadzie przez drzewa, całkowicie przyczepę kempingową, w której znajdował się mężczyzna, który śmierć poniósł na miejscu.
1: O wypadku poinformowała strażaków sąsiadka. Mężczyzna nie był mieszkańcem powiatu makowskiego. Nad rzekę przyjechał samochodem z przyczepą na ryby. Na miejscu jest prokurator. Trwają oględziny. Ważą się losy rządowej interwencji na rynku paliw. Właśnie teraz dyskutują o tym ministrowie na posiedzeniu rządu. Kierowcy czekają na przywrócenie programu CPN i obniżkę cen na stacjach. Dziś Orlen podniósł ceny hurtowe. Zarówno benzyna, jak i olej napędowy zdrożały o 6 groszy, co do końca tygodnia przełoży się na wartości na pylonach. Rząd cały czas analizuje sytuację na światowych rynkach, mówi nam europoseł Koalicji Obywatelskiej Piotr Kandyba.
4: Tu widzimy, że ta geopolityka jest bardzo chwiejna, więc nie wiemy, jak dalej będzie, aczkolwiek ostatnio te ceny spadły i miały odbicia też na stacjach paliwowych. Druga rzecz to jest budżet państwa. Sytuacja wiemy, jaka jest. No i też

0: na pewno ważna rzecz jest typowo społeczna, ale tą społeczną podważył pan prezydent Nawrocki, wetując jedną ustawę, która miała dać właśnie pokrycie na program obniżki cen paliw.
1: Mowa o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, dlatego dodatkowe pieniądze nie zasilają budżetu państwa. MSZ nie ma informacji o poszkodowanych Polakach podczas trzęsienia ziemi w Kolumbii. Przekazuje te informacje rzecznik resortu Maciej Wewiór. W systemie Odyseusz zarejestrowanych jest około 40 Polaków przebywających w tym kraju. Do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,4 doszło wczoraj rano. Epicentrum znajdowało się w pobliżu miejscowości San José del Palmar, około 280 km na zachód od Bogoty. Według ostatnich danych zginęły co najmniej 164 osoby. Osoby, a ponad 570 zostało rannych. Najbardziej ucierpiały miasta Cali i Pereira. W pamięci widzów zapisał się jako komendant policji z kultowej serii U Pana Boga. Andrzej Beja Zaborski zmarł po długiej chorobie. Miał 75 lat. Od niemal 40 grał na deskach białostockiego Teatru Lalek. Tak wspomina go aktorka Olga Gordiejew.
2: Rubaszny humor, cięty język, często przerysowany i taki cyniczny komentarz rzeczywistości. To są pierwsze skojarzenia z Andrzejem Beją Zaborskim, ale też wielkie serce i czułość wobec bliskich i studentów. Ja miałam tę przyjemność studiować w Akademii Teatralnej, kiedy jeszcze Andrzej Beja Zaborski był wykładowcą, więc wszyscy lubili znajdować się w jego towarzystwie. Był głośny, ale to był rodzaj entuzjazmu, którym zarażał innych.
1: Na deskach białostockiego Teatru Lalek Andrzeja Beje Zaborskiego mogliśmy oglądać m.in. w sztukach Krzywa Wieża oraz krótki kurs piosenki aktorskiej. Aktor znany jest głównie z roli komendanta policji w filmach Jacka Bromskiego, ale też z ról w filmach Wojciecha Smarzowskiego i licznych serialach.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Pogoda wyraźnie uspokoiła się. W większości regionów jest dziś słonecznie. Przelotny deszcz, jeśli się pojawi, to na północy, w pasie od Pomorza Zachodniego aż po Podlasie. Temperatura niska, jak na drugą połowę wakacji. Od 18 stopni w Suwałkach i Koszalinie do 25 w Rzeszowie. W centrum od 20 do 22.
4: Reklama. Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowie.
11: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
12: Po reklamie. Autopromocja.
13: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.

0: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Jest godzina 14:08. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu. W tej godzinie naszego programu przyjrzymy się uważnie sprawom międzynarodowym i na początek Rosja, bo tam wrześniowe wybory parlamentarne odbędą się bez opozycji. Sąd Najwyższy cofnął rejestrację partii Jabłko. Ugrupowanie krytykowało inwazję na Ukrainie i żądało jak najszybszego zakończenia wojny. Antywojenne hasła i zainteresowanie nimi milionów Rosjan zostało uznane przez Kreml za poważne zagrożenie. Jest z nami Maciej Jastrzębski, wieloletni korespondent Polskiego Radia w Moskwie. Witaj Maćku.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: O szczegółach tej sprawy.
2: Czy rzeczywiście Władimir Putin przestraszył się jednej małej, działającej w warunkach represji partii? To jest takie podstawowe pytanie. No i odpowiedź no, Państwo znają. Przestraszył się, skoro partia została wyeliminowana z udziału w wyborach. Dla Władimira Putina i jego reżimu każdy sprzeciw albo tylko możliwość pokazania ludziom innej drogi już jest zagrożeniem. Widzieliśmy taki proces przeciwko ludziom, którzy mówili chcemy pokoju i trafiali za kraty jako ekstremiści. Historia z partią Jabłko to jest taka powtórka z 2024 roku, gdy przeciwko Putinowi w wyborach prezydenckich wystartował niezależny kandydat Borys Nadzieżdin. On też mówił nie chcemy wojny, więc dla świętego spokoju odrzucono jego wniosek o rejestrację w wyborach. Ten sam Nadzieżdin chciał ze swoimi ludźmi wystartować w wyborach parlamentarnych zaplanowanych na wrzesień, ale został represjami zmuszony do ucieczki za granicę, więc problem Kremlowi sam się rozwiązał, ale w Moskwie przestraszono się też nośności haseł antywojennych i postanowiono pozbawić starą, demokratyczną partię od początku istnienia nowożytnej Rosji, działającą na tamtej scenie politycznej, możliwości kandydowania. W lipcu deputowani z partii Rodzina, to jest taki konglomerat ugrupowań, które już znalazły się w Dumie Państwowej, ale także funkcjonowała część z nich poza nią, zarzucili partii Jabłko ekstremizm, występowanie z krytyką inwazji na Ukrainę oraz łamanie praw autorskich. Zbadała te zarzuty prokuratura. Dołączyli do prokuratury przedstawiciele Centralnej Komisji Wyborczej, a także koledzy z kilku innych ugrupowań. Koledzy oczywiście, mówię tutaj w cudzysłowie. W skargach znalazło się stwierdzenie, że apel o pokój jest równoznaczny z popieraniem nazistowskiego reżimu w Kijowie. I w obronie Jabłka, o dziwo, po prawie 5 latach wojny ludzie wyszli na ulicę. Zorganizowano protest przed gmachem Sądu Najwyższego. W demonstracji wzięło udział kilkaset osób, ale wszelkie posty, filmiki, które pojawiły się w przestrzeni internetowej na ten temat, obejrzały miliony ludzi. Sąd, no jak żeby inaczej, podzielił opinię kremlowskich ugrupowań i Jabłko straciło prawo do udziału w wyborach parlamentarnych. Tak skomentował na gorąco te decyzje Sądu Najwyższego w telewizji Deszcz jeden z dziennikarzy niezależnych przebywających na emigracji, Kirył Martynow z Nowej Gazety Europa. W związku z tym, że zmęczenie wojną narosło i biorąc pod uwagę, że Jabłko ma regionalne oddziały, aparat partyjny i możliwość prowadzenia agitacji, należy sądzić, iż partia ta będzie przez ten czas do wyborów głosić hasła pokoju i wolności. Przy tym wciągnie do takiej dyskusji nieograniczoną liczbę ludzi. To jest poważne zagrożenie dla rosyjskich władz.
3: To bardzo seriozna zagrożenie dla rosyjskich władz.
2: Przypomnę, że ludzie w Rosji wyrażają niezadowolenie nie tylko w związku z wojną i tysiącami ofiar, a przede wszystkim z powodu braku internetu, paliwa czy dostępu do zakupów internetowych. Władze po prostu boją się jakiejkolwiek fali protestów, z którymi uważają, że sobie nie poradzą. Na tym tle interesująco wyglądają chociażby liczby i to jest jakby drugi temat niezwykle istotny. Wiz wydawanych Rosjanom, bo choć Unia Europejska umówiła się, że ograniczy możliwość podróżowania poplecznikom Putina i zbrodniczej wojny, rośnie liczba wydawanych wiz turystycznych głównie we Francji, w Hiszpanii czy we Włoszech. Nawet zaniepokojeni są tym opozycjoniści rosyjscy przebywający na emigracji, między innymi Lev Ponomariów, bo tak, z jednej strony w Rosji raz, propagowana jest wojna. Dwa, tłumione są wszelkie prawa obywatelskie, niedopuszczane partie do wyborów, a tu nagle się okazuje, że kraje starej demokracji godzą się na to, by ludzie z tego reżimu mogli na przykład spacerować po europejskich plażach. Lev Ponomariow mówił w rozmowie ze mną tak. Wydaje mi się, że robimy wszystko, co możemy. Wzywamy, przekonujemy, podpowiadamy. Europa nie jest w stosunku do Rosji jedną pięścią, która

0: która powinna walić putinowski reżim w twarz. A przecież współczesna Rosja to jest organizacja terrorystyczna. A przecież jakiś tam rosyjski minister jest terrorystą, a jego córka mieszka w Anglii. Moja grupa złożyła propozycję sankcji. Na przykład, żeby wszystkich rosyjskich urzędników od najniższego szczebla objąć restrykcjami. Chodzi o to, żeby ani oni, ani ich rodziny nie mogli wyjeżdżać za granicę. A obecnie oni jeżdżą, ich rodziny też jeżdżą. Wielu ma nieruchomości na Zachodzie. Zamrozić ich aktywa. Nie jednemu, a wszystkim. Przestaną wspierać reżim, to zdjąć sankcje. Hitler i Putin to takie unikatowe figury.
1: Hitler i Putin to совершенно уникальные фигуры.
0: Nie bez kozery to porównanie do III Rzeszy, obecnie funkcjonującego w Federacji Rosyjskiej kremlowskiego reżimu. To się bardzo często pojawia w ustach rosyjskich opozycjonistów. I oni przypominają, że opozycja kolejny raz wycięta z wyborów. W rejestrach Centralnej Komisji Wyborczej pozostaje 11 partii, w których programach nie ma wezwań do pokoju ani sprzeciwu wobec reżimu Władimira Putina, nawet najdrobniejszego. A Rosjanie, milcząco wspierający reżim, mogą sobie spokojnie wypoczywać na europejskich plażach.
2: Maciej Jastrzębski, Maćku, bardzo dziękuję za te relacje, za te informacje. Do usłyszenia.
3: Komentarz.
2: Pani doktor Agnieszka Bryc, politolog, wykładowczyni Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, teraz połączona z nami. Dzień dobry, pani doktor.
4: Dzień dobry.
2: I pozwolę sobie zacząć tę naszą rozmowę od pytania, które padło także w relacji Macieja Jastrzębskiego. Czy Putin wystraszył się małej, niewielkiej opozycyjnej partii Jabłko i czy to świadczy o tym, że jego reżim zaczyna chwiać się w posadach?
4: Putin z pewnością wystraszył się tego, w jaki sposób Jabłoko, które samo z siebie nie jest partią zagrażającą reżimowi, to nie jest partia, która byłaby w stanie, nie wiem, obalić czy doprowadzić do zmiany władzy. Czyli to nie jest partia, która zmieniłaby system władzy w Rosji w wyniku wyborów. Jednocześnie z perspektywy reżimu, i to jest jakby istotne, Putin, który kontroluje albo próbuje kontrolować system w sposób taki, no, w zasadzie dyktatorski, poczynił naprawdę sporo ostatnimi miesiącami, żeby ten system naprawdę był pod absolutną kontrolą. Więc mieliśmy wzmożoną kontrolę internetu, mieliśmy blokady internetu, mamy dośrubowane represje w stosunku do opozycji. Chodziło po prostu o to, żeby ten rytuał wyborczy, który będzie miał miejsce między 18 a 20 września, przeszedł bez żadnych niespodzianek. Zakładano, że w warunkach takiej poważnej kontroli, że Jabłoko może być dopuszczona do wyborów, tych pseudowyborów, ponieważ to zawsze jest jakiś wentyl bezpieczeństwa dla tych wszystkich, którzy, prawda, no, niekoniecznie zgadzają się z operacją wojskową, czyli z wojną przeciwko Ukrainie. Ponieważ tak absolutna kontrola internetu spowodowała, że zakładano w mojej ocenie, że wszystko jest pod kontrolą, to w jaki sposób poparcie dla partii Jabłko, zwłaszcza w mediach społecznościowych, tym bardziej tych, które są zakazane w Rosji, a więc Facebook, Instagram i tak dalej, jak bardzo wzrosła aktywność kont wspierających Jabłoko, mogło zaniepokoić władzę, ponieważ jakby to się wybijało poza przyjęte schematy, które miały dać gwarancję Kremlowi, że wybory przejdą w sposób taki cichy, niezauważalny i bez wielkich takich, prawda, fajerwerków politycznych. Jeżeli do tego dołożymy jeszcze frustrację, która ewidentnie narasta w Rosjanach z powodu braków paliwa, bo kryzys ciągle jest, on został złagodzony, ale ciągle jakby jest odczuwalny. Mamy ataki na tą, prawda, sieć Wildberries, czyli rosyjskiego Amazona, mamy wzrost

0: cen w Rosji. Mamy taką wielką obawę przeciętnego Rosjanina przed zbliżającą się mobilizacją, która być może zgodnie z tymi sugestiami, spekulacjami ma nastąpić po właśnie tym plebiscycie wyborczym. I być może to, co się zadziało z partią Jabłko, przeważyło szalę w taki sposób, że władze zdecydowały się jednak wycofać się z tego planu A, które miały, czyli z opcji dopuszczenia marginalnego Jabłka do tych pseudowyborów i zdecydować się na opcję B, czyli taką opcję awaryjną, w której być może niezadowolenie, protesty i poparcie dla partii antywojennej jest większe niż życzyłby sobie albo zaprojektował na te wybory, te pseudowybory Kreml.
1: I zdusić tę inicjatywę w zarodku. Pani doktor, tak na ile te wydarzenia, których będziemy świadkami we wrześniu, a które nazywamy wyborami albo pseudowyborami, to chyba jest trafniejsze określenie, są ważne i co one nam powiedzą o kondycji reżimu i czy w ogóle cokolwiek?
0: Oczywiście te pseudowybory, bo naprawdę to nie są wybory, to jest rytuał, taki plebiscyt, który ma pokazać z jednej strony światu, że Putin ciągle ma poparcie społeczne w Rosji, że Rosjanie w sposób taki dobrowolny głosują na partię kremlowską, a samym Rosjanom pokazać, że nie ma alternatywy wobec reżimu Putina i że sami Rosjanie go wybierają i ci, którzy na przykład chcieliby mieć inne przywództwo, to ich głos w zasadzie się nie liczy. Więc jakby ten plebiscyt jest niezbędny jako rytuał, jako pewien rytuał dowodzący pewnego obrazu. Dla samego Putina to także taki wielki sondaż społeczny, a jednocześnie, i to jest to istotne i to, dlaczego Putin zachowuje się, jego reżim teraz tak nerwowo w stosunku do partii Jabłko, plebiscyt wyborczy dla rządzących dyktatorów jest zawsze pewnym elementem ryzyka. Nie tego, że straci on władzę, bo tu naprawdę wszystko jest ustawione, natomiast, że może dojść do sytuacji, w której w sposób niekontrolowany przez Kreml wyborcy, w tym przypadku Rosjanie, mogliby wyjść na ulicę i protestować. Nie oczywiście nie przeciwko reżimowi, nie przeciwko samemu Putinowi, tylko w sprawie na przykład tego, że nie chcą kolejnej mobilizacji, albo że ceny są zbyt wysokie, albo że z uwagi na wymianę ognia pomiędzy Rosją a Ukrainą dochodzi do katastrofy ekologicznej na Morzu Czarnym, w tym także na Morzu Azowskim i tak dalej, i tak dalej. Czyli to mogą być bardzo, wydawałoby się, niewinne i wcale nie antyreżimowe slogany i obawa jest taka, że z tej garstki, która poszła pod Sąd Najwyższy wtedy, kiedy Sąd Najwyższy wydawał swoje orzeczenie w sprawie, prawda, wycofania Jabłko z tych pseudowyborów, z tych 500 może zrobić się, prawda, 5 tysięcy, 50 tysięcy, a nawet więcej. Więc reżim boi się tego, że wybory mogą być okazją, takim trochę bodźcem do tego, żeby ci, którzy mają dojść albo są bardzo sfrustrowani, po prostu wyrażą to nie w samym głosowaniu, ale wychodząc na ulicę i protestując.
1: Tak jest taka szansa albo takie ryzyko z punktu widzenia reżimu, że Rosjanie rzeczywiście zdecydują się na taki gest?
0: Jeżeli reżim tak bardzo nerwowo podchodzi do wszelkich przejawów protestu, to oznacza, że pewien potencjał jest. Mhm. Tak? Skoro zrobiono wszystko, żeby tak, ja nawet brakuje mi słów,

0: wymyślić takie absurdalne zarzuty w stosunku do jabłka, żeby można było go wykreślić z listy tych partii wyborczych. Więc potencjał jest, natomiast z drugiej strony pamiętajmy, że Rosjanie sami z siebie mają taką cechę wyjątkowej bierności, takiej adaptacji do każdej sytuacji. I pytanie, czy bodziec, czy te bodźce, którym są teraz, prawda, poddawani, czyli coraz trudniejsze warunki życia, coraz większa drożyzna, coraz bardziej ograniczony dostęp do dóbr i towarów i produktów, które są niezbędne do życia codziennego. Czy to te bodźce wystarczą, żeby wypchnąć ich ze strefy komfortu, która wyprowadzi ich na ulicę? Ja jestem sceptyczna, bo już takie wzmożenia mieliśmy, obserwowaliśmy wielokrotnie, a brakuje tych, którzy potrafią wyciągnąć Rosjan na ulicę, czyli brakuje lidera, takich autorytetów, takich charyzmatycznych przywódców jak Nawalny. Więc być może pewne protesty będą, tylko pytanie, czy Rosjanie sami z siebie będą w stanie zaprotestować, czy tak jak mają to w zwyczaju protestować, będą po cichu w swoich kuchniach przed telewizorem, ale w życiu publicznym się nie posuną do sprzeciwu i będą się adaptować do każdej sytuacji. Nie wiemy, zobaczymy, natomiast z perspektywy reżimu wybory są absolutnie elementem ryzyka, więc Putin zrobi wszystko, żeby też nie doszło do tych protestów, więc im bliżej 20 września, tym, zakładam, będzie ciekawiej w rosyjskiej polityce.
1: Proponuję teraz pani doktor, żebyśmy ostatnie już niespełna 5 minut naszej rozmowy poświęciły na relacje polsko-ukraińskie, skomplikowane niezwykle. Czy to, co obserwujemy teraz, to jest cisza przed burzą? Czy jakieś pani zdaniem stabilne uspokojenie tej sytuacji? Pytam o to także w świetle informacji, która pojawiła się bardzo niedawno i która z pozoru może nie mieć aż tak wielkiego znaczenia, jeśli chodzi o rozwój tych relacji polsko-ukraińskich. Otóż okazało się, że w Holandii ekshumowano szczątki pierwszego przywódcy ON, Konowalsa, i ma być ten człowiek pochowany w Narodowym Wojskowym Cmentarzu Memorialnym. Ta ceremonia pożegnalna odbędzie się z takim wielkim namaszczeniem. Czy to może się stać kolejnym takim punktem zapalnym w relacjach polsko-ukraińskich?
0: Ach, zdecydowanie tak. Wszystkie kwestie nierozwiązane, które dotyczą rzezi wołyńskiej, które zamiatane są z jednej strony przez, powiedzmy, niektórych pod dywan, a z drugiej strony są wyciągane na wierzch i bardzo upolityczniane, to wszystko powoduje, że sprawy UPA w stosunkach polsko-ukraińskich będą zawsze elementem takim bardzo kryzysowym, to znaczy będą z dużą łatwością wywoływać kryzysy. Dopóki nie zostanie rozwiązana sprawa naprawdę w sposób taki dogłębny, a nie tylko powierzchowny, to znaczy dopóki strona ukraińska faktycznie poważniej nie podejdzie do kwestii wrażliwości polskiego społeczeństwa na sprawę Wołynia, dopóty naprawdę będziemy mieli każdorazowo i dosyć cyklicznie kolejne kryzysy. Problem polega na tym, że tak po stronie ukraińskiej, jak i po stronie polskiej oba społeczeństwa bardzo wspierają swoje władze w sprawie Wołynia. Więc mamy naturalną pokusę do tego, żeby w sposób polityczny kapitalizować kwestie historii w relacjach polsko-ukraińskich. Tak? Prezydent Zełenski na przykład będzie potrzebował wzmocnienia takiego efektu flagi i sprawa Wołynia, czy w ogóle sprawa UPA, czy w ogóle polityki historycznej będzie dla niego takim użytecznym, prawda? Użyteczną kartą, użytecznym narzędziem. Po stronie polskiej mamy

0: pogłębiającą się polaryzację, której elementem takim istotnie pogłębiającym polityczną wojnę polsko-polską jest sprawa Wołynia. Mamy rosnące poparcie dla partii Brauna i to także będzie sprzyjało temu, że sprawa Wołynia czy nastrojów antyukraińskich także będzie podnoszona, więc tak czy inaczej, jeżeli nie dojdzie do poważnego jakby zamiaru załatwienia sprawy, czyli z jednej strony strona ukraińska będzie miała autentyczną wolę takiego ułożenia się ze stroną polską i korekty swojej polityki historycznej i na przykład zmiany czy korekty tego panteonu bohaterów będzie się na przykład koncentrować na bardziej współczesnych bohaterach, a niekoniecznie sięgać tylko wyłącznie do UPA, wówczas możemy liczyć na jakby realniejszą poprawę sytuacji. Natomiast ze strony polskiej my musimy zrozumieć też, że to, co w relacjach, w tej kwestii historycznej, w relacjach z Kijowem jest ważne, to zrozumienie tego, że czeka nas długi marsz i nie możemy za każdym razem wywoływać bardzo głęboki kryzys, z którego korzystają wrogowie sojuszu polsko-ukraińskiego. Musimy jakby być konsekwentni w swojej postawie, natomiast też mieć świadomość tego, że zmiana i proces edukacji historycznej współczesnego pokolenia Ukraińców będzie trwał i to ten czas jest tutaj kluczowy, czyli powinniśmy wiedzieć, że
1: i musimy
0: że
1: postawić
0: efekt
1: kropkę.
0: Nastąpi, tak jest, że efekt nastąpi nie w przeciągu jednego czy kolejnego kryzysu, ale przynajmniej jednego pokolenia.
1: Pani doktor Agnieszka Bryc, politolog, wykładowczyni Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu była z nami. Bardzo pani dziękuję.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 14.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Na początek ważne wieści dla kierowców. Trasa S8 koło Warszawy jest zablokowana. W miejscowości Wypędy zderzyły się dwa samochody osobowe i dwie ciężarówki. Część zbiorników rozszczelniła się i olej wylał się na jezdnię. Na miejscu pracują służby drogowe i policja. Pasy w kierunku Janek i Nadarzyna są zablokowane. Utrudnienia mogą potrwać nawet 3 godziny. Na wyjeździe z Warszawy już utworzył się ponad 5-kilometrowy korek. Premier dokonał zmian w rządzie. Maciej Berek nie będzie już ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Jego obowiązki przejmie Joanna Knapińska, dotychczasowa prezes Rządowego Centrum Legislacji. Donald Tusk podziękował ministrowi Berkowi za współpracę.
4: Dzisiaj za to, co wszystko zrobił, to wystarczy, żeby bardzo serdecznie jeszcze raz podziękować. Życzę powodzenia w przyszłych zadaniach i no, będziemy na pewno wszyscy trochę tęsknili za ministrem Berkiem, jak się domyślam, bo pomagał nam wszystkim tak, jak tylko potrafił, a potrafi bardzo dużo. Także jeszcze raz dziękuję i wiem, że przydasz się ojczyźnie jeszcze nie raz.
3: Maciej Berek zajmował się koordynacją prac wszystkich resortów i przewodniczył Komitetowi Stałemu Rady Ministrów. Na razie nie wiadomo, czym będzie się zajmował. Jak przekazał premier, zostanie skierowany do innych działań. Pożar domu dziecka w Pęcherach na Mazowszu. Jak informują służby, wszystkie dzieci są bezpieczne. 12 podopiecznych i 2 opiekunów opuściło budynek jeszcze zanim ogień objął dach. Zniszczenia są poważne, mówi wicestarosta Piaseczyńska Marta Sulimowicz.
5: Budynek na obecną chwilę no, nie nadaje się absolutnie do użytkowania. Cała góra uległa spaleniu, czyli ten dach i zalaniu. Oszacowaliśmy, że sam dach to minimum 2 miesiące kwestia naprawy, ale potrzebujemy dłuższej, głębszej ekspertyzy.
3: Pomoc w odbudowie oferują dekarze. Na miejscu pracuje psycholog. Starostwo zapewnia, że na razie nie potrzebuje dodatkowego wsparcia. Sceptycznie. Tak mieszkańcy, z którymi rozmawiał reporter Polskiego Radia, odnoszą się do historii o pumie w lesie na Mazowszu. Ostrzeżenie przed dzikim kotem wydały władze gminy Gołymin Ośrodek w powiecie ciechanowskim. Urzędnicy powołują się na myśliwego, który zobaczył zwierzę na skraju pola, a później odnalazł ślad łapy pozostawiony prawdopodobnie przez pumę. Mieszkańcy mają wątpliwości co do gatunku grasującego.

0: tego zwierzęcia.
1: Nie wiem, różnie to bywa, to wiadomo. Ja przy lesie nie mieszkam, z dala od lasu.
2: Nie wiadomo, ale jakby była, to by jakaś zwierzyna gdzieś była, która jakaś zamordowana, czy domowa, czy jakieś sarny, to nie.
3: Ja to biorę pod uwagę, bo nigdy nic nie wiadomo. Zwierząt tutaj jest w tej chwili dużo.
4: Nie bardzo, nie wiem. Czy ktoś widział to po my? Ślady. Po śladach?
5: Myślę, że to ktoś tam mógł zobaczyć większego kota, ale wątpię w taką prawdziwość, że jest to puma.
0: Nadleśnictwo Ciechanów rozstawi w okolicy fotopułapki, by zdobyć więcej informacji. Przypomnijmy, w lipcu w zachodniopomorskim odłowiono młodą samicę pumy, która przemieszczała się po okolicznych lasach. Kot nie bał się ludzi, prawdopodobnie pochodził z nielegalnej hodowli. Relacją z Mazowsza kończymy to wydanie informacji. Kolejne punktualnie o 15. Zapraszam w imieniu Doroty Wojtalczyk. Spokojnego dnia. Do usłyszenia.
6: Dzień w Polskim Radiu 24.
7: 26 minut zostało do godziny 15. I to jest właśnie ten czas, kiedy węgierski parlament wybiera kolejnego prezydenta tego kraju. Wybór zostanie dokonany w kontrowersyjnych okolicznościach, bo poprzednią głowę państwa, wspieranego przez pokonany w wyborach Fidesz, usunięto za pomocą poprawki w konstytucji. Dokonała tego zwycięska partia Petera Madziara, TISA. I to ona wskazała swojego kandydata na kolejnego prezydenta. Połączmy się z Piotrem Piętką, naszym stałym korespondentem rezydującym właśnie na Węgrzech. Witaj, Piotrze.
8: Witam i kiwam głową. Państwo tego nie widzą, ale rzeczywiście kiwam głową, bo wszystko to, co mówisz, to prawda.
7: Kiedy poznamy nowego prezydenta i co ze sobą wniesie nowy gospodarz, główny lokator prezydenckiej rezydencji?
8: No więc zdradziłaś pewną tajemnicę Poli Szynela, że właściwie wiemy, kto zostanie tym prezydentem. To znaczy prezydentem
7: nie
8: zostanie...
7: Raczej
8: nie będzie niespodzianki, a na pewno ostatecznie nie będzie niespodzianki, ponieważ kandydat jest jeden. Kandydat zgłoszony przez, tak jak powiedziałeś, partię Petera Modiora TISE, która ma w parlamencie większość bezwzględną 2/3 głosów. 140, w tej chwili 140, dlatego że przewodnicząca parlamentu, ona pełni obowiązki prezydenta, więc nie może głosować w tych wyborach, więc 140 głosów, a 135 jest wymagane w pierwszym głosowaniu i to głosowanie ma się zakończyć, jak powiedziała wiceprzewodnicząca, która prowadzi w tej chwili obrady Zgromadzenia Narodowego, około 15:13 mają zostać ogłoszone te wyniki i tak jak mówię, one raczej są pewne, że 73-letni prawnik, były sędzia, bardzo znany i bardzo dobry sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez 17 lat, a potem w 2009 roku został prezesem Sądu Najwyższego, ale 2 lata później Andrzej Boko stracił to stanowisko w wyniku reform wymiaru sprawiedliwości przeprowadzonych przez rząd Viktora Orbana. Co ciekawe, został wskazany wyrok, że to było niezgodne z prawem, że tu zostało naruszone jego prawa, że rząd Viktora Orbana został jakby naruszył jego prawa, no ale dzięki temu dużo dobrych opinii jest o nim, dzięki temu jest uznawany za autorytet prawny, że rzeczywiście jest to prawnik, który działa zgodnie z literą prawa, zgodnie z tymi wszystkimi moralnymi wytycznymi. Także wiele tych opinii dobrych na jego temat. Oczywiście i złych, ale to pewnie o tym powiemy za chwilę. Natomiast chciałbym o jednej technicznej rzeczy powiedzieć, że dzisiaj on rzeczywiście złoży przysięgę. On dzisiaj, miejmy nadzieję, czekamy na to wszyscy dziennikarze i pewnie posłowie do parlamentu, także dzisiaj w końcu się wypowie, bo od czasu, kiedy zostało to jego nazwisko ujawnione, że to on będzie kandydatem TISY, to on się nie wypowiada publicznie. Zresztą na ten temat też właściwie publicznie, poza wpisami na portalu społecznościowym, nie mówi Peter Modior. Także liczymy na tego prezydenta jeszcze w sumie elekta, dlatego że on obejmie swój urząd dopiero za 8 dni, 8 dnia po ogłoszeniu tych wyników w monitorze rządowym, czy jakby w urzędowym monitorze. To nastąpi prawdopodobnie dzisiaj o północy, więc prawdopodobnie dopiero 19 sierpnia Andrzej Boko będzie pełnoprawnym prezydentem Węgier i wtedy obejmie ten urząd.
7: Mówisz, Piotrze, że nie będzie niespodzianki, że mająca większość konstytucyjną w parlamencie węgierskim TISA wybierze i obroni swojego kandydata, no ale to pewnie nie zmienia faktu, że opozycja parlamentarna swoje zdanie na temat tego kandydata i przyszłego prezydenta głośno wygłasza. Po prostu mówi o tym, co myśli o tym kandydacie.

0: Tu cię zaskoczę, bo owszem, wcześniej oczywiście tak, ale wyobraź sobie, że dzisiaj ta największa opozycja, czyli Fidesz i KDNP, bo oni jakby tworzą jeden blok, czyli poprzednia koalicja rządowa przez 16 lat rządząca tym krajem, opuściła i zbojkotowała te wybory. Oni pojechali do miejscowości Tata złożyć kwiaty pod pomnikiem ofiar 56 roku, więc ich na sali nie ma. Jest tylko 6 posłów skrajnie prawicowej naszej ojczyzny. Oni chcieli zgłosić swojego kandydata, ale ona z powodów formalnych nie została przyjęta, po prostu było za mało podpisów. Więc powiem może w dwóch zdaniach o tym, co mówi TISA i posłowie, a raczej oddam głos posłom TISY, bo oni naprawdę zachwalają wszystkich trzech kandydatów, których rozpatrywali na ten urząd, ale rzeczywiście mówią, że posłowie rządzącej TISY mówią oczywiście o samych pozytywach o tym przyszłym prezydencie.
1: Myślę, że jego profesjonalizm sprawi, że proces tworzenia konstytucji, który TISA planuje w przyszłości, w najbliższej przyszłości, będzie przebiegał w taki sposób, aby zwyciężyły rządy prawa. Myślę, że każdy z naszych kandydatów nadawałby się na to stanowisko, ale Ondrasz Boko cieszy się jednomyślnym zaufaniem frakcji. Jako prawnik konstytucyjny poświęcił temu swoje życie. Myślę więc, że w nadchodzącym czasie możemy osiągnąć z nim maksimum.
0: A Fidesz twierdzi, że Ondrasz Boko po pierwsze będzie bezprawnym prezydentem, ponieważ odwołanie poprzedniego, czyli Tomasza Szujuka, było według nich bezprawne, a poza tym też wyciąga mu się sprawy sprzed właśnie 2011 roku, że on wcale nie był takim dobrym prawnikiem, to dlatego Viktor Orbán go zmienił. Opozycja po prostu zbywa te pytania różnymi argumentami prawnymi.
2: Widzę, że mamy tu do czynienia z nielegalnym wyborem prezydenta. Nie było żadnych konsultacji społecznych w tej sprawie, bo frakcja TISY, o ile dobrze rozumiem, sama w ciągu jednego lub dwóch dni zdecydowała, jaka jest sytuacja. To im powinno się zadawać pytania o kandydata.
0: Miejmy nadzieję, że to będzie rzeczywiście prezydent, który dłużej będzie, bo ostatnio ci prezydenci węgierscy nie za długo są na tych stanowiskach. Między innymi, że tak jak powiedzieli, miejmy nadzieję, że tak jak powiedzieli posłowie TISY, będzie on współpracował z rządem na rzeczywiście, żeby zmienić to prawo i być może doprowadzić do tego, że prezydenta na Węgrzech w końcu będą wybierać ludzie, czyli obywatele, bo to też powiedział, że jest marzeniem Péter Mondior. On też stwierdził, że to jest jego marzeniem i chciałby do tego doprowadzić.
3: Piotr Piętka z Budapesztu. Bardzo dziękuję, Piotrze, za relację. A witam już z nami pan dr Kamil Zajączkowski, politolog, europeista i badacz stosunków międzynarodowych. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
3: Czy to, co wydarzy się dzisiaj w węgierskim parlamencie, to coś więcej niż symbol, to dowód i potwierdzenie siły i pozycji TISY, która no, spektakularnie wybory na Węgrzech parlamentarne wygrała, i premiera Petera Madziara?
4: Tak, to na pewno poza takim symbolicznym, bym powiedział, wymiarem, to jest pokazanie tego, że TISA i premier Węgier mają, jak to się mówi ładnie, taką sprawczość. To, na co wszyscy czekali, reformy, zmiany. I jedną z tych zmian była obietnica zmiany prezydenta kraju. Też przypomnijmy naszym słuchaczom, że w systemie obecnym, politycznym Węgier, no, rola prezydenta jest ograniczona, jest symboliczna. Natomiast no, to jest ważne element tej odbudowy państwa i pokazuje, że premier Węgier konsekwentnie na wielu polach zmienia tę rzeczywistość po Orbanie. I to jest też, bym powiedział, bardzo ważny element, bo pokazujący, że TISA nie cofnie się i będzie realizowała te zmiany. Natomiast te kwestie przyszłościowe, czyli przyszłej konstytucji, kwestia na przykład, o czym pani kolega wspominał, wyboru prezydenta przez społeczeństwo, to ja bym na razie odłożył to na dalszą przyszłość, ponieważ na przykład u nas w Polsce dyskutuje się, czy jest sens wybierać prezydenta Polski w powszechnych wyborach, jeżeli prezydent ma ograniczoną władzę, i pewnie takie dyskusje na Węgrzech też będą. Reasumując, ważny dzień dla TISY, ważny dzień dla premiera Węgier, domykający w pewnym stopniu te zmiany, które rozpoczęły się kilka tygodni temu.
3: Na ile ten symbol, o którym dziś mówimy, wybór prezydenta, to jest uzupełnienie tego, co premierowi Madziarowi się udało i TISY się

0: udało od czasów wyborów, a na ile jest to jakiegoś rodzaju tylko nagroda pocieszenia dla wyborców, którzy mogą się czuć rozczarowani tempem wprowadzenia zmian, jakością wprowadzonych na Węgrzech zmian?
1: I to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ to jest w jakimś stopniu ukłon w stronę społeczeństwa i próba jednak, bo ja już kilkanaście tygodni temu powiedziałem, że tak głównym wyzwaniem dla TISY i dla premiera Madziara będzie to, żeby zrealizować może nie w 100%, ale na pewno w większości te postulaty, także postulaty ekonomiczne, przypomnijmy. I to będzie bardzo trudne wyzwanie dla rządu. Ostatnie dane pokazują, że węgierska gospodarka się rozwija w niezłym nawet tempie. Natomiast no, to musi się przełożyć na portfele obywateli Węgier. I to, o czym pani wspomniała, TISY zostało, bym powiedział, kilka miesięcy, bo jeżeli do końca roku społeczeństwo poza tymi zmianami właśnie politycznymi, symbolicznymi, nie odczuje realnych korzyści, realnych, mam na myśli ekonomicznych korzyści, no to przed premierem Węgier będzie wielki test na podtrzymanie tej euforii, jaka była kilkanaście tygodni temu.
0: A na ile, panie doktorze, widać już zmianę w prowadzeniu polityki międzynarodowej przez nowy węgierski rząd? Ze szczególnym uwzględnieniem tej polityki europejskiej.
1: No, ja też kilka tygodni temu nawet u państwa chyba na antenie wspominałem o tym, żeby bardzo uważnie i nie zero-jedynkowo spoglądać na politykę międzynarodową nowego premiera Węgier i w ogóle rządu węgierskiego, ponieważ jeżeli ktoś oczekiwał, że Węgry zmienią o 180 stopni swoją politykę zagraniczną, no to był w błędzie. Przede wszystkim oczywiście jest duża zmiana, jeśli chodzi o politykę europejską. Mamy otwarcie w relacjach Budapeszt-Bruksela, Komisja Europejska. Mamy rozmowy o przeciw tych zamrożonych pieniądzach z Krajowego Planu Odbudowy, z tak zwanego KPO. Mamy przyspieszenie i odprężenie w relacjach Bruksela-Budapeszt, ale jeżeli ktoś myślał, że Peter Madziar zrezygnuje całkowicie i zmieni całkowicie politykę wobec Ukrainy, no to był w błędzie i te pierwsze decyzje, dosyć takie bym powiedział, z jednej strony TISA i premier Węgier i rząd węgierski głośno mówią, że popierają werbalnie Załęskiego, że popierają te działania przeciwko Putinowi, ale z drugiej strony jest daleko idąca ostrożność i w pewnych kwestiach jest kontynuacja, jeśli chodzi o pomoc finansową, jeśli chodzi o kwestie wojskowe, czy chociażby kwestie negocjacji akcesyjnych Ukrainy z Unią Europejską, to raczej tu mamy takie, bym powiedział, kontynuacje. Oczywiście no, też z zupełnie innym podejściem i to inaczej się odczuwa, ponieważ te relacje między Brukselą a Budapesztem naprawdę się zmieniły, ale to nie oznacza, że Peter Madziar będzie teraz bardzo uległym politykiem, a ci, co go zresztą znają i znają jego biografię, to wiedzą doskonale, że przecież no, on wywodzi się z tego pionu partii politycznej Orbana. On jest, jak sam powiedział, konserwatystą, on jest proeuropejski, ale sam powiedział, że jest realistą, jeśli chodzi o sprawy europejskie i on tego nigdy nie ukrywał.
0: A jak wyglądają te relacje z Warszawą? Pamiętamy Budapesztu z Warszawą. Pamiętamy wizytę Petera Maliara w naszym kraju. Taką bardzo spektakularną, ten przyjazd pociągiem, prawda? Ta ekipa młodych ludzi skupiona wokół nowego węgierskiego premiera. Bardzo dużo było takich znowu symbolicznych, PR-owo ciekawych gestów, ale stoi za tym coś więcej, panie

0: doktorze, oprócz tego PR-u, oprócz tego, że to ładnie w obrazku wygląda?
1: Zobaczymy, czas pokaże, bo jest zbyt mało czasu i od tej wizyty minęło zbyt mało czasu, żeby już były jakieś pierwsze postanowienia. Natomiast niewątpliwie ja sądzę, że i Węgrom, i Polsce

0: to mądrze rozegrać i liczyć na wsparcie pozostałych państw V4. Natomiast też powinniśmy, mówię tu o polskim rządzie, jakikolwiek on by nie był, żebyśmy uważali z mówieniem o tym, że jesteśmy liderami grupy V4, czy liderami w Europie Środkowo-Wschodniej, bo historia ostatnich 35 lat pokazała, że takie budowanie polskiej pozycji na tym, że chcemy być liderem, to źle brzmi i to nie jest dobrze odbierane, czy na Węgrzech, czy w Czechach, czy na Słowacji, już nie mówiąc o państwach bałtyckich, ale także nie mówiąc na przykład o Rumunii, która nigdy na przykład nie wyobrażam sobie, żeby zgodziła się na liderowanie Polski, czy w Międzymorzu, czy w grupie V4. Czyli w kontekście, bym powiedział, reform ekonomicznych, czy tego, o czym może zapominamy, ale budowy infrastruktury. Jeżeli będzie infrastruktura, jeżeli będą autostrady, no to ten rozwój gospodarczy będzie jeszcze mocniejszy, silniejszy. Turystyka. Przecież coraz więcej wyjeżdżamy, jest okres wakacyjny. Turystyka. Przecież to są bardzo duże możliwości, które sądzę i wydaje mi się, że są jeszcze przez nas nie do końca wykorzystywane. I drugi aspekt tej współpracy regionalnej to jest kwestia współpracy militarno-wojskowo- politycznej, bo tak jak wielokrotnie mówiłem, ta nowa architektura bezpieczeństwa europejskiego, ona będzie opierała się na Sojuszu Północnoatlantyckim, mam nadzieję, i Unii Europejskiej, ale wewnątrz, czy Sojuszu Północnoatlantyckiego, czy Unii Europejskiej, będą się tworzyły takie mikrogrupy. I dobrze byłoby, gdyby Polska miała z jednej strony Grupę Wyszehradzką, z drugiej strony państwa bałtyckie i skandynawskie, a jeszcze z trzeciej strony na przykład Trójkąt Weimarski. I to powinniśmy wykorzystać, bo w tych dwóch kwestiach na razie pozostaje wiele, wiele pytań i życzeń.
1: Panie doktorze, to skoro o Węgrzech rozmawiamy i o tym krajobrazie powyborczym w tym kraju, to jeszcze muszę o Viktora Orbana krótko zapytać, bo dzisiaj pojawiły się takie informacje, że były węgierski premier ma kontynuować swoją karierę albo w FIFA, albo w ONZ-cie.
0: No, nie, to nie dziwi mnie to, jeżeli ktoś był na świeczniku przez 16 lat, był premierem rządu, a wcześniej czynnie uczestniczył polityce swojego kraju, no ale to z drugiej i to nie powinno dziwić. Natomiast no, jeśli chodzi o FIFA, to już ostatnio FIFA nam przyniosła dosyć dużo, bym powiedział, komentarzy i złych wiadomości, a więc FIFA, to co było cenne w FIFA, no wydaje się, że już rozpada się całkowicie. Odnośnie ONZ-u można powiedzieć to samo. ONZ dzisiaj boryka się z wieloma sprawami.
1: Ale też jest coś innego, panie doktorze, co łączy obie te organizacje. Wpływy Donalda Trumpa.
0: Oczywiście wpływy, bo i w FIFA, a przede wszystkim w ONZ-cie. Nasi słuchacze powinni doskonale może zdawać sobie sprawę z tego, że to Stany Zjednoczone największą składkę wpłacają do ONZ-u. Jeśli chodzi o FIFA, to jest trochę inaczej, bo to jest organizacja pozarządowa, nie międzyrządowa, ale no dzięki Mistrzostwom Świata FIFA zarobiła gigantyczne pieniądze, bo przecież te przerwy na tak zwane na nawodnienie trawy, czy to chodziło o to, żeby to były przerwy na reklamy w stacjach w Stanach Zjednoczonych. Natomiast to pokazuje cały czas to, co mamy do czynienia w ostatnich 5-6 latach, erozję instytucji międzynarodowych. A Donald Trump nigdy nie cenił instytucji międzynarodowych. Zresztą Viktor Orban też wolał, bym powiedział, takie relacje bilateralne. Natomiast jeżeli to by się okazało prawdą, chociaż wydaje mi się, że to chyba w przypadku ONZ-u to mogą być plotki. W przypadku FIFA sądzę, że będzie silny opór innych już nie wchodząc w szczegóły, regionalnych organizacji piłkarskich, czyli UEFA, która jakby jest, podlega

0: przejściowo pod FIFA. Natomiast to pokazuje swego rodzaju erozję instytucji międzynarodowych, a z drugiej strony takie power politics, które wchodzi już na, bym powiedział, na sferę społeczną, no bo piłka nożna, chociaż mam kolegów czy koleżanki, które zajmują się poważnymi badaniami jak piłka nożna i znamy w historii też, że piłka nożna była istotnym elementem stosunków międzynarodowych czy instrumentem wpływania na stosunki międzynarodowe, no ale to byłby taki cios w taką piękną ideę fair play, którą głosi FIFA czy UEFA.
1: Jeszcze jeden wątek niezwiązany z Węgrami, panie doktorze, w naszej rozmowie, ale niezwykle ważny. Ten nieudany sabotaż w Lipsku. Informowaliśmy o tym naszych słuchaczy. Okazuje się, że informacje o DNA ewentualnego sprawcy potwierdzają się z badanym materiałem również genetycznym z 2024 roku, kiedy doszło do niebezpiecznego podpalenia centrum logistycznego w tym samym Lipsku. Co nam to mówi o tej sprawie?
0: Znaczy to mówi niestety to, że Rosja Putina nie przestanie działać i że Rosja Putina będzie coraz bardziej agresywna. Teraz będzie bardziej, mówiąc krótko i brzydko, bezczelna w swoich działaniach, bo jeżeli Putin przegrywa i sądzę, że wbrew temu, co się mówi, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co się dzieje w tej wojnie i wokół tej wojny, to trzeba powiedzieć jedno, że Putin jest bardzo, bardzo cierpliwy i on już z niejednej takiej sytuacji wychodził, kiedy front się załamywał, kiedy sytuacja wewnątrz Rosji była niezbyt dobra. Niestety możemy się spodziewać dalszych takich działań sabotażowych. Nie tylko w Niemczech, ale mówi się przecież o Polsce, mówi się o państwach bałtyckich, a do tego to wszystko jest podlewane sosem dezinformacji. I my doskonale zdajemy sobie sprawę pewnych rzeczy publicznie. Nie mogę oczywiście mówić, które mi są przekazywane przez Wojsko Polskie, przez kolegów, którzy pracują w różnych strukturach wojskowych, ale ta wojna dezinformacyjna jest, proszę państwa, nie do opisania.
1: I potraktujmy, panie doktorze,
0: nie
1: to jak
0: można
1: ważne
0: z nią tak sobie wygrać. Natomiast to, co my, czy ja, czy państwo, to musimy bardzo mocno prostować i mówić, że to jest dezinformacja.
1: I to robimy. Pan dr Kamil Zajączkowski, politolog, europeista i badacz stosunków międzynarodowych, był z nami.
2: Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Po reklamie. Autopromocja.
8: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowa

0: Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... Tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Poszkodowani w programie Czyste Powietrze dostaną pomoc. Rząd przyjął projekt odpowiedniej ustawy. Przełomowy kontrakt, największy w historii Polski. Autoryzowane centrum serwisowe śmigłowców Apache powstanie w Łodzi. Kilkunastokilometrowy korek na S8 na Mazowszu. Po wypadku trasa jest zablokowana w pobliżu węzła Wypędy. Minęła godzina 15. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy poszkodowanym w związku z realizacją programu Czyste Powietrze. Przepisy mają pomóc właścicielom domów jednorodzinnych, którzy zostali poszkodowani w wyniku działań nieuczciwych wykonawców, potwierdza rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: W programie Czyste Powietrze przygotowanym przez poprzedni rząd było szereg luk, które skutkowały tym, że część osób fizycznych, które chciała skorzystać z tego programu, przekazywało te dotacje innym firmom, które okazały się oszustami, i ta ustawa ma przenieść zadłużenie z tych osób na tych, którzy faktycznie dokonali oszustwa.
1: Projekt ustawy przewiduje m.in., że osoby oszukane będą mogły zawiesić spłatę długu, który powstał wskutek oszustwa. Więcej szczegółów na temat tego projektu za pół godziny ma powiedzieć ministerka resortu klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Maciej Berek nie będzie ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Jego obowiązki przejmie Joanna Knapińska, szefowa Rządowego Centrum Legislacji. Maciej Berek ustąpił ze stanowiska na własną prośbę, mówi premier Donald Tusk.
3: Ustaliliśmy wspólnie z panem ministrem Berkiem, że przejdzie do innych zadań. I zwrócił się do mnie w związku z tym o zwolnienie go z obowiązków, jakie pełnił do tej pory. Jak wiecie, był moją prawą ręką. Dzisiaj to nadal tak jest. Jeśli chodzi o egzekwowanie naszych planów, priorytetów rządowych.
1: Szef rządu podziękował Maciejowi Berkowi za jego dotychczasową pracę. Niedługo ma przedstawić szczegóły jego nowego stanowiska. W Łodzi powstanie największe w Europie autoryzowane centrum serwisowe śmigłowców Apache. To efekt umowy offsetowej po zakupie 96 amerykańskich śmigłowców tego typu. Nowoczesny ośrodek będzie działał w ramach wojskowych zakładów lotniczych w tym mieście. W przyszłości ma też obsługiwać innych sojuszników, którzy będą używali tych maszyn. W Łodzi na terenie zakładów była nasza reporterka.
4: Wojskowe zakłady lotnicze w Łodzi mają być jednym z kluczowych ogniw serwisowania sprzętu bojowego w Polsce. Podpisane umowy dotyczą transferu technologii i know-how, a więc odpowiedniej wiedzy i procedur, a także kompetencji w wykonywaniu przeglądów, napraw i remontów śmigłowców, mówi premier Donald Tusk.
3: To, co naprawdę jest istotą tych wielkich projektów, to przede wszystkim polskie bezpieczeństwo, rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego, ale także wielki skok technologiczny.
4: To kolejny ważny dzień w stosunkach polsko-amerykańskich, zwrócił z kolei uwagę ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Tom Rose.
5: Our partnership grows.
4: Nasze partnerstwo rośnie wraz z rosnącą siłą. Mógłbym narazić się na kłopoty ze strony naszych 31 sojuszników z NATO, ale myślę, że Polska jest najważniejszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w sojuszu. Pełną funkcjonalność Centrum Obsługi ma osiągnąć najpóźniej do 2036 roku. Do tego czasu zatrudnienie w zakładach ma zwiększyć się dwukrotnie. Z Łodzi Agata Król, Polskie Radio.
1: Cztery pojazdy zderzyły się na trasie S8 w pobliżu węzła Wypędy na Mazowszu. Droga ekspresowa z Warszawy w kierunku Katowic i Wrocławia jest zablokowana. W kolizji brały udział dwa samochody osobowe i dwie ciężarówki, powiedział nam młodszy kapitan Michał Składanowski ze Straży Pożarnej w Pruszkowie.
6: W wyniku tego zdarzenia żadna osoba nie została poszkodowana. Jednego pojazdu ciężarowego, który przewoził olej, ten olej właśnie wyciekł na trasę S8, to w znacznym stopniu utrudniło i zablokowało ruch w kierunku Janek.
1: Od węzła Wypędy w powiecie pruszkowskim do węzła Opacz utworzył się długi

0: i korek. Utrudnienia mogą potrwać co najmniej 2 godziny, bo strażacy muszą usunąć olej z nawierzchni drogi. Na koniec najnowsze informacje z Kolumbii dotkniętej przez trzęsienie ziemi. Liczba śmiertelnych ofiar wzrosła do 164. W akcji ratunkowej biorą udział służby, a także policjanci, żołnierze i wolontariusze. Wykorzystują ciężki sprzęt. Ludzie przeszukują też gruzy gołymi rękami. W Sali, trzecim pod względem wielkości mieście kraju, zginęło co najmniej 85 osób, około 700 rannych i blisko 200 zaginionych. Kataklizm uszkodził blisko 5000 domów, kilkadziesiąt budynków zawaliło się. Ponad 60 osób zginęło w mieście Pereira. W obu miastach wprowadzono godzinę policyjną, a w całej Kolumbii stan wyjątkowy. Nie ma informacji o tym, aby Polacy ucierpieli w wyniku trzęsienia ziemi w Kolumbii. Tak informuje rzecznik MSZ-u w Warszawie Maciej Bewiór.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Wtorkowe popołudnie ze zmienną pogodą, jest sporo chmur, czasami wygląda słońce. Przelotny deszcz może pokropić na północy i wschodzie kraju. Późnym popołudniem chmury znikną i praktycznie w całym kraju powinno być słonecznie. 18 stopni jest na północy, 22 w centrum i w rejonach podgórskich. Gorąco do 27 stopni na Podkarpaciu i w Małopolsce. Z północnego zachodu wieje porywisty wiatr. Silniejsze porywy są na południu i wybrzeżu.
1: Klimat.
0: Wieje, więc jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra. Ponad połowa energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do 16 trwają zielone godziny. Warto w tym czasie na przykład włączyć pralkę lub zmywarkę, aby wykorzystać nadwyżki wyprodukowanego prądu.
1: Klimat. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Psy asystujące to nie tylko wierni towarzysze, to wykwalifikowani specjaliści. Na mocy polskiego prawa osoba z niepełnosprawnością ma prawo wejść z psem asystującym wszędzie. Do sklepu, restauracji, banku, urzędu, szkoły czy szpitala. Może też korzystać ze wszystkich środków transportu publicznego. Co ważne, psy asystujące w trakcie szkolenia mają takie same prawa wstępu jak psy już certyfikowane. To nie przywilej, to prawo. Właściciele lokali nie mogą odmówić wstępu osobie z certyfikowanym psem asystującym ani psu asystującemu w trakcie szkolenia. Szanujmy te wyjątkowe zespoły. Razem tworzą most do niezależności i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Materiał Fundacji Wismajor Pies Przewodnik.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
9: Na weekendowy wypad za miasto, kilkudniową wycieczkę, a może nawet tydzień wakacji. Tych miejsc zazwyczaj nie ma na mapach i w przewodnikach, ale my o nich opowiemy i zachęcimy do.

0: odwiedzenia. Na Piękne Nieznane zapraszam w imieniu dziennikarzy Polskiego Radia w każdą sobotę po godzinie 10.
1: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
2: 9 minut po godzinie 15. Witam się z Państwem ponownie, Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
1: Komentarz.
2: Sprawami krajowymi się teraz zajmiemy, bo w tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję w sprawie ewentualnego powrotu na wakacyjny finał części pakietu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Obecny stan ustaleń przekazał na konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Wszyscy, myślę, na całym świecie, nie tylko w Polsce, liczą na to, że ta wojna w Zatoce Perskiej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem skończy się, bo cały świat... Ta wojna bardzo wiele kosztuje właśnie wzrostem cen paliw. W ostatnim tygodniu ceny ropy spadły i to spadły w taki sposób, że jest to widoczne na stacjach. W związku z tym cały czas trwają analizy Ministerstwa Energii, Ministerstwa Finansów. No i te decyzje będą w najbliższym czasie podejmowane. Takich decyzji jeszcze nie ma. Natomiast jeśli chodzi o to pierwsze pytanie, które pani zadała, no to żyjemy w czasach kryzysu. Tak, za naszą wschodnią granicą trwa normalnie, regularna, tak zwana gorąca wojna. I Polska jest oczywiście cały czas zagrożona. Mówił o tym pan premier Donald Tusk jakiś czas temu, że musimy być cały czas w gotowości, bo możemy się spodziewać przecież zarówno Polska, jak i państwa bałtyckie jakichś incydentów. Mieliśmy tego przykład niedawno, kiedy rosyjska rakieta wpadła na terytorium Polski. W związku z tym ten poziom bezpieczeństwa musi być na bardzo wysokim poziomie. Infrastruktura krytyczna szczególnie i polskie granice muszą być szczególnie chronione. Co ważne, szczególne znaczenie ma tutaj sytuacja w infosferze. Tak jak pani powiedziała, Rosja będzie próbowała dokonywać prowokacji pod fałszywą flagą. W zeszłym tygodniu na konferencji prasowej, kiedy mówiliśmy o upadku rakiety, rosyjskiej rakiety, co do tego, o tym też przecież była mowa, pojawiali się w Polsce politycy, którzy to kwestionowali, którzy też mówili o ukraińskiej rakiecie. Mówił na przykład o tym polityk partii pana Brauna, pan Wilk, czy wątpliwości Janusza Korwin-Mikkego. Także no to jest coś, na co też musimy bardzo zwracać uwagę. Natomiast jakby poziom bezpieczeństwa, jeśli chodzi o infrastrukturę krytyczną, musi być jak najwyższym poziomie, bo cały czas mamy do czynienia z próbami wojny hybrydowej. To, że granica jest szczelna, jest wynikiem działania służb Straży Granicznej, polskich służb, wojska. Natomiast cały czas trwają próby przekroczeń. To jest też element tego konfliktu hybrydowego. To, że naruszana jest przestrzeń powietrzna Polski czy innych państw, no cały czas jest testowaniem naszej odporności, naszych możliwości. Dlatego też ten poziom musi być na wysokim poziomie.
2: Tak mówił Adam Szłapka, rzecznik rządu, na konferencji prasowej po dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów. Z nami już połączony pan profesor Robert Alberski, politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry.
2: Wspólnie wysłuchaliśmy tego fragmentu wypowiedzi rzecznika rządu. No powiedzieć, że wymijająco odpowiedział na pytanie o CPN, to chyba nic nie powiedzieć.
4: No tak, no bo tutaj rzeczywiście sytuacja jest dosyć złożona i tak naprawdę myślę, że tutaj rząd ma spory kłopot. Bo z jednej strony oczywiście jest tak, że no wszyscy woleliby chyba tankować taniej, no a z drugiej strony sytuacja, od której zależy najwięcej, czyli ta sytuacja wojenna w Zatoce Perskiej, ona tak naprawdę zmienia się z dnia na dzień. No i tu w gruncie rzeczy trudno jest podjąć jakąś taką sensowną decyzję, no bo ta cieśnina Ormus jest raz otwierana, raz zamykana, raz te tankowce przepływają, raz nie. I to się natychmiast i bezpośrednio przekłada na ceny benzyny. No i tutaj oczywiście rząd jest w kłopocie, to znaczy nie chciałby oczywiście jakoś tam obniżać wpływów budżetowych, licząc na to, że ta benzyna będzie tanieć, tak jak choćby się dzieje w ostatnim tygodniu, no ale z drugiej strony wystarczy jakiś jeden incydent i ten trend się błyskawicznie zmienia, więc tutaj sytuacja jest rzeczywiście niezwykle trudna i chyba rząd no, nie do końca wie, co w tej sytuacji.

0: Trzeba zrobić i po prostu czeka, licząc na to, że ta sytuacja się w najbliższych dniach czy tygodniach jakoś wyklaruje.
1: Na ile kontekst wyborczy, panie profesorze, i te kalkulacje kampanijne wyborcze wchodzą tutaj też w grę?
0: Wie pani, gdyby to było tak, że te wybory będą za powiedzmy 3 miesiące, prawda? Czyli mielibyśmy tutaj ten termin powiedzmy październikowy, ale tego roku, a nie 2027, to myślę, że wtedy ten kontekst wyborczy byłby znacznie silniej zarysowany. No, pamiętamy rok 2023, gdzie też różne dziwne rzeczy działy się na stacjach benzynowych. Natomiast no, biorąc pod uwagę to, że do wyborów mamy w zasadzie 15 miesięcy, to no, dzisiaj nawet jeśli jakieś decyzje korzystne dla obywateli zostały podjęte, to pewnie za te 15 miesięcy wszyscy już o tym zapomną, że akurat rząd tutaj obniżył te ceny pod koniec wakacji, więc wydaje mi się, że oczywiście tego kontekstu wyborczego w polskiej polityce nigdy nie można wykluczyć, ale no, jednak też trzeba brać pod uwagę, że do tych wyborów to jeszcze trochę czasu zostało i jeszcze wiele rzeczy, zwłaszcza w tym kontekście międzynarodowym, o którym także mówił na swojej konferencji pan minister, to wiele rzeczy może się jeszcze wydarzyć i tutaj no, rząd trochę obawia się tego, żeby te zasoby, którymi dysponuje, nie zostały zbyt szybko jak gdyby wykorzystane.
1: A myśli pan, panie profesorze, że już trwają przygotowania do tych wyborów, jeśli chodzi o konstruowanie i w ogóle myślenie o listach wyborczych? Słyszymy na prawicy o pakcie senackim, wczoraj spotkanie liderów koalicji rządzącej, ale w tym węższym gronie, bo tylko trzech liderów się spotkało, trzech tenorów, brakowało przedstawicielki, przedstawiciela Polski 2050 albo tego, co z Polski 2050 zostało. Czy to jest już ten moment, kiedy ci najważniejsi myślą o tym, w jaki sposób przygotować się do tego decydującego październikowego starcia w przyszłym roku?
0: Znaczy w tej chwili mamy taką sytuację, że za chwilę rozpocznie się nowy sezon polityczny. To jeszcze powiedzmy 3-4 tygodnie, dopóki trwają wakacje, no to jeszcze jesteśmy trochę w blokach startowych. Natomiast w momencie, kiedy ten sezon polityczny się rozpocznie, no to tak naprawdę on będzie trwał już aż do wyborów. Więc wydaje mi się, że to jest ostatni moment, gdzie jeszcze przez chwilę można porozmawiać, zastanowić się, bo potem jeżeli te wydarzenia kampanijne, bo myślę, że ta kampania naprawdę rozpocznie się w Polsce bardzo, bardzo szybko, jeszcze sądzę w tym roku, no to wtedy już tego czasu nie będzie za wiele i trzeba będzie działać, więc myślę, że tutaj te przymiarki, o których słyszymy dotyczące, czy to choćby jakiegoś układu do Senatu. Tu być może już niektóre ugrupowania zaczynają przyglądać się swoim politykom w kontekście tworzenia list. No a przede wszystkim tak naprawdę kwestia pewnej strategii wyborczej jest tutaj niezwykle ważna. I to jest już najwyższa pora, żeby jakieś decyzje podejmować, dlatego że w kampanii to już nie za bardzo jest na to czas, żeby właśnie takie strategiczne myślenie gdzieś tutaj się pojawiało.
1: Wspólne listy to jest ta chwila, żeby już zacząć dyskusję i dywagację na ten temat? Wspólne listy i po prawej, i po lewej stronie? Znaczy bardziej po stronie opozycyjnej i po stronie koalicyjnej obecnej?
0: Czy tutaj wszyscy patrzą na sondaże i tutaj o ile w przypadku Senatu, no to sprawa jest jednak dosyć oczywista, dlatego że tutaj mamy większościowy system wyborczy, no i tak naprawdę nadmierne, że tak powiem, rozproszenie głosów wynikające z tego, że dana strona zgłosi zbyt wielu kandydatów, może mieć spory wpływ tutaj na wynik, to myślę, że w przypadku Senatu to jest dość jasne, że trzeba się jakoś dogadać i tu obie strony na pewno nie mają wątpliwości. Natomiast w przypadku Sejmu, no to wszyscy patrzą na sondaże oczywiście. To, co się wydarzyło w Prawie i Sprawiedliwości, to, że mamy na scenie nowego gracza, no sprawia, że wszyscy się teraz troszeczkę przyglądają temu, jak to się przeniesie na popularność popularność partii politycznych właśnie w kolejnych sondażach, jakaś tendencja dotycząca tego, jak będzie wyglądał PiS, jak będzie wyglądało to ugrupowanie premiera Morawieckiego, jak to wpłynie także na przykład na poparcie dla partii koalicji rządzącej. To wszystko w ciągu najbliższych tygodni pewnie się wyjaśni, no ale w przypadku oczywiście Sejmu tutaj można powiedzieć, ta gra jest znacznie bardziej złożona.

0: zagrożona, dlatego że system proporcjonalny no tutaj niekoniecznie daje takie jasne odpowiedzi, tak jak to jest w przypadku wyborów do Senatu, gdzie ta konsolidacja się opłaca. Natomiast w wyborach do Sejmu to nie zawsze jest takie oczywiste. I tutaj ta taktyka partii, to kto z kim będzie się ewentualnie łączył, będzie zależało od tego, jak te sondaże na jesieni będą wyglądały.
1: A jak pan w tym świetle interpretuje te sygnały, które Szymon Hołownia wysyła opinii publicznej i pewnie także swoim koalicjantom, że chciałby wrócić do tej polityki przez duże P, tej polityki rządowej i nawet wejść do Rady Ministrów w funkcji wicepremiera?
0: Ja myślę, że tutaj Szymon Hołownia szuka troszeczkę swojego miejsca w tym nowym rozdaniu politycznym, dlatego że ta funkcja, którą pełni wicemarszałka Sejmu, no w praktyce pokazuje, że on jednak znalazł się trochę na marginesie. Po drugie, no widać, co się dzieje z sondażami tego, co pozostało po tej inicjatywie politycznej, której patronował. Więc w tym momencie tak naprawdę on stoi przed wyborem swojej przyszłości politycznej. Więc nie dziwię się, że szuka tutaj jakiejś nowej kombinacji, jakiegoś nowego rozdania, bo jeżeli pozostanie w tym miejscu, w którym jest, no to praktycznie oznacza całkowitą marginalizację, no i praktycznie rzecz biorąc koniec kariery politycznej, no bo jeżeli rzeczywiście Polska 2050, politycy tej partii nie znajdą się w Sejmie następnej kadencji, no to trudno się spodziewać, żeby potem odnaleźli się w kolejnych elekcjach, czy to w wyborach europejskich, czy to w wyborach lokalnych, i tak naprawdę będzie to oznaczać całkowitą porażkę tego projektu politycznego, no, który sam Szymon Hołownia osobiście dość mocno zainwestował w ostatnich latach, więc trochę się nie dziwię, że próbuje go ratować.
1: Ta wczorajsza narada liderów w gronie Donald Tusk, Włodzimierz Czarzasty, Władysław Kosiniak-Kamysz, to mogła być właśnie taka również narada na temat tego, czy pozwolić Szymonowi Hołowni wrócić do tego grona liderów? Na pełnych prawach?
0: Myślę, że to również mógł być jeden z tematów, natomiast to, co jest jakby dzisiaj głównym problemem koalicji sondażowym, no to jest ta kondycja właśnie PSL-u, który w sondażach wygląda fatalnie i tej poprawy właściwie w ostatnich tygodniach nie widać. No a oczywiście, jeśli chodzi zarówno o Polskę 2050, jak i to drugie ugrupowanie Centrum, które powstało, no to też tam to wygląda bardzo źle. No i to są te głosy tak naprawdę, które przesądzają o tym, że dzisiaj przewaga wydaje się być po stronie jednak partii prawicowych, czy tego szeroko pojętego obozu prawicowego. No więc tutaj oczywiście koalicja ma nad czym myśleć i przede wszystkim o ile notowania Platformy jeszcze wyglądają całkiem dobrze, no to w przypadku Lewicy parę punktów na pewno by się jeszcze przydało. No, jeśli chodzi o PSL, no to wygląda to rzeczywiście bardzo źle. Więc tutaj no, jest o czym rozmawiać, zwłaszcza, że no, w przypadku zarówno marszałka Czarzastego, jak i ministra Kosiniaka-Kamysza, no to są, można powiedzieć, dzisiaj główni koalicjanci. Więc tutaj Donald Tusk jest świadomy tego, że bez nich tych wyborów zapewne koalicja nie wygra, więc tu musi zadbać o to, żeby również w nie najgorszej kondycji znaleźli się ci jego sojusznicy polityczni.
1: Na czym koalicja rządząca może budować to swoje sondażowe poparcie? Na jakich tematach, wokół jakich tematów się skupiać? No, dzisiaj na przykład obserwujemy premiera Donalda Tuska w Łodzi w Wojskowych Zakładach Lotniczych numer 1 i tam informacja o tym, że będzie centrum serwisowe dla śmigłowców wojskowych właśnie w Łodzi.
0: No myślę, że to jest jeden z tych obszarów właśnie, o których na pewno tutaj koalicja myśli, mianowicie kwestie bezpieczeństwa. Bo tu rzeczywiście program SAFE, który no, wygląda, że rusza rzeczywiście z powodzeniem, no to będzie bardzo silny argument w tych wyborach, więc te kwestie bezpieczeństwa na pewno tak. Z drugiej strony no są jednak pewne takie punkty, gdzie rzeczywiście bardzo łatwo będzie atakować koalicję rządową. Tutaj choćby kwestia zdrowia, która na pewno będzie tutaj tematem.

0: tematem kampanii wyborczej, na pewno te relacje polsko-ukraińskie. No i tutaj pozycja rządu jest troszeczkę słabsza. No niemniej jednak właśnie te kwestie dotyczące jednak bezpieczeństwa, bo przecież te zagrożenia nie maleją raczej. Raczej wygląda na to, że rzeczywiście ta sytuacja w naszej części Europy, choćby po tych wydarzeniach w Lipsku sprzed kilku dni, widać wyraźnie, że tutaj no, mamy do czynienia z, jednak z rosnącym niebezpieczeństwem. No będzie tutaj na pewno tym obszarem, gdzie rząd będzie się chwalił sukcesami, zresztą zasłużenie. No, pytanie, czy to wystarczy. No, trzeba byłoby dobudować jeszcze co najmniej jakieś jeden czy dwa obszary, gdzie te sukcesy można byłoby pokazać. Myślę, że na przykład sytuacja gospodarcza, no choćby poziom inflacji może być tutaj takim bardzo wyraźnym punktem odniesienia. Też rząd może się tym chwalić. Ale z drugiej strony no jeszcze jest wiele miesięcy i tutaj ta właśnie niepewność, o której mówiłem, ona też no, troszeczkę w gorszej sytuacji stawia tych, którzy akurat są przy władzy, no bo to w nich będą uderzać konsekwencje różnego rodzaju rzeczy nieprzewidzianych dzisiaj, które mogą się wydarzyć w najbliższych miesiącach.
1: Na ile poligonem doświadczalnym przed tymi przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi mogą być wcześniejsze, bo wywołane referendum, które zdecydowało, a właściwie ten wynik tego referendum zdecydowało o odwołaniu dotychczasowego prezydenta. Na ile wybory w Krakowie będą takim poligonem doświadczalnym i dlaczego Mateusz Morawiecki nie zdecydował się na wystawienie tam swojego kandydata?
0: Znaczy generalnie rzecz biorąc, ja myślę, że w sensie propagandowym to na pewno zostanie wykorzystane przez te główne siły polityczne. Natomiast patrząc na to tak od strony szerszego tego kontekstu wyborczego, to wydaje mi się, że to nie będzie miało przesadnie dużego wpływu. Natomiast no, pewnie, że lepiej takie wybory wygrać niż gdzieś wypaść słabo. I myślę, że tutaj się kryje tajemnica tego, że to nowe ugrupowanie Mateusza Morawieckiego oceniło zapewne, że szanse na zwycięstwo czy na dobry wynik kandydata zgłoszonego przez to ugrupowanie nie są wysokie, więc zaczynać jakby no, swoje życie na scenie politycznej jednak od porażki, która będzie na pewno wtedy Morawieckiemu wypominana przez jedną i przez drugą stronę, to chyba po prostu nie jest najlepszy pomysł. Więc żeby po prostu nie ryzykować, to tutaj jakby można powiedzieć tam to nowe ugrupowanie, te wybory odpuszcza. Natomiast pytanie, czy rzeczywiście jest tak, że tutaj te główne siły polityczne jakoś mocno w tą kampanię krakowską zainwestują, bo na razie ona się rozwija tak bardzo letnio i być może tutaj strony czekają na wrzesień, ale tutaj nie widać za bardzo na razie takiej chęci angażowania się właśnie w Krakowie, jeśli chodzi o te główne siły polityczne. Więc niewykluczone, że to zostanie jakby będzie to wydarzenie polityczne w takiej skali lokalnej. Natomiast jasne, ci co wygrają na pewno będą to propagandowo w pewien sposób eksploatować.
1: A niewiele wskazywało na to, panie profesorze, przed rozpadem Prawa i Sprawiedliwości, przed tym rozłamem w Prawie i Sprawiedliwości, bo wydawało nam się chyba wszystkim, że właśnie wybory w Krakowie będą tematem numer jeden politycznym tego lata, a tu okazuje się, że no, sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości wszystko to zmieniła. Panie profesorze, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę i za to spotkanie. Profesor Robert Alberski, politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego był z nami. Dobrego popołudnia życzę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie

0: i wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
2: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
2: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Po reklamie.
6: To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 15.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Prokuratura zbada sprawę pomocy finansowej przekazanej na usuwanie skutków powodzi niedaleko Jeleniej Góry. Chodzi o opisane przez media możliwe nieprawidłowości przy rozdziale pieniędzy na ten cel przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego. Rozpoczęło się postępowanie sprawdzające, mówi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze Ewa Węglarowicz-Makowska.
8: Prokurator po wykonaniu tych czynności oceni zebrany materiał i podejmie decyzję co do ewentualnego wszczęcia w tej sprawie śledztwa. Istotne niewątpliwie będą wyniki kontroli, którą w tej chwili prowadzi Centralne Biuro Antykorupcyjne.
7: Dziennikarze portalu Wirtualna Polska ustalili, że 4,5 miliona złotych pomocy trafiło do trzech firm we wsi Dziwiszów w gminie Jeżów Sudecki. Według kilku niezależnych źródeł nie ucierpiały one w wyniku powodzi. Jedna z tych firm należy do męża wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Ta organizacja rozdzielała pieniądze. Premier Donald Tusk zapowiada, że winni w tej sprawie zostaną ukarani. Około 200 polskich turystów utknęło na lotnisku w Katanii w zachodniej części Sycylii. Pracę tamtejszego portu lotniczego zakłóca aktywność wulkanu Etna. Polacy, którzy mają problemy z wylotem, powinni skontaktować się ze swoimi przewoźnikami, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
9: Wiem, że lokalne służby próbują rozładować tą sytuację, ale tak jak mówię, na koniec dnia to przewoźnik odpowiada za swoich klientów, więc tam pierwsze kroki. Proszę sprawdzać, proszę być w kontakcie z tym przewoźnikiem. Nasz konsul oczywiście w miarę możliwości próbujemy wspierać naszych obywateli w tym kontakcie. Mówimy w tej chwili o około 200 osobach plus minus, bo to się oczywiście zmienia. Te loty są przekierowywane na inne lotniska. Ludzie opuszczają Sycylię również w inny sposób.
7: Więcej na ten temat za chwilę na naszej antenie w relacji naszej korespondentki z Włoch. Węgry mają nowego prezydenta. Zgromadzenie Narodowe w Budapeszcie wybrało Andrasa Bokę na najwyższy urząd w państwie. Poparli go posłowie partii TISO. Ma ona w parlamencie większość konstytucyjną. 73-letni Boko jest prawnikiem. To były prezes Sądu Najwyższego. Do końca tego miesiąca w całym kraju trwa zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem Uwaga, polowanie, zmieńmy prawo łowieckie na dobre. W Lesznie w Wielkopolsce podpisy zbiera Jagoda Kowalewska. Jak podkreśla, nie chodzi o całkowity zakaz polowań. Zdaniem aktywistki, myśliwi mają za duże prawa i swobody w poruszaniu się po lasach.
10: Inicjatywa obywatelska wyniknęła właśnie z tego, że my jako obywatele, jako społeczeństwo czujemy się zwyczajnie zagrożeni. Za często się słyszy o tych przysłowiowych pomyleniach z dzikiem. Polowania odbywają się często pod wpływem alkoholu. W niejasnych okolicznościach i sytuacjach nie są oznakowane miejsca ani godziny, czas polowań.
7: Aby projekt trafił do Sejmu, wymaganych jest co najmniej 100 tysięcy podpisów.
5: Dzień w Polskim Radiu 24.
11: Jest godzina 15.33.
5: Stan dnia.
11: I zgodnie z zapowiedzią teraz opowiemy Państwu o Etnie, która od kilku dni wykazuje wzmożoną aktywność. Wulkan z jednej strony komplikuje życie, utrudniając pracę lotniska w Katanii, a z drugiej dostarcza niezwykłego widowiska, zwłaszcza po zmroku. Aleksandra Nietopiel, nasza włoska korespondentka, śledzi to, co dzieje się na Sycylii. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam wszystkim.
11: Jak wulkan faktycznie wpływa na życie i Sycylijczyków, i Włochów, i turystów?
12: No to, że Etna się uaktywniła, nie jest oczywiście tutaj niczym nadzwyczajnym. To jeden z najbardziej aktywnych wulkanów w Europie i na świecie i jego zachowanie jest cały czas oczywiście monitorowane przez włoski Narodowy Instytut Geofizyki i Wulkanologii.

0: ale ostatnie dni rzeczywiście są bardzo intensywne. I chyba najbardziej odczuwają to teraz podróżni, o czym zresztą przed momentem była mowa również na antenie w wiadomościach. Lotnisko w Katanii, Fontana Rossa, już kolejny dzień pracuje w ograniczonym trybie. Wczoraj sytuacja była szczególnie trudna, bo wstrzymano operację, a ograniczenia przedłużono na dzisiejszy poranek. Z kolei dzisiejszego poranka również przyloty ponownie zostały zawieszone, na razie do godziny 19. Odloty są możliwe, ale tylko z jednego pasa. Skala tych utrudnień już jest całkiem duża według włoskich mediów, które również śledzą tę sytuację. W ciągu ostatnich 4 dni na samo lotnisko w Palermo przekierowano około 190 lotów, a problemy dotknęły ponad 30 tysięcy pasażerów. To oczywiście szczególnie teraz kłopotliwe w okresie wakacyjnym, w samym środku sezonu, ale ważne jest to, że Sycylia nie została odcięta od świata. Problem dotyczy przede wszystkim Katanii. Inne porty lotnicze na wyspie mogą przyjmować część przekierowanego ruchu. I co ciekawe, we włoskich mediach nie ma atmosfery paniki z tego tytułu, aktywności erupcyjnej Etny. Są owszem historie pasażerów czekających na loty, są odwołania i przekierowania, ale jednocześnie w tym wszystkim jest takiego sporo włoskiego luzu, można powiedzieć. Etna jest aktywna, okej, trzeba się z tym liczyć, to część naszego życia, naszego krajobrazu tutaj. Mieszkańcy Sycylii przecież dobrze wiedzą, że mieszkają obok żywego wulkanu, a ten w ostatnich dniach, jak już mówiłam, naprawdę daje o sobie znać. Najpierw silna aktywność w rejonie krateru Voragine, fontanny lawy, eksplozje, emisje popiołu i strumienie lawy, a wczoraj wieczorem wydarzyło się coś nowego. Około 21.30 otworzyła się kolejna boczna szczelina erupcyjna w Valle d'Elbove w pobliżu Monte Simone na wysokości około 1900 metrów. Poinformował o tym włoski Narodowy Instytut Geofizyki i Wulkanologii. Jednocześnie krater Voragine nadal prowadzi silną aktywność i wyrzuca popiół. Według ostatniego komunikatu popiół przemieszcza się w kierunku południowo-południowo-wschodnim, a drżenie wulkaniczne utrzymuje się na wysokim poziomie. I właśnie ten popiół jest tutaj kluczowy. I jeśli chodzi o lawę, to schodzi ona w kierunku Valle d'Elbove, pustynnej, niezamieszkałej części wulkanu. Sama lawa wygląda spektakularnie, szczególnie nocą. Czerwone strumienie na czarnych zboczach, rozświetlony krater, fontanny lawy widoczne z dużej odległości. Włoskie media i nie tylko włoskie publikują teraz mnóstwo takich nagrań. Etna stała się takim naturalnym spektaklem. Dla lotnictwa najważniejsza jest jednak właśnie chmura popiołu. To ona może znaleźć się w przestrzeni powietrznej i dlatego władze lotniska muszą ten ruch lotniczy ograniczać zależnie od kierunku wiatru i sytuacji nad wulkanem. Dlatego można powiedzieć, że Etna w tej chwili ma teraz takie dwa oblicza. Dla pasażerów odwołane i przekierowane loty, oczekiwanie i zmiana planów. Dla mieszkańców coś, co znają od zawsze, ale z czym też muszą się liczyć. A dla turystów, fotografów i wszystkich, którzy mogą obserwować wulkan z bezpiecznej odległości, to na pewno niezwykłe widowisko. I chyba właśnie to najlepiej opisuje obecną sytuację na Sycylii. Etna nie paraliżuje wyspy, ale bardzo wyraźnie przypomina o swojej obecności. Wulkan żyje własnym rytmem, a ludzie nauczyli się ten rytm obserwować i kiedy trzeba dostosowywać do niego swoje plany. Na razie aktywność wulkanu jest cały czas monitorowana. Najważniejsze jest to, że sytuacja może się zmienić bardzo szybko. Tak jak szybko zmienia się kierunek wiatru, popiołu i warunki w przestrzeni powietrznej nad Katanią. Dlatego zarówno włoskie służby, jak i lotnisko aktualizują komunikaty praktycznie na bieżąco.
1: Aleksandra Nietopel, włoska korespondentka Polskiego Radia i sytuacja wywołana erupcją Etny. Bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: A właściwie goście, bo w studiu Polskiego Radia 24 szeroka reprezentacja studia reportażu Polskiego Radia. Janusz Deblesem z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Pan Antoni Rokicki także.
4: Dzień dobry.
1: I z Muzeum Historii Polski Adam Rębacz. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Będziemy Państwa zapraszać na wydarzenie, które już jutro, 12 sierpnia, pod tytułem Radio z widokiem. Trochę wbrew takiemu naszemu radiowemu powiedzeniu, szkoda, że Państwo tego nie widzą.
3: No ale reportaży nie będzie widać, natomiast będzie można ich posłuchać. Oczywiście z pięknym widokiem na Muzeum Historii Polski.
1: I z pięknym widokiem na spadające gwiazdy, bo
3: no właśnie.
1: To są te dni, a właściwie te noce, kiedy można patrzeć w niebo, słuchając reportaży.
3: Ale też słyszeliśmy o zaćmieniu słońca.

0: Również. Czyli wszystko się pięknie składa. Co mamy dla naszych słuchaczy w związku z tą akcją, z tym wydarzeniem Radio z Widokiem?
1: Mamy wiele propozycji. Staraliśmy się, ponieważ chciałem powiedzieć, że to robimy drugi raz. W lipcu był pierwszy, teraz jest drugie zaproszenie na jutrzejszy wieczór. Ponieważ jesteśmy w miesiącu powstańczym, że tak powiem, czyli mamy kolejną rocznicę Powstania Warszawskiego, staraliśmy się to zaznaczyć. I mamy zmontowane dźwięki z radiostacji Armii Krajowej Błyskawica, ale mamy też reportaże mówiące o walce i o tym, jak ta nowa Polska powstawała, jakie były warunki życia. A jeszcze nie powiedziałem, że mamy też dźwięki sprzed wojny. Też montaż dźwięków Polskiego Radia sprzed wojny. Także no, wszystko to zapowiada się bardzo historycznie, ale też bardzo ciekawie.
0: Czyli polskie miesiące i sierpień wśród tych polskich miesięcy rzeczywiście wybija się na pierwszy plan. Jaka jest konwencja tego spotkania?
1: Zapraszamy na leżak. Oczywiście reportaże są tutaj w głównej roli i będą też autorzy, ale mówiąc jako jeden z pracowników Muzeum Historii Polski, zależy nam też na podkreśleniu tych warunków, które stwarzamy do słuchania, czyli leżak, czyli trawa, będzie można patrzeć w niebo, każdy dostanie słuchawki i są dwa kanały. To trochę takim systemem silent disco, tylko że będą do wysłuchania reportaże. Można sobie wybrać kanał. Część materiałów jest wspólnych, ale potem one się rozdzielają i można sobie wybrać, każdy dostanie program z zaznaczonymi dwoma kolorami, czyli czerwonym i zielonym. To są kanały, pierwszy i drugi, i będzie można słuchać.
0: To a propos autorów tych reportaży, mamy wśród nas dwóch z nich. Panie Antoni, pana materiał do wysłuchania 12 sierpnia?
2: Tak, to będzie praca Byłam za młoda, żeby się bać. Bohaterką tego reportażu jest Danuta Dworakowska. Świetna rozmówczyni. To były takie spotkania, które trwały kilka miesięcy, ponieważ jeżeli komuś się wydaje, że nagrywanie o powstaniu to łatwa rzecz, to niestety tak nie jest. Często trzeba się natrudzić, żeby przekonać bohatera do rozmowy. Bo jednak pytamy o te trudne wspomnienia wojenne i o tej traumie wojennej właśnie rozmawiałem z panią Danutą, ale także z jej bliskimi. I to są takie spotkania, do których często się wraca. No i myślę, że poprzez takie wydarzenie ten reportaż ma drugie życie. I wiem, że pani Danuta bardzo jest szczęśliwa, że właśnie w takich niecodziennych okolicznościach będzie można jej posłuchać.
0: Sierpień, miesiąc powstańczy, jak powiedział pan Adam, ale nie tylko o Powstaniu Warszawskim te reportaże, których będzie można wysłuchać 12 sierpnia. Pan Janusz Deblesem z nami także i pana reportażu również będzie można jutro wysłuchać. I to nie jest powstańczy materiał.
3: Tak, ale też no, ja muszę się usprawiedliwić. W lipcu byłem na urlopie, więc nie brałem udziału w tym pierwszym spotkaniu, także jestem bardzo ciekaw, jak to spotkanie jutrzejsze będzie przebiegało, bo w tej formule jeszcze nie miałem okazji spotkać się ze słuchaczami. Oprócz mojej audycji jeszcze będzie można posłuchać audycji mojej byłej studentki z Uniwersytetu Warszawskiego, Martyny Wojtkowskiej, której udało się odwiedzić Nową Zelandię i tam spotkała dzieci z Pachiatua, czyli dzieci, które wyjechały z Polski najpierw na Syberię, potem przez długą drogę dotarły do Nowej Zelandii. Sieroty, tak? Sieroty, które do dziś można było spotkać w Nowej Zelandii i na tej podstawie w studiu reportażu powstał niezwykły serial dokumentalny pod tytułem W Nowej Zelandii wstaje dzień, czyli o dzieciach z Pachiatua. Jednego z odcinków będzie można posłuchać. Będzie również audycja Bartosza Panka o dwóch szalonych młodych Polakach, braciach, którzy postanowili zwiedzić świat żaglówką w czasach PRL-u, co nie było łatwe, żeby w ogóle się z tego kraju wydostać. W pewnym sensie im się to udało, aczkolwiek ślad po nich zaginął. To jest audycja Bartosza Panka. Natomiast mnie zdarzyło się tak, że w 90 roku wylądowałem w Berlinie na chwilę przed zjednoczeniem Niemiec i starałem się zarejestrować ten moment historyczny, jak się okazało, połączenia tych dwóch systemów, dwóch krajów, dwóch części miasta Berlina podzielonego przez dziesięciolecia murem. No i powstał z tego po roku przemyśleń dokument, który myślę, że do dziś jest wart posłuchania.
0: To uprzedzając te doświadczenia, które staną się udziałem pana Janusza,

0: opowiedzmy o tej atmosferze, która panowała w lipcu na tym pierwszym radiu z widokiem.
1: Byliśmy bardzo ciekawi, bo robiliśmy to pierwszy raz jako muzeum, ale rzeczywiście przyszło wielu ludzi i można było sobie właśnie wziąć czy koc, czy leżak. I no, jak ktoś nie był na Cytadeli teraz po tym, jak funkcjonują tam 4 muzea, to opowiem. Jest tam dużo trawy i można, patrząc się, no, czy to na mur, jeżeli ktoś lubi i chce, albo na niebo, albo na nasz budynek Muzeum Historii Polski w Parku Edukacyjnym, no właśnie sobie przy zachodzie słońca rozłożyć leżak i oglądać niebo, ale słuchać też właśnie reportaży. Więc rozmawialiśmy z ludźmi, jak już wychodzili, wszyscy byli szczęśliwi, że taką okoliczność stworzyliśmy i że no, obiecywali, że będą kolejny raz, więc uznaliśmy, że to jest dobry omen i chcieliśmy to zrobić kolejny raz, być może nie ostatni.
2: A trzeba przyjść z własną kanapką i termosem?
1: Można. Można. My proponujemy wodę, ale można też jakieś swoje piknikowe rzeczy zabrać.
0: Też zastanawiam się nad tym, w jaki sposób takie zbiorowe słuchanie reportaży radiowych wpływa na ich odbiór, bo zazwyczaj to nam się kojarzy z takim bardzo intymnym, indywidualnym podejściem. Słuchamy sobie takich reportaży w domowym zaciszu, korzystając na przykład z podcastów, które udostępnia Polskie Radio. A czym taki odbiór zbiorowy się różni?
1: No właśnie, jak skończyliśmy ten wieczór, to też słuchaliśmy rozmów i też byli autorzy, i no, wywiązywały się rozmowy. Nawet później już, nie wiem, 15 minut po zakończeniu naszego wydarzenia w kolejce do toalety słyszałem rozmowy o reportażach.
0: Niektórzy... Czyli staje się to tematem do dyskusji, do rozmowy, kontrowersyjnym może nieraz.
3: Niektórzy też spacerują ze słuchawkami, więc nie trzeba koniecznie siedzieć. Ja tak sobie myślę, że dla autora to jest ciekawe doświadczenie, bo możemy się to przekonać, które fragmenty reportaży są tymi ulubionymi, kiedy właśnie publiczność spogląda na siebie, śmieje się, więc to jest bardzo, bardzo ważne.
0: Mówił pan, panie Antoni, że ważny jest kontakt autora reportażu z bohaterem tego materiału, a jak ważny jest kontakt ze słuchaczem, z odbiorcą?
3: No, chcemy mieć takie poczucie, że ta nasza praca jest doceniona i właśnie takie spotkania temu służą. Więc ja jestem ciekawy, jakie jutro pytania padną, bo z chęcią na takie pytania odpowiem. I też, żeby jeszcze domknąć ten wątek powstańczych reportaży, to powiem, że wysłuchamy także pracy Urszuli Żółtowskiej. To będzie historia Wandy Traczyk-Stawskiej, pseudonim Pączek. Więc te nagrania naprawdę są wartościowe i ja myślę, że będziemy jeszcze do nich wracali przez wiele, wiele lat.
0: Panie Januszu, do pana się teraz zwrócę z pytaniem o to, czy reportaż radiowy ma przyszłość, czy to jest już przeżytek, czy właśnie takie formy upowszechniania dostępu do reportaży radiowych to jest jakiegoś rodzaju nowe otwarcie dla tej formy szlachetnej?
2: Ja myślę, że to jest bardzo ważne, dlatego że w tym czasie, kiedy wielką karierę robią podcasty, myślę, że reportaż radiowy przygotowywany przez profesjonalistów może być takim punktem odniesienia dla tych osób, które przygotowują dużo prostsze formy, które cieszą się sporym powodzeniem oczywiście ze względu na przekazywane treści, ale gorzej jest z formą, więc w tym sensie myślę, że może to mieć walor edukacyjny, no a jeśli chodzi o takie spotkania, to one myślę, że są szczególnie ważne dzisiaj, kiedy coraz częściej porozumiewamy się za pomocą różnych komunikatorów, a coraz rzadziej mamy okazję spotkać face to face, twarzą w twarz. Więc myślę, że w tym sensie takie spotkania są bardzo ważne, że można nawiązać osobistą relację i porozmawiać rzeczywiście z tą drugą osobą, którą się widzi i słyszy i można dotknąć.
0: Co reportaż radiowy ma do zaoferowania temu odbiorcy współczesnemu, przebodźcowanemu, nastawionemu na szybki efekt, taki spektakularny. A tutaj trzeba poświęcić czas, uwagę, trzeba się skupić, trzeba być wrażliwym na tę formę, która, tak jak powiedziałam, jest szlachetna, ale także wymagająca.
2: No myślę, że ważne jest ciągle to, że radio nie ma ekranu, który nas rozprasza. Oczywiście radio może gdzieś tam sobie grać w tle zawsze, ale podczas tego spotkania pod Muzeum Historii Polski nie będzie ekranu, więc poza niebem nic nas nie

0: będzie rozpraszać, więc myślę, że jest czas na to, żeby znaleźć chwilę skupienia i wysłuchać uważnie tego, co będzie prezentowane.
1: Jesteśmy się w stanie skupić? My, odbiorcy XXI-wieczni?
2: Jeżeli w reportażu mamy wiele scen, to wtedy tak. Mm-hmm. Bo to nie jest tak, że nagrywamy tylko monologi, tylko nagrywamy...

0: rzeczy, materiały, ale właśnie one są tak zrobione, że to skupienie jest gwarantowane. To jest taka jakość materiału zrobiona przez profesjonalistów, że ludzie się skupiają, odbiorcy się skupiają na długo i przeżywają ten reportaż.
1: No bo to nie jest tylko podanie treści, tak? Oprócz tego, że rozmawiamy z naszymi bohaterami, staramy się jakoś ubrać to dźwiękowo, oddać tło. Używamy często muzyki. No jeśli słuchamy takich audycji w słuchawkach, kiedy wspaniale słychać te stereofonicznie nagrane tła i dodaną do tego muzykę, no to to jest sama przyjemność.
2: Trzeba pamiętać tylko o tym, żeby być efektownym, a nie efekciarskim.
1: No oczywiście.
2: Żeby forma nie przerosła treści tego, o czym chcemy naszym słuchaczom opowiedzieć.
1: Umiar przede wszystkim.
3: Ja kiedyś miałem taką scenę, kiedy moja rozmówczyni była bardzo zdenerwowana i co jakiś czas uderzała w stół pierścionkiem. I te właśnie uderzenia zbudowały mi
2: całe to napięcie.
3: Napięcie, tak, właśnie w tej opowieści. I potem zostaje taki dźwięk w głowie.
2: Przychodzą młodzi, nowi adepci, chcący uczyć się tego warsztatu reportażysty radiowego? Nie tak. Brakuje tych, którzy chcą budować właśnie swoją pracę na tych fundamentach, o których rozmawiamy?
1: No oczywiście, jeśli popatrzeć na moich byłych studentów, no to różnie się te sympatie rozkładają i radiowcy są w mniejszości oczywiście. Pisanie czy też praca w telewizji bywa bardziej pociągająca. Nie wiem, czy ze względów finansowych tylko i wyłącznie. No ale trafiają się takie osoby, które rzeczywiście chłoną tego bakcyla i zostają przy radiu.
2: Materiałów zatem do emisji w czasie takich wydarzeń jak to jutrzejsze na pewno nie zabraknie. To jeszcze kilka takich technicznych informacji dla tych, którzy czują się zachęceni naszą rozmową, żeby przyjść, posłuchać, zobaczyć, wziąć udział w tym wydarzeniu. Gdzie, kiedy, jak?
0: Zapraszamy do Parku Edukacyjnego Muzeum Historii Polski jutro, czyli 12 sierpnia o godzinie 19. To będzie trwało mniej więcej 2 godziny. Trzeba pobrać wejściówkę bezpłatną z naszej strony, której adres brzmi muzhp.pl. Wejściówek już wiem, że nie zostało jakoś bardzo dużo, dlatego zachęcam to zrobić szybko i nie czekać do jutra. Zapraszamy, na pewno będzie miło i mam nadzieję, że zostanie niedosyt i będziemy takie wieczory organizowali jeszcze.
2: I nie będzie to 3 razy sztuka, tylko chociaż lato się kończy.
0: Lato się kończy i już rzeczywiście te warunki trzeba by zmienić, może gdzieś we wnętrzu, bo muzeum też daje takie możliwości, ale to w planach.
3: Mhm. Jesienią będziemy mieli koce może.
2: I termosy z ciepłą herbatą zamiast chłodzonych napojów. Stulecie Polskiego Radia i Muzeum Historii Polski to są te dwa wątki, które się bardzo rymują. I też dostrzegam tutaj takie połączenie i takie podobieństwo, tak, że to nie jest przypadek, że teraz właśnie w tym roku stulecia Polskiego Radia Muzeum Historii Polski zaprasza nas do siebie.
0: To prawda. Nawet mogę powiedzieć, że w miejscu, w którym będziemy słuchać, stoi wystawa o historii Polskiego Radia, taka plenerowa. Będzie można właśnie chodzić sobie w słuchawkach, ewentualnie oglądać fotografie, grafiki, może coś tam czytać, jeżeli skupienie na to pozwoli. Także proponujemy też obejrzenie wystawy. No i Polskie Radio to jest historia Polski, w związku z tym to się świetnie łączy, materiały prawie na każdy temat i sprzed wojny, i z okresu PRL-u, więc my jako Muzeum Historii Polski bardzo się cieszymy na takie wydarzenia i Polskie Radio po prostu opowiada historię Polski.
2: No właśnie, o to chciałam zapytać, o ten związek historii Polskiego Radia z historią Polski w ogóle. Na ile te wątki się przeplatają, na ile są nierozerwalne?
0: No, to też ja mogę powiedzieć z takiego punktu widzenia edukacyjnego, materiały, czy takie czyste, niereporterskie dźwięki, czy reportaże świetnie się nadają do wykorzystania na lekcji jako materiał edukacyjny, więc to choćby z tego powodu Muzeum Historii Polski używa tych materiałów i zachęcamy nie tylko nauczycieli do tego, żeby młodsze pokolenie uczniów, swoje dzieci zarażały tym słuchaniem materiałów Polskiego Radia.
2: Radio z widokiem, 12 sierpnia, Cytadela Warszawska. Zapraszamy Państwa do udziału w tym wydarzeniu. Razem ze mną zapraszali pan Adam Rębacz z Muzeum Historii Polski,
0: zapraszam,
2: pan Janusz Deblesem i Antoni Rokicki z

0: studia reportażu Polskiego Radia. Panowie, bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu i za tę rozmowę.
1: Dziękujemy.
0: A ze mną już koledzy, którzy poprowadzą pasmo po godzinie 16. Jeremia Mrożek, Paweł Pawłowski.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witamy.
0: Co u was?
4: U mnie między innymi Wojtek Cegielski zapowiedział: słuchaj, przyjdę do ciebie i opowiem ci, jak to Donald Trump został przemycony w kontenerze cargo, więc z miłą chęcią tego posłucham.
0: Zapowiada się ciekawie, jak zwykle z Wojtkiem Cegielskim.
4: Oprócz tego w wiadomościach z regionu o skutkach ostatnich burz, przewrócone słupy energetyczne, połamane drzewa w Kujawsko-Pomorskiem i na Mazowszu, a z kolei w debacie po godzinie 18 Magdalena Rigamonti z Onetu i publicysta Jarosław Włodarczyk.
0: Krajobraz po burzy to...
4: Politycznie też.
0: No właśnie, no, Jarema
3: można tak to nazwać, bo szanowni państwo, ja od wczoraj nie dowierzam, że zbieraliśmy datki dla powodzien, państwo wyruszyło z pomocą, a tu okazuje się, że pomoc dla powodzien została rozkradana i to między innymi przez osoby powiązane z obecną partią rządzącą. O to będę pytał senatora Koalicji Obywatelskiej Grzegorza Schetynę już o 16:33.
0: Dzisiaj premier Donald Tusk o tym mówił przed posiedzeniem rządu. Ten symbol, figura gorącego żelaza się pojawił.
3: No właśnie, gorące żelazo, wyjaśnianie do spodu, ale czy takie rzeczywiście będą fakty? No, po owocach ich poznacie.
0: Paweł Pawłowski z politykami rozmawia dzisiaj w popołudniu Polskiego Radia 24. Jaremia Mrożek prowadzi program dla państwa po godzinie 16. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ewa Wasążnik, do usłyszenia.
5: Reklama.
6: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
9: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19:30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19:30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Po reklamie. Autopromocja.
11: Dlaczego tak wiele kobiet dowiaduje się o swoim ADHD dopiero w dorosłości? Czym różnią się objawy ADHD u chłopców od objawów u dziewczynek? I jak może zmienić się życie po diagnozie? O tym porozmawiamy w najbliższej audycji Do Pomyślenia. Moim gościem będzie psychiatra Agata Tordzia-Kornaś, badaczka ADHD u kobiet. Zapraszam w najbliższą środę o 22:06. Ewelina Kamińska.
10: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 16. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Premier Tusk mówi o wypalaniu gorącym żelazem. Chodzi o przypadki

0: nieuczciwego rozdziału pomocy dla powodzian. Więcej o tym i o posiedzeniu rządu powie nasza reporterka. Śmigłowce Apache będą serwisowane w Łodzi. Powstanie tam autoryzowane centrum. Umowa w tej sprawie już podpisana. Kandydat był jeden i bez problemu parlament wybrał go na najwyższy urząd w państwie. Ondrasz Boko nowym prezydentem Węgier. Czas na szczegóły tych i innych wydarzeń. Zapraszam.
1: Suma wydarzeń.
0: Na początek ostra reakcja premiera na aferę dotyczącą podziału pieniędzy przeznaczonych na pomoc dla powodzian. O rozliczeniu tej sprawy premier Donald Tusk mówił przed posiedzeniem rządu. Chodzi o 4,5 miliona złotych. Pieniądze według ustaleń Wirtualnej Polski trafiły do trzech podmiotów, które nie zostały poszkodowane w wyniku żywiołu. W tę sprawę zamieszana jest działaczka Koalicji Obywatelskiej Anna Konieczyńska. Łączymy się z naszą reporterką Sylwią Białek. Dzień dobry, Sylwio.
2: Dzień dobry.
0: Powiedz, jak koalicja rządowa zamierza rozliczyć tę aferę?
2: Premier Donald Tusk nie krył dziś oburzenia. Podkreślał, że najważniejsze jest, żeby instytucje państwa działały i żeby prędzej czy później każde ewentualne nadużycie zostało zidentyfikowane i ukarane.
3: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian. Bo takie rzeczy są w sposób taki oczywisty nie do zaakceptowania. Ktoś, kto miał władzę w ręku, żeby wydać publiczne pieniądze polskich podatników na pomoc ludziom, którzy ucierpieli, jeśli wydał je w sposób niewłaściwy, poniesie naprawdę bardzo surowe konsekwencje. Tak jak powiedziałem, wypalimy to gorącym żelazem.
2: Premier zaznaczył, że rząd spodziewał się, że może dojść do takich sytuacji, biorąc pod uwagę skalę i tempo pomocy. Przypomniał, że w ciągu 2 lat wypłacono ponad 8 miliardów złotych na pomoc dla powodzian. Samych szybkich zasiłków dla osób prywatnych wydano ponad 60 tysięcy, a tysiące dotyczących przedsiębiorstw. Tak mówił szef rządu i powiedział, że w każdej sytuacji państwo będzie działało, jak to ujął, bezwzględnie, nieważne, czy ktoś jest członkiem Koalicji Obywatelskiej, czy też innej partii. Zaznaczył, że to dane osoby obciąża w jeszcze większym stopniu i litości dla nich, i tu cytat, nie będzie. Sprawę nieuczciwego wydawania pieniędzy od kwietnia bada CBA, od maja Ministerstwo Rozwoju i Technologii, ale Prawo i Sprawiedliwość złożyło dziś wniosek do Centralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie wyjaśnienia afery na Dolnym Śląsku. Mariusz Błaszczak mówił, że CBA sprawę bada, ale niewiele z tego wynika.
4: W związku z tym zapytaliśmy konkretnie, czy zabezpieczona została dokumentacja. Zapytaliśmy o to, kto weryfikował wnioski. Zapytaliśmy o to, na podstawie jakich dokumentów przyznano pomoc tym, którzy nie zostali poszkodowani, a mimo to pieniądze otrzymali.
2: Ministerstwo Rozwoju i Technologii wystąpiło do gmin o pełne wykazy beneficjentów programu pożyczkowego. Natomiast prokuratura rejonowa w Jeleniej Górze z urzędu wdrożyła czynności sprawdzające w sprawie ewentualnych nieprawidłowości przy udzielaniu wsparcia finansowego na usuwanie skutków powodzi.
0: Sylwio, dzisiaj wtorek, czyli jak co tydzień obradował rząd. Powiedz proszę, jakie decyzje zapadły podczas tego posiedzenia i czy coś więcej wiadomo już o tym, czy będzie wznowiony program ceny paliw niżej?
2: Rząd przyjął dziś rozwiązania, które zakładają, że beneficjenci programu Czyste Powietrze, którzy zostali oszukani przez nieuczciwych wykonawców, będą mogli liczyć na pomoc państwa. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który zakłada, że zobowiązaniami finansowymi zostaną obciążeni ci, którzy wzięli pieniądze i nie wykonali pracy. W ramach programu Czyste Powietrze do organów ścigania złożono ponad 630 zawiadomień w związku właśnie z nadużyciami. I rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział, że nieuczciwi wykonawcy po prostu wykorzystywali system i przejmowali dotacje bez realizacji prac.
5: Część osób fizycznych, które chciały skorzystać z tego programu, przekazywało te dotacje innym firmom, które okazały się oszustami. I ta ustawa ma przenieść zadłużenie z tych osób na tych, którzy faktycznie dokonali oszustwa.
2: Proponowane przez rząd rozwiązania zakładają między innymi zawieszenie spłaty należności przez beneficjentów, ich umarzanie oraz bezpośrednie już dochodzenie roszczeń od oszustów przez fundusze ochrony środowiska. Nieuczciwe firmy będą miały też 5-letni zakaz udziału w programie Czyste Powietrze. Ale ministrowie przyjęli także projekt ustawy o umorzeniu należności dochodzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, które powstały przed 99.

0: 2009 rokiem rząd na taki krok się zdecydował, bo koszty ściągania należności znacznie przekraczają kwotę możliwą do odzyskania. A odpowiadając, Doroto, na twoje pytanie, czy jest już jakaś decyzja w sprawie programu CPN, to rząd jeszcze jej nie podjął. Nie ma decyzji o ewentualnym uruchomieniu kolejnej odsłony programu. Rzecznik rządu powiedział, że ceny paliw są stale przez ministrów monitorowane.
1: Cały czas wszyscy, myślę, na całym świecie, nie tylko w Polsce, liczą na to, że ta wojna w Zatoce Perskiej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem skończy się, no bo cały świat ta wojna bardzo wiele kosztuje właśnie wzrostem cen paliw. W ostatnim tygodniu ceny ropy spadły i to spadły w taki sposób, że jest to widoczne na stacjach. W związku z tym cały czas trwają analizy Ministerstwa Energii, Ministerstwa Finansów. No i te decyzje będą w najbliższym czasie podejmowane. Takich decyzji jeszcze nie ma.
0: Rzecznik rządu był pytany też o możliwość wejścia do rządu byłego marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Powiedział, że na razie o żadnej rekonstrukcji Rady Ministrów informacji nie ma. Potwierdził, że wczoraj odbyło się spotkanie liderów koalicji rządzącej, a według doniesień medialnych Szymon Hołownia ma obecnie dążyć do zastąpienia Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz jako lidera sejmowego klubu Polski 2050, a to miałoby mu otworzyć drogę do wejścia do rządu. Niewykluczone, że wczoraj o tym mowa była, ale decyzji jeszcze nie ma.
2: Rozliczenia afery powodziowej i kilka projektów ustaw, jakie przyjął rząd podczas dzisiejszego posiedzenia. Tymi tematami zajęła się Sylwia Białek. Dziękujemy za relację. Oto czy nieprawidłowości przy przyznawaniu pieniędzy dla powodzian odbiją się na wizerunku koalicji rządowej? Pytaliśmy doktora Tomasza Kasprowicza, publicystę z Republikanowa. Jego zdaniem dużo zależy od tego, jak premier poradzi sobie z tego typu aferami.
3: To, że przypadki korupcji istnieją, no to wiadomo, istnieją one w przypadku każdego państwa na świecie. Dużym pytaniem jest, czy one są wykrywane i czy są odpowiednio karane. Jak wiemy, karanie pewnych afer z przeszłości nie zakończyło się nawet do tej pory czasami powodzeniem z różnych przyczyn. Liczmy na to, że rzeczywiście premier takie przypadki będzie wypalał gorącym żelazem, żeby pokazać nie tyle, że korupcja nie istnieje, co tyle, że nie ma dla niej tolerancji. Donald Tusk w przeszłości z kryzysami radził sobie bardzo dobrze. Czy da radę tym razem? No, doświadczenia ma wystarczająco dużo. Pytanie, czy rzeczywiście nagromadzenie ich nie będzie na tyle duże, że będzie to dużo trudniejsze.
2: O tej sprawie można przeczytać na portalu polskieradio24.pl. Maciej Berek nie będzie ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Jego obowiązki przejmie Joanna Knapińska, szefowa Rządowego Centrum Legislacji. Maciej Berek ustąpił ze stanowiska na własną prośbę, informuje premier Donald Tusk.
4: Ustaliliśmy wspólnie z panem ministrem Berkiem, że przejdzie do innych zadań i zwrócił się do mnie w związku z tym o zwolnienie go z obowiązków, jakie pełnił do tej pory. Jak wiecie, był moją prawą ręką. Dzisiaj to nadal tak jest, jeśli chodzi o egzekwowanie naszych planów, priorytetów rządowych.
2: Premier Tusk podziękował Maciejowi Berkowi za jego dotychczasową pracę. Szef rządu zapowiedział, że niedługo poinformuje o tym, czym się teraz zajmie. W magazynie przenosimy się do Łodzi. Powstanie tam największe centrum serwisowe w Europie dla amerykańskich śmigłowców Apache. Tamtejsze wojskowe zakłady lotnicze podpisały z koncernem Boeing umowy w tej sprawie. Otwierają one drogę do utworzenia w mieście autoryzowanego centrum serwisowego dla tych śmigłowców. W ramach offsetu polski przemysł ma uzyskać dostęp do amerykańskich technologii, wiedzy i umiejętności. W Łodzi, na terenie wojskowych zakładów lotniczych, była nasza reporterka Agata Król.
5: Wojskowe zakłady lotnicze w Łodzi mają być jednym z kluczowych ogniw serwisowania sprzętu bojowego w Polsce. Podpisane umowy dotyczą transferu technologii i know-how, a więc odpowiedniej wiedzy i procedur, a także kompetencji w wykonywaniu przeglądów, napraw i remontów śmigłowców, mówi premier Donald Tusk.
6: To, co naprawdę jest istotą tych wielkich projektów, to przede wszystkim polskie bezpieczeństwo, rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego, ale także wielki skok technologiczny.
5: To kolejny ważny dzień w stosunkach polsko-amerykańskich, zwrócił z kolei uwagę ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Tom Rowe.
7: Our partnership grows.
5: Nasze partnerstwo rośnie wraz z rosnącą siłą. Mógłbym narazić się na kłopoty ze strony naszych 31 sojuszników z NATO, ale myślę, że Polska jest najważniejszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w sojuszu. Pełną funkcjonalność centrum obsługi ma osiągnąć najpóźniej do 2036 roku. Do tego czasu zatrudnienie w zakładach ma zwiększyć się dwukrotnie. Z Łodzi Agata Król, Polskie Radio.

0: Dodajmy, że umowę na zakup 96 śmigłowców Apache nasz kraj podpisał 2 lata temu. Wartość kontraktu wynosi blisko 10 miliardów dolarów. Pozostajemy przy temacie obronności i bezpieczeństwa. Rząd zapowiada ogólnopolskie ćwiczenia zreagowania kryzysowego. Za trening dla ludności cywilnej odpowiedzialne są służby, które podlegają MSWiA. Ten trening odbędzie się 29 sierpnia, czyli w ostatnią sobotę wakacji. Nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz, specjalistka od bezpieczeństwa i wojskowości, opowie, czego podczas tych ćwiczeń można się spodziewać i na co należy się przygotować.
1: Ogólnokrajowy trening przygotowała Akademia OLIOC, Ochrona Ludności i Obrona Cywilna. I powinniśmy przygotować się przede wszystkim na to, że służby podległe pod MSWiA będą nas, Polaków, uczyć, jak reagować na takie sytuacje, jak chociażby ta na Lubelszczyźnie, gdy pod koniec lipca wyły syreny, bo polską przestrzeń powietrzną naruszyła rosyjska rakieta, ale, no właśnie, większość osób nie wiedziała, co zrobić, czy i gdzie szukać schronienia, kogo dokładnie powiadomić i jak odwołać ewentualne zagrożenie. Zresztą potem władze Lubelszczyzny przyznały, że na 17 powiatów 10 nie zareagowało w wystarczająco skuteczny sposób. I stąd zapowiedź treningu dla cywilów 29 sierpnia właśnie. A my już dziś powiemy, że na pewno usłyszymy syreny, które będą zapowiadać i odwoływać alarm. Ta pierwsza brzmi tak... A ta odwołująca alarm tak. A jak na pomysł MSWiA reagują Polacy?
2: Według mnie jest to dobry pomysł i trochę zaznajamia obywateli jakby z tym, co by się mogło stać w takiej sytuacji i może jakby sprawić, że trochę mniej osób będzie tak zaskoczonych i po prostu bardziej się przygotują.
3: Wydaje mi się, że raczej powinniśmy być narodem trochę przygotowanym na to. Teraz w dobie internetu, jeżeli internetu by zabrakło, no to raczej chyba 70% ludności nie poradziłoby sobie.
1: A ty w ogóle na przykład coś wiesz na temat syren, tych alarmowych i tak dalej, jak się zachować, wiedziałabyś co zrobić, jakby tak zaczęło wyć teraz tutaj?
4: Tak.
1: I co ty byś zrobiła?
4: Bym pobiegła i bym poszukała schronienia.
3: Tak, no i generalnie gdzie są schrony, bo teraz wiadomo, dużo tych schronów w sumie już nie istnieje, albo są po prostu w opłakanym stanie, więc powinniśmy wiedzieć mniej więcej, co, jak sygnalizuje i gdzie się udać.
1: W ramach ogólnopolskich ćwiczeń będą prowadzone punkty edukacyjne dla lokalnej ludności. Eksperci z MSWiA podpowiedzą, co robić w razie zagrożenia, gdzie szukać wiarygodnych źródeł informacji i jak skompletować plecak ewakuacyjny.
0: Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Przypomnijmy, ćwiczenia z reagowania kryzysowego odbędą się 29 sierpnia. Karol Nawrocki nie zapłacił ponad 55 tysięcy złotych za korzystanie z pokoju gościnnego Instytutu Pamięci Narodowej. Chodzi o czas, gdy był on prezesem tej instytucji. To jeden z wniosków raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie budżetu IPN-u w ubiegłym roku. IPN odpowiada, że nie oczekuje zwrotu pieniędzy. Więcej na ten temat Arkadiusz Augustyniak.
5: Najwyższa Izba Kontroli przypomina, że od października 2022 roku prezesowi IPN nie naliczano opłat za korzystanie z pokoju gościnnego. Kontrolerzy wskazali, że było to sprzeczne z zasadami gospodarowania. Wiele wskazuje na to, że sytuacja się nie zmieni, bo IPN uznaje, że nie ma podstaw do żądania zwrotu tych pieniędzy. Mówi wiceprezes tej instytucji Karol Polejowski.
6: Do tej pory zawsze tak było, że prezes Instytutu Pamięci Narodowej, który zajmował pokój gościnny, zwolniony był z opłat za ten pokój, ponieważ jest prezesem Instytutu Pamięci Narodowej.
5: Według kontrolerów IPN zrealizował 10 z 12 wniosków po poprzedniej kontroli. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
7: Suma wydarzeń.
0: W magazynie włoska wyspa Sycylia. Około 200 polskich turystów utknęło na lotnisku w Katanii. Prace największego sycylijskiego portu zakłóca aktywność wulkanu Etna. Polacy, którzy mają problemy z wylotem, powinni skontaktować się ze swoimi przewoźnikami, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
8: Wiem, że lokalne służby próbują rozładować tą sytuację, ale tak jak mówię, na koniec dnia to przewoźnik odpowiada za swoich klientów, obojętnie czy to jest kwestia w tym przypadku wybuchu wulkanu, więc tam pierwsze pierwsze kroki. Proszę sprawdzać, proszę być w kontakcie z tym przewoźnikiem. My, nasz konsul, oczywiście w miarę możliwości próbujemy wspierać naszych obywateli w tym kontakcie. Mówimy w tej chwili o około 200 osobach, plus minus, bo to się oczywiście zmienia. Te loty są przekierowywane na inne lotniska. Ludzie opuszczają Sycylię również w

0: w inny sposób.
1: Jak dodaje rzecznik MSZ-u, przed wyjazdem na lotnisko sprawdźmy status lotu na stronie lub w aplikacji przewoźnika. I jeszcze jedna wiadomość od polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Nie ma informacji, aby podczas trzęsienia ziemi w Kolumbii ucierpieli nasi obywatele. W systemie Odyseusz zarejestrowanych jest około 40 osób, które przebywają w tym kraju. Do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,4 doszło wczoraj rano. Epicentrum znajdowało się w pobliżu miejscowości San José del Palmar, około 280 km na zachód od Bogoty. W wyniku wstrząsu zginęło ponad 220 osób, przeszło 570 jest rannych. Tereny najbardziej dotknięte przez kataklizm odwiedził prezydent Kolumbii. Abelardo de la Espirella zapowiedział uruchomienie pomocy dla poszkodowanych. W całym kraju wprowadził stan wyjątkowy. Są pieniądze na to, aby zaradzić tej tragedii. Jesteśmy przekonani, że z Bożą pomocą i wsparciem nowego rządu przezwyciężymy ją. Niech to będzie okazja, aby powiedzieć całemu krajowi, że ten region już nigdy nie będzie zapomnianą krainą. Z powodu trzęsienia ziemi zawaliły się lub uszkodzone zostały wielopiętrowe budynki mieszkalne w miastach Sali i Pereira. Ratownicy nadal poszukują uwięzionych pod gruzami. Węgry mają nowego prezydenta. Zgromadzenie Narodowe w Budapeszcie wybrało na ten urząd Andrasa Bokę. Poparli go posłowie partii TISO. Ma ona większość konstytucyjną w parlamencie. Rządzący przez ostatnie 16 lat Fidesz zbojkotował głosowanie. 73-letni Boko jest prawnikiem. To były prezes Sądu Najwyższego. Rola prezydenta Węgier jest ograniczona, mówił na naszej antenie Robert Rajczyk z Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytutu Europy Środkowej w Lublinie.
2: Urząd prezydenta w węgierskim systemie konstytucyjnym ma stosunkowo słabą pozycję. W zasadzie pełni przede wszystkim funkcje reprezentacyjne. Na dodatek mandat samego prezydenta pochodzi nie z wyborów powszechnych, czyli nie jest wybierany ten prezydent przez naród, a przez parlament, czyli są to wybory pośrednie.
1: W ubiegłym miesiącu węgierski parlament przyjął poprawkę do konstytucji. Umożliwiło to wygaśnięcie mandatu dotychczasowego prezydenta Tomasza Szulioka. Kończą się chętni do walki za Putina. Władze Rosji organizują zatrzymania mężczyzn na ulicach i w zakładach pracy. Następnie nakłaniają ich do podpisania kontraktów z armią. O przymusowej rekrutacji pisze brytyjski dziennik Financial Times. Więcej o tym w relacji Anny Rączkowskiej.
3: Do ulicznych obław dochodziło m.in. w Pędzie i Ulianowsku. Z kolei w Rostowie policja zatrzymała 35 pracowników jednej z fabryk na celowniku służb. Są przede wszystkim osoby zadłużone, podejrzane o przestępstwa oraz mężczyźni znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej. Rosyjska policja zaprzecza jednak, że zatrzymania mają służyć pozyskiwaniu żołnierzy. Problem Kremla jest poważny. Według zachodnich szacunków Rosja traci miesięcznie ponad 30 tysięcy ludzi. Pomóc nie zawsze mogą nawet ogromne pieniądze. Za podpisanie kontraktu oferowane są premie sięgające 4,5 miliona rubli, czyli około 200 tysięcy złotych. Mimo to liczba ochotników spada. Moskwa chce w tym roku pozyskać 400 tysięcy nowych żołnierzy. Większość z nich trafia jednak bezpośrednio na front, żeby zastąpić zabitych i rannych. Rosjanom nie udaje się więc tworzyć wystarczających rezerw. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Na Ukrainie rośnie liczba ofiar nocnego ataku Rosji. Ukraińskie media podają, że zginęło 10 osób, 26 jest rannych. Rosjanie uderzyli rakietami i dronami. O szczegółach Maciej Jastrzębski.
4: Najbardziej ucierpiały rejony Zaporoża, Dniepropietrowska i Charkowa. Łączna liczba zabitych wzrosła do 10. Alarmy przeciwlotnicze ogłaszano w kilku obwodach, w tym w obwodzie kijowskim. Ratownicy przeszukują gruzy i dogaszają pożary. Amerykański Instytut Badań nad Wojną napisał, że Władimir Putin nie przystąpi do negocjacji pokojowych, dopóki uważa, że wygrywa wojnę. Analitycy przewidują, że Rosja przeciągnie wojnę do 2027 roku. Podkreślają też, że rosyjski przemysł zbrojeniowy został ukierunkowany na produkcję rakiet balistycznych. Są one trudne do zniszczenia przez ukraińską obronę. W ocenie analityków jesienią i zimą Moskwa będzie chciała złamać Ukraińców atakami właśnie rakiet balistycznych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Wzmocnienie ochrony granicy z Białorusią zapowiada Łotwa. To reakcja na odkrycie tunelu pod granicą z tym krajem. Władze w Rydze będą też zwalczały grupy przestępcze, które pomagają migrantom nielegalnie przedostawać się do Unii Europejskiej. Ten temat śledzi nasz korespondent Kamil Zalewski.

0: Minister spraw wewnętrznych Janis Dąbrawa mówił, że jest to pierwsza tego rodzaju konstrukcja znaleziona na Łotwie. Wcześniej obserwowaliśmy, jak migranci próbują przedostać się przez ogrodzenie albo przechodzić nad nim, a teraz odkryliśmy też tunel. Zobaczymy, jakie precyzyjne mechanizmy zapobiegawcze można będzie wdrożyć. Władze poinformowały, że do końca sierpnia Łotwa będzie prowadzić operację, która zakłada między innymi zwiększenie wojskowego wsparcia dla strażników granicznych oraz szersze wykorzystanie dronów, śmigłowców i samolotów do ochrony granicy. Służby mają również ściślej wymieniać się informacjami dotyczącymi prób jej nielegalnego przekraczania, a także osób zaangażowanych w organizowanie przerzutu migrantów. Nie chodzi tylko o walkę z tym zjawiskiem, ale o uderzenie we wszystkie jego elementy, tak by ograniczyć je do minimum, mówił premier Andris Skulbergs. W celu ograniczenia nielegalnej migracji oraz przemieszczania się migrantów dalej w głąb Europy, działania mają być koordynowane z Litwą, Polską i Estonią. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: Łotwa zmaga się ze zwiększoną presją migracyjną i tak jest od kilku miesięcy, a od początku roku strażnicy graniczni zawrócili na Białoruś blisko 10 tysięcy osób. Niektórym migrantom udaje się jednak przedostać w głąb kraju, także na Litwę i do Estonii. Przenosimy się do Niemiec. Z powodu pożaru na zachodzie kraju lokalne władze apelują o to, aby nie używać wody, między innymi do kąpieli. W okolicach Frankfurtu nad Menem płoną lasy. Policja nie wyklucza podpaleń. O szczegółach Adam Górczewski.
2: Ogień pojawił się w kilku miejscach w Hesji, przy granicy z Bawarią. Strażacy z tego drugiego landu pomagają w gaszeniu pożaru. W sumie od wczoraj pracuje tam 700 strażaków. Ponieważ od lat na tym obszarze obniża się poziom wód, dostęp do niej jest miejscami utrudniony. Stąd apel samorządowców z powiatu Main-Kinzig i tamtejszej firmy wodociągowej o oszczędzanie wody. Mieszkańcy powinni zrezygnować z kąpieli w wannach i pod prysznicami, z podlewania ogródków i z używania wody tam, gdzie nie jest to konieczne. Liczy się każdy litr, głosi komunikat lokalnych służb. Adam Górczewski, Polskie Radio.
3: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Jest ofiara śmiertelna wczorajszej nawałnicy na Mazowszu. Zginął mężczyzna, który przebywał w przyczepie kempingowej, przygniecionej przez drzewa. Do zdarzenia doszło nad Narwią w powiecie makowskim. Na miejscu są prokurator i policja, mówi Katarzyna Spodobalska z policji w Makowie Mazowieckim.
4: Po dotarciu na miejsce policjanci znaleźli w przyczepie ciało 43-letniego mężczyzny, mieszkańca Warszawy. Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki. Trwa wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia.
1: To nie jedyne niebezpieczne zdarzenie po nawałnicach w powiecie makowskim. Podczas wichury zawalił się domek holenderski. Przebywały w nim 3 osoby, trafiły do szpitala. W sumie przez całą noc strażacy interweniowali na Mazowszu blisko 500 razy. Teraz Łomża, prezydent tego miasta, podziękował 4 mężczyznom, którzy uratowali spadającą z 5 piętra dziewczynkę. W niedzielę 4-latka wyszła na balkon mieszkania w jednym z bloków. Po barierce przeszła na sąsiedni balkon i spadła. Błyskawiczna reakcja i współpraca sąsiadów, którzy wcześniej się nie znali, rozciągnęli na dole koc, uratowała dziecku życie. Tak mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
5: Podziękowaliśmy za ich odwagę, że potrafili w sytuacji kryzysowej wspólnie, mimo tego, że się nie znali, bardzo dobrze ze sobą współpracowali.
6: Dobrze, że dziewczynka żyje, nic się nie stało. O to chodziło.
7: Mówi jeden z 4 ratowników, Grzegorz Płoński.
6: Wtedy człowiek nie myślał, była adrenalina, skupiał się na jednej rzeczy konkretnej, tak żeby dziecko uratować. I dopiero wczoraj zobaczyłem ten filmik z monitoringu, że to było jednak troszkę inaczej. Człowiek sobie przypominał, że w innym miejscu stał, wtedy coś innego robił.
8: Tam się śmieję z tego, bo ja tam jakbym się motał, nie wiedział co robić.
7: Robert Federowicz.
8: Słyszałem z mieszkania, jak ktoś krzyczał do dziecka, żeby zeszło. Gdy już wyszedłem na balkon, zobaczyłem, że pan Grzegorz patrzy do góry i krzyczy: zejdź stamtąd. Gdy się wychyliłem, zobaczyłem tą dziewczynkę na barierce. No to bez zastanowienia telefon 112 i gdy zbiegałem po schodach, opisałem, co się dzieje. Nie jestem jakiś za wysoki, więc ciężko było mi skoczyć z jednej strony. Udało się dopiero z drugiej. No wtedy już było za późno, bo dziewczynka zleciała. I wszyscy się skupili, żeby złapać, zabezpieczyć.
1: Dziewczynka jest w szpitalu, jej stan jest dobry.
3: Suma wydarzeń.
1: To, co zobaczymy w najbliższą sobotę, poprzedziły długie przygotowania. Piloci samolotów F-16 z poznańskich Krzesin niebawem zaprezentują swoje umiejętności podczas defilady w Warszawie z okazji Święta Wojska Polskiego. Teraz ćwiczą z załogami innych maszyn poza swoją macierzystą bazą. Na miejscu był Maciej Szefer.
9: Lotnicy ćwiczą m.in. w 33.

0: Tej bazie lotnictwa transportowego w Powidzu trenują współpracę z załogami innych maszyn, mówi pilot samolotu F-16, kapitan Emil Augustyn.
1: Przygotowania do tej defilady trwają dość długo w stosunku do tego, ile czasu my będziemy się prezentować na tym niebie, ale im więcej czasu spędzimy na treningach, tym później, wiadomo, jesteśmy pewniejsi w realizacji tego finalnego efektu.
0: W tego typu lotach kluczowa jest precyzja, wskazuje kapitan Sonia Popko z bazy w Krzesinach.
2: Połączone loty z innymi samolotami, które również udział. Jest tutaj bardziej chodzi o synchronizację tego przelotu, ale tak naprawdę to jest nasza codzienność.
0: Na niebie pojawi się formacja samolotów F-16, ale jastrzębie będą pojawiały się także jako asysta, dodaje kapitan Augustyn.
1: Defilada to już jest taki top, jeżeli chodzi o występy dla szerszego grona.
0: Podczas centralnej defilady 15 sierpnia zaprezentują się wszystkie rodzaje sił zbrojnych. Z Powidza Maciej Szefer, Polskie Radio.
3: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
4: Po wczorajszym srebrze w Birmingham apetyt na medale rośnie. Podczas trwających tam Mistrzostw Europy w lekkoatletyce pierwszy krążek dla Polski wywalczyła, właściwie wybiegała Ewa Swoboda. W biegu na 100 metrów zajęła drugie miejsce. Miała gorszy wynik od zwycięszczeni o 0,02 sekundy. Czy srebro oznacza początek dobrej pasy dla Polaków? W Birmingham jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Rafał Bała. Dzień dobry, Rafale.
5: Witam cię serdecznie, witam naszych słuchaczy.
4: Powiedz proszę, jak dzisiaj poszło naszym zawodnikom i co jeszcze przed nami w tej wieczornej sesji?
5: Tak, to srebro Ewy Swobody, jak powiedziałaś, może natchnąć innych reprezentantów Polski. Ewa dzisiaj za 3 godziny odbierze na stadionie w Birmingham właśnie ten srebrny medal. No nie będzie Mazurka Dąbrowskiego, jeszcze nie tym razem, ale 2 lata temu też miała srebro, chociaż wtedy no ten poziom był niesamowity. Dina Smith, Brytyjka, wygrała. W tym roku no pokonała Ewę Swobodę inna Brytyjka, Amy Hunt. Ale i tak jest duża radość, bo przecież Ewa rok, 2 lata temu mówiła jeszcze, że może będzie przerywać albo kończyć karierę. Jest dalej, na pewno do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles będzie biegać. Niestety tak dobrze nie poszło dziś naszym zawodnikom, którzy startowali rano w kwalifikacjach. Mikołaj Szczęsny w skoku wzwyż odpadł, Izabela Smolińska na 400 metrów przez płotki, Damian Rodziak w rzucie dyskiem i Anna Wielgosz, halowa mistrzyni Europy, odpadła w biegu na 800 metrów, awansowali natomiast na 110 metrów przez płotki Damian Czykier, no i Mateusz Kołodziejski. To jest skoczek wzwyż, który skoczył niedawno 2,20, a to jest wynik, który może już gdzieś tam go predysponować do tego, żeby walczył tutaj o Mistrzostwa Europy. Natomiast w sesji popołudniowej Paweł Fajdek, o którym wspominałem, to jest zawodnik, który w tym sezonie znakomicie rzuca ponad 80 metrów młotem. 5-krotny mistrz świata, ma dużo pewności siebie. Przypomnijmy, miał kontuzję zimą. Wydawało się, że może mieć problemy, żeby tę formę uzyskać w najważniejszym starcie sezonu, ale okazuje się, że rzuca znakomicie. Jeśli tylko głowa wytrzyma, a przecież to jest bardzo mocny zawodnik, no to tutaj medal powinien być, mówiąc kolokwialnie, niewyjęty. Podobnie u Pii Skrzyszowskiej. Ona 4 lata temu w Monachium miała złoto w biegu na 100 metrów przez płotki. Teraz znów biega bardzo szybko. Jeden z najlepszych wyników w Europie w tym roku. Zawodniczka, która regularnie na diamentowych ligach, czyli na tych najwyższych zawodach zwycięża albo zdobywa medale. No i tutaj też Pia Skrzyszowska jest bardzo skoncentrowana. Dziś najpierw półfinał, a późnym wieczorem finał. I Dominik Kopeć na 100 metrów. To może być ciekawie, bo Dominik pokazywał, że zbliża się gdzieś tam do rekordu Polski Mariana Woronina, ale wiemy, że czy Brytyjczycy, czy Szwedzi, czy Holendrzy będą na pewno bardzo mocnymi rywalami w wielkim finale. Także kilka szans medalowych tego wieczoru mamy. Może to będzie już właśnie złoto.
4: I to te wszystkie informacje przekazał z Birmingham Rafał Bała. Dziękujemy bardzo. Teraz jeszcze inna dyscyplina sportu, tenis. Pojutrze będziemy trzymać kciuki za Igę Świątek. W Toronto zostanie rozegrany półfinałowy mecz turnieju WTA 1000. Awans zapewniło jej zwycięstwo w ćwierćfinałowym starciu z Dianą Schneider 6-2, 6-1. Do półfinału turnieju w Toronto polska tenisistka awansowała drugi raz w swojej karierze. Pojutrze Świątek zmierzy się z Ukrainką Eliną Świtoliną. Informacjami sportowymi kończymy popołudniową sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Łukasz Pastor. Z najnowszymi informacjami wrócę do Państwa za pół godziny. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia.
3: To była suma wydarzeń.

0: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: O reklamie. Autopromocja.
8: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. kontakt@polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
0: Autopromocja.
9: 32 minuty po godzinie 16 przed mikrofonem Jeremia Mrożek. Zaczynamy popołudnie w Polskim Radiu 24.
10: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
9: Na dzisiejszy program przygotowali Paulina Olak i Szczepan Pawłosek. Za realizację odpowiada Dawid Twardziak. Będziemy mówić m.in. o tym, co działo się ostatnio w pogodzie w Polsce i co jeszcze przed nami. Burze, nawałnice w Kujawsko-Pomorskiem i na Mazowszu. Oprócz tego Donald Trump przemycony w kontenerze cargo, żeby uniknąć potencjalnego zamachu. O tym będziemy mówić jeszcze przed godziną 17. Wcześniej jednak czas na 24 pytania.
0: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
11: Paweł Pawłowski, witam Państwa. Moim gościem jest senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Witam, dzień dobry.
12: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
11: Panie senatorze, zaczynam od afery na Dolnym Śląsku, bo jak ujawniła Wirtualna Polska, miliony złotych przeznaczone dla powodzian otrzymywali mąż i sąsiedzi polityczki Koalicji Obywatelskiej. I to, uwaga, za wodę, po której nie ma śladu. Panie senatorze, zapytam wprost, jak tak można?
12: Ta sprawa jest znana na Dolnym Śląsku od kwietnia. Opisywana w mediach lokalnych, później także w programie TVN-u. To, że zawsze tak jest, gdzie są pieniądze publiczne, tam jest potrzebna kontrola i bardzo skrupulatne ich wydawanie i bieżąca ocena.
11: Do tej kontroli nie było?
12: Było, wie pan, to są bardzo duże pieniądze, bardzo dużo wniosków, bo ta powódź była rzeczywiście spora, szczególnie tam w Jeleniej Górze i w okolicach. Ogromne pieniądze, wnioski, setki wniosków, jeżeli nie tysiące. I dlatego trzeba dzisiaj każdy dokładnie sprawdzić i tych kontroli jest masa. Wtedy, kiedy w kwietniu po raz pierwszy napisano, że być może doszło do nieprawidłowości, zostały uruchomione kontrole i CBA, i Banku Gospodarstwa Krajowego.
11: A dopiero wczoraj polityczka Koalicji Obywatelskiej została zawieszona w prawach członka Koalicji Obywatelskiej.
12: I Ministerstwa Rozwoju nie wczoraj, tylko w czerwcu została zawieszona.
11: W czerwcu została zawieszona?
12: Tak, została zawieszona w czerwcu, a w przyszłym tygodniu odbędzie się sąd koleżeński. No nie można aferować, niedługo, nie można aferować wyroków tylko na podstawie doniesień prasowych. Trzeba dokładnie po prostu wszystko sprawdzać i mieć rzetelne argumenty.
11: Ale to panie senatorze, przepraszam, to ja muszę wejść w słowo, bo skoro mówi pan, że sprawa jest znana od końca kwietnia, w czerwcu polityczka została zawieszona, to dlaczego nikt nie poniósł za to jakiejś politycznej przynajmniej odpowiedzialności?
12: Ale zaraz, no jeszcze nikomu winy żadnej nie.

0: udowodniono. Panie redaktorze, no przecież to nie jest tak, że tutaj ktoś uciekł od odpowiedzialności. Mówimy, wszystkie sprawy trzeba wyjaśnić. Dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że wszystkie wnioski są zbadane, oceniane i wszystko, i musi być wiedza co do każdej złotówki wydanej na wszystkie wnioski, a ich było, tak jak powiedziałem, tysiące. Więc dlatego tu jest nieprawidłowość, która została wykryta, ale nie, jeszcze te informacje nie są potwierdzone, bo chcę powiedzieć, że to nie dużo wcześniej lokalne media o tym informowały. Informowały także o różnych przypadkach, które się nie potwierdziły, więc dlatego powiedziałem, dokładnie trzeba wszystko sprawdzić. Sąd Koleżeński jeszcze w sierpniu i jestem przekonany w najbliższym czasie także wnioski pokontrolne z Ministerstwa Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego i oczywiście CBA i prokuratury.
1: Trzeba to wyjaśnić, tak jak pan mówi, ja się z tym absolutnie zgadzam. Natomiast czy pan jako polityk właśnie z tamtego regionu, z Dolnego Śląska, może nam zadeklarować, kiedy ta sprawa zostanie wyjaśniona?
0: No na pewno, ja mówię, jeśli chodzi o te kwestie partyjne, za które jesteśmy odpowiedzialni na Dolnym Śląsku, tak, to na pewno będzie we wrześniu, będziemy mieli pełną wiedzę co do wszystkich rzeczy i ona będzie zamknięta partyjnie i politycznie, jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską. Natomiast co zrobi prokuratura z wnioskami, które przygotuje CBA, no to już jest, to są instytucje państwowe i one muszą tutaj w 100% dać gwarancję, że wszystko będzie wyjaśnione, a ci, którzy popełnili, złamali prawo, po prostu za to odpowiedzą. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że akurat takie pieniądze, które są w takich sprawach, tak ważnych sprawach jak pieniądze popowodziowe, które mają służyć powodzianom, ofiarom powodzi, jeżeli one nie są wydawane prawidłowo, no to po prostu ci, którzy po nie sięgają, to musi być bolesna odpowiedź państwa w takich sprawach i na pewno tak będzie.
1: To zapamiętajmy te słowa, że sprawa będzie partyjnie zamknięta we wrześniu. My będziemy to oczywiście sprawdzać. A teraz zmieniamy temat, panie senatorze. Dlaczego minister Berek odszedł ze stanowiska? Ma pan wiedzę na ten temat?
0: Nie mam wiedzy. Pracowałem wiele lat z nimi, bardzo go wysoko cenię. Czasami tak jest, bo on przecież był fundamentem pierwszej koalicji 2007, 2015, dwóch kadencji. I teraz też był pierwszą decyzją premiera Tuska, żeby go znowu zaprosić do rządu. Mi się wydaje, że on ma nowe wyzwania przed sobą. Jest doświadczonym, bardzo doświadczonym urzędnikiem i na pewno też jest gotowy do innych wyzwań. To już będzie decyzja premiera.
1: Decyzja premiera, ale może pan jako wieloletni polityk Platformy Obywatelskiej, dzisiaj Koalicji Obywatelskiej, może ma przesłuchę, jakie to nowe zadania, nowe wyzwania będzie miał pan minister Berek?
0: Poczekajmy, to też jest ostatni rok przed wyborami, więc tutaj, wie pan, to jest, panie redaktorze, tak, że państwo, jeżeli chcemy normalnie prowadzić kampanię, to instytucje państwa muszą być odseparowane od aktywności partyjnej tej.
1: Czyli może być zaangażowany w kampanię
0: wyborczej. No nie, raczej właśnie nie, że jeszcze więcej będzie miał, jeszcze więcej odpowiedzialności na zasadzie zarządzania państwem, jego instytucjami. Bardziej go tutaj widzę. On nie ma ani duszy, ani doświadczenia partyjnego i całe szczęście jest bardzo dobrym, świetnym urzędnikiem i państwowcem i w tym się realizuje w najlepszy z możliwych sposobów.
1: Wczoraj media donosiły jeszcze o spotkaniu liderów koalicji 15 października. Według tych nieoficjalnych doniesień Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz i Włodzimierz Czarzasty mieli rozmawiać o potencjalnych zmianach w rządzie. To oprócz oczywiście rezygnacji ze stanowiska pana ministra Berka zapowiada się nam jakaś szersza rekonstrukcja?
0: Wydaje mi się, że to zawsze wrzesień, nowy sezon przynosi takie warianty, nie wiem, czy zupełnie nowe, czy wynikające z jakby takich przesunięć, które są organizacyjne, ale w roku wyborczym, czyli już rok przed wyborami, one zawsze mają znaczenie. Ja jestem gorącym zwolennikiem zbudowania tych wszystkich relacji na jeszcze większym zaufaniu między ugrupowaniami, które tworzą Koalicję Demokratyczną 15 października, bo ono będzie niezbędne do tego, żebyśmy wygrali te wybory. My potrzebujemy po prostu pełnego zaufania do siebie, ale też wspólnej wizji, w jaki sposób, w jakiej formule mamy iść do wyborów, na ilu listach, tak?
1: No właśnie.
0: W ilu komitetach wyborczych, żeby po prostu te wybory wygrać i złożyć większość rządową za rok po wyborach.
1: Zaraz sobie o tych listach spróbujemy porozmawiać. Natomiast jeśli chodzi o budowanie zaufania, czy do budowania zaufania

0: pomiędzy koalicjantami potrzebne jest wejście Szymona Hołowni do rządu, bo o tym też się mówi.
1: No ale to bardziej jest pytanie, panie redaktorze, do środowiska Polski 2050, czy też Unicentrum, tak? Bo to są te dwa ugrupowania, dwa kluby parlamentarne, które wynikają jakby z braku porozumienia wewnątrz Polski 2050, bo od tego wszystko się zaczęło. Więc ja jestem zwolennikiem tego, żeby im zostawić czas, żeby oni wspólnie i razem ustalili, jak to ma wyglądać i jak, kto jest ich reprezentantem w rządzie, kto bierze odpowiedzialność za to, czy jest kontynuacja, czy jest zmiana. To oni muszą wiedzieć, czego będą chcieli od większości koalicyjnej i tak na pewno się stanie. Tak jak powiedziałem, to są wszystkie ugrupowania, wszyscy posłowie, wszyscy senatorowie są niezbędni do tego i ich praca jest niezbędna do tego, żebyśmy wygrali wybory za rok.
0: Z kolei Dziennik Gazeta Prawna donosił kilka dni temu, że między prezesem PSL-u a premierem Donaldem Tuskiem miało dojść do rozmowy, w której właśnie uzgadniano start ludowców w wyborach parlamentarnych 27 roku na jednej liście z Koalicją Obywatelską. Pan wspomniał właśnie o rozmowach na temat różnych list, różnych komitetów wyborczych. Co to są za rozmowy? Jest szansa, że PSL pójdzie z Koalicją Obywatelską z jednej listy? No,
1: to jest zawsze wielkie wyzwanie, tak? Jak to policzyć, jak zbudować konstrukcję, w której żaden głos nie zostanie zmarnowany. Nasz wyborca, mówię o wyborcach Koalicji Demokratycznej, jest bardzo, bardzo wymagający. No, on chce głosować na listę, na konkretnego posła, senatora, który daje mu gwarancję realizacji jego programu, realizacji oczekiwań jego od polskiej polityki. Jest pytanie, czy na jednej liście to wszystko można pomieścić, tak? Bo to byłoby sporo różnych polityków z różnymi doświadczeniami i trochę o różnej politycznej proweniencji. Więc to jest tylko pytanie. To trzeba bardzo dobrze, dokładnie policzyć. Myśmy szli na trzech listach w wyborach 3 lata temu i wygraliśmy je. Znaczy nie wygraliśmy, ale mieliśmy większość do stworzenia większości parlamentarnej. Więc tu trzeba bardzo spokojnie skalkulować, w jakim, ale to musi być oparte oczywiście na wzajemnym zaufaniu i takiej żelaznej, twardej umowie, że idziemy, nawet jeżeli idziemy na kilku listach, to po to, żeby powtórzyć tę koalicję, którą stworzyliśmy 3 lata temu.
0: Na razie sondaże, jeśli chodzi oczywiście o poparcie dla rządu Donalda Tuska, no są, panie senatorze, niezbyt chyba dla państwa zadowalające z tego względu, że jednak przeciwników niż zwolenników jest więcej. No i pojawiły się informacje o możliwej zmianie premiera na wiosnę 2027 roku wedle doniesień medialnych. Gdyby notowania rządu były słabe, no to tuż przed wyborami trzeba byłoby zmienić premiera. Czy pan może potwierdzić, że są takie informacje, czy
1: tak
0: jednak zaprzeczyć?
1: Proszę powiedzieć.
0: Media, panie senatorze.
1: Nie widziałem tego. Nie, uważam, że to jest oczywiście decyzja będzie i koalicja wszystkim premiera Tuska. Nie wyobrażam sobie, żeby podjął ją, żeby zdecydował się nie prowadzić Koalicji Obywatelskiej i Koalicji Demokratycznej do tych wyborów. Ale tak jak mówię, tutaj potrzebny jest zespół i w zarządzaniu, czyli zespół liderów, którzy rzeczywiście wiedzą, w jaki sposób chcą prowadzić te różne ugrupowania, różne komitety wyborcze, tak żeby osiągnąć zwycięstwo, żeby stworzyć pakt senacki, żeby wygrać w Senacie. Tam będzie też bardzo poważne starcie, bo będzie prawicowy, wszystko wskazuje na to, że będzie prawicowy pakt senacki. Więc tych wyzwań jest wiele. To nie wystarczy je zmienić jedną osobę, czy przesunąć drugą, to musi być cała wizja i takie przekonanie, że to jest walka o wszystko, że od tych wyborów bardzo, bardzo dużo zależy. I mam takie przekonanie, że wydaje mi się, że to przekonanie rośnie wśród koalicjantów, że wszyscy zaczynamy zdawać sobie sprawę, jak ważne będą te wybory i też jak ważna będzie ta kampania, jak będziemy musieli powiedzieć wyborcom odnośnie naszych zobowiązań wyborczych z 23 roku, co nie udało się zrobić, dlaczego, w jaki sposób będziemy realizować te plany wyborcze, o których mówiliśmy wcześniej, w najbliższej przyszłości. To wszystko jest przed nami.
0: To skoro o prawicy mowa, bo o prawicy pan wspomniał, jest tutaj prawicowy pomysł, konkretnie Prawa i Sprawiedliwości, które proponuje deportację wszystkich Ukraińców w wieku poborowym, którzy są w Polsce i nie pracują. I zastanawiam się, czy pan uważa, że to jest pomysł wart rozważenia. No,
1: tylko jak wprowadzić ten pomysł? Jak,
0: no właśnie, nie ma szczegółów.
1: Sprawdzać dokumenty na jakiej zasadzie? Czy policja ma być uruchomiona? Czy będą wtedy, czy iść chodzić po zakładach pracy, czy na ulicach robić łapanki? Przecież to trzeba sobie zdawać

0: sprawę z tego, w jaki sposób można realizować takie zamierzenia. Nie widzę tego. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby to było możliwe. No bardziej to
1: ale odbiera pan jako poważną propozycję Prawa i Sprawiedliwości?
0: Nie, jako element tworzenia, bo tak jak mówię, nie wyobrażam sobie, żeby tam było parę słów, parę zdań o tym, w jaki sposób to można prowadzić, kto jest za to odpowiedzialny, kto jest w stanie weryfikować na przykład miejsce zatrudnienia poszczególnych osób. Więc ja uważam, że to jest próba znowu wzniecania tej gorączki antyukraińskiej i będziemy świadkami i będzie to robił na zlecenie Kaczyńskiego cały PiS, już robi Konfederację, jeszcze bardziej środowisko Brauna. Oni wszyscy będą tutaj chcieli taką obsesję antyukraińską wprowadzić. Nie mam co do tego żadnych złudzeń, że będziemy świadkami w kampanii wyborczej właśnie bardziej tworzenia takich wyborczych i kampanijnych klimatów, podobnych do tego, co zrobił Kaczyński w 2015 roku, kiedy wprowadził ten wariant nielegalnej migracji, tak, zagrożenia dla polskiej tożsamości i suwerenności migrantami, którzy mieli tu w liczbie kilku tysięcy przyjechać i to miało odebrać nam podmiotowość i niepodległość i odebrać bezpieczeństwo. Pamiętam tę obsesję Kaczyńskiego wtedy i uważam, że ta sprawa ukraińska będzie służyć temu także teraz w tej kampanii.
1: Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, był moim gościem w Polskim Radiu 24. Dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Gdzie są publiczne pieniądze, tam potrzebna jest kontrola, mówił o aferze powodziowej na Dolnym Śląsku senator z tego regionu Grzegorz Schetyna. Polityczka podejrzewana o całe zamieszanie została zawieszona w czerwcu, ujawnił Schetyna. Jeszcze nikomu nie udowodniono winy, podkreślił. Centrum powinno dogadać się z Polską 2050. Praca wszystkich jest potrzebna do wygranej w wyborach, mówił gość Polskiego Radia 24. A komentarze w tej sprawie w debacie dnia po 18:00 Magdalena Rigamonti z Onetu i publicysta Jarosław Włodarczyk. A my sprawdzamy, co działo się za granicą.
2: Światopogląd.
3: No, razem ze mną Wojciech Cegielski. Dzień dobry. Przyznam szczerze, nie mogłem doczekać się tego tematu. Kiedy dostałem od ciebie informację, Donald Trump przemycony w kontenerze cargo, żeby uniknąć potencjalnego zamachu, to mówię, spotkam się z Wojtkiem, zapytam go, o co chodzi? Co tam się wydarzyło?
4: A no właśnie. To jest rzeczywiście scena jak z filmu, ale to są bardzo konkretne ustalenia amerykańskich mediów, przede wszystkim The Washington Post i The New York Times. 8 lipca tego roku to był szczyt NATO w Ankarze, szeroko również przez nas opisywany tu na antenie Polskiego Radia 24, ale wtedy mówiliśmy o tym, jakie są ustalenia, kto co powiedział na konferencji prasowej. Szczyt się kończy i zaczyna się, jak widać, najciekawsze, o czym właśnie piszą dzisiaj amerykańskie media. Po miesiącu od tego zdarzenia, tak to nazwijmy, okazało się, że Trump wracał wtedy właśnie ze szczytu NATO w Turcji.
3: Leciał do Wielkiej Brytanii.
4: I najpierw na oczach kamer wszedł po schodach do starego, charakterystycznego niebieskiego Boeinga 747 do Air Force One, tego, który wszyscy dobrze znają. Te obrazki w telewizji i w internecie są często zresztą widoczne. Prezydent, w tym wypadku Stanów Zjednoczonych, wchodzi do samolotu, znika w środku, samolot się pakuje, odlatuje. Ale nie tym razem. Wszystko wyglądało tak, jakby właśnie miał odlecieć do Wielkiej Brytanii, ale według ustaleń The Washington Post, Trump wraz z kilkoma osobami przeszedł z samolotu do ciężarówki cateringowej, która jakby, proszę sobie to wyobrazić w ten sposób, schody, trap, który wjedzie do samolotu, jest po jednej stronie, a po drugiej stronie wtedy, kiedy, co większość z państwa też widziała na własne oczy, kiedy wsiadała do jakiegokolwiek samolotu, po drugiej stronie, drugim wejściem jest ładowane cargo.
3: Tak.
4: No i Donald Trump okazuje się z kilkoma osobami, wyszedł w drugą stronę, właśnie tam, gdzie było to cargo, czego nie pokazały kamery, bo tego nie można było zobaczyć, gdyż było to po drugiej stronie samolotu. Został zapakowany, nazwijmy to, do tego kontenera i przewieziony do innego samolotu, do wojskowego Boeinga 757, które było oznaczone jako C-32A. To jest taki jakby zapasowy samolot i tym poleciał do Wielkiej Brytanii.
3: Pierwszy. Okay. Po co takie całe zamieszanie? No bo ja rozumiem, Houdini, David Copperfield, to wszystko zostało, świetna sztuczka, ale czy faktycznie było jakiekolwiek sygnał, zagrożenie, że trzeba przeprowadzić aż taką operację?
4: Według amerykańskiego źródła istniała poważna groźba zamachu ze strony Iranu. trzeba pamiętać, że to jest moment, kiedy Trump mówi, że zbombarduje Iran, że zrówna go z ziemią, że cofnie cywilizację. Iran

odpowiada swoje. Amerykańskie służby twierdzą, że było takie zagrożenie. W związku z tym postanowiono zrobić taką oto sztuczkę. Washington Post i The New York Times piszą właśnie o tym irańskim zagrożeniu zamachem i że to było właśnie powodem całej operacji. Biały Dom odpowiedział na, kiedy dziennikarze zaczęli o to pytać, no, że ochrona prezydenta wykorzystuje wszystkie dostępne środki wobec zagrożeń dla jego bezpieczeństwa, czyli pojawiło się takie okrągłe zdanie, ale chodziło generalnie o to, że wszyscy myśleli,

0: Ja, jako człowiek, który też polatał trochę z VIP-ami, prezydent, premier, ktokolwiek jest na pokładzie, ma swoją małą kabinkę i czasami jest tak, że w ogóle z niej nie wychodzi i my często jako dziennikarze nie mamy kontaktu na pokładzie tego samolotu z prezydentem, premierem. Czasami wychodzi, czasami nie.
1: Tak. Więc to, też że konferencje w korytarzu. Tak. I tak.
0: One są, ale to jeśli na przykład nie ma takiej konferencji, nie oznacza, że prezydenta nie ma. On może siedzieć zamknięty w swojej kabince i przygotowywać się do spotkania, spać, cokolwiek tam robić. I nas nikogo to nie dziwi. I wtedy też pewnie nikogo nie zdziwiło, że samolot poleciał. Nikt nie widział Donalda Trumpa i wszyscy myśleli, że siedzi w swojej kabince. Znanej też tak. Zresztą z wielu filmów. A tu się okazało, że on poleciał tylko drugim samolotem. Taka zmyłka.
1: Z punktu widzenia dziennikarzy, czy osób, które wsiadły do tego samolotu i nie przesiadły się do wojskowego, czułbym się trochę zaniepokojony i oszukany.
0: Na szczęście po miesiącu od tego zdarzenia.
1: Zostawmy to. Przenosimy się teraz do Ameryki Południowej, w Kolumbii. Trzęsienie ziemi. Najnowsze informacje mówią o ponad 160 ofiarach, ale to nie jest ostateczny bilans. Ja sprawdziłem. MSZ na razie informuje o tym, że wśród poszkodowanych, wśród ofiar nie ma Polaków.
0: Tak, ale tak jak powiedziałeś, no, oczywiście nie mówimy, że czekamy na tą informację, ale tak jak powiedziałeś.
1: Na bieżąco monitorujemy.
0: Tak, to jest zresztą taka specyfika trzęsień ziemi, że ta liczba niestety rośnie z każdą godziną, w związku z tym trudno powiedzieć, na jakim poziomie się ta liczba zabitych zatrzyma i czy tam będą obcokrajowcy, czy nie.
1: Nie pamiętam ostatnio o trzęsieniu ziemi w Kolumbii, więc wydarzenie wyjątkowe. Jak w tym momencie wygląda sytuacja?
0: Najgorzej jest na zachodzie kraju. Mocno ucierpiały między innymi Cali, bardzo znane miasto w Kolumbii, okolice departamentu Choco. Epicentrum znajdowało się w pobliżu San Jose del Palmar, to jest około 400 km na zachód od Bogoty, od stolicy Kolumbii. To było najsilniejsze trzęsienie ziemi zanotowane w tym kraju w XXI wieku. Być może dlatego właśnie nie słyszymy o tym, żeby tam trzęsła się ziemia. Bilans oczywiście zmienia się bardzo szybko. Jeszcze rano było 111 ofiar, potem 132. Teraz mówimy właśnie, tak jak powiedziałeś, o około 160. No i jest co najmniej 500 rannych. Ta liczba też będzie pewnie rosła i to dosyć szybko.
1: To jeszcze chciałbym się przenieść do Hiszpanii. Tam wyjątkowe wydarzenie, Wojtku. Słyszałem łącznie z tym, że specjalne siły wojska, policji kierowane są w różne regiony Hiszpanii,
0: bo jest zaćmienie słońca.
1: Tak. I to jest, na początku myślałem, że coś niebezpiecznego się dzieje. Znowu jakiś problem z migrantami i tak dalej. A tu okazuje się, że spodziewany jest po prostu szturm turystów.
0: Tak. I to nie jest szturm migrantów, to nie jest Mars atakuje, to nie jest inwazja z kosmosu, tylko po prostu tysiące ludzi zmierzają do Hiszpanii, bo tam będzie widać to zaćmienie najlepiej. W związku z tym, no po prostu jest dużo ludzi, a jak jest dużo ludzi, no to wiadomo, że jest niebezpieczeństwo tego, że coś się stanie. A to zamachu, a to, że ludzie sobie zrobią krzywdę, bo się stratują. I stąd właśnie ta obecność wojska i policji. 12 sierpnia jutro, to jest ten dzień, kiedy cień księżyca przechodzi przez północną Rosję, Grenlandię, Islandię, Atlantyk, Hiszpanię i niewielki fragment Portugalii. No i w Hiszpanii to całkowite zaćmienie nastąpi późnym wieczorem, tuż przed zachodem słońca. No i właśnie dlatego Hiszpania stała się teraz jednym z głównych celów ludzi polujących na zaćmienia. Gdyby Państwo dzisiaj chcieli wylecieć do Hiszpanii, to proszę sobie zobaczyć, jakie są ceny biletów w tej chwili.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: To jest aż takie wydarzenie?
0: No bo jest popyt. Miejsc do Hiszpanii na lotach już nie zostało dużo, bo to jest jednak rejon turystyczny, są wakacje. No i jest dobry powód dla linii lotniczych, żeby zrobić na tym biznes. Dlatego jeśli ktoś ma pieniądze, to można jeszcze polecieć. Jeśli nie, to obejrzeć w telewizji albo na stronie Polskiego Radia 24.
1: No taniej byłoby do Sieradza, ale sprawdzałem, no to u nas to zaćmienie nie będzie aż tak spektakularne.
0: To prawda. W pasie tego całkowitego zaćmienia księżyc zasłoni słońce w 100% w tych miejscach, o których mówiłem. Rosja, Grenlandia, Islandia, Atlantyk, Hiszpania. No a to jest naprawdę bardzo duża różnica. I to zresztą to zaćmienie ma potrwać mniej więcej do 110 sekund. Czyli swoją drogą będzie dosyć mało czasu na to, żeby zrobić rolkę, zdjęcie, cokolwiek. Czyli trzeba się od razu ustawić w dobrym miejscu. No ale fakt jest faktem, że istnieje spora grupa ludzi, bo to są tysiące, trudno powiedzieć, kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy ludzi, którzy jadą w tej chwili do Hiszpanii po to, żeby przez niecałe dwie minuty postać sobie na świeżym powietrzu i to zobaczyć. Nie wystarczy oczywiście, tak jak mówisz, stanąć w Sieradzu, bo nawet jeśli w Sieradzu będzie widać 99% tego zaćmienia słońca, no to nie będzie to samo.

0: Dlatego, że przy 99% słońce wciąż świeci, więc nie widzisz tego efektu.
1: No tak.
0: I stąd, jeśli jesteś właśnie w Hiszpanii, tam gdzie jest 100% zaćmienie, to to jest rzecz zupełnie inna. Co można sobie zresztą to zobaczyć w paru filmach fabularnych.
2: Ja pamiętam, że bo przeżywałem już jedno zaćmienie słońca, no to pamiętam, że specjalne okulary, zabezpieczenia, żeby tam nie patrzeć prosto w to słońce, że tak ostrzegali i tak dalej.
0: To w tej chwili już chyba nikt na to nie zwraca uwagi, zwłaszcza ci, którzy tam jadą. Pytanie, na pewno tak, chociaż to się dopiero okaże po fakcie, ile pieniędzy zarobili na tym Hiszpanie, bo myślę, że ceny noclegów w Hiszpanii, znaczy wiem, że ceny noclegów w Hiszpanii oczywiście podskoczyły. Pewnie Hiszpanie podsumują ten krótki 120-sekundowy sezon turystyczny w 2026, no ale rzeczywiście jest tak, że około 20:30 tłumy ludzi zapewne wyjdą na ulice, balkony, żeby patrzeć, jak zrobi się bardzo ciemno, po czym za 2 minuty zrobi się bardzo jasno.
2: Robert Lewandowski musi teraz absolutnie żałować, że wyemigrował do Chicago.
0: Podejrzewam, że on ma pieniądze, więc być może jest w tej grupie, która leci.
2: Wrócić. Wojtek Cegielski, bardzo dziękuję ci za to spotkanie. Słuchają państwo Polskiego Radia 24. Już za chwilę informacje. My po informacjach będziemy sprawdzać między innymi, co dzieje się i działo się w regionach. Między innymi o pogodzie, ale nie o słońcu, ale o burzach i nawałnicach, które przeszły przez Polskę.
3: Reklama.
4: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Znowu miałam rację.
6: W czym?
4: We wszystkim.
6: Akurat.
4: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
6: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
4: A nie są?
7: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
10: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wiceszefowa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego straciła stanowisko. To skutek afery z nieprawidłowym rozdzielaniem pomocy dla powodzian. Spłatą nierozliczonych dotacji zajmie się państwo oraz nieuczciwi wykonawcy. Chodzi o program Czyste Powietrze. Liban zniósł karę śmierci. Zrobił to jako pierwsze państwo arabskie. Do naśladowania tego kroku wzywa szefowa unijnej dyplomacji. Minęła godzina 17. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Na początek informacja z Wrocławia. Anna Konieczyńska odwołana z funkcji wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Tak zdecydowała Rada Nadzorcza, informuje Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. To skutek sprawy, o której wiele razy już mówiliśmy. Chodzi o nieprawidłowości przy rozdzielaniu pieniędzy dla powodzian. 4,5 miliona złotych miało trafić do firm, które nie zostały poszkodowane w wyniku żywiołu. Ich szefowie byli natomiast powiązani z Konieczyńską. Dokładne wyjaśnienie tej sprawy deklaruje premier Donald Tusk.
2: Dla mnie najważniejsze.

0: Najważniejsze jest, aby instytucje państwa działały i żeby prędzej czy później każde ewentualne nadużycie zostało zidentyfikowane i ukarane.
1: Od kilku miesięcy tę sprawę bada Centralne Biuro Antykorupcyjne. Zajmie się nią również prokuratura. Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy poszkodowanym w programie Czyste Powietrze. Przepisy mają pomóc właścicielom domów, których oszukali nieuczciwi wykonawcy, mówi szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
2: Którzy w skrajnych przypadkach imali się takiego procederu, że pobierali dotacje z programu Czyste Powietrze i po prostu znikali bez wykonania prac. Dziennikarze często pokazywali programy o osobach pokrzywdzonych, w których pieniądze zniknęły, a remonty domów, wymiana kopciuchów tak zwanych na nowoczesne źródła zeroemisyjne nie została przeprowadzona i faktycznie w pewnym okresie funkcjonowania programu zidentyfikowanym przez nas po zmianie władzy taki proceder miał miejsce.
1: Pomoc skierowana jest do beneficjentów prefinansowania, które wprowadzono w 2022 roku. Stało się to bez odpowiednich zabezpieczeń. Wykonawca dostawał pieniądze z programu Czyste Powietrze oraz pełnomocnictwo. Oszuści znikali z pieniędzmi bez przeprowadzenia prac, a beneficjenci zostawali z długami. Specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego uzyskały dostęp do nowej elektronicznej karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Ten dokument uprawnia do skorzystania z szybkiej ścieżki onkologicznej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Karta zapewnia pacjentom stały dostęp do wiedzy o przebiegu ich leczenia, mówi profesor Jolanta Smok-Kalwat ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.
3: Pacjent będzie mógł po prostu patrzeć, na jakim etapie znajduje się jego diagnostyka i leczenie onkologiczne. Pacjent będzie widział, jakiego ma koordynatora, nie będzie chodził z teczką dokumentacji, nieraz coś zgubi, nieraz odłoży, więc może być niepełna. W e-dealu będzie wszystko jasne.
1: Od 1 października dostęp otrzymają wszystkie pozostałe podmioty zakwalifikowane do Krajowej Sieci Onkologicznej, w tym lekarze POZ-ów. Od stycznia przyszłego roku karta e-dealu będzie funkcjonowała tylko w formie elektronicznej. Parlament Libanu zniósł karę śmierci. Zastąpił ją dożywotnim pozbawieniem wolności oraz karą ciężkich robót. To pierwsze państwo arabskie, które zdecydowało się na taki krok. Według Amnesty International w ubiegłym roku w krajach arabskich stracono co najmniej 467 osób. Liban odzyskuje swoją pionierską rolę obrońcy praw człowieka w regionie, skomentował w mediach libański minister sprawiedliwości. Jak podkreślił Adel Nasser, decyzja parlamentu ma wymiar historyczny. Zniesienia kary śmierci gratuluje Libanowi szefowa unijnej dyplomacji. Kaja Kallas podkreśla, że Liban staje się przykładem dla całego Bliskiego Wschodu. W imieniu Unii Europejskiej wzywa inne państwa, by poszły w ślady władz w Bejrucie. Na koniec kolejne wspomnienie charyzmatycznego aktora Andrzeja Beja Zaborskiego, który zmarł. Widzowie zapamiętają go przede wszystkim jako filmowego komendanta z Królowego Mostu z serii U Pana Boga. Ta rola zrosła się z postacią Andrzeja Zaborskiego. Jak mówi reżyser Jacek Bromski, aktor wiele razy doświadczał wyrazów sympatii od publiczności, także tej mundurowej.
4: Najśmieszniejsze jest to, że policjanci się utożsamiali z nim, prawda? Kiedyś pamiętam, jechaliśmy z Okułki razem nocą do Białegostoku, wracaliśmy po pokazie filmu któregoś i zatrzymał nas patrol policji i Andrzej wyszedł, a oni mówią: o, czołem, panie komendancie. A on mówi: co robicie, chłopaki? A oni mówią: no pracujemy, panie komendancie. Mówi: dobra, pracujcie. Wzięliśmy i pojechaliśmy dalej.
1: Andrzej Beja Zaborski zmarł w nocy po kilkuletniej chorobie. Aktor miał 75 lat.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Jest coraz więcej rozpogodzeń. Przelotny deszcz może pokropić na północy i wschodzie kraju. I wciąż niezbyt ciepło, 18 stopni na północy, 22 w centrum i w rejonach podgórskich. Na Podkarpaciu i w Małopolsce letnia temperatura tam do 27 stopni. Z północnego zachodu wieje porywisty wiatr. Silniejsze porywy są na południu i wybrzeżu.
6: trwa popołudnie z Polskim.

0: Radiem 24, jest 17.06, przed mikrofonem Jeremia Mrożek. Czas sprawdzić, czym żyją dziś regiony.
1: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
0: Na dużo w ostatnim czasie działo się w pogodzie. Nocne nawałnice i gwałtowne burze dały się we znaki mieszkańcom wielu regionów. O tym już teraz porozmawiamy. Przy naszym telefonie jest rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, Wojciech Gralec. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie kapitanie, mamy informację m.in. o tym, że na Mazowszu doszło do tragedii. Jest jedna ofiara śmiertelna. Czy pan potwierdza te informacje? Co działo się w ostatnim czasie? Gdzie była najtrudniejsza sytuacja?
2: Tak, no wczorajszy dzień przyniósł ponad 670 interwencji Straży Pożarnej. Najwięcej zdarzeń było 427 w województwie mazowieckim, jak również dzisiejszy poranek i w ciągu dnia tych interwencji związanych z usuwaniem skutków miejscowych zagrożeń spowodowanych przez przechodzące burze było ponad 400 i również najwięcej działań od północy do godziny 16 odnotowaliśmy dziś w województwie mazowieckim. Na większości były to usuwanie przewróconych drzew, połamanych gałęzi, wypompowywanie wody z zalanych posesji i pomieszczeń, ale niestety również były zdarzenia tragiczne, tak jak pan wspomniał, gdzie na przyczepę kempingową przewróciło się drzewo. Jednostki ochrony się pożarowej, które dotarły na miejsce zdarzenia, niestety odkryły w tej przyczepie osobę, która została poszkodowana śmiertelnie. Dodatkowo również ewakuowaliśmy dom dziecka, w który uderzył piorun. Prewencyjnie również był ewakuowany obóz harcerski, jak również przewracające się drzewo uszkodziło domek typu holenderskiego i tam również trzy osoby zostały poszkodowane.
0: Jeżeli chodzi o ten dom dziecka, to rozumiem, tutaj nie ma osób poszkodowanych.
2: Nie. Tutaj nie było osób poszkodowanych. Te osoby były wyprowadzone w bezpieczne miejsce. Obyło się bez poszkodowanych. Jedynie właśnie te trzy osoby, które zostały poszkodowane przy przewróconym drzewie na domek holenderski i niestety ta ofiara śmiertelna w powiecie makowskim, gdzie to drzewo przewróciło się na przyczepę kempingową.
0: Panie kapitanie, no ja tak przeglądam. Warszawa, Toruń, Poznań, Łódź, Wrocław, Katowice, Lublin, Kraków. Tu wszędzie interweniowali strażacy w związku z pogodą, z tymi nawałnicami. Jak w tym momencie wygląda sytuacja? Czy już wszystkie skutki nawałnic zostały usunięte, czy gdzieś ewentualnie są jeszcze jakieś problemy, czy to z wodą, czy z prądem?
2: Jeżeli chodzi o dostarczanie wody czy coś, no to tutaj Straż Pożarna takich działań nie prowadziła. Niemniej jednak jeszcze na pewno mam informację, że prowadzimy jedne działania, zasilanie koncentratora tlenu z uwagi na to, że nie ma zasilania sieci elektroenergetycznej. No na pewno wielu odbiorców nie miało tej energii elektrycznej, natomiast no, służby, jeżeli chodzi o energetykę, na pewno pracują, aby przywrócić to zasilanie. Te działania Straży Pożarnej na chwilę obecną są ku końcowi. Niemniej jednak jeszcze trafiają się pojedyncze zgłoszenia, gdzie sprzątamy tak naprawdę efekty wczorajszych nawałnic.
0: Panie kapitanie, były rozsyłane m.in. alerty dotyczące tej sytuacji pogodowej. Czy w jaki sposób można się ewentualnie zabezpieczyć przed takimi nawałnicami? No, sam byłem świadkiem, kiedy można odnieść takie wrażenie. Trwało to dosłownie kilkadziesiąt sekund. Było niezwykle intensywne. Tak było w Warszawie wczoraj.
2: No oczywiście, no te zjawiska pogodowe są teraz bardzo intensywne. No tutaj ciężko się przed nimi całkowicie uchronić, bądź pominąć je. Niemniej jednak, no zawsze, jeżeli otrzymamy jakąś informację, czy po prostu patrząc zdroworozsądkowo, jeżeli widzimy zbliżającą się bardzo szybko burzę, silny wiatr, który się wzmaga, czy nadchodzi dosyć duży deszcz, starajmy się schronić się w bezpieczne miejsce, nie wychodźmy na dwór. Jeżeli mamy jakieś elementy na balkonach czy na działce, które mogą zostać porwane przez wiatr, starajmy się je zabezpieczyć, czy schować na czas tej nawałnicy do domu. Jeżeli mamy możliwość, nie parkujmy pojazdów pod drzewami. Również starajmy się unikać parku bądź lasów w okresie, kiedy przechodzą burze. Możemy skorzystać czy to właśnie z alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, czy też z aplikacji Gdzie się ukryć, gdzie również jeżeli nas zastanie niesprzyjająca pogoda, możemy się ukryć, czy to w jakimś przejściu podziemnym, czy ewentualnie w garażu podziemnym, aby przeczekać te niesprzyjające warunki. No i jeżeli sytuacja się uspokoi, przejdzie ta burza, te burze przeważnie przechodzą dosyć szybko, są to bardzo gwałtowne zjawiska. Niemniej jednak, no niestety niosą za sobą duże zagrożenie, czy nawet kulki gradu, które spadają z dużej wysokości, mogą również wyrządzić rany u osób, które nie będą zabezpieczone. Więc przede wszystkim, jeżeli nie musimy, starajmy się zostać w domu, przeczekać niesprzyjające warunki. Jeżeli jesteśmy gdzieś w trasie, jeżeli mamy możliwość zjechać tutaj na stację paliw czy miejsce obsługi podróżnych, również będzie to na pewno bezpieczniejsze niż poruszanie się w takich niesprzyjających warunkach, z uwagi na to, że też media donosiły, że ten duży grad powodował na przykład pęknięcie szyb w pojazdach.
0: To panie kapitanie, jeszcze na koniec zapytam o samobezpieczeństwo strażaków, którzy interweniowali, którzy brali udział.

0: w tych akcjach. Tutaj wszystko w porządku, strażacy bezpieczni.
1: Tak, no strażacy bezpieczni, no jesteśmy przyzwyczajeni i przygotowani do prowadzenia tego typu działań. Czy to jednostki Państwowej Straży Pożarnej, czy Ochotniczej Straży Pożarnych, no te zjawiska pogodowe nie występują od krótkiego czasu, tylko od wielu lat realizujemy te działania, jeżeli chodzi o miejscowe zagrożenia wywołane przez czynniki atmosferyczne, czy to silny wiatr, burze, czy też intensywne opady deszczu, które powodują lokalne podtopienia.
0: Jak najmniej interwencji, panie kapitanie, życzę. Wojciech Gralec, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, gościem Polskiego Radia 24. Spokojnego też popołudnia i do usłyszenia. Wysycha wybudowany 3 lata temu zbiornik retencyjny w gminie Tuczna w powiecie bialskim. Na jego budowę wydano ponad 1 000 000 zł, z czego większość pieniędzy była to dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie zbiornik nie spełnia jednak swojej funkcji. Gmina miała plany utworzyć w tym miejscu również miejsce do rekreacji i do kąpieli, no ale z tych zamiarów no, po prostu nic nie wyszło. Z nami jest Małgorzata Tymicka z Radia Lublin. Dzień dobry, Małgosiu.
2: Dzień dobry.
0: Małgosiu, czy jest jakakolwiek szansa, żeby ten wybudowany zbiornik wodny w gminie Tuczna za 1 000 000 zł, no w jakiś sposób posłużył jednak mieszkańcom?
2: Gmina ma pewne plany, aby tak się stało, ale na to potrzeba czasu. A na pytanie, czy budowa zbiornika okazała się wyrzuceniem pieniędzy w błoto, wójt gminy tak nie uważa i zaznacza, że każda inwestycja wiąże się z pewnym ryzykiem. A przygotowania do budowy zbiornika retencyjnego zaczęły się jeszcze 10 lat temu. Wtedy sytuacja hydrologiczna była zupełnie inna, mówi wójt gminy Tuczna Zygmunt Litwiniuk.
3: Namacalnie widzimy 10 lat temu, gdy były odwierty badania poziomu wód gruntowych, jak poziom wód gruntowych wyglądał, a jak teraz przez ten okres, jak wody opadły. Gdy oddawaliśmy ten zbiornik retencyjny 3 lata temu do użytkowania, poziom wody w zbiorniku wynosił 3,80 m. Natomiast dzisiaj, po tych 3 latach, widzimy, jak się obniżył poziom wód gruntowych o ponad 3 metry. Ten zbiornik nie ma zasilenia zewnętrznego, także jego zadaniem jest przechowanie wody wód opadowych, z opadów, z deszczu. Nie mamy deszczów, my opadów śniegu, także no niestety woda ze zbiornika nam ucieka. Wody jest dosłownie 30 cm, tak opadu. No na to nie ma silnych, no niestety, to jest natura.
2: A gmina miała zagospodarować również zbiornik tak, aby mogło powstać tutaj kąpielisko i miejsce do rekreacji. Czekamy na taką inwestycję, mówią mieszkańcy.
4: Na pewno każda inwestycja by się przydała, bo to jest mała gmina, wiejska, gmina rolnicza.
5: A tym bardziej, że wszędzie daleko są kąpieliska.
6: Najbliżej mamy Białe Jezioro Okuninka.
7: Ile to jest kilometrów?
5: 60 na pewno.
6: A tu by się przydało i starszym usiąść, odpocząć.
5: Tym bardziej, że miejsce jest świetne, bo jest duży plac, można by jakiegoś grilla zrobić wspólnie z dziećmi, pikniki rodzinne.
7: Blisko las. Tak.
2: A warto podkreślić właśnie to ciekawe położenie akwenów Tucznej. Otaczają go malownicze lasy, o czym mówi zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, a zarazem mieszkaniec gminy Tuczna Mariusz Kiczyński.
8: Gmina Tuczna to przede wszystkim pola i lasy i to jest główny walor naszej gminy, ale również to, że jest bardzo czyste powietrze. Głównie mamy tutaj lasy sosnowe, więc bory. 90% na terenie gminy Tuczna to są lasy właśnie sosnowe, bardzo zdrowe lasy, które mają oleje eteryczne, które bardzo dobrze wpływają na nasze drogi oddechowe. Przyjeżdża wielu turystów, którzy korzystają z naszych walorów.
2: I właśnie między innymi ze względu na te walory przyrodnicze gminy Tuczna samorządowcy szukają rozwiązań, aby zbiornik retencyjny właśnie służył mieszkańcom. Podczas prac inwestycyjnych związanych z budową zbiornika stwierdzono źródła podziemne. Wkrótce będą prowadzone badania, czy źródła te nadal funkcjonują i będą mogły zasilić zbiornik, mówi wójt gminy Zygmunt Litwiniuk.
3: Szukamy rozwiązania, żeby tutaj jakoś tą wodę uzupełnić. Liczę na te źródła podziemne, bo one tu są. W tym miejscu było przez kilkadziesiąt lat wcześniej zbiornik na potrzeby gaszenia pożarów, zbiornik strażacki, także woda tam zawsze była bez względu na pogodę. Także jestem na 100% pewien, że są tam podziemne źródła, tylko musimy je oczyścić i uruchomić.
2: A tak jak słyszeliśmy, ze zbiornika w Tucznej korzystała Straż Pożarna. Ja pamiętam jeszcze 2 lata temu, kiedy był potężny pożar lasów w pobliskich Wiskach. Wówczas strażacy pobierali stąd wodę do akcji ratowniczych.
0: No ja mam nadzieję, że, bo samorządy to lubią tak wszystko betonować, mam nadzieję, że nie wpadł na pomysł, żeby to wybetonować i zrobić tam skatepark. Małgorzata Tymicka z Radia Lublin. Małgosiu, bardzo dziękuję Ci za te informacje.
2: Dziękuję.

0: A my teraz, proszę Państwa, przenosimy się do centralnej Polski, a konkretnie w okolice Łodzi. Mieszkańcy ulicy Łąkowej w Żgowie od pół wieku starają się o remont drogi, przy której mieszkają. Sprawą zajął się reporter Radia Łódź Adam Łużyński. No właśnie, dzień dobry Adamie. W jakim stanie jest ulica, o której remont mieszkańcy walczą już tak długo? Naprawdę? Pół wieku?
1: Dzień dobry. Tak, pół wieku. Takie słowa powiedział pan, który przypomniał właśnie o tym remoncie podczas ostatniej sesji Rady Gminy. Ulica Łąkowa w Żgowie jest drogą typowo gruntową. Ma około kilometra długości. No i mieszkańcy, którzy mieszkają przy tej ulicy, mają przede wszystkim dosyć kurzu i wybojów.
2: Żyjemy w takim kurzu, że to po prostu nie da się wyjść na podwórko.
3: Jak jest sucho i ciepło, to jak samochód przejedzie, to się kurzy.
2: Kurz po prostu jest nie do zniesienia. Jak jest upalny dzień, sobota, niedziela, jak samochody jeżdżą, proszę pana, w jedną i w drugą stronę.
1: Poza nową nawierzchnią mieszkańcy ulicy Łąkowej w Żgowie czekają też na kanalizację. To inwestycja, która musi zostać wykonana przed położeniem asfaltu.
0: No właśnie, teraz przed chwilą mówiliśmy o pogodzie. Jak nie burze, to kurz i sucho. No właśnie, mieszkańcy czekają, można powiedzieć, już kilkadziesiąt lat na gruntowny remont tej swojej ulicy. To mnóstwo czasu. No w jaki sposób mieszkańcy przypomnieli o swoich potrzebach władzom?
1: O swoich potrzebach mieszkańcy przypomnieli dzięki reprezentantowi. Został nim pan Ryszard Sikorski, który wystąpił podczas ostatniej sesji Rady Gminy Żgów.
4: Walczymy już tu od 50 lat, bo mamy tak, albo potężne błoto, albo potężne dziury, albo wszechobecny w tej chwili kurz. Co tu powiedzieć mieszkańcom? Panie burmistrzu.
5: Nasz referat inwestycji i projektant przygotował projekt tej drogi, czyli już jest w stosunku do poprzednich lat zdecydowany postęp.
1: Dodaje burmistrz Żgowa Mateusz Kamiński. Wygląda na to, że problem jest już znany władzom, bo jakiś czas temu przygotowano projekt przebudowy tej ulicy Łąkowej w Żgowie. Jak na razie gmina nie ma jednak środków finansowych na ten cel. To może jednak zmienić się w przyszłym roku, gdy na kolejnoroczne budżety zostaną zagospodarowane środki.
0: Mam nadzieję, że nie pojawi się żaden człowiek, który uzna, że to jest jego droga i jak już położą asfalt, to postanowi go zaorać. No jak to zwykle okazuje się w takich sytuacjach, mieszkańcy po prostu muszą jeszcze trochę poczekać. A o tym wszystkim, co dzieje się w Żgowie obok Łodzi, reporter Radia Łódź Adam Łużyński. Adamie, wszystkiego dobrego, dziękuję ci bardzo.
1: Do usłyszenia.
0: A już za chwilę, proszę państwa, wolność i swoboda. Nie sądziłem, że padną takie słowa na antenie Polskiego Radia 24, ale o swobodzie na pewno będzie. Sport. Sylwia Urban razem ze mną. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: No na Mistrzostwach Europy Lekkoatletycznych, co najbardziej cię zaskoczyło albo co sprawiło, że twoje serduszko zaczęło bić jednak trochę szybciej?
6: No oczywiście Ewa Swoboda.
0: Jednak.
6: Sprinterski medal srebrny na tych mistrzostwach. To było fantastyczne
0: piękna sprawa.
6: Wydarzenie.
0: Więcej już teraz.
6: Tak jest.
0: Zapraszam.
6: A propos jeszcze chciałam słówko na temat remontów dróg. Ja już też 20 lat czekam na drogę.
0: Tak. 20. Słuchaj, to do 50 jeszcze troszeczkę.
6: Dobrze.
0: Zapraszam.
6: Najlepsi lekkoatleci Europy rywalizują w Birmingham o medale Mistrzostw Starego Kontynentu. Wśród nich są oczywiście także Polacy. Ich startom przygląda się Rafał Bała. Dzień dobry, Rafale.
7: Witam serdecznie, ja jeszcze nawiążę do tego kurzu, no bo tak jak mówił tutaj Jerema, jest w Polsce ten problem z suszą, ale tutaj w Wielkiej Brytanii też mamy problem. No nie ma opadów, wszyscy apelują, żeby nie używać wody, czy to do kąpieli, czy do basenów, czy do myjni samochodowych. No i przy takich okolicznościach lekkoatleci muszą startować. Na razie tych kibiców nie wiem, czy to ze względu na to, na tę suszę, na tę pogodę taką nietypową dla Wielkiej Brytanii jest bardzo mało na stadionie. No a przecież wczoraj, tak jak Sylwia powiedziała, Ewa Swoboda, srebrny medal, a przed nią Amy Hunt, no czyli tutaj taka idolka brytyjskiej publiczności. Dzisiaj Ewa Swoboda za 2 godziny odbiera srebrny medal, jest bardzo szczęśliwa, zadowolona, ale dzisiaj w porannej sesji nie było zbyt dużo powodów do szczęścia, jeśli chodzi o innych reprezentantów Polski. Kwalifikacje skoków zwyż i tutaj Mikołaj Szczęsny, nasz wicemistrz Europy do lat 23 odpadł. Udało się natomiast Mateuszowi Kołodziejskiemu. On ma formę coraz wyższą, chociaż w Mistrzostwach Polski skakał nisko, ale teraz już dzisiaj pewny skok na 2,23 i awans do finału.
8: Bardzo cieszę się, że tak to się skończyło.

0: Męczyło, że jestem w tym finale, cały konkurs z jedną zrzutką, więc całkiem nieźle, w miarę bezproblemowo się udało. Zadanie wykonane i w piątek walka już w finale. Na razie o tym staram się nie myśleć, tylko po prostu dać sobie na luz jeszcze. Na razie staram się nie myśleć o tym, co będzie, co, jaki wynik może dać, tylko skupiać się na tym skakaniu. Te próby dzisiejsze były ok, one nie były idealne, ale tylko to pokazuje, że jest jeszcze tam przestrzeń na poprawę i żeby to wszystko zrobić lepiej, co będzie gwarantowało lepsze wysokości.
1: Awans do finału, do półfinału na razie na 110 metrów przez płotki. Doświadczony Damian Czekier. I to wszystko, jeśli chodzi o plusy z tego poranka w wykonaniu Polaków. Izabela Smolińska w półfinale z 400 metrów płotki odpada. Podobnie w dysku Damian Rodziak. No i na 800 metrów. Nie spodziewaliśmy się. Aleksandra Formela, słabszy występ w eliminacjach, odpada. No i Anna Wielgosz w eliminacjach już odpada. Nasza mistrzyni Europy w hali. Nie biegło się najlepiej ani Wielgosz, ale rywalki rzeczywiście tutaj poziom w tej konkurencji będzie na pewno bardzo wysoki, ale już niestety półfinał bez Anny Wielgosz.
2: Jestem rozczarowana i na pewno nie tylko ja, bo do samego końca, mimo wielu problemów, wielu przeciwności, to dowieźliśmy to wszystko treningiem, dopilnowaliśmy każdy szczegół. Odpoczywałam tyle, ile trzeba, miałam najlepsze warunki do przygotowania. Prawie pod każdym kątem, powiedzmy, bieg okazał się dużo wolniejszy. Widziałam też wyniki pierwszego biegu, miałam nadzieję, że też będziemy bardzo szybko biec, ale jednak już w połowie dystansu czułam, że rywalki naciskają, potykają się o moje nogi z tyłu. Gdzieś czułam duże ruchy. Miałam też w ostatniej chwili problemy z kręgosłupem, więc to przyspieszenie nie było zdecydowanie moim najlepszym przyspieszeniem, jakie potrafię dać. I to jest ciężkie do przyjęcia, ciężkie do zniesienia. No tym razem nic nie zawiodło oprócz moich decyzji. No, źle rozegwarałam ten bieg. Żal mi tej szansy, że jej nie wykorzystam, że już w eliminacjach muszę żegnać się z mistrzostwami Europy. Lubię rywalizację, lubię się ścigać. Dzisiaj jednak no, na ostatnich 50 metrach widziałam, że moja szansa ucieka i nie mogę nic z tym zrobić i dzisiaj to nie był zdecydowanie mój dzień.
1: Walka o medale na 800 metrów kobiet bez Anny Wielgosz, no ale dziś szansa na medale dla Polski. Mamy to srebro Ewy Swobody z wczoraj, dzisiaj mogą być złote nawet medale. Paweł Fajdek w rzucie młotem w tym roku rzuca fenomenalnie, no wygrywa meeting za meetingiem, ma już, nie ma problemów tych zdrowotnych, które miał zimą, także na pewno będzie głównym tutaj kandydatem do medalu. I Pia Skrzeszowska również biega znakomicie na 100 metrów przez płotki. Ona smak złotego medalu zna już sprzed 4 lat, a więc tutaj może być powtórka z tamtego wspaniałego występu w Monachium. I Dominik Kopeć, on najpierw półfinał, a później mamy nadzieję finał w biegu na 100 metrów.
3: To w takim razie, Rafale, powiedz jeszcze, jakie tak naprawdę szanse ma Paweł Fajdek, bo wczoraj jak oglądałam go w eliminacjach, to miałam wrażenie, że on się bardzo w tych eliminacjach męczył.
1: No tak, jak pamiętam Pawła Fajdka sprzed kilkunastu lat, no w ogóle te igrzyska, pamiętasz Sylwia 2012, kiedy jechał jako jeden z kandydatów do medalu, wygrywał przed igrzyskami różne zawody, a później odpadł w eliminacjach, no ale rok później był już mistrzem świata i później 5 razy z rzędu także mistrzem świata. On coś takiego ma, że nie lubi tych eliminacji, że szczególnie rano, kiedy musi wstać, nie wysypia się, no co wszystko mu przeszkadza, jest zdenerwowany, ale kiedy w jakimś tam rzucie, no ponad 77 metrów rzucił i to go jakoś też rozluźniło. Wydaje się, że w finale, kiedy będzie miał 6 rzutów, no to już tego stresu nie będzie i ten finał, przypomnijmy, dziś dopiero o 20:10 polskiego czasu, także to jest pora i to jest wszystko podporządkowane pod Pawła Fajdka, który jest takim nocnym markiem, można powiedzieć, i te emocje, ta adrenalina u niego występuje właśnie najlepiej w tych wieczornych konkursach, a rzeczywiście nastawiony jest dobrze, bo ma tę pewność siebie. Wygrywał w tym roku właściwie ze wszystkimi europejskimi rywalami. Także stawiam na Pawła Fajdka, chociaż no, w rzucie młotem może być różnie.
3: Jasne, że tak, ale oczywiście z każdego medalu będziemy się cieszyć. Rafał Bała, bardzo dziękuję za relację. O medale Mistrzostw Europy rywalizują też w Paryżu pływacy. Dziś Flavia Kamzol i Dominika Sztandera awansowały do wieczornych półfinałów. Kamzol na 50 metrów motylkiem.
4: Niesamowite, dalej nie mogę tego opisać za bardzo. No, tyle emocji, no jestem bardzo wdzięczna, że tu jestem. Tak, nie mogę się doczekać, naprawdę. Już mam ciarki, już rano miałam, dlatego naprawdę, no może nie.
3: Sztandera na 100 metrów klasykiem.
5: Zdawałam sobie sprawę, że trzeba będzie szybko popłynąć ten basen na treningach właśnie. Nie wiedziałam na ile to, jak płynę, jaki da czas, więc też musiałam się postarać, bo odczucia są inne, później czasy końcowe są inne, więc no nie można było sobie pozwolić, żeby gdzieś później popłynąć, tylko faktycznie gdzieś zawalczyć.

0: Także naprawdę wydaje mi się, że żeby wejść do półfinału ciasno było dosyć. Także cieszę się, że to założenie na rano wypełniłam. Teraz odpoczynek i walka po południu.
1: Natomiast największy sukces w porannej sesji odniosła nasza sztafeta mieszana 4x100 metrów stylem zmiennym. Ksawery Masiuk, Jan Kułasowski, Zuzanna Famoluk i Barbara Leśniewska awansowali do finału z szóstym czasem eliminacji. Od jutra do niedzieli Stare Jabłonki staną się centrum europejskiej siatkówki plażowej. Po raz pierwszy w historii Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej odbędą się w Polsce. O szczególnym miejscu rozegrania tego turnieju Grzegorz Nowaczek.
2: To wieś w województwie warmińsko-mazurskim między Olsztynem i Ostródą. To fenomen na skalę światową. We wsi, w której mieszka około 600 osób, odbędą się Mistrzostwa Starego Kontynentu. Wielu taka perspektywa zaskakuje, ale nie prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastiana Świderskiego.
3: Pokazujemy, że można i że trzeba dążyć i mierzyć się ze swoimi marzeniami, dążyć do ich realizacji. I tutaj wielkie gratulacje, podziękowanie dla pana dyrektora Tomasza Dugiało, który podołał już niejednokrotnie naszym wielkim wydarzeniom siatkówki plażowej. Wierzymy w to, że będzie również podobnie w sierpniu i serdecznie wszystkich kibiców zapraszamy. Mam nadzieję tylko, że nasza trochę spsikusowana pogoda dopisze i że będzie można wspaniale się bawić i kibicować wszystkim, a przede wszystkim naszym parom.
2: Fanem siatkówki plażowej oraz Starych Jabłonek jest także minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
4: Siatkówka plażowa na najwyższym poziomie wraca do Starych Jabłonek. To jest stolica siatkówki plażowej. Każdego plażowicza, gdy zapytamy, gdzie jest stolica tej dyscypliny w Polsce, gdzie są najważniejsze wydarzenia, turnieje, to oczywiście wszyscy powiemy Stare Jabłonki, bo to jest idealne połączenie pięknego miejsca, pięknej polskiej przyrody, Warmii, Mazur i tego, że przyjeżdżają tam najlepsi. A siatkówka plażowa kojarzy się z latem, kojarzy się z jeziorem, więc nie ma nic piękniejszego. Cieszę się niezmiernie, że będę też oczywiście podczas tego turnieju osobiście, bo jestem wielkim fanem siatkówki. Sam organizuję turnieje od 20 lat i sam aktywnie grałem. I teraz też bardzo intensywnie myślimy, w jaki sposób tą piękną dyscyplinę rozwijać.
2: Turniej, który zgromadzi najlepsze duety z całego kontynentu, rozegrany zostanie na 6 profesjonalnych boiskach, w tym na stadionie głównym, mogącym pomieścić 4,5 tysiąca widzów. Przypomnę, start Mistrzostw Europy w Starych Jabłonkach nad jeziorem Szeląg Mały w najbliższą środę.
5: Reklama.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowie.
13: Po reklamie.
14: To są informacje Polskiego Radia 24.
15: Minęła 17.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Działaczka Koalicji Obywatelskiej Anna Konieczyńska odwołana z funkcji wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Ta decyzja ma związek z nieprawidłowościami przy przyznawaniu pomocy dla powodzian. Według dziennikarzy Wirtualnej Polski 4,5 miliona złotych wsparcia trafiło do męża Konieczyńskiej, jej sąsiada i lokalnego przedsiębiorcy, który współpracował z samorządem. Stało się tak mimo, że te przedsiębiorstwa

0: przedsiębiorstwa nie ucierpiały w wyniku powodzi z 2024 roku. Sprawa możliwych nieprawidłowości będzie rozliczana, zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka. Przypomina, że od kwietnia zajmuje się nią CBA.
1: 8 miliardów środków przeznaczonych na walkę z powodzią, kilkadziesiąt tysięcy. Każda nieprawidłowość zostanie rozliczona i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. W tej sprawie pracują służby, będzie pracowała prokuratura i to oni prowadzą czynności.
0: Po opublikowaniu doniesień o nieprawidłowościach Anna Konieczyńska została zawieszona w partii. Czekają też sąd koleżeński. W Łodzi powstanie największe w Europie Centrum Serwisowe Śmigłowców Apache. Nowoczesny ośrodek ma działać w ramach Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1. W przyszłości ma też obsługiwać innych sojuszników operujących tymi maszynami. To kolejny ważny dzień w stosunkach między Warszawą a Waszyngtonem, mówił podczas uroczystości ambasador Stanów Zjednoczonych w naszym kraju. Tom Rose. Nasze partnerstwo rośnie wraz z rosnącą siłą. Mógłbym narazić się na kłopoty ze strony naszych pozostałych 31 sojuszników z NATO, ale myślę, że Polska jest najważniejszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w NATO. Nowe centrum obsługi ma osiągnąć pełną funkcjonalność najpóźniej w 2036 roku. Małopolska policja zatrzymała 64-latka poszukiwanego czerwoną notą Interpolu. Obcokrajowiec był ścigany przez ukraiński wymiar sprawiedliwości za przestępstwa seksualne wobec dzieci. Został zatrzymany w Chrzanowie. Udało się go namierzyć dzięki niecodziennemu zgłoszeniu, mówi Bartosz Izdebski z małopolskiej policji.
2: Do chrzanowskich policjantów zadzwoniła zaniepokojona kobieta, która zauważyła mężczyznę w średnim wieku, który miał się obnażać na balkonie jednego z bloków. Blok, jak i ten balkon skierowany był na przedszkole, które znajdowało się nieopodal.
0: Zgodnie z ukraińskim prawem zatrzymanemu grozi za pedofilię dożywocie. Mężczyzna czeka w areszcie na ekstradycję.
3: Porozmawiajmy o pieniądzach. 33 minuty po godzinie 17.
4: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
3: Co jak co o pieniądzach wie wszystko. Marek Klapa razem ze mną. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Marku, gdzie jest CPN?
5: Kieruj się na północny wschód. Najbliższa stacja z historycznym logotypem CPN-u, jeśli to się interesuje, jest, zdaje się, na Pradze, ale na Mokotowie znajdziesz inne stacje. Mm-hmm. Na pewno.
3: No dobrze, dobrze, to Warszawa, ja rozumiem, ale gdzie jest program CPN?
5: No, na razie cisza. Czekamy. W tym tygodniu wszystko będzie jasne, czy faktycznie będzie ulga dla portfeli kierowców, czy też nie. Dzisiaj taka decyzja nie zapadła.
3: Ja dzisiaj tankowałem na mojej taniej stacji 6,99 za 9,5.
5: Brzmi jak promocja.
3: Ej, daj spokój. Dobra, ale nie samym paliwem człowiek żyje. Co jeszcze w gospodarce?
5: No dlatego dzisiaj będzie też o złocie, które wydaje się łapać nowy rynkowy oddech.
3: No to zaczynamy.
6: Saldo. Magazyn gospodarczy.
5: W dalszym ciągu nie ma decyzji w sprawie ewentualnego powrotu programu CPN. Ceny paliwa niżej. Sytuacja na rynku ropy pozostaje w dalszym ciągu niestabilna. Choć w ubiegłym tygodniu pojawiła się szansa na większe obniżki cen paliw na krajowym rynku w związku z pewną stabilizacją na rynku międzynarodowym, to w tym tygodniu nastroje nie są już tak optymistyczne, mówi Urszula Cieślak z łódzkiego Refleksu.
7: Ceny ropy naftowej ponownie rano zbliżyły się w rejon $90 za baryłkę. Po południu ta sytuacja się ustabilizowała, ale są małe szanse na wyraźną korektę cen hurtowych na krajowym rynku paliw, chociaż obserwujemy też poprawę sytuacji w stosunku do ubiegłego tygodnia, ale jednak przeciętnie dalej te ceny pozostają wysokie dla benzyny i oleju napędowego.
5: Zdaniem ekspertki w tej sytuacji wydaje się zasadne wprowadzenie kolejnej odsłony pakietu CPN na ostatnie dwa tygodnie sierpnia.
7: Przy tych obecnych wysokich poziomach cen paliw na stacji korekta podatku VAT, gdyby nastąpiła z 23% do 8%, jak to miało miejsce we wcześniejszej odsłonie pakietu CPN, dałaby nam rachunki za tankowanie niższe do złotówki na litrze. Ale musimy mieć świadomość, że w dalszym ciągu, mimo tej korekty podatku VAT, sytuacja rynkowa nie pozwoli nam do powrotu cen w okolice sprzed wybuchu wojny w Iranie i będą to ceny dalej zdecydowanie wyższe niż przed rokiem.
5: Zatem teraz rządzący muszą uważnie zważyć,

0: koszty dla budżetu versus korzyści dla kierowców i całej gospodarki. Przypomnijmy, rządowy program CPN wygasł pod koniec czerwca. A teraz patrzymy na to, co dzieje się i co działo się na rynkach. Giełda w Warszawie już jest zamknięta, handel już się zakończył. WIG, zacznijmy może od WIG-u 20, zyskał 0,61%, chociaż w południe było to zdecydowanie powyżej 1%. WIG 0,48% na plusie, MWIG 0,41% na plusie i bardzo podobnie 0,09% na plusie, SWIG 80. Tak wygląda ta polska giełdowa czołówka. Dodam tylko, że WIG 20 znalazł się w czołówce, no ale nie na pierwszym miejscu najmocniej rosnących indeksów i giełd na starym kontynencie. Spójrzmy na waluty. Za 1 euro płacimy w tej chwili 4,30 zł. Dolar amerykański wyceniany jest na 3,72 zł. Frank szwajcarski 4,59 zł. A za 1 funta brytyjskiego płacimy aktualnie 5,04 zł.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: A na łączach witam bardzo serdecznie pana Marcina Kiepasa, analityka Tikmil. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Panie Marcinie, do giełdy, do walut jeszcze mam nadzieję wrócimy w trakcie tej rozmowy, ale zacznijmy od tematu, którego dawno nie było na naszej antenie. Złoto. Zdaje się, że od początku sierpnia złoto złapało taki nowy rynkowy oddech. Widać wyraźnie to na wykresie, że po tym marazmie, takim zastoju gdzieś w okolicach 4000 dolarów za uncję, no widać wzrost. W tej chwili 4376 dolarów za uncję. Czy mamy do czynienia z nowym trendem i końcem korekty?
2: Mamy do czynienia prawdopodobnie z końcem korekty. Korekta, która rozpoczęła się na rynku złota pod koniec stycznia bieżącego roku. Korekty dość dynamicznej, bo pamiętajmy, że w szczycie za uncję płaciliśmy no, prawie 5600 dolarów. Teraz momentami w lipcu były to poziomy, pod koniec czerwca i w lipcu były to poziomy chwilami nawet poniżej 4000 dolarów. Więc prawdopodobnie, tak obserwując rynek złota, a zwłaszcza ten skok notowań sierpniowy na początku miesiąca o około 10%, a w polskich złotych jeszcze tak może też powiedzmy, jak to wygląda naszym słuchaczom. Uncja złota podrożała z okolicy 15 tysięcy do 16,5 tysiąca dzisiaj w szczycie notowań, bo akurat mieliśmy taką najwyższą cenę złota wyrażoną w polskich złotych od początku, od pierwszych dni czerwca. Więc wydaje się, że ten sierpniowy skok notowań złota to zwłaszcza odbicie od takiego psychologicznego, okrągłego i ważnego chyba dla inwestorów poziomu 4000, że właśnie kończy ten moment, kiedy inwestorzy uwierzyli, że ta długa, rozbudowana korekta na złocie nam się skończyła. I nawet jeżeli to się nie przełoży na dalsze wzrosty cen złota, nawet jeżeli w kolejnych tygodniach, miesiącach złoto będzie stało w miejscu i nie będzie chciało rosnąć, i ba, nawet gdyby wróciło do tych 4000 dolarów za uncję, to wydaje mi się, że to ten poziom już urósł do takiego wsparcia, że inwestorzy, ale ci wszyscy, którzy interesują się złotem, będą traktować go jako taki poziom, gdzie ceny wydają się już atrakcyjne i mimo wszystko złoto będą kupować. Więc odpowiadając jeszcze raz na pytanie, w mojej opinii korekta spadkowa na rynku złota się skończyła, a czy rozpoczął się nowy trend wzrostowy, który ponownie wywinduje ceny złota gdzieś tam powyżej 5000 dolarów, no to tutaj jeszcze mamy duży znak zapytania. Natomiast niewątpliwie w takim bardzo długim terminie złoto pozostaje w trendzie wzrostowym. Więc gdyby pan redaktor mnie zapytał, czy za 2-3 lata złoto będzie droższe niż teraz, no to zdecydowanie ten scenariusz bym obstawił.
0: No proszę, jest to pewna wskazówka i bardzo ciekawa prognoza. Pan pozwoli, że pana zacytuję. Powiedział pan kiedyś, że złoto uwielbia, czy też złoto lubi okrągłe liczby, okrągłe sumy i faktycznie

0: ten poziom 4000 dolarów był takim wyraźnym oporem. Gdzieś tam na chwilę się zatrzymał. No i od tego momentu widać marsz na północ, jeżeli chodzi o wykres. Czy w tej chwili takim kolejnym poziomem do osiągnięcia jest 4500?
1: No akurat poziom 4500 nie jest znaczącym poziomem technicznym.
0: Za mało okrągły.
1: Tak, tak. Tutaj raczej skupiłbym się, szukając takiego poziomu docelowego, to wypatrywałbym gdzieś okolic 4800, bo to były okolice szczytu, takiego lokalnego szczytu z końcówki kwietnia, więc jeżeli bym gdzieś próbował wyznaczyć jakiś kierunek, w którą stronę złoto mogłoby teraz podążać i kontynuując ten ruch wzrostowy, no to raczej tam, ale faktem jest, że ogólnie tak historycznie patrząc na notowania złota, no to złoto poruszało się od takich okrągłych poziomów i głównie to były albo typowo okrągłe, jak 4000 kiedyś tam wcześniej, 3000 dolarów za uncję. Po drodze jeszcze pojawiały się mniej okrągłe, ale też takie znaczące poziomy typu 3500 dolarów, więc złoto faktycznie historycznie lubi takie poziomy, więc można, tym bardziej można teraz twierdzić, że te obronione, a bronione były długo okolice 4000 dolarów, bo ta obrona miała miejsce od drugiej połowy czerwca w zasadzie do pierwszych dni sierpnia, że ten okrągły poziom 4000 dolarów faktycznie tę korektę spadkową wielomiesięczną na złocie kończy i niżej już ceny złota nie zejdą.
0: Ja sobie przypominam, nawet sobie zanotowałem, aż takiej pamięci do dat nie mam, ale w połowie marca pojawiły się takie nagłówki, no, także na międzynarodowych portalach gospodarczych, że właśnie oto jesteśmy świadkami pęknięcia złotej bańki spekulacyjnej, że szykuje się krach na złocie porównywalny z tym, co obserwowaliśmy dekady temu. Czy w tej chwili, patrząc na wykres, możemy tamte prognozy i te złowieszcze nagłówki wyrzucić spektakularnie do kosza?
1: W tamtym momencie była to troszeczkę prawda. W całym marcu złoto podrażało o ponad 11%. Zresztą, przepraszam, potaniało. Bo potaniało 11%. Zwracając, spadając przecież ze znaczących poziomów, bo jeszcze w marcu widzieliśmy złoto po 5400, po ponad 5400 dolarów. Zresztą w czerwcu tak duży miesięczny spadek złoto powtórzyło, więc tak w krótkim terminie faktycznie to mogło wystraszyć inwestorów. Natomiast czy to był krach? No chyba nie. No, była bardzo gwałtowna, dynamiczna korekta na złocie. Korekta, która przecież miała po wcześniejszych bardzo mocnych wzrostach. No krach. Nie, no krach powinien trwać, być jeszcze większy i trwać jeszcze dłużej i po takim krachu raczej dane aktywo nie podnosi się tak szybko, a tutaj jak rozmawialiśmy przed kilkoma minutami, wszystko wskazuje na to, czy wiele wskazuje na to, że właśnie poziom 4000 finalnie nam zakończył spadkową korektę. Także było bardzo nerwowo. Owszem, tak to kto kupił na początku marca, obawiając się na przykład ataku, konsekwencji ataku na Iran, złoto powyżej 5400 dolarów i później się obudził chwilę później z cenami wyraźnie niższymi, no to pewnie nie był zadowolony. No ale kto kupił złoto i trzymał, kupił rok temu ceny złota, no to tego spadku jakoś nie odczuł.
0: Zdecydowanie widać to na wykresie. Polecamy naszym słuchaczom, aby zerknąć na to, jak to wygląda. Natomiast w takim razie teraz zmieńmy temat i z tematu złota przejdźmy na złoto koloru czarnego, czy też czarne złoto, ropa naftowa. Zarówno w odmianie WTI, jak i w ropie, jak i w odmianie Brent drożeje ropa. W tej chwili WTI 83 dolary za baryłkę, jeżeli chodzi o Brent. Coraz bliżej dziewiątka z przodu, w tej chwili 88 dolarów i 81 centów. Tak wygląda sytuacja w tej chwili. To są na pewno ceny, na które z uwagą patrzą analitycy, doradcy w kręgach rządowych, ale także sami ministrowie. Czy jesteśmy

0: stanie na bazie obecnej, obecnego układu wykresu, po pierwsze, i też sytuacji na Bliskim Wschodzie rozstrzygnąć, z jakim trendem mamy do czynienia, jeśli chodzi o ten surowiec?
1: No nie. Po pierwsze, sytuacja na samym wykresie od 3 tygodni w zasadzie obserwujemy wahania cen ropy Brent. Trzymajmy się tego gatunku ropy.
0: Dobrze.
1: Od dołu to są poziomy nieco poniżej $80, od góry to są okolice $90. No i wykres nam naprawdę niewiele mówi, tak samo jak niewiele mówi, i tutaj można wnioskować, dlaczego ten wykres niewiele mówi, bo tak samo jak niewiele nam mówi sytuacja czy doniesienia z Bliskiego Wschodu. W zasadzie nikt nie wie, w którym miejscu jesteśmy, czy jesteśmy bliżej jakiegoś trwalszego rozejmu pokoju, czy jesteśmy dalej, czy ostrzał Iranu zostanie wznowiony, czy zostanie wznowiony transport ropy przez ciśninę Ormus. Jest tyle znaków zapytania, że wykres dokładnie to odzwierciedla. Gdybym miał, patrząc tylko na wykres, wskazać jakąś tendencję, to chyba bym postawił na to, że właśnie ropa Brent będzie, pozostanie między tymi 80 poziomami $80-$90, bo taki scenariusz, patrząc tylko na wykres, tutaj zaznaczam, w tej chwili jest najbardziej prawdopodobny. Natomiast to jest takie, no, wróżenie jest trochę z pusu, bo wystarczy jeden tweet prezydenta Trumpa, wystarczy jedno wznowienie ognia i ten układ sił może się zmienić. Natomiast jest też taka dobra wiadomość. Odnoszę wrażenie, że w ostatnim czasie troszeczkę rynki finansowe i rynek ropy też spokojnie reagują na te wszelkie doniesienia z Bliskiego Wschodu i z Białego Domu. Że był taki nerwowy okres od pierwszych dni lipca, gdzieś do 20 któregoś dnia lipca, kiedy ropa naprawdę mocno drożała. Później szybko potaniała i teraz się stabilizuje. I odnoszę wrażenie, że rynki troszeczkę albo wpadły w taką wakacyjną flautę, albo po prostu wobec tych różnych zmieniających się sygnałów po prostu przestały reagować i ten rynek stabilizuje się.
0: Złoto drożeje, ropa drożeje, a jak pozostałe surowce, które też są w centrum zainteresowania rynków finansowych? Czy tutaj też mamy do czynienia z taką surowcową inflacją?
1: No i jeżeli chodzi o na przykład o metale szlachetne, no to czyli srebro i platyna, bo to są te dwa najbardziej popularne, to podobnie jak złoto, to w zasadzie one powielają ruchy, które obserwujemy na rynku złota, więc tam też można zaryzykować tezę, nawet nie patrząc na wykresy tych surowców, że również zakończyła się ta długa, wielomiesięczna spadkowa korekta i teraz rośnie prawdopodobieństwo wzrostów. Natomiast cały czas dość regularnie drożeje miedź, co zresztą być może nasi słuchacze podświadomie, z czego być może nasi słuchacze podświadomie sobie gdzieś zdają sprawę, słysząc na przykład o wzrostach cen KGHM-u na warszawskiej giełdzie, no bo akurat występuje korelacja między drogą miedzią i wyższymi cenami KGHM-u.
0: No dobrze, to skoro pan wspomniał o warszawskiej giełdzie, to chciałbym, żebyśmy dokonali też pewnego podsumowania. Słyszeliśmy się ostatnio nieco ponad tydzień temu, kiedy WIG20 bił swój historyczny rekord z października 2007 roku. Dzisiaj jesteśmy już zdecydowanie nad tą linią, ba, jesteśmy też nad linią 4000 punktów, czyli tej nad tą psychologiczną granicą. Dzisiaj WIG20 zamknął się na poziomie 4048 punktów. Jak może pan skomentować to, co dzieje się z warszawską giełdą po tych rekordach? Zresztą to chyba też nie jedyny rekord, jaki ostatnio obserwujemy na giełdzie, bo tylko dzisiaj poprawiły się wyniki trzech indeksów łącznie.
1: Tak, od pewnego czasu, w zasadzie od momentu, kiedy WIG20 dołączył do tej grupy indeksów bijących rekordy historyczne, czyli do indeksu WIG i indeksu ENVIG40, ten ostatni

indeks grupuje średnie spółki. Wszystkie trzy indeksy dość regularnie poprawiają rekordy. Nie są to jakieś spektakularnie poprawiane rekordy, ale dość systematycznie są bite. No, po prostu na giełdzie w Warszawie mamy hossę.

0: Akurat jesteśmy w sezonie publikacji teraz wyników, więc inwestorzy dostają na bieżąco informacje, że spółki nie tylko poprawiają swoje wyniki, poprawiają zyski, ale też często te zyski są lepsze od prognoz analityków. No i nie ma na horyzoncie jakiegoś dużego zagrożenia. Znaczy nie widać jednej przyczyny, która mogłaby sugerować, że hossa gdzieś zbliża się do końca. Pewnie po drodze pojawią się korekty, bo należy wspomnieć, że tylko w samym lipcu, ostatni lipiec był jednym z najlepszych miesięcy od dawna. Indeks WIG, ten indeks szerokiego rynku, w lipcu wzrósł o prawie 9%. Tam było 8,7 i to był największy miesięczny wzrost od stycznia 2025 roku. Generalnie hossa w Warszawie, na warszawskiej giełdzie, ma mocne podstawy fundamentalne. Oczywiście w każdej hoście zdarzają się korekty. Ja nie wykluczałbym, że być może we wrześniu jakaś korekta się zdarzy. Ten wrzesień wymieniam tak troszeczkę przypadkowo, ale nie do końca, bo akurat o ile lipiec historycznie na giełdzie w Warszawie jest najlepszym indeksem, o lipcu przed chwilą mówiłem, no to wrzesień historycznie jest najsłabszym indeksem na warszawskiej giełdzie, więc może ta historia, skoro z lipcem się powtórzyła, to z wrześniem się też powtórzy i akurat jakaś korekta we wrześniu będzie miała miejsce na warszawskiej giełdzie. Natomiast taka korekta, nawet gdyby trwała 2-3 miesiące, a to już byłby pewien wyczyn, bo ostatnia miesięczna korekta, taka dłuższa korekta miała miejsce w marcu, kiedy mieliśmy wybuch wojny na Bliskim Wschodzie. Więc nawet gdyby taka korekta trwała te 2-3 miesiące, to też nam nie skończy hossy na giełdzie. Podstawy są naprawdę silne do tego, żeby indeksy dalej rosły. I mam nadzieję, że już w czwartek o tym się przekonamy. Dlaczego w czwartek? No bo w czwartek zostaną opublikowane najnowsze dane o polskim PKB i ekonomiści tutaj spodziewają się dane za drugi kwartał. I ekonomiści spodziewają się, że akurat zobaczymy przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Będzie to wzrost według prognoz w okolicach 3,8% w relacji rok do roku. Kwartał wcześniej był to wzrost na poziomie 3,5%. Natomiast ja nie wykluczam, że ten wzrost mógł być nawet silniejszy, bo też są podstawy, to widać w cząstkowych danych. Polski konsument jest mocny. Inwestycje wreszcie po pewnych zawirowaniach nam ruszyły. I to wszystko przekłada się na mocną gospodarkę, a mocna gospodarka przekłada się na zyski spółek. Więc póki co hossa trwa, korekty pewnie będą się zdarzały, należy się z tym liczyć. Natomiast nie ma jeszcze, nie widać gdzieś nawet daleko na horyzoncie czynników, które mogłyby nam tę hossę zabrać i zakończyć.
1: Tym bardziej, że niektórzy analitycy, a także inwestorzy mówią o tym, że korekta to takie zdrowe zjawisko, w trakcie którego można uzupełnić portfele albo rozpocząć przygodę z giełdą.
0: No tak, w każdej hoście najlepiej się kupuje właśnie na korekcie. Ludzie mają, czy inwestorzy mają, ludzie, tak, może tak powiedzmy, mają pewien problem z kupowaniem na szczytach, chociaż zgodnie z teorią kupowanie na szczytach też jest całkiem dobrą strategią, bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej, tak? Były wcześniej rekordy i te rekordy są bite, więc to nie jest tak, że czy może inaczej, szansa na to, że kupimy na szczycie jakieś akcje i to będzie giełdowy szczyt i za chwilę zacznie się krach, są naprawdę, naprawdę niewielkie. Zresztą to można sobie prześledzić wszystko na wykresach i wyliczyć, ile krachów jest na rynkach akcji, a jak długo trwają hossy. No ta giełdowa hossa trwa u nas od jesieni 2022 roku. Nawet ten WIG20, o którym rozmawialiśmy, który wspominaliśmy, że pobił swój rekord pierwszy raz niedawno, pierwszy raz od 19 lat,

0: To jest taki rekord trochę statystyczny, bo należy pamiętać, że po pierwsze w tych latach zmieniał się skład indeksu,
1: To prawda.
0: ale dużo ważniejszy jest fakt, że duże spółki z indeksu WIG20 płaciły ogromne dywidendy, a te dywidendy obniżały sam indeks, bo wartość indeksu. Gdyby dywidendy doliczyć, bo
1: To już
0: to jest
1: byśmy byli
0: realizm,
1: dużo wyżej.
0: Jesteśmy w niebie i w zasadzie WIG20, taki total return on się nazywa, bije swoje historyczne rekordy, żeby nie skłamał, chyba od początku 2024 roku.
1: I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Pan Marcin Kiepa z analityk Tikmil był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję, do widzenia.
1: Do widzenia. To było popołudniowe wydanie magazynu Saldo. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50%.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Były źle rozdzielone pieniądze dla Powodzian. Jest dymisja. Wiceszefowa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego odwołana. Więcej za wypożyczanie książek w bibliotekach dostaną pisarze, tłumacze, ilustratorzy i wydawcy. Projekt ustawy przyjął rząd. Były prezes Węgierskiego Sądu Najwyższego, prezydentem Węgier. Na ten urząd Ondrasza Bokę wybrał parlament. Minęła godzina 18. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Tam, gdzie są publiczne pieniądze, potrzebna jest skrupulatna kontrola. Tak senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna komentuje nieprawidłowości przy rozdzielaniu pomocy finansowej dla Powodzian. Według doniesień medialnych 4,5 miliona złotych trafiło do trzech firm z Dziwiszowa na Dolnym Śląsku. Właścicielem jednej z nich był mąż wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Anna Konieczyńska została odwołana ze stanowiska. Mieszkańcy Dolnego Śląska wiedzieli o aferze w kwietniu, mówił nasz gość, senator Schetyna.
2: Przecież to nie jest tak, że tutaj ktoś uciekł od odpowiedzialności. Mówimy, wszystkie sprawy trzeba wyjaśnić. Dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że wszystkie wnioski są badane, oceniane i musi być wiedza co do każdej złotówki wydanej na wszystkie wnioski, a ich było, jak powiedziałem, tysiące. Więc dlatego tu jest nieprawidłowość, która została wykryta, ale nie jeszcze te informacje nie są potwierdzone.
1: Anna Konieczyńska nie jest już działaczką Koalicji Obywatelskiej. W tym miesiącu jej sprawą zajmie się Sąd Koleżeński, a sprawę nieprawidłowości przy rozdziale pieniędzy dla Powodzian badają CBA i prokuratura. Rząd przyjął projekty czterech ustaw, które dotyczą artystów oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pierwszy z nich przewiduje zmiany w prawie autorskim. Kogo obejmie? Mówi o tym rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Chodzi o to, żeby autorzy, tłumacze...

0: ilustratorzy, wydawcy dostawali większe wynagrodzenie za wypożyczanie ich książek w bibliotekach, to wynagrodzenie zostanie podniesione z 5% do 10% od wartości zakupów bibliotecznych. Czytelnicy, tak jak obecnie, będą mogli wypożyczać, rzecz jasna, bez żadnych opłat.
1: Następna ustawa dotyczy umorzenia zaległości dochodzonych przez ZUS i powstałych przed reformą systemu ubezpieczeń społecznych w 1999 roku.
0: To jest bardzo niewielka grupa osób. Chodzi o to, żeby zamknąć ten temat. Samo ściąganie tych należności jest dużo bardziej kosztowne niż to, co z tych należności spływa do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, więc jest to po prostu ułatwienie życia tym osobom i po prostu uproszczenie rzeczywistości.
1: Jeśli to rozwiązanie wejdzie w życie, obejmie ponad 7 tysięcy płatników. 200 polskich turystów usiłuje wydostać się z Sycylii. W wyniku erupcji wulkanu Etna lotnisko w Katanii zostało sparaliżowane. Zawiesiło przyloty i odloty co najmniej do godzin przedpołudniowych jutro. Linie lotnicze przekierowują samoloty na lotniska w Palermo i Comiso. Czekamy na autobus do Comiso, który ma być podstawiony, ale nikt nie ma informacji, czy na pewno przyjedzie, powiedziała Polskiemu Radiu turystka Jowita Borciuch.
2: Dodatkowo lot Wizz Air Catania z Gdańska o 22:30 został odwołany i ludzie zostali znowu pozostawieni sami sobie. Nawet nie ma jak się dostać do Palermo albo jakiegokolwiek innego lotniska w pobliżu, ponieważ wszystkie najbliższe połączenia są zajęte albo anulowane. Nawet na autobusy, pociągi i inne tego typu środki transportu, a taksówka to koszt 400 euro na osobę.
1: Polskie MSZ wciąż apeluje do osób, które wyjeżdżają za granicę, aby rejestrowały się w systemie Odysseusz. Węgry mają nowego prezydenta. Andrasa Boke wybrał parlament w Budapeszcie. Był on kandydatem partii TISO. Ma ona w parlamencie większość konstytucyjną.
3: Na 73-letniego byłego prezesa węgierskiego Sądu Najwyższego głosowali wszyscy uprawnieni posłowie partii Pétera Modiora. Przy 140 głosach za, przeciw głosowało jedynie 6 przedstawicieli skrajnie prawicowej naszej ojczyzny. Rządzący przez ostatnie 16 lat Fidesz zbojkotował głosowanie. Nowy prezydent chce jednak pojednania. Uważa, że trzeba rozliczać, ale przy okazji przywrócić fundamenty debaty publicznej i porządku konstytucyjnego. Przyszłość demokracji zależy nie tylko od tego, czy kolejne pokolenie pójdzie głosować, ale także od ich poczucia odpowiedzialności za nasze wspólne sprawy, ich gotowości do kwestionowania, debatowania, uczestnictwa i brania odpowiedzialności, powiedział w parlamencie Ondrasz Boko. Gratulacje złożyło mu wielu polityków na sali, m.in. premier i ministrowie. Radość z jego wyboru na portalu społecznościowym wyraził też lewicowy nadburmistrz Budapesztu, Gergely Koraczoń. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: Na koniec o naszym czasie wolnym. Połowa Polaków ma go tyle, ile potrzebuje. 37% twierdzi, że ma go zbyt mało. Tak wynika z najnowszego badania CBOS-u. 27% ankietowanych w czasie wolnym od innych obowiązków czyta książki. 18% ogląda telewizję i uprawia sport. 10% poświęca go członkom rodziny. Z badania wynika, że Polacy mają średnio 2-3 godziny dziennie, aby odpoczywać lub zrobić to, na co mają ochotę. Mężczyźni mają więcej czasu wolnego niż kobiety.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W nocy bez opadów, ale będzie zimno, zwłaszcza na Podlasiu. Tam termometry pokażą 7 stopni Celsjusza. W większości województw będzie około 10 stopni. Na Podkarpaciu i w Małopolsce 12. Na Podlasiu nad ranem możliwe krótkotrwałe mgły.
4: Klimat.
1: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Tylko w Łasku, w Łódzkiem jest umiarkowana, w Nakle nad Notecią dostateczna. 53% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca.
4: Klimat.
5: Popołudnie w Polskim Radiu 24. 6 minut po godzinie 18. Anna Konieczyńska została odwołana ze stanowiska wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, potwierdził Polskiemu Radiu rzecznik Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Decyzja ma związek z nieprawidłowościami przy przyznawaniu pomocy dla powodzian. To po tym, jak trzy firmy na Dolnym Śląsku otrzymały łącznie około 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej,

0: choć były wątpliwości, czy ich nieruchomości faktycznie zostały uszkodzone. Jedna z firm należy do męża polityk Koalicji Obywatelskiej, a jednocześnie wiceprezes instytucji rozdzielającej wsparcie. I od tego zaczniemy debatę dnia.
1: Debata dnia.
0: A razem ze mną już w studiu goście Magdalena Rigamonti, Onet.pl. Dzień dobry pani redaktor.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: I publicysta Jarosław Włodarczyk, dzień dobry.
3: Też dzień dobry.
0: Pani redaktor, kiedy wychodzą takie rzeczy jak polityk Koalicji Obywatelskiej, która... Sprawa, ja rozumiem, jeszcze nie jest przesądzona, jeszcze nie ma zarzutów, ale 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej trafia do męża pani polityk, do zaprzyjaźnionych. To mamy do czynienia tutaj z aferą, czy nie?
2: Przypominam, że Dawid Kacprzyk, koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie, radny Koalicji Obywatelskiej, tam była kwestia o 1,5 miliona złotych i mamy aferę, mamy ogromną aferę, z którą ani miasto, ani rząd nie potrafią, nie umieją sobie poradzić. Kiedy 4,5 miliona złotych trafia do rodziny pani polityk Koalicji Obywatelskiej i są przesłanki co do tego, choć tak jak pan powiedział, sprawa nie jest przesądzona, że te pieniądze, no... trzeba sprawdzić, w jaki sposób trafiły, no to mamy początek afery.
0: 4,5 miliona złotych pomocy dla Pawła Wodzian. Panie redaktorze, ja pamiętam sytuację, kiedy cała Polska ruszyła na pomoc. Były zbiórki, część nawet dziennikarzy brała urlopy i jechała na Dolny Śląsk, żeby pomagać. Trochę obrzydliwe.
3: No obrzydliwe bardzo. Znaczy, ja rozumiem to, że to, co premier dzisiaj mówi, że skala pomocy jest 8 miliardów, a skala tej pospolitej, którą tych zbiórek jeszcze większa, ale każda złotówka, nadużywanie władzy po to, żeby se wyprowadzić 4,5 miliona, ukraść de facto, to jest złodziejstwo. Dobrze, że ta pani już jest zawieszona. Mam nadzieję, że to prokuratura się tym zajmie i CBA, tam wiemy, że kontrola weszła. Natomiast no niestety tak jest, że są politycy, czy w ogóle są ludzie, którzy są złodziejami, czy są nieuczciwi. Więc w tym sensie rzecz jest nieunikniona. Dobrze, że państwo reaguje, natomiast szkoda, że po nie w czasie. Trochę jak ze wspomnianym Szpitalem Południowym i panem doktorem Kacprzykiem. Znaczy, potrzebne były publikacje dziennikarzy.
0: Otóż to.
3: Żeby... Bo ja mam wrażenie, że służby dobrze, że reagują, tylko fajnie by było, gdyby wcześniej reagowały. Gdyby dziennikarze mogli relacjonować, że wykryto, że jest ukradzione 4,5 miliona czy 1,5 miliona i w tym momencie, że relacjonujemy tylko fakt, że został przesłany, nie wiem, prokuratura przesłała akt oskarżenia.
0: Dzisiaj w Polskim Radiu 24 gościliśmy Grzegorza Schetynę, senatora z Dolnego Śląska, który mówi, o sprawie wiedzieliśmy już znacznie wcześniej, a takie postępowanie wewnątrzpartyjne to było prowadzone już w czerwcu. To...
2: Wiedzieliśmy i nie powiedzieliśmy. No trochę wstyd panie premierze, bo przypominam, pan Schetyna był wicepremierem, że wiedzieliśmy, a nie powiedzieliśmy. Dopiero dziennikarze, dopiero media musiały popatrzeć politykom na ręce.
0: Politykom
2: na ręce i opinia publiczna, my, obywatele i obywatelki. Przypominam, że ta skala pomocy, o której powiedział Jarosław Włodarczyk, to 8,5 miliarda, tak Jarku, dobrze mówię?
3: 8 miliardów.
2: 8 tak. miliardów złotych, to są pieniądze z budżetu państwa, to są nasze pieniądze, z naszych podatków. Więc to nie jest tak, że ktoś rozdawał swoje prywatne. Ta pani związana z Koalicją Obywatelską na Dolnym Śląsku, która z jednej strony była polityczką, z drugiej strony pracowała w tej agencji, która rozdzielała te pieniądze, no popełniła, jeśli no, mogła popełnić, o tak, bo tak jak mówię, sprawa nie jest przesądzona, będzie wszystko badać prokuratura. Może już bada, skoro Grzegorz Schetyna mówi, że od jakiegoś czasu tam politycy o tym wiedzieli. No to jest jakaś podwójna niezręczność i to mówię do państwa, pokazując cudzysłów, podwójna niezręczność. Raz, że dała sobie tak naprawdę na swoje gospodarstwo domowe, a dwa, że najprawdopodobniej dała te pieniądze bez powodu, że tego domostwa nie dotknęła powódź, ten dom stoi, to gospodarstwo, ten dom stoi na górze, nie ma tam w okolicy rzeki, więc on nie ucierpiał. No tak to wygląda. Widzieliśmy materiały przygotowane, dziennikarze byli na miejscu, jakby okamerowali

0: to wszystko. No, sprawa gruba, dęta i nie powinna się wydarzyć. Tak jak nie powinna się wydarzyć afera w szpitalu południowym. Zapytał pan na początku, czy to afera? Tak, to afera. Myślę, że ogromny problem dla Koalicji Obywatelskiej. Tak jak ogromnym problemem jest szpital południowy.
1: Ja bym jedną rzecz dodał. Jeżeli Grzegorz Schetyna mówi, że od dawna oni się zajmowali tą sprawą i trwało postępowanie w partii, czy Grzegorz Schetyna złożył doniesienie do prokuratury? Bo jeżeli nie złożył, to znaczy, że krył aferę przez dłuższy czas w swoich strukturach partyjnych na Dolnym Śląsku, co jest kolejną aferą, jeżeli nie zostały złożone dokumenty do prokuratury. Tego nie wiemy. Kiedy prokuratura otrzymała te informacje? Czy prokuratura teraz i CBA wszczęły postępowania, jak mówił pan premier, po publikacji Szymona Jadczaka w Wirtualnej Polsce, czy też pracują nad tym od dłuższego czasu, jak mówi Grzegorz Schetyna?
2: To jeżeli państwo pozwolą, to proszę posłuchać premiera Donalda Tuska, który mówi, jak zamierza walczyć z tą aferą.
3: Dla mnie najważniejsze jest, aby instytucje państwa działały i żeby prędzej czy później każde ewentualne nadużycie zostało zidentyfikowane i ukarane. Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian. Bo takie rzeczy są w sposób taki oczywisty nie do zaakceptowania. Ktoś, kto miał władzę w ręku, żeby wydać publiczne pieniądze polskich podatników na pomoc ludziom, którzy ucierpieli, jeśli wydał je w sposób niewłaściwy, poniesie naprawdę bardzo surowe konsekwencje. Tak jak powiedziałem, wypalimy to gorącym żelazem.
2: Panie redaktorze, gorącym żelazem. Jak panu się to podoba?
1: To mi się podoba i to, co wszystko premier mówi, ma rację. Tylko i to, czego zaczął, że instytucje, żeby działały. Ja mam wątpliwość, czy instytucje działają. Bo Grzegorz Schetyna, nie wiemy, czy poinformował instytucję, a wiedział o aferze, bo sam się przyznał. Nie wiemy, czy cokolwiek się działo przed publikacją Wirtualnej Polski. Ale chcę też, żebyśmy ważyli, jaka jest reakcja władzy. Znaczy, tutaj reakcja jest prawidłowa. To znaczy, jeżeli jest publikacja dziennikarza, następuje jakaś reakcja. W Warszawie przy aferze Szpitalu Południowym mam wątpliwości, czy reakcja była aż tak dobra, ale jest jakaś reakcja. Mhm. Ale chcę też, żebyśmy ważyli proporcje, bo co by się działo, gdyby to były czasy Prawa i Sprawiedliwości? Otóż byśmy się dowiedzieli od razu od premiera czy jakichś ministrów, że w zasadzie to należały się te pieniądze, te 4,5 miliona tym ludziom i że nie ma żadnej afery i to są szczujnia dziennikarzy,
0: jeszcze wspanialej, byłoby to przemilczane, tak jak Wille Plus próbowano przemilczeć, tak jak próbowano przemilczeć aferę RARS opisywaną przez Jacka Harłukowicza w Onecie.
1: No do dzisiaj nie ma tych afer.
0: On zaczął. Tak.
1: Według PiSu do dzisiaj nie ma tych afer.
0: Do dzisiaj nie ma tych afer, więc my też musimy o tym pamiętać. Natomiast co do słów pana premiera Tuska o wypalaniu gorącym żelazem, no tak z delikatnej dociekliwości dziennikarskiej, to chciałabym się dowiedzieć, na czym ma polegać to wypalanie gorącym żelazem, no bo pani została zdymisjonowana ze swojego, jakby wycięta z Koalicji Obywatelskiej.
1: Nie wiem, czy stanowiska
0: i straciła stanowisko i co? No teraz sprawę będzie badać prokuratura, potem
2: miesiącami,
0: potem będzie proces jedna sprawa, druga sprawa. No, w najgorszym wypadku będzie musiała oddać pieniądze wraz z odsetkami. No, jeśli to jest to gorące żelazo.
1: Niekoniecznie. Dlatego, że może odpowiadać także karnie za nadużycie władzy, za oszustwo, za wyłudzenie. No to są już poważne rzeczy. To nie będzie tylko zwrot pieniędzy, ale ja bym chciał spojrzeć systemowo. Bo wydano 8 miliardów. Skoro wiemy, że był na 4,5 miliona kradzież, wyłudzenie, oszustwo, jakkolwiek to nazwać, to chciałbym wiedzieć, czy systemowo zostanie na przykład te 8 miliardów prześwietlone, czy tam nie ma innych tego typu przekrętów.
2: To jestem ciekaw, jak państwo odniosą się do tych słów Grzegorza Schetyny. No tak parafrazując trochę, tam gdzie są duże pieniądze, tam są afery.
4: Przecież to nie jest tak, że tutaj ktoś uciekł od odpowiedzialności. Mówimy, wszystkie sprawy trzeba wyjaśnić. Dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że wszystkie wnioski są badane, oceniane i musi być wiedza co do każdej złotówki wydanej na wszystkie wnioski, a ich było, jak powiedziałem, tysiące. Więc dlatego tu jest nieprawidłowość, która została wykryta, ale nie jeszcze te informacje nie są potwierdzone.
2: Jednocześnie Grzegorz Schetyna dodaje, że no tam, gdzie są duże pieniądze, tam, gdzie jest szybka pomoc, tam można się spodziewać albo no, zdarzają się takie nieprawidłowości. Trzeba brać na to poprawkę?
0: Ja myślę, że pan Grzegorz

0: Schetyna najpierw mówi, potem myśli i to chyba nie tylko teraz, bo duże pieniądze są też w budżetach poszczególnych ministerstw, duże pieniądze są też w budżetach instytucji podległych rządowi.
1: Jak myślę teraz o sejfie i o tych miliardach, które tam
0: właśnie,
1: są.
0: No właśnie, właśnie chciałam o sejfie powiedzieć. To rozumiem, że zakładają panowie politycy, w tym Grzegorz Schetyna, że przy tych dużych pieniądzach zawsze się jakieś oprychy, złodzieje, ludzie, którzy kombinują, znajdą. Ale no, to jest jeszcze inna sprawa. To znaczy, że nie ma w tych instytucjach, w ministerstwach, w tych agendach rządowych podlegających pod konkretnych polityków. Nie mówię tylko o Warszawie, nie mówię tylko o tych pieniądzach centralnych, tylko o pieniądzach regionalnych i lokalnych. Nie ma wystarczającej kontroli, żeby patrzeć tej władzy, która dysponuje pieniędzmi, na ręce. Okazuje się, po raz kolejny się okazuje, że gdyby nie dziennikarze i dziennikarki, to byśmy się o tej aferze nie dowiedzieli. I może tu jest okazja do powiedzenia głośno, staram się to mówić, kiedy tylko mogę, że zawód, który uprawiamy, jest niezbędny, wolny zawód, który, niezależny zawód, który uprawiany, jest niezbędny do tego, żeby państwo funkcjonowało prawidłowo, żeby jakby działała demokracja. Ten dziennikarstwo, wolne media, a co za tym idzie, dostęp do informacji publicznej, to jest filar demokracji i bez tego no po prostu będziemy jakimś, chciałam użyć nazwy jednego kraju, ale właśnie mi się zapomniało, jak to pan premier, minister Waszczykowski wymyślił, pamiętacie? Taki kraj, który nie istniał, ale...
1: No, zgadza się.
2: Tak, też nie mogę sobie teraz przypomnieć, ale ja bym dodał jeszcze jedną rzecz.
1: San Escobar to był.
2: O, San Escobar.
0: San Escobar. Tak, tak, tak.
2: Natomiast ja bym dodał...
1: Byłem,
2: także,
1: widziałem, że pięknie.
2: Dziwię się. Tam
0: kto nie był?
2: Z ręki, ja. Natomiast chcę powiedzieć tak, że państwo, to co zacząłeś mówić, państwo to są zawsze duże pieniądze. Z punktu widzenia pojedynczego człowieka to są niewyobrażalne pieniądze. Czy to jest Ministerstwo Kultury, Sportu, jakiekolwiek ministerstwo.
0: Tylko Jarku, my musimy wiedzieć, że w tym państwie są sami pojedynczy ludzie.
2: Oczywiście,
0: i ci pojedynczy ludzie,
2: ale po
0: właśnie...
2: to jest Centralne Biuro Antykorupcyjne i inne służby państwa, żeby nie wykrywały afery po latach. Przypomnę, że pomoc dla powodzian to jest, no jednak już minęło sporo czasu. Teraz
1: zaraz będzie rocznica.
2: Minister Schetyna mówi, że trwa przegląd tego. Była przecież pomoc covidowa. No rozmaite były takie duże transze pieniędzy wypłacanych tysiącom beneficjentów.
0: Przypominam ci, Jarku, że to pan minister Kierwiński odpowiadał z ramienia rządu, był mianowany
2: oczywiście
0: przez premiera Tuska. Na
1: został
0: takiego,
1: specjalnie ściągnięty.
0: Specjalnie ściągnięty z Parlamentu Europejskiego, gdzie był europosłem, do tego, żeby nad tym wszystkim zapanować i żeby wszystko było prawidłowe.
2: Absolutnie. I teraz chodzi mi o to, że chciałbym, żeby w państwie funkcjonowało to tak, że ochrona, osłona ze strony służb, które za to odpowiadają, czy są prawidłowo wydawane pieniądze, była wystarczająca, żeby do takich afer nie dochodziło, albo żeby były znacznie szybciej wykrywane i żeby dziennikarze, tak jak powiedziałem, mogli relacjonować procesy, a nie wykrywać tego typu afery. W związku z tym jest pytanie o kondycję też polskich służb. O ile safe, ja się mniej obawiam, bo to jest znacznie większe pieniądze, ale mniej wydatków. I z tego co wiem, to tam jest ochrona służb, ta antykorupcyjna, taka osłona i wszystkie tak przetargi są obserwowane i tak dalej, i tak dalej. Więc tu jest mniejsze ryzyko, że te pieniądze ktoś se przywłaszczy, czy gdzieś będą nieprawidłowo wydane. One mogą być głupio wydane, ale to już jest inna sprawa. Natomiast jeśli chodzi o takie właśnie szybkie pomoce, to tu powinna być kontrola znacznie sprawniejsza.
1: Czy ja źle łączę kropki, albo może na razie jeszcze za wcześnie łączyć kropki, jeżeli pani redaktor wspomina o tym, że to Marcin Kierwiński koordynował pomoc dla powodzian i to przy okazji afery w Szpitalu Południowym również pojawiło się...
0: Dobrze pan łączy kropki.
2: Znaczy w zasadzie może pan grać w go.
1: Panie redaktor, to co z tego mojego łączenia kropek może wynikać?
0: No to, że nie ma dostatecznej kontroli
1: nad Marcinem Kierwińskim.
0: Nad Marcinem Kierwińskim, a w zasadzie Marcin Kierwiński uważany za takie złote dziecko. Najpierw przecież prawa ręka Grzegorza Schetyny, bo przypominam, że kiedy Grzegorz Schetyna

0: był u szczytu, prawda? No to Marcin Kierwiński był takim satelitkiem tuż obok pana premiera Schetyny, a teraz jest no, bardzo, bardzo bliskim współpracownikiem pana premiera Tuska, który, tak jak wspomnieliśmy, ściągnął go z Brukseli do powodzi, a potem zrobił z niego, zaproponował mu stanowisko ministra w no, chyba jednym z najważniejszych ministerstw w rządzie, czyli MSWiA, MSW. Ja mam bardzo, bardzo wiele pytań do pana Marcina Kierwińskiego, jeśli chodzi o Szpital Południowy. Jak się tak zastanowimy, kto zapłacił, kto stał się kozą albo kozami ofiarnymi w Szpitalu Południowym, no to poleciały dwie panie wiceprezydentki, pani Renata Kaznowska, która de facto nie odpowiadała za spółki miejskie w Warszawie, bo za te spółki miejskie odpowiada pan wiceprezydent Męcina, który w ogóle nie został ruszony przez pana Trzaskowskiego i pana Kierwińskiego, szefa przecież tutaj tych struktur warszawskich Koalicji Obywatelskiej. Prywatnie, i to nie jest żadna tajemnica, prywatnie pan Męcina jest kolegą z liceum, kumplem z liceum pana Trzaskowskiego i on nie poniósł żadnych konsekwencji. Drugą osobą, która jest kozą ofiarną, jest pani Aldona Machnowska, wiceprezydentka, która zajmowała się głównie sprawami kultury w ratuszu i to ona podobno w 4 minuty została zwolniona ze stanowiska wiceprezydentki, więc tak się załatwia. To jest to wypalanie gorącym żelazem. Dwie kobiety, dwie polityczki, dwie wiceprezydentki, które no, nie miały za wiele wspólnego.
1: No, jedna była przewodniczącą Rady Nadzorczej szpitala.
0: Przez 9 miesięcy. Natomiast no, nie staje w obronie, tylko pokazuje państwu, jak wygląda wypalanie gorącym żelazem, jak jakby wyciąganie konsekwencji za to.
2: To te słowa premiera o tym żelazie mogą się odbić czkawką przy okazji wyborów? To może wrócić?
0: Znaczy, Szpital Południowy się odbije na pewno, już w kampanii wyborczej będzie się odbijał czkawką i myślę, że ta afera, nie tylko ta, bo jeszcze mamy inną aferę związaną z pedofilią i no, bardzo złym traktowaniem dzieci przez kobietę, która była związana z Koalicją Obywatelską też na Dolnym Śląsku. Więc mamy już trzy duże afery, które będą grane i wyciągane przez opozycję w kampanii wyborczej.
2: Panie redaktorze?
1: Ja myślę, że to, co te afery pojedynczo, myślę, że one nie będą miały jakiegoś szczególnego wpływu na wyborców, mimo wszystko, chociaż one są bardzo poważne, w tym sensie, że politycy nadużywający władzy zawsze są, to jest jedna z bardziej obrzydliwych rzeczy w demokracji. Natomiast myślę, że bardziej to, co się będzie odbijało, wracając do tego wypalenia żelazem, to brak skuteczności. To znaczy, jeżeli rząd nadal będzie rozliczanie afer PiS-u albo rozliczanie własnych afer będzie w tym tempie, jaki jest, to ten brak skuteczności. Jednak obywatele mają, wszyscy mamy takie uwewnętrznione poczucie, że sprawiedliwość powinna być szybsza. Zbigniew Ziobro wydłużył nam procedury sprawiedliwości, chociaż plan miał taki, że, nie, że będzie szybciej, ale wyszło odwrotnie. Zresztą do tego się przyczynił też jego z kolei asystent były Andrzej Duda. We dwóch tak to ugotowali, że wymiar sprawiedliwości działa słabiej, ale prokuratura...
2: Ja spotkałem się z takim komentarzem, że Peter Modziar zrobił więcej na Węgrzech, jeżeli chodzi o rozliczanie poprzedniej ekipy, niż to, co teraz się wydarzyło w Polsce.
1: Nie wiem, bo ja nie śledzę tak działań Petera Modziara, tylko weźmy pod uwagę, że cały wymiar sprawiedliwości w Polsce jest bardzo w tej chwili, ma przetrącony trochę kręgosłup, bo ci, którzy przez 8 lat za Zbigniewa Ziobry stawiali opór, zobaczyli, że nic z tego nie wynika. A ci, którzy robili kariery, nie ponieśli konsekwencji. Więc nie opłaca się być przyzwoitym. wymiarze sprawiedliwości. Taki wniosek z tego płynie.
2: Bardzo smutny wniosek.
1: Bardzo smutny. Znaczy ci, co zachowali się przyzwoicie, przynajmniej mogą w lustro rano spojrzeć. To jest ważna nagroda w życiu.
2: To jest
1: bardzo istotne, że się jest przyzwoitym.
0: Bardzo dobrze też smakuje, prawda?
1: Tak, ale to, co mówił

0: to, co mówił świętej pamięci minister Bartoszewski, to tak jest po prostu, że warto być przyzwoitym, chociaż to się nie opłaca. I w wymiarze sprawiedliwości to bardzo widać. W związku z tym myślę, że jest nadzwyczaj dużo ludzi w wymiarze sprawiedliwości, którzy nie będą szczególnie aktywnie działać na rzecz wyjaśnienia afer, czy tego rządu, czy poprzedniego, bo ustawiają się ogólnie pod władzę, żeby robić karierę. I to jest, nawet jeżeli tam będzie minister Bodnar, Żurek, czy jakikolwiek inny minister, to myślę, że opór materii jest bardzo duży. Ale obywatele patrzą z innego punktu widzenia. Co mnie obchodzi, jaki jest opór materii? Ja bym chciał, żeby afery były jak najszybciej wyjaśniane. I ja rozumiem takie podejście
1: ja chcę powiedzieć
0: wyborców.
1: Jeszcze...
0: I to może być wielka cena, którą zapłaci obecny rząd przy urnach wyborczych.
1: Ja chcę powiedzieć z tego ludzkiego powodu. Mi jest naprawdę dość szkoda Donalda Tuska, że on z każdej strony dostaje fango swoich ludzi tak naprawdę, bo to, co się wydarzyło w Szpitalu Południowym, my musimy pamiętać, że Szpital Południowy to było oczko w głowie ratusza, to oczko w głowie tej władzy. On powstał
2: super
1: jeszcze...
2: Super nowoczesna jednostka.
1: Tak, ale pandemia, pomoc ludziom, nowoczesna jednostka, wszystko wspaniałe, wszystko, duma w lutym 2000 i teraz już nie chcę pomylić, którego roku to było, 2020 chyba otwierane. Pan prezydent Trzaskowski, przecinanie wstęg i tak naprawdę ja też jako mieszkanka Warszawy czułam super, chociaż mam daleko, to nie jest szpital w razie czego mój, że mamy taką super nowoczesną jednostkę, aż tu nagle się okazało, że złodziei w tej jednostce nie brakuje. Tak samo ten Dolny Śląsk, jak tak się przypatrzymy, ile tam różnych afer było na tym Dolnym Śląsku, nie tylko związanych z Koalicją Obywatelską, ale i z Prawem i Sprawiedliwością i z innymi politykami, to tam chyba coś musi być, skoro... politycy nie boją się robić, przepraszam za kolokwializm, wały, czy też wałów, nie wiem jak się odmienia, teraz wałów. No właśnie. I ten Tusk po prostu nagle się dowiaduje, ciekawa jestem, czy Schetyna powiedział Tuskowi o tym, że oni te sprawy badają, że jest taki wał na 4,5 miliona złotych, czy też chcieli zostawić to w swoim lokalnym, regionalnym kręgu Dolnośląskiej Koalicji Obywatelskiej.
2: Czy odpowiedzią na to wszystko jest Konfederacja i Konfederacja Grzegorza Brauna, patrząc po sondażach. O tym już za chwilę będziemy rozmawiać w debacie dnia. Teraz czas na informacje. My wracamy po informacjach.
3: Reklama. Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 18.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Premier zapowiada rozliczenia osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości przy rozdzielaniu pomocy dla powodzian. Donald Tusk odniósł się do doniesień Wirtualnej Polski. Dziennikarze opisali, że pieniądze niesłusznie miały dostawać podmioty powiązane z działaczką Koalicji Obywatelskiej Anną Konieczyńską. Priorytetem jest pełne wyjaśnienie tej sprawy, podkreśla szef rządu.
7: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian.
6: Anna Konieczyńska jest zawieszona w partii. Została też odwołana z funkcji wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Kontrolę w sprawie nieprawidłowości prowadzi Centralne Biuro Antykorupcyjne. Śledztwo wszczęła też prokuratura. Akt oskarżenia wobec pułkownika rezerwy Krzysztofa G. trafił do sądu. Skierowała go prokuratura okręgowa w Warszawie. Śledczy zarzucają mu przetwarzanie informacji niejawnych i przesyłanie ich na prywatną skrzynkę mailową byłego szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. Wojskowy miał też m.in. przechowywać kopie i wydruki niejawnych dokumentów. Mężczyzna nie przyznaje się do winy, złożył wyjaśnienia, ale nie zgadzają się one z ustaleniami śledczych. Krzysztofowi G. grozi kara do 3 lat więzienia. Czy rząd zdecyduje się przywrócić program ceny paliw niżej? W odpowiednich resortach trwają analizy. Decyzje zapadną w najbliższym czasie, odpowiada rzecznik gabinetu Adam Szłapka. Choć w ubiegłym tygodniu pojawiła się szansa na większe obniżki cen paliw na krajowym rynku, to w tym tygodniu nastroje nie są już tak optymistyczne.

0: krytyczne, mówi analityczka rynku paliw Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex.
1: Ceny ropy naftowej podobnie rano zbliżyły się w rejon 90 dolarów za baryłkę. Po południu ta sytuacja się ustabilizowała, ale są małe szanse na wyraźną korektę cen hurtowych na krajowym rynku paliw, chociaż obserwujemy też poprawę sytuacji w stosunku do ubiegłego tygodnia.
0: Program CPN wygasł pod koniec czerwca. VAT i akcyza były obniżone. Wprowadzana była też maksymalna cena paliw. Według szacunków resortu finansów program kosztował budżet państwa blisko 5 miliardów złotych. Na koniec Białystok, w tamtejszym oknie życia, znaleziono dwumiesięczną dziewczynkę. Niemowlę było zadbane. Była przy nim karteczka z imieniem i datą urodzenia, także informacja o stanie zdrowia. Dziecko przebywa w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, mówi rzeczniczka placówki Aneta Łukowska.
2: Dziecko jest w dobrym stanie, dziecko było zadbane. Oczywiście było przebadane, w tej chwili jest tutaj u nas na terenie jednej z klinik. Dziewczynka jest bardzo pogodna, spokojna. Śliczna.
0: Zgodnie z procedurą rodzice pozostawionego dziecka mają 6 tygodni na ewentualną zmianę decyzji i zabranie go do domu, a jeśli tego nie zrobią, urzędnicy będą mogli rozpocząć poszukiwania rodziny zastępczej.
3: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 18:00. Obraz Ukrainy i Ukraińców w polskich mediach społecznościowych. Z najnowszego raportu Data House i Res Futura wynika, że prawie co drugi wpis o Ukraińcach jest wrogi. I od tego zaczniemy drugą część debaty dnia.
4: Debata dnia.
3: Ja tylko przypomnę, że w studiu Magdalena Rigamonti, Onet.pl i publicysta Jarosław Włodarczyk. Witam państwa ponownie. Sytuacja bez precedensu miała miejsce w ostatni weekend, kiedy ulicami wielu polskich miast przeszły marsze wspierające Ukraińców, które pokazywały, że nie zgadzamy się na przemoc wobec Ukraińców. Takie marsze są potrzebne, panie redaktorze?
5: Są potrzebne. Potrzebne jest generalnie to, żebyśmy zaczęli obniżyli temperaturę, obniżyli emocje, dlatego że fala wrogości, która była w internecie i narastała i cały czas narasta, ona się zaczęła przenosić na ulicę. Internet już w tej chwili, wrogość wobec Ukraińców nie jest reakcją, tylko jest systematycznym sposobem działania polskiego internetu, platform algorytmicznych. Algorytm się żywi tym właśnie. Ta nienawiść jest najbardziej widoczna. I te kilka procent, kiedyś to były śladowe ilości, teraz mamy już nawet kilka procent tych pozytywnych reakcji na pokazywanie drugiej strony, że Ukraińcy, bo przecież to jest wielka masa ludzi, to mogą się zdarzyć tak jak w Bytowie, atak, zamordowali chłopaka, a są sytuacje jak we Wrocławiu, że trzech gangsterów nagle napadło na młodych ludzi z Ukrainy.
3: Ale to spotkało się też z reakcją z drugiej strony, to znaczy ludzie powiedzieli dosyć, nie może być takiej sytuacji, że trzech troglodytów atakuje kobietę i jej partnera tylko za to, że mówią ze wschodnim akcentem. No.
6: Prawie 50% komentarzy w polskiej infosferze to są komentarze nienawistne w stosunku do Ukraińców. Ponad 50% w lipcu wynosił, prawie 50%, przepraszam, 49, nie pamiętam, 6 bodajże. Więc to jest najwyższy wskaźnik, z jakim mamy do czynienia od, no, w ogóle.
3: Ale to są realni ludzie, czy to są trolle?
6: Nie, to są absolutnie realni ludzie, którzy piszą swoje komentarze, którzy piszą swoje komentarze na przykład pod informacją o ataku troglodytów, ale w zasadzie nie, Polaków, którzy napadli we Wrocławiu Ukrainkę i Ukraińca i ich poszarpali, pobili, to i oni się cieszą z tego. Jak się posłucha polityków, nie tylko Grzegorza Brauna, nie tylko przedstawicieli Konfederacji, ale jak się posłucha pana Mateusza Morawieckiego i jego reakcji na te fizyczne ataki na Ukraińców, no to ona jest, delikatnie mówiąc, no taka balansująca. On nie potępia tego stanowczo. Mówi, więc to chyba Bogdana Rymanowskiego powiedział, że no ale Ukraińcy też biją Polaków. Więc on w tej swojej kampanii wyborczej, w tym swoim nowym rozdaniu politycznym Rozwój Plus, widać, że będzie jechał też na nastrojach

0: antyukraińskich, bo doskonale wie, że to się sprawdza. On chce podebrać część elektoratu właśnie Konfederacji, część elektoratu swojej macierzystej partii Prawo i Sprawiedliwości i wie doskonale, że to mu się opłaca. A te marsze, no za chwilę jest kolejna rocznica uzyskania niepodległości przez Ukrainę. 24 sierpnia jest wielki koncert, wielki festyn na Placu Zamkowym w Warszawie, organizowany przez między innymi Natalię Panczenko, prezeskę Fundacji Stand With Ukraine i między innymi Żenię Klimakina, świetnego dziennikarza.
1: Spodziewa się pani incydentów?
0: Spodziewam się incydentów. Naprawdę spodziewam się incydentów. Te incydenty, nawet nie mogę tego nazywać incydentami. To, co się w ostatnich miesiącach dzieje wokół osoby Natalii Panczenko, te groźby, wysyłanie jakichś przesyłek ze świńskim ryjem do domu, grożenie, że jej dzieci zostaną, że znikną jej dzieci, że ona doświadczy wszystkich najgorszych form przemocy, jakie można sobie tylko wyobrazić. To jest tylko na jednej osobie i to publicznej osobie. Naprawdę proszę wszystkich słuchaczy, jeśli macie jakiekolwiek negatywne myśli na temat Ukraińców, postawcie się w ich sytuacji. Jesteście w obcym kraju, nie macie tutaj wszystkich swoich bliskich, macie małe dzieci i boicie się, że ktoś wam, waszym dzieciom może zrobić krzywdę. Naprawdę myślmy, uruchamiajmy empatię i myślmy o tym, jakbyśmy się czuli, jakbyśmy się bali, w jakiej panice i strachu bylibyśmy, gdyby przyszło nam się postawić na ich miejscu.
1: Przykład idzie z góry. No jeżeli na to wszystko wychodzi Tobiasz Bocheński z PiS-u i mówi, będziemy odsyłać, czy będziemy deportować do Ukrainy ludzi w wieku poborowym, którzy są w Polsce nielegalnie, którzy nie pracują. No, brzmi to absurdalnie, no, ale absurdalnie pod tym względem, że ci, którzy łamią prawo, ci, którzy są nielegalni, są deportowani po prostu, więc po co wychodzić z takim hasłem? No po to, żeby szczuć chyba.
2: No Tobiasz Bocheński się po prostu ściga o elektorat prawicowy i chciałby być bardziej brunatny niż Grzegorz Braun.
1: No to będzie bardzo trudne.
2: No w przypadku pana tego pana to możliwe, bo różne głupoty może wygadywać. Natomiast
1: no ale to Grzegorz Braun zawsze przebije, zawsze
2: no tak,
1: będzie ten krok do przodu.
2: Faktycznie jest tak, że osoby, które popełniły przestępstwa...
1: Bocheński będzie z dwiema gaśnicami tym razem, pojedzie do Wołynia, postawi trzy krzyże. No bo gdzie jest ta granica ścigania
2: się? No właśnie tej granicy nie ma i ciekawe, kiedy Prawo i Sprawiedliwość i prezes Prawa i Sprawiedliwości to zrozumie, że to nie służy wcale Prawu i Sprawiedliwości. Natomiast ja bym jeszcze zwrócił na taką refleksję, że dziś ta wrogość... bo to już nie jest pisanie, tylko to jest otwarta wrogość do Ukraińców, powoduje, że my nie rozmawiamy o wojnie na przykład. To tak jak zobaczmy, że z debaty publicznej, zwłaszcza, i to nam wychodzi w tych monitoringach, które Press Club robi wspólnie i Res Futura z Centrum Mieroszewskiego, nam wychodzi, że temat wojny zniknął. Bo temat wojny został zastąpiony właśnie tą nienawiścią, kosztami Ukraińców w Polsce. I oczywiście to jest tak, że rząd podaje potem jakieś informacje, na przykład, że wpływy do budżetu z powodu wynikające z pracy Ukraińców są znacznie większe niż jakakolwiek pomoc udzielona i tak dalej.
1: No są ważną częścią PKB, tak jak przez długi czas Polacy byli ważną częścią PKB Wielkiej Brytanii. No ludzie.
2: Tak, tylko że obrona Ukraińców odbywa się w formie wpisów i tekstów, a ta wrogość do Ukraińców to są świetne filmiki wideo.
1: A to ma znaczenie?
0: Zrobione przez sztuczną inteligencję
2: też,
0: również.
2: Ale fundamentalne ma znaczenie. Te filmiki mają milionowe zasięgi, a te racjonalne wpisy...
1: A, bo trzeba poczytać. No
2: mało
1: tak.
2: Kto... znaczy mają dużo mniejsze zasięgi. To jest kluczowe, że to wideo teraz zaczyna wygrywać i ono jest im bardziej brutalne, im bardziej takie nienawistne, tym algorytm je bardziej podbija. W związku z tym bardzo trudna jest ta obrona i my już nie potrzebujemy rocznic, bo to, co Magda wspomniała, rocznicę odzyskania niepodległości przez Ukrainę, czy wcześniej mieliśmy teraz rocznicę Wołynia. My już nie

0: Nie potrzebujemy tych rocznic. A najsmutniejsze w tym wszystkim, dla mnie przynajmniej, jest to, że wychodzi na to, że Rosja nie musi już ingerować w naszą przestrzeń informacyjną w serwisach społecznościowych, na platformach tych algorytmicznych, bo my sami już tak żeśmy rozkręcili jako społeczeństwo te emocje i tę aferę wokół Ukraińców i tak są nieproporcjonalnie nagłe. Bo przypomnę, że przestępczość wśród Ukraińców w Polsce jest taka sama jak przestępczość Polaków w Polsce. Znaczy w żaden sposób ta grupa się nie wyróżnia na plus ani na minus. Natomiast jest to tak nakręcone w sieci, że Rosjanie już nie mają czego dołożyć tam, bo my już sami żeśmy rozkręcili tak te spirale nienawiści.
1: No to myślę, że jeszcze ważna kwestia, bo my rozmawiamy o tej opozycyjnej stronie sceny politycznej, a myślę, że warto się zastanowić, gdzie w tym wszystkim ta scena rządowa, scena władzy.
2: Która może mieć największy wpływ.
1: Która może mieć największy wpływ, która wie doskonale, powiedziałeś Jarek wcześniej, o tych instytucjach państwowych, które odpowiadają za nasze bezpieczeństwo. Instytucje państwowe wiedzą doskonale, kto generuje takie wpisy hejterskie dotyczące Ukraińców. Jest prawo, jak mówi Michał Fodorowicz, żeby tych ludzi, no delikatnie mówiąc, zdyscyplinować, żeby tego nie robili. Nie ma żadnych systemowych działań ze strony rządu. Proszę zauważyć, jak zobaczy się na rozmaite ministerstwa i ich działania, to tak, prawie każdy z nich ma jakiś program związany z dezinformacją, tak? To z fake newsami, ze sztuczną inteligencją, z działaniem przeciwko mowie nienawiści, ale te wszystkie działania, wszystkie programy nie są sprzężone w jeden wspólny organizm. Ja bym naprawdę marzę o tym jako dziennikarka, która zajmuje się edukacją medialną, która dezinformacją, ale też jako obywatelka, jako kobieta, żeby ktoś wpadł na pomysł. Widać tylko, że taką decyzję może podjąć Donald Tusk, bo on jest i głową, i szyją tego rządu, żeby sprzęgnąć te działania przeciw nienawiści w stosunku do Ukraińców, systemowo sprzęgnąć.
0: Ja jeszcze bym dodał jedną rzecz.
1: I coś z tym zrobić, bo będzie dochodzić do tragedii.
0: Ja tylko dodałbym, że mamy dość dobrze działające struktury wojskowe, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo. Mówimy tu o tych atakach rozmaitych, hakerskich, włamywania się do infrastruktury krytycznej. Dało się to zrobić. I jeśli chodzi, mamy bardzo mądrych ludzi, którzy się zajmują dezinformacją, znaczy walki z dezinformacją. I jest możliwe uruchomienie takiego całego, o czym Magda mówi, takiego całego programu. Tylko wiele ministerstw udaje, że coś robi i efekt jest tego...
1: Ja nawet nie chcę powiedzieć, że udaje. Ale rzeczywiście wiele ministerstw robi dużo potrzebnych, pozytywnych rzeczy. Natomiast
2: ale czy komuś
1: nie ma
2: na tym zależy? Czy jakby z punktu widzenia politycznego interesu warto w ogóle w coś takiego wchodzić?
0: Oczywiście, że warto. Jeszcze to tylko powiem. Dlaczego rządowi, z punktu widzenia rządu by było warto? Bo wszystkie wystąpienia antyukraińskie w Polsce łączą się bezpośrednio z antyrządowymi. To tak działa. Przeciąganie ludzi na stronę antyukraińską jest przeciąganie na stronę Konfederacji i Konfederacji Brauna. Taki jest ten mechanizm.
2: Dlatego Donald Tusk wzywał ostatnio, mówił, że nie Prawo i Sprawiedliwość, ale właśnie Konfederacje to są przeciwnicy polityczni, z którymi Koalicja Obywatelska prędzej czy później będzie musiała się zmierzyć, nie z PiS-em.
0: No ale w internecie bardzo to widać. W tym monitoringu internetu bardzo to widać, że antyukraińskość oznacza antyrządowość. Jest bardzo silna korelacja w tym.
1: My dość jesteśmy precyzyjni w tych badaniach. Mówię my, bo obydwoje jesteśmy, ja jestem członkinią, Jarek członkiem press-klubu i trzeci miesiąc razem z Centrum Jaruszewskiego jest Res Futurą. Przygotowujemy Res Futura głównie, bo to są specy od naszych emocji w internecie. Przygotowuje Res Futura te raporty i widać, jak ta niechęć, te negatywne emocje w stosunku do Ukraińców rosną. Politycy też dostają te raporty. Politycy i z jednej strony sceny, i z drugiej strony.
0: Każdy może ten raport ze strony press-klubu sobie pobrać.
1: Też zapraszamy na stronę press-klubu pressklub.pl i zobaczyć, ale wszystkie media dzisiaj

0: też w Polskim Radiu było sporo informacji na ten temat. Ale mówię o tym, no politycy mają precyzyjne dane, co się dzieje z nami w internecie. A to nie jest tak, że my jesteśmy w internecie inni, a w tak zwanym realu inni. Pokazują to, jak pan powiedział, te incydenty, że zachowujemy się z nienawiścią do Ukraińców, że prawie, tak jak powiedziałam na początku, wynika z tego raportu, prawie 50% z nas z różnych niewytłumaczalnych często powodów, jakby zbudowanych na emocjach, sieje nienawiść do naszych sąsiadów, którzy są, przypominam, w 5. roku wojny.
1: Co się zmieniło od 2022, kiedy mieliśmy do czynienia z pospolitym ruszeniem, kiedy można mieć jedynie chyba pretensje, że Polska nie otrzymała pokojowej Nagrody Nobla, kiedy Polacy ruszyli na granicę własnymi samochodami, przyjmowali ludzi do domów, w sklepach były ustawione kosze z pomocą, jakby każdy pomagał na tyle, na ile potrafił. Każdy. To nie jest jakaś przeszłość, to nie jest rzecz, którą zapiszemy w książkach do historii. To są wydarzenia sprzed 4-5 lat. Co się zepsuło? Co się wydarzyło?
2: Wydarzyło się wiele rzeczy. Po pierwsze, bardzo systematyczna...
1: No bo chyba nie Wołyń, bo o Wołyń to my się kłócimy już pamiętam.
2: Ale aczkolwiek Wołyń był jednak tematem 10 lat temu dla większości społeczeństwa prawie niewidocznym.
0: Nie, no po 2022 roku przez prawie rok był tematem wyciszonym absolutnie. Też
2: tak,
0: o tym
2: ale 10
0: pamiętać.
2: Lat temu, ja mówię 10 tak. lat temu. Natomiast to, co się wydarzyło? Bardzo skuteczna, silna propaganda rosyjska działająca od pierwszego dnia wojny, a nawet wcześniej, która dzisiaj, ona przygotowywała podglebie, przygotowywała atmosferę do tego, co się dzieje dzisiaj.
1: Ale nie można zrzucać też na winy na propagandę w momencie, kiedy Władimir Zełenski nazywa grupę imieniem tak zwanych bohaterów UPA. No to nie jest rosyjska propaganda, to są działania Władimira Zełenskiego.
2: Ale proszę zwrócić uwagę, że bardzo wiele jednostek nazywa się z nazwiska różnymi nazwiskami tak. bohaterów UPA i nikt z tego nie robił, nie nakręcał tej afery. Bo nie wypłynęło trochę. Mhm. Trochę to tak działa. Ktoś to podrzuca. Druga rzecz jest taka, że mamy w Polsce polityków, mam na myśli Konfederację i Konfederację Grzegorza Brauna, czy Korony Polskiej, którzy postanowili zbudować kapitał polityczny na tym, żeby wszystkie twoje niepowodzenia przypisać Ukraińcom. Czyli to, że jesteś samotny, smutny, z pracy cię wyrzucili, że droga jest nienaprawiona, że nie wiem, paczkę w paczkomacie za wcześnie wyjęli i nie odebrałeś. To jest wina Ukraińców.
1: Czyli już jest jeden wspólny wróg.
2: Tak jest. Jest jeden wspólny wróg. Okay.
0: I to zrobiła dezinformacja rosyjska.
2: Tak, i to robiła i dezinformacja rosyjska. Ramię w ramię politycy Konfederacji obydwu. I to po długim czasie przynosi efekty. Z drugiej strony rząd słabo na to, moim zdaniem niewystarczająco na to reaguje. A mógłby, co jest zabawne, że żeby na to zareagować skutecznie, to budżet państwa musiałby wydać na takie działania informacyjne może kilka, może kilkanaście milionów złotych. Wydaje na, a potem konsekwencje tych zaniechań są znacznie większe. I ostatnia rzecz, która się zmieniła, to jest po ludzku zmęczenie tą wojną. Ono jest i w społeczeństwie ukraińskim, i w społeczeństwie polskim. Ale Ukraińcy
1: może
2: na przykład,
1: to wynika ze strachu.
2: Ale Ukraińcy w Polsce na przykład przestali się bronić w internecie. Nie odpowiadają już na to, na takie wpisy antyukraińskie. To też wychodzi w badaniach, bo zalewa natychmiast fala hejtu. Ukraińcy jak ofiara są w takiej defensywie po prostu, więc nie ma tej drugiej strony, która by broniła. Bo to, o czym mówiliśmy, że o tych marszach, 5% dzisiaj wpisów w internecie już jest takich równoważących, mówiących, powstrzymujących od tej nienawiści do Ukraińców. Ale to są Polacy, bo Ukraińcy sami są zaszczuci dzisiaj już w Polsce.
1: Panie redaktorze, przepraszam, ale wtrącę się, bo może jest tak też, że nikomu na tym nie zależy, bo trzeba by się zajmować szpitalem południowym, trzeba by się zajmować pomocą dla powodzian, a tak to możemy się zająć tematem Ukraińców. Że jakby, wie pani, wygodniej dla rządu jest zajmować się tematem Ukraińców niż sprawami, które mogą ich bezpośrednio dotknąć.
0: Ja myślę, że Donald Tusk i jego ludzie już wiedzą, że te sprawy, o których pan powiedział, czyli Szpital Południowy i ta afera z Dolnośląskiego województwa, no

0: nie przejdą tak łatwo, nie zostaną zasypane, nie będą przykryte Ukraińcami. Natomiast ja, wspomniał pan Zełenskiego i nadanie imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych przez niego, potem odebranie orderu Krzyża Białego przez...
1: Orła
0: Białego, przepraszam, Orła Białego przez prezydenta Prockiego.

0: słuchać Zełański. Chrycak mówi o Zełańskim, że zrobił się, robi się coraz bardziej arogancki i że to go zgubi, że te podszepty doradców właśnie w kwestiach historycznych są po prostu nie na miejscu. Natomiast to byśmy musieli sobie 3 godziny na tę debatę przygotować na temat Wołynia, polityki Zełańskiego w tej kwestii. Natomiast powiedział pan o ekshumacjach.
1: Ja 30 sierpnia
0: we wsi Ostrówki i Wola, we wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka odbędzie się uroczystość pogrzebowa, pogrzeb tych ofiar rzezi wołyńskiej, które zostały ekshumowane chwilę temu. Ponad 200 szczątek ludzkich, zamordowanych ludzi w 43 roku, w sierpniu 43 roku, naprawdę w strasznej masakrze. To jest świetna okazja, ten pogrzeb, żeby dla dyplomacji. To jest świetna okazja dla jednej i dla drugiej strony, dla Ukraińców i dla Polaków, żeby pokazać, że można no, jakoś w tej wojnie o pamięć, czy też wojnie pamięci próbować się zjednoczyć i uspokoić te nastroje. Ja mam nadzieję, naprawdę mam wielką nadzieję, że zarówno Donald Tusk i jego otoczenie, jak i pan Karol Nawrocki i jego otoczenie czynią starania, żeby na tym pogrzebie pojawiły się najwyższe władze ukraińskie. Z naszej strony powinny się pojawić najwyższe władze polskie i naprawdę wyobrażam sobie, że powinien to być i Karol Nawrocki, i Donald Tusk, i pokazać, że ta pamięć o rzezi wołyńskiej może być, nie chcę powiedzieć kompromisowa, bo to nie o to chodzi. Sytuacja jest w zasadzie czarno-biała, zero-jedynkowa, jeśli chodzi o to, co tam się stało na Wołyniu.
2: Ale może być
0: początkiem czegoś dobrego. Też dobrego dla nas Polek i Polaków i dla Ukraińców mieszkających w Polsce. I mam nadzieję, że prezydent Zełenski pomyśli o tych 2 milionach Ukraińców mieszkających w Polsce, że będzie myślał, żeby im się krzywda nie stała. A nasi politycy pomyślą o tych Polakach, o tych 49%, którzy sieją nienawiść w stosunku do Ukraińców. Też do samych siebie.
1: Panie redaktorze, to jeszcze
0: apeluję,
1: zapytam,
0: jak to mówi Kosiniak-Kamysz, żeby tak się stało.
1: To panie redaktorze, to jeszcze zapytam. Pan prezydent jako historyk, człowiek, który doskonale wie, do czego prowadzi podsycanie nienawiści, jakie to może mieć konsekwencje. Myśli pan, to już tak na koniec zapytam, zweryfikuje jakoś swoje też podejście do tej kwestii? Przyjdzie taki moment refleksji?
2: Prezydent Nawrocki.
1: Tak, prezydent Nawrocki.
2: Nie, nie zmodyfikuję, bo prezydent Nawrocki udowadnia przynajmniej na razie rokiem tej swojej prezydentury, że w nosie ma jakieś wnioski historyczne. Jego interesuje partyjny interes, budowanie przywództwa na prawicy. Moim przekonaniu jest tym pomysłem Jarosława Kaczyńskiego, jak samo sobie mówi, ale chyba najgorszym w ostatnich latach pomysłem Jarosława Kaczyńskiego. I myślę, że nie będzie jakiejkolwiek refleksji ani u prezydenta, ani w Pałacu Prezydenckim, ponieważ to dzisiaj się nie opłaca. Prezydent ma przekonania zbliżone do Konfederacji, co wielokrotnie udowodnił, i on będzie dążył do tego, żeby skłócać nas z Ukraińcami, żeby Polska się nie dozbrajała, nie, znowu mówił przecież ostatnio o Safe Zero, o złocie, które, zyskach ze złota, którego nie ma tych zysków. No to jest w ogóle jakiś...
1: Znaczy ja wierzę, że cały czas ta propozycja jest na stole.
2: Ona jest na stole, tylko jakoś...
0: Tylko nie na złotym, nie na złotym stole, niestety.
2: Prezes Narodowego Banku Polskiego tych pieniędzy nie ma, a prezydent dalej to w kółko powtarza. Więc on jest zainteresowany waleniem w rząd, blokowaniem zmian i przypodobaniem się elektoratowi Konfederacji. Myślę, że cel jego jest tylko jeden, taki nadrzędny. Stać się ojcem opatrznościowym całej prawej strony.
0: No ja myślę, że ma większą,
2: i to jest dla niego
0: najważniejsze. Myślę, że niestety ma większe ambicje od, w zasadzie od kampanii, a 3 maja powiedział to dobitnie, chciałby zmienić konstytucję, nie powiedział tylko, że chodzi mu o system prezydencki, chciałby

0: być po prostu Donaldem Trumpem Rzeczpospolitej Polskiej. To jest jego ambicja, żeby mieć więcej władzy.
1: I to tak jak
0: władzy.
1: Donald Trump jak ogłosił wczoraj, że chciałby na trzecią kadencję.
0: A no właśnie.
2: Ciekawe, co na to Iran. Magdalena Rigamonti, Onet.pl, Jarosław Wodarczyk, publicysta. Bardzo dziękuję za to spotkanie w Polskim Radiu 24. Ja już teraz Państwa zapraszam na najbliższe informacje i oczywiście na wieczór w Polskim Radiu 24. Do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Znowu miałam rację.
5: W czym?
4: We wszystkim.
5: Akurat.
4: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
5: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
4: A nie są?
6: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
10: To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Za źle rozdzielone pieniądze dla powodzian, utrata stanowiska, wiceszefowa Karkonoskiej Agencji odwołana. Polska poza europejskim regionem mobilnego internetu. Nasz kraj usunęła amerykańska firma SpaceX. Pod gruzami zawalonych domów mogą być ludzie. W Kolumbii drugi dzień akcji ratowniczej po trzęsieniu ziemi. Minęła godzina 19. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Są pierwsze konsekwencje sprawy dotyczącej nieprawidłowości przy rozdzielaniu pomocy dla powodzian w Jeleniej Górze. Anna Konieczyńska została odwołana ze stanowiska wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
12: Premier Donald Tusk zapowiedział rozliczenie osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości.
13: Dla mnie najważniejsze jest, aby instytucje państwa działały i żeby prędzej czy później każde ewentualne nadużycie zostało zidentyfikowane i ukarane. Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian.
12: Sprawa dotyczy m.in. 4,5 miliona złotych, które według ustaleń Wirtualnej Polski trafiły do trzech podmiotów z Dziwiszowa. Pomoc miały otrzymać m.in. firmy męża Anny Konieczyńskiej, jej sąsiada oraz lokalnego przedsiębiorcy współpracującego z samorządem. Dziś w tej sprawie zebrała się Rada Nadzorcza spółki.
14: Podjęła dzisiaj uchwałę o odwołaniu z dniem dzisiejszym pani Anny Konieczyńskiej z funkcji wiceprezes zarządu spółki.
12: Przekazał Michał Nowakowski, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego. W poniedziałek postępowanie w tej sprawie wszczęła prokuratura, a od kwietnia sprawą zajmuje się CBA. Kontrolę prowadzi także Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
11: Żadna złotówka nie została wydana w tej sprawie. Tak rzecznik rządu komentuje aferę wokół jednej z firm, która zajmuje się recyklingiem elektrośmieci. Jak ustalili dziennikarze TVN24, Elemental Holding miał fałszować dokumenty związane z recyklingiem odpadów. Minister finansów Andrzej Domański miał przyznać firmie dotację w wysokości miliarda złotych na projekt związany z odzyskiem metali krytycznych. Dziennikarze twierdzą, że pieniądze zostały przyznane bez przetargu. Ostatecznie firma nie otrzymała żadnych funduszy, przekazuje Adam Szłapka.
15: Ten projekt miał pozytywną rekomendację zarówno Komisji Europejskiej, jak i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Taka umowa faktycznie została zawarta, natomiast przez to, że ten projekt nie rozpoczął realizacji, faktycznie rozmawiałem o tym z panem ministrem Domańskim, żadne pieniądze, żadna złotówka nie popłynęła, żadne środki nie zostały przelane i trwają w tej sprawie czynności kontrolne.
11: Do czasu wyjaśnienia tej sprawy żadne pieniądze nie zostaną wypłacone przedsiębiorstwu Elemental Battery Metals, tak zapowiada Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Polska, według firmy SpaceX, przestała być częścią Europy. Dostawca internetu satelitarnego

0: Starlink wyłączył nasz kraj z europejskiego regionu mobilnego. Oznacza to, że polscy klienci, którzy korzystają z terminali w kraju, będą musieli zapłacić za internet nawet 3 razy więcej, jeśli zabiorą sprzęt na długi wyjazd do Niemiec, Czech czy Chorwacji. Decyzja amerykańskiej firmy może mieć związek z przekazywaniem przez Polskę Starlinków na potrzeby ukraińskiej armii i administracji. O szczegółach Michał Makowski.
1: Po zmianie zasad ze standardowego pakietu mobilnego Starlink zarejestrowanego w Polsce można korzystać za granicą tylko przez miesiąc. Później trzeba albo wrócić do kraju, albo przejść na znacznie droższy pakiet. Klientów w innych krajach Unii Europejskiej oraz w Skandynawii takie obostrzenia nie dotyczą. Dlaczego Polska została tak potraktowana? Tego SpaceX nie wyjaśnia. Przypuszczenia padają na próbę ograniczenia wykorzystywania polskich Starlinków w Ukrainie. Przez pierwsze 2 lata wojny Polska kupiła i przekazała walczącej Ukrainie prawie 25 tysięcy terminali do obsługi internetu satelitarnego. Miesięczny abonament za urządzenia kosztuje budżet polskiego państwa prawie 13 milionów złotych. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Do 224 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Kolumbii. Kilkaset osób jest rannych. Pod gruzami wciąż mogą być ludzie.
2: Ratownicy, wspierani przez policjantów, żołnierzy i wolontariuszy, drugi dzień przeszukują zniszczone budynki. Ratownik z Pereiry opisuje akcję w centrum miasta. Jesteśmy tu od ostatniej nocy. Około 3 nad ranem przybyliśmy do tej części centrum miasta. Mamy do czynienia z zawaleniem się części budynku. Ma on około 5 pięter. Prezydent Kolumbii wprowadził stan wyjątkowy i zapowiedział pomoc dla poszkodowanych. Do Kali skierowano 1000 funkcjonariuszy po doniesieniach o grabieżach. Kondolencje rodzinom ofiar przekazał papież Leon XIV. Wstrząs o magnitudzie 7,4 nawiedził zachodnią Kolumbię w poniedziałek rano. Później odnotowano kilkadziesiąt wstrząsów wtórnych. Jan Oleński, Polskie Radio.
0: Na koniec przenosimy się do Gdyni. Na Zatoce Gdańskiej odbyła się próba generalna Parady Morskiej przed obchodami Święta Wojska Polskiego. Wzięło w niej udział 20 okrętów polskiej marynarki wojennej, korwety, fregaty i niszczyciele min. Przepłynęły też jednostki hydrograficzne i ratownicze. Wydarzenie przyciągnęło na Bulwar Nadmorski i Molo Południowe w Gdyni tłum mieszkańców i turystów.
3: Bardzo nam się podoba, bardzo.
4: Robi bardzo duże wrażenie, szczególnie, że my ze Śląska jesteśmy, tego nie mamy na co dzień.
5: One będą w zasadzie tym kanałem portowym przepływały, także bardzo fajna atrakcja.
6: Bardzo dobrze, myślę, że budzą respekt. Najbardziej czekam na te, które są budowane, no ale w tym roku się niestety nie doczekamy jeszcze.
0: Krzyk paradny polskich i sojuszniczych okrętów będzie miał długość 8 kilometrów. W tym czasie na Wisłostradzie w Warszawie będzie się odbywała defilada.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Najwięcej słońca będzie jutro na południu i zachodzie kraju. W pozostałych regionach sporo chmur. Przelotny deszcz popada na Podlasiu oraz Warmii i Mazurach. 18 stopni będzie nad morzem, 24 w większości województw.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
9: Jest wtorek, 11 sierpnia. Przed mikrofonem Maria Furdyna. Dobry wieczór Państwu i zapraszam do północy. A już za chwilę na naszej antenie zastanowimy się nad tym, co dzieje się z polskimi rzekami. Coraz niższe stany wód w rzekach stają się jednym z najpoważniejszych wyzwań środowiskowych. Czy to efekt zmian klimatu, długotrwałych okresów suszy, a może także działalności człowieka? Jakie konsekwencje niesie to dla przyrody, gospodarki i naszego codziennego życia? Gościem audycji Zmiana Klimatu będzie Piotr Bednarek, hydrolog, który wyjaśni przyczyny spadku poziomu rzek, omówi aktualną sytuację hydrologiczną oraz opowie o możliwych działaniach, które mogą pomóc chronić nasze zasoby wodne.
10: Zmiana klimatu. Patryk Michalski. Zapraszam.
11: Jerzy Połomski pytał kiedyś w piosence, gdzie się podziały tamte prywatki, a ja pytam dziś, gdzie się podziały polskie rzeki. Wisła w Warszawie znów osiąga rekordowo niskie stany wody. Na Warcie, Tanwi czy Wieprzu poziom wody jest poniżej minimum okresowego. W wielu regionach centralnej i południowej Polski ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną.

0: Dlaczego polskie rzeki wysychają? O tym dziś rozmowa, a odpowiedzi na to pytanie będę szukał z moim gościem. Jest nim Piotr Bednarek, hydrolog, doktorant w Zakładzie Hydrologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundacja Wolne Rzeki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Póki Wisła płynie, Polska nie zaginie. To z kolei tekst z innej piosenki. Pamięta pan?
1: Tak, pewnie.
0: No to czy nasz koniec jest w takim razie coraz bliżej?
1: Ja myślę, że wciąż do zniknięcia Wisły to jeszcze trochę nam brakuje. Wisła wciąż płynie ponad 100 kilkadziesiąt metrów sześciennych wody na sekundę. To nie jest aż tak mało, żeby Wisła nam znikła. I ta woda płynie. Wisła musi płynąć, a nie na przykład być serią zbiorników zaporowych, gdzie woda stoi.
0: Woda płynie, no ale jednak padają kolejne rekordy. Tak się składa, że w zeszłym tygodniu na stacji Warszawa nad Wilanówka zanotowano najniższy stan właśnie dla tej stacji. To było 31 cm, poprzedni wynosił 32 cm. Wisła na wysokości centrum w Warszawie znów odsłania ślady historii. Widać na przykład pozostałości drewnianego mostu Ponińskiego z 1775 roku. Trudna sytuacja też na innych polskich rzekach, więc ponawiam to pytanie, gdzie się podziały polskie rzeki?
1: Oczywiście stany wód i przepływy są rekordowo niskie w wielu przypadkach, zwłaszcza w zlewni Górnej Wisły i Sanu, ale także Wieprza. No, cała ta południowo-wschodnia część Polski od długiego czasu ma ujemny bilans wodny. To znaczy, że więcej wody wyparowuje, odpływa, niż dostaje się na powierzchnię zlewni. Rzeki znikają, bo faktycznie możemy mówić o znikaniu już najmniejszych rzek, one stają się rzekami okresowymi. Teraz jak rozmawiamy na początku sierpnia, duża część tych najmniejszych rzek, takich, które nie mają żadnych dopływów na przykład, takich strumieni dosłownie, jest sucha. Pierwszą przyczyną, dla której tak się dzieje, jest to, że faktycznie od 15 czy 16 lat co roku więcej wody ucieka niż się dostaje do zlewni.
0: To właśnie, no gdzie ta woda ucieka? Czy już, nomen omen, u źródła tej wody jest mniej, czy jednak no, ze źródeł wypływa mniej więcej tyle samo tej wody, a tracimy ją gdzieś po drodze?
1: Już u źródła jest tej wody mniej, ponieważ wraz ze wzrostem temperatury powietrza, a jak wiemy wraz ze zmianą klimatu, no, mamy coraz cieplej. Zresztą też rozmawiamy w trakcie kolejnej już fali upałów tego roku. Im wyższa temperatura powietrza, tym wyższe jest parowanie wody, po prostu. W skali krajobrazu to są już ogromne liczby, które sprawiają, że mniej wody może dotrzeć do wód gruntowych, uzupełnić ich zasoby, w konsekwencji do źródeł i do rzek. Druga rzecz jest taka, że my przez ostatnie 100-150 lat w Polsce prowadziliśmy gospodarkę wodną w taki sposób, żeby przyspieszyć odpływ wody. I bardzo skutecznie udało się to zrobić. Kilkaset tysięcy kilometrów rowów odwadniających odwodniło Polskę. Przy większych opadach czy zimą te rowy dalej Polskę odwadniają. Teraz już w większości nie. Teraz już w większości są suche, bo poziom wód gruntowych dzięki rowom opadł głęboko. Kolejna rzecz to jest regulacja rzek, która też sprawia, że woda szybciej odpływa, znacząco szybciej niż w rzece naturalnej. I nawet sama prędkość tego przepływu nie byłaby może tak straszną zmianą, jak to, że rzeki uregulowane obniżają dno swoich koryt, co pociąga za sobą znów obniżanie poziomu wód gruntowych w całej okolicy. Więc to, że aktualnie te najmniejsze rzeki wysychają, a na Wiśle, Sanie, Tanwi są rekordowo niskie przepływy i stany wody, jest konsekwencją zarówno warunków klimatycznych, tych meteorologicznych w tym roku, jak i tego długotrwałego osuszania krajobrazu.
0: Trzeba też powiedzieć, że ta sytuacja nie dotyczy tylko rzek, bo na przykład w moich rodzinnych stronach, pochodzę z Piotrkowa Trybunalskiego, znika Zalew Sulejowski na rzece Bilicy, tam gdzie jeszcze kilka lat temu były urokliwe zatoczki i małe porty, małe mariny. No dzisiaj łódki, żeglówki szorują po dnie.
1: Jeśli mamy tak niski przepływ Pilicy, ciężko się spodziewać, żeby ten zbiornik był w stanie się wypełnić. Takie sytuacje mają miejsce zresztą nie tylko tam, na przykład w Świętokrzyskim Zalew Hańcza na rzece Czarne też jest w dużej mierze pusty, no przez to, że rzeka nie niesie tyle wody.

0: żeby go móc napełnić.
1: No to może jakoś, jeżeli mamy takie zbiorniki i mamy jednak tamy na takich rzekach, to może, nie wiem, możemy jakoś zatrzymać tej wody więcej dzięki takim zaporom.
0: No, tylko zatrzymując wodę w zbiorniku zaporowym, pozbawiamy rzekę poniżej. Oczywiście to nie są proste wybory, bo albo mamy wodę, w której mogą się kąpać i pluskać ludzie, albo mamy rzekę, w której żyje 30 gatunków ryb. To jest ten wybór już w wielu przypadkach. Czy albo mamy stawy rybne, gdzie hoduje się karpie na święta, albo mamy małą rzekę pełną życia.
1: Natomiast no, za nami jednak lipiec, który pod względem opadów był w normie. No więc znów pytanie, dlaczego sytuacja jest tak zła, skoro tych opadów w zeszłym miesiącu było dużo?
0: Weźmy pod uwagę, jakie były temperatury w zeszłym miesiącu, i znów tutaj dochodzimy do tej ściany, że parowanie przy tak wysokich temperaturach, i to mówię o temperaturach wysokich, w sensie ponad 20 stopni na przykład, już jest na tyle duże, że z tych opadów niewiele do rzek ma szansę dotrzeć. Jeśli są to opady nawalne, to praktycznie ma szansę dotrzeć do rzeki, ale równie szybko spłynie po tej suchej powierzchni zlewni i tym korytom rzeki, więc nie uzupełni tych zasobów. No i też jeden miesiąc w normie opadów po kilkudziesięciu miesiącach, z jakimiś tam wyjątkami, które były poniżej normy, nie ma szansy na uzupełnienie tego stanu rzeczy. Tak jak wspominałem, mamy 15 z rzędu rok z ujemnym bilansem wodnym, więc może 15 lat, i to nie w normie, tylko powyżej średniej wartości należałoby oczekiwać, żeby odbudować stan naszych rzek.
1: Czyli ta sytuacja z roku na rok jest coraz gorsza, bo w każdy kolejny rok startujemy z coraz niższego poziomu, więc nawet, tak jak pan mówi, gdyby teraz nastąpił okres deszczowy, jakichś bardzo intensywnych opadów, no to i tak ta sytuacja nie poprawiłaby się na tyle, żeby znów odbić w górę.
0: No, albo chwilowo może odbić w górę. Jak spojrzymy na raporty Państwowego Instytutu Geologicznego, który prowadzi monitoring suszy hydrogeologicznej, monitoring w ogóle w ujęciach wody podziemnej, to mamy problem już na tym poziomie tych wód podziemnych, czyli tych, które są opróżniane przez nas tylko przy użyciu studni, różnego rodzaju ujęć wody i tak dalej, na potrzeby miast, wsi, przemysłu, rolnictwa. Już nie pamiętam dokładnej liczby, ale w dużej części monitorowanych studni poziom wody w tym roku non-stop opada i spora część Polski jest objęta ostrzeżeniem czy zagrożeniem wystąpienia niżówki hydrogeologicznej, czyli mamy problem już właśnie na tym też głębszym poziomie wód, a nie tylko w rzekach czy jeziorach. Więc to wskazuje na to, jak bardzo duży problem z wodą mamy. I prognozy są takie, że wraz ze zmianą klimatu, wraz z postępującym ociepleniem w rzekach Europy Środkowej raczej wody będzie ubywać niż przybywać. Oczywiście będą się zdarzać jakieś wezbrania powodzie raz na jakiś czas, ale te stany, które obserwujemy teraz, rekordowo niskie, możemy się spodziewać, że w przyszłości one będą występować częściej, rekordy będą pobijane i będziemy mieli takie niżówki przez dłuższe okresy.
1: Problem chyba dotyczy też tego, że właśnie takie głębsze pokłady wody, te wody głębinowe, one odnawiają się wolniej, więc jeżeli my je szybciej zużywamy, no to one wolniej będą się odbudowywać, no nie będziemy mogli u nich znów korzystać.
0: Tak, to prawda. One co prawda są duże i jeszcze nie mamy takich sytuacji, żeby gdzieś zczerpano całkowicie zbiornik wód podziemnych, z którego zasilana jest na przykład sieć wodociągowa w jakimś mieście czy wsi. A takie sytuacje mieliśmy już dotyczące zczerpania na przykład zbiornika na jakiejś małej rzece, z którego była pobierana woda do wodociągów we wsi. Ale zasoby wód podziemnych odnawiają się bardzo powoli. Tutaj to już jest kwestia nie pojedynczych lat, tylko dziesięcioleci, a w przypadku niektórych jeszcze głębszych warstw myślę, że i dziesięciolecia.
1: Wspomniał pan też o tym, że według tych prognoz sytuacja na rzekach Polski, ale i Europy Środkowej będzie się tylko pogarszać. No i w zasadzie mamy tego dowody w ostatnich dniach. Widzimy, co się dzieje w Dunaju, na Węgrzech, czy w ostatnich dniach także na Słowenii. Tam ten problem ujawnia się głównie w kontekście trudności funkcjonowania.

0: funkcjonowania elektrowni atomowych tamtejszych.
1: Tak jest. Mi się zdarzyło przejeżdżać w tym roku przez Dunaj na początku czerwca na Węgrzech i już wtedy był rekordowo niski, chyba jak na tą porę roku. Ja nie widziałem jeszcze wcześniej tak niskiego Dunaju, a od tej pory przez te 2 miesiące ta sytuacja się pogorszyła dramatycznie. Wciąż w Dunaju płynie ogromna ilość wody. Do Rumunii pływa ponad 1700 metrów sześciennych na sekundę. Taki jest przepływ Dunaju, więc to jest przepływ około 10-krotnie większy niż przepływ Wisły aktualnie. To wciąż jest duża rzeka, ale faktycznie dostosowany do dużo wyższych, kilkukrotnie wyższych przepływów i stanów wody wyższych o parę metrów. Różnego rodzaju infrastruktura, pompy pobierające wody dla elektrowni nie są w stanie przy tym stanie wody działać, więc prowadzone są różne działania mające temu zapobiec. W Rumunii na przykład przegradzane jest jedno z bocznych koryt Dunaju, żeby skierować wodę do tego głównego i tak dalej. Na Węgrzech wyłączono, nie wiem czy całkowicie, ale może prawie całkowicie elektrownię jądrową.
0: Bardzo ograniczono w każdym razie, tak.
1: Tak, więc te problemy dotykają już nie tylko ryb, bo zazwyczaj problemy z suszą mało kogo obchodzą. W tych małych rzekach ryby giną. Medialnie jest to zupełnie nieinteresujący temat. No zresztą rozmawiamy dziś o Dunaju, a tak jak wspominałem, on już parę miesięcy temu był na takim poziomie, że robiło to wrażenie, że jest tak potężna susza.
0: To jest właśnie ciekawy wątek, że jakby o tym problemie, ten problem nagłaśniamy dopiero wtedy, kiedy ludzie zaczynają odczuwać jakieś bezpośrednie skutki, na przykład niskiego stanu wody w rzekach, czy to w Polsce, czy na Węgrzech, na Słowacji, czy na Słowenii. Ma to związek głównie z problemami z produkcją prądu w elektrowniach, no i na przykład polskie elektrownie, Kozienice czy Połaniec, które wykorzystują do chłodzenia swoich systemów wodę z Wisły, też musiały ograniczyć produkcję. No i to paradoks polega też na tym, że to właśnie te systemy chłodzenia i same te elektrownie też negatywnie przyczyniają się do tej aktualnej sytuacji, prawda?
1: Tak, oczywiście. No, po pierwsze przyczyniają się poprzez emisję ogromnych ilości gazów, co wpływa na ogrzewanie atmosfery, ale same elektrownie też podgrzewają wodę w rzekach. I co ciekawe, odnośnie wyłączenia paru bloków elektrowni Kozienice czytałem, być może to niepotwierdzona informacja, ale że problemem jest już zbyt niski stan wody, ponieważ ta elektrownia piętrzy Wisłę, zresztą nielegalnie, no ale piętrzą wodę też i elektrownię w Połańcu i w Stalowej Woli. W Stalowej Woli też została ograniczona czy wyłączona produkcja. I wszystkie te elektrownie piętrzą Wisłę od lat na swoje potrzeby. I problemem, według tego, co się nieoficjalnie dowiedziałem, może być już temperatura wody w tych rzekach.
0: Czyli, że tak woda już składa na wejściu do tych systemów jest za ciepła, żeby je schłodzić.
1: Dokładnie. Tak się składa, że akurat właśnie niedawno skończyłem pisać swój doktorat dotyczący temperatury wody w rzekach między innymi. Jeszcze zostały mi czujniki mierzące ten parametr wody w paru miejscach i wczoraj ku swojemu przeróżeniu na czujniku, który mam poniżej elektrowni Stalowej Woli na Sanie, odczytałem, że maksymalna temperatura, którą zarejestrował, było 34 stopnie. Ten czujnik znajduje się pół metra pod wodą.
0: I mówimy o temperaturze wody. Temperaturze wody w płynącej rzece.
1: Tak jest. Sanie,
0: dopytuję, bo nie dowierzam.
1: Tak. I spodziewam się, że miało to związek z tą właśnie gorącą wodą, znaczy, którą ma mieć właśnie maksymalnie chyba 35 stopni wypuszczana z elektrowni, ale kiedy nałożyło się to na już nagrzaną do 32 stopni wodę w sanie, no to ta woda miała 34 stopnie, przez chwilę oczywiście, ale wczoraj i przedwczoraj też mieliśmy ponad 30 stopni temperaturę wody w sanie w związku z tą falą upałów. I spodziewam się, że w Wiśle podobnie.
0: Tak dopytywałem, bo naprawdę to jest niewiarygodne, że płynąca woda w rzece może osiągnąć aż taką temperaturę, no więc wiadomo, że taka woda szybciej paruje i co się dzieje dalej, o tym już powiedzieliśmy w tej naszej rozmowie. I sytuacja generalnie, Panie Piotrze, no jaka jest, to każdy widzi. Na kolejne dni sierpnia też nie prognozuje się jakichś większych opadów, więc ta sytuacja raczej się nie poprawi, oby się tylko nie pogorszyła. A co robić, żeby tak naprawdę nie pogarszać jej w kolejnych latach. Wspomniał pan trochę o rowach melioracyjnych, o regulacji rzek. To tutaj kłania nam się hasło renaturyzacja.
1: Tak, i to hasło powinno się nam

0: nie tylko kłaniać, ale myjemu, a przede wszystkim wdrażać się, to trzeba robić nie w projektach pilotażowych, nie w 10 miejscach w Polsce, gdzie się znalazły jakieś europejskie fundusze, tylko po prostu na bieżąco w skali całego krajobrazu. To, że rowy powinny być zasypane tam, gdzie nie zalewają zabudowań, czy dosłownie pól uprawnych, które są uprawiane, no myślę, staje się oczywistością i dla leśników. Na terenie 1/4 Polski, którymi Lasy Państwowe zarządzają, znajduje się 100 tysięcy kilometrów rowów, więc las powinien odzyskać funkcję retencyjną. To jest pierwsze miejsce, gdzie rowy należałoby zasypać. Przy czym efekt takiego działania zobaczymy, jakbyśmy dziś zasypali 1/4 rowów w Polsce, no to efektu nie będzie od razu żadnego.
1: A
0: musi
1: może
0: minąć
1: skoro,
0: kilka lat.
1: a może skoro, panie Piotrze, no te rowy są, to może trzeba pobudować jakiś system zastawek jakichś małych, tam poblokować po prostu, czy spowolnić przepływ wody przez te rowy, żeby one no jednak właśnie tę wodę przytrzymały i na przykład w ten sposób nawodniły, czy to pola, czy lasy.
0: Rowy niczego nie nawodnią, bo ich spadek zawsze jest od jakiegoś miejsca do odbiornika. Budujemy zastawkę na rowie, to oczywiście spowalniamy przepływ wody na jakimś odcinku tego rowu, spowalniamy ten odpływ, ale nie nawadniamy niczego. Zasypanie rowu sprawia, że taki rów przestaje w ogóle tą wodę w taki przyspieszony sposób odprowadzać i ona w całości musi odpływać poprzez odpływ podziemny, który jest tysiące razy wolniejszy niż odpływ powierzchniowy, czyli taki skoncentrowany rowem, nawet z istniejącymi zastawkami. No więc to jest pytanie, czy chcemy się bawić, w jaki sposób? Czy chcemy w wydajny sposób zatrzymać wodę, czy chcemy sprawdzić? Mi się wydaje, że na sprawdzanie czas już nam minął i te problemy hydrologiczne dobrze to pokazują. Dużą sprawą jest jak dla mnie też to, co dzieje się w rzekach dużych. Na przykład w Wiśle duża część społeczeństwa myśli, że ta rzeka jest dzika, nieuregulowana. Podczas gdy to właśnie wpływ regulacji niektórych świeżych sprzed paru lat, niektórych sprzed 100 lat, na przykład ostróg brzegowych, których są setki, to są te takie poprzeczne konstrukcje z kamieni, poprzeczne do koryta.
1: Takie a la molo wbijające się, prawda, prostopadle w koryto rzeki. W Warszawie tych ostróg tutaj rzeczywiście kilka mamy.
0: Dokładnie. To ich wpływ na koryto Wisły wciąż, nawet po kilkudziesięciu latach istnienia, jest taki, że to koryto, dno się obniża, ponieważ rzeka zawężona płynie szybciej i w związku z tym ma większe możliwości erozji i transportu materiału dennego, czyli piasku, żwiru. No i to jest duże pytanie, bo do tej Wisły, do tego uregulowanego również Sanu, czy Warty, Odry, to już nie mówiąc, one są niesamowicie przekształcone, dowiązują wszystkie kolejne dopływy, wszystkie mniejsze rzeki, dowiązują w tym sensie, że również obniżają dno swoich koryt, co ciągnie za spadek poziomów odgruntowych w skali znów całych dolin. Ogromne ilości wody trwale tracimy przez to, że te duże rzeki są w taki sposób zawężone, uregulowane.
1: No i też jeżeli następuje erozja denna, więc rzeka się pogłębia, jednocześnie jeżeli jest coraz mniej wody, jest mniejszy przepływ, no to lustro wody automatycznie się obniża, no i rzeka odsłania nam swoje dno, czy jakieś pozostałości śladów historycznych, jak wspomniałem na początku.
0: Tak, tak. No i później takie odsłonięte dno bardzo szybko zarasta. No to znów będzie się poprzez to zarastanie, takie odsłonięte osady denne szybko wchodzą topole, wierzby, które stabilizują te osady. I później już ciężej jest w wodzie przy wezbraniu, to takie ustabilizowane osady stają się po prostu brzegiem i doprowadzają do jeszcze większego zawężenia tego koryta rzeki, które sprawia, że jeszcze intensywniej zachodzi ta erozja ogólna, więc problem jest poważny i nie wydaje mi się, żeby był adresowany przez kogokolwiek.
1: Tak, też mam takie wrażenie. Jak słucham tej naszej rozmowy, to mam takie poczucie, jak niezwykle skomplikowany jest to system, nomen omen, naczyń połączonych, cały system hydrologiczny. Jak jedna decyzja, jedno działanie człowieka tylko w jednym konkretnym miejscu wpływa później na cały szereg skutków tego działania.
0: Tak jest. Nie da się ukryć, że tak to zwykle działa. A rzeki są pod tym względem no, wybitnym przykładem. One działają jak taka sieć. Dokładnie jest sieć hydrograficzna, sieć rzeczna.
1: No cóż, pozostaje nam sobie życzyć, żeby może jednak ten problem stał się jakimś takim wyzwaniem dla

0: całego kraju, bo dla całego społeczeństwa, bo myślę, że chyba w takich kategoriach, nawet jeśli to brzmi trochę górnolotnie, trzeba to traktować. W końcu bez wody nie ma życia, a póki Wisła płynie, Polska nie zaginie i niech tak będzie jak najdłużej. A ja bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Piotr Bednarek, hydrolog, doktorant w Zakładzie Hydrologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundacja Wolne Rzeki. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie Piotrze, no i trzymam kciuki za obronę tego doktoratu, która niebawem.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki serdeczne i dziękuję również państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
9: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Minęła 19.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Akcja poszukiwawcza na Zatoce Gdańskiej. Służby usiłują odnaleźć zaginionego surfera. Poszukiwania w rejonie chałup rozpoczęły się około południa, po tym jak na wodzie została zauważona deska, która należy do 40-latka. W działania zaangażowane są Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, WOPR, Policja i Straż Graniczna. W akcji bierze też udział załoga śmigłowca Marynarki Wojennej. Maciej Berek nie jest już ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Jego obowiązki przejmie Joanna Knapińska, dotychczasowa szefowa Rządowego Centrum Legislacji. Maciej Berek ustąpił ze stanowiska na własną prośbę, mówi premier Donald Tusk.
12: Ustaliliśmy wspólnie z panem ministrem Berkiem, że przejdzie do innych zadań i zwrócił się do mnie w związku z tym o zwolnienie go z obowiązków, jakie pełnił do tej pory. Jak wiecie, był moją prawą ręką. Dzisiaj to nadal tak jest, jeśli chodzi o egzekwowanie naszych planów, priorytetów rządowych.
11: Premier nie ujawnił, do jakich zadań przejdzie Maciej Berek. Ma to przedstawić niedługo. Były amerykański żołnierz Robert Gilman, zwolniony z rosyjskiego więzienia, jest w drodze do Stanów Zjednoczonych. Poinformował o tym prezydent Donald Trump po rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem. Jak zapewnia amerykański przywódca, uwolnienie Amerykanina nie jest częścią wymiany więźniów, a Rosjanie, tu cytat, nie zażądali nikogo w zamian. Trump dodał, że Władimir Putin zgodził się wypuścić żołnierza ze względu na, tu cytat, humanitarne przesłanki. Robert Gilman został aresztowany w Rosji w 2022 roku. Według rosyjskich władz pod wpływem alkoholu miał zaatakować policjanta. Radom traci międzynarodowe pokazy lotnicze Airshow, czyli największe wydarzenie lotnicze w Polsce i w Europie. Ministerstwo Obrony informuje, że w przyszłym roku impreza się nie odbędzie. Brak przygotowań do pokazów, które rozpoczynają się z co najmniej rocznym wyprzedzeniem, zaniepokoił radomskiego radnego Artura Standowicza. Samorządowiec zapytał o to ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Odpowiedź nie pozostawiała złudzeń.
13: Dostałem bardzo taką zdawkową, ale chociaż konkretną informację. Nie będzie Airshow Radom w 2025.

0: 2007 roku, czyli no wychodzi na to, że ta impreza zostaje zabrana z Radomia. Pytanie, czy odbędzie się w kolejnych latach, jest myślę pytaniem otwartym.
1: Międzynarodowe pokazy lotnicze w Radomiu organizowano od ponad 25 lat. Te ubiegłoroczne odwołano po tragicznym wypadku majora Macieja Slaba-Krakowiana. O 20:00 informacje przedstawi Ewa Worobiec. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia jutro.
2: Jest 19:34.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: A teraz zapraszamy na naszą audycję o zdrowiu, a dziś przyjrzymy się zdrowiu psychicznemu. Porozmawiamy o tym, jak działa pogotowie psychologiczne Fundacji Twarze Depresji.
4: Samo zdrowie.
5: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami Anna Morawska-Borowiec, psycholożka Fundacja Twarze Depresji. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu.
5: Ktoś pomyśli, no przecież taka piękna pogoda, takie beztroskie lato, to po co mówić o poważnych rzeczach? A będziemy mówić o poważnych rzeczach. Będziemy mówić o skali problemów psychicznych, psychologicznych dzieci i młodzieży, bo ta skala jest ogromna i przerażająca. I nie zmieni tych problemów to, że akurat są wakacje, więc może mniej słyszymy o tym, co dzieje się w szkołach. Bo problemy w głowach młodych ludzi są. Wy zajmujecie się również młodymi ludźmi. Prowadzicie dla nich i terapię, prowadzicie również całe pogotowie psychologiczne. I muszę zapytać, czy faktem jest i czy wy to widzicie, czujecie, że coraz więcej młodych osób ma poważne problemy z tym, co, jak odbiera świat, jak odbiera siebie ze swoją psychiką?
6: Zdecydowanie, niestety tak jest, że coraz więcej młodych osób ma problemy ze zdrowiem psychicznym i problem ten jest wieloaspektowy. Nie mamy tutaj prostej recepty, że tylko szkoła, tylko dom albo tylko social media powodują ten stan. Bo te rzeczy wymienione plus tak. Wiele innych się na to składa, prawda? I bardzo indywidualna sytuacja dziecka. Mogę powiedzieć, że najmłodsi podopieczni Fundacji Twarze Depresji mają 4 lata, ale takich, którzy się zgłaszają, gdzie jest najwięcej wyzwań ze zdrowiem psychicznym, to bym powiedziała, że to jest ten przedział 10-14 lat. No może nawet 12-14 lat, gdzie jest najwięcej zgłoszeń do naszej fundacji o pomoc do pogotowia psychologicznego, gdzie mamy pomoc doraźną, 5 konsultacji psychologicznych na dziecko, ale mamy też dzięki naszym partnerom rozpoczęliśmy program pilotażowy bezpłatnej terapii dla dzieci i młodzieży i myślę, że to jest niezwykle ważna pomoc, bo na terapię w ramach publicznej służby zdrowia czeka się od 8 miesięcy, czasami 2 lata, no właśnie, a dzieci nie mogą czekać.
5: Chciałam o to zapytać, bo bardzo często, gdy mówimy o problemach ze zdrowiem psychicznym dzieci, no to zwracamy uwagę na to, że no, trudno ten bezpłatny dostęp, tym bardziej w jakichś mniejszych miejscowościach, a nie w centralnej Polsce i wielkich miastach wojewódzkich. I zaraz opowiemy o tym, jaką konkretnie pomoc można uzyskać w Fundacji Twarze Depresji, ale wrócę jeszcze do tego, od czego zaczęłyśmy, czyli skąd to się bierze, bo powiedziała Pani, nie ma prostych odpowiedzi i prostych recept. To nie jest takie zero-jedynkowe, że to tylko media społecznościowe albo problemy w szkole, bo tak zwykle myślimy, a komputer, media społecznościowe, to są ci winni, czyli to nie jest takie proste.
6: Depresja również u dzieci jest chorobą wieloczynnikową. Wpływa na to nasza biologia, nasze geny. Czy mama, tata chorowali na depresję, czy nie? Czy mama leczyła depresję poporodową, czy nie? Mamy, które nie leczą depresji poporodowej, ich dzieci już we wczesnej nastoletności chorują również na depresję. Dalej ważnym elementem jest sytuacja związana z wychowaniem. Czy wychowywałem się w domu pełnym miłości i bezpieczeństwa, czy jest w nim przemoc, alkohol, molestowanie, inne jakieś dramaty, które dziecko doświadcza w swoim domu. Z naszego doświadczenia ogromna część depresji ma wiąże się z tym, co dzieje się w domu, jeśli chodzi o dzieci i młodzież, ale mają również czynniki znaczenie takie jak choroby, jak właśnie brak aktywności fizycznej, który przekłada się bezpośrednio też na kondycję psychiczną dzieci i młodzieży, tak związaną...
5: Nie myślimy o tym na co dzień.
6: Zupełnie nie, a to, że dziecko

0: dziecko zamiast pójść na podwórko, nawet na pospacerować z dziećmi, gdzie brakuje i relacji bezpośrednich twarzą w twarz, które są filarem naszego dobrostanu psychicznego. Rozmowy twarzą w twarz. Dwa, właśnie aktywność fizyczna. Dlatego nasza fundacja w taki istotny sposób stawia na aktywność fizyczną i organizujemy obieg z twarzami depresji, o których na końcu Państwu opowiemy. Bo za tym stoją badania brytyjskie choćby, gdzie nastolatkowie zasiedzeni przy biurku już we wczesnej nastoletności po skończeniu 18 roku życia, aż 12% z nich częściej chorowało na depresję niż rówieśnicy, którzy poszli chociaż na ten spacer, czy pobiegać na podwórku, pokopać piłkę.
1: Nawiązali relacje, rozwiązali swoje problemy, porozmawiali ze sobą. To jest faktycznie bardzo przykry i przygnębiający widok, że te nasze osiedla, kiedyś pełne gwaru i śmiechu, dzisiaj się kompletnie nie wyludniły, bo dzieci siedzą w domu. Ja czasami z taką zgrozą nawet czytam wiadomości o tym, że niektórym osobom przeszkadza właśnie śmiech dzieci na podwórku w nowoczesnych apartamentowcach, ale nie tylko. Bo trochę od tego odwykliśmy i to przestało być normą i standardem. Znaczy sami wypychamy te dzieci do domów, czyli ta bezpośrednia relacja kluczem też do zdrowia psychicznego. Sport, aktywność fizyczna też jednym z filarów.
0: No i odłożenie telefonu. Nie da się w dzisiejszym czasie w ogóle z niego nie korzystać. W Fundacji Twarze Depresji mamy konkurs dla dzieci i młodzieży. 2 dni bez telefonu. Hashtag offline48h, w którym muszę się pochwalić. W miniony weekend wzięłam udział osobiście. I chociaż wydawałoby mi się, że za dużo z social mediów nie korzystam, bo głównie służą mi one do edukacji o naszej fundacji i działań edukacyjnych, które prowadzę, to złapałam się naprawdę na okropnych automatyzmach, które nami kierują, gdzie bierzemy ten telefon do ręki. Jest chwila przerwy, oddechu, powiedzmy na obiad i automatyzm kieruje nas w stronę tego, żeby kliknąć w te social media, zobaczyć i niestety część z nas zamiast się wyłączyć po tych 5 minutach, to skroluje, wytwarza się dopamina, hormon nagrody, który długoterminowo powoduje właśnie mechanizm uzależnienia i sama pracuję w gabinecie z dziećmi, mamy z nastolatkami takimi 18+, mamy takich też pacjentów, którzy po 12-16 godzin spędzają z telefonem w ręku. Jest to ogromny społeczny problem i o tym też mówimy w kampanii Emocja, której druga edycja odbywa się pod hasłem AI nie ma emocji, ty tak, zadbaj o nie. I szukanie autodiagnozy, czy rozmów, czy wsparcia w AI jest naprawdę niepokojącą drogą, bo AI nie ma odpowiedzialności za radę. Kiedy dziecko mówi o myślach samobójczych, czy już nie mówiąc o zamiarze samobójczym, AI nie ma żadnych procedur i po prostu nie pomoże. Dlatego trzeba mówić o tym głośno i uświadamiać, że realna pomoc, ona jest trudno dostępna, ale w naszej fundacji naprawdę robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby była tu i teraz dostępna, kiedy jest potrzebna.
1: I przeraziło mnie, gdy pani powiedziała, że najmłodszy pacjent to jest raptem kilkulatek. Najwięcej jest tych pacjentów w takim wieku też bardzo ważnym, bo to jest ten burzliwy okres zmian i wchodzenia w nastoletnie życie. No muszę spytać, z czym właśnie ci pacjenci się pojawiają i jakie są te ich realne problemy i z czego się biorą, bo to czasami jest nieporozumienie rówieśnicze, ale czasami sytuacja jakaś w rodzinie, kiedy no, odchodzi bliska osoba.
0: Z naszych doświadczeń to są najczęściej są to wyzwania związane z życiem rodzinnym, co nie zmienia faktu oczywiście, że szkoła też dokłada swój stres, opinie rówieśników mają ogromne znaczenie, że przemoc rówieśnicza jest niestety faktem i również ta online'owa ma swoje konsekwencje w realu, jak to się mówi, dla zdrowia psychicznego dzieci. Ale jeśli chodzi o wyzwania w domu, pyta pani o tych najmłodszych, to tam mamy i Polaków, i Ukraińców, gdzie na przykład rodzice zginęli na wojnie, gdzie tata popełnił samobójstwo i dziecko tak się cofnęło w rozwoju emocjonalnie, że też właśnie stwierdzono u niego, nasza psychiatra współpracująca z nami stwierdziła u niego depresję. Więc zdarzają się też sytuacje właśnie utraty rodzica, wychowywania się przez jednego z rodziców, gdzie mama też z powodu samobójstwa ojca dotknięta depresją, załamana sytuacją z większą ilością dzieci do zaopiekowania, czy choroby, gdzie dzieci, które były zdrowe, nagle miały wypadek albo nagła choroba powoduje istotną zmianę ich jakości funkcjonowania, co też przekłada się w sposób oczywisty na stan psychiczny dzieci. Kiedyś jeszcze jak pracowałam,

0: jako psycholożka, wolontariuszka u Ewy, u pani Ewy Błaszczyk w klinice Budzik, to tam ogromna część dzieciaków, które nam się udawało wybudzić ze śpiączki, wybudzała się później, miała depresję, bo właśnie miały świadomość, że na przykład biegały, jeździły na rowerze.
1: I teraz ich życie
0: zupełnie się zmienia. Mhm. Jest ból, jest walka, jest inna jakość życia, więc depresja... Depresji nigdy nie można bagatelizować. Jest chorobą, która wymaga u dzieci i młodzieży w pierwszą drogą leczenia jest psychoterapia, u dorosłych połączenie farmakoterapii i psychoterapii. I u dorosłych to nie jest wybór, że sobie coś wybieram z tego koszyka, tylko absolutnie bierzemy pakiet, jeśli chcemy wyjść z tej choroby, czyli i farmakoterapia, i psychoterapia.
1: A u dzieci?
0: A u dzieci pierwszą drogą leczenia jest psychoterapia, która jest trudno dostępna. Tak jak mówiłam, w NFZ-cie się czeka. U nas w Fundacji Twarze Depresji mamy terapię bezpłatną dla dzieci z rodzin, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza najniższej krajowej.
1: No właśnie, to teraz porozmawiajmy. Jak do was trafić i co możecie zaoferować dzieciakom, które mają kłopoty? Jeśli zobaczą to same u siebie, jeśli zobaczy to ich otoczenie, jeśli zobaczy to nauczyciel w szkole.
0: Serdecznie zapraszamy państwa po pomoc. Zarówno u nas stacjonarnie, nasze pogotowie psychologiczne mieści się w samym centrum Warszawy przy Alei Solidarności 78. I jest to pomoc dla osób nie tylko z Warszawy. Jakiś czas temu konsultowałam z drugiego końca Polski mamę z nastolatką z nowotworem mózgu, gdzie łatwiej jej było wsiąść w PKS i przyjechać do Warszawy do mnie, niż w swojej okolicy znaleźć pomoc. Ale też i dla tej mamy, i dla wielu innych mamy, mam nadzieję, kojącą informację, że naprawdę z taką samą skutecznością jesteśmy w stanie dzieciom i dorosłym pomagać online.
1: Czyli nie ma wytłumaczenia, że mam daleko, bo mogę to zrobić online'owo i ta jakość pomocy jest taka sama?
0: Dokładnie, dokładnie tak. Nasze doświadczenia z czasów pandemii i badania światowe dowodzą tego, że terapia i pomoc psychologiczna online jest tak samo skuteczna jak stacjonarna w przypadku tych najważniejszych, najczęściej spotykanych zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, zaburzenia lękowe, zespół stresu pourazowego, absolutnie, czy już nie mówiąc zaburzenia adaptacyjne, jesteśmy w stanie absolutnie z taką samą skutecznością pomagać online. Więc jeśli nie mają państwo w swojej okolicy dla dziecka pomocy, albo jest długa kolejka oczekiwania, albo trudno znaleźć opiekę dla pozostałych dzieci, aby z jednym przyjechać po pomoc do psychologa, mają państwo możliwość u nas przez wideo połączenie posadzić dziecko z telefonem czy z tabletem, aby porozmawiało profesjonalnie przez 50 minut z naszym psychologiem.
1: Ale
0: mamy też nabór
1: kontakt,
0: na tą terapię.
1: Ale musi być kontakt taki, w sensie musi być włączona kamera, bo może
0: musi
1: ktoś...
0: być. Mhm. Jest to absolutnie nam niezbędne, żeby postawić prawidłową diagnozę. Nasza fundacja też prowadzi telefon zaufania, więc jeśli ktoś potrzebuje przez telefon porozmawiać, to mamy telefon zaufania. Natomiast działający 5 dni w tygodniu. Natomiast jeśli chodzi o postawienie diagnozy, mogę powiedzieć jako psycholog, że 80% dobrej diagnozy to jest to, co ja widzę w gabinecie, a 20% to jest to, co mi powie pacjent. Naprawdę trzeba człowieka zobaczyć, bo jego mowa ciała często nam mówi więcej, prawda, niż to, że ktoś przez telefon powie, dobrze jest albo nie jest dobrze. I cały kontekst jego zachowania ma znaczenie dla diagnozy, po prostu.
1: Czyli jak się kontaktować? Jaki numer telefonu? Jaki adres? Jak rozpocząć w ogóle rozmowę?
0: Wystarczy wejść na stronę twarzedepresji.pl do zakładki Pomoc Psychologiczna, gdzie znajdą państwo wszystkie nasze działania pomocowe. Od telefonu zaufania, w jakich godzinach dyżurują psycholodzy, pod jakim numerem. Telefon zaufania dla nauczycieli działający w poniedziałki i we wtorki. Wszystkich tych numerów z głowy państwu nie podyktuję, ale one są wszystkie na stronie twarzedepresji.pl w zakładce Pomoc Psychologiczna. Dalej są programy do rejestracji dla dzieci i młodzieży, dla kobiet w ciąży i po porodzie, dla osób dorosłych w stanie kryzysu psychicznego, dla pacjentów onkologicznych i ich rodzin, dla obywateli Ukrainy.
1: Tam... Zainteresował mnie telefon zaufania dla nauczycieli. To jest telefon zaufania dla nauczycieli, bo oni też potrzebują wsparcia psychologicznego?
0: Oczywiście. Zdecydowanie nauczyciel należy do zawodu wysokomisyjnego, angażującego emocjonalnie przez opiekę nad dziećmi, przez konieczność też odpowiadania na wyzwania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, o których mówimy, a do których to wyzwań nauczycieli nikt nie przygotował. Do tego, że mają w klasie i dzieci po próbach samobójczych.

0: samobójczych i samookaleczające się i z Ukrainy z zespołem stresu pourazowego. I z jednej strony mają ogromne obciążenie ze strony właśnie stanu psychicznego dzieci, z którymi pracują, z drugiej strony presji ze strony rodziców i takiej konieczności bycia stale dostępnym na różnych grupach, na wszystkie tutaj pytania i oczekiwania rodziców, a nowe technologie dają taką możliwość i nauczycielom wielu jest trudno wyznaczyć tą granicę, że w weekendy na przykład proszę do mnie nie pisać, prawda? A z drugiej strony są po prostu zwyczajnie ludźmi i też mają swoje problemy rodzinne, osobiste, które przekładają się na to, że skala zachorowań na depresję oraz wypalenia zawodowego wśród nauczycieli jest ogromna. I stąd naszą kampanię, taką ten telefon zaufania jest naszą kampanią i program Twarze Depresji dla Szkół. Mogę już Państwu jako pierwszym powiedzieć, że we wrześniu uruchomimy zapisy do 4. edycji programu dla nauczycieli, gdzie będą 500 nauczycieli kolejnych z Polski przeszkolimy w zakresie rozpoznawania zaburzeń psychicznych u dzieci, objawy, jakie daje depresja, zaburzenia lękowe, jak rozmawiać z dzieckiem, gdy się samookalecza, żeby nauczyciele mieli gotowe umiejętności rozmowy z dzieckiem, żeby do dziecka, które się samookalecza, nie mówić, a co ty chciałeś sobie życie odebrać, bo to nie ma nic wspólnego z tym, więc żeby oni byli lepiej przygotowani, nie raniąc tych dzieci, a rzeczywiście wspierając, chcemy ich do tego wszystkiego przygotować i dostaną od nas też scenariusze lekcji wychowawczych, ważnych dla zdrowia psychicznego młodych.
1: Ta pomoc jest bezpłatna.
0: Oczywiście.
1: Ile tych sesji możecie zaoferować dzieciakom, które potrzebują pomocy?
0: Dzięki naszym partnerom i darczyńcom prowadzimy w pogotowiu psychologicznym. Mamy 5 konsultacji psychologicznych bezpłatnych dla dzieci i młodzieży, czy stacjonarnie, czy online. To już decydują rodzice za zgodą rodziców. I terapię, gdzie mamy 20 sesji terapeutycznych na dziecko. Już jest to długoterminowa pomoc, odprowadzona nie przez psychologów oczywiście, a przez profesjonalnych psychoterapeutów. Jest to odpowiedź na największą potrzebę i chcemy dalej to rozwijać, żeby móc nieść pomoc jeszcze szerszą niż obecnie, a robimy około 1000 bezpłatnych konsultacji psychologicznych miesięcznie dzięki naszym darczyńcom. Organizujemy jak co roku już 5. jubileuszowy charytatywny bieg z twarzami depresji. Z jednej strony angażując znanych ambasadorów do zachęcania Polaków do dbania o zdrowie psychiczne, takich jak Cezary Łukaszewicz, aktor, który po raz pierwszy zaangażował się w nasze działania edukacyjne, czy Agnieszka Kobus-Zawojska, olimpijka od lat chorująca na depresję, która z Tokio wróciła ze srebrnym medalem, prawidłowo lecząc depresję, właśnie będąc na farmakoterapii i w kontakcie ze swoją psychoterapeutką. A z drugiej strony właśnie oprócz tego, że destygmatyzujemy temat zdrowia psychicznego, to zbieramy środki w ten sposób na konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży. Bieg stacjonarnie odbędzie się w zimnych dołach koło Warszawy, w przepięknych okolicznościach przyrody, bo przyroda ma dla nas ogromne znaczenie. Badania pokazują, że wystarczy 30 minut spaceru 5 razy w tygodniu na terenach zielonych, leśnych, by o 30% zmniejszyć ryzyko zachorowania na depresję. Dlatego
1: drobna rzecz,
0: fundacja,
1: a jednak nie każdy ma taką możliwość, a czy nie znajduje czasu, powinien.
0: Dlatego właśnie zachęcamy do tej aktywności fizycznej na terenach zielonych razem. I robiąc coś dobrego dla siebie, pomagają też Państwo nam, abyśmy mogli profesjonalnie nieść pomoc dzieciom i młodzieży w naszym pogotowiu psychologicznym.
1: Pomoc specjalisty nie działa jak tabletka przeciwbólowa. To jest cały proces, długotrwały proces, ale jak rozumiem, Wy macie też efekty, namacalne efekty tego procesu i możecie z radością powiedzieć, że wyciągnęliście dzieciaki z poważnych kłopotów.
0: Zdecydowanie tak. Oczywiście ja chwalę zespół, bo ja nie pracuję z dziećmi i młodzieżą w naszej fundacji, ale nasz zespół robi to z ogromnym powodzeniem. Tylko Izabela Podlaska-Kantyba konsultuje około 100 dzieci, 100 konsultacji miesięcznie robi, czy nawet więcej. Ma 2 szkoły pod opieką, które korzystają z naszego wsparcia, bo mamy też 4 szkoły, które nie mają psychologa i my opłacamy tam naszego psychologa, który niesie pomoc, czy w Kwidzynie, czy mamy w Złotorii, czy w Lubiczu, w małych miejscowościach, gdzie po prostu tej pomocy psychologicznej bardzo dramatycznie brakuje, a gdzie problemy psychologiczne i psychiczne są naprawdę ogromne i tamta pomoc jest realnie namacalna. Myślę, że powiedzieć, że kilka karetek niestety pojawiło się za sprawą naszych interwencji w szkołach, to jest taki wymiar tego, że naprawdę

0: Depresja wiąże się z myślami samobójczymi nierzadko i nasze interwencje to jest praca na granicy życia i śmierci. I te karetki, które są wysłane do szkoły, wszystkie interwencje ratować. Były skuteczne i wszystkie zakończyły się uratowaniem życia i zdrowia dziecka.
1: To cudowna informacja, bo nieprawdopodobnie przygnęła.

0: tak nie doceniamy, bo nam się wydaje, że wszyscy sobie zawsze radzili w takich sytuacjach, a to jednak zostawia głębokie rany i ogromny ból, więc bardzo duża złożoność tych problemów, które kończą się tym, że dzieci mają problemy ze swoim zdrowiem psychicznym. W waszym przypadku to jest olbrzymia liczba udzielonych porad i tego wsparcia, które udzielacie dzięki również współpracy ze specjalistami. Wracam jeszcze do tego biegu, żebyśmy o nim porozmawiały, bo rozumiem, że bieg kiedy się odbędzie, jak do niego dołączyć i rozumiem, że jakby sama opłata startowa jest właśnie tym wsparciem i ona finansuje wsparcie dla waszych podopiecznych.
1: Dokładnie tak. Na stronie twarzydepresji.pl w zakładce bieg, to już jest ostatni miesiąc na zarejestrowanie się na nasz bieg. Do 10 września można się rejestrować, a sam bieg odbywa się 4 października w Zimnych Dołach koło Warszawy. Zaczyna się o 12 od rozgrzewki poprowadzonej przez naszych olimpijczyków, aktorów, ambasadorów. Następnie o 12.30 na 5 km wystartuje bieg i o 12.45 marsz, dlatego że u nas właśnie każdy krok stawiamy na miarę możliwości. Wystarczy pospacerować z nami, być. Będzie to takie święto zdrowia psychicznego, dla nas wielkie spotkanie też z naszymi pacjentami, którym z drugiego końca Polski przyjeżdżają, którym pomagaliśmy. Nigdy nie zapomnę, z jakim wzruszeniem też poznałam rodziców z Łodzi, którzy przyjechali do nas po samobójstwie swojej nastoletniej córki, żeby właśnie przytulić się, poszukać wsparcia i wspólnoty i taką społeczność osób, które wiedzą, czym jest depresja i jak sobie wzajemnie możemy pomagać. Tworzymy i serdecznie zapraszam temu biegowi. Będzie towarzyszył piknik psychoedukacyjny, który poprowadzi ze mną Małgorzata Wiśniewska. Będzie z nami też DJ Wika, najstarsza DJ-ka w Polsce. Będzie nasza ambasadorka Mika Urbaniak, która też zaśpiewa. Będzie Filip Metler, który zaśpiewa chorujący na depresję i wspaniały artysta, piosenkarz, który też zmagał się z chorobą otyłościową. Też jest to dla niego ważny temat. A oprócz tego można pokonać z nami 5 kilometrów przez cały październik wirtualnie. W sensie takim, że wysyłamy pakiet zakupiony, który wspomoże właśnie nasze pogotowie psychologiczne, konsultacje konkretnie dla dzieci i młodzieży, bo na ten cel od 5 lat na tym biegu zbieramy. I można to pokonać przez cały październik, 5 kilometrów w Polsce, za granicą. Wysyłamy pakiety tam, gdzie państwo są i można z rodzinną spacerem albo marszem pokonać 5 kilometrów razem właśnie z twarzami depresji.
0: Ja zapytałam przed naszym nagraniem, ile osób wzięło udział w ubiegłorocznym biegu i to było 800 osób, 800 uczestników, ale mamy ogromną nadzieję, że będzie ich więcej, zdecydowanie ponad 1000, że to się stanie niemalże nawykiem dla całych rodzin, prawda?
1: Mam takie marzenie, bo robimy właśnie co miesiąc 1000 konsultacji, żeby tak symbolicznie też ten 1000 osób wzięło udział w naszym biegu z twarzami depresji, szczególnie, że to taki ważny dla nas jubileusz i przepiękne pamiątkowe koszulki przygotowaliśmy dla państwa z misiem namalowanym przez wybitnego artystę Wojciecha Brewkę, autora również naszego muralu kampanii Twarze Depresji Nie Oceniam, Akceptuję. To jest największy mural w Polsce, jeden z największych w Europie o zdrowiu psychicznym. Mieści się na Warszawskim i Mielinie. I tego wspaniałego artysty mamy misia, który jest symbolem naszych działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym pomocy psychologicznej i kampanii Emocja, o której państwu wspominałam, która dotyczy też właśnie profilaktyki zdrowia psychicznego, tego jak ważne jest od najmłodszych lat, abyśmy nazywali emocje, nie tłumili. Jak się chowacie, drodzy państwo, ze swoimi łzami do toalety czy do sypialni przed dziećmi, to oni też będą przed wami się chować do pokoju, do szafy, bo przecież tak robi mama, tak robi tata. A nie ma złych emocji. Wszystkie są dla nas ważne i potrzebne. Jest to niezwykle ważne, żebyśmy dawali jako rodzice przykład i nie bali się porozmawiać z dziećmi.
0: Szanowni państwo, weźmy sobie to do serca, przemyślmy i już wiemy, gdzie szukać pomocy. Już wiemy, że można ją znaleźć w Fundacji Twarze Depresji i już wiemy, gdzie część z nas spędzi 4 października, tak? 4 października w Zimnych Dołach pod Warszawą, wspierając podopiecznych fundacji, bo dzięki temu możliwe będą kolejne terapie dla kolejnych dzieciaków potrzebujących pomocy. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie była Anna Morawska-Borowiec, psycholożka z Fundacji Twarze Depresji. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Żegna się z państwem Małgorzata.

0: Małgorzata Telmińska, zapraszając do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po 19.30. Do usłyszenia.
1: Samozdrowie.
2: Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda?
3: No.
2: A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
5: To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Jesienią możliwa rekonstrukcja rządu. Będzie pomoc dla poszkodowanych beneficjentów programu Czyste Powietrze. Aktywność Etny całkowicie wstrzymała pracę lotniska w Katanii na Sycylii. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Posłowie koalicji mówią o możliwej rekonstrukcji rządu jesienią. Pod znakiem zapytania jest m.in. obecność w Radzie Ministrów przewodniczącej Polski 2050.
7: Do rekonstrukcji namawiają premiera ludowcy.
8: Pan premier powinien dokonać pewnych zmian, by ostatni rok był rokiem nowego podejścia.
7: Mówi Czesław Siekierski z PSL, który chętnie widziałby w rządzie Szymona Hołownię. Były marszałek Sejmu jest wskazywany jako ten, który zastąpiłby w nim Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Adam Gomoła z Polski 2050 ostrzega jednak przed realizacją takiego scenariusza.
9: To oznaczałoby, że ktoś, kto ją wyrzuca, kończy nasz projekt koalicyjny.
7: Szef klubu KO Zbigniew Konwiński mówi, że rekonstrukcja to domena premiera.
10: Każdy minister wie, że oczywiście jest do dyspozycji pana premiera i pan premier w każdym momencie może zdymisjonować każdego ministra.
7: Tymczasem ministrem do spraw wdrażania polityki rządu właśnie przestał być Maciej Berek. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
6: Osoby oszukane przez nierzetelnych wykonawców pobierających zaliczki z programu Czyste Powietrze otrzymają pomoc. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Szefowa resortu klimatu Paulina Henning-Kloska powiedziała, że nowe przepisy pozwolą wstrzymać dochodzenie należności za nierozliczone dotacje.
11: Będzie to możliwe potem, jak formalnie osoba taka pokrzywdzona, rodzina pokrzywdzona złoży zawiadomienie do prokuratury, do organów ścigania i rozpocznie się proceder ścigania sprawcy wyłudzenia. Gdy organy ścigania rozpoczną postępowanie karne, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wniosek beneficjenta będzie mógł zawiesić spłatę należności.
6: Kluczowe jest to, aby wyroki sądów wskazujące nierzetelnych wykonawców były prawomocne. W przypadku śmierci bądź zaginięcia nieuczciwego wykonawcy wojewódzkie fundusze będą mogły podejmować indywidualne decyzje w sprawie na przykład umorzenia zobowiązań. Piloci samolotów F-16 z poznańskich Krzesin zaprezentują swoje umiejętności w czasie defilady w Warszawie 15 sierpnia, a teraz ćwiczą poza macierzystą bazą.
12: Lotnicy ćwiczą m.in. w 33. Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Trenują współpracę z załogami innych maszyn, mówi pilot samolotu F-16, kapitan Emil Augustyn.
13: Przygotowania do tej defilady trwają dość długo w stosunku do tego, ile czasu my będziemy się prezentować na tym niebie, ale im więcej czasu spędzimy na treningach, tym później, wiadomo, jesteśmy pewniejsi w realizacji tego finalnego efektu.
12: W tego typu lotach kluczowa jest precyzja, wskazuje kapitan Sonia Popko z bazy w Krzesinach.
14: Połączone loty z innymi samolotami, które również wezmą udział, jest tutaj bardziej chodzi o synchronizację tego przelotu, ale tak naprawdę to jest nasza codzienność.
12: Na niebie pojawi się formacja samolotów F-16, ale Jastrzębie będą pojawiały się także jako asysta, dodaje kapitan Augustyn.
13: Defilada to już jest taki top, jeżeli chodzi o występy dla szerszego grona.
12: Podczas centralnej defilady 15 sierpnia zaprezentują się wszystkie rodzaje sił zbrojnych. Z Powidza Maciej Szefer, Polskie Radio.
6: Tragiczna w skutkach nawałnica na Mazowszu. Ustalono tożsamość mężczyzny, którego znaleziono w przyczepie kempingowej nad Narwią w powiecie makowskim. Przygniotły ją drzewa powalone przez wichurę, mówi Katarzyna Spodobalska z Komendy Policji w Makowie Mazowieckim.
1: Po dotarciu na miejsce policjanci znaleźli w przyczepie ciało 43-letniego mężczyzny, mieszkańca Warszawy. Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza.

0: wraz z technikiem kryminalistyki. Trwa wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia.
1: To nie jedyne niebezpieczne zdarzenie w powiecie makowskim po nawałnicach na Mazowszu. W wyniku wichury 3 osoby, w tym 2 dzieci, trafiły do szpitala. Wszyscy przebywali w nocy w domku holenderskim, który zawalił się podczas nawałnicy. Łącznie przez całą noc strażacy interweniowali na Mazowszu 500 razy. Lotnisko w Katanii całkowicie zawiesza ruch z powodu erupcji Etny. Zarówno przyloty, jak i odloty zostały wstrzymane. Ograniczenia mają obowiązywać do jutra do godziny 11 rano. W ostatnich dniach część lotów była odwoływana lub przekierowywana na inne sycylijskie porty. Etna od kilku dni pozostaje bardzo aktywna. Wulkan wyrzuca popiół i lawę, a w nocy otworzył się kolejny otwór, z którego wypływa lawa.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody. W nocy na północy kraju przelotne opady deszczu, lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura od 9 do 14 stopni. W środę w północno-wschodniej części kraju przelotny deszcz, a temperatura od 20 do 25 stopni.
3: Reklama. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Po reklamie. Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Jest wtorek, 11 sierpnia, 6 minut po godzinie 20. Powiem Państwu, że bardzo lubię ten dżingiel. Grzegorz Nowaczyk w studiu, czas na sport. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór, ja też bardzo lubię.
6: I zaczynasz od mojej ulubionej dziedziny sportowej, bo Iga Świątek rzeczywiście pokazuje nam się w Toronto od bardzo dobrej strony. Ja nie chcę zapeszać, ale wygląda to bardzo dobrze.
7: Tak, oby tak dalej. Tak możemy to podsumować. To spotkanie w nocy około pierwszej rozgrywane. Akurat wróciłem prosto z pracy, włączyłem sobie ten mecz.
6: To ja ci się przyznam, że nie chciałam zarywać nocy, natomiast jak się obudziłam o 8, to z odtworzenia obejrzałam. Więc, ale ja nie mam z tym problemu, żeby oglądać, jak już
7: tak,
6: znam.
7: Byleby tylko...
6: Znam wynik, nie mam problemu.
7: Znasz, okay, tak, okay. Myślałem, że nie bierzesz wtedy telefonu do ręki i tak dalej, ograniczasz
6: się. Ale nie mam problemu, wtedy oglądam ten mecz bez nerwu, bo patrzę, jaki jest wynik i tylko sobie oglądam i rozkoszuję się tenisem. No ale myślę, że już teraz Elina Świtolina to może być bardzo duże wyzwanie, zwłaszcza, że w tym roku ją pokonywała, chociaż bilans dla Igi jest pozytywny. Co jeszcze?
7: Oprócz Igi Świątek zajmiemy się też oczywiście trwającymi w Birmingham lekkoatletycznymi mistrzostwami Europy. No i skupimy się też na tych polskich zespołach, które w kwalifikacjach europejskich pucharów w piłce nożnej będą występować w tym tygodniu.
6: Zapraszamy.
7: I tak jak obiecaliśmy, zaczniemy od Igi Świątek, która tej nocy pewnie pokonała Dianę Schneider 6-2 i 6-1. Był to ćwierćfinał tenisowego turnieju WTA w Toronto. Spotkanie tak komentuje trener tenisa Radosław Nijaki.
8: Świątek od początku zaczęła bardzo agresywnie, dominowała wymiany. Choć Schneider nie jest łatwą rywalką, bo jest leworęczna i dość ostro podkręca piłki, myśli dużo na korcie, ale nie było wczoraj żadnych szans przeciwko Świątek dla tenisistki z Rosji. Polka nie musiała bronić ani jednego breakpointa, więc naprawdę nieźle serwowała. Od początku do końca narzuciła swój styl gry.
7: był jeden trener tenisa, to teraz inny. Michał Gawłowski mówi o tym, że forma Porki rośnie.
9: Mecz wydawał się trudny i pewnie takim był. Oczywiście wynik na to nie wskazuje, natomiast no, widzieliśmy, co potrafi Rosjanka, co z Sabalenką potrafiła zrobić, wrócić i wygrać mecz, więc na pewno...

0: Dla Igi była to jakaś informacja zwrotna, że trzeba grać od początku do końca. Bardzo fajny, bardzo rzetelny mecz. Oby jak najwięcej takich pojedynków, bo tutaj było widać naprawdę bardzo dużą solidność przez cały pojedynek, co też dla zawodników nawet na topie nie jest takie łatwe.
1: Dwóch trenerów to teraz jeszcze była tenisistka Katarzyna Teodorowicz, która chwali postawę Świątek.
2: Jeśli kochacie siatkówkę, a wszyscy kochamy siatkówkę, bo Polacy to są najlepsi kibice siatkarscy na świecie, nie może was zabroknąć. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki, wszyscy przyjeżdżamy, kibicujemy, wspieramy nasze dziewczyny i naszych chłopaków podczas Mistrzostw Europy w siatkówkę plażową. Serdecznie wszystkich państwa zapraszam.
1: No to taki chochlik trochę nam się tutaj wkradł. To oczywiście nie była Katarzyna Teodorowicz, jak się państwo pewnie zorientowali, a to był minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, o którym już za chwilę jeszcze w temacie Igi dodam tylko, że w następnym spotkaniu Polka zmierzy się właśnie z Ukrainką Eleną Świtoliną. A jeżeli chodzi o pozostałe nasze reprezentantki, to Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Magdalinet odpadły w tym turnieju na drugiej rundzie. A teraz właśnie do tego tematu, o którym mówił nam przed chwilą pan minister. Już jutro w Starych Jabłonkach rozpoczną się Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. W zawodach udział weźmie po 32 drużyny żeńskie i męskie. Turniej zgromadzi najlepsze duety z całego kontynentu. Rozegrany zostanie na 6 profesjonalnych boiskach, w tym na stadionie głównym mogącym pomieścić 4,5 tysiąca widzów. I to wszystko właśnie w Starych Jabłonkach, małej wiosce niedaleko Olsztyna, więc no, pokaźne zawody w tak no, niepozornym, można powiedzieć, na początek miejscu. Ale posłuchajmy jeszcze tego, co ma do powiedzenia przed tym turniejem prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski.
3: To jest nasza największa impreza w tym roku, jeżeli chodzi o gry zespołowe, a tym bardziej jeszcze o siatkówkę plażową. Cieszymy się, że Stare Jabłonki zgłosiły się, żeby ten turniej zorganizować. Trochę martwimy się o zdrowie naszych polskich par, ale wierzymy w to, że właśnie ta miejscowość i kibice jednak spowodują, że nasi zawodnicy się pojawią w komplecie i będą walczyć o jak najwyższe pozycje i punkty w rankingu.
1: Start mistrzostw jutro, a zakończenie w niedzielę. Teraz zmieniamy dyscyplinę, przechodzimy do piłki nożnej i witam już Filipa Jastrzębskiego. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
1: Przed nami kilka spotkań ważnych w tym tygodniu. Polskie zespoły będą walczyły o to, żeby zagrać i w Lidze Europy, i w Conference League. Zaczniemy może tak, co pierwsze przed nas czeka, czyli środa, mecz GKS-u Katowice. To oczywiście kwalifikacje Conference League, trzecia runda tych rozgrywek. GKS Katowice zagra z Hapoelem Tel Awiw. Pierwszy mecz zakończony porażką GKS-u Katowice 0-2. To może posłuchajmy jeszcze, zanim z Filipem porozmawiamy, co mają do powiedzenia trener i zawodnik klubu z Katowic. Na początek trener Rafał Górak.
5: Wiem, że na pewno kibice wypełnią stadion i na pewno będą nas bardzo mocno wspierać. Natomiast zawsze mi się wydaje, że wszelkie emocje, które dzieją się na trybunach, to jest zasługa przede wszystkim piłkarzy. My musimy stanąć na wysokości zadania i zawsze miałem taki stosunek do tego, że to my mamy być kołem napędowym. Wiem, że jeżeli staniemy na wysokości zadania, to kibice będą tym, czym są zawsze, a zawodnicy będą wykorzystywali po prostu powiew tego dopingu i mam nadzieję na to, że będzie kolejne świetne widowisko.
1: To posłuchajmy jeszcze zawodnika GKS-u Katowice, Kacpra Łukasiaka.
6: Zarówno i ja, jak i drużyna, myślę, że dawaliśmy powody do radości naszym kibicom, a myślę, że to jest kluczowa rzecz. W pierwszym meczu z Zieliną może nie do końca zagraliśmy tak, jak chcieliśmy, ale teraz mamy podobną sytuację, gdzie w meczu z HPL-em będziemy gonić ten wynik, ale jesteśmy pewni siebie w szatni. Myślę, że nikt w głowie nie dopuszcza myśli, że ten mecz jest skazany na porażkę, czy nie mamy szans, wręcz przeciwnie, wszyscy są zmotywowani i nie możemy się doczekać.
1: To zapytam teraz Filipa, czy on jest takim optymistą jak trener i piłkarze GKS-u Katowice przed tym spotkaniem, no bo dwie bramki do odrobienia i

0: patrząc na pierwszy mecz obu zespołów, to jakoś tych powodów do optymizmu ja przynajmniej nie widzę.
1: No rzeczywiście bardzo chciałbym być takim optymistą jak trener Górak i jeden z piłkarzy GKS-u Katowice, no bo ten wynik jest oczywiście bardzo trudny, a raczej stawia w trudnym położeniu drużynę z Katowic, która po wielu, wielu latach wraca na te europejskie salony, no ale właśnie o te salony to Gieksa dopiero tak naprawdę walczy, to jest taki przedpokój, przedsionek. No na pewno szkoda w tym pierwszym spotkaniu z Hapoelem Tel Awiw tych dwóch goli, które dosyć szybko padły, stawiły to spotkanie i szkoda, że przynajmniej nie mógł jeszcze pokusić się o takiego gola kontaktowego zespół Rafała Góraka. Wówczas te szanse w rewanżu byłyby znacznie większe. Były jakieś tam strzały na bramkę rywala, natomiast no, GKS Katowice no, nie pokazał nam się z tak dobrej strony, jak w tym rewanżowym spotkaniu we wcześniejszej rundzie, kiedy to musiał odrabiać straty. No i te straty odrobił, zrobił duże wrażenie, bo przecież przegrał pierwsze spotkanie z Żyliną 1-2, by później u siebie wygrać 3-1. Teraz musi dokonać właściwie jeszcze bardziej efektownego powrotu, jednak wydaje mi się, że będzie o to bardzo, bardzo trudno. Myślę, że Katowiczanie, jeśli rzeczywiście odrobiliby straty z pierwszego spotkania i awansowaliby do tej ostatniej, czwartej rundy kwalifikacji Conference League, no to zrobiliby wielką, wielką niespodziankę. Trzymamy zatem kciuki, aby tak było. Natomiast na pewno Gieksa ma z tych pięciu polskich zespołów szanse najmniejsze.
0: Nie takie straty zespoły odrabiały w tym sezonie kwalifikacji europejskich pucharów. No, może nie będę tego mówił kibicom z Poznania, ale no, liczymy na to, że tym razem po naszej stronie będzie to większe szczęście i że GKS odrobi straty z tego pierwszego spotkania. Odrabiać straty będzie musiał też inny zespół ze Śląska, Górnik Zabrze. On uczestniczy w kwalifikacjach Ligi Europy. Tam mierzy się z węgierskim Ferencvarosem. Pierwszy mecz przegrany przez Górnik na wyjeździe 0-1. Teraz rewanż u siebie, więc no chyba nie jest aż tak źle jak w przypadku GKS-u i tutaj, jeżeli chodzi o Górnika, możemy mieć większe nadzieje na awans do następnej rundy.
1: Tak, zdecydowanie moim zdaniem nie jest tak źle, szczególnie, że Górnik ma za sobą ten dwumecz z Fenerbahçe Stambuł, w którym sprawił naprawdę bardzo pozytywne wrażenie. Ostatecznie odpadł, no ale jak przejrzymy kadrę tureckiej drużyny, to naprawdę robi wielkie, wielkie wrażenie. Ale sytuacja w lidze, w tych meczach ligowych bardzo dobra. Górnik ograł Śląska Wrocław, ostatnio także wygrał w Radomiu 3-1, więc drużyna Michała Gaszparika wygląda dobrze. Szkoda tej porażki w pierwszym spotkaniu, ale ja naprawdę zacieram ręce na ten rewanż, bo wydaje mi się, że Zabrzanie mają sporo do udowodnienia przed własną publicznością. Szczególnie, że ja bardzo lubię takie mecze, które mogą być takim papierkiem lakmusowym dla naszej ligi. Górnik Zabrze jest wicemistrzem Polski, Ferencvaros wicemistrzem Węgier. Górnik Zabrze jest zdobywcą Pucharu Polski, a Ferencvaros zdobył Puchar Węgier, więc to może być takie, ten dwumecz może być takim znakomitym porównaniem, w którym miejscu jesteśmy względem na przykład węgierskiej piłki nożnej, bo przecież Węgrzy mieli swoje drużyny w Lidze Mistrzów w ostatnich latach. My na tę Ligę Mistrzów już 10 lat czekamy i się nie doczekamy w tym sezonie na pewno. Natomiast liczę na to, że Górnik udowodni, że to jest naprawdę drużyna z ogromnym potencjałem i myślę, że zresztą ten pierwszy mecz też pokazał, że Ferencvaros to jest rywal jak najbardziej w zasięgu, jeśli oczywiście Górnik no, zagra tak, jak po prostu zagrać potrafi.
0: To teraz pierwsze zwycięstwo polskiego zespołu, ale ja optymistą też wielkim nie jestem. Skupmy się na Lechu Poznań, który w Lidze Europy grał z Klaksvík z Wysp Owczych. Wygrał u siebie 1-0 po wielkich męczarniach. Przez większość tego spotkania Lech nie radził sobie w ogóle, no ale ostatecznie w końcówce meczu strzelił gola i wygrał u siebie. Przed rewanżem tych niewiadomych jest bardzo dużo, bo po pierwsze wyjazd na Wyspy Owcze, po drugie sztuczna murawa, tych takich no, rzeczy, po których później piłkarze mogą się tłumaczyć, że och, to zaważyło na tym, że przegrali, jest sporo.
1: No przede wszystkim te mecze z tymi drużynami na przykład z Wysp Owczych, to zawsze te wyjazdowe oczywiście, to zawsze jest wielka niewiadoma i oczywiście tutaj gra się nie tylko z rywalem, ale z całą logistyką, z przelotem, który jest trudny, trudno tam naprawdę dotrzeć, mimo że wcale na mapie tak daleko

0: nie jest trudno tam czasami wylądować samolotem. Mówię to wszystko dlatego, że doskonale pamiętam, gdy byłem wraz z reprezentacją Polski właśnie w Tórshavn, bo to tam odbędzie się to spotkanie na stadionie Torsvelur, to był debiut Michała Probierza w roli selekcjonera polskiej reprezentacji. No i tam naprawdę nasi mieli sporo problemów, nie tylko na boisku. Ostatecznie na boisku wygrali. No i liczę na to, że z poznańskim Lechem będzie podobnie. Kolejosz wybrał taką drogę bezpieczną chyba, tak można powiedzieć, jeśli chodzi o przygotowania do tego meczu, czyli nie będzie trenował tam na tej murawie, na stadionie Torsvelur. Wszelkie te aktywności oficjalne przedmeczowe odbędą się w Polsce i dopiero później Lech dotrze, rozegra tam tylko spotkanie, więc piłkarze nawet nie przywitają się ze stadionem, z murawą, tylko po prostu mają wyjść i pokonać tego rywala, no bo ja sobie innego scenariusza po prostu nie wyobrażam. Lech, no niestety, skompromitował się tym dwumeczem z Aarhus i teraz mam nadzieję, że tej kompromitacji nie doświadczymy.
1: To teraz szybko jeszcze bardzo, bo zaraz musimy przenosić się do Birmingham, gdzie polscy lekkoatleci rywalizują. Jagiellonia wygrała z Rangersami w pierwszym meczu 2-1. Teraz zagra na wyjeździe. Dobrze spisywała się Jagiellonia, no ale nie wiem, czy tutaj w tym rewanżu jest faworytem.
0: Myślę, że jest faworytem dwumeczu po tym pierwszym spotkaniu oczywiście, no ale sprawili niespodziankę podopieczni Adriana Siemieńca i to dużą niespodziankę i mam nadzieję, że dowiązą w tym rewanżu i rzeczywiście to będzie no, jedno z największych zwycięstw Jagiellonii Białystok w ogóle w historii istnienia tego klubu, więc trzymam mocno kciuki za ekipę z Podlasia. Mimo tej porażki w ostatnim spotkaniu ja myślę, że naprawdę tam wszystko się wciąż zgadza. No to jeszcze tylko dwa słowa o Rakowie Częstochowa, bo drużyna trenera Dawida Kroczka naprawdę nie przekonuje i tutaj też jestem pełen obaw, bo ten rewanż na wyjeździe z Hammarby po tym bezbramkowym remisie u siebie może być bardzo, bardzo trudny. Podsumowując, spodziewam się awansu 3 polskich zespołów do tej decydującej 4. rundy europejskich pucharów. No i to też nie jest wcale tak zły wynik.
1: Oj, to zobaczymy jeszcze, jak to wszystko wyjdzie, ale trzymamy oczywiście kciuki za polskie zespoły. Za wszystkie, no bo niezależnie kto, skąd, to pewnie tym polskim zespołom kibicuje w europejskich pucharach. To był Filip Jastrzębski. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: I teraz już przenosimy się do Birmingham, gdzie jest Rafał Bała. Tam lekkoatletyczne mistrzostwa Europy. Wczoraj piękny dzień dla Polaków, medal Ewy Swobody. Rafale, czy dzisiaj też się zapowiada tak dobrze?
2: No tak właśnie się zapowiada. Witam serdecznie z Birmingham. Rozpoczął się konkurs rzutu młotem, no a tutaj Paweł Fajdek oczywiście jako ten jeden z wielkich faworytów. I już mamy wyniki wszystkich zawodników po pierwszej kolejce. Doskonałe informacje mam dla Państwa. Paweł Fajdek 79 metrów, 13 centymetrów jest na drugiej pozycji. Machnął niesamowicie. No tutaj bez żadnych kompleksów. To jest tak, że czasami Pawłowi te pierwsze rzuty nie wychodzą. No ileż to razy było, kiedy pierwsza i druga próba albo w siatkę, albo poza promień, a w tej trzeciej wychodzi na prowadzenie i to prowadzenie trzymał już do końca, przypomnijmy, 5-krotny mistrz świata, ale dzisiaj trzeba będzie się przeciwstawić całej batalii, całej gromadzie tych wspaniałych młodziarzy, bo jest przecież Francuz Jan Chossino, w tym roku ponad 82 metry i który kilka tygodni temu ustanowił nieoficjalny rekord świata w takich śmiesznych dosyć zawodach, w rzucie muszlą klozetową, prawie 12 metrów, ale tutaj musi się przestawić już na ten młot, który waży 7 kg i 20 dekadów. Jeśli chodzi o Pawła Fajtka, no to on teraz właśnie podchodzi, ale nie patrzy na Francuza, nie patrzy na to, co się dzieje w kole. Na razie pierwsze miejsce Węgra Bensa Halasza, który rzucił 80 metrów, 96 centymetrów. Chossino zdenerwowany, Chossino już psuje drugą kolejkę, a zatem będą wielkie nerwy jednego z faworytów Francuza. Paweł Fajdek może czuć się już troszkę w komfortowej sytuacji, ale za chwileczkę jeszcze będzie Michał Kochan, czyli ten Ukrainiec, który także rzuca ponad 82 metry. Fajdek przykucnął teraz. Patrzy tylko w tartan, ma już przy sobie ten swój szczęśliwy młot, nie będzie patrzył także na rzut Kochana, a może on czaruje po prostu, nie patrzy w drugą stronę i coś tam sobie myśli, ale na pewno nie z jakąś taką, no, że tak powiem, złą krwią, jeśli chodzi o rywali, bo przecież z Kochanem zna się od wielu, wielu lat i także można powiedzieć, że panowie w wielu zawodach rywalizowali ze sobą na bardzo wysokim poziomie. To dwa słowa o Ewie Swobodzie. Ona dzisiaj oczywiście odebrała ten srebrny medal. Stała obok Emmy Hunt. Tutaj rozbrzmiał brytyjski hymn, ale Ewa Swoboda wpatrzona w niebo, no zachwycona tym, co się wydarzyło, bo ona przecież

0: tutaj zdobyła drugi z rzędu srebrny medal Mistrzostw Europy. Dwa lata temu w Rzymie także była wicemistrzynią Starego Kontynentu, ale tutaj ta rywalizacja z Amy Hunt była bardzo zacięta. Do 80 metra prowadziła Ewa Swoboda, a później Amy Hunt wyprzedziła, no bo to jest specjalistka od biegu na 200 metrów. Teraz Michał Kochan, ale bliżej nieco od Pawła Fajtka, zatem wciąż na drugiej pozycji pozostaje nasz znakomity młociarz. Młociarz z miejscowości Żarów na Dolnym Śląsku. Tam rozpoczynał karierę w wieku 12 lat. No mówił, że zainspirował go Szymon Ziółkowski, który dziś jest przecież jego trenerem. Wtedy był mistrzem olimpijskim i mistrzem świata. Szymon Ziółkowski przyjechał do Żarowa. Szymon Ziółkowski przyszedł do tej szkoły, w której uczył się Paweł Fajdek, i Szymon Ziółkowski, można powiedzieć, doprowadził do powstania klubu, w którym trenowała Pawła Fajtka trenerka Jolanta Kumor. Później przeszedł do Czesława Cybulskiego, z którym osiągał te największe sukcesy. Pojechał na Igrzyska Olimpijskie w 2012 roku. Tam odpadł w eliminacjach, ale kolejne lata to były już lata dominacji Pawła Fajtka. Teraz poprawił sobie jeszcze rękawice, otarł ramieniem pod z czoła i wchodzi. No musi stanąć w takiej pozycji dosyć nietypowej, bo jedna noga w środku koła, druga dotyka obręczy. Teraz pierwszy, drugi, trzeci obrót. Wyrzucił ten młot, ale młot rzucony w siatkę, także też błąd, jeśli chodzi o Pawła Fajtka w tym drugim rzucie. No i pozostaje z wynikiem 79 metrów i 13 centymetrów, ale to jest ciągle bardzo doskonały rezultat, bardzo dobry rezultat. Doskonały, można powiedzieć, takim rezultatem, no, niejednokrotnie można się zbliżać do podium wielkich imprez, ale Paweł Fajdek ma tutaj dużo większe ambicje. Samo podium mu nie wystarczy, on liczy na złoty medal. Był już mistrzem Europy w 2016 roku w Amsterdamie, ale to było bardzo dawno temu. No właściwie rok po tym jego niesamowitym rekordzie Polski, kiedy to w Szczecinie rzucił prawie 84 metry. Wtedy mówiło się, że no to może być przyszły rekordzista świata, że ta lekkość, z jaką rzuca, że to już jest prawie 84-85 metrów na treningach, ale od 84 do 86,67 centymetrów, bo tyle wynosi rekord Jurija Siedycha, już 40 lat ma ten rekord świata, to jest jeszcze bardzo daleko. Teraz Paweł Fajdek podszedł do swojego trenera Szymona Ziółkowskiego, ten doświadczony zawodnik i szkoleniowiec, mistrz olimpijski, mistrz świata, przekazuje jakieś informacje techniczne Pawłowi Fajtkowi. Pamiętamy, że zimą Paweł Fajdek no, miał poważną kontuzję. Była operacja, ale ostatecznie wyjechał na zgrupowanie. Tam całe zgrupowanie przetrenował. Dużo też rzucał. No i okazało się, że ta kontuzja właściwie już została zupełnie zniwelowana. Po niej nie ma śladu, a Paweł Fajdek wrócił na bardzo wysoki poziom. Tak daleko nie rzucał młotem od 5 lat, a zatem no jest tutaj też nadzieja na to, że no, też stanie na podium, na najwyższym stopniu podium, tak jak dwa lata temu stał Wojciech Nowicki, który niestety w tym roku również kontuzja, tutaj dojechał, ale rzucał w eliminacjach słabo i odpadł. Paweł Fajdek teraz jeszcze wziął łyk jakiegoś napoju, chodzi, rozluźnia mięśnie, bo to wiadomo, że nie można też w tym kole być spiętym, i obserwuje to, co się tam dzieje. A na razie rywale rzucają dosyć słabo. Kochan 78-70, 79-08 to jest Merlin Hummel, Niemiec, który zajmuje aktualnie trzecią pozycję, no ale są jeszcze zawodnicy, którzy nie zaliczyli żadnej próby. Paweł Fajdek za chwilę będzie rzucał po raz trzeci, ale wcześniej jeszcze Chossino, wcześniej Niemiec Klose i jeszcze Brytyjczyk Jern Oris, który tutaj jest bardzo głośno oklaskiwany. Paweł Fajdek na razie na drugiej pozycji, 79-13, traci do prowadzącego Benca Kalasza ponad 1,5 metra.
1: To był Rafał Bała prosto ze stadionu w Birmingham, gdzie tam dzisiaj jeszcze będziemy liczyć oprócz Pawła Fajtka na Piję Skrzyszowską. Ona oczywiście będzie biegła na 100 metrów przez Płotki. Półfinał o godzinie 20:55. No i finał też dzisiaj o 22:30. Mamy nadzieję, że do tego finału Pija awansuje i że w tym finale poradzi sobie świetnie i zdobędzie medal dla reprezentacji Polski. Medal wczoraj zdobyła ten pierwszy dla nas Ewa Swoboda. To oczywiście bieg na 100 metrów, srebro Polki, która uzyskała czas 11 sekund i 2 setne. Brytyjka Amy Hunt tylko lepsza od naszej reprezentantki. Dla 29-letniej Swobody to trzeci srebrny medal Mistrzostw Europy. Polka to także halowa wicemistrzyni świata w biegu na 60 metrów. No a po tym wczorajszym biegu z Ewą Swobodą rozmawiał Krzysztof Kuzak.
2: Wspaniały wieczór dla Polski. Kolejny sukces w pani karierze. srebrny medal.

0: Ale na pewno jest pani szczęśliwa.
1: Jestem bardzo szczęśliwa, jestem z siebie dumna. Jakby przyjechałam tutaj bronić srebrny medal, udało mi się to zrobić. Wiadomo, każdy chce wygrywać, ale tutaj głowa po prostu wytrzymuje. Ja byłam pewna siebie. Trenerka utwierdziła mnie w tym, że zrobiłam bardzo dobrą robotę i po prostu stać mnie na to, żeby dobrze biegać. Wiadomo, to są finały, tutaj się dzieje po prostu wszystko. I tu chyba po prostu no, głowa wytrzymuje, więc jakby jestem z siebie zadowolona, jestem mega dumna, już zabrali mój udawany medal, więc nie mogę się nim pochwalić, ale 18.34 jutro będzie dekoracja.
0: Jakaś specjalna dedykacja w związku z tym medalem?
1: Dedykuję go mojej mamie, mojemu tacie i wszystkim moim bliskim, którzy we mnie po prostu wierzyli. A hejterem mówię nara.
0: Zrobiłyście wspaniałe show z Emmy Hunt. Nie tylko w trakcie biegu, ale też i po biegu.
1: No jasne, no. Dwie diwy się dobrały, więc cóż mogę więcej powiedzieć. Emmy jest bardzo fajna i w ogóle ta, która była trzecia, Delphine, to są super dziewczyny, chociaż to było duże zaskoczenie, że właśnie ona zdobyła brązowy medal. Także no cóż, cieszyć się tylko i po prostu lecimy z tym dalej, no.
0: Jeszcze raz wielkie gratulacje, wspaniale.
1: Dziękuję.
2: Ta ceremonia medalowa Ewy Swobody już za nami. No i Ewa ze srebrem. Liczymy na to, że dzisiaj kolejne medale. To wszystko w dzisiejszym magazynie. Grzegorz Nowaczyk, do usłyszenia.
3: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
7: To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 20.31. Ewa Worobiec, zapraszam. Prokuratura bada nieprawidłowości w wydatkowaniu pomocy dla powodzian. Chodzi o możliwe nadużycia opisane przez Wirtualną Polskę. Według dziennikarzy o 4,5 miliona złotych niesłusznie trafiło do trzech firm powiązanych z działaczką Koalicji Obywatelskiej Anną Konieczyńską. Ruszyło postępowanie sprawdzające, powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze Ewa Węglarowicz-Makowska.
9: Prokurator po wykonaniu tych czynności oceni zebrany materiał i podejmie decyzję co do ewentualnego wszczęcia w tej sprawie śledztwa. Istotne niewątpliwie będą wyniki kontroli, którą w tej chwili prowadzi Centralne Biuro Antykorupcyjne.
8: Anna Konieczyńska została już zawieszona w partii. Została też odwołana z funkcji wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Kierowcy czekają na przywrócenie programu ceny paliwa niżej. Rząd wciąż się waha. Zdaniem opozycji rządzący nie powinni dłużej zwlekać. Poseł PiS Andrzej Śliwka mówi, że i tak jest już to spóźniona decyzja.
10: To, że rządzący od blisko miesiąca zwlekają z kolejnymi działaniami, które mają spowodować obniżkę tych horrendalnych stawek na pylona, na stacjach benzynowych, no jest przykładem tego, że rządzący są skupieni na czubku własnego nosa.
8: Poseł Koalicji Obywatelskiej Piotr Kandyba mówi, że rząd cały czas analizuje sytuację na światowych rynkach.
11: Tu widzimy, że ta geopolityka jest bardzo chwiejna, więc nie wiemy, jak dalej będzie, aczkolwiek ostatnio te ceny spadły i miały odbicia też na stacjach paliwowych. Druga rzecz to jest budżet państwa. Sytuacja wiemy, jaka jest.
8: Program CPN wygasł pod koniec czerwca. Według szacunków resortu finansów program kosztował budżet państwa prawie 5 miliardów złotych. Do 250 wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Kolumbii. Kilkaset osób zostało rannych, a pod gruzami nadal mogą znajdować się ludzie. Do trzęsienia o magnitudzie 7,4 doszło wczoraj rano. Było jednym z najsilniejszych, jakie nawiedziły Kolumbię, mówi stała koordynatorka ONZ w Kolumbii Maria José Torres Macho. Rozmawialiśmy dziś z naszym sztabem w kraju, z ministrem spraw zagranicznych, naszym koordynatorem do spraw pomocy w sytuacjach kryzysowych. Podkreślaliśmy, że wpływ tego trzęsienia ziemi może być większy niż się spodziewaliśmy. Wstrząs najmocniej odczuło miasto Cali. Uszkodzone zostały wielopiętrowe budynki i lotnisko. Zawaliły się też trzy szpitale. W związku z sytuacją kryzysową władze miasta wprowadziły godzinę policyjną.

0: wieczór w Polskim Radiu 24.
1: Czas na tematy międzynarodowe w Polskim Radiu 24 w studiu Magdalena Skajewska i jej gość. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Co dziś w programie?
2: Dzisiaj będziemy mówić o skutkach gospodarczych, jakie ukraińskie ataki na Rosję mają właśnie na machinę wojenną Kremla, bo coraz częściej słyszymy o tych atakach, czy to na rafinerie, czy to na centra logistyczne już znanego koncertu Wildberries, prawda, czyli takiego naszego Allegro czy Amazona. Jakie to wszystko ma skutki? Jak Rosjanie się z tym czują i czy może to zmienić losy wojny? O tym już za chwilę w Świecie w Powiększeniu.
3: Świat w powiększeniu.
2: Wojna rosyjsko-ukraińska w ostatnich dniach przyniosła kolejną falę silnych, wzajemnych uderzeń powietrznych. Rosyjskie rakiety balistyczne i drony uderzyły w Kijów i Zaporoże, podczas gdy ukraińskie bezzałogowce dokonały zmasowanych nalotów w głąb terytorium Rosji. Od regionu przegranicznego po oddalony Tatarstan, uszkadzając centra logistyczne sieci Wildberries, rafinerie czy zakłady przemysłowe. Jak te militarne wstrząsy i permanentny stan wojny wpływają na sytuację ekonomiczną Kremla? I czy słuszne są twierdzenia niektórych rosyjskich oligarchów, że kontynuacja wojny może doprowadzić do upadku Rosji? O tym dziś w Świecie w powiększeniu. A państwa i moim gościem jest pan Kacper Wańczyk, ekspert Akademickiego Centrum Analiz Strategicznych przy Akademii Sztuki Wojennej. Dobry wieczór, witam.
4: Dobry wieczór.
2: Za każdym razem, gdy Ukraina uderza i to jeszcze celnie w Rosję, na Zachodzie mam wrażenie, nie brakuje takiego poczucia satysfakcji, poczucia zadowolenia, niemal kibicowania Kijowowi, żeby uderzał jeszcze mocniej, jeszcze częściej. To wszystko chyba też łączy się z taką nadzieją, że być może jak tak będzie dalej, to ta wojna w końcu się skończy. Ze strony ukraińskiej bardzo często słyszymy o sukcesach na froncie tej wojny. Natomiast jak według pana te ataki mają się rzeczywiście do tego, jak Rosja, jak rosyjska opinia publiczna, rosyjska gospodarka przede wszystkim dzisiaj się ma? Czy w długiej perspektywie możemy mówić o tym, że jeżeli te ataki będą kontynuowane w rafinerie, w zakłady, w centra przemysłowe, no to rzeczywiście te losy wojny mogą się zmienić?
4: Zacząłbym od tego, że ta właśnie radość z tych kolejnych ataków i zniszczenia różnych celów, w tym rafinerii i tego, jaka ta wojna może mieć wpływ na gospodarkę Rosji, to wydaje mi się, że w mediach zachodnich to jest też trochę takie alibi. To znaczy, no fajnie by było, żeby ta wojna się skończyła, to my nie będziemy musieli im dawać pieniędzy i broni. Więc to jest też, chyba ta radość jest też właśnie podszyta takim myśleniem, że to może się zdarzyć bez nas. Jeżeli chodzi już o takie konkretne efekty tego, co się teraz dzieje, to rozdzieliłbym te dwie rzeczy, o których pani wspomniała, czyli ataki na rafinerię i ataki na Wildberries, bo one mają moim zdaniem trochę odmienne sposoby wpływu na tę gospodarkę. Ataki na rafinerię to oczywiście jest atak na podstawową, i to wszyscy wiedzą, to nie jest nic nowego, jeden z podstawowych elementów dochodu dla państwa rosyjskiego, czyli produkcja i eksport produktów ropopochodnych, a także samej ropy. No czyli to jest utrudnianie zarabiania pieniędzy i wspomaganie w ten sposób budżetu. Drugim elementem tego właśnie problemu z punktu widzenia Kremla jest oczywiście to, że potrzebne jest paliwo również w kraju, w tym do prowadzenia wojny. No i teraz sytuacja, którą mamy obecnie, bo te ataki już trwają jakiś czas, to nie jest sytuacja nowa. Rzeczywiście to, co jest nowe, to są, że one są coraz dalej. No ten ostatni atak właśnie w Tatarstanie, no to było tam jakieś 1200 kilometrów od granicy, jeżeli się nie mylę. I rzeczywiście w tym roku obserwujemy narastające problemy z dostępnością benzyny. Tylko póki co to jest problem społeczeństwa. Znaczy te wszystkie ograniczenia, które widzimy, to są ograniczenia, które dotykają zwykłych ludzi, no bo to są, to widzimy te kolejki
2: na stacjach benzynowych.
4: Tak. Mhm. Natomiast wciąż jeszcze jest większa część transportu rosyjskiego, logistyki rosyjskiej i również logistyki wojskowej jest zasilana dieslem. No i dane za zeszły rok są takie, że

0: Oni produkują, jeżeli pamiętam, około 80 milionów ton diesla, a popyt na to jest około 51 ton. No więc nawet biorąc pod uwagę, że powiedzmy by wyłączyli coś, no to jeszcze wciąż pozostaje jakiś margines błędu. Putin niedawno uruchomił również rezerwy strategiczne właśnie, żeby trochę ustabilizować tą sytuację, więc jeszcze zapasy wciąż jeszcze są.
1: Do tego dochodzą bodajże także dostawy z Indii. Surowców.
0: Tak, z Indii. Teraz była też rozmowa o dostawach z Kazachstanu. Podczas tego ostatniego spotkania Putina z Tokajewem była o tym mowa. Tokajewem, czyli prezydentem Kazachstanu. Mówi się również, i to jest też ciekawa rzecz, o której chciałem wrócić, jak będziemy potem jeszcze zamykać przy okazji tego Wildberry, bo też dostawcą benzyny do Rosji jest Białoruś. Ale tam jest to taki ciekawy element, który również pokaże ta historia z Wildberries.
1: Chociaż chyba też trzeba przyznać, że Rosja wolałaby produkować sama niż importować surowce, prawda? Bo to wiąże się z kosztami.
0: Oczywiście, no to też jest jakaś taka historia związana z podejściem generalnie władz rosyjskich na różnych etapach ich historii gospodarczej, no że jednak to jest autarkia, tak? Znaczy im więcej mamy naszych własnych rzeczy, czyli właśnie, że mamy własny internet, no to też był długo bardzo znany projekt rosyjski, mamy własne paliwa, mamy własne rakiety, no to tym bardziej jesteśmy uniezależnieni od tego, od tych zewnętrznych czynników, które mogą na nas wpływać i w razie jakiegoś konfliktu możemy sami rozwiązywać te problemy.
1: Czyli rozumiem, że jeżeli chodzi o paliwo, mówi pan, że nie ma to jeszcze wpływu znaczącego na przebieg wojny. Rosja cały czas może prowadzić tę wojnę w takim tempie, w jakim dotychczas ją prowadziła.
0: Tak, no bo to jest właśnie to, że paliwo, które jest potrzebne do prowadzenia tej wojny, jeszcze jest. I to jest oczywiście też dyskusja. Rynek paliwowy znam na takiej zasadzie, jak przyglądam mu się ze strony ekonomicznej czy politycznej, więc nie znam się za dobrze na kwestiach technicznych. Natomiast rozumiem, że te rafinerie jednak są jeszcze w stanie Rosjanie naprawiać po tych atakach. Niektóre produkcje są trudniejsze do naprawienia, niektóre łatwiejsze, ale że oni jednak są w stanie je reperować i to zamykanie jest zamykaniem na jakiś krótszy okres czasu. Więc pytanie brzmi, czy strona ukraińska nie będzie w stanie doprowadzić do jakichś takich zmasowanych ataków, które by wyłączyły na dłuższy okres czasu te rafinerie. No to wtedy, że to jest ta często istniejąca też w kwestiach sankcyjnych, ta gra między czasem a zasobami. Znaczy, im dłużej utrudnianie do korzystania z zasobów będzie funkcjonować, tym mniej tych zasobów będzie.
1: Odkładając na chwilę na bok kwestie konsumenckie do spraw społeczeństwa i ewentualnych reakcji społeczeństwa, jeszcze wrócimy, ale w kontekście Wildberries chciałam o to zapytać, ponieważ Ukraińcy często argumentują, że te ataki na Wildberries to są nie tyle ataki, czy też nie tylko ataki na konsumpcję rosyjską, czy też na dostawy do zwykłych potencjalnych konsumentów rosyjskich, ale to jest także atak na pewien element tej machiny wojennej Kremla, bo przecież przez ten koncern także można pewne środki dla tak zwanej specjalnej operacji wojskowej uzyskać. Zresztą poniekąd przez pewien czas na tej platformie była nawet taka zakładka, że rzeczy dla specjalnej operacji wojskowej. Później krótko po pierwszych atakach ona zniknęła. Natomiast faktem było, czy też o takim fakcie mówią Ukraińcy, że Wildberries także wspiera tę wojnę. Czy ataki na ten koncern mają również tutaj według pana znaczącą rolę, znaczący skutek, czy to cały czas jeszcze jest zbyt mała skala?
0: Tu jest jedna rzecz ideologiczna, od której chciałbym zacząć. To znaczy warto pamiętać, że o ile można jeszcze w wypadku ataku na rafinerię rozgraniczać i trochę sugerować, że to jest, mimo tego, że jest to infrastruktura cywilna, jednak to są ataki na infrastrukturę, która dostarcza bezpośrednio surowce na wojnę, no to jest jednak atak na całkowicie cywilną infrastrukturę. Ci ludzie, którzy tam zginęli, byli ranni, to byli cywile. Tam
1: 9 osób zginęło.
0: Zero żołnierzy. I oczywiście rozumiem, że strona ukraińska to uzasadnia tym, że tam poczta ukraińska była też atakowana przez Rosję, że są miasta atakowane przez Rosję. Ja to rozumiem. Natomiast jeżeli walczymy z dyktaturą, no to nie możemy stosować tych samych środków, bo stajemy się tą dyktaturą. I wydaje mi się, że to jest trochę problematyczne. I mnie się wydaje, że przede wszystkim to jest cel ukraińskich ataków. To nie chodzi o to, jeszcze jedno zastrzeżenie trochę wcześniej. W lutym słyszałem bardzo ciekawą analizę w

0: jak byłem w Finlandii w szkole wojskowej tamtejszej, bardzo ciekawą analizę porównania sektorów zbrojeniowych rosyjskiego i ukraińskiego. I one są zupełnie po drugich stronach spektrum. Sektor ukraiński jest bardzo zdywersyfikowany, zasadzony w dużej części na prywatnych firmach i w dużej ilości, upraszczając ten obraz, bo to jest dłuższa dyskusja, ale że jest tam dużo mniejszych podmiotów, które łatwiej funkcjonują w kooperatywach, wykorzystując technologie internetowe. Natomiast sektor zbrojeniowy rosyjski, no jest taki tradycyjny sowiecki, tak? No one są zintegrowane struktury, oni wprowadzają tam pewne elementy, których się uczyli w ostatnim czasie od Ukraińców, czyli że właśnie są też takie stowarzyszenia, które budują drony ze zebranych komponentów i wspierają w ten sposób, ale to jest zupełnie inna skala niż w Ukrainie. W związku z czym bardzo trudno jest powiedzieć, że ataki na Wildberries to jest atak na przemysł zbrojeniowy rosyjski. No jest jakiś atak na jakąś tam część, oczywiście. No przecież tam też są ludzie, którzy wspierają aktywnie rosyjską agresję na Ukrainę. Natomiast no, one przede wszystkim mają za zadanie wzbudzić niepokój w tak zwanych zwykłych Rosjanach i Rosjankach. No bo to są ludzie, którzy przyzwyczaili się. No, Wildberries jest jednym z dwóch największych tego typu platform. Druga to jest Ozon, która zresztą wyrosła z księgarni internetowej. I oba te podmioty, szczególnie w okresie COVID-u, pandemii covidowej, stały się takimi no, elementami normalności, że można było sobie coś zamówić, kupić, to było przywożone, no tak jak u nas działają tak. kurierzy, to jest dokładnie to samo. Więc sporo ludzi korzysta z tego. Więc i sporo ludzi też zarabia na tym, no sprzedając różnego rodzaju produkty.
1: Mali przedsiębiorcy chociażby,
0: mali i średni przedsiębiorcy, tak. W związku z czym atak na to jest atakiem na tych ludzi, czyli na tą niższe warstwy społeczeństwa, no bo ataki na sektor paliwowy, no to są ataki na ludzi, którzy są bezpośrednio powiązani z Kremlem, z Putinem, władzami rosyjskimi. Natomiast to jest próba stworzenia takiego niepokoju w tym społeczeństwie rosyjskim, które, i to też jest fakt, które bardzo długo żyło w takim nieświadomości tego, że istnieje ta wojna. Ona się gdzieś tam toczyła.
1: Ale była daleko.
0: Ale była daleko. I to jest przeniesienie tej wojny na ich teren. No i znów, tak jak mówię, dla mnie to jest moralnie trochę dwuznaczne, natomiast no, rozumiem cele wojenne tego działania, rozumiem skąd się bierze ta logika. I jeszcze jedna rzecz jest taka, że ataki, akurat konkretnie wybrano Wildberries moim zdaniem, a nie Ozon.ru, ponieważ Wildberries miało bardziej skoncentrowaną tą sieć dystrybucyjną, w związku z czym uderzenie w kilka magazynów od razu ma większy skutek i ekonomiczny, i społeczny na Rosjan i Rosjanki w tej sytuacji.
1: Czyli dotyka pan teraz tego aspektu społecznego, który właściwie powtarza nam się, bo w przypadku ataków na rafinerię mamy znowu te kolejki na stacjach benzynowych, brak paliwa, na co już Rosjanie nawet w mediach społecznościowych zaczynają otwarcie narzekać. Tutaj także pewne ograniczenia w konsumpcji, po prostu to, co zamawiają, nie dociera do nich ze względu na ataki na centra logistyczne. Czy wpływa to według pana, bo oczywiście z takimi niezależnymi badaniami opinii społecznej w Rosji zawsze był problem, ale czy myśli pan, że to może mieć wpływ na podejście Rosjan do polityki Władimira Putina? Czy oni bardziej obwiniają za to albo być może przywódców regionów, bo tak też było już kiedyś, prawda, że to car jednak jest ten dobry, natomiast ta władza niżej już to są osoby odpowiedzialne za ich problemy, czy może bezpośrednio myślą o Ukraińcach i uważają, że w takim razie trzeba w Ukraińców, mówiąc kolokwialnie, bić jeszcze mocniej?
0: No, jak pani redaktor powiedziała, bardzo ciężko jest badać to społeczeństwo tak ilościowo, żeby zobaczyć duże trendy. Ale jeżeli popatrzeć na to od strony propagandy rosyjskiej, telewizyjnej, która jednak ma duży wpływ na to społeczeństwo i to było badane jeszcze wtedy, kiedy można było to badać, no to wydaje się, że przeciętny Rosjanin czy Rosjanka z regionów, z tak zwanej głubinki, czyli z prowincji po polsku, nie mogłem znaleźć tego słowa, prawdopodobnie wierzą w to, że to jest wszystko wina NATO. No bo my, NATO. Rosjanie nie prowadzą wojny z Ukrainą. Rosjanie prowadzą, według propagandy rosyjskiej, Rosjanie walczą z NATO. W związku z czym i ten Zachód dlatego wprowadza te sankcje, dlatego daje broń Ukraińcom, w tych oczywiście ostrzejszych wariantach dają broń faszystowskiej huncie, która rządzi w Kijowie. Więc jeżeli ktoś jest

0: pośrednio za to winny, no to jest temu winien Zachód. I teraz oczywiście może się w niektórych głowach pojawiać taka sugestia, że to jest być może efekt polityki, którą robi Putin czy ludzie, którzy są w jego otoczeniu. Ale wydaje mi się, że to nie ma aż tak dużego znaczenia na przynajmniej na razie, jeszcze w tym momencie, na taki bezpośredni odbiór negatywny tej sytuacji. Negatywny w tym sensie, że chciałbym wyjść na ulicę i żądać jakiejś zmiany, jakiejś zmiany sytuacji. No, teraz była sprawa partii Jabłka i jej derejestracji, bo ona została zarejestrowana na wybory, ale została potem skreślona z tej listy. Na ten protest przyszło 500 osób. No to w skali Rosji, no to nie możemy mówić, że to jest jakaś zasada. I to był protest w sumie pod właśnie takim hasłem, no, żeby nie było wojny, żeby nie było wojny, czyli żeby sytuacja była spokojna. Nie było tam mowy nic o tym, żeby zmienić system, czy żeby poddać się Ukraińcom, czy czegoś takiego. No, no nie był jakoś strasznie radykalny. W związku z czym wydaje mi się, że to jeszcze nie jest ten moment, w którym przekroczona została ta socjalna bariera, która by skłoniła Rosjan do jakiegoś zasadniczego sprzeciwienia się tej sytuacji, która się dzieje.
1: A czy to utrudni jakoś Kremlowi kampanię propagandową przed wyborami do Dumy we wrześniu?
0: Oczywiście, no to jest problemem, no bo trzeba o tej wojnie jednak jakoś, trzeba się do tej wojny jakoś odnosić w tej całej sytuacji. I właśnie znów ta sytuacja z Jabłko pokazuje oceny rosyjskich analityczek i analityków tej sytuacji są takie, że to był efekt zwycięstwa służb specjalnych w wewnętrznym sporze, bo jakaś część politycznych władz, prawdopodobnie ta część administracji prezydenta, która zajmuje się polityką wewnętrzną, uważała, że no, trzeba by wpuścić takich koncesjonowanych, niech oni wygrają te wybory, to ludzie zobaczą, jak mało ludzi popiera koncepcję pokoju. No i że to w takim razie nie, no to walczymy dalej z tą NATO. Natomiast jak to bywa w tego typu sytuacjach krajów autorytarnych, które znajdują się w kryzysie, no to jednak dochodzi do tego procesu konsolidacji. No i konsolidacja jest taka, że no dobra, to lepiej jednak nie pozwólmy im na to, żeby oni weszli do tych wyborów, no bo jak oni wejdą do tych wyborów, to nie wiadomo, co się stanie. Bo oni będą w tej Dumie, będą mieli jakąś platformę, nie jesteśmy pewni, czy ich będziemy mogli w 100% kontrolować, więc lepiej zatrzymajmy to, zanim z tego stanie się coś, czego nie będziemy mogli, nad czym nie będziemy mieli nadzoru. Więc tak, ta wojna będzie miała wpływ na te wybory, ale wydaje mi się, że właśnie w ten sposób, to znaczy w sposób zacieśnienia wewnętrznej kontroli i pilnowania, żeby tam na tych listach nie znaleźli się przypadkowi ludzie. Tu jest dodatkowy temat, nie wiem, czy mamy na to czas, czyli wchodzenia weteranów wojny rosyjskiej na listy wyborcze. I to jest właśnie ciekawa historia, ciekawy przykład, który pokazuje, jak bardzo nieufna jest administracja rosyjska do nowych pomysłów, ponieważ oficjalnie mówi się o tym, że weterani agresji, no specjalnej operacji wojskowej, agresji na Ukrainę, to są bohaterzy, którzy mają, Putin mówił o czymś takim, że mają tworzyć nowe społeczeństwo, że to mają być nowi liderzy tego społeczeństwa. Ale równocześnie oni nie trafiają w ogóle na te listy wyborcze. Znaczy oni są zgłaszani, ale koniec końców na tych listach się nie znajdują, ponieważ system się obawia, że ludzie, którzy są spoza niego i mają jeszcze, nie daj Boże, doświadczenie wojskowe i przyzwyczajenie do agresji, mogą stać się w tym parlamencie niebezpieczni.
1: A na ile według pana rosyjscy oligarchowie są zaniepokojeni tymi skutkami gospodarczymi wojny rosyjsko-ukraińskiej? Ostatnio w magazynie The Economist pojawił się taki tekst i też zresztą seria tekstów jednego z oligarchów, Andrija Milniczenko, do którego zresztą pan się też odniósł w swoim artykule w mediach, na temat tego, że jeżeli ta wojna będzie kontynuowana, może nawet doprowadzić do upadku Rosji. Ja tutaj zacytuję, on przestrzegał Zachód przed pogrążeniem się Rosji w chaosie, przed brutalną autarkią albo niebezpieczną zależnością. Jak pan się odnosi do tego typu opinii?
0: Jedna rzecz, którą chciałbym jeszcze przed tym powiedzieć, metodologiczna, dlaczego mnie się wydaje, że to właśnie nie jest głos indywidualny, niezależny, o, nie jest to głos niezależny, ponieważ ja uważam, że w Rosji już nie ma oligarchów. Oligarchia to jest taki system, w którym ludzie mają dużo pieniędzy i są w stanie wpływać na

system polityczny. Tak było w latach 90. w Rosji. Prezydent był, Jelcyn był, był tylko pewnego rodzaju no, laleczką, to może za dużo powiedziane, no, ale był jednak sterowalny przez, grupę ludzi, którzy go kontrolowali finansowo. Jednym z głównych zadań Władimira Putina po objęciu władzy było likwidowanie tej grupy. I jemu się to z sukcesem udało.

0: Nie mam tu żadnych wątpliwości. Natomiast że był gotów coś takiego powiedzieć, no to musiało być zaakceptowane na bardzo wysokim szczeblu. No i też nie jest przypadkiem, że to jest właśnie takie szerokie wystąpienie, że to jest jego esej, że to jest wywiad. Jeszcze przy okazji tam przeciekały jakieś do prasy informacje o właśnie jego spotkaniach z Putinem, na których dyskutował o kwestiach gospodarczych i właśnie tam sugerowano, że on właśnie przekonywał go do tego, że trzeba jednak się z tym Zachodem dogadywać. I to rzeczywiście...
1: Tylko po co? Po co tak on to zrobił? Czy to oznacza w takim razie, skoro było to sterowane przez Kreml, że Kreml obawia się tego upadku Rosji? Czy może miało to inny cel?
0: Celem jest skłonienie Zachód do tego, żeby zmusił Ukrainę do poddania się. Znaczy na razie do podpisania pokoju na warunkach rosyjskich, a w przyszłości do jakiejś zmiany wewnętrznej struktury.
1: Czyli jak najszybciej trzeba zakończyć tę wojnę, bo jeżeli Rosja się rozpadnie, to Zachód za to zapłaci? Zachód będzie miał problem?
0: To jest tak. To jest zwracanie się, odwoływanie się do takich lęków, które bardzo długo istniały w establishmencie krajów Europy Zachodniej, Anglii, Francji, Niemiec w dużym stopniu, które w latach 90., na przełomie lat 80. i 90. miały taką wizję rozpadu Rosji, która znika i na jej miejscu pojawia się jakiś tak dziwny konglomerat zwalczających się księstewek, które tam cały czas się zabijają. I to jest taka czarna dziura, z którą nie wiadomo za bardzo co zrobić, no bo że musi być, nie ma jednego centrum, które to kontroluje, bo jak pisali bracia Strugaccy, centrum istniało i istnieć będzie zawsze, bo ktoś musi rządzić tymi gorszymi, nie? No więc bez tego centrum nie damy sobie rady. No i podobnie jak wiele tego typu irracjonalnych przekonań, te przekonania wciąż istnieją w elitach zachodnich. One czasami są bardziej znane, czasami są bardziej widoczne, czasami są mniej widoczne, ale wciąż funkcjonują. Ja miałem szansę jakąś chwilę mieć kontakty z uniwersytetami takimi z wyższej półki w Anglii. No i tam ludzie, którzy uczą o Rosji, stosowali tego typu narracje.
1: Czyli obawiają się upokorzenia Rosji.
0: Obawiają się upokorzenia Rosji, obawiają się tego, że ta Rosja no właśnie zamieni się w taki chaotyczny konglomerat nie wiadomo czego. Dlatego z tą Rosją trzeba rozmawiać, trzeba ją wciągać. To były te wszystkie projekty, które były na przełomie lat 90. i 2000, czyli że w czym właśnie strona niemiecka i strona brytyjska górowały, czyli projekty współpracy gospodarczej. Mhm. No, że jeżeli zbudujemy jakąś platformę współpracy gospodarczej, no to będzie ta teoria przelewania się, no to oni przyjmując naszą miłość do pieniądza również przejmą naszą miłość do demokracji.
1: Zresztą Amerykanie też mieli trochę taką
0: dokładnie
1: politykę,
0: tak,
1: prawda? Chociażby resetu z Rosją. Fascynujący temat. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze do niego kiedyś powrócić, ale dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Kacper Wańczyk, ekspert Akademickiego Centrum Analiz Strategicznych przy Akademii Sztuki Wojennej, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: I to wszystko o świecie w powiększeniu. Magdalena Skajewska, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu.
3: Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
4: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
3: Po reklamie.

0: informacje Polskiego Radia 24.
1: O nieprawidłowościach w dzieleniu pieniędzy dla powodzi Anna Konieczyńska odwołana ze stanowiska. Dwie godziny latał nad lotniskiem w Hanowerze dron, nie wykryły go tamtejsze detektory. TPN apeluje, by nie zbliżać się do niedźwiedzicy z młodymi na szlaku w Dolinie Chochołowskiej. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Tam, gdzie są publiczne pieniądze, potrzebna jest skrupulatna kontrola. W ten sposób Grzegorz Schetyna skomentował nieprawidłowości przy dzieleniu pomocy dla powodzian. 4,5 miliona złotych miało trafić do trzech podmiotów z Dziwiszowa, w tym do firmy męża wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anny Konieczyńskiej. Kobieta została już odwołana. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówi, że mieszkańcy Dolnego Śląska wiedzieli o aferze już w kwietniu.
2: Przecież to nie jest tak, że tutaj ktoś uciekł od odpowiedzialności. Mówimy, wszystkie sprawy trzeba wyjaśnić. Dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że wszystkie wnioski są badane, oceniane i musi być wiedza co do każdej złotówki wydanej na wszystkie wnioski, a ich było, jak powiedziałem, tysiące. Więc dlatego tu jest nieprawidłowość, która została wykryta, ale nie jeszcze te informacje nie są potwierdzone.
1: Grzegorz Schetyna podkreślił, że Anna Konieczyńska od czerwca nie jest już działaczką Koalicji Obywatelskiej. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa szuka surfera na Zatoce Gdańskiej. Jak informuje SAR, akcja trwa od popołudnia w rejonie chałup. Po tym, jak na wodzie znaleziono deskę należącą do 40-latka, akcja prowadzona jest z wody i z powietrza. W działania zaangażowane są też WOPR, Policja, Straż Graniczna. Ściśle tajne informacje dotyczące obronności państwa na prywatnej skrzynce mailowej. Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko pułkownikowi rezerwy Krzysztofowi G. Sprawa dotyczy rządów Mateusza Morawieckiego.
3: Prokuratura twierdzi, że pułkownik Krzysztof G. przekazywał informacje niejawne o klauzulach tajne, ściśle tajne, poufne i zastrzeżone w nieprawidłowy sposób. Materiały wysyłał z prywatnej skrzynki mailowej na prywatny adres mailowy ówczesnego szefa kancelarii premiera. Dodatkowo oskarżony miał kopiować niejawne pliki graficzne w swoim mieszkaniu na komputerach i pendrive'ach, które nie miały odpowiedniej akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego. Pułkownik przechowywał w domu również papierowe wydruki dokumentów o najniższej klauzuli tajności. Krzysztof G. nie przyznał się do postawionych zarzutów. Teraz grozi mu do 3 lat więzienia. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Niemiecka policja nie wyklucza kolejnej akcji sabotażu nad lotniskiem w Hanowerze. Przez 2 godziny latał dron, którego nie potrafiły wykryć zainstalowane tam detektory.
4: Dron był widoczny gołym okiem, dlatego wstrzymywane były loty pasażerskie, a samolot towarowy z Paryża został skierowany na inne lotnisko. Praca portu lotniczego była przerywana, ale system czujników nie wykrył bezzałogowca. Sprawę zgłosili pracownicy firm logistycznych. Policja potwierdza jedynie, że zajmuje się obecnością obiektu latającego nad lotniskiem. Fakt, że dron był widoczny przez ponad 1,5 godziny, ogranicza prawdopodobieństwo jego przypadkowej obecności. Eksperci uważają, że było to świadome działanie, by zakłócić pracę lotniska. Do tej sytuacji doszło niespełna tydzień po wykryciu uzbrojonego drona w Lipsku. Do detonacji w pobliżu ukraińskich samolotów, z których jeden był wyładowany amunicją, nie doszło, bo zawiódł zapalnik. Prokuratura sprawdza, jaki był tego powód. Znalazła też tropy prowadzące do Rosjan, odpowiedzialnych za wcześniejsze ataki hybrydowe na terenie Niemiec. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Cieśnina Ormus pozostanie zamknięta, dopóki Stany Zjednoczone nie zmienią swojego zachowania, powiedział sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu. Waszyngton nie akceptuje irańskich warunków. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że kwestie Iranu może bawić się dalej i poczekać na gospodarczy upadek Teheranu albo uderzyć w nich naprawdę mocno. Leśnicy stale obserwują niedźwiedzicę, która z 3 młodymi pojawia się w pobliżu szlaku w Dolinie Chochołowskiej, poinformował Tatrzański Park Narodowy. W internecie pojawiło się wiele nagrań z jej udziałem. Na razie zwierzę zachowuje bezpieczny dystans od ludzi, apelujemy jednak o rozwagę, mówi wicedyrektor TPN Piotr Filip Zięba.
5: Nie wydaje się, żeby mogła tutaj stwarzać jakieś zagrożenie dla ludzi. Oczywiście to cały czas trzeba mieć pod kontrolą. Wystarczy jedno jakieś głupie zachowanie turystów, czyli podrzucenie im kanapki albo bliższe podejście do tej niedźwiedzicy, no może skutkować tym, że ta reakcja niedźwiedzicy może być taka, że może się coś wydarzyć. Apelujemy, żeby też w tym tłumie, który odwiedza Tatry, żeby były osoby też odpowiedzialne i były trochę takimi naszymi też strażnikami.
1: Za dokarmianie dzikich zwierząt w Tatrach grozi mandat.
0: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Prognoza pogody. W nocy na północy kraju przelotne opady deszczu, lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura w nocy od 9 do 14 stopni. Jutro w północno-wschodniej części kraju przelotne opady deszczu. Temperatura w dzień od 20 do 25 stopni.
1: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. 23% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W zlewni Brdy możliwe wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Na większości terytorium Polski utrzymuje się susza hydrologiczna.
1: Klimat.
2: Jest 21:06.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Ten apel powtarza się w każde wakacje. Apel o oddawanie krwi. A już za chwilę zastanowimy się, dlaczego w wakacje brakuje krwi, czy oddawanie krwi jest modne, kim są krwiodawcy. Opowiemy także o akcji Wuj jak więzy krwi.
1: Pomówmy o tym.
4: Dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka. A dziś pomówię z panią Małgorzatą Pasternak, krajowym konsultantem do spraw krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Witam panią bardzo serdecznie.
5: Witam serdecznie.
4: Wie pani, zacznę od takiego pytania, które się samo nasuwa na myśl. Czym jest krew?
5: Czym jest krew? Krew jest tak naprawdę nie do zastąpienia. Jest, że tak to ujmę w słowach, sposobem, jedynym sposobem tak naprawdę na ratowanie zdrowia i życia ludzkiego i jest nie do zastąpienia, ponieważ no, jak dotychczas nie został wymyślony, opracowany żaden inny specyfik, substancja, która mogłaby tą krew zastąpić.
4: Wiem, że te badania nad tym, żeby stworzyć syntetyczną krew, trwają od lat. No faktycznie, nie ma takiej możliwości. No i krew jest pozyskiwana od nas ludzi. No i przychodzą wakacje w Polsce. No i jak zwykle zaczyna się pewien problem, bo tej krwi brakuje.
5: Tak, dokładnie tak. Jest to spowodowane przede wszystkim tym, że tak, jest to okres wakacyjny, prawda? Krwiodawcy, tak jak pan powiedział, są to ludzie, którzy również wyjeżdżają na urlopy. Więc stąd też ta regularność, tak, w oddawaniu krwi spada, ale też ma to na to przełożenie między innymi kierunek urlopowy osoby oddającej krew. Jeżeli mówimy tutaj o krajach spoza Europy, to w niektórych przypadkach po powrocie dawca bądź dawczyni musi na przykład odczekać 4 miesiące, żeby mogła bądź mógł zgłosić się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i móc tą krew oddać.
4: Czyli turystyka międzynarodowa blokuje pozyskiwanie krwi od dawców.
5: Dokładnie tak. Znaczy,
4: a wynika to, rozumiem, z ewentualnego podejrzenia, zakażenia się jakimiś patogenami, które nie występują w Polsce, a występują w tych krajach afrykańskich czy azjatyckich.
5: Tak, dokładnie. Dokładnie tak. Więc tutaj mamy tą czasową dyskwalifikację, tak? Czyli na przykład te 4 miesiące. A jak wiemy, no, okres wakacyjny niestety też sprzyja nieprzyjemnym zdarzeniom drogowym bądź losowym i wtedy jest wzmożone zapotrzebowanie na krew. Oprócz po prostu zaplanowanych już na przykład wcześniej operacji, zabiegów i tak dalej, gdzie ta krew jest potrzebna, niezbędna, no zdarzają się też zdarzenia losowe, których no, nie zaplanujemy. I wtedy też jest potrzebna krew.
4: Ale zastanawiam się nad jedną rzeczą. No, wakacje to jest luz, wakacje to jest ten moment, kiedy wielu z nas no, po prostu czuje się bardziej swobodnie i czy nie ma problemu z oddawaniem krwi?

0: i po bardzo intensywnych wakacjach, uczestnictwie w różnych imprezach, na których pije się różne płyny. No to ma związek z wakacjami. Ja nie chcę tutaj twierdzić, że wszyscy mamy problem alkoholowy, ale no w czasie wakacji ten alkohol jest jednak konsumowany dużo, dużo częściej.
1: Tak, no wiadomo, że tak jak pan redaktor wspomniał, czas i nie wiem, no częstsze też spotkania, nie wiem, czy tam ze znajomymi, z bliskimi, w ogóle czas urlopowy, wyjazdowy sprzyja spożywaniu nie tylko wody, ale chcę tutaj podkreślić, że grono krwiodawców, czy to kobiet, czy mężczyzn, czyli czy to krwiodawczyń, czy krwiodawców, jest to jednak grono dość mocno zdyscyplinowane, które trzyma się przeciwwskazań, tak? Czyli jednym właśnie przeciwwskazaniem ku temu, żeby nie iść i nie zgłaszać się do oddania krwi, jest właśnie spożycie po prostu alkoholu albo wzmożony intensywny wysiłek fizyczny. Typu, nie wiem, wakacje też są na przykład organizowane różne biegi, tak? Półmaratony, maratony i tak dalej. Więc po tego typu wydarzeniu nie zgłaszamy się do oddania krwi, tylko na przykład należy odczekać 2 dni, tak? I dopiero wtedy na spokojnie możemy udać się do punktu, czy to regionalnego centrum, czy oddziału terenowego i oddać krew.
0: A kiedy zaczyna się ten problem z krwią? Zaraz na początku wakacji, czy tak w połowie wakacji? I do kiedy mniej więcej trwa?
1: Problem, czyli to większe po prostu zapotrzebowanie, tak, na krew, no jest obserwowane powiedzmy pod koniec czerwca. Tutaj nie chcę wchodzić w jakieś tam dokładne szczegóły, bo to jest różnie, ale tak koniec czerwca i tak naprawdę do września. Bo wrzesień też jest jeszcze dla niektórych miesiącem no, urlopowym.
0: No dobrze, a ilu mamy tych szlachetnych ludzi, i kobiet, i mężczyzn, którzy decydują się na bycie krwiodawcą?
1: Jest ich ponad 650 tysięcy osób regularnych, tak? Tutaj mówimy o regularnych dawczyniach i dawcach, którzy od lat, tak, regularnie oddają honorowo krew dla potrzebujących.
0: I kto przeważa, kobiety czy mężczyźni?
1: Mężczyźni. Mężczyźni przeważają. Jak dobrze pamiętam, to mężczyzn jest ponad 70%, tak około chyba 75%, a około 25% są to kobiety.
0: Mnie bardzo interesuje, jakie są motywacje tych ludzi. Dlaczego oni decydują się na to? No bo oddają kawałek siebie.
1: Tak.
0: W naszej kulturze chrześcijańskiej oddanie siebie no jest pewnym kodem kulturowym. Bez względu, czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący, jest to swoistego rodzaju kod kulturowy. A jakie są motywacje tych osób, które decydują się na zostanie krwiodawcą?
1: Przede wszystkim no tak naprawdę chęć pomagania. Prosto po prostu z serca, tak? Bo wiedzą, że faktycznie pomagają, a niejednokrotnie ratują ludzkie życie. Jest też tak, że jest to przekazywanie pokoleniowe. Czyli na przykład dziadek oddawał krew, zaraził tym i to w sposób jak najbardziej pozytywny syna, syn, dzieci. Babcia oddawała krew, przekazała to córce i niejednokrotnie też jej wnukom, tak? I idą i oddają. Więc tutaj można łączyć takie właśnie pomaganie, ale też z takim wychowaniem pokoleniowym.
0: No dobrze, a istnieje coś, co się nazywa obawą przed białym fartuchem. No tak. A jeszcze jak ten biały fartuch trzyma w dłoni igłę, to bardzo wielu naszych słuchaczy zamiera, no bo samo pobranie krwi dla wielu osób jest rzeczą bardzo trudną. Na ile ci dawcy przełamują się, że cyklicznie wiedzą, że zostaną ukłuci?
1: Powiem tak, nie znam dokładnych danych, tak, więc tutaj akurat w tym temacie się nie wypowiem dokładnie liczbowo. Na pewno takie przypadki są i się zdarzają, bo tak.
0: Człowiek
1: właśnie,
0: jest człowiekiem.

0: Człowiek jest człowiekiem i ta jednak obawa przed tym białym fartuchem, no gdzieś tam od dziecka tak naprawdę w nas tkwi. Myślę, że tutaj może też chodzić o to, że na przykład ktoś z mojego też bliskiego środowiska, nie mówię tutaj nawet właśnie o rodzinie, tylko kolega, przyjaciółka, sąsiadka, sąsiad, oddają krew i rozmawiają o tym, tak? I poprzez też taką rozmowę i na przykład wyjaśnienie tego, jak to wszystko wygląda, taka osoba może chcieć spróbować po prostu przełamać ten swój lęk w imię, no tak naprawdę, wyższego dobra. I też takiej pracy, tak, nad sobą i przełamywania jakichś po prostu swoich obaw czy lęków w imię tego, że po prostu komuś pomogę. Pójdę po prostu i raz spróbuję, tak, zobaczę, jak to wygląda i albo będę to kontynuował, albo nie. Tutaj też nie ma żadnego przykazu, nakazu, że jak ktoś zaczął tą drogę z krwiodawstwem, to nie może się z niej wycofać.
1: Ja pamiętam w czasach PRL-u, gdzie tak reklamowano krwiodawstwo, to pokazywano na przykład jednostki wojskowe, które gremialnie maszerowały do punktu pobrań i tak po kolei ci żołnierze. I zastanawiałem się wtedy, czy to jest dobrowolność, czy to jest po prostu zwyczajnie wydany rozkaz.
0: Wydaje mi się, że dobrowolność, bo no tutaj nie może być wydanego rozkazu, ponieważ też nie każdy może oddawać tą krew, tak? Więc no wtedy byłoby, że ktoś nie wykonał rozkazu.
1: No właśnie, ale pokazywano w dawnych czasach. Nie, ja wiem, że dzisiaj to jest absolutnie rzecz dobrowolna i to trzeba zgłosić się samemu, napisać oświadczenie czy podpisać oświadczenie. I tutaj nie ma problemu. Jedynym problemem, który się mi nasuwa, że kiedyś mówiono, że niektórzy oddawali krew za pieniądze. Były takie sytuacje?
0: Były, ale to są naprawdę bardzo odległe czasy. Teraz jest to honorowe oddawanie krwi, czyli bezinteresowne, nie finansowe.
1: No dobrze, taki krwiodawca oddaje krew i co? W dalszym ciągu dostaje czekoladę?
0: Nie. Od ubiegłego roku, no właśnie we współpracy z różnymi organizacjami, ministerstwem, środowiskiem krwiodawców, jak również właśnie organizacjami typu Polski Czerwony Krzyż, który zajmuje się, tak, promocją idei honorowego krwiodawstwa, były prowadzone konsultacje i ten właśnie tak zwany posiłek regeneracyjny został zmodyfikowany. Teraz już nie ma zestawu czekolad, tylko posiłek regeneracyjny jest uzależniony teraz od danego regionalnego centrum i w skład takiego zestawu regeneracyjnego wchodzi na przykład jedna czekolada, ciastka, masło orzechowe, sok, batoniki zdrowe, zbożowe, ciasteczka zbożowe, więc jest to bardziej zróżnicowane, wszystko bogate w właściwe składniki, zdrowe, takie, żeby dawca po oddaniu tych 450 ml krwi mógł ten ubytek do organizmu dostarczyć.
1: No 450 ml krwi to jest prawie pół litra.
0: Tak, to jest prawie pół litra. Taki niewielki woreczek.
1: No niewielki woreczek, ale woreczek bardzo ważny, bo tak, to są tak zwane te jednostki krwi, tak, wykorzystywane w szpitalach i wykorzystywane przez ratowników na przykład. A proszę mi powiedzieć, jaki to jest procent naszej krwi, którą mamy w organizmie? Te 450 ml?
0: To będzie około...
1: Bo ile mamy krwi w organizmie?
0: 5-6 litrów.
1: 5-6 litrów? Aha, nie, no to... No to sporo oddajemy tak naprawdę.
0: Tak, ale nie jest to taki ubytek, tak? No bo to jest ubytek dla organizmu, tak? Ale to nie jest taki ubytek, no, z którym organizm sobie nie poradzi. To jest wszystko zgodne z wytycznymi i...
1: Sztuką lekarską.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: A proszę mi jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Czy krwiodawcy, którzy oddają te 450 ml krwi, po tym oddaniu coś czują. To znaczy oprócz tej psychicznej

0: pewnych odczuć, że zrobiłem dobry uczynek, że może komuś pomogłem i tak dalej, czy pomogłam, ale czy fizycznie odczuwają jakiś dyskomfort?
1: No ogólnie zawsze, zwłaszcza pierwszorazowi, czyli którzy zgłaszają się po raz pierwszy do oddania krwi, są informowani, że na przykład no, może się zrobić, nie wiem, słabo, tak? Ktoś się może poczuć słabo albo po prostu no, w jakimś stopniu gorzej, tak? Po prostu osłabiony, ale na ogół nie. Zawsze jest też przygotowanie, tak? Czyli znaczy dawca się przygotowuje odpowiednio do tego kroku i do tego dnia, gdzie pójdzie i odda krew. Na przykład musi być odpowiednio nawodniony, wypoczęty, wyspany, bez właśnie nieprzemęczony po żadnym wysiłku fizycznym i też po lekko strawnym śniadaniu. Nie idziemy na czczo oddawać krwi.
0: Nie idziemy na czczo.
1: Nie, nie. I też na przykład w trakcie całej procedury i do ostatecznej kwalifikacji i usadzenia tak dawcy na fotelu, też można, nie wiem, w regionalnym centrum wspomóc się wodą, sokami, bądź czymś słodkim.
0: Aha. No dobrze. Słynna piłeczka istnieje w dalszym ciągu, czyli tak to pompowanie tak, piłeczki tak. Dłonią, w której jest umieszczony ten węflon, no, przez który ta krew jest pobierana?
1: Jest dalej piłeczka, ale nie wszyscy z niej skorzystają, z tego co wiem. Niektórzy po prostu no, wystarczy, że trochę ścisną tak mocniej dłoń w piąstkę i ta krew płynie pięknie.
0: Jeszcze jedna rzecz, bo ja to z własnego doświadczenia, ja nie mam zbyt dobrych żył na przykład do pobierania. Tej krwi mam dosyć głęboko i one są takie, no może nie kruche, no ale dość głęboko i jest problem. Czy osoby, które właśnie mają problem taki z wkłuciem się, no a chcą być honorowymi dawcami, też mogą zostać?
1: To już są, wchodzimy takie w kwestie bardziej medyczne, ale panie, znaczy personel, tak naprawdę, w regionalnych centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa, no jest naprawdę tak mocno wyspecjalizowany, że...
0: Da radę.
1: Tak, panie nie mają z tym problemu.
0: Nie, nie, bo to czasami, wie pani... Odstrasza, to znaczy odstrasza osoby, może odstraszać osoby pobierające, bo wiem to z autopsji, że
1: tak.
0: Panie pielęgniarki, które szukały u mnie żyły, mówiły, co pan ma za żyły?
1: Za żyły.
0: Tak. Za mało fizycznie pan pracuje widocznie. No i pomyślę sobie, że no, jeżeli ktoś chce dobrowolnie, no tak, ale... To jest kwestia po prostu technologii, umiejętności pań pielęgniarek, które te czynności robią. No dobrze, to teraz przejdźmy do grup krwi, jeżeli pani pozwoli. Jakiej krwi najbardziej brakuje? Której grupy?
1: Najbardziej poszukiwaną grupą krwi jest 0 RH-, czyli tak naprawdę ta, która może być przetoczona każdemu, ale dawca o takiej grupie krwi może tylko dostać grupę 0.
0: Tylko grupę 0.
1: Tak, ona jest uniwersalna dla pozostałych, tak, potrzebujących i tak naprawdę ona jest najbardziej potrzebna. W przypadku na przykład, wiadomo, no, nagłych wypadków, tak, to jeżeli mamy grupę 0 RH-, możemy ją bez żadnych obaw poddać poszkodowanemu.
0: A ja takie bardziej osobiste pytanie wobec tego. AB RH-? Jak jest z tą krwią?
1: Nie pamiętam, ile dokładnie procent dawców ją ma, ale to są bardziej takie szczątkowe ilości. Typu kilka po prostu procent. Nie chcę tutaj wprowadzić w błąd, ale nie wiem, czy to nie będziemy mówić o jakichś, powiedzmy, nie wiem, 5%.
0: No to tak, ja mam taką krew. Więc...
1: Gratuluję. Gratuluję, tak? No tak.
0: No właśnie to jest, należy do tych 5%. No a nie byłem dawcą nigdy. Nie odważyłem się tak naprawdę. A która jest najczęstsza wśród polskiej populacji krew?
1: A plus.
0: A plus.
1: Tak. Jest jej najwięcej i jest ponad.

0: 30, chyba około 35% dawców ma tą grupę.
1: I też musimy pamiętać, że krew, która jest uzyskiwana od dawców, jeszcze jest odpowiednio preparowana, bo są preparowane z niej najróżniejsze składniki.
0: Tak.
1: Bo tylko nie przetacza się samej krwi, ale przetacza się również, podaje się również wypreparowane składniki z tej krwi.
0: Tak, dokładnie tak. Typu płytki, osocze.
1: No tak, czasami słyszymy, że albo czytamy w jakichś książkach, czy w jakimś filmie związanym z medycyną, że proszę podać osocze.
0: Tak, tak, tak. Jest, osocze jest w specjalny tam tak sposób oddzielane od krwi i przetwarzane.
1: No i taką jeszcze jedną instytucją, która jest bardzo ważna, i to są te banki krwi, czyli to miejsce, gdzie ta krew jest przechowywana, preparowana, i z tych właśnie miejsc, z tych banków krwi, ta krew jest dostarczana do placówek medycznych.
0: Tak, do szpitali na przykład. Tak, no, tak jak mu wspominałam, czy to na zaplanowane wcześniej operacje, zabiegi, no bądź jakieś też nieprzewidziane sytuacje. Z banków krwi jest przekazywana krew do poszczególnych placówek medycznych.
1: No i jeszcze jedna rzecz, ona jest bardzo dokładnie sprawdzana pod względem, jaka to jest krew. Sprawdzana wielokrotnie, nawet przed samym podaniem przecież krwi. Laboratoria szpitalne sprawdzają, czy ta krew, która dotarła z tego banku krwi, to jest taka krew. No, chodzi o to, żeby nie spowodować jakiegoś nieszczęścia.
0: Tak, tak. Ona jest naprawdę, tak jak pan redaktor wspomniał, na wszystkie możliwe sposoby przebadana, przeanalizowana i następnie przekazywana.
1: I akcja związana z powstaniem warszawskim W jak więzy krwi.
0: Tak, dokładnie tak. Jest organizowana przez Polski Czerwony Krzyż w tym roku po raz trzeci. Pierwszą edycję ogłosiliśmy w 2024 roku z okazji okrągłej 80. rocznicy Powstania Warszawskiego. Akcja trwa od 1 sierpnia do 2 października.
1: A efekt?
0: Efekt podczas tej edycji to się okaże, bo dopiero się rozpoczęła, ale przez pierwsze dwie edycje był dość naprawdę dobry, pozytywny oddźwięk w całej Polsce. Z przeanalizowanych też tam danych wiemy, że też sporo właśnie młodych osób zgłosiło się i oddało krew. Nie, że pierwszy raz, tak, ale no właśnie w ramach akcji zgłosili się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i oddali krew. Jest to też takie wychowawczo, historyczno-patriotyczne powiązanie, że kiedyś powstańcy tak oddawali krew za swoją wolność, a teraz my możemy ich upamiętnić i oddać krew dla ratowania drugiego człowieka.
1: I to potraktujmy jako puentę naszej dzisiejszej rozmowy. Małgorzata Pasterna, krajowa koordynatorka do spraw krwiodawstwa Polski Czerwony Krzyż, była państwa i moją gościnią. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję.
2: Pomówmy o tym. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Reklamie. Autopromocja.
6: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski.

0: zapraszam.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 21.30. Ewa Worobiec, zapraszam. Polska coraz bardziej staje się partnerem Stanów Zjednoczonych, powiedział wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. W Łodzi powstanie centrum serwisowe dla śmigłowców Apache wykorzystujące technologie sprowadzone z USA. Rząd podpisał w tej sprawie dwie umowy offsetowe. To największy kontrakt z Waszyngtonem i zmiana generacyjna dla Wojska Polskiego, podkreślił wiceminister.
3: Nie wiem dlaczego przez wiele lat offset nie był najpopularniejszą formą. Mówiąc delikatnie, wyboru wtedy, kiedy kupowano sprzęt wojskowy. Dzięki offsetowi i tym inwestycjom w Łodzi i w Dęblinie możemy zrobić absolutny skok technologiczny dla naszego kraju i za to serdecznie dziękuję.
2: Nowe centrum ma osiągnąć pełną funkcjonalność najpóźniej w 2036 roku. Polscy turyści usiłują wydostać się z Sycylii po erupcji Etny. Aktywność wulkanu sparaliżowała lotnisko w Katanii, które zawiesiło przyloty i odloty co najmniej do jutra do godziny 11. Linie lotnicze przekierowują samoloty na lotniska w Palermo i Comiso. Czekamy na autobus, jednak nikt nie ma informacji, czy transport na pewno przyjedzie, powiedziała Polskiemu Radiu turystka Jowita Borciuch.
4: Dodatkowo lot Wizz Air Katania z Gdańska o 22.30 został odwołany. I ludzie zostali znowu pozostawieni sami sobie, nawet nie ma jak się dostać do Palermo albo jakiegokolwiek innego lotniska w pobliżu, ponieważ wszystkie najbliższe połączenia są zajęte albo anulowane.
2: Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega, że aktywność Etny może wpływać również na funkcjonowanie innych portów lotniczych w regionie. Korwety, fregaty i niszczyciele min na wodach Zatoki Gdańskiej odbyła się próba generalna parady morskiej przed obchodami Święta Wojska Polskiego. Wzięło w niej udział 20 okrętów Polskiej Marynarki Wojennej. Wydarzenie przyciągnęło na bulwar nadmorski i molo południowe w Gdyni mnóstwo mieszkańców i turystów.
5: Bardzo nam się podoba, bardzo.
6: Robi bardzo duże wrażenie, szczególnie, że my ze Śląska jesteśmy. My tego nie mamy na co dzień.
7: One będą w zasadzie tym kanałem portowym przepływały, także bardzo fajna atrakcja.
8: Bardzo dobrze, myślę, że budzą respekt. Najbardziej czekam na te, które są budowane, no ale w tym roku się niestety nie doczekamy jeszcze.
2: Okręty wyruszą w sobotę z portu wojennego w kierunku Gdańska-Brzeźna. Tego samego dnia w Warszawie odbędzie się defilada wojsk lądowych i lotniczych. Na stołecznej Wisłostradzie zobaczymy kilka tysięcy żołnierzy i setki pojazdów. Zaplanowano też pokazy najnowocześniejszego uzbrojenia.
9: Jest 21.33.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
9: Dwie godziny latał nad lotniskiem w niemieckim Hanowerze dron, którego nie potrafiły wykryć zainstalowane tam detektory. Policja nie wyklucza, że to może być kolejna próba sabotażu. Z nami jest korespondent Polskiego Radia w Niemczech, Adam Górczewski. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór.
9: Adamie, powiedz, co wiemy o tym dzisiejszym incydencie?
10: No właśnie, latał sobie dron nad tym lotniskiem w Hanowerze i to latał tak, że kilka samolotów miało opóźnienie, bo musiały krążyć, praca na lotnisku była wstrzymywana. Pierwszy raz został zauważony ten dron o godzinie 4 nad ranem, potem o godzinie 5, o 5.20. Przez pół godziny zupełnie wyłączona była praca lotniska i tak jak powiedziałem, te samoloty pasażerskie, niektóre miały opóźnienie, musiały czekać na to, żeby podejść do lądowania. Jeden samolot towarowy, który przyleciał z Paryża, został skierowany na inne lotnisko. No i największą zagadką jest to, od czego zaczęłaś, czyli to, że nie udało się go wychwycić, mimo tego, że był obserwowany gołym okiem, że pracownik jednej z firmy logistycznej, z firm logistycznych pracujących, właśnie działających tam na lotnisku, był pierwszym, który zauważył tego drona. Potem inne osoby widziały go. I mimo tego, że było wiadomo, że coś krąży nad lotniskiem, to ani policyjne urządzenia, ani te typowo lotniskowe, które służą do naprowadzania samolotów, do kontroli tego, co dzieje się na przestrzeni portu lotniczego, nie były w stanie go wychwycić, co oznacza, tak eksperci twierdzą, że to może wskazywać właśnie na to, że był to jakiś dron nie taki normalny, dostępny w sprzedaży, który dysponuje techniką, która jest rozpoznawalna i namierzalna, tylko to mogło być coś poważniejszego, czyli świadome działanie na rzecz tego, żeby zakłócić pracę
9: lotniska. I od razu zadam ci to pytanie, no bo w ubiegłym tygodniu był incydent na lotnisku w Lipsku. W nocy z wtorku na środę lotnisko wstrzymało operację z powodu znalezienia na płycie przy ukraińskim Antonowie drona z detonatorem. Obok niego odkryto również materiały wybuchowe. Już w ubiegłym tygodniu amerykańskie media informowały, że ślad

0: prowadzi do Rosji. Teraz to sprawdza oczywiście też prokuratura i od razu nasuwają się takie myśli, czy to może mieć jakieś powiązanie właśnie, czy ten ślad rosyjski jest tutaj też możliwy.
1: Na razie jesteśmy na etapie, kiedy nic nie jest wykluczane, natomiast to skojarzenie, że w czasie, bo minął niespełna tydzień od momentu, kiedy ten dron w Lipsku został zaobserwowany do tego drona dzisiejszego w Hanowerze, więc jest to jakby oczywiste, że jeżeli doszło do aktu sabotażu, a to jest najbardziej brane pod uwagę, dlatego że jeżeli dron krąży ponad prawie 2 godziny nad lotniskiem, to nie dlatego, że ktoś tam się zabłąkał, bo by tego drona wycofał, tylko właśnie dlatego, że chciał to zrobić specjalnie. Nie ma w tej chwili żadnych, w przypadku Hanoweru, żadnych śladów prowadzących do kogoś bezpośrednio, bo nie wiadomo, skąd ten dron tam się wziął. Natomiast skojarzenia i praca policji idzie oczywiście w tą stronę, żeby sprawdzić, czy tych powiązań nie ma. A rzeczywiście w Lipsku znalezione zostały nawet ślady DNA na tym zabezpieczonym dronie, które wskazują na tych samych sprawców, którzy 2 lata temu doprowadzili również w Lipsku do wybuchu jednej z paczek, która miała lecieć samolotem, a wybuchła na ziemi, a nie w samolocie, tylko dlatego, że ten lot się opóźnił i paczka nie zdążyła się wznieść w powietrze i dlatego straty były dużo mniej być. Ten wątek rosyjski jest oczywiście sprawdzany i jest brany bardzo poważnie pod uwagę.
0: A te wszystkie informacje zebrał dla Państwa Adam Górczewski, korespondent Polskiego Radia w Niemczech. Adamie, bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Stan dnia. A z nami jest profesor Danuta Plecka, politolog Uniwersytet Gdański. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: No, czas na podsumowanie politycznych wydarzeń i zacznijmy od doniesień o nieprawidłowościach przy przyznawaniu pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych podczas powodzi. Anna Konieczyńska nie jest już wiceprezesem Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, tak zdecydowała Rada Nadzorcza. Miała być zamieszana w tę sprawę. Pomoc miała otrzymać firma jej męża, także jej sąsiada oraz lokalnego przedsiębiorcy współpracującego z samorządem, mimo że żadna z nich nie ucierpiała w powodzi. Anna Konieczyńska, działaczka Koalicji Obywatelskiej, już wczoraj została zawieszona w prawach członka partii. Dziś głos w tej sprawie zabrał premier Donald Tusk, który nie krył oburzenia i zapewniał, że sprawa będzie wyjaśniona. Pani profesor, najpierw posłuchajmy, co mówił premier.
3: Skala 8 miliardów złotych, jeśli chodzi o całość wydatków związanych ze skutkami powodzi, jak i ilość decyzji oraz wielość instytucji, samorządy, agencje rozwoju, to wszystko powodowało, że ryzyko nadużyć może się pojawić. Dla mnie najważniejsze jest, aby instytucje państwa działały i żeby prędzej czy później każde ewentualne nadużycie zostało zidentyfikowane i ukarane. Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian.
0: Z jednej strony mocne słowa premiera Donalda Tuska. Sprawę nagłośniła Wirtualna Polska. CBA tą sprawą zajmuje się od kilku miesięcy. Dopiero po nagłośnieniu sprawy przez media są decyzje w sprawie Anny Konieczyńskiej. Czy to nie jest za późno i czy to może rezonować i być problemem dla Koalicji Obywatelskiej?
2: Oczywiście będzie to problemem wizerunkowym dla Koalicji Obywatelskiej i może być również wykorzystane przez opozycję w trakcie trwającej już prekampanii wyborczej do wyborów parlamentarnych, które mają się odbyć planowo jesienią przyszłego roku. Ale to jest także świadectwo takiej sytuacji, w której się znajdują w zasadzie politycy wszystkich partii politycznych czy wszystkich opcji politycznych, czy mogą się znaleźć. Nie ma tutaj znaczenia, do której partii politycznej się należy, czy jakie poglądy polityczne się reprezentuje, jeżeli się jest nieuczciwym. To było działanie przestępcze i rację ma pan premier, mówiąc o tym, że trzeba to wyjaśnić, trzeba to w to zaangażować instytucje państwa odpowiedzialne za rozwiązywanie takich przestępczych sytuacji. No cóż więcej można powiedzieć. No, na pewno kładzie się to cieniem i nie jest dowodem na to, że zła passa Koalicji Obywatelskiej.
0: No właśnie,
2: trwa.
0: Bo trzeba powiedzieć, że niedawno sprawa Szpitala Południowego, teraz nieprawidłowości przy pomocy dla powodzian. Kolejny taki wrażliwy temat. Po zdrowiu teraz mamy pomoc ludziom, których dotknęła tragedia. Przecież pamiętamy, co działo się 2 lata temu. Ludzie tracili cały dorobek życia, a ktoś na tym nieuczciwie zarabia. Czy Koalicja

0: Koalicja Obywatelska traci trochę czujność?
1: Nie, to nie jest kwestia utraty czujności przez jakiekolwiek ugrupowanie polityczne. To jest po prostu, wie pani redaktor, ja może trochę będę ryzykowała, stawiając taką hipotezę, ale my jako ludzie chyba staliśmy się gorsi, prawda? Bo tak jak pani słusznie zauważyła, na tych działaniach bardzo wrażliwych, pomocowych, związanych z ochroną zdrowia, ktoś chce się wzbogacić. Prawdopodobnie te pieniądze były bardzo potrzebne wielu ludziom. Otrzymali je ci, którzy byli związani z polityczką największego ugrupowania wchodzącego w skład koalicji rządzącej. Jest to sytuacja skandaliczna, która w ogóle nie powinna mieć miejsca, ale tak jak już wcześniej powiedziałam, to może dotyczyć każdej partii politycznej, dlatego że partie polityczne tworzą ludzie i to świadczy przede wszystkim o jakości kondycji polskiego społeczeństwa, która, jak widzimy, nie należy do najlepszych.
0: Z drugiej strony zastanawiam się też nad tym, bo jak tylko pojawiają się informacje medialne, czy to było przy sprawie Szpitala Południowego, czy teraz przy pomocy dla powodzian, ta sprawa jest wyjaśniana, są decyzje personalne, czy wyborcy to docenią, czy nie?
1: No, trudno odpowiedzieć na takie pytanie, czy wyborcy to docenią, czy nie, ale jak patrzymy na sondaże, to rząd Donalda Tuska nie ma łaskawych ocen, prawda? Samej koalicji wyraźnie nie tąpnęło, ale to przede wszystkim dlatego, że Koalicja Obywatelska jest silna słabością innych partii politycznych, a nie jest silna poprzez, nie wiem, wymyślenie, narzucenie narracji, umiejętne sprzedanie pomysłu na jakąś wielką reformę, to co określamy bardzo często takim kołem zamachowym, ewentualnie rozwojowym nawet dla polskiego społeczeństwa. Jeżeli ta sytuacja nie będzie podnoszona przez opozycję w trakcie kampanii wyborczej, to niekoniecznie musi zaszkodzić Koalicji Obywatelskiej. Proszę zwrócić uwagę, ja sobie pozwolę na takie porównanie. W okresie rządów Zjednoczonej Prawicy, czyli w latach 2015-2023, w zasadzie od któregoś tam momentu, chyba 2017 czy 2018 roku, można powiedzieć, że afera goniła aferę. I jak doszło do tej słynnej afery Villa Plus, za którą odpowiedzialny jest politycznie przede wszystkim Przemysław Czarnek, to eksperci, dziennikarze mówili, no tak, no to im na pewno zaszkodzi. Nie zaszkodziło.
0: No a później przecież nawet mówiliśmy o tym, że ukłuło się takie powiedzenie, że PiS jest aferoodporny.
1: Jest aferoodporny, ale my właśnie to też miałam na myśli, mówiąc, że mamy taką słabą kondycję ludzką już w tej chwili. My staliśmy się bardzo odporni na wszelkie afery. I no, niedobrze to świadczy o nas jako obywatelach, jako o społeczeństwie. Ale też proszę zwrócić uwagę na magię cyfr. Gdyby to była kwestia, nie wiem, 10, 20, 30 tysięcy złotych, to powiedzielibyśmy złodziej, złodziejka, tak? Ale kiedy w grę wchodzą miliony, to przepraszam państwa za takie wyrażenie, stajemy się lekko idiotami ekonomicznymi, bo dla nas są to kwoty niewyobrażalne, tak. Są to kwoty abstrakcyjne. Więc mówimy tutaj o jakiejś abstrakcyjnej aferze, bo gdybyśmy powiedzieli, że przez to, że te pieniądze zostały skierowane do polityczki Koalicji Obywatelskiej, to konkretnie Zieliński nie otrzymał 30 tysięcy. Nie wiem, Ziółkowski nie otrzymał 50 tysięcy. To by do nas trafiło, ale tak podane kwoty, myślę, że one odbiją się w trakcie wyborów. Tym bardziej, że Koalicja Obywatelska akurat może powiedzieć, no dobrze, a pamiętacie jeszcze aferę z Funduszem Sprawiedliwości, a pamiętacie Wille Plus, i tak dalej, i tak dalej.
0: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak, i mnóstwo tego było. Oczywiście my szybko zapominamy. Ja myślę, że już nawet jeżeli Koalicja Obywatelska będzie chciała grać Ziobrą w przyszłym roku przed wyborami.

0: wielu Polaków się zastanowi, ale co on zrobił? O co w tym wszystkim chodzi? Więc pamięć obywatela jest dosyć krótka i dosyć wybiórcza, tak bym to określiła.
1: Tymczasem politycy koalicji rządzącej mówią o możliwej rekonstrukcji rządu. Wczoraj wieczorem spotkanie liderów koalicji. W rozmowach na zaproszenie Donalda Tuska wzięli udział Władysław Kosiniak-Kamysz i Włodzimierz Czarzasty z przewodniczącą Polski 2050 Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. Szef rządu spotkał się oddzielnie. Oczywiście cały czas krążą te informacje medialne, że były marszałek Sejmu Szymon Hołownia planuje stanąć na czele klubu parlamentarnego Polski 2050 i chce wejść do rządu. I o te spotkania i ewentualne zmiany w rządzie Adam Szłapka był pytany na konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów. Posłuchajmy.
2: Tak, faktycznie pan premier widział się wczoraj z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem, z panem marszałkiem Czarzastym. Widział się też z panią minister Pełczyńską-Nałęcz. Dzisiaj też rozmawiał z panią minister Paulinią Henik-Kloską. Także te rozmowy odbywają się regularnie. No i to są już rozmowy po prostu między liderami. Jeżeli coś będzie do zakomunikowania, to osoby, które uczestniczą w tych rozmowach, będą komunikowały. Natomiast jeśli chodzi o jakieś potencjalne zmiany w rządzie, to nic na razie o żadnej rekonstrukcji, żadnych informacji nie ma.
1: Czy nie wygląda to dziwnie, że są oddzielne spotkania? Co to mówi o jedności koalicji rządzącej i opozycji Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz? Z drugiej strony chyba to też nie może być zaskoczeniem, dlatego że no powszechnie wiadomo, jakie relacje mają premier Donald Tusk i przewodnicząca Polski 2050.
0: Ja mam takie wrażenie, że pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz to spotkanie w cztery oczy z premierem Tuskiem wymusiła w sferze medialnej wręcz, bo informacje, które uzyskaliśmy wczoraj, informacja była następująca. Spotykają się liderzy koalicji rządzącej, Kosiniak-Kamysz, Tusk i Czarzasty. Kropka. I mnie zastanowiło, co się dzieje takiego, że ani pani ministra Henik-Kloska, ani pani ministra Pełczyńska-Nałęcz nie zostały zaproszone, jako było, nie było, przedstawicielki ciał wchodzących w skład koalicji rządzącej. Oczywiście pan premier szybko naprawił swój błąd. Mamy dzisiaj informację, że odbyły się spotkania w cztery oczy. Natomiast co do roli Szymona Hołowni w tym wszystkim, to myślę, że ma jakąś szansę odzyskać przywództwo w klubie parlamentarnym Polski 2050. Natomiast nie sądzę, aby Donald Tusk na rok przed wyborami parlamentarnymi zdecydował się obsadzić go w roli wicepremiera. I już się tłumaczę, dlaczego tak uważam. Dlatego tak uważam, że Szymon Hołownia z 2023 roku i jego ugrupowanie, któremu przewodniczył, czyli Polska 2050, Szymona Hołowni, nomen omen, to było zupełnie inne ugrupowanie. To była zupełnie inna siła tego ugrupowania, nawet przy stole negocjacyjnym w trakcie tworzenia się koalicji rządzącej, niż Szymon Hołownia dzisiaj i resztki w zasadzie po dość silnym ugrupowaniu, jakim kilka lat temu była Polska 2050 Szymona Hołowni. Więc nawet jeżeli uda mu się być przewodniczącym klubu parlamentarnego, i tu myślę, że ma szansę, to nie sądzę, żeby Donald Tusk poważnie potraktował jego ofertę zostania wicepremierem. Bo przecież obserwując całą karierę polityczną Szymona Hołowni, zdajemy sobie chyba sprawę z tego, że Szymonowi Hołowni nie chodzi o budowanie jakiejś wspólnoty i dobra wspólnego, ale dla niego bycie wicepremierem byłoby takim punktem odniesienia do startu i uzyskania porządnego wyniku dla Polski 2050 w przyszłorocznych wyborach. Czyli to, co my politolodzy określamy mianem zdobycia i utrzymania władzy dla samej władzy, a nie dlatego, żeby poprawić chociażby jakość życia Polek i Polaków, tylko po to, żeby trwać u władzy. Szymon Hołownia jest solistą w polityce, gra tylko i wyłącznie na siebie i wykorzysta do tego wszystkie narzędzia, żeby na siebie grać, a w tej chwili, z tego co można zaobserwować, nie ma innego pomysłu na siebie samego, jak nadal trwać w polityce.
1: Adam Gomoła z Polski 2050 dzisiaj mówił wprost, że jeżeli

0: gdyby była taka sytuacja, że Szymon Hołownia zostałby wicepremierem, a nie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, no to to w ogóle oznacza rozpad koalicji.
1: Znaczy, ja dlatego nie sądzę, żeby Donald Tusk podjął taką decyzję, bo to też może być rozpad koalicji. Być może się dowiedział pan premier o tym w rozmowie w cztery oczy z panią Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, a być może zapewnił ją po rozmowie z Kosiniakiem-Kamyszem i z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem i marszałkiem Czarzastym, że na pewno Szymon Hołownia taki wicepremiera w tym rządzie nie otrzyma. Bo zarówno panowie Władysław Kosiniak-Kamysz, jak i Włodzimierz Czarzasty, jak i Donald Tusk wiedzą, z kim mają do czynienia i kim jest Szymon Hołownia. To nie jest człowiek grający zespołowo, a inna sprawa, ta wpadka, nocna kolacja ubielana w towarzystwie Jarosława Kaczyńskiego na pewno bardzo wyraźnie nadwyrężyła zaufanie, powiedzmy, tych trzech liderów płci męskiej do Szymona Hołowni. Więc dla mnie ta sytuacja jest jak gdyby poza jakąś taką nawet spekulacją.
0: Ostatnie tygodnie rzeczywiście skoncentrowani byliśmy wokół tego, co działo się w Prawie i Sprawiedliwości. Dyskutowaliśmy o rozłamie, o Stowarzyszeniu Rozwój Plus. A ja się teraz tak zastanawiam, czy ta koalicja utrzyma się do tych przyszłorocznych wyborów parlamentarnych, bo rzeczywiście iskrzy tam na kilku poziomach, można by powiedzieć.
1: Koalicja rządząca od chwili powstania nie była monolitem i nie była jednolita, nawet jeżeli chodzi o taką przestrzeń ideową. Proszę zobaczyć, jak skutecznie wyrugowano z przestrzeni publicznej kwestie związane z szeroko pojętymi prawami kobiet. Jak trudno było znaleźć w tym wymiarze konsensus, jak trudno było spełnić obietnice złożone kobietom w trakcie kampanii wyborczej, a jednak, i to trzeba cały czas podkreślać, te obietnice spowodowały, że wiele kobiet poszło i zagłosowało na ugrupowania wchodzące w skład koalicji rządzącej. Wspólnym celem i wspólnym punktem, czy punktem stycznym dla tych partii, które wchodzą w skład koalicji rządzącej, było odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości od władzy. I co do tego wszyscy się zgadzali, co do tego nikt nie miał żadnych wątpliwości. Natomiast proszę zobaczyć, że w samej koalicji iskrzyło od momentu jej powstania. Takie apogeum iskrzenia to było ogłaszanie kandydatów w wyborach prezydenckich, zachowanie w zasadzie głównego bohatera naszej dzisiejszej rozmowy, czyli Szymona Hołowni, który wbrew umowom z koalicjantem trzeciej drogi, czyli PSL-em, ogłosił siebie kandydatem trzeciej drogi na prezydenta. Całą kampanię przeprowadził w kontrze do Trzaskowskiego i w zasadzie można stwierdzić, że to nie Nawrocki był jego podstawowym celem negowania kandydatury w trakcie wyborów, w trakcie kampanii prezydenckiej, a jednak Rafał Trzaskowski, prawda?
0: No przecież pamiętamy tę pierwszą debatę, kiedy Rafał Trzaskowski zaproponował Karolowi Nawrockiemu pojedynek, tak? Jeden na jeden. Tak, i Szymon Hołownia był pierwszy, tak, który się obudził i zaprotestował i pojechał. I tak naprawdę podczas tej debaty najbardziej atakowany był Rafał Trzaskowski. I to nawet nie przez Karola Nawrockiego, a między innymi przez Szymona Hołownię.
1: Tak, mnie pytano po przegranej Trzaskowskiego, dlaczego Trzaskowski przegrał, czy przegrał swoją słabością, czy słabością swojego sztabu, a ja zawsze powtarzałam i będę konsekwentna w tym, że Trzaskowski przegrał przede wszystkim dzięki Szymonowi Hołowni. I bo bardzo, bardzo się Szymon Hołownia postarał o to, żeby wszystkie słabe punkty Trzaskowskiego były widoczne dla jego kontrkandydata. Przecież Karol Nawrocki od samego początku nie był takim silnym i przekonanym o swojej słuszności kandydatem. On jak gdyby rozwijał się w trakcie całej kampanii.

kampanii wyborczej. Można było dostrzec, jak z wypowiedzi na wypowiedź coraz lepiej mu wychodzi narracja, opowieść o sobie, opowieść o tym, jakim ewentualnie będzie prezydentem. Natomiast Trzaskowski musiał się bronić nie tylko przed atakami PiSu i Nawrockiego, ale także przed atakami swoich koalicjantów, gdzie

0: się dziwić. Mam takie właśnie wrażenie, że przez te ostatnie tygodnie rzeczywiście cały czas dyskusja toczyła się wokół Prawa i Sprawiedliwości i trochę to Prawo i Sprawiedliwość przykryło to, co dzieje się w koalicji. To zeszło gdzieś na drugi plan. Ale czy to będzie jakieś wyzwanie? Bo z drugiej strony, no oczywiście patrzymy na to, co dzieje się z Polską 2050. Ten dzisiejszy sondaż United Surveys by Ibris dla Wirtualnej Polski. Polska 2050, 0,6% poparcia.
1: Tak, to jest ugrupowanie, które schodzi ze sceny i nawet jeżeli Szymon
0: Nawet już
1: Hołownia,
0: nie uwzględniają partii tej centrum.
1: Tak, nawet jeżeli Szymon Hołownia będzie w tej chwili, czy zostanie przewodniczącym klubu parlamentarnego, to w mojej ocenie nie ma on dużych możliwości ani szansy na to, żeby z tej zapaści, z tego marginesu Polskę 2050 wydobyć, żeby ona stała się poważnym graczem. I myślę, że Donald Tusk właśnie o tym mógł również powiedzieć Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz w trakcie spotkania, że jest potrzebny spokój, żeby dotrwać do wyborów i żadne zdecydowane ruchy tutaj nie będą przez Donalda Tuska podejmowane. A co do iskrzenia jeszcze w samej koalicji rządzącej, sądzę, że gdyby na czele rządu stał mniej wytrawny polityk, mniej zaprawiony w bojach, z mniejszym doświadczeniem, to tej koalicji już dawno by nie było. Umiejętności, które posiada Donald Tusk, nie tylko wrodzone, ale przede wszystkim nabyte w trakcie drogi politycznej oraz bardzo ważny gracz w koalicji, jakim stał się marszałek Włodzimierz Czarzasty. I ten podział obowiązków, sfer wpływu pomiędzy tych dwóch polityków powoduje, że ta koalicja ma szansę przetrwać. No i także to, że PSL i Kosiniak-Kamysz też stawiają raczej na spokój i pokój w koalicji, żeby dotrwać do wyboru, bo PSL również nie jest w ciekawej sytuacji.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Danuta Plecka, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego, była gościem Polskiego Radia 24.
2: Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ewa Swoboda odebrała srebrny medal lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Dwumiesięczna dziewczynka znaleziona w oknie życia w Białymstoku. Niski poziom wody na jeziorze Solińskim odsłonił fragment drogi na Wyspę Energetyk. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Ewa Swoboda odebrała srebrny medal za drugie miejsce w biegu na 100 metrów podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Dla 29-latki to trzecie srebrno Mistrzostw Europy.
2: Pięknie, no szkoda, że nie złoto, ale srebro to też kruszec. Pięknie.
3: Pani Ewie zawsze kibicujemy już od wielu lat, a już chyba 8, nie? Jeździmy na zawody międzynarodowe.

0: Byliśmy w Eugene, byliśmy w Rzymie, o, miała wtedy medal też.
1: Budapeszt, no wszędzie w sumie ostatnio, oczywiście Toruń.
2: Pia Skrzyszowska na drodze do finału, ale...
0: Pia z medalem zdecydowanie.
3: Liczymy na złoto.
1: Ciocia i wujek zawsze zapiją, trzymamy kciuki. Tak, oczywiście Pia złoto musi być. Cokolwiek będzie, zawsze jesteśmy z niej dumni, więc na pewno da z siebie wszystko co najlepsze.
4: Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy potrwają do niedzieli. Prokuratura bierze pod lupę sprawę pieniędzy na usuwanie skutków powodzi koło Jeleniej Góry. Chodzi o opisane przez media możliwe nieprawidłowości przy rozdziale wsparcia przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego, mówi rzeczniczka prokuratury Ewa Węglarowicz-Makowska.
5: Prokurator po wykonaniu tych czynności oceni zebrane materiał i podejmie decyzję co do ewentualnego wszczęcia w tej sprawie śledztwa. Istotne niewątpliwie będą wyniki kontroli, którą w tej chwili prowadzi Centralne Biuro Antykorupcyjne.
4: Sprawę jako pierwsza opisała Wirtualna Polska. Jak ustalił portal, 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej trafiło do trzech firm we wsi Dziwiszów, które nie ucierpiały w wyniku powodzi. Jedna z tych firm należy do męża wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Kobieta straciła już stanowisko. W oknie życia w Białymstoku znaleziono 2-miesięczną dziewczynkę. Niemowlę było zadbane, tuż przy nim była karteczka z imieniem i datą urodzenia, a także informacje o stanie zdrowia. Dziecko przebywa w szpitalu klinicznym w Białymstoku, mówi rzeczniczka placówki Aneta Łukowska.
6: Dziecko jest w dobrym stanie, dziecko było zadbane. Oczywiście było przebadane, w tej chwili jest tutaj u nas na terenie jednej z klinik. Dziewczynka jest bardzo pogodna, spokojna, śliczna.
4: Zgodnie z procedurą rodzice pozostawionego dziecka mają 6 tygodni na ewentualną zmianę decyzji i zabranie go z powrotem do domu. Jeśli tego nie zrobią, to urzędnicy będą mogli rozpocząć poszukiwania rodziny zastępczej. Koniec z wpatrywaniem się w ekrany na przerwach. 1 września w szkołach podstawowych i przedszkolach zacznie obowiązywać zakaz korzystania z telefonów i urządzeń nagrywających podczas lekcji, przerw, a nawet zajęć terenowych.
7: Myślę, że to jest bardzo fajne, bo zawsze jak przychodzę do szkoły, to zamiast dzieciaki się bawią, to gapią się w telefon.
8: Jak długo siedzimy na telefonie dziennie?
9: Nie wiem, no cały dzień. Gramy, piszemy z kolegami.
8: Widzę, że masz telefon. Grasz w coś?
7: Tak.
8: A wiesz, że od września już nie będzie można mieć telefonów w szkole?
7: To jest dobry pomysł.
8: A mama co sądzi o tym pomyśle?
10: Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, ponieważ unikamy i uzależnień od telefonu, niepotrzebnego hejtu, który też czasem na grupach klasowych, szkolnych się pojawia.
4: Zasady wnoszenia na teren placówki zarówno telefonów, jak i innych urządzeń elektronicznych będą musiały być określone w statucie szkoły. Mieszkańcy Sycylii i turyści podziwiają erupcję Etny. Wulkan od kilku dni wyrzuca popiół i lawę, przyciągając tłumy obserwatorów. Ludzie gromadzą się na zboczach wulkanu, by oglądać spływające strumienie lawy. Jedna z mieszkanek mówi, że podziwia Etnę od dziecka. Przyjeżdżam tu od dziecka, kiedyś z tatą, to zawsze jest ekscytujące, nigdy się nie nudzi, oczywiście tak jak za pierwszym razem. Z powodu aktywności wulkanu lotnisko w Katanii zawiesiło ruch samolotów, ograniczenia mają obowiązywać do jutra do godziny 11. Niski poziom wody w jeziorze Solińskim odsłonił fragment drogi na wyspę Energetyk. Szczególnie dobrze widać to w okolicach Polańczyka, gdzie cofająca się woda odsłoniła betonowe płyty tworzące przejazd między stałym lądem a wyspą. Widok przyciąga turystów, ale jak mówi Piotr Walko z zespołu elektrowni wodnych, nie jest to sytuacja nadzwyczajna.
11: Od 10 lat taka sytuacja ma miejsce. Wiąże się to z niżówką hydrologiczną oraz funkcją tego sztucznego zbiornika, czyli zwiększoną alimentacją sanu na potrzeby bytowe i przemysłu. I taką funkcję realizujemy. Dopływ do zbiornika to 2,6 m na sekundę, a odpływ 13,5 m.
4: Wyspa Energetyk znajduje się w zachodniej części Jeziora Solińskiego i jest największą wyspą na tym zbiorniku.
12: To były informacje Polskiego Radia 24.
4: Prognoza pogody. W nocy na północy kraju przelotne opady deszczu, lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura od 9 do 14 stopni. W środę w północno-wschodniej części kraju przelotne opady deszczu. Temperatura od 20 do 25 stopni.
13: Pięć minut po godzinie 22.
12: Wieczór w Polskim Radiu 24.
13: A teraz porozmawiamy o Gdyni, a to dlatego,

0: że modernistyczne centrum miasta zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To 18 polski obiekt na prestiżowej liście najcenniejszych dóbr kultury. Wpis ma szczególny wymiar symboliczny, ponieważ przypada w roku obchodów stulecia miasta. Gdynia stanowi nie tylko przykład wybitnej architektury modernistycznej, ale także symbol odrodzenia państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości. Jest świadectwem ambitnej wizji budowy nowoczesnego portu i miasta, które stało się oknem Polski na świat. Powstająca od podstaw metropolia była miejscem wdrażania nowoczesnych idei urbanistycznych i architektonicznych, odpowiadających potrzebom rozwijającego się społeczeństwa XX wieku.
1: Między sztukami.
2: Dobry wieczór Państwu, Katarzyna Sanocka. Dziś porozmawiamy o Gdyni. Gdyni, która obchodzi swoje setne urodziny. Rok 2026 jest rokiem miasta Gdynia. 27 lipca Gdynia została wpisana, w zasadzie jej modernistyczne centrum Gdyni, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To dla Gdyni wielki zaszczyt, ale i dla całej Polski powód do dumy. Naszym gościem jest pani Anna Marconi-Betka, kierowniczka działu Światowego Dziedzictwa Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz wskazana przez Polskę jako krajowa ekspertka w ramach 4-letniego mandatu Polski w Międzyrządowym Komitecie do Spraw Światowego Dziedzictwa UNESCO. Pani Anna uczestniczyła w sesji Komitetu UNESCO w Busan w Korei. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Witam bardzo serdecznie. Na początek zapytam panią, jakie to są emocje, wrażenia, ale też jaka to odpowiedzialność uczestniczyć w obradach Komisji UNESCO?
3: Emocje są wielkie, rozłożone na wiele dni. Wiele spraw jest omawianych. Trzy główne bloki tematyczne. Sprawy systemowe, które dotyczą działania całej konwencji i wszystkich regulacji z tym związanych. Duży blok poświęcony wszystkim sprawom, nieraz bardzo trudnym, związanym z ochroną miejsc, które na liście już się znajdują, a tych miejsc już jest na świecie bardzo dużo i niestety liczba problemów też proporcjonalnie rośnie. I trzeci blok, najatrakcyjniejszy medialnie, ten, o którym przede wszystkim pewnie będziemy dzisiaj najwięcej rozmawiać, to ten blok, w którym rozpatrywane są nominacje nowych miejsc pretendujących do wpisu na listę światowego dziedzictwa.
2: Czy da się jakkolwiek w umiarkowanym skrócie opowiedzieć o tym, jak wygląda taka sesja?
3: Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa to wielkie wydarzenie, które co roku gromadzi specjalistów zajmujących się ochroną dziedzictwa zarówno kulturowego, jak i przyrodniczego z całego świata. Przedstawicieli państw, które konwencję światowego dziedzictwa ratyfikowały. Żeby pokazać państwu skalę, to na ogół jest około 2000 osób, czasami nawet więcej, które w całej lub przynajmniej w części takiej sesji uczestniczą. Sesja to obrady plenarne, ale również bardzo liczne wydarzenia towarzyszące, na których prezentowane są poszczególne miejsca, poszczególne problemy lub też grupy robocze, które zajmują się pewnymi już konkretnymi tematami. Raz do roku podejmowane są decyzje, które dotyczą całego systemu światowego dziedzictwa. Tych miejsc już na liście się znajdujących, nowych kandydatur. No i wyznaczane są również rekomendacje i zadania, które powinny w ciągu roku być wykonane z możliwością przedstawienia, dyskutowania tego na kolejnym posiedzeniu.
2: Modernistyczne Centrum Gdyni to jest jeden z najlepiej zachowanych na świecie przykładów nowoczesnego miasta portowego XX wieku. Jak długo Gdynia starała się o to, by znaleźć się na liście UNESCO?
3: Gdynia chyba należy do tych, można już mówić teraz, miejsc światowego dziedzictwa UNESCO w Polsce, które prowadziły bardzo długo różnego rodzaju działania. Bo właściwie chyba jest to już ponad 20 lat starań służb konserwatorskich, ale również i samorządu. Najpierw o to, żeby tą część modernistyczną miasta powstałą w okresie pomiędzy zakończeniem I wojny światowej a wybuchem II, żeby objąć ochroną konserwatorską. Potem

0: kolejne lata, kolejne działania prowadziły do tego, żeby tą ochronę w sposób właściwy realizować na poziomie przede wszystkim Urzędu Miejskiego Konserwatora Zabytków, ale również innych działań samorządowych. W 2015 roku te działania znalazły uznanie w postaci uznania Gdyni za pomnik historii. To najwyższe wyróżnienie dla zabytku, które może być przyznane zgodnie z polskim systemem ochrony zabytków. A sam proces przygotowania nominacji rozpoczął się w roku 2019, kiedy to zostało przygotowane i złożone do UNESCO w Paryżu zgłoszenie Polski na listę wstępną. Takie zgłoszenie nie wiąże się jeszcze z żadną oceną merytoryczną. Jest to wskazanie zainteresowania państwa, że chciałoby dane miejsce do wpisu nominować. I właściwie od tamtego czasu rozpoczęły się już takie bardziej szczegółowe, konkretne prace nad wnioskiem nominacyjnym, którego wymogi i zawartość są bardzo ściśle określone i każde miejsce pretendujące musi te warunki spełnić. Także łatwo policzyć, że tych lat było sporo.
1: Warto było jednak się starać, bo to brzmi bardzo dumnie. Modernistyczne Centrum Gdyni na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na tę listę trafiają obiekty, które charakteryzują się, i tutaj cudzysłów, wyjątkową powszechną wartością. Co to dokładnie oznacza? Czym musi się ten obiekt charakteryzować, to miejsce, ta przestrzeń, aby w ogóle komisja UNESCO dostrzegła i zechciała się takim miejscem zająć?
0: Wyjątkowa, powszechna, czy też czasem używana zamiennie uniwersalna wartość, no to jest troszkę takie określenie, wytrych, którym w tym konkretnym kontekście określana jest wartość, która jest istotna nie tylko z punktu widzenia naszego polskiego, naszego europejskiego, ale w skali całego świata. Mhm. Oczywiście dla obiektów przede wszystkim kulturowych, ale przyrodniczych też, nie oznacza to jakiejś takiej jednej liniowej skali, do której, że tak powiem, przymierzane są wszystkie kandydatury, ponieważ świat jest piękny, bo jest różny. Każdy zakątek, każdy region ma swoją specyfikę i w skali tej specyfiki oceniane są kandydatury. Jeśli chodzi o Gdynię, to chyba ona musiała też trochę poczekać na swój czas, ponieważ do stosunkowo niedawno te zabytki modernistyczne nie cieszyły się takim powszechnym uznaniem. Wydawało się, że są może zbyt młode, zbyt nowe, no trochę przy tym skromne. Gdzież im było się równać do gotyckich katedr czy barokowych pałaców. I teraz przyszedł chyba ich czas, stąd tych wpisów na listę światowego dziedzictwa, jeśli chodzi o modernizm, pojawiło się w ostatnich latach sporo. No i na tym tle też musieliśmy udowodnić, że Gdynia jest wyjątkowa.
1: Modernistyczne Centrum Gdyni na liście UNESCO chyba przede wszystkim też za ideę. Mówi się o tym, że to jest miasto z morza, miasto z marzeń. Jakby pani zechciała przypomnieć tę piękną ideę i to w ogóle w jakich okolicznościach, w jakim czasie i w jaki sposób powstała Gdynia?
0: Historia Gdyni jest stosunkowo krótka. Tak jak wspominała pani na początku, obchodzone w tym roku jest huczne stulecie praw miejskich Gdyni. A jej historia, Gdyni tej modernistycznej, o której dziś mówimy, wiąże się bezpośrednio z sytuacją Polski po odzyskaniu niepodległości, po zakończeniu I wojny światowej. Wtedy okazało się, że Polska co prawda uzyskała prawa do krótkiego wybrzeża Morza Bałtyckiego, ale bez głównego portu w Gdańsku, który został jako wolne miasto, pozostał poza granicami Rzeczpospolitej. I wtedy zapadła bardzo istotna decyzja o tym, żeby po prostu zbudować nowy port. Osada Gdynia, wtedy niewielka, została uznana przez specjalistów od budowy portu za to miejsce, gdzie taki port będzie najłatwiej zbudować i w sposób najlepszy będzie on mógł pełnić swoje funkcje bramy Polski na świat.
1: W opublikowanym na stronie UNESCO opisie zaznaczono, że centrum, które zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, obejmuje dwie najważniejsze osie ulic oraz międzywojenne kwartały zabudowy odzwierciedlające zastosowanie idei modernistycznych na szeroką skalę. Na czym w takim razie polegały idee modernistycznej

0: urbanistyki, urbanistycznej zabudowy i jak one się, no właśnie, odzwierciedlają w architekturze Gdyni?
1: No tutaj docieramy właśnie do sedna modernizmu. Nagle projektanci, urbaniści dostali właściwie niemalże czystą kartkę papieru, na której mogli narysować i zaplanować miasto marzeń. A potrzeba była wielka, no bo port to pracownicy, to ludzie, to cała obsługa. I ci projektanci bardzo słusznie doszli do wniosku, żeby nie kontynuować tej historycznej tradycji miast ciasnych, brudnych, bez zieleni, stłoczonych. Mieli przestrzeń, mieli wolność. W związku z tym stwierdzili, no to zaplanujmy z prawdziwego zdarzenia szerokie ulice, zaplanujmy bloki zabudowy, gdzie nie będzie ciasnych podwórek, studni, gdzie będzie więcej zieleni, więcej przestrzeni. No i to, co zachwyca chyba wszystkich, to to, połączmy miasto z morzem. To się faktycznie stało przy pomocy całej wielkiej osi 10 lutego, przechodzącej potem w skwer Kościuszki i dalej Molo Południowe. No to jest miejsce, którego myślę, że wiele miast portowych Gdyni na pewno zazdrości.
0: Jakie zobowiązania wiążą się z wpisem na listę UNESCO? Bo to są oczywiście dobre strony, ale to też jest duża odpowiedzialność i zobowiązanie.
1: Mówiłam wcześniej o dużym zaangażowaniu Miejskiego Konserwatora Zabytków władz samorządowych. Z momentem wpisu na listę światowego dziedzictwa ta odpowiedzialność jest już z poziomu państwowego, bo to państwo ratyfikowało konwencję światowego dziedzictwa. I to formalnie państwo się zobowiązuje do zapewnienia miejscu światowego dziedzictwa odpowiedniej ochrony, więc na pewno będziemy działać. Tutaj Narodowy Instytut Dziedzictwa i dział, którym mam przyjemność kierować, zajmuje się współpracą z zarządcami wszystkich miejsc światowego dziedzictwa w Polsce. Jesteśmy już w kontakcie w sprawach bieżących. No i oprócz naszej współpracy i naszej kontroli, obecnie również ta kontrola społeczna ma bardzo duże znaczenie. I taka chyba śmiałość też społeczna patrzenia na ręce, czy wszystko się dobrze dzieje, powoduje, że z taką kontrolą społeczną Gdynia na pewno musi się liczyć.
0: A czy z jakiegoś powodu można zostać z listy UNESCO usuniętym? Zdarzały się w historii takie przypadki?
1: Powiem tak, niestety się zdarzały. Co na pewno jest dowodem porażki. Porażki trochę lokalnej, trochę systemowej. No, po prostu nie udało się wypełnić zobowiązania, którego się państwo podjęło.
0: Ale czy to dotyczy na przykład zaniedbania, czy wprowadzenia jakichś zmian, które nie są dopuszczalne? Na czym takie niedotrzymanie zobowiązania polega?
1: Myślę, że może polegać na różnych kwestiach. W dwóch przypadkach, którym pewnie powinniśmy się najbardziej przyglądać, bo dotyczą Europy, czyli tego naszego kontekstu kulturowego, to tak naprawdę był pewien, może niechciany, ale świadomy wybór priorytetów. Zarówno w przypadku Drezna, jak i w przypadku Liverpoolu, po wielu latach prób zmiany tego, prób wyegzekwowania właściwej ochrony, zapadły lokalnie decyzje o tym, że priorytety są inne, że może rozwój miasta jest ważniejszy niż utrzymanie tego tytułu. Ja mam nadzieję, że to są wyjątki od reguły i nie idźmy tą drogą. Mam nadzieję, że z tych tak naprawdę dwóch smutnych sytuacji, bo to dla całego świata jest porażka, że dane miejsce jest z listy skreślane, może wypłynąć jakaś taka refleksja rozwagi i spojrzenia na to, że czasem trzeba spojrzeć trochę szerzej, żeby pójść dalej i żeby coś dobrego zrobić.
0: Te dwa wyjątkowe przypadki, o których pani mówi, pokazują też, że taki tytuł nie jest dany raz na zawsze i rzeczywiście to jest wielka odpowiedzialność, aby zadbać o to, co na liście UNESCO się znajduje. Pomyślałam, że ciekawe jest jeszcze to, jakie zabytki, jakie budynki w Gdyni, w obszarze tym, które zostały wpisane na listę UNESCO, są najbardziej charakterystyczne i co stanowi o tej ich integralności, o tym, że to jest miasto, które no, widać, że jest pomyślane całościowo.
1: Powiem tak, troszkę przewrotnie. Troszkę tak i troszkę nie, jeśli chodzi o całościowość tego projektu. Całościowe jest to, że została

0: zainteresowana i konsekwentnie była realizowana zabudowa w konkretnej siatce ulic z dwoma głównymi prostopadłymi do siebie osiami: ulicy 10 Lutego i Świętojańskiej. Natomiast jeśli chodzi o zabudowę, to były działki prywatne. Mhm. W związku z tym to poszczególni inwestorzy przede wszystkim decydowali o tym, kogo jako architekta zatrudnią i jak dany budynek będzie wyglądał. Oczywiście w to jest wmieszane troszkę budynków użyteczności publicznej, takich jak bank, jak sąd rejonowy. To też zabudowania związane z funkcjonowaniem portu, ale to przede wszystkim te ramy planistyczne, które mówiły o tym, jakie warunki ten budynek powinien spełniać, że nie powinien być wyższy niż 5 kondygnacji, przy głównych ulicach 6, ale ta 6 już musi być cofnięta, ta najwyższa, żeby nie było jej widać z parteru.
1: Piękne.
0: W związku z dostępnością materiałów i technologii okazało się, że można budować budynki bardziej przeszklone, wyglądające na lżejsze, z nowoczesnym już układem pomieszczeń. No to jest to, co cechuje gdyński modernizm. Pewnie też duże znaczenie miało to, że ten wielki plac budowy w okresie międzywojennym, co byśmy teraz nazwali pewnie rajem dewelopera, dało szansę zaprojektowania budynków młodym architektom, którzy mieli tą świeżość, zachłyśnięcie modernizmem i śmiałość projektowania zgodnie z najnowszymi trendami i nowinkami. Chyba nie chciałabym wymieniać jakichś poszczególnych budynków, natomiast bardzo bym chciała wszystkich Państwa zachęcić do tego, żebyście Państwo zajrzeli pod hasło Gdynia Miasto Modernizmu. To jest świetna strona internetowa, gdzie można znaleźć naprawdę wiele informacji. Funkcjonuje również Centrum Modernizmu przy ulicy 10 Lutego, także myślę, że szykując się na wycieczkę do Gdyni polecałabym, bo w zależności od zainteresowania można sobie wybrać to, co każdego z nas najbardziej interesuje i można sobie swoją własną ścieżkę po modernizmie Gdyni przy pomocy zawartych tam informacji ułożyć.
1: Na zakończenie, pani Anno, chciałam zapytać jeszcze o to, ile jest obiektów wpisanych na Światową Listę Dziedzictwa?
0: No w tej chwili musimy się uczyć i pilnować, bo mamy już 18.
1: No, sporo, jak rozumiem.
0: A przez ładnych parę lat mówiliśmy, że 17 tylko, także
1: pilnujemy się.
0: Do pewnego stopnia to nie odzwierciedla bogactwa naszego dziedzictwa na liście światowego dziedzictwa, bo mamy takie wpisy, które są wpisami seryjnymi. I na przykład mamy 6 kościołów drewnianych południowej Małopolski. Liczymy to jako jeden wpis, ale obiektów w ramach tego wpisu mamy 6. Mamy również taki złożony seryjny i do tego jeszcze transgraniczny wpis z Ukrainą, to są cerkwie drewniane, 8 po stronie polskiej i 8 w Ukrainie, 2 kościoły pokoju w Jaworze i Świdnicy. Również wpisem seryjnym jest polski komponent wpisu lasów bukowych. Co prawda te komponenty wszystkie są położone na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, ale są to odrębne terytoria. Więc zależy, jak kto liczy. Pytanie, czy dużo, czy mało? Myślę, że całkiem sporo. Wpisywanie na listę światowego dziedzictwa jest coraz trudniejsze. Po prostu coraz więcej miejsc na tej liście już się znajduje. A jeżeli każde nowe ma być inne i równie wartościowe jak pozostałe, no to zaczyna się robić ciasno. Także pewnie ambicje jeszcze są, pewnie jakieś możliwości, ale myślę, że no ważna jest też jakość i przede wszystkim cieszmy się tym, co mamy na tej liście, dbajmy, doceniajmy to. Goście z zagranicy przyjeżdżają oglądać te miejsca. Myślę, że warto, żebyśmy my w Polsce też je dobrze znali i poznali, bo każde z nich jest wyjątkowe.
1: Modernistyczne Centrum Gdyni do takich wyjątkowych wyjątkowych miejsc.

0: należy. A naszym gościem była pani Anna Marconi-Betka, kierowniczka Działu Światowego Dziedzictwa Narodowego Instytutu Dziedzictwa, która uczestniczyła w obradach Komitetu UNESCO w Busan w Korei. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Między sztukami. Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Sprawdzają precyzję nawigacji i celność lądowania. Najlepsi piloci z 10 krajów świata rywalizują w Toruniu. Na lotnisku Aeroklubu Pomorskiego trwają 26. samolotowe Mistrzostwa Świata w lataniu precyzyjnym. Piloci sprawdzają swoje umiejętności planowania lotu, nawigacji, obserwacji i lądowania. Bez pomocy narzędzi GPS ani kalkulatorów lotniczych, mówili dyrektor Aeroklubu Pomorskiego Janusz Rosołek oraz dyrektor zawodów Jerzy Wiśniewski.
4: Cała zabawa polega na tym, żeby łapać się na błędach.
5: Tolerancja lotu to są, jeżeli chodzi o czas, 2 sekundy. Pomyślmy, ile to jest w samolocie, który leci 180-200 km na godzinę. To jest trudność tego latania precyzyjnego.
4: Takie przyrządy jak GPS to jest zaplombowany, może też posiadać telefon, ale w kopercie. No i dopiero w jakiejś tam awaryjnej sytuacji może skorzystać, ale to też są za to punkty karne.
5: Piloci mówią, w świecie lotniczym jest te mistrzostwa w lataniu precyzyjnym, są chyba najtrudniejszą dyscypliną z tych sportów lotniczych, bo jest jeszcze akrobacja lotnicza, nie jest łatwa, zawody szybowcowe, tam przeróżne, balonowe. Latanie precyzyjne pokazuje kunszt tych pilotów, których tu mamy.
3: Rywalizacja potrwa do czwartku, a w piątek ceremonia zamknięcia mistrzostw i wręczenie medali. Biało-czerwoni bronią tytułu drużynowych mistrzostw świata, a Michał Wieczorek indywidualnego tytułu wywalczonego podczas poprzednich mistrzostw we Francji w 2022 roku.
2: Autopromocja.
6: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
7: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
6: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
7: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
6: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
7: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
6: i Michał Strzałkowski.
8: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22.06. Później do posłuchania na stronie Polskiego Radia w zakładce podcasty lub w serwisach streamingowych. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła godzina 22.30. Ewa Worobiec, zapraszam. Działaczka Koalicji Obywatelskiej Anna Konieczyńska została odwołana z funkcji wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Decyzja ma związek z nieprawidłowościami przy przyznawaniu pomocy dla powodzian. Według dziennikarzy Wirtualnej Polski 4,5 miliona złotych wsparcia niesłusznie trafiło do firm powiązanych z działaczką. Sprawa możliwych nieprawidłowości będzie rozliczona, zapewniał rzecznik rządu Adam Szłapka. Przypomniał, że od kwietnia zajmuje się nią CBA.
10: 8 miliardów środków przeznaczonych na walkę z powodzią, kilkadziesiąt tysięcy. Każda nieprawidłowość zostanie rozliczona i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. W tej sprawie pracują służby, będzie pracowała prokuratura i to oni prowadzą czynności.
9: Po opublikowaniu doniesienia o nieprawidłowościach Anna Konieczyńska została zawieszona w partii. Czekają też sąd koleżeński. Rosja po tak zwanych wyborach przeprowadzonych we wrześniu planuje ogromną mobilizację, ostrzega prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W codziennym wystąpieniu zaznaczył, że jest to plan, który ma pokazać, że Rosjanie popierają wojnę z Ukrainą. Do startu w wyborach są dopuszczone wszystkie partie, które są przeciwne pokojowi.

0: Po tak zwanych wyborach zostanie ogłoszona dodatkowa szybka mobilizacja kilkuset tysięcy żołnierzy do końca tego roku oraz podobna liczba w przyszłym roku. Wołodymyr Zełenski dodał, że Rosja traci w ciągu miesiąca co najmniej 30 tysięcy żołnierzy, z czego 60% ginie na froncie. W bloku w Tomaszowie Mazowieckim ewakuowano 90 osób po tym, jak jeden z mieszkańców groził wysadzeniem budynku. 31-latek był pijany, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z Policji w Łodzi.
1: Okazało się, że miał on w organizmie ponad 2,5 promila. Został przewieziony do szpitala. Z informacji, jakie posiadali funkcjonariusze, wynikało, że mężczyzna odkręcił gaz, w związku z czym ewakuowano 90 osób.
0: W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
2: Jest 22:32.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Oko za oko, ząb za ząb. Chińska polityka sankcji odwetowych rykoszetem uderzyła także w Polskę. Dwa polskie podmioty z zakazem importu materiałów uznanych za materiały podwójnego zastosowania z Chin. Przemiany geopolityczne mają coraz większy wpływ także na Polaków i polskich przedsiębiorców. Rosyjska inwazja na Ukrainę pokazała, że poszukiwania nowych rynków zbytu i ich dywersyfikacja, także w krajach Azji, to zabezpieczenie przez fluktuacjami politycznymi. Kluczową rolę w percepcji możliwości współpracy handlowej i gospodarczej z Azją do niedawna odgrywały Chiny. Wojna celna USA i Chin, a także często motywowane politycznie decyzje chińskich władz godzące w interesy europejskich przedsiębiorców pokazują, że Pekin staje się coraz trudniejszym partnerem, a Unia Europejska ma tego coraz większą świadomość. Już za chwilę Tomasz Sajewicz wyjaśni Państwu, z kim polskim przedsiębiorcom jest po drodze w Azji, z kim nie bardzo i gdzie przebiegają czerwone linie i obszary, gdzie współpraca jest coraz mniej możliwa.
3: Powtórka programu.
4: Wiek Azji.

0: To jest Wiek Azji. Przy mikrofonie Tomasz Sajewicz. Przemiany geopolityczne mają coraz większy wpływ także na nas i polskich przedsiębiorców. Rosyjska inwazja na Ukrainę pokazała, że poszukiwania nowych rynków zbytu, ich dywersyfikacja także w krajach Azji to zabezpieczanie przed fluktuacjami politycznymi. Kluczową rolę w percepcji możliwości współpracy handlowej i gospodarczej z Azją do niedawna odgrywały Chiny. Wojna celna Stanów Zjednoczonych i Chin, a także często motywowane politycznie decyzje chińskich władz, godzące w interesy europejskich przedsiębiorców, pokazują, że Pekin staje się coraz trudniejszym partnerem, a Unia Europejska ma tego coraz większą świadomość. Oko za oko, ząb za ząb. Chińska polityka sankcji odwetowych rykoszetem ostatnio uderzyła także w Polskę. Dwa polskie podmioty z zakazem importu materiałów uznawanych za materiały podwójnego zastosowania z Chin. Dziś w Wieku Azji porozmawiamy o tym, z kim polskim przedsiębiorcom po drodze w Azji, z kim nie bardzo i gdzie przebiegają czerwone linie i obszary, gdzie współpraca jest coraz mniej możliwa. Ze mną w studio Polskiego Radia 24 dr Patrycja Pędrakowska, Instytut Bojma.
1: Dzień dobry.
0: I profesor Konrad Czonkowski, ekonomista, menadżer wielu banków, główny ekonomista Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, która to instytucja wraz z Ośrodkiem Studiów Wschodnich opublikowała niedawno raport Polska, Europa, Chiny, współpraca czy pułapka uzależnienia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
0: Zacznę od tego, co w mojej opinii jest sygnałem zmian w postrzeganiu Polski przez Chińczyków. Politechnika Wrocławska, jedna z polskich firm produkujących czujniki na podczerwień z zakazem importu z Chin. Dwa podmioty na liście 14 podmiotów europejskich. Sankcje odwetowe Pekinu za umieszczenie 14 chińskich podmiotów na liście unijnych sankcji w związku ze sprzedażą do Rosji materiałów podwójnego zastosowania, wykorzystywanych między innymi do produkcji broni. Jak państwo interpretujecie te sankcje?
1: Ja uważam, że to jest kontynuacja trendów, które

0: już od paru lat możemy obserwować. Być może nie zawsze takim echem one odbijają się u nas w Polsce w mediach, bo to jest jednak troszeczkę wydarzenie bez precedensu, że trafiło w Polskę. To jest na pewno coś nowego w tym sensie, że jeszcze tak polskie firmy czy polskie instytucje nie zostały skarcone, można by tak powiedzieć, przez Chiny. Natomiast to jest oczywiście szerszy trend tego, że wiele polskich think tanków mówi o zbliżeniu się współpracy chińsko-rosyjskiej i ze względu na to, gdzie leżymy w Europie Środkowo-Wschodniej, jest to oczywiście proces, którym wszyscy są zaniepokojeni. I z tym związane jest także i można powiedzieć ewolucja spojrzenia na polską gospodarkę jako tak gospodarkę, która ma nam zapewnić bezpieczeństwo, jeśli miałoby dojść do pewnego konfliktu zbrojnego, czy jeśli Polska dalej przez być może jeszcze wiele lat będzie musiała wspierać na różne sposoby Ukrainę w jej walce z Rosją. I wydaje się, że Chińczycy doskonale zdają sobie sprawę z tego, co się dzieje w Europie Środkowo-Wschodniej i jak Polska też wydaje mi się w przyszłości będzie odgrywać coraz ważniejszą rolę na arenie Unii Europejskiej, jako też wzrastająca silna gospodarka z ogromnym potencjałem wojskowym i Chiny obserwują ten wzrost znaczenia Polski. Prawdopodobnie też dlatego polskiej instytucji się dostało.
1: Ale to jest sygnał dla polskich władz także polityczny?
0: Absolutnie, ja tak uważam.
1: Panie profesorze, jak pracodawcy na to patrzą? To jest jednak sytuacja, która budzi poważne zaniepokojenie.
2: Czy budzi poważne zaniepokojenie? Może zacznę od bezpośredniej odpowiedzi na to pytanie. Ja bym się nie przywiązywał za bardzo do tych sankcji, dlatego że to są sankcje odwetowe. Sankcje odwetowe bardzo często są takimi sankcjami, można powiedzieć, ślepymi. Zaistniała jakaś sytuacja gospodarcza, która nie jest komfortowa dla danego państwa, dla gospodarki.
1: Ponad 20 państw Unii Europejskiej, panie profesorze.
2: Więc trzeba, że tak powiem, karnie obdzielić jakimiś sankcjami jakieś określone państwa i jakieś określone firmy w tych państwach. Czy tak naprawdę te dwa podmioty, które trafiły na tą listę sankcyjną, faktycznie zasłużyły na to, żeby na tą listę trafić? Trudno mi jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ale zazwyczaj tak to jest. Jeżeli na przykład z danego państwa wydalamy dwóch dyplomatów, to w ramach symetrycznej odpowiedzi to państwo też wydala dwóch dyplomatów. Czy oni zasłużyli na to wydalenie? Trudno powiedzieć tak naprawdę bardzo często. Być może tak, a prawdopodobnie nie. I tutaj też możemy się spotkać z taką sytuacją, że tak naprawdę te dwa podmioty, które zostały wskazane, one być może niekoniecznie powinny się znaleźć na tej liście, ale z polskiej perspektywy tak naprawdę to, co pani doktor przed chwilą powiedziała, możemy aktualnie zaobserwować faktycznie ewolucję takiego polskiego podejścia do rynków azjatyckich. Ten optymizm, którym kierowaliśmy się od dawien dawna, że możemy kupić dużo, że możemy kupić tanio, on powolutku przesuwa się w kierunku takiej ostrożnej dywersyfikacji, czyli tego deriskingu, o którym bardzo często już zaczynamy mówić. To zjawisko jest napędzane przez globalne napięcia polityczne, przez wojny handlowe i potrzebę zapewnienia takiego bezpieczeństwa gospodarczego, technologicznego, ale też i wpływów politycznych.
1: Ale politycznie, pani Patrycjo, ile razy pani słyszała, że Polska jest bramą Chin do Unii Europejskiej w życiu?
0: Wiele razy.
1: Wiele razy, prawda? Ja też wielokrotnie do tego roku, kiedy to wiceminister rozwoju Michał Jaros na targach Taiwan Expo, Europa Expo, które odbywały się w Polsce, powiedział, że jesteśmy teraz bramą Tajwanu do Unii Europejskiej. Czyli taka poważna jednak zmiana paradygmatu, jeśli chodzi o relacje gospodarcze.
0: To prawda. Zresztą jak się spojrzy na różne warsztaty dla eksporterów, kiedyś było wiele warsztatów prowadzonych dla Polaków, dla polskich przedsiębiorców, którzy chcieli wejść do Chin. Teraz niekoniecznie z tych funduszy samorządowych czy z poziomu centralnego finansuje się tego typu warsztaty. Raczej teraz właśnie myśli się o Indiach na przykład, czy o państwach ASEANu, na przykład o Wietnamie. Misje i delegacje są też niekoniecznie teraz organizowane tylko do Chin, albo nawet Chiny są czasami pomijane, a patrzy się na przykład na Koreę Południową, na Japonię, na Tajwan. I rzeczywiście na wielu poziomach widać, że zaszła zmiana.
1: To ja może teraz pana profesora zapytam właśnie.

0: ten raport, który zwraca uwagę na ryzyka związane ze współpracą z Chinami, ale też samym chińskim modelem gospodarczym, który okazuje się być mniej obiecującym niż to, co obiecują Chińczycy.
1: Tak, w naszym raporcie nie ograniczyliśmy się do analizy samego deficytu handlowego, ponieważ deficyt pokazuje jedynie wartość przepływów towarów przez granice, ale nie mówi, jaka część dochodu, miejsc pracy, inwestycji, innowacji została rzeczywiście utracona przez europejską czy polską gospodarkę. Dlatego w naszym raporcie zastosowaliśmy analizę wartości dodanej, która pozwala oszacować, ile realnej wartości ekonomicznej tworzonej przez przedsiębiorstwa, pracowników, dostawców zostało przeniesione poza Europę. To taka znacznie pełniejsza miara rzeczywistych kosztów gospodarczych niż sam bilans handlowy. I szanowni państwo, ten raport uwypuklił nam, że mamy do czynienia nie z przejściowym spowolnieniem koniunktury w handlu z Chinami, lecz już z głęboką zmianą układu sił generalnie w światowej gospodarce. Nasze modelowanie makroekonomiczne wskazuje, że w samym tylko 2025 roku z europejskiego przemysłu do Chin odpłynęło aż 87 miliardów euro wartości dodanej. I ten deficyt handlowy, o której wspominałem, Unii Europejskiej z Chinami osiągnął rekordowy poziom 425 miliardów euro. Udział najbardziej niepokojący tak naprawdę jest tempo przejmowania europejskich rynków przez chińskich producentów. Udział chińskich marek w rynku samochodów elektrycznych wzrósł z 8% w 2023 roku do 22% w roku 2025. My to widzimy realnie w tej chwili na ulicach, że praktycznie co drugi, co trzeci samochód, który przejeżdża...
0: To jest oszałamiające tempo. Przecież przed pandemią to były jakieś nieliczne pojedyncze auta w Polsce. W tej chwili to jest komponent, który szacuje się, że 12% na koniec tego roku to będą chińskie elektryki.
1: Dokładnie tak. No, Polska znajduje się dziś właśnie w centrum tego zjawiska, ponieważ jest silnie powiązana z europejskimi łańcuchami dostaw i z naszych wyliczeń wynika, że polska gospodarka utraciła w 2025 roku aż 11,5 miliarda euro tej wspomnianej wartości dodanej, z czego 4,2 miliarda przypadało na sektor baterii litowo-jonowych. Byliśmy bardzo silni w budowie tych elementów do samochodów elektrycznych. W tej chwili widzimy tak naprawdę...
0: Pewnie dzięki Koreańczykom.
1: Tak, absolutnie. Wspominam o fabryce. Możemy to porównać właśnie do tych produktów, które są wytwarzane w fabryce pod Wrocławiem. W tej chwili, jak widać, większość tego asortymentu jest możliwa do zakupu w Chinach. Pewnie wszyscy jesteśmy sobie w stanie odpowiedzieć, dlaczego.
0: Pani doktor, zapytam analityka, który nie jest związany bezpośrednio z przedsiębiorcami, ale analizuje procesy, które zachodzą w sferze geopolityki. Czy powinny być rekomendacje, powinna być szersza dyskusja dotycząca tego, jak zmienia się świat, jaki to ma bezpośredni wpływ chociażby na tą firmę polską, która w tej chwili została objęta chińskimi sankcjami? Bo ja takiej dyskusji nie słyszę, a widzę coraz większe zaniepokojenie polskich przedsiębiorców, którzy tak naprawdę są chyba jednak moim zdaniem sami sobie w tym momencie, w którym jesteśmy i rozmawiamy, pozostawieni, jeśli chodzi o relacje gospodarcze z Chinami.
2: Ja się w 100% zgadzam z tą diagnozą. Dla mnie to jest bardzo niepokojące, że nie mamy w Polsce takiej dobrej, rzetelnej debaty na te tematy. Ja uważam, że państwa publikacja jest bardzo ważna, bo ona właśnie po prostu pokazuje dokładnie liczby, szacuje. I pierwszym krokiem powinny być badania, czyli pokazywanie, jak to na nas oddziałuje, jakie są konsekwencje tego modelu gospodarczego, w którym żyjemy, tak bardzo, nie tylko związanego z Chinami, ale też z innymi państwami globalnego południa. Co się stanie, jeśli polskie przedsiębiorstwa przestaną być konkurencyjne, a w niektórych sektorach to się dzieje. Mamy też bardzo negatywne sygnały płynące z Niemiec już od kilku lat, gdzie też ten sektor związany z branżą samochodową radzi sobie coraz gorzej. Więc to są bardzo poważne pytania, na które nie ma oczywiście jednej recepty, ani tutaj nie rozwiążemy tego problemu. Natomiast dla mnie naprawdę pierwszym krokiem są właśnie takie badania. A jak wiemy, w Polsce wciąż za mało pieniędzy przeznacza się na to, żeby określać takie problemy, wyliczać je i pokazywać długofalowo, jaki jest wachlarz konsekwencji, które mogą nas spotkać. W zasadzie ten temat Azji i temat dominacji technologicznej w Azji z mojego punktu widzenia powinien być tematem numer jeden tego najmłodszego pokolenia 18-26, bo oni będą żyli w tym świecie, w którym

0: którym wysokie technologie, nie mówię, że wszystkie, ale wiele z nich będzie powstawało w Azji.
1: Ale oni sobie
0: nie
1: zdają sprawy z zagrożeń i co więcej, są konsumentami chociażby obrazu Chin. Niedawny raport NASK-u dotyczący TikToka, jaki obraz Chin promowany jest na tym medium, które jest absolutnie takim, jak ja to nazwałem, disneyowska wersja Chin w wersji komunistycznej partii.
0: Tak, ale treści są też dużo inne, bo na przykład jak spojrzymy na TikToka w Chinach, to tam są często też takie treści edukacyjne, rozwojowe, warsztatowe, natomiast często w Polsce to są zupełnie inne treści, czy w Europie wręcz takie ogłupiające. I to też jest, wydaje mi się, bardzo ciekawy element, który warto wziąć pod uwagę.
1: Panie profesorze, jak w tej sytuacji współpracować z Chinami? Bo ja jednak rozumiem, że nikt nie postuluje, mam nadzieję, że nie postuluje, żeby tą współpracę całkowicie zawiesić. Jesteśmy jednak systemem naczyń połączonych. Chiny to jest ważny element tego systemu, jak wiemy, chociażby jeśli chodzi o metale ziem rzadkich, potrafi skutecznie zdestabilizować pracę fabryk nawet w najodleglejszych zakątkach globu. Jaka jest recepta wobec tego w świetle państwa raportu?
2: Znaczy całkowite odcięcie się od chińskiej gospodarki, mówmy szczerze, jest absolutnie nierealne. Jesteśmy już zbyt mocno uzależnieni od produktów, które z Chin importujemy, dlatego relacje należy utrzymywać w sektorach przede wszystkim o niskim stopniu ryzyka strategicznego. Takich jak branża spożywcza, rolnictwo, logistyka czy dobra konsumpcyjne. Kluczem w tych relacjach jest jednak twarde egzekwowanie wzajemności w dostępie do rynków, unikanie zbytniego uzależnienia od jednego odbiorcy oraz stałe monitorowanie tych nastrojów politycznych, geopolitycznych. Wojna handlowa z Chinami nie przyniesie niczego dobrego. Nie jesteśmy w stanie w tym momencie w żadnym stopniu porównać gospodarki polskiej do gospodarki chińskiej.
1: Ale Europa się przygotowuje na tą wojnę handlową z Chinami.
2: To są dwie zupełnie różne gospodarki. Mówimy o gospodarce, która charakteryzuje się centralnym sterowaniem, centralnym planowaniem i mówimy o nowoczesnych gospodarkach nastawionych na konsumpcję, gospodarkach rynkowych. Mechanizmy, motory tych gospodarek są zupełnie inne. Ten dostęp do pierwiastków ziem rzadkich, strategie inwestycyjne, w których można oczekiwać stopy zwrotu w dłuższym horyzoncie, z perspektywy Chin pozwalają im właśnie zupełnie inaczej rozgrywać te geopolityczne gry z takimi partnerami na pewno jak Europa i jak widzimy też ze Stanami Zjednoczonymi. Tak? Tutaj w wielu przypadkach Stany Zjednoczone jednak oczekują szybkiego zysku, szybkiego zwrotu z inwestycji. Chiny czekają. Chiny mogą sobie pozwolić na to, żeby ten zysk osiągnąć w dłuższej perspektywie.
1: Tutaj pan profesor mówił wcześniej o tym, że te cła odwetowe są niejako, jak to by nazwać, ślepy traf trafił na Polskę, ale ja nie do końca się z tym zgodzę, bo jednak chyba dzięki temu trafiliśmy na taką krótką listę państw, które są uznawane, albo przynajmniej jest to sygnał, że możemy trafić na listę państw, które są uznawane za problematyczne z punktu widzenia Pekinu. Już powiedzmy sztandarowy przykład Litwy. Chiny, Pekin zazwyczaj lubi rozmawiać z takim językiem twardym, z mocnymi, ze Stanami Zjednoczonymi. My chyba nie jesteśmy jeszcze Stanami Zjednoczonymi, ale jak w tej sytuacji prowadzić politykę wobec Chin?
0: No, przez Unię Europejską. Jakby kluczowe jest to, żebyśmy rzeczywiście jako Polacy byli coraz też silniejszą grupą w Unii Europejskiej. Ja chciałam też zwrócić uwagę na jeden punkt, o którym dzisiaj może tak dużo nie rozmawialiśmy, ale z mojej perspektywy jest bardzo ważny, bo często przedstawia się Chiny jako zagrożenie i rzeczywiście w wielu sektorach Chiny są zagrożeniem, o tym żeśmy mówili, ale z drugiej strony jest to też państwo, od którego wiele możemy się nauczyć. I wydaje mi się, że też głównym naszym problemem jest to, że niekoniecznie też nasze władze są efektywne, nasza administracja i na poziomie polskiej, i na poziomie Unii Europejskiej. Przespaliśmy wiele szans. Mieliśmy i to i na poziomie unijnym, i na poziomie polskim. Tak? Borykamy się z dużymi problemami i w Polsce, i w Unii Europejskiej na wielu poziomach, ale na przykład, tak już z technologicznego punktu widzenia, no mieliśmy mieć to polskie auto. Ja bym z wielką chęcią jeździła. I były dotacje, były ogromne pieniądze na przeróżne projekty. I nic z tym się nie zadziało.
1: Dodajmy,
0: tak,
1: wyjaśnimy
0: że
1: słuchaczom, to był projekt za poprzedniej władzy, która chciała zresztą stworzyć ten samochód w kooperacji z Chińczykami. W tej chwili wiemy, że mamy robić to auto elektryczne polskie w kooperacji z Tajwańczykami.
0: Tak, no są jakby różne recepty na to. Ja tylko pokazuję, że mija tyle lat i jakby nic się nie rusza, a

0: jakby częściowo pieniądze polskich podatników są przejadane. To znaczy, ja nie mówię, że Chiny są wzorem do naśladowania w każdym aspekcie, ale możemy się uczyć od nich pewnych rozwiązań. Mianowicie w pewnych sektorach są bardzo efektywni, to trzeba im przyznać. Druga kwestia, tworzą bardzo ciekawe rozwiązania na uniwersytetach technologicznych, na politechnikach, łącząc je z firmami, starając się wymyślać nowe rozwiązania, wprowadzają je w życie. Naprawdę w wielu aspektach są po prostu dobrze sobie radzą.
1: No dobrze, pani doktor, to właśnie bardzo płynnie pani przeszła do tematu, który mnie, szczerze powiedziawszy, najbardziej interesuje. Wydaje mi się, że może być też ciekawy dla naszych słuchaczy. Kwestia czerwonych linii, bo te czerwone linie istnieją. Stany Zjednoczone zamierzają zakazać importu wszelkich robotów, szczególnie humanoidów, produkcji chińskiej. Tak, u nas po ulicach Warszawy czasami biega sobie goniąc dziki Edward Warchocki, o ile się nie mylę, czasem bryluje na przyjęciach w ambasadzie Chińskiej Republiki Ludowej. U nas nie ma tej dyskusji na temat zagrożeń, oprócz takiej ogólnej dyskusji o tym, że wiemy, że chińskie technologie mogą mieć tak zwane backdoory, czyli coś, co umożliwia sterowanie, czy też wejście niepowołanych osób, czyli chińskich władz, w sensie przekazywania danych do tych urządzeń, ale ja nie widzę takiej debaty, takiej rozmowy o tym, co można, a czego nie można polskim przedsiębiorcom. Panie profesorze, gdzie są te czerwone linie, jeśli chodzi o współpracę z Chinami?
2: Przede wszystkim w obszarze zaawansowanych technologii. Taka bezpieczna współpraca opiera się na sojuszach z rozwiniętymi państwami demokratycznymi, z USA, z Tajwanem wspomnianym już dzisiaj, z Koreą Południową, gdzie te państwa przede wszystkim przestrzegają praw własności intelektualnej. I te czerwone linie wyznacza to ryzyko transferu technologii podwójnego zastosowania do państw autorytarnych oraz groźba uzależnienia krytycznej infrastruktury cyfrowej od dostawców podatnych na polityczne naciski z zewnątrz. Polska w tej chwili jest w dosyć newralgicznym momencie. Za chwilę albo już prowadzi w bardzo dużym zaawansowaniu i za chwilę zmaterializuje już na placach budowy dwie strategiczne inwestycje. Elektrownię atomową i port Polska, czyli centralny port komunikacyjny, lotnisko, węzeł kolejowy. W obu tych przypadkach następuje bardzo istotny transfer technologii. My wielu tych technologii, które będą technologiami przyszłości, bo zarówno lotnisko, jak i elektrownia wystartują prawdopodobnie około roku 32 bądź trochę wcześniej, musimy szukać technologii przyszłości dzisiaj. Czyli musimy już w tej chwili inwestować, kontraktować konkretne technologie, które będą technologiami jutra. I tutaj tak naprawdę...
1: Czyli nie będziemy ich szukać w Chinach, panie profesorze?
2: Nie możemy ich szukać w Chinach. Tak naprawdę powinniśmy
1: pani doktor?
0: Tak, no nie
1: na pewno.
0: Tak, ale chyba takie są nawet decyzje polityczne z tego, co
2: local content,
0: wiem.
2: Dokładnie. Szukamy tego local contentu wszędzie i to jest też odpowiedź na to pytanie tak naprawdę. W tych dużych inwestycjach, ale i w tych mniejszych inwestycjach publicznych, tam w każdej z tych inwestycji powinna jednak pojawić się klauzula local contentu. Czyli jednak takiej technologii, która będzie rozwijana na rynku lokalnym. Oczywiście ta technologia powinna się pojawić w wielu przypadkach z zagranicy. Wspomniany samochód, ja powiem szczerze, trochę nie wyobrażałbym sobie, że wybudujemy zupełnie od zera Mercedesa, tak? Zawsze historycznie budowaliśmy samochody, ale budowaliśmy samochody na licencji tak naprawdę. Tą licencję kupowaliśmy. Ta licencja już była przećwiczona, przetrenowana, zweryfikowana i można na podstawie tej licencji było budować samochody, które faktycznie mogły jeździć. I tutaj podobnie. Jesteśmy oczywiście, dysponujemy wspaniałą myślą techniczną na polskich uczelniach technicznych, ale ta myśl techniczna także w horyzoncie naszej nowożytnej historii nie miała okazji się ugruntowić w takiej realnej gospodarce, tak? Więc tutaj część tej technologii jednak musimy kupić i musimy ją zakorzenić i rozwinąć na rynku lokalnym. Także inwestycje w przemysł 4.0, w robotyzację, w AI, to jest podstawa tak naprawdę. Nie możemy być tanim podwykonawcą, powinniśmy bardzo mocno w tej chwili inwestować właśnie w te segmenty, żeby móc konkurować.
1: Stanów Zjednoczonych i Chin to chyba jest takim wyznacznikiem nie tylko na płaszczyźnie politycznej, ale także to chyba się na pierwszy plan wysuwa technologicznej. Ta cała współpraca powinna opierać się na partnerach niepochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, jak rozumiem.
0: To znaczy, jeśli Chiny będą kontynuować taką politykę, jaką prowadzą, to nie. To zależy też od Chin. To znaczy, być może za parę lat będą skłonne do tego, żeby zmienić swoją politykę, ale póki ona wygląda tak, jak wygląda, to muszą się liczyć z tym, że niekoniecznie inni partnerzy będą chętni na to, żeby wchodzić z nimi w intensywniejsze relacje.

relacje. Jeszcze oczywiście ważnym państwem są Indie, które pojawiają się w wielu dyskusjach i Indie, mimo że są demokratycznym państwem, tak, oficjalnie,

0: woju pokoju na świecie. A jeśli chcecie państwo usłyszeć, dlaczego tak Chiny uważają, to zostańcie państwo z nami. Tyle na dzisiaj na antenie Polskiego Radia 24. Dr Patrycja Pędrakowska i pan profesor Konrad Trzonkowski, a reszta tej, wydaje mi się, niezwykle fascynującej rozmowy w podcaście na stronach Polskiego Radia 24, do którego już serdecznie zapraszam.
1: Powtórka programu. Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie, a dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
6: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, jest wtorek 11 sierpnia. Oto co dziś w magazynie. Po nieprawidłowościach w dzieleniu pieniędzy dla Powodzian Anna Konieczyńska odwołana ze stanowiska. Jesienią możliwa rekonstrukcja rządu, chce tego PSL. Dług Karola Nawrockiego z czasów, gdy był prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, nadal nieuregulowany. Czas na szczegóły, Ewa Worobiec, zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Są już pierwsze konsekwencje sprawy dotyczącej nieprawidłowości przy rozdysponowaniu pomocy dla Powodzian w Jeleniej Górze. Ze stanowiska wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego została odwołana Anna Konieczyńska. O szczegółach Mateusz Czmiel.
2: Premier Donald Tusk zapowiedział rozliczenie osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości.
3: Dla mnie najważniejsze jest, aby instytucje państwa działały i żeby prędzej czy później każde ewentualne nadużycie zostało zidentyfikowane i ukarane. Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla Powodzian.
2: Sprawa dotyczy m.in. 4,5 miliona złotych, które według ustaleń Wirtualnej Polski trafiły do trzech podmiotów z Dziwiszowa. Pomoc miały otrzymać m.in. firmy męża Anny Konieczyńskiej, jej sąsiada oraz lokalnego przedsiębiorcy współpracującego z samorządem. Dziś w tej sprawie zebrała się Rada Nadzorcza spółki.
4: Podjęła dzisiaj

0: uchwałę o odwołaniu z dniem dzisiejszym pani Anny Konieczyńskiej z funkcji wiceprezes zarządu spółki.
1: Przekazał Michał Nowakowski, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego. W poniedziałek postępowanie w tej sprawie wszczęła prokuratura, a od kwietnia sprawą zajmuje się CBA. Kontrolę prowadzi także Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
2: Będą wyższe wynagrodzenia dla artystów, a część płatników ZUS będzie miała umorzone należności. Rząd przyjął projekty czterech ustaw, w tym deregulacyjnych. Zajął się też projektem ustawy, która ma na celu pomóc poszkodowanym beneficjentom programu Czyste Powietrze. Dagmara Kędzior.
3: Z pomocy będą mogli skorzystać ci, którzy zostali oszukani przez nierzetelnych wykonawców pobierających zaliczki z programu. Szefowa resortu klimatu Paulina Hennig-Kloska powiedziała, że nowe przepisy pozwolą wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej na wstrzymanie dochodzenia należności za nierozliczone dotacje.
4: Będzie to możliwe potem, jak formalnie osoba taka pokrzywdzona, rodzina pokrzywdzona złoży zawiadomienie do prokuratury, do organów ścigania i rozpocznie się proceder ścigania sprawcy wyłudzenia. Gdy organy ścigania rozpoczną postępowanie karne, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wniosek beneficjenta będzie mógł zawiesić spłatę należności.
3: Na dziś kwota nierozliczonych zaliczek w programie Czyste Powietrze wynosi 285 milionów złotych i według szacunków resortu klimatu problem może dotyczyć nawet 8 tysięcy rodzin. Inny przyjęty przez rząd projekt dotyczy zmian w ustawie o prawie autorskim. Chodzi w nim o to, by ci, którzy pracują przy tworzeniu książek, mogli zarabiać więcej, mówił rzecznik rządu Adam Szłapka.
5: Chodzi o to, żeby autorzy, tłumacze, ilustratorzy, wydawcy dostawali większe wynagrodzenie za wypożyczanie ich książek w bibliotekach. To wynagrodzenie zostanie podniesione z 5% do 10% od wartości zakupów bibliotecznych. Czytelnicy, tak jak obecnie, będą mogli wypożyczać, rzecz jasna, bez żadnych opłat.
3: Rząd przyjął też projekt ustawy deregulacyjnej, który zakłada umorzenie należności w przypadku ponad 7 tysięcy płatników ZUS. Będzie to dotyczyło osób, których należności powstały jeszcze przed reformą systemu ubezpieczeń społecznych. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sebastian Gajewski mówił w radiowej Jedynce, że egzekwowanie tych należności generowało niewspółmiernie wysokie koszty dla państwa.
6: Te zaległości nie są wysokie, bo to jest 300 kilkadziesiąt milionów złotych. Natomiast koszty ściągania tych starych należności składkowych są potwornie wysokie. Nasze szacunki mówią, że ściągniemy w ciągu najbliższych 10 lat, gdyby nie ta ustawa, 13 milionów złotych, ale koszty ich ściągnięcia będą wynosić 130 milionów. W związku z czym za jedną złotówkę ściągniętej starej składki z 94 roku wszyscy zapłacimy kilkanaście złotych. Uważamy, że nie jest to racjonalne.
3: Ostatni z przyjętych projektów to nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, który rozszerza uprawnienia sądu pierwszej instancji w sprawach ubezpieczeń społecznych. Sebastian Gajewski mówił, że teraz więcej pracy będą musiały wykonywać zakłady ubezpieczeń społecznych.
6: Do tej pory bywało tak, że jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych na przykład w postępowaniu w sprawie ustalenia tego, czy ktoś podlega ubezpieczeniom społecznym, czy nie i z jakiego tytułu, na przykład czy z umowy zlecenia, czy z umowy o pracę, to jak powinien przesłuchać 100 świadków, to przesłuchał 3, bo wiedział, że płatnik i tak się odwoła do sądu, a sąd sobie dosłucha tych 90 paru. Tylko przesłuchiwanie świadków i prowadzenie dowodów w warunkach postępowania sądowego jest znacznie bardziej długotrwałe i znacznie bardziej kosztowne niż w warunkach takich jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych może mieć.
3: Teraz projekty tych ustaw trafią do Sejmu.
2: Mówiła Dagmara Kędzior. Jesienią możliwa jest rekonstrukcja rządu, mówią o tym posłowie koalicji. Pod znakiem zapytania jest m.in. obecność w Radzie Ministrów przewodniczącej Polski 2050. O szczegółach Michał Fabisiak.
7: Do rekonstrukcji namawiają premiera ludowcy.
8: Pan premier powinien dokonać pewnych zmian, by ostatni rok był rokiem nowego podejścia.
7: Mówi Czesław Siekierski z PSL, który chętnie widziałby w rządzie Szymona Hołownię. Były marszałek Sejmu jest wskazywany jako ten, który zastąpiłby w nim Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Adam Gomoła z Polski 2050 ostrzega jednak przed realizacją takiego scenariusza.
9: To oznaczałoby, że ktoś, kto ją wyrzuca, kończy nasz projekt koalicyjny.
7: Szef klubu KO Zbigniew Konwiński mówi, że rekonstrukcja to domena premiera.
10: Każdy minister wie, że oczywiście jest do dyspozycji pana premiera i pan premier w każdym momencie może zdymisjonować każdego ministra.
7: Tymczasem ministrem do spraw wdrażania polityki rządu właśnie przestał być Maciej Berek. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
2: Jego obowiązki przejmie Joanna Knapińska, szefowa Rządowego Centrum Legislacji. Premier Donald Tusk powiedział na posiedzeniu rządu, że Maciej Berek ustąpił ze stanowiska na własną prośbę.
11: Ustaliliśmy wspólnie z panem ministrem Berkiem, że przejdzie do innych zadań. I

0: zwrócił się do mnie w związku z tym o zwolnienie go z obowiązków, jakie pełnił do tej pory. Jak wiecie, był moją prawą ręką. Dzisiaj to nadal tak jest, jeśli chodzi o egzekwowanie naszych planów, priorytetów rządowych.
1: Donald Tusk zapewnił, że niedługo przedstawi szczegóły jego nowego stanowiska. Karol Nawrocki nie zapłacił ponad 55 tysięcy złotych za korzystanie z pokoju gościnnego Instytutu Pamięci Narodowej w czasie, gdy był prezesem tej instytucji. To jeden z wniosków raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie budżetu IPN w 2025 roku. Instytut odpowiada, że zwrotu pieniędzy nie oczekuje. Arkadiusz Augustyniak.
2: Najwyższa Izba Kontroli przypomina, że od października 2022 roku prezesowi IPN nie naliczano opłat za korzystanie z pokoju gościnnego. Kontrolerzy wskazali, że było to sprzeczne z zasadami gospodarowania. Wiele wskazuje na to, że sytuacja się nie zmieni, bo IPN uznaje, że nie ma podstaw do żądania zwrotu tych pieniędzy. Mówi wiceprezes tej instytucji Karol Polejowski.
3: Do tej pory zawsze tak było, że prezes Instytutu Pamięci Narodowej, który zajmował pokój gościnny, zwolniony był z opłat za ten pokój, ponieważ jest prezesem Instytutu Pamięci Narodowej.
2: Według kontrolerów IPN zrealizował 10 z 12 wniosków po poprzedniej kontroli. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
1: Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia wobec pułkownika rezerwy Krzysztofa G. Śledczy zarzucają mu przetwarzanie informacji niejawnych i przesyłanie ich na prywatną skrzynkę mailową szefa kancelarii premiera za rządów Mateusza Morawieckiego, Michała Dworczyka, co doprowadziło do ich ujawnienia. Bez posiadanej akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego przetwarzał informacje niejawne o klauzulach zastrzeżone, poufne, tajne i ściśle tajne poprzez ich wytwarzanie i nieprawidłowe ich oznaczanie w sposób zapewniający ich odróżnianie od materiałów jawnych, napisano w komunikacie prokuratury. Dodano ponadto, że Krzysztof G. miał m.in. przechowywać kopie i wydruki niejawnych dokumentów. Mężczyzna nie przyznaje się do winy, złożył wyjaśnienia, które nie zgadzają się z ustaleniami śledczych. Grozi mu do 3 lat więzienia.
4: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Do 250 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Kolumbii, wynika z najnowszych danych lokalnych władz. Kilkaset osób zostało rannych, a pod gruzami nadal mogą znajdować się ludzie. Do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,4 doszło wczoraj rano. Stała koordynatorka ONZ w Kolumbii, Maria José Torres Macho, mówiła na posiedzeniu ONZ, że to jedno z najsilniejszych trzęsień ziemi, jakie nawiedziły ten kraj. Rozmawialiśmy dziś z naszym sztabem w kraju, z ministrem spraw zagranicznych, naszym koordynatorem do spraw pomocy w sytuacjach kryzysowych. Podkreśliliśmy, że wpływ tego trzęsienia ziemi może być większy niż się spodziewaliśmy. Wstrząsy uszkodziły wielopiętrowe budynki, gdzie również zawaliły się 3 szpitale. Uszkodzone zostało też lotnisko. W związku z sytuacją kryzysową władze miasta wprowadziły godzinę policyjną. Polscy turyści usiłują wydostać się z Sycylii po erupcji Etny. Aktywność wulkanu sparaliżowało lotnisko w Katanii, które zawiesiło przyloty i odloty co najmniej do godziny 11 w środę. Linie lotnicze przekierowują samoloty na lotniska w Palermo i Comiso. Czekamy na autobus, który ma zostać podstawiony, ale nikt nie ma na ten temat informacji, mówi Polskiemu Radiu turystka Jowita Borciuch.
5: Dodatkowo lot Wizz Air Catania z Gdańska o 22:30 został odwołany i ludzie zostali znowu pozostawieni sami sobie. Nawet nie ma jak się dostać do Palermo albo jakiegokolwiek innego lotniska w pobliżu, ponieważ wszystkie najbliższe połączenia są zajęte albo anulowane. Nawet na autobusy, pociągi i inne tego typu środki transportu, a taksówka to koszt 400 euro na osobę.
1: Rzecznik MSZ Maciej Wewiór podkreśla, że Polacy, którzy mają problem z wylotem, powinni skontaktować się ze swoimi przewoźnikami.
6: Wiem, że lokalne służby próbują rozładować tę sytuację, ale tak jak mówię, na koniec dnia to przewoźnik odpowiada za swoich klientów, obojętnie czy to jest kwestia w tym przypadku wybuchu wulkanu. Więc tam pierwsze kroki. Proszę sprawdzać, proszę być w kontakcie z tym przewoźnikiem. My, nasz konsul, oczywiście w miarę możliwości próbujemy wspierać naszych obywateli w tym kontakcie. Mówimy w tej chwili o około 200 osobach plus minus, bo to się oczywiście zmienia. Te loty są przekierowywane na inne lotniska. Ludzie opuszczają Sycylię również w inny sposób.
1: Ministerstwo Spraw Zagranicznych podróżującym z Sycylii zaleca bieżące sprawdzanie statusu lotu bezpośrednio na stronie lub w aplikacji przewoźnika przed udaniem się na lotnisko oraz kontakt z linią lotniczą w celu uzyskania

0: dalszych informacji dotyczących podróży. 2 godziny latał nad lotniskiem w niemieckim Hanowerze dron, którego nie potrafiły wykryć zainstalowane tam detektory. Policja nie wyklucza, że to kolejna próba sabotażu. Adam Górczewski.
1: Dron był widoczny gołym okiem, dlatego wstrzymywane były loty pasażerskie, a samolot towarowy z Paryża został skierowany na inne lotnisko. Praca portu lotniczego była przerywana, ale system czujników nie wykrył bezzałogowca. Sprawę zgłosili pracownicy firm logistycznych. Policja potwierdza jedynie, że zajmuje się obecnością obiektu latającego nad lotniskiem. Fakt, że dron był widoczny przez ponad 1,5 godziny, ogranicza prawdopodobieństwo jego przypadkowej obecności. Eksperci uważają, że było to świadome działanie, by zakłócić pracę lotniska. Do tej sytuacji doszło niespełna tydzień po wykryciu uzbrojonego drona w Lipsku. Do detonacji w pobliżu ukraińskich samolotów, z których jeden był wyładowany amunicją, nie doszło, bo zawiódł zapalnik. Prokuratura sprawdza, jaki był tego powód. Znalazła też tropy prowadzące do Rosjan, odpowiedzialnych za wcześniejsze ataki hybrydowe na terenie Niemiec. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Łotewskie władze poinformowały o odkryciu tunelu pod granicą z Białorusią. Ryga zapowiada wzmocnienie ochrony granicy i walkę z grupami przestępczymi, które pomagają migrantom nielegalnie przedostać się do Unii Europejskiej. Kamil Zalewski.
2: Minister spraw wewnętrznych Janis Dąbrawa mówił, że jest to pierwsza tego rodzaju konstrukcja znaleziona na Łotwie. Wcześniej obserwowaliśmy, jak migranci próbują przedostać się przez ogrodzenie albo przechodzić nad nim, a teraz odkryliśmy też tunel. Zobaczymy, jakie precyzyjne mechanizmy zapobiegawcze można będzie wdrożyć. Władze poinformowały, że do końca sierpnia Łotwa będzie prowadzić operację, która zakłada między innymi zwiększenie wojskowego wsparcia dla strażników granicznych oraz szersze wykorzystanie dronów, śmigłowców i samolotów do ochrony granicy. Służby mają również ściślej wymieniać się informacjami dotyczącymi prób jej nielegalnego przekraczania, a także osób zaangażowanych w organizowanie przerzutu migrantów. Nie chodzi tylko o walkę z tym zjawiskiem, ale o uderzenie we wszystkie jego elementy, tak by ograniczyć je do minimum, mówił premier Andris Kulbergs. W celu ograniczenia nielegalnej migracji oraz przemieszczania się migrantów dalej w głąb Europy, działania mają być koordynowane z Litwą, Polską i Estonią. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
0: Łotwa od kilku miesięcy zmaga się ze zwiększoną presją migracyjną. Od początku roku strażnicy graniczni zawrócili na Białoruś 10 tysięcy osób. Kończą się chętni do walki za Putina. Władze Rosji organizują zatrzymania mężczyzn na ulicach i w zakładach pracy, a następnie nakłaniają ich do podpisania kontraktów z armią. O przymusowej rekrutacji pisze brytyjski dziennik Financial Times. Anna Rączkowska.
3: Do ulicznych obław dochodziło m.in. w Pędzie i Ulianowsku. Z kolei w Rostowie policja zatrzymała 35 pracowników jednej z fabryk. Na celowniku służb są przede wszystkim osoby zadłużone, podejrzane o przestępstwa oraz mężczyźni znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej. Rosyjska policja zaprzecza jednak, że zatrzymania mają służyć pozyskiwaniu żołnierzy. Problem Kremla jest poważny. Według zachodnich szacunków Rosja traci miesięcznie ponad 30 tysięcy ludzi. Pomóc nie zawsze mogą nawet ogromne pieniądze. Za podpisanie kontraktu oferowane są premie sięgające 4,5 miliona rubli, czyli około 200 tysięcy złotych. Mimo to liczba ochotników spada. Moskwa chce w tym roku pozyskać 400 tysięcy nowych żołnierzy. Większość z nich trafia jednak bezpośrednio na front, żeby zastąpić zabitych i rannych. Rosjanom nie udaje się więc tworzyć wystarczających rezerw. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Węgierski parlament wybrał nowego prezydenta kraju. Zgodnie z oczekiwaniami został nim jedyny kandydat popierany przez rządzącą partię TISA, prawnik Ondrasz Boko. Piotr Piętka.
4: Na 73-letniego byłego prezesa węgierskiego Sądu Najwyższego głosowali wszyscy uprawnieni posłowie partii Petera Modiora. Przy 140 głosach za, przeciw głosowało jedynie 6 przedstawicieli skrajnie prawicowej naszej ojczyzny. Rządzący przez ostatnie 16 lat Fidesz zbojkotował głosowanie. Nowy prezydent chce jednak pojednania. Uważa, że trzeba rozliczać, ale przy okazji przywrócić fundamenty debaty publicznej i porządku konstytucyjnego. Przyszłość demokracji zależy nie tylko od tego, czy kolejne pokolenie pójdzie głosować, ale także od ich poczucia odpowiedzialności za nasze wspólne sprawy, ich gotowości do kwestionowania, debatowania, uczestnictwa i brania odpowiedzialności, powiedział w parlamencie Ondrasz Boko. Gratulacje złożyło mu wielu polityków na sali, m.in. premier i ministrowie. Radość z jego wyboru na portalu społecznościowym wyraził też lewicowy nadburmistrz Budapesztu, Gergely Koraczoń. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: Bashar al-Assad, były syryjski dyktator, skazany na śmierć. Wyrok wydał zaocznie sąd w Damaszku. Milena Rashid Shabhab.
5: Assad, który rządził Syrią do grudnia 2024 roku, został skazany za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Morderstwa i tortury były masowo dokonywane na jego rozkaz przez aparat państwowy w czasie 13-letniej wojny domowej. Szacuje się, że zginęło ponad 500 000 ludzi, a kilkadziesiąt tysięcy wciąż uznaje się za zaginionych. Ponad 5 milionów Syryjczyków, czyli około 1/5

0: 1% ludności kraju nadal pozostaje przesiedlona wewnątrz Syrii. Obalony Bashar al-Assad razem z najbliższą rodziną zbiegł do Moskwy, gdzie od tego czasu mieszka. Rosja zakazała mu publicznych wystąpień i działalności politycznej, ale pozwoliła na wygodne życie, którego szczegóły przedostają się czasem do mediów. W trwającym od kwietnia procesie oprócz Bashara al-Assada na karę śmierci skazano 6 innych wysokich rangą funkcjonariuszy dawnego reżimu. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
1: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
2: Wracamy do kraju. Polska według firmy SpaceX przestała być częścią Europy. Dostawca internetu satelitarnego Starlink wyłączył Polskę z europejskiego regionu mobilnego. To oznacza, że polscy klienci korzystający z terminali w kraju będą musieli zapłacić za internet nawet 3 razy więcej, jeśli postanowią zabrać sprzęt na długi wyjazd do Niemiec, Czech czy Chorwacji. O szczegółach Michał Makowski.
3: Po zmianie zasad ze standardowego pakietu mobilnego Starlink zarejestrowanego w Polsce można korzystać za granicą tylko przez miesiąc. Później trzeba albo wrócić do kraju, albo przejść na znacznie droższy pakiet. Klientów w innych krajach Unii Europejskiej oraz w Skandynawii takie obostrzenia nie dotyczą. Dlaczego Polska została tak potraktowana? Tego SpaceX nie wyjaśnia. Przypuszczenia padają na próbę ograniczenia wykorzystywania polskich Starlinków w Ukrainie. Przez pierwsze 2 lata wojny Polska kupiła i przekazała walczącej Ukrainie prawie 25 tysięcy terminali do obsługi internetu satelitarnego. Miesięczny abonament za urządzenia kosztuje budżet polskiego państwa prawie 13 milionów złotych. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: W Łodzi powstanie największe w Europie autoryzowane centrum serwisowe śmigłowców Apache. To efekt umowy offsetowej po zakupie 96 amerykańskich śmigłowców tego typu. Nowoczesny ośrodek będzie działał w ramach Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 w Łodzi i zgodnie z założeniami w przyszłości ma również obsługiwać innych sojuszników operujących tymi statkami powietrznymi. W Łodzi na terenie zakładów była Agata Król.
4: Wojskowe zakłady lotnicze w Łodzi mają być jednym z kluczowych ogniw serwisowania sprzętu bojowego w Polsce. Podpisane umowy dotyczą transferu technologii i know-how, a więc odpowiedniej wiedzy i procedur, a także kompetencji w wykonywaniu przeglądów, napraw i remontów śmigłowców, mówi premier Donald Tusk.
5: To, co naprawdę jest istotą tych wielkich projektów, to przede wszystkim polskie bezpieczeństwo, rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego, ale także wielki skok technologiczny.
4: To kolejny ważny dzień w stosunkach polsko-amerykańskich, zwrócił z kolei uwagę ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Tom Rowe.
6: Our partnership grows.
4: Nasze partnerstwo rośnie wraz z rosnącą siłą. Mógłbym narazić się na kłopoty ze strony naszych 31 sojuszników z NATO, ale myślę, że Polska jest najważniejszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w sojuszu. Pełną funkcjonalność centrum obsługi ma osiągnąć najpóźniej do 2036 roku. Do tego czasu zatrudnienie w zakładach ma zwiększyć się 2-krotnie. Z Łodzi Agata Król, Polskie Radio.
2: Trwają rozmowy o przyszłości międzynarodowych pokazów lotniczych w Radomiu. Prezydent miasta nie składa broni. Jego zdaniem impreza powinna odbyć się zgodnie z 2-letnim harmonogramem. Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że nie ma takich planów. Anna Orzeł.
7: Po raz pierwszy airshow w Radomiu zorganizowano 26 lat temu i od razu impreza stała się jednym z największych wydarzeń lotniczych w Europie. Dlatego prezydent miasta Radosław Witkowski zamierza walczyć o nią do końca.
8: Dla mnie to jest jakiś tam dodatkowy argument do tego, żeby dynamicznie rozmawiać zarówno z kierownictwem Ministerstwa Obrony Narodowej, jak i również z innymi przedstawicielami polskiego rządu. Mam pewien plan w głowie.
7: Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Zalewski widzi sens w organizowaniu lotniczych pokazów.
9: No moje zdanie osobiste jest takie, że uważam, że tego typu wydarzenia są ważne. One też wpływają na zdolności sił zbrojnych. Jedną z bardzo ważnych korzyści także jest propagowanie lotnictwa w Polsce.
7: Rok temu podczas treningu przed airshow doszło do tragicznego wypadku F-16. Zginął pilot Maciej Slap-Krakowian. Anna Orzeł, Polskie Radio.
2: Drugi dzień Mistrzostw Europy w lekkoatletyce za nami. Jak sprawdzili się nasi rodacy, to wie Rafał Bała z redakcji sportowej Polskiego Radia, który jest w Birmingham. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór,
2: prosimy
10: witam.
2: Prosimy o szczegóły.
10: Tak, sprawdziła się przede wszystkim Pia Skrzeszowska. Zdobyła drugi medal dla Polski, czyli wczoraj 200 metrów płaskie wywalczyła srebro Ewa Swoboda, a dziś na tym samym miejscu Pia Skrzeszowska. Ale cóż to był za bieg? No, Holenderka Wieser, wiadomo było, że to będzie najgroźniejsza rywalka. Początek na pewno dla Pii Skrzeszowskiej, pierwsze 20-30 metrów, później Wieser, która jest wyższa i ma dłuższe nogi, przebierała tymi nogami bardzo szybko i dogoniła Polkę na ostatnich

0: 20 metrach. Wydawało się, że ją wyprzedza, ale jeszcze kontratak PiS Krzyżowskiej. No i okazało się, że panie miały dokładnie ten sam czas, jeśli chodzi o setne części sekundy, 12,67 sekundy. Pod wiatr biegły, tylko powiem, no ale tysięczne części sekundy zdecydowały. Po długiej weryfikacji, po fotofiniszu okazało się, że o 1/1000 część sekundy, czyli nawet nie można chyba powiedzieć, że o paznokieć, właściwie o pół paznokcia, lepsza była Holenderka Wieser i to ona jutro wysłucha swojego hymnu na podium. Pia Skrzyszowska zdobędzie srebro, była złota w 2022 roku, brązowa w 2024 i w 2026 roku, ma komplet, czyli ma srebrny medal Mistrzostw Europy. Piąte miejsce w biegu na 100 metrów, Dominik Kopeć, tutaj niespodzianka, bo wyeliminowany w półfinale, wydawało się, że nie pobiegnie w finale, ale kilka minut później okazało się, że jeden z finalistów, Brytyjczyk, doznał kontuzji, no i na to miejsce wskoczył Dominik Kopeć, no i zajął piąte miejsce, 10,27 sekundy. W zupełnie innym nastroju, bo zdenerwowany, zawiedziony Paweł Fajdek w rzucie młotem, też piąte miejsce, 79,13, ale nie poradził sobie z kołem, z warunkami tutaj pogodowymi, no i przede wszystkim też z rywerami, którzy rzucali dużo dalej. Benz Hanasz, złoty medalista ponad 84 metry, a Paweł Fajdek 79,13 i piąta pozycja. Maksymilian Szwed awansował do jutrzejszego finału na 400 metrów, także jutro Szwed, jutro Anita Włodarczyk, jutro także płotkarze z Jakubem Szymańskim na czele, także sporo emocji, no i mamy nadzieję na powiększenie tego dorobku medalowego. Na razie Polska po dwóch dniach rywalizacji ma dwa srebrne medale.
1: Mistrzostwa Europy komentował Rafał Bała z redakcji sportowej Polskiego Radia. Dziękujemy. A w wieczornej sumie wydarzeń dziś to wszystko. Przygotowała ją Justyna Błońska. Kolejna porcja informacji punktualnie o północy. Ewa Worobiec, dziękuję i zapraszam.
2: To była suma wydarzeń. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Po reklamie.
5: Jest 23:24.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Wrześniowe wybory parlamentarne w Rosji bez opozycji. Sąd Najwyższy cofnął rejestrację partii Jabłoko. Ugrupowanie krytykowało inwazję na Ukrainę i żądało jak najszybszego zakończenia wojny. Antywojenne hasła i zainteresowanie nimi milionów Rosjan zostało uznane przez Kreml za poważne zagrożenie. Czy próba wyeliminowania Jabłoka z wyborów może wywołać społeczny protest? Jak wygląda Rosja 2,5 roku po śmierci najbardziej znanego rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego? O komentarz poprosiliśmy dr Agnieszkę Bryc, politolog i wykładowczynię z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rozmawiała z nią Ewa Wasążnik.
6: Czy Putin wystraszył się małej, niewielkiej opozycyjnej partii Jabłko i czy to świadczy o tym, że jego reżim zaczyna chwiać się w posadach?
7: Putin z pewnością wystraszył się tego, w jaki sposób Jabłoko, które samo z siebie nie jest partią zagrażającą reżimowi, to nie jest partia, która byłaby w stanie, nie wiem, obalić czy doprowadzić do zmiany władzy. Czyli to nie jest partia, która zmieniłaby system władzy w Rosji w wyniku wyborów. Jednocześnie z perspektywy reżimu, i to jest jakby istotne, Putin, który kontroluje albo próbuje kontrolować system w sposób taki, no, w zasadzie dyktatorski, poczynił naprawdę sporo ostatnimi miesiącami, żeby ten system naprawdę był pod absolutną kontrolą. Więc mieliśmy wzmożoną kontrolę internetu, mieliśmy blokady internetu, mamy dośrubowane represje w stosunku do opozycji. Chodziło po prostu o to, żeby ten rytuał wyborczy, który będzie miał miejsce między 18 a 20 września, przeszedł bez żadnych niespodzianek. Zakładano, że w takich warunkach, takiej poważnej kontroli,

0: że jabłko może być dopuszczone do wyborów, tych pseudowyborów, ponieważ to zawsze jest jakiś wentyl bezpieczeństwa dla tych wszystkich, którzy prawda, no, niekoniecznie zgadzają się z operacją wojskową, czyli z wojną przeciwko Ukrainie. Ponieważ tak absolutna kontrola internetu spowodowała, że zakładano w mojej ocenie, że wszystko jest pod kontrolą, to w jaki sposób poparcie dla partii Jabłko, zwłaszcza w mediach społecznościowych, tym bardziej tych, które są zakazane w Rosji, a więc Facebook, Instagram i tak dalej, jak bardzo wzrosła aktywność kont wspierających Jabłko, mogło zaniepokoić władzę, ponieważ jakby to się wybijało poza przyjęte schematy, które miały dać gwarancję Kremlowi, że wybory przejdą w sposób taki cichy, niezauważalny i bez wielkich takich, prawda, fajerwerków politycznych. Jeżeli do tego dołożymy jeszcze frustrację, która ewidentnie narasta w Rosjanach z powodu braków paliwa, bo kryzys ciągle jest, on został złagodzony, ale ciągle jakby jest odczuwalny. Mamy ataki na tą, prawda, sieć Wildberries, czyli rosyjskiego Amazona. Mamy wzrost cen w Rosji. Mamy taką wielką obawę przeciętnego Rosjanina przed zbliżającą się mobilizacją, która być może zgodnie z tymi sugestiami, spekulacjami ma nastąpić po właśnie tym plebiscycie wyborczym. I być może to, co się zadziało z partią Jabłko, przeważyło szalę w taki sposób, że władze zdecydowały się jednak wycofać się z tego planu A, które miały, czyli z opcji dopuszczenia marginalnego jabłka do tych pseudowyborów i zdecydować się na opcję B, czyli taką opcję awaryjną, w której być może niezadowolenie, protesty i poparcie dla partii antywojennej jest większe niż życzyłby sobie albo zaprojektował na te wybory, te pseudowybory Kreml.
1: I zdusić tę inicjatywę w zarodku. Pani doktor, tak na ile te wydarzenia, których będziemy świadkami we wrześniu, a które nazywamy wyborami albo pseudowyborami, to chyba jest trafniejsze określenie, są ważne i co one nam powiedzą o kondycji reżimu i czy w ogóle cokolwiek?
0: Oczywiście te pseudowybory, bo naprawdę to nie są wybory, to jest rytuał, taki plebiscyt, który ma pokazać z jednej strony światu, że Putin ciągle ma poparcie społeczne w Rosji, że Rosjanie w sposób taki dobrowolny głosują na partię kremlowską, a samym Rosjanom pokazać, że nie ma alternatywy wobec reżimu Putina i że sami Rosjanie go wybierają i ci, którzy na przykład chcieliby mieć inne przywództwo, to ich głos w zasadzie się nie liczy, więc jakby ten plebiscyt jest niezbędny jako rytuał, jako pewien rytuał dowodzący pewnego obrazu. Dla samego Putina to także taki wielki sondaż społeczny, a jednocześnie, i to jest to istotne i to, dlaczego Putin zachowuje się, jego reżim teraz tak nerwowo w stosunku do partii Jabłko. Plebiscyt wyborczy dla rządzących dyktatorów jest zawsze pewnym elementem ryzyka. Nie tego, że straci on władzę, bo tu naprawdę wszystko jest ustawione, natomiast, że może dojść do sytuacji, w której w sposób niekontrolowany przez Kreml wyborcy, w tym przypadku Rosjanie, mogliby wyjść na ulicę i protestować nie oczywiście nie przeciwko reżimowi, nie przeciwko samemu Putinowi, tylko w sprawie na przykład tego, że nie chcą kolejnej mobilizacji, albo że ceny są zbyt wysokie, albo że z uwagi na wymianę ognia pomiędzy Rosją a Ukrainą dochodzi do

0: do katastrofy ekologicznej na Morzu Czarnym, w tym także na Morzu Azowskim i tak dalej, i tak dalej. Czyli to mogą być bardzo, wydawałoby się, niewinne i wcale nie antyreżimowe slogany. I obawa jest taka, że z tej garstki, która poszła pod Sąd Najwyższy podczas, wtedy kiedy Sąd Najwyższy wydawał swoje orzeczenie w sprawie, prawda, wycofania Jabłoko z tych pseudowyborów, z tych 500 może zrobić się, prawda, 5 tysięcy, 50 tysięcy, a nawet więcej. Więc reżim boi się tego, że wybory mogą być okazją, takim trochę bodźcem do tego, żeby ci, którzy mają dość albo są bardzo sfrustrowani, po prostu wyrażą to nie w samym głosowaniu, ale prawda, wychodząc na ulicę i protestując.
1: Tak jest taka szansa albo takie ryzyko z punktu widzenia reżimu, że Rosjanie rzeczywiście zdecydują się na taki gest?
0: Jeżeli reżim tak bardzo nerwowo podchodzi do wszelkich przejawów protestu, to oznacza, że pewien potencjał jest. Tak? Skoro zrobiono wszystko, żeby wymyślić takie absurdalne zarzuty w stosunku do Jabłaka, żeby można było go wykreślić z listy tych partii wyborczych. Więc potencjał jest, natomiast z drugiej strony pamiętajmy, że Rosjanie sami z siebie mają taką cechę wyjątkowej bierności, takiej adaptacji do każdej sytuacji. I pytanie, czy bodźce, po którym są teraz, prawda, poddawani, czyli coraz trudniejsze warunki życia, coraz większa drożyzna, coraz bardziej ograniczony dostęp do dóbr i towarów i produktów, które są niezbędne do życia codziennego. Czy to te bodźce wystarczą, żeby wypchnąć ich ze strefy komfortu, która wyprowadzi ich na ulicę? Ja jestem sceptyczna, bo już takie wzmożenia mieliśmy, obserwowaliśmy wielokrotnie, a brakuje tych, którzy potrafią wyciągnąć Rosjan na ulicę, czyli brakuje lidera, takich autorytetów, takich charyzmatycznych przywódców jak Nawalny. Więc być może pewne protesty będą, tylko pytanie, czy Rosjanie sami z siebie będą w stanie zaprotestować, czy tak jak mają to w zwyczaju, protestować będą po cichu w swoich kuchniach przed telewizorem, ale w życiu publicznym się nie posuną do sprzeciwu i będą się adaptować do każdej sytuacji. Nie wiemy, zobaczymy, natomiast z perspektywy reżimu wybory są absolutnie elementem ryzyka, więc Putin zrobi wszystko, żeby też nie doszło do tych protestów, więc im bliżej 20 września, tym, zakładam, będzie ciekawiej w rosyjskiej polityce.
2: Tak, mówiła w Polskim Radiu 24 dr Agnieszka Bryc, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rozmawiała z nią Ewa Wasążnik. A teraz o czeku senioralnym, czyli o dopłacie na wyjazdy dla polskich seniorów. Można go zrealizować od 1 września, a rejestracja to końcówka sierpnia. Zastanowimy się, kto ile dostanie, jak trzeba to wydać i czy może jechać tylko senior i gdzie musi wydać tę dopłatę.
3: Powtórka programu.
4: Portfel seniora.
5: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Zapraszam na audycję Portfel Seniora, w której porozmawiamy o letnich, a raczej tak zwanych posezonowych chyba wyjazdach seniorów i ich finansowaniu. W tym o nowej instytucji, czyli o czeku turystycznym. Moim gościem jest pan Marek Kamiński, ekspert do spraw turystyki i biegły sądowy w tym zakresie. Dzień dobry panu.
6: Dzień dobry pani redaktor, witam słuchaczy.
5: Zacznijmy od tej nowości, czyli od tego wspomnianego czeku dla seniorów, czeku turystycznego. Pytanie, czy właśnie dla seniorów. Od kiedy, dla kogo, w jakiej wysokości, pod jakimi warunkami, czy jest jakaś właśnie granica wiekowa, albo na przykład granica może związana z wysokością dochodu. Ona się bardzo często przy różnych świadczeniach i wsparciach pojawia. No, a może jest związana z miejscem wyjazdu. No krótko mówiąc, przedstawiamy czek.
6: Po pierwsze, pani redaktor, zacznę od tego, co pani na początku powiedziała, że seniorzy nie muszą

0: chcą jeździć w głównym sezonie, mogą i powinni, kiedy nie jest gorąco, jeździć po sezonie z dwóch powodów. Po pierwsze, no jest trochę chłodniej, po drugie, jest taniej. Główny sezon turystyczny, który trwa teraz, to jest koniec czerwca, lipiec, sierpień, połowa września. To jest najdroższy sezon turystyczny w Polsce, w Europie, no właściwie wszędzie na świecie, jeśli mówiąc o turystyce zorganizowanej i indywidualnej. Natomiast...
1: Czyli zaczynamy po 15 września.
0: Zaczynamy po prostu we wrześniu, pani redaktor. Dobrze. I teraz wracając do czeku.
1: Tak.
0: Czek turystyczny jest przygotowany dla każdego seniora, który kończy 60 lat. I nie ma to znaczenia, czy jest to senior, który jest milionerem, czy senior, który żyje z emerytury. Nie ma tu najmniejszego tematu jego dochodowość.
1: To czyli nie ma znaczenia wysokość dochodu.
0: Nie ma znaczenia, jaki ma dochód. Nie jest to po drugie dopisane do PIT-u, czyli każdy senior na realizację wyjazdu we wrześniu, październiku, listopadzie, mówię to wyraźnie, w tych trzech miesiącach, i w czterech województwach, podlaskie, mazursko-warmińskie, lubelskie i podkarpackie, w tych czterech województwach każdy senior, który się zarejestruje na stronie, zaraz o tym będę mówił.
1: Tak, zaraz powiemy. Polska Wschodnia, na razie to ustalamy, tak?
0: Tak, tak. I to jest ten rejon, który, jak ja mówię, dwa w jednym, czyli i seniorzy zyskają te tereny wschodnie, które są najbardziej poszkodowane przez sytuację wojenną na Ukrainie, prawda? Więc ta realizacja będzie wrzesień, październik, listopad. Mówię to wyraźnie, ponieważ były niektóre tam sytuacje czy informacje błędne. W tych trzech miesiącach będzie można zrealizować czek turystyczny.
1: Jeszcze muszę dopytać w takim razie o jedną rzecz, bo pan powiedział, że skończy 60 lat, niezależnie od tego, czy kobieta, czy mężczyzna. No bo wiek emerytalny jest różny, dlatego trochę dopytuję.
0: Wiek emerytalny, który będzie nazywał się senior 60+, czyli PESEL, który będzie oznaczał...
1: I kobieta, i mężczyzna. 60+.
0: Nie ma to znaczenia, nie ma to znaczenia, czy jeżeli jest para seniorów, to każdy może dostać, czyli proszę zauważyć, że może to być, nie wiem, uniwersytet trzeciego wieku, gdzie autokarem pojedzie 30 seniorów i każdy będzie miał czek. I teraz ważne, będzie miał czek, który jest od 300 do 600 zł na każdego seniora. Jeszcze raz będę to podkreślał, niezależnie od dochodu seniora, czy od emerytury, renty, czy pracuje, nie pracuje. Każdy mu się będzie należało.
1: Dobrze, no to teraz kluczowe takie pytanie, które jest związane właśnie też z tą kwotą. No bo te wydatki, pytanie czy, a jeśli tak, to jak? Senior powinien dokumentować, no bo na jakiejś podstawie chyba ten czek może wynosić 300, 500, a ileś 600. Kiedy 300, kiedy 600?
0: Różne województwa, czyli te cztery województwa, będą miały podział na każde dostanie województwo, nazwijmy to, i hotelarze, którzy tam będą zarejestrowani, ponieważ teraz trwa nabór chętnych hotelarzy, pensjonatów, agroturystyki, które będą na liście usługodawców, które będą mogły realizować ten czek, i dane województwo to będzie dzieliło. Ministerstwo zaznacza, że to może być od 300 do 600, a każde województwo będzie to samo wyznaczało, że na przykład w warmińsko-mazurskim przykładowo będzie 450 zł.
1: Rozumiem.
0: Co za tym idzie, więcej osób dostanie.
1: No właśnie, bo od czego to uzależnione jest? Rozumiem, że województwo sobie analizuje, ile osób tam przyjeżdża, więc ile realnie może przyjechać. No i żeby wszyscy przyjechali, że się tak wyrażę.
0: Dokładnie. To wtedy... Jeśli będzie mniejsza suma, mieszcząca się między 300 a 600, no to po prostu więcej tych emerytów, rencistów, bo takich nazywajmy, oni są nazwani, będą w zarządzeniu tym, które tym zawiaduje, będzie więcej mogło z tego skorzystać.
1: Jasne. No to kluczowa kwestia, myślę, dla każdego. Jak senior sobie...
0: Teraz ważna, pani redaktor, przerwę chwilę, bo to jest istotne. Pobyt musi być minimum dwunoclegowy, czyli taki senior, jadąc, pobierając taki czek turystyczny, będzie musiało być minimum dwie doby, czyli wyjechał w sobotę, z soboty na niedzielę, z niedzieli na poniedziałek, albo od razu powiem, lepiej z poniedziałku na wtorek, wtorku na środę, bo to się taniej.
1: Tak, tak.

0: w dni powszednie, tak zwane, może być taniej, aniżeli w weekend, to prawda. Rozumiem, że może być też dłużej, tylko ta suma się no, nie zwiększy w związku z tym. Jeśli gdzieś będzie
1: oczywiście,
0: 500, to
1: oczywiście
0: 500
1: tak,
0: na przykład.
1: Może być dłużej i wtedy to jest jako dopłata dodatkowa przez tego seniora będzie robiona.
0: W takiej
1: ale
0: samej kwocie.
1: Po prostu rozliczy, jeszcze mówię, że to nie będzie gotówka, to znów będzie na wzór literek, cyferek, które przyjdą na konto takiego klienta, to będzie wirtualny pieniądz, on nie może być sprzedany, nie może być zamieniony, nie może być oddany komuś innemu, to musi zrealizować tylko i wyłącznie ten senior. No i mówię, to jest po prostu wirtualny pieniądz, który będzie dopłatą
0: Jasne.
1: Do pobytu seniora na wakacjach,
0: ale,
1: czy na pobycie,
0: przepraszam,
1: na grzybobraniu, pani redaktor.
0: Też,
1: grzybobranie, wrzesień.
0: Dobre, dobre. A teraz jeszcze październik też. A teraz jeszcze taka kwestia mianowicie, bo powiedział pan tutaj, już coś wykombinowałam może trochę, ale powiedział pan, że nie można nikomu oddać, ani się z nikim podzielić. Natomiast no, powiedzmy, że jadą dwie osoby. Zakładamy, że wystarczy tych pieniędzy, bo to musimy przyjąć taką koncepcję. Na przykład jadą dwie osoby na te co najmniej dwie noce i jest wystawiany wspólny rachunek. No to rozumiem, że te dwie osoby skorzystają.
1: Tak, nie ma to znaczenia. Aby była ta osoba, która ma czek, jak mówię, jeśli to jest dwie osoby, małżeństwo
0: nie.
1: I oboje są, to mają wtedy
0: ja
1: przykładowo.
0: Wiem. Dwa razy
1: dwa
0: tyle
1: razy
0: mają.
1: Dwa razy tyle.
0: Tak.
1: Jeżeli jest autokar pełny seniorów, bo to już wiemy, że tak też może zadziałać.
0: Tak.
1: No to wtedy każdy dopłaca tym swoim czekiem. Tak,
0: tak, tak, ale ja trochę przyjęłam, że na przykład jedzie senior z wnuczkiem, który się nim zaopiekuje. No tak przyjmijmy tę koncepcję, albo
1: no
0: nie
1: to
0: wiem,
1: jest
0: z dzieckiem.
1: Dobrze, no to senior
0: to
1: płaci swoim bonem, tak,
0: tak
1: czy swoim czekiem. I jeżeli to wystarcza z wnuczkiem, no to jest okej. Okay.
0: Jasna sprawa. No to teraz jak go wygenerować? Wchodzi się na stronę Urzędu Miasta, czy jak to wygląda?
1: Tak, na końcu sierpnia będzie we w tych wszystkich województwach ogłoszone, że następuje nabór. Będzie to na stronie internetowej. Tutaj zaznaczam znów, żeby nie było oszustw na dziadka, prawda, na kwaterę. Nikt nie będzie dzwonił, że tak, kup u mnie, zapłać mi 50 zł, a ja ci taki bon czy czek, nazywajmy to czek turystyczny, cały czas pamiętajmy. Będzie to na stronie internetowej poprzez PESEL, rejestracja, weryfikacja, czy mamy 60+. I dostaniemy internetowo na maila taki właśnie ten czek, taki no, ciąg cyferek, który będzie oznaczał konkretny czek i konkretną sumę.
0: Jasne, czyli na samej końcówce sierpnia polujemy. No dobrze, to rozumiem. Jednak czek to nie jest jedyny taki sposób dofinansowania wypoczynku seniorów.
1: Pani redaktor, muszę jeszcze dodać, żebyśmy czek zamknęli do końca.
0: No,
1: przepraszam,
0: tak.
1: Ważna informacja. Czek od pobrania będzie ważny 7 dni.
0: Aha.
1: Czyli krótko mówiąc, najpierw załatwmy, czy znajdźmy hotel, który chcemy zarezerwować.
0: Jasne.
1: Potem pobierzmy czek, bo jeżeli po tych 7 dniach nie zrealizujemy tego czeku, to ten czek wraca do puli.
0: Okay.
1: Dawniej te wszystkie bony podlaskie i tak dalej,
0: tak,
1: jeśli ludzie pobierali, nie korzystali, to przepadało. Dzisiaj, jeśli w ciągu 7 dni z tego nie skorzystamy, to wraca to po prostu do puli i ktoś inny może to pobrać.
0: Jasne,
1: to
0: tak, no to jeżeli, tak, tak, no to jeszcze jedno pytanie dodam, to jeżeli ktoś chce jednak pomyśli o tych grzybach w październiku i zechce pojechać sobie w Podlaskie 15 października, to powinien generować ten bon dopiero w październiku. 7 dni przed najdalej, tak?
1: Dokładnie tak. 7 dni przed tym planowaną datą generuje, najpierw sprawdza, czy jest w tym miejscu,
0: tak.
1: Tam gdzie chce pojechać. Pensjonat, hotel, agroturystyka na pewno będzie, bo zainteresowanie hotelarzy jest duże. Rejestrujemy w tym hotelu swój pobyt, czyli wiemy, że mamy miejsce, pobieramy bon i wtedy z tym czek, ciągle się mylę, bo to nowa nazwa, czek turystyczny. I
0: tak.
1: Pamiętajmy, że to się tak nazywa.
0: Tak.
1: Wraca do hotelu. Już płacąc tym czekiem.
0: Jasne, no dobrze, to właśnie ważne, bo to może jeszcze i w listopadzie potencjalnie wystąpić, więc wtedy trzeba pamiętać. No dobrze, chociaż zakładam, że to pewnie się, bo jak były te bony podlaskie na przykład, pamiętam, to one się wyczerpały w ciągu, nie wiem, jednej północy, o tak się
1: A
0: wyrażę.
1: A tutaj wraca z powrotem do puli.
0: Do puli, tak, tak, tak. No właśnie, to może będzie większa szansa, żeby z tego skorzystać. Choć sądzę i tak, że jeśli seniorzy się o tym dowiedzą, to będą... jak najszybciej to chcieli z tego
1: skorzystać. No tak, bo to jest po prostu żywy pieniądz, który czeka.

0: Tak, dokładnie. No dobrze, czek to, tak jak powiedziałam, to nie jest jedyny sposób, który jest dofinansowaniem wypoczynku seniorów. Są tam dopłaty z PFR-ą, czasem zakładowego funduszu czasów pracowniczych, także dla pracujących emerytów. Tylko, że tutaj grają rolę właśnie dochody już emeryta. Czy pana zdaniem, to jest pytanie, nie powinno wystarczyć, że ktoś jest po prostu w wieku emerytalnym i takie rozmaite dopłaty dostaje? Przecież, no, powiem tak, każdy ma już jakiś deficyt. Wówczas każdy tak samo pracował w danym zakładzie pracy, a jednak to jest różnicowane.
1: Tutaj inaczej, inna pomoc, która jest dla seniorów, ona po prostu jest zobligowana różnymi wartościami finansowymi, które senior ma, tak? Czyli wszystko jest zobligowane możliwościami finansowymi, które są związane z emeryturą,
0: dochodem. Stąd te ograniczenia.
1: Dochodem.
0: Uważa pan, tak, że jest to zasadne, tak? Rozumiem z tego punktu
1: widzenia. Inaczej. I każda pomoc dla seniorów jest potrzebna, ja to tak nazywam górnolotnie, to jest czek na zdrowie, tak? Że podróżowanie, wypoczynek, to po prostu jest to jakaś recepta na nasze zdrowie. Sam jestem emerytem, rencistą. Znaczy, emerytem, nie rencistą.
0: Tak, no właśnie, jak emerytem, to już nie rencistą.
1: Nie rencistą.
0: No dobrze, tylko te inne jakby dopłaty to oczywiście doliczamy do podatku, natomiast tutaj ważna jest też ta informacja, którą pan powiedział, jeszcze wróćmy może, że ów czek, rozumiem, nie zwiększa przychodu seniora, nie jest doliczany.
1: Czasami, absolutnie nie.
0: Czasami to może grać rolę i z tego powodu na przykład nie dostanie jakiegoś świadczenia. Tego się ludzie też mogą obawiać.
1: Nie, nie. To jest absolutnie niezależne, wolne od podatku, od PIT-u, od dochodu. Nie ma tu najmniejszego znaczenia. Tu każdy, kto się wylegitymuje PESEL-em 60+, ma taki czek przyznany. Jeśli oczywiście go pobierze. Jeśli
0: w sumie
1: będzie chciał,
0: słusznie,
1: bo
0: nie ma dochodu, więc podatkowo słusznie w tym
1: dokładnie
0: przypadku.
1: Tak. Dokładnie
0: no,
1: tak.
0: No dobrze, to teraz przejdźmy jeszcze do może seniorów, już jak oni tam inaczej też trochę wyjeżdżają, bo coraz częściej też wyjeżdżają na wypoczynek za granicę, bo my tutaj mówiliśmy o Polsce i to do tego w województwach wschodnich, no ale wracając z tych zagranicznych wojaży, opowiadają, że widzieli mnóstwo na przykład seniorów z Europy Zachodniej, z Niemiec, nie wiem, Hiszpanii, Holandii, Polaków mniej. Czy to kwestia zasobności emeryckiego portfela, jak pan to widzi, i różnic w tym zakresie z tych państw, o których chociaż powiedziałam, czy jakiegokolwiek innego, czy jakieś inne, nie wiem, przyzwyczajenie związane z wypoczynkiem, nie wiem.
1: Niestety, powiem z bólem, naciskiem na słowo niestety, nie ma u nas żadnych dofinansowań takich realnych, prawda, wyjazdów seniorów czy emerytów zagranicznych. Ja to apelowałem, pani redaktor, kiedyś już u pani w programie również, że po prostu warto, żeby wrócić do tych pomysłów, które były dawniej, że poszczególne ministerstwa rządowe, czyli na przykład Polska, Hiszpania, Cypr, bo to tak było, podpisywały umowy z naszym rządem na dofinansowanie pobytów emerytów, rencistów, bo to też tak było, za granicą po sezonie. To było dwa w jednym. Wszyscy się cieszyli, hotelarze miejscowi się cieszyli, bo mieli klientów. Nasi emeryci się cieszyli, bo mieli przykładowo 500 zł taniej. Weryfikując to datą urodzenia, że jesteś seniorem, mogłeś pojechać taniej na wakacje. Dzisiaj niestety tego nie ma. Apeluję po raz któryś z rzędu, tak jak apelowałem właśnie o choćby te dofinansowanie dla emerytów w Polsce, apeluję do rządu, żeby wrócić do takich rozmów, że po prostu, żeby to było obligatoryjne, że dany rząd Hiszpanii, Cypru, bo to tak było kiedyś, te dwa przede wszystkim państwa dawały, Bułgaria teraz unijna, kto wie, czy by nie chciała, mnóstwo hoteli, po sezonie zaznaczam, po sezonie, żeby z porozumień rządowych było taniej. Wróćmy do tego. Mówię to po raz któryś, może ktoś to w rządzie słucha, myślę, że może tak i wtedy byłoby to jeszcze realne dofinansowanie. Na dzień dzisiejszy takich dofinansowań nie ma, aczkolwiek biura podróży, organizatorzy tak zwani zorganizowani robią ukłony dla seniorów, na przykład imprezy, które są z zaznaczenia, że są dla seniora, czyli wycieczki objazdowe i zaraz o tym powiem, że bardzo dużo emerytów w Polsce zaczyna podróżować, zwiedzać, tak? Z biurami podróży. Oczywiście z prostej przyczyny. Starsze pokolenie zna słabiej język.

0: tutaj po polsku za rękę z polskim pilotem i oznaczenie takiej wycieczki jako dla seniora oznacza, że jest to wolniej, że tak powiem, biegamy szybko po muzeach, tylko mamy to wolniej. Rezydent czy opiekun, pilot mówi również wolniej, słuchawki są lepiej ustawione. No to wszystko są jakby też takie priorytety dla seniorów, ale póki nie ma realnej kasy dodatkowej, no to mniej się czego powodu.
1: Czyli
0: się
1: trochę
0: sięga.
1: Brak pieniędzy, ale ja jeszcze chciałam też jakby połączyć trochę to, co pan mówi o tych apelach, że to jakby po sezonie i tak dalej, z tym czekiem, o którym mówiliśmy na początku, bo kiedyś był bon turystyczny i my też rozmawialiśmy kiedyś o tym, że taki bon by się jednak turystyczny przydał. Dlaczego ja mówię bon i dlaczego odróżniam to od czeku? No bo no cóż, jakby to powiedzieć, nie tylko jest Polska Wschodnia, tak? A bym powiedziała, że nie łapie się tam ani morza, ani góry, a może seniorzy tam też chcieliby pojechać. No bo jeziora nam się warmińsko-mazurskim złapią, chociaż to też nie jedyne miejsce z jeziorami w Polsce. Mamy piękną Polskę Zachodnią, są piękne zamki do zwiedzania i tak dalej, i tak dalej. Więc może taki bon na cały kraj tutaj też by się przydał, no w sumie.
0: Leje pani miód na moje serce, pani redaktor, jestem absolutnie za. Słuchaczom też mówię publicznie, jestem za. Jak najwięcej dofinansowań do turystyki dla seniorów, bo to jest, jak powiedziałem, recepta na zdrowie. Natomiast na dzień dzisiejszy nie ma. Nie słychać jakby w tych wyższych partiach rządowych, żeby to coś było. Może. Jestem za, absolutnie klaszczę od razu to, co pani mówi. Absolutnie, żeby to rozszerzyć na całą Polskę. Może znów za jakiś czas, już na pewno nie w tym roku 2026, ale może wróci pomysł, żeby jakiś bon taki dołożyć.
1: Taki ogólnopolski, o to mi trochę chodzi, bo tutaj ten czek ma jakby oczywiście słuszne zastosowanie, jeśli chodzi o wsparcie operatorów tutaj turystycznych, jakichś hoteli, prawda, nawet rozumiem, podmiotów indywidualnych, które cierpią z powodu, nie wiem, wojny, z powodu tego, że może te regiony też są ogólnie, nie oszukujmy się, też mniej popularne niż może góry i tak dalej. Natomiast no, z punktu widzenia seniora, no to trochę wrzuca ich do jednego worka, tak, znaczy jakby mogą tylko jeździć tu, no może chcieliby ze wsparciem jeździć też gdzieś indziej. No a teraz mam jeszcze takie pytanie dotyczące, bo w internecie chciałabym też tego dotknąć tematu. W internecie często są tanie oferty wyjazdów dla seniorów. To się pojawia i naprawdę ja muszę powiedzieć, że jak się na to patrzy, to są takie dużo tańsze oferty, niż można sobie po prostu zadzwonić gdzieś i telefonicznie, już nie mówiąc o bookingu i tak dalej, zarezerwować. Czy nie są to podejrzane takie oferty? Czy nie powinna się gdzieś zapalać ta lampka, że ta cena jest o połowę niższa? No i jak się ustrzec przed takim ewentualnym oszustwem, nie wiem, sprawdzić tego, to nawet nie są czasami biura, to są od razu hotele, które się tak ogłaszają. Jak to sprawdzić?
0: No tak, po pierwsze, jeśli widzimy ogłoszenie biura podróży, które jest biurem podróży i ja to stawiam w cudzysłów, to sprawdźmy, czy takie biuro podróży może organizować wycieczki, bo turystyka jest organizowana zgodnie z ustawą 2017 roku, która to ustawa mówi, że organizator turystyki, bo on tak się nazywa w ustawie, musi być zarejestrowany, mieć uprawnienia, płacić ubezpieczenie za swoją działalność na wypadek niewypłacalności. I jeśli takie warunki spełnia i mówi, że owszem, proszę bardzo, emeryci mamy taniej, to tylko bierzemy. Natomiast jeśli widzimy ofertę, szczególnie w internecie, jak pani dobrze zauważyła, są takie, że kup u nas, masz taniej, 50% taniej, no zapłać właśnie jutro, masz 15 minut, obserwujących jest 3000, miejsc 8, to czerwona lampka się zapala każdemu seniorowi, ale i dorosłemu również.
1: Znaczy, że powinna, jest to podejrzane. Powinna
0: się zapalać, oczywiście. Że jest to podejrzane, sprawdzajmy. Dzisiaj sztuczna inteligencja generuje widoki z pokoju, które możemy sprawdzić, czy to jest ten sam widok jest na Sycylii, w Warszawie, nad Morzem Polskim,
1: tak
0: możemy to zrobić, sprawdzajmy to, a jeśli nie umiemy tego sami zrobić, to poprośmy swoje dzieci, a nasi wnuczkowie, pani redaktor, na pewno robią to perfekcyjnie.
1: Na pewno. A jeszcze jakby pan krótko mógł powiedzieć, jak to w praktyce wygląda, żebyśmy tak trochę podsumowali te nasze finansowe kwestie. Czy seniorzy raczej, może właśnie ze względów finansowych, a może, nie wiem, innych, preferują raczej wyjazdy krótkie, na przykład takie weekendowe, czy raczej dłuższe, nie wiem, tygodniowe, czy wręcz dwutygodniowe? Jak to jest tak w praktyce? praktyce?
0: Z naszych badań wynika,

0: Pani redaktor, że coraz więcej seniorów chce jeździć, podróżuje, to jest bardzo dobra wiadomość.
1: Tak.
0: Coraz więcej seniorów podróżuje zorganizowano.

0: coraz częściej w biurach podróży nie muszą dopłacać do tak zwanej jedynki.
1: Właśnie, to jest problem.
0: Mają, tak, czyli coraz więcej widzimy, że w biurach podróży, czyli w ofertach jest, że singiel nie płaci. Tak.
1: Dziękuję panu uprzejmie. Marek Kamieński, ekspert do spraw turystyki, biegły sądowy, był naszym gościem. Dziękuję, zapraszam na kolejny
0: Dziękuję
1: portfel
0: bardzo.
1: Seniora za tydzień.
0: Kłaniam
1: do usłyszenia.
0: Uprzejmie.
1: Dziękuję.
2: Portfel seniora. Powtórka programu.
3: Zbliża się północ w Polskim Radiu 24. Już za chwilę informacje, a ja już dziękuję za wspólnie spędzony wieczór. Maria Furdyna, do usłyszenia.
2: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
4: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Największe w Europie centrum serwisowe śmigłowców Apache powstanie w Łodzi. 90 mieszkańców ewakuowano po tym, jak 31-latek groził wysadzeniem bloku w Tomaszowie Mazowieckim. Ukraina przekazała Stanom Zjednoczonym propozycję w sprawie rozmów pokojowych z Rosją. Minęła północ. Ewa Worobiec, zapraszam. W Łodzi powstanie największe w Europie autoryzowane centrum serwisowe śmigłowców Apache. To kolejny ważny dzień w stosunkach polsko-amerykańskich, powiedział ambasador USA w Polsce Tom Rose. Nasze partnerstwo rośnie wraz z rosnącą siłą. Mógłbym narazić się na kłopoty, że strony naszych pozostałych 31 sojuszników z NATO, ale myślę, że Polska jest najważniejszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w sojuszu. Pełną funkcjonalność Centrum Obsługi ma osiągnąć najpóźniej do 2036 roku. Są już pierwsze konsekwencje sprawy dotyczącej nieprawidłowości przy dzieleniu pomocy dla powodzian w Jeleniej Górze. Ze stanowiska wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego została odwołana Anna Konieczyńska.
2: Premier Donald Tusk zapowiedział rozliczenie osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości.
3: Dla mnie najważniejsze jest, aby instytucje państwa działały i żeby prędzej czy później każde ewentualne nadużycie zostało zidentyfikowane i ukarane. Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian.
2: Sprawa dotyczy m.in. 4,5 miliona złotych, które według ustaleń Wirtualnej Polski trafiły do trzech podmiotów z Dziwiszowa. Pomoc miały otrzymać m.in. firmy męża Anny Konieczyńskiej, jej sąsiada oraz lokalnego przedsiębiorcy współpracującego z samorządem. Dziś w tej sprawie zebrała się Rada Nadzorcza spółki.
4: Podjęła dzisiaj uchwałę o odwołaniu z dniem dzisiejszym pani Anny Konieczyńskiej z funkcji wiceprezes zarządu spółki.
2: Przekazał Michał Nowakowski, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego. W poniedziałek postępowanie w tej sprawie wszczęła prokuratura, a od kwietnia sprawą zajmuje się CBA. Kontrolę prowadzi także Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: Pijany mężczyzna groził wysadzeniem bloku w Tomaszowie Mazowieckim. Ewakuowano 90 mieszkańców. Policjanci obezwładnili i zatrzymali agresywnego 31-latka, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z komendy w Łodzi.
5: Okazało się, że miał on w organizmie ponad 2,5 promila.

0: został przewieziony do szpitala. Z informacji, jakie posiadali funkcjonariusze, wynikało, że mężczyzna odkręcił gaz, w związku z czym ewakuowano 90 osób.
1: W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Ukraina przekazała Stanom Zjednoczonym propozycję w sprawie rozmów pokojowych z Rosją, ogłosił prezydent Wołodymyr Zełenski. Zaznaczył, że Stany Zjednoczone mogą wesprzeć jego kraj w obronie powietrznej oraz naciskach na Rosję. 1 sierpnia sekretarz stanu Marco Rubio powiedział, że USA gotowe są w najbliższych tygodniach sprawdzić, czy jest możliwe wznowienie rozmów między Rosją a Ukrainą i wesprzeć ewentualne rozmowy. Jednocześnie Zełenski ostrzegł, że Rosja po wrześniowych wyborach planuje ogromną mobilizację. Wszystko znajduje potwierdzenie w wewnętrznych rosyjskich dokumentach. Przygotowują się na jesień po przeprowadzeniu imitacji wyborów parlamentarnych. Plan Putina nie jest skomplikowany. Chodzi o to, aby pokazać, że Rosjanie popierają wojnę z Ukrainą. Do startu w wyborach są dopuszczone wszystkie partie, które są przeciwne pokojowi. Po tych tak zwanych wyborach zostanie ogłoszona dodatkowa szybka mobilizacja kilkuset tysięcy żołnierzy do końca tego roku i podobna liczba w przyszłym. Wołodymyr Zełenski powiedział, że Rosja traci w ciągu miesiąca co najmniej 30 tysięcy żołnierzy, z czego 60% ginie na froncie. Do 250 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Kolumbii. Kilkaset osób zostało rannych, a pod gruzami nadal mogą znajdować się ludzie.
2: Ratownicy, wspierani przez policjantów, żołnierzy i wolontariuszy, drugi dzień przeszukują zniszczone budynki. Ratownik z Pereiry opisuje akcję w centrum miasta. Jesteśmy tu od ostatniej nocy. Około 3 nad ranem przybyliśmy do tej części centrum miasta. Mamy do czynienia z zawaleniem się części budynku. Ma on około 5 pięter. Prezydent Kolumbii wprowadził stan wyjątkowy i zapowiedział pomoc dla poszkodowanych. Do Kali skierowano 1000 funkcjonariuszy po doniesieniach o grabieżach. Kondolencje rodzinom ofiar przekazał papież Leon XIV. Wstrząs o magnitudzie 7,4 nawiedził zachodnią Kolumbię w poniedziałek rano. Później odnotowano kilkadziesiąt wstrząsów wtórnych. Jan Olencki, Polskie Radio.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody: w nocy na północy kraju przelotne opady deszczu, lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura w nocy od 9 do 14 stopni, a w dzień od 20 do 25. Pięć minut po północy.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
4: Samo zdrowie.
5: W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami Anna Morawska-Borowiec, psycholożka, Fundacja Twarze Depresji. Ktoś pomyśli, no przecież taka piękna pogoda, takie beztroskie lato, to po co mówić o poważnych rzeczach? A będziemy mówić o poważnych rzeczach, będziemy mówić o skali problemów psychicznych, psychologicznych dzieci i młodzieży, bo ta skala jest ogromna i przerażająca i nie zmieni tych problemów to, że akurat są wakacje, więc może mniej słyszymy o tym, co dzieje się w szkołach, bo problemy w głowach młodych ludzi są. Wy zajmujecie się również młodymi ludźmi, prowadzicie dla nich i terapię, prowadzicie również całe pogotowie psychologiczne i muszę zapytać, czy faktem jest i czy wy to widzicie, czujecie, że coraz więcej młodych osób ma poważne problemy z tym, co, jak odbiera świat, jak odbiera siebie ze swoją psychiką.
6: Zdecydowanie, niestety tak jest, że coraz więcej młodych osób ma problemy ze zdrowiem psychicznym i problem ten jest wieloaspektowy. Nie mamy tutaj prostej recepty, że tylko szkoła, tylko dom albo tylko social media powodują ten stan.
5: Bo
6: te rzeczy wymienione plus tak. wiele innych się na to składa, prawda? I bardzo indywidualna sytuacja dziecka. Mogę powiedzieć, że najmłodsi podopieczni Fundacji Twarze Depresji mają 4 lata, ale takich, którzy się zgłaszają, gdzie jest najwięcej wyzwań ze zdrowiem psychicznym, to bym powiedziała, że to jest ten przedział 10-14 lat. No może nawet 12-14 lat, gdzie jest najwięcej zgłoszeń do naszej fundacji.

0: o pomoc do pogotowia psychologicznego, gdzie mamy pomoc doraźną, 5 konsultacji psychologicznych na dziecko, ale mamy też dzięki naszym partnerom rozpoczęliśmy program pilotażowy bezpłatnej terapii dla dzieci i młodzieży i myślę, że to jest niezwykle ważna pomoc, bo na terapię w ramach publicznej służby zdrowia czeka się od 8 miesięcy, czasami 2 lata, no właśnie, a dzieci nie mogą czekać.
1: Chciałam o to zapytać, bo bardzo często, gdy mówimy o problemach ze zdrowiem psychicznym dzieci, no to zwracamy uwagę na to, że no, trudno ten bezpłatny dostęp, tym bardziej w jakichś mniejszych miejscowościach, a nie w centralnej Polsce i wielkich miastach wojewódzkich. I zaraz opowiemy o tym, jaką konkretnie pomoc można uzyskać w Fundacji Twarze Depresji, ale wrócę jeszcze do tego, od czego zaczęłyśmy, czyli skąd to się bierze, bo powiedziała pani, nie ma prostych odpowiedzi i prostych recept. To nie jest takie zero-jedynkowe, że to tylko media społecznościowe albo problemy w szkole, bo tak zwykle myślimy, a komputer, media społecznościowe to są ci winni, czyli to nie jest takie proste.
0: Depresja również u dzieci jest chorobą wieloczynnikową. Wpływa na to nasza biologia, nasze geny. Czy mama, tata chorowali na depresję, czy nie? Czy mama leczyła depresję poporodową, czy nie? Mamy, które nie leczą depresji poporodowej, ich dzieci już we wczesnej nastoletności chorują również na depresję. Dalej ważnym elementem jest sytuacja związana z wychowaniem. Czy wychowywałem się w domu pełnym miłości i bezpieczeństwa, czy jest w nim przemoc, alkohol, molestowanie, inne jakieś dramaty, które dziecko doświadcza w swoim domu. Z naszego doświadczenia ogromna część depresji wiąże się z tym, co dzieje się w domu, jeśli chodzi o dzieci i młodzież. Ale mają również czynniki, znaczenie takie jak choroby, jak właśnie brak aktywności fizycznej, który przekłada się bezpośrednio też na kondycję psychiczną dzieci i młodzieży, tak związaną.
1: Nie myślimy o tym na co dzień.
0: Zupełnie nie. A to, że dziecko zamiast pójść na podwórko, nawet na pospacerować z dziećmi, gdzie brakuje i relacji bezpośrednich twarzą w twarz, które są filarem naszego dobrostanu psychicznego. Rozmowy twarzą w twarz. 2, właśnie aktywność fizyczna. Dlatego nasza fundacja w taki istotny sposób stawia na aktywność fizyczną i organizujemy obieg z twarzami depresji, o których na końcu państwu opowiemy. Bo za tym stoją badania brytyjskie choćby, gdzie nastolatkowie zasiedzeni przy biurku już we wczesnej nastoletności po skończeniu 18 roku życia, aż 12% z nich częściej chorowało na depresję niż rówieśnicy, którzy poszli chociaż na ten spacer, czy pobiegać na podwórku, pokopać piłkę.
1: Nawiązali relacje, rozwiązali swoje problemy, porozmawiali ze sobą. To jest faktycznie bardzo przykry i przygnębiający widok, że te nasze osiedla, kiedyś pełne gwaru i śmiechu, dzisiaj się kompletnie nie wyludniły, bo dzieci siedzą w domu. Ja czasami z taką zgrozą nawet czytam wiadomości o tym, że niektórym osobom przeszkadza właśnie śmiech dzieci na podwórku w nowoczesnych apartamentowcach, ale nie tylko. Bo trochę od tego odwykliśmy i to przestało być normą i standardem. Znaczy sami wypychamy te dzieci do domów, czyli ta bezpośrednia relacja kluczem też do zdrowia psychicznego. Sport, aktywność fizyczna też jednym z filarów.
0: No i odłożenie telefonu. Nie da się w dzisiejszym czasie w ogóle z niego nie korzystać. W Fundacji Twarze Depresji mamy konkurs dla dzieci i młodzieży 2 dni bez telefonu, hashtag offline48h, w którym muszę się pochwalić. W miniony weekend wzięłam udział osobiście i chociaż wydawałoby mi się, że za dużo z social mediów nie korzystam, bo głównie służą mi one do edukacji o naszej fundacji, działań edukacyjnych, które prowadzę, to złapałam się naprawdę na okropnych automatyzmach, które nami kierują, gdzie bierzemy ten telefon do ręki. Jest chwila przerwy oddechu, powiedzmy na obiad, i automatyzm kieruje nas w stronę tego, żeby kliknąć w te social media, zobaczyć, i niestety część z nas zamiast się wyłączyć po tych 5 minutach, to scrolluje, wytwarza się dopamina, hormon nagrody, który długoterminowo powoduje właśnie mechanizm uzależnienia. I sama pracuję w gabinecie z dziećmi, mamy z nastolatkami takimi 18+, mamy takich też pacjentów, którzy po 12-16 godzin spędzają z telefonem w ręku. Jest to ogromny społeczny problem i o tym też mówimy w kampanii Emocja, której druga edycja odbywa się pod hasłem AI nie ma emocji, ty tak, zadbaj o nie. I szukanie autodiagnozy, czy rozmów, czy wsparcia w AI jest naprawdę niepokojącą drogą, bo AI nie ma odpowiedzialności za radę. Kiedy dziecko mówi o myślach samobójczych, czy już nie mówią

0: no to w zamiarze samobójczym AI nie ma żadnych procedur i po prostu nie pomoże. Dlatego trzeba mówić o tym głośno i uświadamiać, że realna pomoc, ona jest trudno dostępna, ale w naszej fundacji naprawdę robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby była tu i teraz dostępna, kiedy jest potrzebna.
1: I... Przeraziło mnie, gdy pani powiedziała, że najmłodszy pacjent to jest raptem kilkulatek. Najwięcej jest tych pacjentów w takim wieku też bardzo ważnym, bo to jest ten burzliwy okres zmian i wchodzenia w nastoletnie życie. No muszę spytać, z czym właśnie ci pacjenci się pojawiają i jakie są te ich realne problemy i z czego się biorą, bo to czasami jest nieporozumienie rówieśnicze, ale czasami sytuacja jakaś w rodzinie, kiedy no, odchodzi bliska osoba.
0: Z naszych doświadczeń to są najczęściej są to wyzwania związane z życiem rodzinnym, co nie zmienia faktu oczywiście, że szkoła też dokłada swój stres, opinie rówieśników mają ogromne znaczenie, że przemoc rówieśnicza jest niestety faktem i również ta online'owa ma swoje konsekwencje w realu, jak to się mówi, dla zdrowia psychicznego dzieci. Ale jeśli chodzi o wyzwania w domu, pyta pani o tych najmłodszych, to tam mamy i Polaków, i Ukraińców, gdzie na przykład rodzice zginęli na wojnie, gdzie tata popełnił samobójstwo i dziecko tak się cofnęło w rozwoju emocjonalnie, że też właśnie stwierdzono u niego, nasza psychiatra współpracująca z nami stwierdziła u niego depresję. Więc zdarzają się też sytuacje właśnie utraty rodzica, wychowywania się przez jednego z rodziców, gdzie mama też z powodu samobójstwa ojca dotknięta depresją, załamana sytuacją z większą ilością dzieci do zaopiekowania, czy choroby, gdzie dzieci, które były zdrowe, nagle miały wypadek albo nagła choroba powoduje istotną zmianę ich jakości funkcjonowania, co też przekłada się w sposób oczywisty na stan psychiczny dzieci. Kiedyś jeszcze jak pracowałam jako psycholożka, wolontariuszka u pani Ewy Błaszczyk w klinice Budzik, to tam ogromna część dzieciaków, które nam się udawało wybudzić ze śpiączki, wybudzała się później, miała depresję, bo właśnie miały świadomość, że na przykład biegały, jeździły na rowerze.
1: I teraz ich życie
0: a teraz
1: się
0: zupełnie
1: zmieni,
0: się tak? zmienia. Jest ból, jest walka, jest inna jakość życia, więc depresji nigdy nie można bagatelizować. Jest chorobą, która wymaga u dzieci i młodzieży pierwszą drogą leczenia jest psychoterapia, u dorosłych połączenie farmakoterapii i psychoterapii. I u dorosłych to nie jest wybór, że sobie coś wybieram z tego koszyka, tylko absolutnie bierzemy pakiet, jeśli chcemy wyjść z tej choroby, czyli i farmakoterapia, i psychoterapia.
1: A u dzieci?
0: A u dzieci pierwszą drogą leczenia jest psychoterapia, która jest trudno dostępna. Tak jak mówiłam, w NFZ-cie się czeka. U nas w Fundacji Twarze Depresji mamy terapię bezpłatną dla dzieci z rodzin, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza najniższej krajowej.
1: No właśnie, to teraz porozmawiajmy. Jak do was trafić i co możecie zaoferować dzieciakom, które mają kłopoty? Jeśli zobaczą to same u siebie, jeśli zobaczy to ich otoczenie, jeśli zobaczy to nauczyciel w szkole.
0: Serdecznie zapraszamy państwa po pomoc. Zarówno u nas stacjonarnie, nasze pogotowie psychologiczne mieści się w samym centrum Warszawy przy Alei Solidarności 78. I jest to pomoc dla osób nie tylko z Warszawy. Jakiś czas temu konsultowałam z drugiego końca Polski mamę z nastolatką z nowotworem mózgu, gdzie łatwiej jej było wsiąść w PKS i przyjechać do Warszawy do mnie, niż w swojej okolicy znaleźć pomoc. Ale też i dla tej mamy, i dla wielu innych mamy, mam nadzieję, kojącą informację, że naprawdę z taką samą skutecznością jesteśmy w stanie dzieciom i dorosłym pomagać online.
1: Czyli nie ma wytłumaczenia, że mam daleko, bo mogę to zrobić online'owo i ta jakość pomocy jest taka sama?
0: Dokładnie, dokładnie tak. Nasze doświadczenia z czasów pandemii i badania światowe dowodzą tego, że terapia i pomoc psychologiczna online jest tak samo skuteczna jak stacjonarna w przypadku tych najważniejszych, najczęściej spotykanych zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, zaburzenia lękowe, zespół stresu pourazowego. Absolutnie, czy już nie mówiąc zaburzenia adaptacyjne, jesteśmy w stanie absolutnie z taką samą skutecznością pomagać online. Więc jeśli nie mają państwo w swojej okolicy dla dziecka pomocy, albo jest długa kolejka oczekiwania, albo trudno znaleźć opiekę dla pozostałych dzieci, aby z jednym przyjechać po pomoc do psychologa, mają państwo możliwość u nas przez wideo połączenie posadzić dziecko z telefonem czy z tabletem, aby porozmawiało profesjonalnie przez 50 minut z naszym psychologiem.

0: psychologiem. Ale mamy też nabór na tą terapię.
1: Ale musi być kontakt taki, w sensie musi być włączona kamera, bo może
0: musi
1: ktoś...
0: Musi być. Mhm. Jest to absolutnie nam niezbędne, żeby postawić prawidłową diagnozę. Nasza fundacja też prowadzi telefon zaufania, więc jeśli ktoś potrzebuje przez telefon porozmawiać, to mamy telefon zaufania. Natomiast działający 5 dni w tygodniu. Natomiast jeśli chodzi o postawienie diagnozy, mogę powiedzieć jako psycholog, że 80% dobrej diagnozy to jest to, co ja widzę w gabinecie, a 20% to jest to, co mi powie pacjent. Naprawdę trzeba człowieka zobaczyć, bo jego mowa ciała często nam mówi więcej, prawda, niż to, że ktoś przez telefon powie, dobrze jest albo nie jest dobrze. I cały kontekst jego zachowania ma znaczenie dla diagnozy, po prostu.
1: Czyli jak się kontaktować? Jaki numer telefonu? Jaki adres? Jak rozpocząć w ogóle rozmowę?
0: Wystarczy wejść na stronę twarzedepresji.pl do zakładki Pomoc Psychologiczna, gdzie znajdą Państwo wszystkie nasze działania pomocowe. Od telefonu zaufania, w jakich godzinach dyżurują psycholodzy, pod jakim numerem. Telefon zaufania dla nauczycieli działający w poniedziałki i we wtorki. Wszystkich tych numerów z głowy Państwu nie podyktuję, ale one są wszystkie na stronie twarzedepresji.pl w zakładce Pomoc Psychologiczna. Dalej są programy do rejestracji dla dzieci i młodzieży, dla kobiet w ciąży i po porodzie, dla osób dorosłych w stanie kryzysu psychicznego, dla pacjentów onkologicznych i ich rodzin, dla obywateli Ukrainy.
1: Tam... Zainteresował mnie telefon zaufania dla nauczycieli. To jest telefon zaufania dla nauczycieli, bo oni też potrzebują wsparcia psychologicznego?
0: Oczywiście. Zdecydowanie nauczyciel należy do zawodu wysokomisyjnego, angażującego emocjonalnie przez opiekę nad dziećmi, przez konieczność też odpowiadania na wyzwania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, o których mówimy, a do których to wyzwań nauczycieli nikt nie przygotował. Do tego, że mają w klasie i dzieci po próbach samobójczych, i samookaleczające się, i z Ukrainy z zespołem stresu pourazowego. I z jednej strony mają ogromne obciążenie ze strony właśnie stanu psychicznego dzieci, z którymi pracują, z drugiej strony presji ze strony rodziców i takiej konieczności bycia stale dostępnym na różnych grupach, na wszystkie tutaj pytania i oczekiwania rodziców, a nowe technologie dają taką możliwość i nauczycielom wielu jest trudno wyznaczyć tą granicę, że w weekendy na przykład proszę do mnie nie pisać, prawda? A z drugiej strony są po prostu zwyczajnie ludźmi i też mają swoje problemy rodzinne, osobiste, które przekładają się na to, że skala zachorowań na depresję oraz wypalenia zawodowego wśród nauczycieli jest ogromna. I stąd naszą kampanię, taką ten telefon zaufania jest naszą kampanią i program Twarze Depresji dla Szkół. Mogę już Państwu jako pierwszym powiedzieć, że we wrześniu uruchomimy zapisy do 4. edycji programu dla nauczycieli, gdzie będą 500 nauczycieli kolejnych z Polski przeszkolimy w zakresie rozpoznawania zaburzeń psychicznych u dzieci, objawy, jakie daje depresja, zaburzenia lękowe, jak rozmawiać z dzieckiem, gdy się samookalecza, żeby nauczyciele mieli gotowe umiejętności rozmowy z dzieckiem, żeby do dziecka, które się samookalecza, nie mówić, a co ty chciałeś sobie życie odebrać, bo to nie ma nic wspólnego z tym, więc żeby oni byli lepiej przygotowani, nie raniąc tych dzieci, a rzeczywiście wspierając, chcemy ich do tego wszystkiego przygotować i dostaną od nas też scenariusze lekcji wychowawczych, ważnych dla zdrowia psychicznego młodych.
1: Ta pomoc jest bezpłatna.
0: Oczywiście.
1: Ile tych sesji możecie zaoferować dzieciakom, które potrzebują pomocy?
0: Dzięki naszym partnerom i darczyńcom prowadzimy w pogotowiu psychologicznym, mamy 5 konsultacji psychologicznych bezpłatnych dla dzieci i młodzieży, czy stacjonarnie, czy online. To już decydują rodzice, za zgodą rodziców. I terapię, gdzie mamy 20 sesji terapeutycznych na dziecko. Już jest to długoterminowa pomoc, odprowadzona nie przez psychologów oczywiście, a przez profesjonalnych psychoterapeutów. Jest to ta odpowiedź na największą potrzebę i chcemy dalej to rozwijać, żeby móc nieść pomoc jeszcze szerszą niż obecnie, a robimy około 1000 bezpłatnych konsultacji psychologicznych miesięcznie dzięki naszym darczyńcom. Organizujemy jak co roku już 5. jubileuszowy charytatywny bieg z twarzami depresji. Z jednej strony angażując znanych ambasadorów do zachęcania Polaków do dbania o zdrowie psychiczne, takich jak Cezary Łukaszewicz, aktor profesor, który po raz pierwszy zaangażował się w nasze działania edukacyjne, czy Agnieszka Kobuz-Zawojska, olimpijka od lat chorująca na depresję, która z Tokio wróciła ze srebrnym medalem prawidłowo.

0: lecząc depresję, właśnie będąc na farmakoterapii, w kontakcie ze swoją psychoterapeutką, a z drugiej strony właśnie oprócz tego, że destygmatyzujemy temat zdrowia psychicznego, to zbieramy środki w ten sposób na konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży. Bieg stacjonarnie odbędzie się w Zimnych Dołach koło Warszawy, w przepięknych okolicznościach przyrody, bo przyroda ma dla nas ogromne znaczenie. Badania pokazują, że wystarczy 30 minut spaceru 5 razy w tygodniu na terenach zielonych, leśnych, by o 30% zmniejszyć ryzyko zachorowania na depresję. Dlatego
1: drobna jako rzecz, fundacja, a jednak nie tak, każdy ma taką możliwość, a czy nie znajduje czasu, powinien.
0: Dlatego właśnie zachęcamy do tej aktywności fizycznej na terenach zielonych razem i robiąc coś dobrego dla siebie, pomagają też Państwo nam, abyśmy mogli profesjonalnie nieść pomoc dzieciom i młodzieży w naszym pogotowiu psychologicznym.
1: Pomoc specjalisty nie działa jak tabletka przeciwbólowa. To jest cały proces, długotrwały proces, ale jak rozumiem, wy macie też efekty, namacalne efekty tego procesu i możecie z radością powiedzieć, że wyciągnęliście dzieciaki z poważnych kłopotów.
0: Zdecydowanie tak. Oczywiście ja chwalę zespół, bo ja nie pracuję z dziećmi i młodzieżą w naszej fundacji, ale nasz zespół robi to z ogromnym powodzeniem. Tylko Izabela Podlaska-Kantyba konsultuje około 100 dzieci, 100 konsultacji miesięcznie robi, czy nawet więcej. Ma dwie szkoły pod opieką, które korzystają z naszego wsparcia, bo mamy też 4 szkoły, które nie mają psychologa i my opłacamy tam naszego psychologa, który niesie pomoc, czy w Kwidzynie, czy mamy w Złotorii, czy w Lubiczu, w małych miejscowościach, gdzie po prostu tej pomocy psychologicznej bardzo dramatycznie brakuje, a gdzie problemy psychologiczne i psychiczne są naprawdę ogromne i tamta pomoc jest realnie namacalna. Myślę, że powiedzieć, że kilka karetek niestety pojawiło się za sprawą naszych interwencji w szkołach, to jest taki wymiar tego, że naprawdę depresja wiąże się z myślami samobójczymi nierzadko i nasze interwencje to jest praca na granicy życia i śmierci i te karetki, które są wysłane do szkoły, wszystkie interwencje
1: ratować,
0: były skuteczne i wszystkie zakończyły się uratowaniem życia i zdrowia dziecka.
1: Szanowni Państwo, weźmy sobie to do serca, przemyślmy i już wiemy, gdzie szukać pomocy. Już wiemy, że można ją znaleźć w Fundacji Twarze Depresji i już wiemy, gdzie część z nas spędzi 4 października, tak? 4 października w Zimnych Dołach pod Warszawą, wspierając podopiecznych fundacji, bo dzięki temu możliwe będą kolejne terapie dla kolejnych dzieciaków potrzebujących pomocy. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie była Anna Morawska-Borowiec, psycholożka z Fundacji Twarze Depresji. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska, zapraszając do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po 19.30. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie.
3: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
4: Patryk Michalski, zapraszam. Jerzy Połomski pytał kiedyś w piosence, gdzie się podziały tamte prywatki, a ja pytam dziś, gdzie się podziały polskie rzeki. Wisła w Warszawie znów osiąga rekordowo niskie stany wody. Na Warcie, Tanwi czy Wieprzu poziom wody jest poniżej minimum okresowego. W wielu regionach centralnej i południowej Polski ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. Dlaczego polskie rzeki wysychają? O tym dziś rozmowa, a odpowiedzi na to pytanie będę szukał z moim gościem. Jest nim Piotr Bednarek, hydrolog, doktorant w Zakładzie Hydrologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundacja Wolne Rzeki. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Póki Wisła płynie, Polska nie zaginie. To z kolei tekst z innej piosenki. Pamięta pan?
5: Tak, pewnie.
4: No to czy nasz koniec jest w takim razie coraz bliżej?
5: Ja myślę, że wciąż do zniknięcia Wisły to jeszcze trochę nam brakuje. Wisła wciąż płynie ponad 150 metrów sześciennych wody na sekundę. To nie jest aż tak mało, żeby Wisła nam znikła. I ta woda płynie. Wisła musi płynąć, a nie na przykład być serią zbiorników zaporowych, gdzie woda stoi.
4: Woda płynie, no ale jednak padają kolejne rekordy. Tak się składa, że w zeszłym tygodniu na stacji Warszawa nad Wilanówka zanotowano najniższy

0: stan właśnie dla tej stacji. To było 31 cm, poprzedni wynosił 32 cm. Wisła na wysokości centrum w Warszawie znów odsłania ślady historii. Widać na przykład pozostałości drewnianego mostu ponińskiego z 1775 roku. Trudna sytuacja też na innych polskich rzekach, więc ponawiam to pytanie, gdzie się podziały polskie rzeki?
1: Oczywiście stany wód i przepływy są rekordowo niskie w wielu przypadkach, zwłaszcza w zlewni Górnej Wisły i Sanu, ale także Wieprza. No, cała ta południowo-wschodnia część Polski od długiego czasu ma ujemny bilans wodny. To znaczy, że więcej wody wyparowuje, odpływa, niż dostaje się na powierzchnię zlewni. Rzeki znikają, bo faktycznie możemy mówić o znikaniu już najmniejszych rzek, one stają się rzekami okresowymi. Teraz jak rozmawiamy na początku sierpnia, duża część tych najmniejszych rzek, takich, które nie mają żadnych dopływów na przykład, takich strumieni dosłownie, jest sucha. Pierwszą przyczyną, dla której tak się dzieje, jest to, że faktycznie od 15 czy 16 lat co roku więcej wody ucieka niż się dostaje do zlewni.
0: To właśnie, no gdzie ta woda ucieka? Czy już, nomen omen, u źródła tej wody jest mniej, czy jednak no, ze źródeł wypływa mniej więcej tyle samo tej wody, a tracimy ją gdzieś po drodze?
1: Już u źródła jest tej wody mniej, ponieważ wraz ze wzrostem temperatury powietrza, a jak wiemy, wraz ze zmianą klimatu, no, mamy coraz cieplej. Zresztą też rozmawiamy w trakcie kolejnej już fali upałów tego roku. Im wyższa temperatura powietrza, tym wyższe jest parowanie wody, po prostu. W skali krajobrazu to są już ogromne liczby, które sprawiają, że mniej wody może dotrzeć do wód gruntowych, uzupełnić ich zasoby, w konsekwencji do źródeł i do rzek. Druga rzecz jest taka, że my przez ostatnie 100-150 lat w Polsce prowadziliśmy gospodarkę wodną w taki sposób, żeby przyspieszyć odpływ wody. I bardzo skutecznie udało się to zrobić. Kilkaset tysięcy kilometrów rowów odwadniających odwodniło Polskę. Przy większych opadach czy zimą te rowy dalej Polskę odwadniają. Teraz już w większości nie. Teraz już w większości są suche, bo poziom wód gruntowy dzięki rowom opadł głęboko. Kolejna rzecz to jest regulacja rzek, która też sprawia, że woda szybciej odpływa, znacząco szybciej niż w rzece naturalnej. I nawet sama prędkość tego przepływu nie byłaby może tak straszną zmianą, jak to, że rzeki uregulowane obniżają dno swoich koryt, co pociąga za sobą znów obniżanie poziomu wód gruntowych w całej okolicy. Więc to, że aktualnie te najmniejsze rzeki wysychają, a na Wiśle, Sanie, Tanwi są rekordowo niskie przepływy i stany wody, jest konsekwencją zarówno warunków klimatycznych, tych meteorologicznych w tym roku, jak i tego długotrwałego osuszania krajobrazu.
0: Trzeba też powiedzieć, że ta sytuacja nie dotyczy tylko rzek, bo na przykład w moich rodzinnych stronach, pochodzę z Piotrkowa Trybunalskiego, znika Zalew Sulejowski na rzece Bilicy, tam gdzie jeszcze kilka lat temu były urokliwe zatoczki i małe porty, małe mariny. No dzisiaj łódki, żaglówki szorują po dnie.
1: Jeśli mamy tak niski przepływ Pilicy, ciężko się spodziewać, żeby ten zbiornik był w stanie się wypełnić. Takie sytuacje mają miejsce zresztą nie tylko tam, na przykład w Świętokrzyskim Zalew Hańcza na rzece Czarne też jest w dużej mierze pusty, no, przez to, że rzeka nie niesie tyle wody, żeby go móc napełnić.
0: No to może jakoś, jeżeli mamy takie zbiorniki i mamy jednak tamy na takich rzekach, to może, nie wiem, możemy jakoś zatrzymać tej wody więcej dzięki takim zaporom.
1: No tylko zatrzymując wodę w zbiorniku zaporowym, pozbawiamy rzekę poniżej. Oczywiście to nie są proste wybory, bo albo mamy wodę, w której mogą się kąpać, pluskać ludzie, albo mamy rzekę, w której żyje 30 gatunków ryb. To jest ten wybór już w wielu przypadkach. Czy albo mamy stawy rybne, gdzie hoduje się karpie na święta, albo mamy małą rzekę pełną życia.
0: Natomiast no, za nami jednak lipiec, który pod względem opadów był w normie. No więc znów pytanie, dlaczego sytuacja jest tak zła, skoro tych opadów w zeszłym miesiącu było dużo?
1: Weźmy pod uwagę, jakie były temperatury w zeszłym miesiącu i znów tutaj dochodzimy do tej ściany, że parowanie przy tak wysokich temperaturach

0: I to mówię o temperaturach wysokich, w sensie ponad 20 stopni na przykład. Już jest na tyle duże, że z tych opadów niewiele do rzek ma szansę dotrzeć. Jeśli są to opady nawalne, to faktycznie ma szansę dotrzeć do rzeki, ale równie szybko spłynie po tej suchej powierzchni zlewni i tym korytom rzeki, więc nie uzupełni tych zasobów. No i też jeden miesiąc w normie opadów po kilkudziesięciu miesiącach, z jakimiś tam wyjątkami, które były poniżej normy, nie ma szansy na uzupełnienie tego stanu rzeczy. Tak jak wspominałem, mamy 15 z rzędu rok z ujemnym bilansem wodnym, więc może 15 lat i to nie w normie, tylko powyżej średniej wartości należałoby oczekiwać, żeby odbudować stan naszych rzek.
1: Czyli ta sytuacja z roku na rok jest coraz gorsza, bo w każdy kolejny rok startujemy z coraz niższego poziomu, więc nawet, tak jak pan mówi, gdyby teraz nastąpił okres deszczowy, jakichś bardzo intensywnych opadów, no to i tak ta sytuacja nie poprawiłaby się na tyle, żeby znów odbić w górę.
0: No, albo chwilowo może odbić w górę. Mhm. Jak spojrzymy na raporty Państwowego Instytutu Geologicznego, który prowadzi monitoring suszy hydrogeologicznej, monitoring w ogóle w ujęciach wody podziemnej, to mamy problem już na tym poziomie tych wód podziemnych, czyli tych, które są opróżniane przez nas tylko przy użyciu studni, różnego rodzaju ujęć wody i tak dalej, na potrzeby miast, wsi, przemysłu, rolnictwa. Już nie pamiętam dokładnej liczby, ale w dużej części monitorowanych studni poziom wody w tym roku non-stop opada i spora część Polski jest objęta ostrzeżeniem czy zagrożeniem wystąpienia niżówki hydrogeologicznej, czyli mamy problem już właśnie na tym też głębszym poziomie wód, a nie tylko w rzekach czy jeziorach. Więc to wskazuje na to, jak bardzo duży problem z wodą mamy. I prognozy są takie, że wraz ze zmianą klimatu, wraz z postępującym ociepleniem w rzekach Europy Środkowej raczej wody będzie ubywać niż przybywać. Oczywiście będą się zdarzać jakieś wezbrania po wodzie raz na jakiś czas, ale te stany, które obserwujemy teraz, rekordowo niskie, możemy się spodziewać, że w przyszłości one będą występować częściej i rekordy będą pobijane i będziemy mieli takie niżówki przez dłuższe okresy.
1: Problem chyba dotyczy też tego, że właśnie takie głębsze pokłady wody, te wody głębinowe, one odnawiają się wolniej, więc jeżeli my je szybciej zużywamy, no to one wolniej będą się odbudowywać, no nie będziemy mogli z nich znów korzystać.
0: Tak, to prawda. One co prawda są duże i jeszcze nie mamy takich sytuacji, żeby gdzieś zczerpano całkowicie zbiornik wód podziemnych, z którego zasilana jest na przykład sieć wodociągowa w jakimś mieście czy wsi, a takie sytuacje mieliśmy już dotyczące zczerpania na przykład zbiornika na jakiejś małej rzece, z którego była pobierana woda do wodociągu we wsi, ale zasoby wód podziemnych odnawiają się bardzo powoli. Tutaj to już jest kwestia nie pojedynczych lat, tylko dziesięcioleci, a w przypadku niektórych jeszcze głębszych warstw myślę, że i dziesięciolecia.
1: Wspomniał pan też o tym, że według tych prognoz sytuacja na rzekach Polski, ale i Europy Środkowej będzie się tylko pogarszać. No i w zasadzie mamy tego dowody w ostatnich dniach. Widzimy, co się dzieje w Dunaju na Węgrzech, czy w ostatnich dniach także na Słowenii. Tam ten problem ujawnia się głównie w kontekście trudności funkcjonowania elektrowni atomowych tamtejszych.
0: Tak jest. Mi się zdarzyło przejeżdżać w tym roku przez Dunaj na początku czerwca na Węgrzech i już wtedy był rekordowo niski, chyba jak na tą porę roku. Ja nie widziałem jeszcze wcześniej tak niskiego Dunaju, a od tej pory przez te dwa miesiące ta sytuacja się pogorszyła dramatycznie. Wciąż w Dunaju płynie ogromna ilość wody. Do Rumunii pływa ponad 1700 metrów sześciennych na sekundę. Taki jest przepływ Dunaju, więc to jest przepływ około 10-krotnie większy niż przepływ Wisły aktualnie. To wciąż jest duża rzeka, ale faktycznie dostosowany do dużo wyższych, kilkukrotnie wyższych przepływów i stanów wody wyższych o parę metrów. Różnego rodzaju infrastruktura, pompy pobierające wody dla elektrowni nie są w stanie przy tym stanie wody działać, więc prowadzone są różne działania mające temu zapobiec. W Rumunii na przykład przegradzane jest jedno z

0: bocznych koryt Dunaju, żeby skierować wodę do tego głównego i tak dalej. Na Węgrzech wyłączono, nie wiem czy całkowicie, ale może prawie całkowicie elektrownię jądrową w
1: Bardzo
0: parcie.
1: ograniczono w każdym razie, tak.
0: Tak, więc te problemy dotykają już nie tylko ryb, bo zazwyczaj problemy z suszą mało kogo obchodzą. W tych małych rzekach ryby giną. Medialnie jest to zupełnie nieinteresujący temat. No zresztą rozmawiamy dziś o Dunaju, a tak jak wspominałem, on już parę miesięcy temu był na takim poziomie, że robiło to wrażenie, że jest tak potężna susza.
1: To jest właśnie ciekawy wątek, że jakby o tym problemie, ten problem nagłaśniamy dopiero wtedy, kiedy ludzie zaczynają odczuwać jakieś bezpośrednie skutki, na przykład niskiego stanu wody w rzekach, czy to w Polsce, czy na Węgrzech, na Słowacji, czy na Słowenii. Ma to związek głównie z problemami z produkcją prądu w elektrowniach. No i na przykład polskie elektrownie, Kozienice czy Połaniec, które wykorzystują do chłodzenia swoich systemów wodę z Wisły, też musiały ograniczyć produkcję. No i to paradoks polega też na tym, że to właśnie te systemy chłodzenia i same te elektrownie też negatywnie przyczyniają się do tej aktualnej sytuacji, prawda?
0: Tak, oczywiście. No, po pierwsze przyczyniają się poprzez emisję ogromnych ilości gazów, co wpływa na ogrzewanie atmosfery, ale same elektrownie też podgrzewają wodę w rzekach. I co ciekawe, odnośnie wyłączenia paru bloków elektrowni Kozienice czytałem, być może to niepotwierdzona informacja, ale że problemem jest już zbyt niski stan wody, ponieważ ta elektrownia piętrzy Wisłę, zresztą nielegalnie, no ale piętrzą wodę też i elektrownie w Połańcu i w Stalowej Woli. W Stalowej Woli też została ograniczona czy wyłączona produkcja. I wszystkie te elektrownie piętrzą Wisłę od lat na swoje potrzeby. I problemem, według tego, co się nieoficjalnie dowiedziałem, może być już temperatura wody w tych rzekach.
1: Czyli, że
0: tak
1: woda
0: się
1: już
0: składa...
1: na wejściu do tych systemów jest za ciepła, żeby je schłodzić.
0: Dokładnie. Tak się składa, że akurat właśnie niedawno skończyłem pisać swój doktorat dotyczący temperatury wody w rzekach między innymi. Jeszcze zostały mi czujniki mierzące ten parametr wody w paru miejscach i wczoraj ku swojemu przerażeniu na czujniku, który mam poniżej elektrowni Stalowej Woli na Sanie, odczytałem, że maksymalna temperatura, którą zarejestrował, było 34 stopnie. Ten czujnik znajduje się pół metra pod wodą.
1: I mówimy o temperaturze wody. Temperaturze wody w płynącej rzece.
0: Tak jest. Sanie, dużej rzece.
1: Dopytuję, bo nie dowierzam.
0: Tak. I spodziewam się, że miało to związek z tą właśnie gorącą wodą, znaczy, która ma mieć właśnie maksymalnie chyba 35 stopni, wypuszczana z elektrowni, ale kiedy nałożyło się to na już nagrzaną do 32 stopni wodę w sanie, no to ta woda miała 34 stopnie, przez chwilę oczywiście, ale wczoraj i przedwczoraj też mieliśmy ponad 30 stopni temperatury wody w sanie w związku z tą falą upałów. I spodziewam się, że w Wiśle podobnie.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Piotr Bednarek, hydrolog, doktorant w Zakładzie Hydrologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundacja Wolne Rzeki. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie Piotrze, no i trzymam kciuki za obronę tego doktoratu, która niebawem.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dzięki serdeczne i dziękuję również państwu za uwagę. Patryk Micharski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: A właściwie goście, bo w studiu Polskiego Radia 24 szeroka reprezentacja studia reportażu Polskiego Radia. Janusz Deblesem z nami. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Pan Antoni Rokicki także.
4: Dzień dobry.
3: I z Muzeum Historii Polski Adam Rębacz. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Będziemy państwa zapraszać na wydarzenie 12 sierpnia pod tytułem Radio z widokiem. Trochę wbrew takiemu naszemu radiowemu powiedzeniu. Szkoda, że państwo tego nie widzą.
4: No ale reportaży nie będzie widać, natomiast będzie można ich posłuchać. Oczywiście z pięknym widokiem na Muzeum Historii Polski.
3: I z pięknym widokiem na spadające gwiazdy, bo
4: no właśnie.
3: To są te dni, a właściwie te noce, kiedy można patrzeć w niebo, słuchając reportaży.
4: Ale też słyszeliśmy o zaćmieniu słońca.
3: Również. Czyli wszystko się pięknie składa. Co mamy dla naszych słuchaczy w związku z tą akcją, z tym wydarzeniem Radio z widokiem?
5: Mamy wiele propozycji. Staraliśmy się, ponieważ chciałem powiedzieć, że to robimy drugi raz. W lipcu był pierwszy, teraz jest drugie zaproszenie na jutrzejszy wieczór. ponieważ jesteśmy w miesiącu

0: powstańczym, że tak powiem, czyli mamy kolejną rocznicę Powstania Warszawskiego, staraliśmy się to zaznaczyć i mamy zmontowane dźwięki z radiostacji Armii Krajowej Błyskawica, ale mamy też reportaże mówiące o walce i o tym, jak ta nowa Polska powstawała, jakie były warunki życia. A jeszcze nie powiedziałem, że mamy też dźwięki sprzed wojny. Też montaż dźwięków Polskiego Radia sprzed wojny. Także no, wszystko to zapowiada się bardzo historycznie, ale też bardzo ciekawie.
1: Czyli polskie miesiące i sierpień wśród tych polskich miesięcy rzeczywiście wybija się na pierwszy plan. Jaka jest konwencja tego spotkania?
0: Zapraszamy na Leżak. Oczywiście reportaże są tutaj w głównej roli i będą też autorzy. Ale mówiąc jako jeden z pracowników Muzeum Historii Polski, zależy nam też na podkreśleniu tych warunków, które stwarzamy do słuchania, czyli leżak, czyli trawa, będzie można patrzeć w niebo, każdy dostanie słuchawki i są dwa kanały. To trochę takim systemem Silent Disco, tylko że będą do wysłuchania reportaże. Można sobie wybrać kanał. Część materiałów jest wspólnych, ale potem one się rozdzielają i można sobie wybrać, każdy dostanie program z zaznaczonymi dwoma kolorami, czyli czerwonym i zielonym. To są kanały, pierwszy i drugi, i będzie można słuchać.
1: To a propos autorów tych reportaży, mamy wśród nas dwóch z nich. Panie Antoni, pana materiał do wysłuchania 12 sierpnia?
2: Tak, to będzie praca Byłam za młoda, żeby się bać. Bohaterką tego reportażu jest Danuta Dworakowska. Świetna rozmówczyni. To były takie spotkania, które trwały kilka miesięcy, ponieważ jeżeli komuś się wydaje, że nagrywanie o powstaniu to łatwa rzecz, to niestety tak nie jest. Często trzeba się natrudzić, żeby przekonać bohatera do rozmowy. Bo jednak pytamy o te trudne wspomnienia wojenne i o tej traumie wojennej właśnie rozmawiałem z panią Danutą, ale także z jej bliskimi. I to są takie spotkania, do których często się wraca. No i myślę, że poprzez takie wydarzenie ten reportaż ma drugie życie. I wiem, że pani Danuta bardzo jest szczęśliwa, że właśnie w takich niecodziennych okolicznościach będzie można jej posłuchać.
1: Sierpień, miesiąc powstańczy, jak powiedział pan Adam, ale nie tylko o Powstaniu Warszawskim te reportaże, których będzie można wysłuchać 12 sierpnia. Pan Janusz Deblesem z nami także i pana reportażu również będzie można jutro wysłuchać. I to nie jest powstańczy materiał.
3: Tak, ale też no, ja muszę się usprawiedliwić. W lipcu byłem na urlopie, więc nie brałem udziału w tym pierwszym spotkaniu, także jestem bardzo ciekaw, jak to spotkanie jutrzejsze będzie przebiegało, bo w tej formule jeszcze nie miałem okazji spotkać się ze słuchaczami. Oprócz mojej audycji jeszcze będzie można posłuchać audycji mojej byłej studentki z Uniwersytetu Warszawskiego, Martyny Wojtkowskiej, której udało się odwiedzić Nową Zelandię i tam spotkała dzieci z Pachiatua, czyli dzieci, które wyjechały z Polski najpierw na Syberię, potem przez długą drogę dotarły do Nowej Zelandii. Sieroty, tak? Sieroty, które do dziś można było spotkać w Nowej Zelandii i na tej podstawie w studiu reportażu powstał niezwykły serial dokumentalny pod tytułem W Nowej Zelandii wstaje dzień, czyli o dzieciach z Pachiatua. Jednego z odcinków będzie można posłuchać. Będzie również audycja Bartosza Panka o dwóch szalonych młodych Polakach, braciach, którzy postanowili zwiedzić świat żaglówką w czasach PRL-u, co nie było łatwe, żeby w ogóle się z tego kraju wydostać. W pewnym sensie im się to udało, aczkolwiek ślad po nich zaginął. To jest audycja Bartosza Panka. Natomiast mnie zdarzyło się tak, że w 90 roku wylądowałem w Berlinie na chwilę przed zjednoczeniem Niemiec i starałem się zarejestrować ten moment historyczny, jak się okazało, połączenia tych dwóch systemów, dwóch krajów, dwóch części miasta Berlina podzielonego przez dziesięciolecia murem. No i powstał z tego po roku przemyśleń dokument, który myślę, że do dziś jest wart posłuchania.
1: To uprzedzając te doświadczenia, które staną się udziałem pana Janusza, opowiedzmy o tej atmosferze, która panowała w lipcu na tym pierwszym radiu z widokiem.
0: Byliśmy bardzo ciekawi, bo robiliśmy to pierwszy raz jako muzeum, ale rzeczywiście przyszło wielu ludzi i można było sobie właśnie wziąć czy koc, czy leżak i no, jak ktoś

0: nie był na Cytadeli, teraz po tym, jak funkcjonują tam 4 muzea, to opowiem. Jest tam dużo trawy i można, patrząc się, no, czy to na mur, jeżeli ktoś lubi i chce, albo na niebo, albo na nasz budynek Muzeum Historii Polski w Parku Edukacyjnym, no właśnie sobie przy zachodzie słońca rozłożyć leżak i oglądać niebo, ale słuchać też właśnie reportaży. Więc rozmawialiśmy z ludźmi, jak już wychodzili, wszyscy byli szczęśliwi, że taką okoliczność stworzyliśmy i że no, obiecywali, że będą kolejny raz, więc uznaliśmy, że to jest dobry omen i chcieliśmy to zrobić kolejny raz, być może nie ostatni.
1: A trzeba przyjść z własną kanapką i termosem?
0: Można. Można. My proponujemy wodę, ale można też jakieś swoje piknikowe rzeczy zabrać.
2: Też zastanawiam się nad tym, w jaki sposób takie zbiorowe słuchanie reportaży radiowych wpływa na ich odbiór, bo zazwyczaj to nam się kojarzy z takim bardzo intymnym, indywidualnym podejściem. Słuchamy sobie takich reportaży w domowym zaciszu, korzystając na przykład z podcastów, które udostępnia Polskie Radio. A czym taki odbiór zbiorowy się różni?
0: No właśnie, jak skończyliśmy ten wieczór, to też słuchaliśmy rozmów i też byli autorzy, i no, wywiązywały się rozmowy. Nawet później już, nie wiem, 15 minut po zakończeniu naszego wydarzenia w kolejce do toalety słyszałem rozmowy o reportażach.
2: Niektórzy... Czyli staje się to tematem do dyskusji, do rozmowy, kontrowersyjnym może nieraz.
3: Niektórzy też spacerują ze słuchawkami, więc nie trzeba koniecznie siedzieć. Ja tak sobie myślę, że dla autora to jest ciekawe doświadczenie, bo możemy się przekonać, które fragmenty reportaży są tymi ulubionymi, kiedy właśnie publiczność spogląda na siebie, śmieje się, więc to jest bardzo, bardzo ważne.
2: Mówił pan, panie Antoni, że ważny jest kontakt autora reportażu z bohaterem tego materiału, a jak ważny jest kontakt ze słuchaczem, z odbiorcą?
3: No, chcemy mieć takie poczucie, że ta nasza praca jest doceniona i właśnie takie spotkania temu służą, więc ja jestem ciekawy, jakie jutro pytania padną, bo z chęcią na takie pytania odpowiem. I też, żeby jeszcze domknąć ten wątek powstańczych reportaży, to powiem, że wysłuchamy także pracy Urszuli Żółtowskiej. To będzie historia Wandy Traczyk-Stawskiej, pseudonim Pączek. Więc te nagrania naprawdę są wartościowe i ja myślę, że będziemy jeszcze do nich wracali przez wiele, wiele lat.
2: Panie Januszu, do pana się teraz zwrócę z pytaniem o to, czy reportaż radiowy ma przyszłość, czy to jest już przeżytek, czy właśnie takie formy upowszechniania dostępu do reportaży radiowych to jest jakiegoś rodzaju nowe otwarcie dla tej formy szlachetnej?
1: Ja myślę, że to jest bardzo ważne, dlatego że w tym czasie, kiedy wielką karierę robią podcasty, myślę, że reportaż radiowy przygotowywany przez profesjonalistów może być takim punktem odniesienia dla tych osób, które przygotowują dużo prostsze formy, które cieszą się sporym powodzeniem oczywiście ze względu na przekazywane treści, ale gorzej jest z formą, więc w tym sensie myślę, że może to mieć walor edukacyjny, no a jeśli chodzi o takie spotkania, to one myślę, że są szczególnie ważne dzisiaj, kiedy coraz częściej porozumiewamy się za pomocą różnych komunikatorów, a coraz rzadziej mamy okazję spotkać się face to face, twarzą w twarz, więc myślę, że w tym sensie takie spotkania są bardzo ważne, że można nawiązać osobistą relację i porozmawiać rzeczywiście z tą drugą osobą, którą się widzi i słyszy i można dotknąć.
2: Co reportaż radiowy ma do zaoferowania temu odbiorcy współczesnemu, przebodźcowanemu, nastawionemu na szybki efekt, taki spektakularny. A tutaj trzeba poświęcić czas, uwagę, trzeba się skupić, trzeba być wrażliwym na tę formę, która, tak jak powiedziałam, jest szlachetna, ale także wymagająca.
1: No myślę, że ważne jest ciągle to, że radio nie ma ekranu, który nas rozprasza. Oczywiście radio może gdzieś tam sobie grać w tle zawsze, ale podczas tego spotkania pod Muzeum Historii Polski nie będzie ekranu, więc poza niebem nic nas nie będzie rozpraszać. Więc myślę, że jest czas na to, żeby znaleźć chwilę skupienia i wysłuchać uważnie tego, co będzie prezentowane.
2: Jesteśmy się w stanie skupić? My, odbiorcy 21-wieczni?
3: Jeżeli w reportażu mamy wiele scen, to wtedy tak. Bo to nie jest tak, że nagrywamy tylko monologi.

0: Logii, tylko nagrywamy ludzi w działaniu, w ich domu, w tym ulubionym miejscu. Na przykład dzisiaj miałem taką scenkę reporterską. Nagrywałem mężczyznę, który opowiedział mi o swojej walce z otyłością i stanęliśmy przed lustrem. I popytałem go właśnie o to, co tam widzi i jak się zmieniał jego obraz samego siebie. I tak samo myślę o reportażu, że to jest lustro. Słuchamy czyjejś historii, myślimy o swoim życiu.
1: No i uruchamiamy wyobraźnię przy okazji.
2: Zdecydowanie.
3: Tak, ja jeszcze o tym skupieniu chciałem powiedzieć. Myślę, że to są perełki reportażu, bo nie tylko jakieś archiwalne i bardzo stare rzeczy, materiały, ale właśnie one są tak zrobione, że to skupienie jest gwarantowane. To jest taka jakość materiału zrobiona przez profesjonalistów, że ludzie się skupiają, odbiorcy się skupiają na długo i przeżywają ten reportaż.
1: No bo to nie jest tylko podanie treści, tak? Oprócz tego, że rozmawiamy z naszymi bohaterami, to staramy się jakoś ubrać to dźwiękowo, oddać tło. Używamy często muzyki. No jeśli słuchamy takich audycji w słuchawkach, kiedy wspaniale słychać te stereofonicznie nagrane tła i dodaną do tego muzykę, no to to jest sama przyjemność.
2: Trzeba pamiętać tylko o tym, żeby być efektownym, a nie efekciarskim.
1: No oczywiście.
2: Żeby forma nie przerosła treści tego, o czym chcemy naszym słuchaczom opowiedzieć.
1: Umiar przede wszystkim.
0: Ja kiedyś miałem taką scenę, kiedy moja rozmówczyni była bardzo zdenerwowana i co jakiś czas uderzała w stół pierścionkiem. I te właśnie uderzenia zbudowały mi
2: całe to napięcie.
0: Napięcie, tak, właśnie w tej opowieści. I potem zostaje taki dźwięk w głowie.
2: Przychodzą młodzi, nowi adepci, chcący uczyć się tego warsztatu reportażysty radiowego? Nie brakuje tych, którzy chcą budować właśnie swoją pracę na tych fundamentach, o których rozmawiamy?
1: No oczywiście, jeśli popatrzeć na moich byłych studentów, no to różnie się te sympatie rozkładają i radiowcy są w mniejszości oczywiście. Pisanie czy też praca w telewizji bywa bardziej pociągająca. Nie wiem, czy ze względów finansowych tylko i wyłącznie. No ale trafiają się takie osoby, które rzeczywiście chłoną tego bakcyla i zostają przy radiu.
2: Materiałów zatem do emisji w czasie takich wydarzeń jak to jutrzejsze na pewno nie zabraknie. To jeszcze kilka takich technicznych informacji dla tych, którzy czują się zachęceni naszą rozmową, żeby przyjść, posłuchać, zobaczyć, wziąć udział w tym wydarzeniu. Gdzie, kiedy, jak?
3: Zapraszamy do Parku Edukacyjnego Muzeum Historii Polski jutro, czyli 12 sierpnia o godzinie 19. To będzie trwało mniej więcej 2 godziny. Trzeba pobrać wejściówkę bezpłatną z naszej strony, której adres brzmi muzhp.pl. Wejściówek już wiem, że nie zostało jakoś bardzo dużo, dlatego zachęcam to zrobić szybko i nie czekać do jutra. Zapraszamy, na pewno będzie miło i mam nadzieję, że zostanie niedosyt i będziemy takie wieczory organizowali jeszcze.
2: I nie będzie to 3 razy sztuka, tylko chociaż lato się kończy.
3: Lato się kończy i rzeczywiście te warunki trzeba by zmienić, może gdzieś we wnętrzu, bo muzeum też daje takie możliwości, ale to w planach.
0: Mhm. Jesienią będziemy mieli koce może.
2: I termosy z ciepłą herbatą zamiast chłodzonych napojów. Stulecie Polskiego Radia i Muzeum Historii Polski to są te dwa wątki, które się bardzo rymują. I też dostrzegam tutaj takie połączenie i takie podobieństwo. Tak, że to nie jest przypadek, że teraz właśnie w tym roku stulecia Polskiego Radia Muzeum Historii Polski zaprasza nas do siebie.
3: To prawda. Nawet mogę powiedzieć, że w miejscu, w którym będziemy słuchać, stoi wystawa o historii Polskiego Radia, taka plenerowa. Będzie można właśnie chodzić sobie w słuchawkach, ewentualnie oglądać fotografie, grafiki, może coś tam czytać, jeżeli skupienie na to pozwoli. Także proponujemy też obejrzenie wystawy. No i Polskie Radio to jest historia Polski, w związku z tym to się świetnie łączy, materiały prawie na każdy temat i sprzed wojny, i z okresu PRL-u, więc my jako Muzeum Historii Polski bardzo się cieszymy na takie wydarzenia i Polskie Radio po prostu opowiada historię Polski.
2: No właśnie, o to chciałam zapytać, o ten związek historii Polskiego Radia z historią Polski w ogóle. Na ile te wątki się przeplatają, na ile są nierozerwalne?
3: No to też ja mogę powiedzieć takich punktów, takiego punktu widzenia edukacyjnego.

materiały, czy takie czyste, niereporterskie dźwięki czy reportaże świetnie się nadają do wykorzystania na lekcji jako materiał edukacyjny, więc to choćby z tego powodu Muzeum Historii Polski używa tych materiałów i zachęcamy nie tylko nauczycieli do tego, żeby młodsze

0: Dlaczego tak wiele kobiet dowiaduje się o swoim ADHD dopiero w dorosłości? Czym różnią się objawy ADHD u chłopców od objawów u dziewczynek? I jak może zmienić się życie po diagnozie? O tym porozmawiamy w najbliższej audycji Do Pomyślenia. Moim gościem będzie psychiatra Agata Tordzia-Kornaś, badaczka ADHD u kobiet. Zapraszam dzisiaj o 22.06. Ewelina Kamińska.
1: Autopromocja.

0: Minęła pierwsza. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór. Zapraszam na aktualności jedynki, a zaczynamy od pytania, czy jesienią możliwa jest rekonstrukcja rządu. Pod znakiem zapytania jest m.in. obecność w Radzie Ministrów przewodniczącej Polski 2050.
1: Do rekonstrukcji namawiają premiera ludowcy.
2: Pan premier powinien dokonać pewnych zmian, by ostatni rok był rokiem nowego podejścia.
1: Mówi Czesław Siekierski z PSL, który chętnie widziałby w rządzie Szymona Hołownię. Były marszałek Sejmu jest wskazywany jako ten, który zastąpiłby w nim Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Adam Gomoła z Polski 2050 ostrzega jednak przed realizacją takiego scenariusza.
3: To oznaczałoby, że ktoś, kto ją wyrzuca, kończy nasz projekt koalicyjny.
1: Szef klubu KO Zbigniew Konwiński mówi, że rekonstrukcja to domena premiera.
4: Każdy minister wie, że oczywiście jest do dyspozycji pana premiera i pan premier w każdym momencie może zdymisjonować każdego ministra.
1: Tymczasem ministrem do spraw wdrażania polityki rządu przestał być Maciej Berek. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: W ciągu kilku dni zapadnie decyzja o ewentualnym obniżeniu VAT-u na paliwa. Zapowiedział to minister finansów Andrzej Domański, wskazując na ograniczenia budżetu z powodu skierowania przez prezydenta ustawy o podatku od nadmiernych zyskach koncernów do Trybunału Konstytucyjnego. Niestabilna sytuacja utrzymuje się wciąż na rynku ropy, mówi Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex.
5: Ceny ropy naftowej ponownie rano zbliżyły się w rejon $90 za baryłkę. Po południu ta sytuacja się ustabilizowała, ale są małe szanse na wyraźną korektę cen hurtowych na krajowym rynku paliw, chociaż obserwujemy też poprawę sytuacji w stosunku do ubiegłego tygodnia, ale jednak przeciętnie dalej te ceny pozostają wysokie dla benzyny i oleju napędowego.
0: Zdaniem ekspertów obecna sytuacja jest odpowiednia do wprowadzenia kolejnej odsłony pakietu CPN, ceny paliwa niżej na ostatnie dwa tygodnie sierpnia. Około 200 Polaków utknęło na lotnisku we włoskiej Katanii. Prace największego lotniska na Sycylii zakłóca aktywność wulkanu Etna. Ograniczenia mają zakończyć się jutro o 11. Rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Maciej Wewiór radził w TVP Info Polakom mającym problemy z wylotem skontaktowanie się z przewoźnikami.
6: To przewoźnik odpowiada za swoich klientów, a więc tam pierwsze kroki. Proszę sprawdzać, proszę być w kontakcie z tym przewoźnikiem. My, nasz konsul, oczywiście w miarę możliwości próbujemy wspierać naszych obywateli w tym kontakcie. Te loty są przekierowywane na inne lotniska. Ludzie opuszczają Sycylię również w inny sposób.
0: MSZ przypomina też, że sytuacja związana z erupcją Etny jest stale monitorowana przez włoskie służby.
7: To są aktualności jedynki.
0: Polscy lekkoatleci wywalczyli jeden medal podczas drugiego dnia Mistrzostw Europy w Birmingham. Srebro w biegu na 100 metrów przez płotki zdobyła Pia Skrzyszowska.
8: Pia znów wielka. Kolejny znakomity występ polskiej płotkarki, która po raz trzeci stanie na podium Mistrzostw Europy. W 2022 roku była złota, w 2024 brązowa, a teraz wywalczyła srebro. Czas 12,67 sekundy, zaledwie kilka tysięcznych gorszy od złotej holenderki Fizer.
0: Relacjonował Rafał Bała. W poniedziałek wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów została Ewa Swoboda. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Birmingham potrwają do niedzieli. A na koniec przenosimy się na Węgry. Zgromadzenie Narodowe wybrało nowego prezydenta Ondrasa Boko. Były sędzia objął tę funkcję po rezygnacji.

0: informacji Tamasza Szulioka.
1: Na 73-letniego byłego prezesa węgierskiego Sądu Najwyższego głosowali wszyscy uprawnieni posłowie partii Pétera Moniora. Przy 140 głosach za, przeciw głosowało jedynie 6 przedstawicieli skrajnie prawicowej naszej ojczyzny. Rządzący przez ostatnie 16 lat Fidesz zbojkotował głosowanie. Nowy prezydent chce jednak pojednania. Uważa, że trzeba rozliczać, ale przy okazji przywrócić fundamenty debaty publicznej i porządku konstytucyjnego. Przyszłość demokracji zależy nie tylko od tego, czy kolejne pokolenie pójdzie głosować, ale także od ich poczucia odpowiedzialności za nasze wspólne sprawy, powiedział w parlamencie Ondrasz Boko. Gratulacje złożyło mu wielu polityków na sali, m.in. premier i ministrowie. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Po chłodnej nocy przed nami ciepły, ale nieupalny dzień ze słabymi opadami deszczu na krańcach północno-wschodnich. Temperatura maksymalna od tylko 18 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 24 w centrum.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
4: W studiu Jonasz Jasnoszewski, dziennikarz Wirtualnej Polski. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Witam pana bardzo serdecznie. Spojrzyjmy na początek na Dolny Śląsk. Ponad 4 miliony złotych z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego miały trafić do 3 podmiotów z jednej okolicy, mimo że nie ucierpiały w wyniku powodzi. Jednym z beneficjentów była firma męża wiceprezeski Agencji Działaczki Koalicji Obywatelskiej. Mhm. Kiedy dochodzą tego rodzaju informacje do opinii publicznej, na przykład wyłudzanie pieniędzy za tak zwane kilometrówki czy innego rodzaju kreatywna księgowość, to jest to bulwersujące i żenujące. Natomiast tutaj mamy działanie w sytuacji, w której wielu ludzi potrzebowało pomocy. To jest szczególnie bolesne?
5: Tak, no to jest szczególnie bulwersujące i bolesne. To jest podobna historia jak ze Szpitalem Południowym, gdzie, bo takie historie bulwersują tym bardziej, bo pokazują, że tam, gdzie pieniądze są potrzebne, gdzie ich brakuje, przychodzą, przepraszam za wyrażenie, jakieś pasożyty i próbują jakby to, ten system wydoić, wykorzystać, oszukać wszystkich. Do tego, jeśli robią to jeszcze ludzie, którzy no, mają handicap, bo sami te pieniądze rozdają, bo są z partii politycznej i sami sobie przekładają te pieniądze do kieszeni, to jest to już dwójnasób albo do kwadratu bulwersujące. No i tak, taką historię mamy na Dolnym Śląsku i tam owszem, i to jest, znów pokazuje ten mechanizm, że władza owszem coś robi, próbuje działać i na to reagować, ale pytania są dwa tutaj. Po pierwsze, dlaczego to znów musi być reaktywne, a dlaczego nie da się tego jakoś temu zaradzić, zamiast potem na to reagować. A po drugie, no, dlaczego te działania są takie trochę niemrawe? No bo z jednej strony od kwietnia wiemy, że słyszymy, że CBA prowadzi postępowanie w tej sprawie, no ale pani Konieczyńska zostaje zawieszona w statusie członka partii, członka Koalicji Obywatelskiej dopiero w czerwcu. Zostaje zawieszona, a nie wyrzucona, więc dalej działaczką Koalicji Obywatelskiej jest. No i co ważniejsze, chyba dalej jest wiceprezeską Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która podlega pod Urząd Marszałkowski Dolnośląski, w którym dużo do powiedzenia ma między innymi Koalicja Obywatelska. To są rzeczy dla mnie absolutnie niezrozumiałe.
4: Chociaż słyszymy, że służby tą sprawą zajmują się już od dłuższego czasu. Widzi pan jednak pewne paralele, jeśli chodzi o gaszenie tego pożaru w porównaniu z Szpitalem Południowym?
5: Tak, tak. No, trochę jakieś podobieństwo jest, że gdy ta sprawa wybija, się wylewa, no to wtedy próbuje się ten pożar gasić. Tylko, że no, pytanie, dlaczego wszystko dzieje się po fakcie? Dlaczego nie da się wprowadzić procedur, które by... Bo umówmy się, tam gdzie są pieniądze, gdzie są duże pieniądze, gdzie jest chaos, gdzie jest zamieszanie, gdzie one są czasami trochę rozdawane na kolanie, bo sytuacje takie jak klęski żywiołowe są nagłe, no są takie, zawsze zawsze znajdą się ci tacy, którzy będą sobie chcieli takie pieniądze przytulić, ale nienależne im, ale to tym bardziej mechanizmy kontroli

0: powinny być bardziej surowe, bardziej restrykcyjne. Nawet na zasadzie, dobrze, czasu jest mało, musicie się odbudować, więc na początek dajemy na podstawie jakichś uproszczonych procedur, ale jak już te pieniądze dostajecie i już wy się odbudowujecie z tych pieniędzy, to my wtedy skrupulatnie sprawdzamy, czy faktycznie wam się te pieniądze należały. Tutaj tego elementu zabrakło.
1: W przypadku Szpitala Południowego pomogło Prawo i Sprawiedliwość swoim rozłamem, bo on zdominował nagłówki gazet i informacje w mediach na długie, długie dni, jak będzie tym razem?
0: Tym razem, czy to jest sprawa, ja myślę, że to aż może tak bardzo nie będzie żyło jak sprawa Szpitala Południowego, choćby z tego względu, że po pierwsze wszystkie tematy dotyczące lekarzy zawsze wybijają. No, Polacy do lekarzy poza tym okresem, gdy wspierali rezydentów i ich protesty, mają dosyć sceptyczny stosunek. Słynne hasło, pokaż lekarzu, co masz w garażu.
1: Lansowane przez polityków.
0: Lansowane przez polityków, tak, ale lansowane nie od dziś, nie od wczoraj, od wielu lat, więc ta pozycja lekarzy, zarobki lekarzy zawsze budziły kontrowersje. Do tego jeszcze w Szpitalu Południowym, oprócz historii korupcyjnej czy jakiejś niemoralnego rozkradania pieniędzy, była też historia, takie zarzuty ocierające się o wręcz horror, o film grozy, że jakiś człowiek, że doktor Kacprzyk nie miał wystarczających kompetencji i swoim działaniem według doktora Jędrzejewskiego miał prowadzić do śmierci ludzi. Plus ta historia z prosektorium, z tymi makabrycznymi wydarzeniami z prosektorium pana Chabowskiego, czego tam się nazywał, który sobie robił zdjęcia ze zwłokami i publikował je tu i ówdzie. Więc tam jeszcze był ten element grozy. Stąd pewnie większym echem tam ta historia się odbiła. Ta historia jest trochę lokalna, choć ten aspekt właśnie, o czym pan mówił, że to jest żerowanie na ludziach, bo przez to pewnie ktoś, kto rzeczywiście potrzebował pieniędzy, albo ich nie dostał, albo dostał ich mniej, więc żerowanie na tragedii pewnie się poniesie, choć nie wiem, czy aż tak pewnie pani Konieczyńska zostanie, bo ma być stąd koleżeński się zebrać w partii jakoś w najbliższych dniach, pewnie zostanie wyrzucona, więc pewnie ten pożar jako tako zostanie ugaszony, ale jakieś straty na pewno spowodują.
1: Jeśli chodzi o złe emocje, to jest ich także dużo w odniesieniu do kwestii migracyjnych. To stało się tematem politycznym, po raz kolejny zresztą w polityce polskiej i nie tylko. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wraz z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefanczukiem złożyli wizytę w Sztawnicy. Tam spotkali się z ukraińskimi dziećmi dotkniętymi wojną i tam też marszałek Sejmu mówił o tym, jak wielu Ukraińców pracuje na rynku pracy w Polsce i jak duży jest ich wkład do polskiego PKB. Może to jest ta droga, która mogłaby pewne napięcia rozmontować, rozbroić?
0: Może tak, chociaż ja nie wiem, bo to jest tak, że przekonanych nic nie trzeba przekonywać, nieprzekonanych nic nie przekona. Te wyliczenia a propos też dostępu Ukraińców do ochrony zdrowia i ich obecności w polskim systemie bezpłatnej ochrony zdrowia, które pokazywały, że ze składek zdrowotnych, że Ukraińcy, że wartość świadczeń, które Ukraińcy odebrali z polskiego NFZ-u jest mniejsza niż pieniądze, które wpłacili do tego systemu, pracując legalnie i odprowadzając składki zdrowotne, to dalej tych nieprzekonanych nie przekonywało i dalej uważali, że Ukraińcy mają jakąś uprzywilejowaną pozycję, że im się nie należy dostęp do polskiej ochrony, do systemu ochrony zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Więc owszem, jeśli możemy pokazywać takie przypadki, takie przykłady, to trzeba to robić, bo może anusz parę osób się uda przekonać, że ci Ukraińcy to nie jest, że oni nie są źli, że oni nie pasożytują tutaj na nas. Natomiast takie historie to jest jedna rzecz. Natomiast bardziej chyba bulwersuje ludzi i to później rezonuje na ten odbiór taki codzienny. Niestety to, co dzieje się na szczytach władzy po jednej i po drugiej stronie. Bo ja myślę, że jednak ludzie co do zasady, którzy są jakoś antyukraińsko nastawieni, oni nie mają do końca problemu z tym, że przyjedzie tu człowiek ze wschodu, on pracuje, wydaje tutaj pieniądze, jego żona też pracuje i sobie tutaj żyją. On ma bardziej problem problem z prezydentem Zełenskim, z jego dosyć roszczeniową postawą, z takim traktowaniem przez prezydenta. To się na szczęście w ostatnich tygodniach widzimy zmienia, więc prezydent Zełenski chyba trochę zrozumiał albo został poproszony, żeby jednak zweryfikował swoje podejście, ale myślę, że to bardziej ludzi wkurza i to się taka roszczeniowość właśnie władz Ukrainy i takie traktowanie nas

0: supernoga, które potem niestety odbija się na traktowaniu szeregowych obywateli Ukrainy w Polsce w taki, a nie inny sposób. I też no, musimy mieć na uwadze, że w tym mieszaniu, w tym garze, w tym kotle i w tym podsycaniu tej niechęci na pewno duży udział też mają Rosjanie i ich propaganda, którzy chętnie takie wypowiedzi, takie wydarzenia wykorzystują, żeby podgrzewać tę atmosferę w polskiej infosferze. Nie mam co do tego i myślę, że nikt nie ma najmniejszych wątpliwości.
1: I smutne jest to, że fakty, konkrety przestają mieć znaczenie pierwszorzędne, bo tak, tak rozumiem tę pierwszą część pana wypowiedzi.
2: Tak, dokładnie
1: dane,
2: tak.
1: To wielu nieprzekonanych to i tak nie przekona.
0: Tak. No, mówi się, że na wojnie pierwsza zawsze ginie prawda i w jakichś, można to sparafrazować, czy przełożyć też na jakieś trudne relacje, gdy pojawiają się jakieś problemy, jakieś napięcia, to też prawda jest tą, która pierwsza znika z pola widzenia, wychodzą na wierzch emocje, jakieś gry interesów i takie próby zbijania kapitału, czy to politycznego, czy jakiegoś propagandowego właśnie na tychże emocjach, niestety.
1: Wspomniał pan też o wpływie Rosjan i w tym kontekście skojarzyło mi się to z pewnym wynikiem badania, które zostało właśnie opublikowane. Chodzi o współpracę ośrodka prezydenckiego z rządem, z premierem. Większość Polaków uznała, że konflikt na tej linii jednak jest szkodliwy.
0: Jest.
1: Byłoby to trochę zabawne, to badanie, jego wynik, gdyby nie fakt, że sytuacja jest poważna, no bo jakiego innego wyniku można by się spodziewać? Równie dobrze moglibyśmy zapytać, czy odmrożenie sobie nosa jest szkodliwe, czy nie. Oczywiście, że tak.
0: No tak, dokładnie tak, tym bardziej, że robimy to na własne, mówię my w sensie ośrodek rządowy i ośrodek prezydencki na własne życzenie i to wbrew deklaracjom, że można się kłócić o politykę wewnętrzną, można się spierać i podkładać sobie nogi, jeśli chodzi o to, co się dzieje w Polsce, ale bez bezpieczeństwo jest święte i wyjęte spoza tego sporu i to się niestety nie udaje tak jednej, jak i drugiej stronie. Te kuksańce, te spory od samego początku, wbijanie sobie szpilek, a kto nie załatwił nic u Trumpa, a kto nie został zaproszony na jakieś spotkanie koalicji chętnych, a kto miał być tu, a go tam nie było, a kto miał być tam, a kto prowadzi politykę zagraniczną, a kto jej nie prowadzi, to wszystko nie służy, bo nie służy z dwóch powodów, bo po pierwsze, no nie służy nam, bo jest jakaś taka inercja w działaniach, ale nie służy też temu, że nasi partnerzy zagraniczni, no po pierwsze, myślę, że widzą, że no, z kim tu w takim razie rozmawiać, skoro oni sami nie potrafią się dogadać, a po drugie, no też umówmy się, to nie jest tak, że mimo, że jesteśmy w Unii Europejskiej, mimo, że jesteśmy członkami tej społeczności zachodniej, to, że wszystkich, że władze wszystkich krajów do ościennych i nasi sąsiedzi wszyscy dobrze nam życzą i chcą, żebyśmy rośli w siłę, więc jeżeli można na tym skorzystać i zmarginalizować nasz udział i właściwie nie wziąć za to żadnej odpowiedzialności i nie być krytykowanym, bo zawsze można wytłumaczyć, no ale oni sami nie potrafią się dogadać, to nie wiem, Niemcy, Francuzi, którzy przecież no, nie zależy im na tym, żebyśmy rośli i stanowili dla nich konkurencję w jakimkolwiek obszarze politycznym, gospodarczym czy bezpieczeństwa, chętnie z tego korzystają. Ukraina też z tego korzysta i nas rozgrywa w relacjach z naszymi partnerami zachodnimi. Sami sobie wybijamy zęby, sami sobie wstawiamy kij w szprychy tego roweru, na którym jedziemy.
1: To prawda, takie niskie zachowania, takie małe zagrywki znamy już niestety w polskiej polityce od wielu, wielu lat. Z tym, że od prawie 5 za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. No i to, że osłabiamy swoją pozycję w oczach partnerów, to jedno. Natomiast Rosjanie, myślę, że z radością patrzą na to, co się dzieje w polskiej polityce.
0: Myślę, że zacierają ręce z radości. Zresztą wystarczy spojrzeć na ostatnie wydarzenia z rakietą, która spadła na Lubelszczyźnie. I znów, zamiast żeby wszyscy, którzy za Polskę odpowiadają, zastanowili się, no dobra, co zrobić następnym razem, żeby po pierwsze, no to się nie powtórzyło, albo żeby lepiej zareagować, no to pierwsze, co robią, to zaczynają przerzucać odpowiedzialność polityczną i zaczynają sobie dzisiejsza opozycja zaczyna drwić, a wy jesteście beznadziejnymi nieudacznikami, spada wam rakieta, wy o niej nie wiecie, informujecie za późno. Na to rząd odbija piłeczkę, a przypomnijcie sobie, jak wam leciała rakieta przez pół kraju i spadła pod Bydgoszczą i jakiś jeździec konny po pół roku ją znalazł, bo panie ministrze Błaszczak, pan by nie wiedział do dziś o tym, że coś panu wleciało. No można w ten sposób, można się przerzucać, kto bardziej zawalił. Tylko jeśli tu wlecą pewnego dnia faktycznie rakiety,

0: uzbrojone i spadną nie w szczerym polu przy granicy, no to drodzy panowie, drogie panie posłanki, może się trafić, że spadnie to wam na głowę i nie będzie już komu się przerzucać, bo po prostu...
1: Oby nie,
0: odpukuje tutaj, no teraz tu jest malowany, ale może zadziała.
1: Ale taki dialog, tak, o którym pan wspomniał, to można rozpisać właściwie z wyprzedzeniem co do zdania. Niestety. To jeszcze na sam koniec. Minuta na przyszłość Ryszarda Czarneckiego, który został zawieszony w prawach członka PiS. Wniosek w tej kwestii złożył sam prezes partii, a powodem wszczęcia postępowania dyscyplinarnego jest udział Czarneckiego w konferencji z Grzegorzem Braunem. Gdzie będzie Ryszard Czarnecki za kilka tygodni, miesięcy?
0: Nie wykluczałbym, że dalej będzie w PiSie. Zresztą takich posłów zawieszanych w Prawie i Sprawiedliwości to chyba jest sporo. Robert Telus przecież był zawieszony, potem został odwieszony, więc zawieszenie w Prawie i Sprawiedliwości nie oznacza, to oznacza, że to tam sobie posiedź w kociku przez 3 miesiące, sprawa przycichnie i wszystko wróci. Ale z drugiej strony, jeśli chodzi o Ryszarda Czarneckiego, to Ryszard Czarnecki był już chyba w każdej partii, wszędzie, więc jak mu przyjdzie skończyć u Grzegorza Brauna, to myślę, że też się nie obrazi. Byle tylko udało się kilometrówki wyciągać, to będzie zadowolony.
1: Jonasz Jasnorzewski, Wirtualna Polska.
2: Powtórka programu. Komentarz.
3: Zaczniemy od samolotów dla polskiej armii. Resort obrony jest zainteresowany zakupem samolotów transportowych, potwierdził wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. Wcześniej Polskie Radio informowało, że okazją do przyjrzenia się możliwościom jednej z takich maszyn będzie planowane na przyszły tydzień lądowanie w Warszawie ciężkiego samolotu transportowego A400M w barwach brytyjskiego RAF-u. To ważny moment, rozmawiamy z dostawcami, mówił wiceszef MONE na antenie Polskiego Radia 24.
4: Prowadzimy rozmowy jakby w dwóch kierunkach. Po pierwsze samoloty transportowe, po drugie samoloty do tankowania w powietrzu. To są olbrzymie samoloty, które są absolutnie kluczowe z punktu widzenia zapewnienia zdolności funkcjonowania naszych sił powietrznych. No i to jest element modernizacji naszych sił zbrojnych. Bez tych zdolności nasze siły zbrojne nie będą wystarczająco funkcjonalne.
3: Dodajmy jeszcze, że w trakcie szczytu NATO w Ankarze w lipcu Polska razem z 6 innymi państwami, z Belgią, Chorwacją, Hiszpanią, Francją, Turcją oraz Wielką Brytanią, podpisała list intencyjny w sprawie zacieśnienia współpracy w zakresie zakupu oraz użytkowania samolotów A400M. Wcześniej producent samolotów, czyli Airbus, złożył Polsce ofertę bezpośrednią. W ofercie pojawiła się opcja dostawy 10-14 tego typu samolotów. A już teraz na naszej antenie pan dr Marek Kozubel, kanał Kremlinka Show. Dzień dobry.
5: Witam serdecznie panie redaktorze, pozdrawiam również słuchacze radia.
3: Samoloty transportowe Airbus, do tego no, coś, co zostanie ogłoszone już za kilkanaście minut, czyli kolejna inwestycja związana z zakupem śmigłowców Apache. Dziś ma zostać podpisana umowa offsetowa z Boeingiem o wartości 440 milionów złotych. W Łodzi powstanie centrum serwisowe tych maszyn. Łącznie, dodajmy, na offsety związane z Apachem państwo wyda ponad 1 200 000 000 złotych. Na ile to są ważne inwestycje, jeżeli chodzi o polską armię, ale również o polski przemysł związany ze zbrojeniówką?
5: No tutaj przede wszystkim bardzo ważne jest to, że z militarnego punktu widzenia uzyskamy możliwości częściowego, a być może i jeszcze dalej posuniętego samodzielnego serwisu Apache na terenie Polski. Kolejna kwestia właśnie też jest związana z tą wojskową logistyką, no, żeby nie być całkowicie uzależnionymi od sprowadzania części zamiennych, no nie tylko w wypadku konfliktu, ale nawet i w przypadku takiego codziennego użytkowania tych maszyn na szkoleniach, do przebazowania. Tak naprawdę ten sprzęt on się też zużywa, nawet w czasie pokoju, choć mniej intensywnie. Dlatego mimo wszystko pozwoli to w przyszłości na sporą samodzielność, no ale również i zapewni tutaj szybsze możliwości dostawy takich części zamiennych. Na warunkach, no, oby się tak nie stało, ale wojennych, no to w takim wypadku będziemy nieco troszeczkę bardziej samodzielni, albo nawet i dojdzie do sytuacji, której i nasz przemysł, o ile nie zostanie no, zniszczony, powiedzmy zbombardowany, nasz przemysł będzie w stanie razem z dostawami z zagranicy

0: na przykład ze Stanów Zjednoczonych, tworzyć taki, można powiedzieć, nawet zapas tychże części zamiennych. Także no, to jest bardzo dobra decyzja, dbanie o to, żeby tutaj, żebyśmy mieli takie właśnie solidne zaplecze.
1: No to jeżeli chodzi o to centrum serwisowe i Apache, to oczywiście do tej informacji będziemy powracać. No a teraz już spójrzmy uważnie na to, co dzieje się na wschodzie. Dosyć ciekawe doniesienia dotyczące, no właśnie, to być może będzie zaskoczenie, bo do tej pory byliśmy przyzwyczajeni informować o rosyjskich atakach na Ukrainę. A tu proszę bardzo, zmasowany atak Ukrainy na Rosję w nocy z 9 na 10 sierpnia. Ukraina przeprowadziła największy do tej pory atak dronowy na terytorium Rosji według informacji przekazanych przez Moskwę. 450 bezzałogowych statków powietrznych zaatakowało 16 regionów Federacji Rosyjskiej. W Tatarstanie zginęło 13 osób, 39 zostało rannych. Czemu służą te ukraińskie ataki? To jest rzeczywiście atak na infrastrukturę, atak na konkretne cele wojskowe. Czy jednak w jakiejś mierze to jest również potrzeba pokazania Rosjanom, że oni w tej wojnie uczestniczą, że to nie jest wojna, która toczy się setki czy też tysiące kilometrów od ich domów i dla nich to też jest ryzyko tak samo jak dla Ukraińców.
0: No tutaj bym powiedział, że te ataki mają tak naprawdę kilka różnych wymiarów, kilka różnych celów. Warto też dodać, że na dobrą sprawę nie możemy wykluczyć też tego, że Ukraińcy przeprowadzali zmasowane naloty, ale przy nawet jeszcze większej liczbie tak zwanych efektorów, środków napadu powietrznego, jak to się niekiedy mówi, bo pamiętajmy, że w tym gronie mogą być nie tylko drony, ale Ukraińcy coraz częściej zaczynają też stosować rakiety do ostrzału terytorium przeciwnika. Zwiększają też, jakby to powiedzieć, tutaj tą swoją nomenklaturę uzbrojeń pod tym kątem. No i tutaj warto też, wracając jednak do tego dzisiejszego ataku, to no, miał właśnie tych kilka wymiarów. Ogólnie te naloty mają kilka wymiarów. Jeden ma na celu pokazanie, że Ukraina jest w stanie sięgać coraz głębiej w terytorium Rosji, czyli że już nie istnieje ta umowna, bezpieczna granica na linii gór Ural. To jest niezwykle ważne, bo Zeleński miał ogłosić, że jeden z takich środków napadu powietrznego, czy jakaś grupa przebiła się pod Tobolsk, 2500 kilometrów od granicy z Ukrainą. Także tutaj są wysyłane ze strony Ukrainy sygnały do Rosjan, że jesteśmy w stanie sięgać coraz głębiej. To znaczy, że już nie ukryjecie swoich fabryk na przykład w takiej postaci, że przewieziecie je Rosjanie gdzieś tam na środek Syberii. No bo to też nie do końca będzie opłacało się Rosjanom logistycznie.
1: To przepraszam, panie doktorze, przerwę, bo właśnie rozpoczyna się wystąpienie premiera Donalda Tuska poświęcone Apaczom.
2: Dokładów lotniczych numer 1 w Łodzi. Bardzo mi zależało na tym, żeby być ponownie tutaj u was w związku z kluczowym i przełomowym i kontraktem największym w historii Polski, kontraktem na Apache 10 miliardów dolarów. Ale nie chodzi tutaj o imponujące statystyki, bo te statystyki przekładają się na nasze bezpieczeństwo, rozwój technologiczny, ale to także bardzo ważna inwestycja w to ukochane przez was miasto i cały region. Tylko tutaj w wojskowych zakładach podwoimy zatrudnienie. I to będzie zatrudnienie, które dotyczyć będzie wysokich technologii, dużych umiejętności i znajdą tutaj dobre, takie bardzo perspektywiczne miejsca pracy ludzi nie tylko z Łodzi, ale też ze Zgierza, Pabianic, z całego regionu. To jest dla mnie osobiście bardzo ważne i jeszcze raz chcę podkreślić, jak właśnie tę osobistą satysfakcję, że po tylu perypetiach, pamiętacie państwo tę długą, długą i przez lata niespełnioną historię śmigłowców, których stolicą miała być właśnie Łódź. I kiedy ponownie objęliśmy ster rządu w Polsce, powiedzieliśmy sobie, że my musimy absolutnie sfinalizować to marzenie o bezpieczniejszej Polsce, ale także marzenie o tym, aby tu w Łodzi powstało takie realne, prawdziwe centrum śmigłowcowe i to w skali nie tylko polskiej, ale europejskiej. Warto sobie zdać sprawę z tego, że mówimy nie tylko o największym kontrakcie w historii, ale mówimy także o

0: tym, co powstaje właśnie dzisiaj na naszych oczach, czyli największe centrum serwisowe tych śmigłowców w Europie, a flota, te 96 Apaczów, jeden z nich tutaj stoi za nami, to największa flota tego typu śmigłowców na świecie, nie licząc oczywiście Stanów Zjednoczonych, i największa w Europie. Tak jak już powiedziałem, nie jesteśmy tutaj, by się chwalić pobitymi rekordami, bo zdajemy sobie sprawę, że to, co naprawdę jest istotą tych wielkich projektów, to przede wszystkim polskie bezpieczeństwo, rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego, ale także wielki skok technologiczny. Bardzo chciałem wszystkim podziękować. Tu już wymieniono pana ministra Cezarego Tomczyka, wiceministra obrony narodowej. Ja jestem najlepszym świadkiem tego, ile włożył pracy, energii i zdrowia w to, żeby to łódzkie marzenie stało się faktem. Także bardzo za tę determinację dziękuję. Bardzo dziękuję naszym amerykańskim przyjaciołom na ręce pana ambasadora. Wiem, że bez pańskiego wsparcia i bez tego, co jest istotą naszych relacji, a więc zaufanie, przyjaźń, które nie podlega żadnym koniunkturom i dekoniunkturom, tylko jest trwałe. To, co jest warunkiem i kluczem do bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale też regionu Europy, to właśnie nasz sojusz i przyjaźń polsko-amerykańska, która realizuje się nie w sloganach, nie w hasłach, tylko w tego typu przedsięwzięciach. To, że możliwy był offset, to, że możliwe jest powstanie takiego centrum serwisowego, które będzie obsługiwało przecież nie tylko nasze Apache, ale będzie także odgrywało kluczową rolę, jeśli chodzi o wszystkich sojuszników tu na naszym kontynencie, to jest ten prawdziwy skok w przyszłość i właśnie w bezpieczną przyszłość, to jeszcze raz pragnę podkreślić.
1: To były słowa premiera Donalda Tuska, wypowiedziane w Łodzi. Przypomnijmy, że dziś podpisanie kolejnej partii pakietu offsetowego dotyczącego śmigłowców Apache. A my w takim razie powracamy już do naszego gościa, dr Marek Kozubel, kanał Kremlinka Show. Panie doktorze, ten fakt budowy tego centrum, rozbudowy tego centrum w Łodzi, to już zdążyliśmy skomentować. Wróćmy w takim razie do tych ukraińskich działań. No i właśnie do tych celów, które stoją przed Ukraińcami, albo które Ukraińcy starają się tymi atakami dronowymi realizować.
2: No tutaj wracając, mówiłem o tym Uralu, czyli o tym, że tutaj zostaje przedstawiony taki jeden z celów, który się charakteryzuje tym, że no, Rosjanie otrzymują sygnał. Nawet głęboko w swoim terytorium nie możecie się czuć bezpiecznie. Kolejna kwestia jest też czysto praktyczna. Zniszczyć jak najwięcej rosyjskich zakładów przemysłu zbrojeniowego, porazić jak najwięcej zakładów produkujących jakieś detale podwójnego przeznaczenia, w końcu uderzyć też w rafinerie, składy ropy, paliw. Także tutaj jak najbardziej uderzyć w Rosjan materialnie. No i też jeszcze kolejna kwestia, to jest wysłanie sygnału też i do Ukraińców, bo ma to zwiększyć morale. Kolejna też kwestia też to wysłanie sygnału na Zachód. To znaczy, że Ukraina nie tylko obrywa, ale też i potrafi się odgryzać. No i to też buduje tutaj pewną taką propagandową różnicę, bardzo istotną, że tak naprawdę przy ukraińskich atakach to rzadko kiedy my się dowiadujemy, nawet od Rosjan, o tym, że trafiony został jakiś blok mieszkalny, sklep. Zginęli cywile. Jeżeli już, no to najczęściej giną Rosjanie pracujący w rafineriach, w przemyśle zbrojeniowym, to owszem, to są w zmierzającej mierze w przypadku ataków na takie obiekty, to są cywile. Ale w tym wypadku no, znajdują się oni na terenie obiektów, które są uprawnionym celem. Tymczasem po stronie rosyjskiej mamy niekiedy, wydawałoby się, że chaotyczne ataki, niecelne, ale wbrew pozorom one są przemyślane, bo choć obserwujemy bardzo wyraźnie, że większość trafionych przez Rosjan obiektów to są bloki mieszkalne, to są obiekty niezwiązane z jakąś produkcją przemysłową, no bo wątpliwe, żeby w jakiejś piwnicy jakiegoś postsowieckiego bloku typu Chruszczowka znajdowała się jakaś tam wielka fabryka ukraińskich dronów, które lecą powiedzmy głęboko właśnie w terytorium państwa rosyjskiego. Więc tutaj widać pewną różnicę i Rosjanie też się za bardzo nie kryją nawet z tym, że im bardzo zależało na tym, aby terrorem wymusić na ludności ukraińskiej

0: spadek tych nastrojów do obrony, spadek patriotyzmu, a nawet swego czasu rosyjscy wojenblogerzy twierdzili, że te naloty mają na cel wywołanie fermentu w społeczeństwie. No jak widzimy, tutaj ta strategia rosyjska rezultatu nie przyniosła. Także tutaj, jeżeli mówimy właśnie o tych właśnie wydarzeniach, no to też owszem, to co pan redaktor też wspomniał, chodzi też o przekonanie z kolei w drugą stronę, jeżeli chodzi o ukraińskie narody, zwykłych Rosjan, że wojna przychodzi też do nich, że to co kiedyś obiecał im Putin, to znaczy, że on będzie prowadzić agresywną politykę zagraniczną, ale ona, jeżeli już, no to albo w ogóle, albo maksymalnie w niewielkim stopniu uderzy w ich życie codzienne, no to jak widzimy wyraźnie tutaj ten układ, jaki on zawarł ze społeczeństwem rosyjskim, on nie może być realizowany. I tutaj z kolei też Ukraińcy działają z pełną premedytacją. Podejmują się oni całej masy też działań, nie tylko tych związanych z nalotami, aby jak najbardziej uprzykrzyć Rosjanom życie codzienne. No tutaj to wchodzi oczywiście w to w granat nie tyle sam nalot, ale na przykład ograniczenie dostępu do paliwa na stacjach benzynowych. Wiemy, że to już wywołało w wielu rosyjskich regionach, obwodach pewnego rodzaju kryzys.
1: W Rosji rośnie liczba ludzi, którzy chcą zakończenia wojny. Będzie więcej ukraińskich uderzeń dalekiego zasięgu, które pokażą Rosjanom, że potrzebują pokoju. To są słowa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Po drugiej stronie mamy informacje o tym, że Moskwa zwiększa produkcję broni, chce przestawiać zasoby na skuteczniejsze systemy, szukuje jeszcze szybsze drony, no i coraz mocniej wchodzi w ten tryb przestawiania całego przemysłu na produkcję wojenną, ale jak podaje Kijev Post, w rosyjskich elitach pojawia się wyraźny rozłam. Wyrazem tego ma być m.in. wypowiedź burmistrza Moskwy, Siergija Sobianina, który otwarcie skrytykował pomysł całkowitego przestawienia kraju na tory gospodarki wojennej. Jego zdaniem takie działania doprowadzą do upadku państwa. Jak traktować taki głos? Bo to już nie jest jakiś tam bloger, który odważył się napisać coś ostrzejszego wobec Władimira Putina. No, mówimy o urzędniku, jakby nie patrzeć, państwowym. Burmistrz Moskwy to jednak nie jest byle kto. Jak takie słowa odbierać?
0: No przede wszystkim my widzimy od jakiegoś czasu, że no tak nawet mniej więcej od roku, że rosyjskie elity są zaniepokojone rozwojem sytuacji w Rosji i tutaj no nawet na kanale naszego zespołu właśnie Kremlinka Show też od dłuższego czasu wskazujemy chociażby na to, jak bardzo niezadowolona ze stanu gospodarki finansów jest pani Nabiulina. A to też właśnie nie jest jakiś zupełny no-name. No to jest osoba odpowiadająca w Rosji właśnie za tą sferę finansów między innymi. No i ona też jest od dawna zaniepokojona i od dawna wiadomo już, że jej zdanie na temat sytuacji związanej z rosyjską gospodarką, finansami, no i tym, czy jest sens przeciągać wojnę z Ukrainą, no to jest wiadome. Ona jest do tego nastawiona negatywnie, ona się obawia skutków, ale też i widać coraz więcej też takich zaniepokojonych głosów, również w środowisku wojen blogerów, mil blogerów rosyjskich, którzy dostrzegają, że rosnący ferment w społeczeństwie, niezadowolenie właśnie przede wszystkim związane z tym, że nie ma realizacji tego umownego, niepisanego kontraktu między władzą a obywatelami, to może doprowadzić zanim niektórych z nich do jeszcze większych perturbacji. No już od dawna wiadomo, że bardzo wielu Rosjan zainteresowanych z jednej strony wojną przeciwko Ukrainie, ale z drugiej strony obawiającej się skutków przeciągającego się konfliktu bez takich jakichś wyraźnych zwycięstw, no to oni od dawna obawiają się powtórki z roku 1917. No to tutaj widzą, słuchaczom, przepraszam, przypomnimy, że był to przecież rok dwóch rewolucji w Imperium Rosyjskim. Pierwsza doprowadziła do upadku monarchii, powstania pierwszy raz w dziejach Rosji Republiki, ale druga rewolucja, czy raczej zamach stanu, no doprowadził po prostu do wojny domowej. Więc tutaj te obawy Rosjan są, no można powiedzieć, że częściowo na miejscu, bo co prawda współczesna Rosja, Federacja Rosyjska to nie jest ten sam kraj, co Imperium Rosyjskie. Obecna Rosja ma dużo bardziej rozbudowane struktury policji, wojsk wewnętrznych, więc w razie czego są one gotowe do działania, ale fakt faktem również, tak jak i wtedy, rośnie nawet i niezadowolenie wśród niektórych żołnierzy, którzy nie są no, zadowoleni ani z postępów

0: ani ze sposobu prowadzenia inwazji przeciwko Ukrainie.
1: Pan dr Marek Kozubel, kanał Kremlinka Show. Bardzo dziękuję za ten komentarz.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Jan Rojewski, Angora Polityka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
1: To zacznijmy w takim razie od tego tematu, czyli od programu CPN. Czy dziś polscy kierowcy mają szansę usłyszeć, że CPN wraca, czy jednak nie?
3: Nie wiem, ale mogę Państwu powiedzieć, że jestem właśnie na stacji benzynowej, na autostradzie.
1: No to mamy relację na żywo.
3: I nie widzę w tym momencie ceny benzyny. Nie, no za daleko jestem, przepraszam, nie powiem Państwu, ale 7,60 chyba już było, prawda? Poza tym na autostradzie na pewno jest drożej niż w innych, na innych stacjach. No jest to horrendalna cena. Jest to naprawdę straszna cena i tutaj nie trzeba być geniuszem ekonomicznym, żeby rozumieć stopień powiązania cen benzyny z całą gospodarką. I dziwi mnie, prawdę mówiąc, taka pewna opieszałość, niechęć ministra Domańskiego. Rozumiem trudną sytuację budżetową. Niemniej politycy koalicji rządzącej powinni spojrzeć wprawdzie w oczy. To może być ich być albo nie być przed przyszłorocznymi wyborami. Że teraz słyszymy, że być może 15, ostatnie dwa tygodnie sierpnia, tak? No to dzisiaj jest 11, do 15 sierpnia nie pozostało dużo czasu. Jest to rzecz arcykluczowa dla całej gospodarki. Jeżeli ceny benzyny pozostaną wysokie, będą wzrastały ceny, koszty są przerzucone na konsumentów, będą wzrastały ceny absolutnie wszystkich towarów. Tym samym Polacy zostaną uderzeni po kieszeni i na pewno to zapamiętają. A tłumaczenia pojedynczych posłów, którzy mówią tutaj o złej sytuacji geopolitycznej, nikogo nie będą wtedy interesowały. Oczywiście tu jest też wątek wspomniany przez państwa reportera, wątek potencjalnych nowych podatków nałożonych na korporacje, czyli takich podatków, które powiedzmy nie byłyby uciążliwe dla zwykłego obywatela i wątek tego, że Karol Nawrocki nawet takich podatków nie chce wprowadzić zgodnie z deklaracją, którą złożył w kampanii wyborczej Sławomirowi Mentzenowi. I to jest faktycznie bardzo duży problem, no bo tutaj widać, że dla prezydenta dużo ważniejsza jest gierka polityczna. Gierka polityczna, której efektem ma być uszczuplanie budżetu niż faktyczna pomoc Polakom. Tak, bo teraz prezydent powinien stanąć na głowie też, żeby umożliwić rządowi wprowadzenie, zamrożenie tych cen paliw. Powinni działać wszyscy, grać do jednej bramki. Tymczasem tak się nie dzieje. No i jest to bardzo przykre, bo to tylko pokazuje, jak tutaj taki prywatny interes jest stawiany zdecydowanie wyżej niż dobro obywateli.
1: No to w takim razie czekamy oczywiście na decyzję rządu, zobaczymy jaka ona będzie. To jeżeli pan pozwoli, kolejny temat, chyba dosyć interesujący. Kraków i Mateusz Morawiecki, a właściwie Rozwój Plus, który postanowił w Krakowie nie wystawiać swojego kandydata. Co ciekawe, ugrupowanie Mateusza Morawieckiego poprze kandydata PiSu, Michała Drewnickiego. Jeżeli spojrzymy na dzisiejszy Onet, to w komentarzu pojawia się jedno bardzo dobrze brzmiące zdanie. To gorzej niż zbrodnia, to błąd.
3: Nie powiedziałbym tak. Wszystko zależy od tego, na co liczy Mateusz Morawiecki. Umówmy się, kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach na prezydenta Krakowa i tak nie ma szans. No, będzie miał pewnie wynik w okolicach 20%.
1: Mhm. No to po co popierać przegranego kandydata?
3: No przede wszystkim nie wystawiać swojego, tak, żeby się zupełnie skompromitować. Bo tutaj no jeszcze ewentualnie Morawiecki mógłby zupełnie zignorować te wybory. Ale zakładamy jednak, że jest inaczej, że jest to człowiek, który wie, co robi. Jest to jakiś rodzaj dyplomacji. W ostatnich miesiącach padło bardzo wiele ostrych słów między harcerzami a maślarzami, między jedną frakcją w Prawie i Sprawiedliwości a drugą. Doprowadziło to wszystko do rozpadu i do wyjścia Morawieckiego i jego ludzi z partii. No ale może być tak, że za kilka miesięcy ci ludzie będą zmuszeni do wznowienia kontaktów. Jeżeli będą złe sondaże, a przez złe sondaże rozumiem dla Prawa i Sprawiedliwości poniżej 20%, co staje się, jak patrzę teraz na kolejne wyniki, staje się sondażową normą, a dla Morawieckiego bycie pod progiem wyborczym, no to jeżeli to się okaże stałą tendencją sondażową, to ci państwo będą zmuszeni do kooperacji, odświeżenia idei Zjednoczonej Prawicy i do stworzenia wspólnych list wyborczych. Będzie to bardzo trudne do wyjaśnienia wyborcom. Ja byłem na grillu Mateusza Morawieckiego pod koniec lipca. No to tam raczej entuzjazm był spory. Posłowie wierzą w to, że będzie 7, 10, 14%, ale rzeczywistość może zweryfikować.
1: No, mamy zresztą cały czas kolejne transfery do Rozwoju Plus.
3: Pytanie też, co na to wyborcy, bo na prawicy naprawdę jest w tym momencie bardzo gęsto. Mamy dwa PiSy, dwie konfederacje, wybór jest szeroki. W związku z czym no to ten wynik może nie być aż tak imponujący, a tutaj

0: I też przypomnijmy może, że metoda Donta jest bezlitosna i tak jak dwie lewice powinny się połączyć, tak, tak to jest po prostu racjonalne, prawda, z ich strony, no takie racjonalne byłoby stworzenie jednej listy Zjednoczonej Prawicy. Bo działa to w ten sposób, że nawet jeżeli nieznacznie, czy to partia Razem, czy partia Morawieckiego przekroczyłaby próg wyborczy, otrzymałaby pewnie jakieś 4 mandaty, 5 mandatów, nie, mówię o takim najbardziej, najniższym, prawda, przekroczeniu progu wyborczego, 5 mandatów, czyli będą absolutnie nieistotni przy tworzeniu kolejnego rządu, natomiast to jest przemielenie setek tysięcy głosów, tak, bo gdyby te 4% czy te 5% dodać do dużej listy, o to, żeby się nie przekładało na 5 mandatów, to by się przekładało na 40 mandatów wtedy. No tak działa ta metoda po prostu. W związku z czym ona premiuje jedność na listach, ona premiuje duże listy i myślę, że to będzie zgryz i to będzie temat debat dla tych osób na całą jesień.
1: No ale tu rzecz ciekawa, bo z jednej strony mówi pan o tym, że są dwa PiSy, są dwa Konfederacje, że metoda Donta jest bezlitosna dla dzielących się partii. No tylko tyle, że jeżeli spojrzymy na najnowszy sondaż, jaki się pojawił dotyczący poparcia dla partii politycznych, to jest sondaż dla Wirtualnej Polski, to okazuje się, sondaż Ibris dla Wirtualnej Polski, no to okazuje się, że bez względu na to, czy PiS idzie wspólnie z Mateuszem Morawieckim, czy Mateusz Morawiecki jednak wystawia samodzielną listę, to obecna koalicja rządowa, właściwie inaczej, Koalicja Obywatelska plus Lewica, bo pozostałe partie nie wchodzą wtedy do parlamentu, może liczyć na 218, maksymalnie na 218 mandatów, czyli bez względu na to, w jakiej układance prawica pójdzie do wyborów, to i tak ma przewagę, jeżeli chodzi o liczbę mandatów.
0: No tak, ale to jest też pytanie, czy ten przyszły prawicowy rząd będzie współtworzony przez Mateusza Morawieckiego, czy nie?
1: Bo jeżeli no on i czy pojawi się Grzegorz Braun oczywiście w tym rządzie?
0: No tak, to swoją drogą. Natomiast jeżeli on miałby właśnie, te, nie wiem, 5-6 mandatów, to przy 218 mandatach dla obecnego rządu...
1: No jeszcze brakuje.
0: Da się tam skonstruować jeszcze rząd wtedy bez Morawieckiego, więc to jest istotne. Mhm. Po prostu PiSu i Konfederacji. No i pewnie Grzegorza Brauna. Teraz wszyscy się od Grzegorza Brauna odżegnują, ale to umówmy się... Sławomir Mentzen, Krzysztof Bosak współtworzyli z nim partię przez lata, ten człowiek im zupełnie nie przeszkadzał. Także wydaje mi się, że to po wyborach to będzie chwila, żeby oni wspólnie usiedli do rozmów i jakiś taki trudną koalicję zaczęli budować. Większym problemem to będą ludzie, którzy wejdą z Braunem do Sejmu, bo jestem przekonany, że tam będzie to bardzo dziwna zbieranina. I przypuszczam, że może to przypominać takie pierwsze przekroczenie progu wyborczego i wejście do Sejmu Samoobrony 25 lat temu.
1: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia, bo powiedział pan o tym, że to poparcie dla kandydata Prawa i Sprawiedliwości to być może jest no, taki gest pokazujący, że wszystkie możliwości są na stole i niczego nie wykluczamy, ale na ile ta również może być jednak ciąg dalszy no, tej przepychanki dotyczącej tego, kto jest bardziej winny tego rozłamu. No bo jeżeli w tej chwili Mateusz Morawiecki i Rozwój Plus wysyłają taki sygnał, że proszę bardzo, nie wystawiamy własnego kandydata, wspieramy kandydata Prawa i Sprawiedliwości, no to właściwie można to interpretować jako takie kolejne wskazanie dla wyborców. Zobaczcie, to nie my chcieliśmy wychodzić.
0: Tak, tylko że z każdym kolejnym tygodniem to będzie coraz mniej istotne. Ważniejsze będzie to, czy oni zaczną się przepychać jakkolwiek medialnie ze swoimi propozycjami programowymi, czy tych posłów Rozwoju Plus faktycznie w mediach będzie więcej niż posłów PiSu. Tak się może zdarzyć, oni to są dosyć medialne postaci. Ważniejsze, z każdym kolejnym tygodniem ten konflikt będzie stygł, co oczywiście też może pomóc w rozmowach, jeżeli te rozmowy miałyby mieć miejsce w listopadzie czy w grudniu nad wspólną listą w kolejnych wyborach, no to duża część wyborców już zapomni, że w ogóle był jakiś konflikt. A może nawet jeszcze dostaną sobie premię za ponowne usiądnięcie do stołu.
1: No to w takim razie teraz spójrzmy na drugą stronę, czy też drugą część sceny politycznej, Polska 2050. No i informacje, które znów zaczęły się pojawiać dotyczące przyszłości Szymona Hołowni, który być może wejdzie do rządu i być może wejdzie do rządu w randze wicepremiera. Pytanie, co wtedy stanie się z Katarzyną Połczyńską-Nałęcz, no ponieważ te przetasowania w Polsce 2050 mają polegać na tym, iż Szymon Hołownia chce przejąć partię albo te część partii, no i odsunąć na boczny tor obecną szefową, czyli Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, z którą to zresztą, i to nie jest chyba tajemnicą, dosyć spory kłopot ma reszta koalicji rządowej, a szczególnie premier Donald Tusk. Jeżeli chodzi o te doniesienia mówiące o tym, iż Szymon Hołownia miałby wejść w randze wicepremiera do rządu, no to sama zainteresowana

0: czyli Katarzyna Pełczyńska-Nałęczy, skomentowała to w ten sposób. Brzmi to tak, jakby ktoś za stołek chciał przekupić Szymona Hołownię, a potem dodaje, że to super obciach, to jest zwykłe politykierstwo. Co się będzie działo w takim razie w Polsce 2050 w najbliższych godzinach, dniach, tygodniach?
1: Ja mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, że to jest plotka. Byłbym zaskoczony tym, nie wiem czy rozczarowany, o co mi chodzi. To by bardzo obniżało rangę rządu jako takiego, jego powagę. To byłoby po prostu niepoważne. Nie można trochę być, a trochę nie być w polityce. Szymon Hołownia bardzo lubi cytaty z Pisma Świętego, więc możemy tutaj powiedzieć, niech mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie. Można być albo zimnym, albo gorącym, nie można być letnim. Mówi Jezus. I tutaj wydaje mi się, że to się świetnie stosuje do Szymona Hołowni. To znaczy, on już z polityki odszedł. Naprawdę nie wyobrażam sobie scenariusza, w którym miałby przekonać Polaków, że to był żart, to było na niby. Jego w polityce już nie ma. Tak naprawdę. Powiedział to wprost w zasadzie, tak? Jakby nie interesuje go dalej polska polityka. Byłoby szalenie dziwne. I chyba nie mieliśmy w historii takiego przypadku, gdyby on wrócił i odniósł sukces teraz. Nie przypominam sobie, może pan pamięta.
0: No dobrze, a na ile to jest w takim razie gra dotycząca nie samego Szymona Hołowni, tylko właśnie Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, no i takiego zgrabnego sposobu na to, żeby ją odsunąć, nie odsuwając jej?
1: Ja jeszcze raz powtórzę, mam nadzieję, że to jest plotka, bo to naprawdę brzmiałoby bardzo niepoważnie. Natomiast też Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, jak wytykają jej politycy Koalicji Obywatelskiej, ona sama w żadnych wyborach nie startowała, nie wiadomo jakim cieszy się poparciem, raczej niskim, więc nie sądzę też, żeby ona była takim kamieniem w bucie Donalda Tuska, że musiał się na niej jakoś nadmiarowo skupiać.
0: No ale przepraszam, cały czas od dłuższego czasu usłyszymy o tym, że ten kamień w bucie bardzo, bardzo podobno uwiera premiera.
1: Tylko czy to jest, czy naprawdę w sytuacji, w której, tak jak sam pan wspomniał, w przyszłorocznych już wyborach koalicja nie byłaby w stanie utrzymać władzy, miałaby te 218 mandatów, powiedzmy, to i tak jest chyba całkiem pozytywny rezultat.
0: Chyba, że, przepraszam, bo w tym najnowszym sondażu PSL nie przekracza progu wyborczego, ale osiąga wynik 4,6, czyli no, jest tuż, tuż, znając PSL, PSL w takich sytuacjach potrafił zaskakiwać, no ale to jest oczywiście opcja, czy też wariant bardzo, ale to bardzo optymistyczny dla obecnego rządu.
1: Możemy się umówić, że dawno nie było sondażu, w którym obecny rząd utrzymuje władzę po kolejnych wyborach.
0: Tak.
1: I wydaje mi się, że patrząc z tej perspektywy, problem z tym, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz pisze jakieś posty, czy nagrywa rolki, w których krytykuje rząd za to, że...
0: Ale własny rząd.
1: Własny rząd, tak. Bo nie będzie darmowej wody w restauracjach dla klientów. To naprawdę jest marginalny problem dla tego rządu. To dużo większym problemem dla tego rządu jest na przykład właśnie wspomniany tutaj przez nas w rozmowie prezydent Karol Nawrocki, który młotkuje pomysły fiskalne i nie pozwala, żeby ten budżet jakby ładnie się spiął, prawda? Bo to jest poważny problem.
0: Ale prezydent Nawrocki jest po drugiej stronie sporu politycznego i na prezydenta Nawrockiego, który jest po drugiej stronie tego sporu politycznego, po drugiej stronie barykady, ani premier Tusk, ani koalicja rządowa wpływu nie mają. Natomiast na członka własnego rządu, na własnego koalicjanta, no, taki wpływ już powinien być. Nawet jeżeli to wyzwanie jest w zupełnie innej skali.
1: Przetrwali wspólnie 3 lata. Myślę, że spokojnie przetrwają jeszcze rok. Naprawdę to byłoby niepoważnym po prostu tracić czas na tego typu spory. Wiemy, jakim poparciem cieszy się Polska 2050. To jest około 1% chyba, tak? W granicach błędu statystycznego, można powiedzieć. No,
0: znaczy zdecydowanie poniżej błędu statystycznego.
1: Poniżej błędu statystycznego, tak, tak. W związku z czym tutaj koncentrowanie się na tym, że minister Pełczyńska swoją działalnością szkodzi rządowi, naprawdę ten rząd ma dużo poważniejsze problemy i zgryzoty. Gdyby miał tylko takie, no to myślę, że w sytuacji, w której Donald Tusk traciłby czas na zajmowanie się ministrem Pełczyńską, to byłaby sytuacja, w której premier Tusk ma większość konstytucyjną.
0: Ale panie
1: tak
0: redaktorze,
1: to jest uporem... gradację tematów w rządzie.
0: Ale to ja z uporem maniaka jednak będę drążyć ten wątek, bo znów, ja sobie zdaję sprawę z tego, że te wyzwania stojące przed rządem są o wiele poważniejsze. Natomiast myślę sobie, że przy tych bardzo poważnych wyzwaniach, z którymi rząd z wielu powodów sobie nie może poradzić, choćby dlatego, że nie ma wpływu na działania prezydenta Nawrockiego. Ten obraz jednak tych ciągłych konfliktów wewnątrz rządu, myślę, że on na przykład w takim przekazie medialnym, w takim przekazie do wyborców, no on jednak mimo wszystko nie pomaga.
1: A ja będę się upierać, że to nie jest tak istotne jak ceny benzyny na przykład, tak? I że tutaj mnie bardziej opieszałość dziwi. Znaczy no, z perspektywy, może zacznijmy od tego, jak są rankingi popularności polityków, zaufanie do polityków, to wiemy, kto zajmuje czołowe lokaty. Prezydent Karol Nawrocki cieszył się bardzo dużym zaufaniem, ale i dużym

0: poziom nieufności cieszą się najważniejsi liderzy partii. Dla mnie zawsze najciekawsze w tych badaniach jest stopień rozpoznawalności polityka. I tak w Polsce obecnie z polityków stuprocentową rozpoznawalnością cieszy się chyba czterech polityków. To jest Karol Nawrocki, Andrzej Duda wciąż, no bo był prezydentem przez 10 lat, Donald Tusk i Jarosław Kaczyński. Nikt inny nie ma stuprocentowej rozpoznawalności. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie rozpoznaje jakieś 30-40% wyborców. Kompletnie jej nie kojarzy. To naprawdę nie jest ważne. Jest problem bardzo wielu polityków. Tak, wiceminister Gawkowski ma gigantyczny poziom braku rozpoznawalności. Ludzie nie wiedzą, kto to jest. Wielu polityków potyka się o ten problem. Powiedzielibyśmy czołowych polityków, dla nas jakoś tam istotnych, jako dla publicystów, prawda? Którym my poświęcamy czas na analizowanie ich wypowiedzi. Natomiast tak naprawdę z perspektywy wyborców nie są to poważni liderzy, których głos czy komentarz tak bardzo kształtowałby opinię publiczną.
1: No dobrze, to panie redaktorze, skoro wspomniał pan o tym rankingu, no i o opozycji Karola Nawrockiego, dosyć ciekawy artykuł, który możemy znaleźć na stronach Onetu. Pytanie, na ile to jest rzeczywiście rzecz ważna, istotna, nad którą warto się dziś pochylać. Tytuł mówi sam za siebie: prezydent Nawrocki traci armię wśród przyczyn kupczenia awansami. No i potem możemy doczytać: żołnierze zaufali Karolowi Nawrockiemu w ubiegłym roku. Przytłaczająca większość oddała na niego głos w drugiej turze wyborów prezydenckich. Kupił to środowisko w kampanii wyborczej, posługując się takimi hasłami jak honor, ojczyzna, siła, przywiązanie do religii i tradycji. Czy dziś, po roku sprawowania urzędu zwierzchnik sił zbrojnych, nadal cieszy się takim samym zaufaniem żołnierzy? No i oczywiście potem możemy przeczytać, że nie. Wpływ na to miało wiele decyzji, między innymi właśnie wspomniane perturbacje dotyczące awansów oficerskich. Do tego oczywiście decyzja prezydenta dotycząca programu SAFE. Na ile to są ważne dla prezydenta sygnały? Czy to jest po prostu ciekawostka, ale nie mająca większego przełożenia realnej siły, jeżeli chodzi o obecną sytuację polityczną?
0: Też czytałem ten artykuł i on oczywiście jest tezą. Teza jest wymieniona w tytule. Faktycznie tam się forsuje tezę, że prezydent traci wojsko. Są tam wypowiedzi wojskowych. No na pewno dla prezydenta jako zwierzchnika sił zbrojnych mogłoby to być istotne. Tam też w tym artykule konflikt z ministrem Kosiniakiem-Kamyszem jest istotną osią.
1: No, czyli z tym politykiem, który miał być trochę takim łącznikiem.
0: Zgadza się, tak. To więc zupełnie jakby można powiedzieć, że wbrew prognozowanym scenariuszom. Natomiast na pytanie, czy prezydent traci wojsko, odpowiedziałbym, że to jest zbyt pochopnie stawiona teza. Bo wojskowi są generalnie bardziej prawicowi niż mniej. I wydaje mi się, że gdyby znowu byli postawieni przed wyborem, czy poprzeć bardziej liberalnego polityka, czy bardziej prawicowego, to pewnie powiedzieliby: mamy zastrzeżenia, poprzemy tego bardziej prawicowego. Popularność dużą wśród wojskowych, to stwierdzam ze zgrozą, zdobył też Grzegorz Braun. Tam Grzegorz Braun zapowiada, że piąte miejsca na jego listach wyborczych to będą przedstawiciele służb mundurowych. No bardzo źle świadczy to o naszym państwie, prawda? Bo tutaj jakby już w momencie, w którym mamy wprost siłę, która podważa politykę NATO, podważa nasz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, wojskowy, dzięki któremu też w dużej mierze jesteśmy w tak fantastycznej teraz sytuacji, w jakiej jesteśmy po tych 30 latach od obalenia komunizmu. I mamy sytuację, w której ci wojskowi, którzy powinni stać na straży tego sojuszu z USA, w jakiejś tam mierze mówią: chcielibyśmy czegoś zupełnie innego. Chcielibyśmy autonomii albo sojuszu z Rosją, wprost wypowiedzianego, prawda? Więc tamte sympatie prawicowe są bardzo mocne. Też nie jestem pewien, czy one zawsze wynikają z sytuacji w wojsku. To mogą być osobiste przekonanie po prostu tych ludzi.
1: Jan Rojewski, Angora, Polityka. Bardzo dziękuję.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
4: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
5: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
4: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
5: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
4: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
5: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20:30 w audycji Świat